0: Nocne powtórki wnet.
1: Ale na początek naszej audycji, naszego spotkania meldujemy się w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Tam cały weekend, od wieczoru w czwartek przy gabinecie rektora czas trwa na posterunku. Pani poseł Maria Kurowska, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, pani poseł.
2: Dzień dobry, witam państwa serdecznie.
1: Aż trudno w to uwierzyć. Wiele osób się rozjechało, wyjechało. Sprawa była medialna, pożyła jeden dzień. Dzisiaj mamy znowu, a pani poseł, niezależnie od tego nurtu, trwa na posterunku już czwarty dzień.
2: Tak, bo ja zawsze robię swoje i ja zawsze robię to, co jest najważniejsze i to, co jest tutaj bardzo potrzebne i dlatego też uznałam, że ja będę tutaj trwać do czasu, aż będzie wybrany we właściwy sposób, nie z naruszeniem prawa, rektor tej uczelni. Przecież to jest bardzo ważna uczelnia, która miała kształcić najlepszą kadrę w Polsce, a jeżeli się łamie prawo do tego stopnia, że się najwyższe władze powołują w sposób niewłaściwy, no to jak nie protestować? To co za chwilę będzie z tym prawem na dole? Jak będą go zwykli ludzie przestrzegać? Jeżeli nie przestrzegają go ministrowie, różne inne, prawda, instytucje, które są absolutnie zasadnicze dla dobrego, dla dobrej polityki naszego państwa.
1: Jak wyglądał ten weekend? Było spokojnie, jak z aprowizacją, z takimi czysto, no bo to jest taki protest, już protest, który trwa jakiś czas. To już też są takie techniczne sprawy, które trzeba zorganizować, żeby przetrwać.
2: Tak, no na całe szczęście, jeżeli chodzi o tą aprowizację, to jestem szczęśliwa, że jedna z moich koleżanek, posłanek w pewnym momencie właśnie w piątek, gdy to wszystko się działo, zadzwoniła do mnie, czy nie potrzebuje jakichś środków higienicznych, czy czegokolwiek. Ja powiedziałam, że tak, powiedziałam co, no i dzięki temu, że przyniosła mi torbę ze środkami higienicznymi, prawda, i jeszcze tutaj z wodą do picia, to przetrwałam te ileś dni. Natomiast no bo jedzenia, to wiecie państwo, że po prostu powiedziałam, że jedzenie będę wtedy spożywać, gdy mi je przyniosą posłowie. Ale posłowie nie są wpuszczani z jedzeniem, z piciem, no i nawet z jakimiś tam drobnymi lekarstwami. W związku z tym odbyłam się bez tego, czyli bez jedzenia i teraz, jeżeli chodzi o picie, no to jest na szczęście blisko łazienka i woda w kranie, wobec tego będę od dzisiaj jestem na kranówce, ponieważ do wczoraj miałam wodę butelkową. Ale cała reszta jest no, w miarę ciepło, to znaczy w miarę ciepło jest w dzień, natomiast jak w nocy się położę, to tutaj ani nie mam poduszki, ani nie mam kocyka, nie mam tutaj nic.
1: Ale nie można niczego pani poseł dostarczyć? Wiem, że udało się właśnie jakieś środki higieny dostarczyć, ale to chyba tyle.
2: Ale to na samym początku i to był ten moment, kiedy ja się nie obawiałam, że mogę wziąć to. Natomiast ja chcę, aby mi dostarczono, ale z tych pierwszych rąk, czyli poseł kupuje, poseł mi przynosi, a nie, że będę podawać przez kogoś. Więc dlatego po prostu tutaj jest tak, jak jest. Ale trwam i myślę, że będę trwać, że dam rady, że aż to w końcu się wyjaśni, aż w końcu władze wezmą się za siebie i szybko powołają rektora, bo inaczej no to różnie to się będzie pewno działo.
1: Będzie tak, że może ten protest w zasadzie przyjąć formę do protestu do praktycznie głodowego.
2: Ja to ani nie planowałam, ani nie chcę go głodowego. Natomiast jeżeli nie mam dostarczonego pożywienia, to on się zrobił taki postny czas, więc ja nawet nie mówię o głodówce, tylko mówię o jakimś poście. No, post zawsze można ofiarować w intencji ojczyzny, co robię. Więc tak to traktuję i po prostu, gdy mi któryś poseł będzie miał pozwolenie i przyjdzie tutaj do mnie i przyniesie mi jedzonko, no to wtedy ja go spożyję. Ale w innym przypadku nie, bo nie. Bo wiedzą państwo, dlaczego nie będę tłumaczyć.
1: To jeszcze zapytam o dzisiejszy ranek, bo jak rozumiem weekend pod względem, no poza takim bytowym, no to przebiegł spokojnie.
2: To znaczy, niby spokojnie, chociaż weekend przebiegł spokojnie, owszem, tam się działo w internecie, różne rzeczy na zewnątrz, prawda, więc to wiadomo. Natomiast o ile spokojnie, że nominat Tusk, Żurka, czyli pan Cudak, nie był przez weekend u mnie tutaj, gdzie jestem, w tym korytarzyku przed gabinetem. Natomiast dzisiaj o 7:05 pan się zjawił, więc trochę mnie zaskoczył o 7:05, że on już tu był w pełnym rynsztunku, więc porozmawialiśmy, chciał, abym poszła do niego na kawę albo coś. No wiadomo, że wtedy jak ja odejdę, to drzwi zostaną otwarte i pan rektor sobie wejdzie, więc absolutnie nie odeszło. Zresztą ja odchodzę od tych drzwi tak naprawdę na odległość 5 metrów, a jak trzeba do łazienki, no to pewno jest 10, ale robię to sprawnie, szybko i wracam na swoje miejsce. Więc jest to takie po prostu pilnowanie, bo też pan dzisiaj przyszedł z kluczykiem w ręce i powiedział, że on tu idzie z kluczykiem, żeby otworzyć. Ja mówię, no nie, nie da się. Jak będzie pan ewentualnie we właściwy sposób powołany, to wtedy ja tu odstąpię od tych drzwi. Ale teraz pan został powołany z naruszeniem prawa i to potężnym, ciężkim naruszeniem prawa i to się stać nie może.
1: I w tej chwili ten protest trwa. A jak to zareagował pan profesor, doktor habilitowany Cudak, jak panią zobaczył? Myślał, że już po weekendzie będzie pewny swego, czy jednak nie? Jak ta rozmowa wyglądała?
2: Ja ją mam nawet kawałku nagraną, ale ja ją nie chcę puszczać, bo akurat byłam w trakcie nagrywania sobie gdzieś tam jakiegoś filmiku, a pan przyszedł, więc to poszło też. Ale to jest tak, no my porozmawialiśmy, on twierdził, że on tu jest prawnie powołany, że zmienił tylko wersję, bo powiedział, że on był przecież powołany przez Senat i że to wszystko jest prawidłowo. No a do tej pory przecież wszyscy wiemy, co się działo i jak było. Ponadto, no jakieś tam takie dywagacje prawne snuł, które ja zaprzeczyłam. W sumie porozmawialiśmy tam jeszcze o czymś trochę, już nie pamiętam o czym, bo to nie jest istotne. I po prostu dostał telefon i wtedy, aha, ja jeszcze mówiłam, żeby mi po prostu pozwolił tutaj nagrać ten filmik, bo tak to ja się źle czuję. Ale on powiedział, że nie, absolutnie. On tutaj, po prostu to jest jego uczelnia i on tutaj może być. No oczywiście, że może być. No. I trwał tak aż do czasu, jak dostał telefon i wtedy szybko zleciał na dół i już więcej teraz go nie ma, ale przyszło dwóch pracowników, którzy też chcieli mi jakąś kawę zrobić albo coś. No oczywiście odmówiłam, bo im powiedziałam, o co chodzi.
1: I że będzie pani protestować do momentu. Dzisiaj był o godzinie 9 rano przed gmachem Ministerstwa Sprawiedliwości Michał Stopiński. Chciał, żeby mu wręczono to odwołanie. Minister Żurek przed nim gdzieś znikł, schował się, nie został wpuszczony do ministerstwa. Jak rozumiem, pani poseł będzie tam obecna do momentu, kiedy Senat wybierze odpowiedniego, albo ministerstwo uzna, że istnieje Senat i Senat dokona wyboru kolejnego rektora. Jaki pani ma plan dalszy?
2: Ale jaki dalszy? To wtedy, jeżeli, to będziemy się wtedy zastanawiać. Ja zawsze reaguję na chwilę, która jest, ja nie planuję takich rzeczy, bo nikt nie wie, co się za pół godziny zdarzy, prawda? Więc w związku z tym ja tylko wiem, że jaka jest moja rola, że po prostu jest to obrona praworządności na uczelni, która tej praworządności uczy i bronię tutaj dostępu do najwyższych władz osobom, które zostały w sposób niewłaściwy ze złamaniem prawa nominowane. Gdy będzie, może być ktokolwiek rektorem, ale jeżeli będzie w sposób właściwy wybrany, drzwi są otwarte.
1: I wtedy te drzwi otworzy pani poseł Maria Kurowska. To relacja.
2: Nie ja otworzę pewno, ale otworzy. Nie wiem, czy by mi pozwolił nowy rektor otworzyć, ale na pewno te drzwi już nie będą okupowane. O, może w ten sposób nie będzie mnie tutaj w tym korytarzyku.
1: I tak, pani poseł, rzeczywiście pod tym względem jest to zadziwiające, że rzadko, może nie, rzadko, tak powiem, zdarza się w polityce taka konsekwencja. Maria Kurowska była naszym gościem prosto z 6. piętra gmachu Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Ja również bardzo dziękuję i proszę Państwa wszystkich o mobilizację w obronie ojczyzny, zarówno w sposób modlitewny, jak i czynny. Trzeba nam naszej ojczyzny strzec i bronić. Dziękuję bardzo.
1: A my za chwilę na antenę wracamy. Tą chwilę wypełni nam zespół Blond.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: A teraz ekonomia, bo być może jest tak, że całe zamieszanie dookoła Akademii Wymiaru Sprawiedliwości to oczywiście może być przygotowanie i swoiste przedbiegi przed próbą siłowego rozwiązania sporu dookoła Trybunału Konstytucyjnego. A może być tak, że jest to przykrycie innych spraw, jak chociażby cen paliw. Są już takie stacje, zwłaszcza w stolicy, gdzie diesel, taki najprostszy, nie tam żaden premium, tylko najtańszy na stacji diesel, ma już cenę na pylonie prawie 9 zł. Za chwilę pewnie ta dziewiątka będzie przebita. I co dalej? Sytuację monitoruje i śledzi dr Zbigniew Kuźmiuk, ekonomista, ale też poseł na Sejm Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: No i jak to jest? Wojna w Zatoce Perskiej, teraz jeszcze Jemen, zamknięty szlak na Morze Czerwone, a tym samym Suez zamknięty dla ropy z Arabii Saudyjskiej. Musi być tak drogo, czy tu jednak rząd ma jakieś możliwości?
2: Znaczy, no nie ulega wątpliwości, że konflikt w Zatoce Perskiej jest okazją do tego dla firm z całego świata, żeby windować ceny ropy, i one są windowane, czego jesteśmy przecież świadkami. To w oczywisty sposób przekłada się na to, co się dzieje na naszych stacjach benzynowych. No ale nie ulega wątpliwości, że polski rząd, tak jak każdy inny rząd, ma możliwości, żeby przejściowo do czasu rozwiązania tego konfliktu nad tym zapanować. Ja tylko przypomnę, że w 2022 roku, w momencie agresji Rosji na Ukrainę, mieliśmy do czynienia z rzeczywiście z gwałtownym wzrostem wszystkich surowców energetycznych, nie tylko zresztą ropy, ale także gazu, innych nośników energii. Wtedy nasz rząd potrafił zareagować i to na 12 miesięcy. Przypomnę, że wtedy były obniżki i VAT-u, i akcyzy, nie tylko na paliwa, ale także na gaz, prąd elektryczny, także ciepło systemowe w miastach, wreszcie także w konsekwencji nawozy sztuczne i żywność. I te obniżki obowiązywały ponad 11 miesięcy, a na żywność nawet dłużej, bo półtora roku. Oczywiście to oznaczało ubytek dochodów budżetowych z tych podatków na przynajmniej kilkadziesiąt miliardów, ale przypomnę, że deficyt w 2022 roku wyniósł na koniec roku deficyt budżetowy tylko 12,5 miliarda. Więc chcę przez to, panie redaktorze, powiedzieć, że cywilizowane państwo powinno być przygotowane na tego rodzaju kryzysy, bo one się zdarzają. I ten kryzys niezależny od nas, ale powinniśmy potrafić na niego zareagować. I przypomnę tylko, że ta trzymiesięczna obniżka VAT-u i akcyzy przez rząd nastąpiła pod presją Prawa i Sprawiedliwości, bo złożyliśmy wtedy także projekt ustawy o obniżce i naciskaliśmy publicznie na rząd. Ostatecznie do tego doszło. Później także, no oczywiście rząd zrobił to tylko na dwa tygodnie, co myślę tylko rozsierdziło kierowców, bo obniżka skończyła się w momencie tak naprawdę eksplozji cenowej ropy. I to widać, no przecież mamy do czynienia z apogeum prac rolniczych, bo one nie skończyły się razem ze żniwami, tylko teraz zaczęły się właśnie siewy, oranie pól, bronowanie i tak dalej, wszystkie prace i w konsekwencji siewy. Rolnicy zużywają gigantyczne ilości ropy, której cena zbliżyła się do 9, a tak jak słyszę, na niektórych stacjach już przekracza 9 zł za litr. To w oczywisty sposób podwyższa koszty wytwarzania i będziemy tego mieli wyraz, jak sądzę, już 30 września, kiedy GUS ogłosi taki wstępny czy szacunkowy odczyt, szybki odczyt inflacji. Moim zdaniem ten wskaźnik przekroczy już 4%. No i oczywiście wtedy Rada Polityki Pieniężnej będzie musiała zabrać głos. Oczywiście nie przesądzam tego, ale nie ulega wątpliwości, że nie po raz kolejny rząd doprowadzi do tego, że inflacja wychyli się poza to pasmo możliwych odchyleń. Przypominam, że ten cel to jest 2,5 plus minus 1 punkt procentowy. W tej chwili to jest 3,4 i wszystko to jest spowodowane wzrostem cen paliw. Powtórzmy jeszcze raz.
1: Ale z drugiej strony rząd mówi, to wszystko wina prezydenta, bo nie podpisał ustawy o ponadmiarowych zyskach od koncernów paliwowych, więc to jest tak, że rząd oczywiście ma trudną sytuację budżetową, sprawą i jak rozumiem, no nie ma...
2: Ale do której, panie redaktorze, sam doprowadził swoją nierozsądną polityką. Ta sytuacja budżetowa nie spadła na rząd z nieba. No przecież rząd po kolei kładzie, teraz położy za chwilę, czwarty już projekt budżetu z deficytem prawie 300 miliardów złotych. Czy to jest skrajnie nieodpowiedzialna polityka? Nie mamy czasu, żeby na ten temat rozmawiać, ale wracając do tego wątku właśnie skierowania przez prezydenta tej osławionej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego. Panie redaktorze, prezydent uratował rząd i Polskę przed kompromitacją. Przypominam, że jesteśmy cywilizowanym krajem i nie powinniśmy podnosić czy wprowadzać ustaw, które opodatkowują jakąś część podmiotów gospodarczych wstecz. No a przecież ta ustawa zawierała klasycznie taki mechanizm. Ona miała wejść w życie w sierpniu, 1 sierpnia, jeżeli dobrze pamiętam, a nakazywała płacić firmom paliwowym podatek od marca. To jest klasyczne opodatkowanie wstecz, którego zabrania polska konstytucja. Więc nie ulega wątpliwości, że bardzo dobrze, że prezydent to zrobił. Co więcej, panie redaktorze, gdyby poszło w świat, już abstrahując od odszkodowań, jakie w sądzie po przegraniu procesów sądowych Skarb Państwa musiałby za to zapłacić. Nie tylko zwrócić ten zapłacony podatek, ale zapłacić gigantyczne odszkodowania. Bo te firmy, koncerny zagraniczne, nie, oczywiście Orlen zapewne by tej ustawy nie skarżył, ale nie ulega wątpliwości, że wszystkie koncerny zagraniczne by to zrobiły i te procesy by wygrały. Co więcej, wie pan, no, mamy renomę kraju przyjaznego inwestycjom. No, jeżeli rozeszłoby się po świecie, że Polska, czy rząd, obecny polski rząd jest w stanie wprowadzić podatki, które obowiązują wstecz, no to całą tę renomę tracimy. Przecież to jest skrajna nieodpowiedzialność. Ja tylko przypomnę, że do budżetów państwa właśnie niedawno wpłynęło prawie 5 miliardów złotych z dywidendy. No przecież nie mając zysków, czy mając symboliczne zyski za tamten rok, tylko 2,7 miliarda, rząd tak nacisnął Orlen, że Orlen wypłacił ponad 9 miliardów dywidendy. Z tego blisko połowa trafiła do budżetu państwa. Więc mówienie o tym, że rząd nie ma pieniędzy na obniżkę, jest po prostu ordynarnym kłamstwem.
1: Panie pośle, to jeszcze dopytam na koniec naszej rozmowy, jakie będą konsekwencje dla całej gospodarki. Diesel po 9 zł, a może i po 10, to nie tylko ci, którzy sobie jeżdżą samochodem do pracy, na wycieczkę za miasto, ale cały transport, wszystkie tiry, wszystkie dostawczaki, to wszystko, co wozi codziennie towary.
2: Panie redaktorze, no nie ulega wątpliwości, za chwilę będziemy mieli taką tak zwaną drugą rundę inflacji, bo na razie ona się jeszcze nie przenosi w koszty wytwarzania wszystkiego. Ma pan rację, no ceny paliwa, ceny energii tak naprawdę są w koszcie wytwarzania każdego dobra czy usługi, bo choćby dlatego, że trzeba to przewieźć na jakieś tam odległości. Więc nie ulega wątpliwości, że tak absurdalnie wysokie ceny wejdą w koszty, a tym samym przez producentów będą musiały przenieść się w ceny. Więc będziemy mieli skok inflacyjny. Jeszcze raz powtórzę, no oczywiście nie będę wyrokował za Radę Polityki Pieniężnej, no ale jeżeli inflacja wychyli się poza to pasmo, o którym wcześniej mówiłem, to ta reakcja będzie musiała być, a wtedy zapłacimy za to wszyscy. Więc jeszcze raz powtórzę, to jest skrajna nieodpowiedzialność tej ekipy rządowej. Doprowadzenie do finansów publicznych do sytuacji, że trzeba żebrać o 0,5 miliarda złotych, bo tyle kosztowała ta obniżka cen paliw przez dwa ostatnie tygodnie sierpnia, to jest kompromitacją tej ekipy, panie redaktorze. 20. gospodarka świata i minister finansów rozgląda się, gdzie by tu zdobyć 0,5 miliarda, żeby wprowadzić dwutygodniową obniżkę cen paliw. Do takiego stanu doprowadzono nasze finanse publiczne. Przypomnę, że za naszych rządów, jeszcze raz to podkreślę, wprowadziliśmy obniżki VAT-u i akcyzy na prąd, gaz, paliwa i ciepło systemowe. I to kosztowało kilkadziesiąt miliardów. I budżet 2022 roku zamknął się deficytem 12,5 miliarda. Wiedzieliśmy, jak to zrobić. Ta ekipa po 4 latach, bo już położyła budżet na kolejny rok z deficytem 300 miliardów, rozwaliła polskie finanse publiczne.
1: O czym mówił dr Zbigniew Kuźmiuk, ekonomista, poseł na Sejm, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Bardzo dziękuję, serdecznie pozdrawiam.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: Odyseja wyborcza.
2: Wracamy do Odysei Wyborczej. Razem z nami Tomasz Grodecki, dziennikarz, publicysta, portal niezależna.pl. Dzień dobry.
3: Dzień dobry państwu.
2: W biegu, jak zwykle, udało mu się pana redaktora zastać z miejsca na miejsce, ale dwie historie warte opowiedzenia. Po pierwsze, i obydwie związane z panem prezydentem i obydwie polityczne, chociaż także prawne. Prokuratura cały czas ściga prezydenta za czasy, kiedy był szef prezesem IPN-u i chodzi zaś o mieszkanie. Miało być umorzone, a nie jest. O co chodzi?
3: Czy to jest... akurat tutaj po kontroli NIK-u, to akurat nie mieszkanie, to szerzej.

0: możliwość popełnienia niedozwolonych czynów przez Karola Nawrockiego i kierownictwo IPN. Mimo to, że już dwa razy prokurator od tego lutego 2025 roku składał takie wnioski, prokuratura wyższego rzędu, prokuratura regionalna, nakazuje dalej prowadzić to śledztwo. No to pokazuje po prostu, że chcą na siłę to przeprowadzić, mimo braku dowodów, utrzymywać sztucznie to śledztwo, żeby w odpowiednim momencie jakiś inny, bardziej usłużny, nagrzany prokurator jednak postawił zarzuty, mimo że w materiałach nie ma dokładnie nic, żeby obciążyć Karola Nawrockiego. To jest ewidentnie takie śledztwo, to się nazywa trałowanie, czyli po prostu to tak jak wielkie te kutry są takie dalekomorskie, jak one trałują, to zbierają co się da z morza czy oceanu, a może coś się trafi. No to tutaj właśnie mamy taki proces trałowania. No i jasno widać po prostu, jaka jest polityka prokuratury, no żeby po prostu na siłę postawić cokolwiek, zohydzić prezydenta, i uczciwi prokuratorzy, no widzą, chcą umorzenia, ale im prokuratorzy wyższego rzędu nie dają tego zrobić.
1: A jak to wygląda? Wyższy, niższy rząd i na jakim poziomie taka decyzja zapada, że prokurator mówi raz, nie no, czytałem raport, są uchybienia, ale to nie jest kwestia karna, bo to się często zdarza. Nikt mówi, tu są niedociągnięcia, tam są niedociągnięcia, ale to nie jest złamanie prawa, tak? No to jest jakby naturalne, że czasami coś wychodzi nie najlepiej, ale nie jest to przestępstwo.
0: No więc właśnie.
1: Życie. Ale przychodzi wyższy prokurator i mówi, nie, jeszcze raz proszę sprawdzić, kto to jest samodzielna decyzja tego wyższego prokuratora, czy to musi iść z samej góry,
0: albo sądu, bo to też w tej sprawie to była jeszcze decyzja też najpierw sądu, przy pierwszym wniosku o umorzenie prokuratora, a potem już jak już po tym wniosku sądu jeszcze raz pobadał sprawę ten sam prokurator referent, znowu doszedł do wniosku, że nic nie ma. No i potem zapadła skandaliczna decyzja prokuratury regionalnej w Warszawie, gdzie też trzeba powiedzieć, no, kto tam szefuje, kto rządzi tą prokuraturą regionalną warszawską. To jest pani taka znana Adamaitis. No to jest bardzo bliska, że tak powiem, współpracowniczka obecnego prokuratora generalnego, ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. Taka zaufana. No przypadków to tutaj nie ma. Dwa razy stwierdzał to samo. Nie ma żadnych znamion przestępstwa prokurator. Mimo to, prowadząc naprawdę obszerne śledztwo, przesłuchując, pan prezydent był przesłuchiwany, także była przesłuchiwana dyrektor generalna IPN-u, a teraz dyrektor generalna w kancelarii prezydenta, pani Magdalena Głowa. Nic im się nie udało wydobyć, a mimo to sztucznie utrzymują przy życiu to śledztwo. A może coś się trafi, a może będzie taki moment, że będzie można uderzyć w pana prezydenta, więc po to to śledztwo jest utrzymywane. No to jest skandal oczywiście.
1: Jest to skandal. Czytam twój tekst, bo to wszystko pokłosie twojego tekstu na łamach patronizaczna.pl, a tam taki dopisek. Nie ma dowodów, nie szkodzi im wśród tytułu.
0: No nie szkodzi, no
1: jak
0: właśnie.
1: Jak to jest, że to mówi, nie ma dowodów, a co? Jak to nie szkodzi? Co to jest?
0: Znaczy oni, no, proceduralnie to, czyli tak, no, czy na przykład wymyśla sobie prokuratura wyższego rzędu, że no, a trzeba jeszcze przesłuchać, no, nie ma dowodów, no to szukamy dalej, tak, no to w takim razie trzeba przesłuchać, jeszcze jakieś osoby. Albo wynajduje się błąd formalny, że no, po prostu jakiś papier jest źle podpisany, no, żeby po prostu, no, na papierze, żeby się zgadzało, żeby to śledztwo dalej było prowadzone. No, niestety, no, prokuratorzy zamiast zająć się czymś konkretnym, lepszym, no, to są wysyłani do tego typu zadań. Jest naprawdę co robić w Polsce. Prokuratorzy mają pełne ręce roboty. No na przykład jak jest kolegium humanum sprawa ta słynna i tam sprawę prowadzi jeden prokurator bez asystentki, gdzie powołuje się zespoły prokuratorskie do jakichś idiotycznych, badziewnych spraw. Teraz słyszymy jakiś zespół stu prokuratorów do spraw obrażania obywateli Ukrainy, a ważnymi sprawami, wielowątkowymi, prawdziwymi aferami, jaką jest na przykład kolegium humanum, zajmuje się jeden prokurator. Bez asystentki, tonący w papierach. No, są priorytety, widać niestety, i to priorytetem jest znalezienie na siłę czegokolwiek wobec prezydenta, a nie wyjaśnianie jakichś afer.
1: Jaki może być efekt? To jest, no bo skoro tu jest polityka, jak uznaliśmy, przynajmniej w tym drugim przypadku, że prokurator wyższego rzędu mówi jeszcze raz, po raz drugi wracamy, tak rozumiem, to jest wiedza, czy to jest takie przypuszczenie, że to musi płynąć z ministerstwa, albo z prokuratury krajowej, albo od samego generalnego prokuratora?
0: Nie ma takiej wiedzy, no znając praktykę działania.
1: O właśnie, to chciałem zapytać, jak to jest?

0: Jak to normalnie, gdyby tam nie było polityki, to jakby to wyglądało? Powinno wyglądać, o tak powiedzmy.
1: No w ogóle to prokurator generalny w Polsce rola, no to możemy to porozmawiać, ale to jest absurd, te obecne rozwiązania, że to jest jednocześnie polityk. No prokurator generalny ma prawo objąć nadzorem jakiekolwiek śledztwo, no. Pytanie o rolę prokuratora generalnego cały czas pada w związku z aferą Zonda Krypto, gdzie nie ma tych odpowiedzi. Waldemar Żurek jakoś się miesza. Jednocześnie sam przedstawia wybiórczo wyniki tego śledztwa. Jednocześnie twierdząc, że nie ma nadzoru. No absurd, tak? No to ma ten nadzór? Dostaje te papiery Zonda Krypto, czy nie dostaje? Bo on twierdzi formalnie, że nie ma nadzoru. No to jakim prawem w takim razie czyta wszystkie akta? No i to są tego typu rzeczy. W tym śledztwie formalnie Żurka nie ma, tym, o którym mówimy, tym prezydenckim IPN-u, ale cholera wie, czy Żurek tam nie przeglądał tych papierów i potem do swojej współpracownicy z prokuratury regionalnej nie dzwonił. No, na papierze pewnie tego nie ma.
0: Ale w praktyce nie da się wykluczyć. Sprawa jest dziwna. Ma być polityczną amunicją do walki z prezydentem?
1: Oczywiście.
0: Czy jest kilka spraw, znaczy jest ta legendarna
1: kawalerka? Jeden mały nabój, bo tak? Tych oczywiście jest kilka kalibrów. No, sprawa z prezydentem, no to teraz zaraz będziemy mieć z Trybunałem Konstytucyjnym, przecież po to chcą przyjąć Trybunał, żeby też prezydenta ograniczyć. No wojna z prezydentem i próba wygrania z prezydentem, no to jest też leitmotyw Platformy i polityków koalicji rządzącej. I każda metoda, żeby zaszkodzić prezydentowi, będzie dobra. Także takie sprawy jak te śledztwa, które są prowadzone wobec prezydenta. Przecież prezydent sam mówi, on zeznawał już parę razy już jako prezydent w różnych sprawach, jest ścigany po sądach. W środę rusza sprawa, sprawa tych głośnych publikacji przed wyborami. Czyli ten proces, który sam Karol Nawrocki wytoczył Onetowi i wydawcy Onetu, czyli koncernowi Rixel Angers Raspowi, no tak, mówiąc.
0: Ringel Axel Springer.
1: Po tak. Niemiecku nie przejdzie przez gardło.
0: Bo to oczywiście szwajcarsko-niemiecka spółka jako żywość. A to jest druga sprawa, o której chciałem porozmawiać, czyli tutaj ten proces o wszystkie publikacje, czy o jedną? O co się procesuje prezydent?
1: Ale cywilny i karny, to jest cywilny.
0: Bo Onet, przepraszam, dostał szału. Rok temu...
1: Pamiętamy, tak, przed wyborami, co się działo. To nie tylko Onet, to wszystkie media, przecież jak się rzuciły na Wrocław, wykorzystując publikacje te Onetu, za które Onet został pozwany przez prezydenta. Pamiętamy, no, wszystkie portale Onet, Wirtualna Polska, no, wymieniać długo, były zawalone jakimiś, że jak bardzo zły, że Karol Nawrocki to Alfons.
0: W pewnym momencie na 30 materiałów politycznych, 28 tak liczyłem. To dotyczyło afer Nawrockiego, tak, a tylko dwa gdzieś tam poboczne informacje. Jak rozumiem, o to wszystko jest sprawa, bo to
1: sprawa
0: jest też
1: jest
0: bardzo
1: o tego Muleńskiego, nie, to dotyczy wątku tego, tych artykułów, a to był szeroki wątek, hotelu Grand, tych anonimowych źródeł Onetu, które twierdziły, że prezydent tam dostarcza tak zwane, pomaga w dostarczaniu sex workerek. No pamiętamy to. I to tego dotyczy ten proces cywilny. No i co się okazuje? Otóż Onet, RASP i jego prawnicy zwróciły się do sądu o to, żeby proces się toczył przy drzwiach zamkniętych.
0: Ale zwrócił się? 9 września, cytuję dla państwa wpis nikogo innego, tylko Kamila z Onetu. Kamila Dziup, nie, że jest ten Kamil z Onetu, już nie przesądzam, chociaż imię i rymuje się tylko w tej redakcji z jedną osobą, ale dobrze. Ponieważ Andrzej Stankiewicz, pisze pan Kamil Dziupka, nie ma konta na X, przekazuje jego słowa. To kłamstwo, nie składaliśmy takiego wniosku, to decyzja sądu, z którą się nie zgadzamy i mamy nadzieję, że zostanie zmieniona. Chcemy jawnego procesu. No. Co więcej, prawnicy prezydenta złożyli wniosek o wstrzymanie sprawy cywilnej do czasu wydania wyroku w sprawie karnej, której termin jeszcze nie został wyznaczony. Sąd ten wniosek odrzucił.
1: Tak? No bzdura, no to udowodniłem panu Dziupce Kamilowi, gdyż albowiem najpierw napisałem artykuł, ten wpis jest odpowiedzią na ten artykuł, gdzie napisałem, że to właśnie to, co państwu przed chwilą powiedziałem, że to Onet zawnioskował do sądu o utajnienie obrad. I uwaga, no i zdobyłem dokumentację. Jestem w posiadaniu, zresztą udostępniłem też w moim artykule na stronie niezależna.pl, gdzie to są dokumenty sądowe, gdzie sąd sam przyznaje, mówi tak, na wniosek RASP, na wniosek Onetu, nie tam jedno posiedzenie. Wszystkie na razie posiedzenia, 5, jakie są wyznaczone, są utajnione na wniosek RASP-u, jest to na papierze, jest to decyzja sądu, to jest dokument.
0: Czy więc... to pan Stankiewicz, no chyba, że pan Dziubka zmyśla słowa pana Stankiewicza.
1: No ja nie wiem, co tam zaszło. Niech oni się dogadają z własnym mecenasem, może oni żyją w jakiejś niewiedzy, tak? Może oni nie wiedzą, że ich mecenas to służy poza nimi, może to niech zmienią mecenasa w takim razie.
0: No ale na razie, jak to się ładnie mówi, pan Dziubka, powołując się na pana Stankiewicza, więc chyba we dwóch spektakularnie minęli się z prawdą.
1: Tak, tylko pytanie. I teraz trzeba zadać dalsze pytanie. Co ma Onet do ukrycia, tak? No bo proces, no to będą świadkowie, tak? Oni się reklamowali, że oni mają poparcie dla tych swoich tez, dla tych artykułów, co seryjnie właśnie zajmowało jedynki wszystkich portali, te pomówienia wobec prezydenta. I chyba się boją te listy świadków, jakich mają, bo ja... To jeszcze będą pewnie publikacje na ten temat moje, więc to nie chcę zdradzać, ale no, mówiąc oględnie, nie zdradzając nazwisk, to jest, że tak powiem, kwiat świata przestępczego, część osób siedzących za kratkami, i to mają być świadkowie Onetu. Czyli wiarygodność Murańskiego po prostu.
0: Masowo będzie wzywał na świadków nie tylko pana Murańskiego, ale innych kolegów, którzy mają...
1: No nie chcę zdradzać nazwisk,
0: albo już wyszli z kryminałów, albo
1: jeszcze... Albo siedzą w pierdlu, tak. I to będą świadkowie Onetu. No i rozumiem, że tego się Onet boi. Właśnie kompletnej braku wiarygodności tych osób, które będzie wzywał na świadków. I tam jest blady strach, bo może wyjść po prostu cała miałkość tego, co oni... tej operacji, jaka właściwie, bo to tak trzeba nazwać, przed wyborami prowadzonej, która o mało nie skończyła się sukcesem. No przecież Karol Nawrocki wygrał, pamiętamy tą noc wyborczą, no to było na żyletki przecież, więc prawie się mu udało. Prawie się mu udało i teraz się być może wstydzą tego, jakie mają źródła, na co się powołują, jak bardzo to było niesprawdzone, dlatego chcą ukrycia tego procesu. I wbrew temu też nie wiem, na co oni liczą, że media nie sprawdzą, jak jest naprawdę, że to oni składają ten wniosek o utajnienie obrad. No przecież to jest granda, to jest ich czytelnicy, ich widzowie, no powinni wyciągać jakieś wnioski, no jeżeli chodzi o wiarygodność.
0: Ale jakie mogą być konsekwencje? Bo jeżeli teraz będzie pan Stankiewicz, cała redakcja Onetu wzywać kolejnych przestępców, ściągać ich z kryminałów, żeby co potwierdzali, że jednak mieli rację, pisząc o działaniach czy o pracy
1: Kolarskiego jako... Będą zostawać osoby siedzące w więzieniu, czyli będą mogły gadać właściwie, co im się spodoba, tak? Jeden kryminalista może to wymyśli, że tam widział prezydenta w takiej sytuacji, w innej, co mu tam szkodzi pokłamać, jak ma długoletni wyrok, odsiaduje. Więc oni, rozumiem, dogadali się z paroma osobami i po prostu no, część osób będzie zeznawała pod ich tezę po prostu, żeby była jakikolwiek ślad, że mogli napisać to, co napisali. No będą... To jest rozpaczliwie, co oni będą rozpaczliwcem się bronić. No.
0: Trzymasz w ręku tygodniki, gazety. Pamiętam, w tej chwili już nie pomnę gdzie, ale dokładnie pamiętam treść artykułu, który stwierdził, że Net była jedna z posłanek pomorskich Platformy, która intensywnie jeździła i szukała jakiejś pani, która byłaby gotowa powiedzieć, przyznać, że ona była tą panią do towarzystwa, którą eskortował Karol Nawrocki. Zresztą tej sieci były szeroko zarzucane i dziennikarskie, ale i polityczne. Pytanie, czy nie współpraca, czy nie była kolaboracja redakcji Onetu z politykami. Pamiętajmy, to jest znak zapytania.
1: O roli służb też specjalnych, tak. Przecież to, co wyszło.
0: Właśnie. A czy można mieć, czy pan Stankiewicz, redaktor, z panem redaktorem Dziubką i całym zespołem mogliby wejść do więzień, żeby uzyskiwać informacje bez zgody służb?
1: No raczej nie. Więc być może ten materiał w ogóle powstawał, że tak powiem, w głębszej kooperacji. Tego oczywiście nie wiem. I być może też się boją, że podczas tego procesu, jeżeli będzie otwarty przy otwartej kurtynie, to wyjdą tego typu kwiatki, tak? No bo druga strona przecież prezydencka też ma swoją taktykę i też będzie chciała się dowiedzieć, jak to powstawało. I mogą wyjść takie kwiatki, jak na przykład właśnie to, co ty mówisz, no oczywiście tego nie będę stawiał takie tezy, bo nie wiem tego, jak to było, ale no, część tych materiałów, no to było po prostu, zresztą to wyszło podczas kampanii, po prostu to była wrzutka służb, no. Kolejna, tak jak mamy teraz Zonda Krypto, no to wcześniej mieliśmy te materiały dotyczące Karola Nawrockiego. No, jeżeli tak było, no to rzeczywiście, no, mają co ukrywać. No, pamiętajmy, że Onet chciał szybkiego liczył na to, że będzie szybki proces w trybie wyborczym, ten 24 godziny, gdzie przecież żadnych dowodów nie można przedstawić, żeby szybko sprawę zamknąć. To się nie udało i prezydent skierował dwa pozwy, jeden cywilny, drugi jeszcze karny wobec tego. Więc teraz gadanie, że prezydent tutaj ma coś do ukrycia, tak jak próbuje wdrukować to Dziubka et consortes, no to jest po prostu idiotyzm. No, gdyby miał coś do ukrycia, to by sam nie pozywał Onetu, sam nie chciał wyjaśnienie sprawy, zostawiłby to. A tak, no to prezydent chce wyjaśnienie tego, a oni coś kryją. No.
0: To panie redaktorze, naszym gościem Tomasz Grodecki, puentujmy naszą rozmowę wnioskiem już publicystycznym, nie tylko informacyjnym. Mamy te śledztwo jedno odpryskowe w sprawie IPN-u po kontroli, czy po wnioskach pokontrolnych NIK-u. Mamy kwestię Onetu, ja mam historię sprzed ponad roku z kampanii prezydenckiej. Mamy Trybunał Konstytucyjny. To wszystko się układa w taką sieć polowania na prezydenta?
1: Sieć polowania do schuśtania na stołów. Tak, no zbliżają się wybory. Te wybory na argumenty, w sensie mamy cenę paliwa. No sytuacja, gdzie byśmy się nie dotknęli, to jest fatalna po prostu. Więc oni mogą wygrać wybory tylko złą emocją. No to jest, z czym się specjalizuje zresztą Donald Tusk, wielokrotnie zresztą sam się chwalił i mówił o tym. Więc to... ich jedyna szansa to jest rozchuśtanie po prostu do granic czerwoności też swojego elektoratu, no bo na argumenty nie mają nic, zero do przekazania, więc jedyne co dla nich jest do ugrania, to rozchuśtanie emocji. Też po co? No po to, że moim zdaniem nie mają szans na wygranie tych wyborów w uczciwy sposób i po to zaraz będą dwa trybunały, które będą orzekać, no pytanie, co to znaczy, że będą dwa trybunały, coś będą orzekać, no ale no doprowadzą do takiej sytuacji, żeby już wszystko było możliwe, żeby można było nie uznać wyników wyborów. No, popatrzmy na to, co też, o czym się nie mówi w ogóle, czyli o tym przestało się mówić, a szkoda wielka, bo to jest też bardzo kluczowa afera, czyli wyciek danych 19 milionów osób, tak? Czyli ten dane medyczne z tego MyDer, 19 milionów. Co drugi z państwa, to prawie każdy.
0: To jest prywatna firma, wyciek z prywatnej firmy.
1: Ale PESEL-e, wybory, tworzenie list wyborczych, wyborców, temu się też trzeba przyglądać, bo moim zdaniem będzie też grane coś dużo więcej. Jest grane po prostu skręcenie wyborów w ordynarny sposób już poza prawem, bo oni nie mają wyjścia. Zaszli za daleko, no bo skala tego bezprawia, no widzimy, co się dzieje teraz z tą Akademią Wymiaru Sprawiedliwości. To tylko kolejne, no wcześniej, co się działo w prokuraturze, w mediach publicznych, te nielegalne wejścia, ci wszyscy likwidatorzy. No oni już zabrnęli tak daleko w tym bezprawiu, że oni nie mają wyjścia. Oni jeżeli muszą pozostać przy władzy, a okaże się, że jedyną możliwością pozostania tej ekipy przy władzy, no to są działania legalne i półlegalne, także przy procesie wyborczym.
0: To już na koniec zapytam, czego się spodziewasz po Trybunale Konstytucyjnym?
1: Ja się spodziewam, że jeszcze tam z tydzień tam Berek sobie da czas i będzie próba jakiegoś siłowego rozwiązania tej sytuacji. No to jest taktyka salami, no to jest też taka historyczna, też komuniści to stosowali, taktyka salami, czyli po prostu kolejne odcinanie instytucji, kolejne zdobywanie przestrzeni metodami pozaprawnymi, nielegalnymi. Moim zdaniem no tydzień, dwa i będzie próba przejęcia Trybunału Konstytucyjnego w sposób pozaprawny.
0: Po prostu, gdzie będziemy mieli powtórkę. Powtórkę z mediów publicznych,
1: oczywiście.
0: Powtórkę z Polskiej Agencji Prasowej.
1: No tak.
0: Jako...
1: Ale widzisz...
0: Dziennikarz, widziałeś to z bliska.
1: No widziałem to z bliska, tylko widziałem, że jest to możliwe. Tylko to jest rola policji, która no niestety tam współpracowała, tutaj przy Akademii teraz Wymiar Sprawiedliwości także współpracuje, wynosząc posłów, wynosząc dziennikarzy. No, więc jeżeli nawet policja sobie też pozwala na tego typu działanie, no to widzimy, że to jest rodzące się państwo bezprawia, też niebezpieczne. Ja nie chcę żyć w państwie bezprawia, państwo pewnie też. No, czego mogło się przerazić jedynie? Realnej siły społecznej, realnych protestów, bo na razie niestety krok po kroku, widząc reakcję, no jakaś reakcja jest, ale widząc, że jest na tyle słaba ta reakcja, no to sobie pozwalają na kolejne akty bezprawia. No jeżeli teraz przyjmą Trybunał i się nic nie stanie, nie będzie wielkiego protestu społecznego, no to mogą wszystko. I to jest chwila próby. I to jest bardzo ważna chwila próby. I oni się tylko tego mogą bać i się tylko tego boją, że reakcja społeczna na to bezprawie będzie na tyle silna, tak jak przyjęcie Trybunału, że ich zmiecie. Jeżeli nie będzie, jeżeli znowu się okaże, że tam przyjdzie no, na początku z 200-300 osób, a potem po jednym dniu to się skończy i oni to przejmą, no to wtedy wygrali, no. Więc są takie momenty, że trzeba bronić podstawowych wartości i to będzie jeden z nich.
0: O czym mówił Tomasz Kozielski, dziennikarz, publicysta, portal niezależna.pl. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękujemy.
2: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: Wypuścimy się na północ, do Szwecji, tam wczoraj wybory. Wybory, które jak się patrzy na zliczające się głosy, dały no nieomalże remis, chociaż ze wskazaniem na rzecz bloku lewicowego. Blok prawicowy rośnie, ale nie na tyle, aby władzę przejąć. Więcej szczegółów po wyborach w Szwecji ma dla nas Aleksandra Fedorska, redaktor Radio Debata. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Redaktor naczelna. No to cóż wiemy po sytuacji w Szwecji?
2: Ja odwiedziłam Szwecję na koniec sierpnia, bo chciałam z bliska obserwować tą kampanię i ona mnie bardzo zaniepokoiła. Szwecja była rządzona przez ostatnie 4 lata przez blok konserwatywny i w ramach tego bloku doszło do takiego porozumienia o nazwie TIDU. I to porozumienie polegało na tym, że prawicowa partia Szwedzcy Demokraci tolerowała i wspierała konserwatywny rząd. Ci Szwedzcy Demokraci to populistyczna prawicowa partia, w mojej ocenie, bo rozmawiałam z politykami tej partii i nie uważam, żeby byli to ekstremiści. Lecz wyglądało to wszystko na miejscu tak, że właśnie mainstream, w szczególności media, no i jak to się mówi, to społeczeństwo obywatelskie właśnie ostro atakowało szwedzkich demokratów, zarzucając im ekstremizm, zarzucając im faszyzm. To były bardzo ostre ataki. Między innymi było to widać w tej formie, że zamazywano zakazanymi znakami, na przykład ich plakaty, zdzierano ich plakaty oraz oskarżano konserwatystów za współpracę nieomalże z faszystami. To była strasznie nakręcona histeria. Z drugiej strony w dzielnicach migranckich działały prawie tylko lewicowe partie, w szczególności Zieloni, Komuniści oraz Socjaldemokraci, którzy bardzo mocno walczyli o głosy migrantów. A głosy migranckie to tym razem już ponad 1/4 wszystkich wyborców Szwecji. Do urn mogło pójść ponad 8 milionów mieszkańców Szwecji, a ponad 2 miliony z nich to osoby, które same migrowały lub są dziećmi migrantów. I mamy po raz pierwszy precedens, że o wyborach, jeśli wygra ostatecznie lewicowy blok, zdecydują migranci.
1: Migranci wybiorą rząd w Szwecji. Jak na to reaguje szwedzka polityka? Że tygodnik właśnie, a propos polityki. Tygodnik Polityka, polski tygodnik, bardzo się martwi, bo jest nowe prawo, które ma dać możliwość służbom pociągania, czy sądom także do odpowiedzialności nawet 14-latków. Lewica grzmi. Na ile jest tak, że być może szwedzka lewica, szeroki blok utrzyma władzę w Sztokholmie, ale za cenę odejścia od istotnych dla lewicy polityk, w tym polityki właśnie pełnej imigracji, czy jednak lewica sobie przekalkulowała na przykładzie szwedzkim, że się opłaca, okej, są kłopoty, są gwałty, są strefy no go, jest dużo perturbacji, ale za to jest 1/4 głosów dla nas.
2: Tak, na tym polega ta kalkulacja, bo obecny rząd, ten konserwatywny, który był wspierany przez prawicę. Ten rząd osiągnął bardzo wiele. On ograniczył nową migrację, bardzo mocno ograniczył nową migrację. Zwalczył o 60% tą patologiczną przestępczość. Między innymi ta przestępczość jest dlatego tak skomplikowana, ponieważ gangi narkotykowe rekrutują małoletnich. I to była po prostu metoda. Metoda, to oni działali metodycznie. I to ukrócono teraz za rządów prawicowych. Jak to będzie w przyszłości wyglądać, może już pod ponownie lewicowymi rządami, tego nie wiadomo. Ważne kwestie, moim zdaniem dla nas Polaków najważniejsze, to jest przyszłość polityki obronnej, przyszłość polityki gospodarczej. Szwecja przez ostatnie 4 lata ponownie stanęła na nogi gospodarcze. Czy to będzie kontynuowane? Trudno powiedzieć. Teraz gospodarka szwedzka rośnie gdzieś mniej więcej na przestrzeni 1,5%. To jest dobry wynik dla tak zaawansowanej gospodarki. Jak wygląda całe zaplecze polityki obronnej? Polska jest związana przecież umowami ze Szwecją. Szwecja wkroczyła do NATO, więc miejmy nadzieję, że to się wszystko w ten sposób dalej potoczy i zostanie dotrzymane. Jednak my przecież w tym lewicowym bloku, bo ten lewicowy blok składa się z 4 partii. Socjaldemokraci, względnie przewidywalni, ale mamy także komunistów i mamy radykalnych zielonych. Oraz taki 4. partner tego bloku to jest centrum. To jest partia, można powiedzieć, partia wsi, partia szwedzkiej, takiej drobnomieszczańskiej, można powiedzieć, peryferii. I jej nie jest blisko z tymi komunistami, którzy są bardzo progresywni też w kwestiach takich właśnie obyczajowych, więc tu już na starcie będą problemy. Zobaczymy, czy w ogóle się uda taką lewicową koalicję lub jakieś formy wsparcia zorganizować, zobaczymy. Ale to nie będą dla nas łatwi partnerzy. Nam było znacznie łatwiej, jak rozmawialiśmy z blokiem konserwatywnym przez ostatnie 4 lata. Polsce udało się bardzo wiele osiągnąć we współpracy z Szwecją. Przypominam tylko okręty podwodne, prawda? Więc tu mamy bardzo wiele wspólnych interesów. Czy z innym rządem, bardziej można powiedzieć skomplikowanym i ideologicznie nam zupełnie obcym, który został wybrany co jak co przez rzeszę migrantów, czy nam będzie łatwiej? Wątpię.
1: No dobrze, ale to można powiedzieć, bo tak patrzę na te wybory prawicowe i na tą scenę prawicową, bo tam już się no, będzie rządzić lewica, ale też dużej większości nie ma. To są wybory bardzo, tak, bardzo, ja bardzo blisko. To jest remis, no ale ze wskazaniem, no i to wskazanie decyduje, kto będzie rządził. No, ale to też nie będzie stabilny, mocny rząd, a też na tej prawicy się pozmieniało, no bo mówiłem, że tam rośnie. Na ile jest tak, że tam no, prawica też się, powiedzmy, utożsamia. Niektórzy to radykalizuje, jak to wygląda na tym prawicowym bloku, ile tam głosów padło na tą bardziej centrową chadecję, trochę tradycyjną, chociaż w Szwecji ona weszła w sojusz z tą twardszą prawicą, więc w tym wypadku się różni od tej chadecji niemieckiej na przykład, czy francuskiej, a bardziej przypomina włoską czy hiszpańską. A jak to wygląda właśnie w tej prawicy? Ile tam jest chadeków takich centrowych, trochę letnich, a ile tam jest tej twardszej prawicy?
2: Trudno mówić o takiej twardej prawicy w Szwecji. Mówi się właśnie jakoby o ekstremistach z tej partii szwedzkich demokratów. Miałam okazję parę takich polityków spotkać w Göteborgu. Nie miałam wrażenia, że rozmawiam z ekstremistami. Nie, ale oczywiście jest to klasyczna prawica, która może był to błąd, ale w tych wyborach, w tej kampanii działała pod takim hasłem, żeby Szwecja była taka, jak ją pamiętają. Tak? To znaczy taka rajska Szwecja, taka bogata Szwecja, taka Szwecja jeszcze z czasów może aby, tak? No, to tam było bardzo wiele nostalgii. w tej kampanii wyborczej. Może to była zła nutka. Może taki powrót do przeszłości po prostu nie był tym, co wyborcy chcieli usłyszeć, ponieważ szwedzcy demokraci mocno stracili. Tam są 3 punkty procentowe, które oni stracili, więc największa strata to właśnie szwedzcy demokraci. Oni tracą najwięcej. Po pierwsze, że byli pod atakami tak zwanego społeczeństwa obywatelskiego, te NGOsy różnej maści, które chciały bronić Szwecji przed ekstremizmem. I mamy takich umiarkowanych hadeków, można powiedzieć, że przedstawiał ich właśnie obecny premier Ulf Kristersson, tak w swojej aparycji i w ogóle w sposobie przekazu, można powiedzieć, bardzo umiarkowany polityk, ale ze wskazaniem raczej do bloku konserwatywnego. Moją uwagę zwróciły dwie inne partie, ciut mniejsze. To jest partia minister energii, pani Ebby Busch, fascynująca polityk, która prowadziła bardzo proatomową politykę przez ostatnie lata. I ona właśnie chciała w przyszłości, żeby Szwecja budowała więcej reaktorów atomowych i szła dalej ścieżką właśnie atomu i polityki proklimatycznej, ale na fundamencie właśnie energetyki jądrowej. Jak najbardziej wskazany i moim zdaniem dobry kierunek. Są też także liberałowie, którzy się tam dostali i to jest bardzo, bardzo ciekawe, kto nimi przewodzi, bo liderką tych liberałów, którzy odnieśli swój sukces wyborczy, akurat te dwie małe partie, takie właśnie konserwatywne, bardziej konserwatywne powiedzmy, one odniosły swoje sukcesy. Ebba Busch znalazła o 1% więcej wyborców, ale także Simona Mohansson. I to jest bardzo ciekawa osoba, ponieważ ona jest córką Palestyńczyków, którzy przyjechali do Szwecji właśnie jeszcze dekady temu. I ona jest takim przykładem po prostu niesamowitego sukcesu młodej kobiety, która nie jest religijna i której rodzice bardzo ciężko też pracowali na jej sukces, aby ona właśnie mogła coś takiego osiągnąć w Szwecji. To było też częścią tego komunikatu jakby przedwyborczego, że także po stronie konserwatywnej są osoby, które mają tło migranckie, które są migrantami, dziećmi migrantów, ale są szwedzkie, tak? Pracują na szwedzki sukces szwedzkiego społeczeństwa.
1: I tak to wygląda krajobraz po wyborach w Szwecji. Dla nas oceniała Aleksandra Fedorska, redaktor naczelna Radio Debata. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Pa.
1: Do zobaczenia, do usłyszenia.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net. Studio Lwów. Wiadomości ze Lwowa i ziemi lwowskiej. Studio Lwów.
1: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Audycję realizuje Tomasz Rosłon. Ja nazywam się Wojciech Jankowski. To jest Studio Lwów, teraz o innej porze, po godzinie 12 i tak będzie przez jakiś czas przynajmniej. No i oczywiście, rzecz jasna, najważniejsza osoba, opoka, ostoja, fundament, filar, kotwica działalności lwowskich i nie tylko lwowskich, Radia Wnet, Artur Żak, który już teraz wiem z pewnością, że jest w Drohobyczu ciągle i który chyba dzisiaj gorzej się miewa. Arturze, jak twoje zdrowie? No i przy okazji zadam pytanie o pogodę w Drohobyczu, a może wiesz nawet, jaka pogoda we Lwowie jest?
2: Serwus Wojciech, ukłaniam się nisko. Co do mojego samopoczucia, to faktycznie jakiś wredny bakcyl mnie zaatakował, więc jestem albo przeziębiony, albo właśnie zakażony, więc mam coś na kształt grypy. Jeżeli chodzi o pogodę, to pogoda trochę się wypogodziło od ostatniej soboty, kiedy rozmawialiśmy w programie wschodnim. Jest około 20 stopni Celsjusza. Nawet całkiem niebieskie niebo tutaj w Drohobyczu. A we Lwowie, jak rozmawiałem z rodzicami, pogoda jest niemalże identyczna. Więc jak na połowę września, jest nie najgorzej.
1: A zatem nie najgorzej. No, życzymy Ci zdrowia przede wszystkim i chyba przechodzimy już do głównej części naszej audycji. Dzisiaj będzie podzielone, jak to często bywa, na dwa segmenty. Trochę informacji ze Lwowa, a potem porozmawiamy z Piotrem Kościńskim o filmie Lwów 1939. Arturze.
2: W rzeczy samej, więc pierwszy temat naszej audycji to czytanie narodowe. Czytanie narodowe to już jest stały element tak naprawdę w krajobrazie literackim, kulturalnym Rzeczypospolitej Polskiej. Także tutaj we Lwowie i nie tylko we Lwowie, to jest jedno z głównych wydarzeń artystycznych, literackich roku. Więc tego roku odbyło się to czytanie narodowe w lwowskim skansenie imienia Klemensa Szyptyckiego we Lwowie, czyli na tak zwanym Kaiserwaldzie, więc tuż obok domu, mojego domu rodzinnego. W tym roku czytano, no jak wszyscy pewnie wiedzą, Dziady. A czytane Dziady, a bardziej właśnie odegrane też przez nie tylko amatorów, nie tylko przedstawicieli korpusu dyplomatycznego, nie tylko poprzez właśnie działaczy polskich tutaj, ale także przez aktorów między innymi Polskiego Ludowego Teatru z Lwowa, ale także aktorów z Polski, także wolontariuszy, dzieci, młodzież z innych miast niż Lwów. Organizatorem, jak co roku, był konsulat generalny Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie. No i ci, którzy mieli możliwość trafienia do tego skansenu, no to pamiętają, że to jest jeden z, w sumie z, chyba z takich większych, a jeżeli chodzi o Ukrainę, chyba największych tak naprawdę obiektów przedstawiające właśnie tą kulturę materialną, przede wszystkim architekturę w różnych wydaniach. I co do tak naprawdę, co do właśnie narodowego czytania Dziadów, no trudno jest znaleźć bardziej odpowiadający temu miejsce. No właśnie, i spróbujmy się przenieść na to wyjątkowe wydarzenie we Lwowie. Tutaj zmontowałem taki bloczek rozmów i wypowiedzi z drobną też częścią właśnie tego, co się odbywało tam na miejscu. Za chwilę usłyszymy Przemysława Tyjkowskiego, to jest polski aktor, później Zbigniew Chrzanowski, dyrektor Polskiego Ludowego Teatru we Lwowie, później Marek Radziwon, konsul generalny Rzeczypospolitej Polskiej, a ten blok zamknął dwie wypowiedzi Między innymi Mirosław Marynowicz, to jest dysydent jeszcze z czasów Związku Radzieckiego, doradca ukraińskiego katolickiego uniwersytetu, i Oleg Dracz, lwowski aktor związany od lat z teatrem Kurbasa, zresztą no, jeden ze stwórców teatru Kurbasa. A więc przenieśmy się do Lwowa, przenieśmy się na Kaiserwald, przenieśmy się właśnie do skansenu na Narodowe Czytanie Dziadów.
3: Wczoraj próbowaliśmy i dzisiaj próbowaliśmy. Dla mnie to też wielki zaszczyt, bo po pierwsze zobaczyć Lwów, chociaż mieszkam w Rzeszowie, więc niedaleko, ale to zawsze jest rzadkość, bo ta droga nie jest łatwa do Lwowa. I piękne, przeżyłem tu 2 dni. Wczoraj próbowaliśmy, dzisiaj też próbowaliśmy. No a poza tym, kiedy miałem być przyjemność i zaszczyt bycia dyrektorem Teatru Wandy Siemaszkowej, pierwsza sztuka, którą wystawiłem, to były właśnie Dziady. Moim rektorem i mistrzem w szkole teatralnej był Jerzy Trela, słynny Gustaw Konrad z Dziadów, więc z tymi dziadami mam trochę konotacji. Wobec tego tekstu nie da się przejść obojętnie. Kiedy się go czyta, a on zawsze na człowieku i wykonującym ten tekst, i słuchającym, wymaga od niego pewnego skupienia, pewnej nabożności, to człowiek się przenosi w tych 200 lat wstecz i myśli o sprawach ważnych po prostu, o naszej historii, o naszej religii, o sensie naszego życia, o naszej niepodległości, wolności, o Polsce. Także to jest wielkie święto, że można tym tekstem mówić. Oj nie, no właśnie mam tyle nakręconych filmem, już wysyłam do przyjaciół, do Polski. Bardzo rzadko mi się zdarzało. W tej chwili sobie nawet nie przypominam, poza filmowymi jakimiś epizodami, żeby w takiej scenerii. No to jeszcze bardziej działa na wyobraźnię, no bo to się dzieje jakby gdzieś tam, w Gusłach, w Dziadach, tak? Ta inscenizacja, znaczy to oczywiście na miarę możliwości, no bo wiadomo, że my tu nie odgrywaliśmy całych Dziadów, tylko fragmenty, ale ona była bardzo bliska temu, co Świnarski zaproponował. Tam ta słynna scena, kiedy Konrad mówi inscenizację, a pod jego nogami, pod podestem siedzą człowieki, siedzą kobiety, proste z ludu, obierają jajka, mają gęsi, więc to było takie właśnie... Takie bliskie temu, co myślę pięknie przeczytał Świnarski w Dziadach, że to wszystko, przecież my cała Polska, wzięliśmy się z ludu, z ziemi tak naprawdę, prawda? Nie odróżniam amatorów od zawodowców, jeżeli ludzie są skupieni na tym, co robią i mają zapał. Niedawno widziałem wyreżyserowaną sztukę zupełnie, no nie współczesną, bo nazywa się Miłość w Auschwitz, przez mojego przyjaciela, reżysera, z amatorami. U nich widać pewne warsztatowe niedoróbki, no bo to jest normalne, że warsztat ma aktor, ale tak trzymali temat, że się tę sztukę oglądało po prostu, ona wciągała się i oglądało, jakby ją grali zawodowcy. I przecież tutaj to nabożeństwo, z jakim oni to wykonali, skupienie, myślę, że dało przekaz lepszy, niż jakby to grali aktorzy, którzy się nie chce po prostu, a są czasami tacy.
4: O, chcę być czerwony. Nie księżyca jasność blada, śnienami tu nie wpada. Tylko żwawo. Tylko...

Podajcie mi garść kądzieli, zapalę ją, by z pośpiechem, skoro płomyk w góry strzeli, pędźcie go z lekkim oddechem. O tak, o tak, dalej, dalej, niech się na powietrzu spali.

0: nie ja spinałem. To nie ja spinałem. Po prostu był scenariusz, który opracowała Maryla Demcio, rozsyłała. No, kontakty, ale były próby. I wczoraj, i dzisiaj. Mieliśmy próbę i spinaliśmy. Także oczywiście, jak najbardziej. Ale tak trudno mi było być obserwatorem tego, bo brałem udział. Ale wydaje mi się obiektywnie, że to jest udana impreza. Bardzo udana, bardzo ważna dla nas impreza.
1: Przede wszystkim chyba się stają tekstem bardziej współczesnym niż kiedykolwiek były, czy w każdym niż kiedykolwiek mi się wydawało. Właśnie dlatego, że przede wszystkim trzecia część Dziadów, ale nie tylko, ale przede wszystkim trzecia część Dziadów mówi o świecie filaretów, filomatów, o zrywie młodych ludzi, o próbie walki, przeciwstawiania się i o trudnym losie zasłańczym. I właściwie ta myśl cały czas tutaj powracała w czasie tego czytania. Ona nawet została tutaj przez kogoś z występujących wypowiedziana, że dzisiaj Ukraina jest w takiej sytuacji. Że dzisiaj tacy sami młodzi chłopcy, jak filareci i filomaci w kościele Bazylianów w Wilnie, dzisiaj tacy sami chłopcy w Ukrainie walczą o swój kraj. I ten tekst napisany przez Mickiewicza w 1632 roku, mam na myśli trzecią część właśnie, dzisiaj po prawie 200 latach brzmi jakby był pisany dzisiaj, jakby mówił o nas dzisiaj. No i Szewczenkijski Gaj pewnie najlepsze miejsce do takich czytań. I ta zagroda, i te zabudowania tradycyjne, które właściwie są jak scenografia teatralna, ale nie są dekoracją i scenografią, tylko są prawdziwym miejscem w tym prawdziwym czytaniu. To świetne.
2: Utwór sztuki stworzony przez mistrza, prawda, geniusza Mickiewicza, on zawsze jest aktualny. Życie się kręci w kółko. My cały ludzkość, jak powiedział Thomas Bernhard, że człowieczeństwo ciągle się wcela w tą samą tragedię albo komedię. Bo kiedy tworzymy tragedię, to tylko komedia i na odwrót. I to jest cała nasza historia naszych narodów, że cały czas czasy przychodzą albo jakiś jasny, a za nimi przychodzą ciemne. Na tym się trzyma. Kultura tak. Kiedy pady, czasy ciężkie nadchodzą, to ludzie się gromadzą, prawda? Próbujemy. My teraz mamy takie czasy trudne, tragiczne. I dlatego brzmi Mickiewicz.
3: Proszę zrozumieć, że Dziady Mickiewicza trafiają w sedno, w dziesiątkę. Ponieważ w tamtych czasach Polska walczyła o swoje wyzwolenie. Walczyła z najeźdźcą, z wrogiem. A ból Mickiewicza po prostu wylewa się w tych pieśniach. Słyszymy go, odczuwamy. Ale ten ból tak bardzo rezonuje obecnie z bólem Ukrainy. A niektóre rzeczy, kiedy czytasz wers po wersie, po prostu idealnie pasują do dzisiejszej historii.
4: We Lwowie Dziady, tak się przenieśliśmy właśnie na lwowski Kaiserwald do lwowskiego skansenu. Tam Dziady Mickiewicza połączyły pamięć o zniewoleniu z tym takim żywym doświadczeniem wolności.
5: Artur Żak z Drohobycza tym razem.
6: Studio Lwów.
5: A my mamy przewidziane na drugą część naszego spotkania rozmowę z Piotrem Kościńskim, prezesem Fundacji Joachima Lelewela. I tematem naszej rozmowy mają być przygotowania do filmu Lwów 1939, a wiemy już, że we wrześniu mają być na Lubelszczyźnie prowadzone pierwsze zdjęcia do tego filmu. Czy mamy Piotra Kościńskiego już na

0: ujęcia scen batalistycznych, ale no, okazuje się to nie takie proste, ponieważ po prostu no, rekonstruktorzy są bardzo zajęci zarówno od strony organizacyjnej, no, przygotowania, a następnie no, przeprowadzanie instalizacji, czy konstrukcji, jak to nazwiemy, więc po prostu mielibyśmy za mało czasu, albo inaczej mówiąc, byśmy musieli ich odciągnąć od głównego zadania, więc troszeczkę inaczej będziemy działać, zdjęcia będą zapewne w październiku, no to już jest później niż wrzesień, ale nie chodzi o pokazywanie wrześniowej pogody czy wrześniowej roślinności, ale scen, które zapadną potem w pamięć, chodzi o ich treść. Nie będę zdradzał, czego to dotyczy. Pracujemy nad tym w tej chwili z zaprzyjaźnioną grupą rekonstrukcyjną. Problemem jest, że będą to zapewne zdjęcia nocne, a kręcenie filmu w nocy trochę sprawia kłopotu. No ale mam nadzieję, że przynajmniej jedna początkowa scena będzie nakręcona.
1: Jest szansa, że spotkamy się w Jaremczu, który teraz już stał się Mikoliczynem, bo ta konferencja, o której mówimy rok rocznie na antenie, zmienia miejsce odbywania się debat. Czy przy tej okazji też będzie pan miał możliwość zrobienia czegoś w sprawie tego filmu?
0: Ależ oczywiście. No przede wszystkim na tych konferencjach pojawiają się historycy ukraińscy, a my oczywiście chcemy, żeby w filmie wypowiadali się zarówno historycy polscy, no tutaj jest taki profesor Włodarkiewicz, który jest najlepszym specjalistą od walk wrześniowych 1939 roku na Południowym Wschodzie, jest autorem książek o obronie Lwowa, autorem książek o tak zwanym Przedmościu Rumuńskim, czyli tym regionie południowo-wschodniej Polski, który miał być broniony najdłużej w oczekiwaniu na francuską ofensywę. Autorów książek czy badań ukraińskich będziemy prosili o przede wszystkim o to, żeby powiedzieli, jakie były nastroje wśród Ukraińców we Lwowie. My dziś nie pamiętamy o tym, że najsilniejszym ugrupowaniem politycznym było Ukraińskie Zjednoczenie Narodowo-Demokratyczne, które zdecydowanie popierało walkę z Niemcami, które apelowało do ludności ukraińskiej, aby włączyła się do Polski przed najazdem niemieckim. I to też bardzo byśmy chcieli w filmie pokazać. Natomiast mam jeszcze taką jedną uwagę wykraczającą poza sam film, a mianowicie na Facebooku jest Lwów 1939 i zachęcam wszystkich, by tam zajrzeli. Ostatnio pojawiły się tam dwa posty, które wzbudziły ogromne zainteresowanie. Jeden dotyczył mostu w Kutach, bo jak może nie wszystkim wiadomo, wbrew perelowskiej propagandzie, to nie przez Zaleszczyki przeszedł do Rumunii polski rząd i kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy oraz cywilów, ale przez most w Kutach, bo właśnie w Kutach 14 września rozlokował się rząd, Sejm, Senat, w sąsiednich miejscowościach również. No, czyli jeden post dotyczy mostu w Kutach, a drugi szosy zaleszczyckiej, takiego terminu ukutego w czasach PRL-u, że to właśnie sanacyjne władze uciekły przez Zaleszczyki, co akurat było nieprawdą. Czemu Zaleszczyki? Trudno powiedzieć, kto wpadł na taki pomysł. Ale interesująca jest dyskusja pod tymi postami. No, ten pierwszy o moście w Kutach ma już ponad 100 tysięcy wyświetleń, więc sporo. Ten drugi ma kilkadziesiąt tysięcy. Myślę, że też dojdzie do setki. I no, poza taką rzeczową, sensowną dyskusją pojawia się całe mnóstwo wpisów troli rosyjskich przede wszystkim, które w ogóle nie, ci autorzy nie zwracają uwagi na te

0: treść postu na to, co tam jest napisane, no i tam rząd uciekł, tak? No uciekł, rząd zdradził. Rząd uciekł, a dopiero potem Ruscy zaatakowali. No to jest kompletny absurd, bo rząd wyjechał kilkanaście godzin po sowieckim ataku. Myślę, że są tam również wpisy autorstwa no, różnych polskich czytelników Facebooka, którzy w ogóle nie znają się na historii. W 1939 roku nie wiedzą nic lub prawie nic. I to jest właśnie taki dowód, że film Lwów 1939 mówiący o tym, jak to było, jest bardzo potrzebny.
1: Tak, to prawda. Z tymi Zaleszczykami ja się zastanawiam, czy one po prostu z sowieckiego punktu widzenia geograficznego nie były bliższe i już raz poszły te Zaleszczyki w propagandzie sowieckiej i tak już to zostało. Mam wrażenie, że to był taki mechanizm.
0: Bardzo możliwe. No, Zaleszczyki były znanym kurortem, więc myślę, że to dodatkowy powód, który sprzyjał takiemu myśleniu, że no proszę bardzo, pojechali do kurortu i z tego kurortu wyjechali. No właśnie w tym poście o Szosie Zaleszczyckiej opisujemy film Domek z kart, który powstał w 1953 roku. W 1953 był skrajnym kuriozum, bo Armia Czerwona jest tam przedstawiona jako wyzwoliciele w ogóle, ci, którzy tam się zjawiają. I ratują biednych komunistów prześladowanych przez złe władze. Pojawia się tam też premier Sławoj Składkowski, który wygląda jak jakiś kompletny idiota, robiący rzeczy kompletnie bez sensu. Więc taka propaganda istniała od lat 40. Po części trwa do dziś jako element rosyjskiej propagandy.
1: I oreszcie,
0: bo tu
1: otwieramy nowy temat, bardzo ciekawy. O tym porozmawiamy za tydzień albo później, bo to jeszcze jest taki moment, kiedy trzeba naszych słuchaczy poprosić, żeby odwiedzili pewną stronę. Zresztą pewnie odwiedzają tę stronę od czasu do czasu, wspomagając inne projekty. Jeszcze proszę o przypomnienie, gdzie były te publikacje na temat szosy i mostu?
0: Na stronie Lwów 1939 na Facebooku. Natomiast oczywiście zachęcam do zajrzenia na stronę zrzutka.pl i tam Lwów 1939 zbieramy pieniądze na nasz film i bardzo prosimy o wsparcie.
1: Ja się dołączam do tego apelu. 43% jest zebranych w tej chwili, a zostało do końca 30 dni, mniej więcej miesiąc, a to nie jest aż taka duża kwota. 10 tysięcy prosimy o tyle, żeby znalazło się na tym koncie, a 4350 już jest, więc zbliżamy się do połowy, ale mamy nadzieję, że słuchacze Studia Lwów i Radia Wnet wspomogą tę inicjatywę. Naszym gościem był Piotr Kościński, prezes Fundacji Joachima Lelewela. Bardzo dziękuję za tę rozmowę i do usłyszenia być może już za tydzień.
0: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
1: Studio Lwów dobiega końca. Tomasz Rosłon realizował audycję. Ja nazywam się Wojciech Jankowski. Tomasz Rosłon pozostanie oczywiście jeszcze na stanowisku przez jakiś czas. Dziękuję Państwu za uwagę i przypominam, Studio Białoruskie jest w środę, ale teraz nie wiem, czy ono będzie o godzinie 11.30, jak do tej pory, czy też będzie o 12.00, tak jak Studio Lwów. Tego już dowiemy się być może w środę, a może już ta informacja jest. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
2: Studio Lwów. Wiadomości ze Lwowa i ziemi lwowskiej. Studio Lwów. Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Serwis międzynarodowy Radia Wnet.
2: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Mikołaj Murkociński. Witam serdecznie w pierwszym po wakacjach serwisie międzynarodowym Radia Wnet. Formuła programu pozostaje taka sama, czyli aktualności ze świata, łączenia także z naszymi korespondentami na świecie, ale także rozmowy z analitykami i ekspertami. A w dzisiejszej audycji powrócimy do zakończonego wczoraj szczytu państw BRICS w Nowym Delhi. Zobaczymy również, jak przebiegła wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa w Irlandii. A później w peryskopie międzynarodowym porozmawiamy z panią Iloną Gizińską na temat sytuacji politycznej na Węgrzech. Ale tak, przechodzimy do BRICS-u, do Indii, ponieważ to właśnie Indie były w tym roku gospodarzem corocznego szczytu państw grupy BRICS, czyli tego formatu współpracy państw tak zwanego globalnego południa, który powstał w 2009 roku i który początkowo zrzeszał Brazylię, Rosję, Indie i Chiny. Troszkę później doszła Republika Południowej Afryki, a od tamtej pory, w szczególności na przestrzeni ostatnich 2 lat, ta grupa się poszerzyła i aktualnie przynależy do niej 11 państw. Stąd też mówimy o grupie BRICS Plus. Choć grupę określa się mianem organizacji międzynarodowej, to w dużej mierze wciąż jest to raczej format nieformalnej współpracy, nie dysponujący na przykład jakimiś procesami decyzyjnymi. Tutaj także wszelkie decyzje są podejmowane przez konsensus. Nie ulega jednak wątpliwości, że z każdym rokiem z coraz większą uwagą obserwujemy szczyty BRICS i co się na nich dzieje. Tak jak wspomniałem, w tym roku gospodarzem wydarzenia był premier Indii Narendra Modi, który podczas inauguracyjnej sesji BRICS podkreślał niesprawiedliwość, jaka dotyka kraje globalnego południa i aktualny system zarządzania światem. Posłuchajmy.
3: BRICS ko majbut karte hue hame global reform ki disha bhi tay karni hogi. Global governance ka vartaman.
4: Drodzy przyjaciele, wzmacniając BRICS, musimy również wytyczyć kierunek globalnych reform. Obecna struktura globalnego zarządzania przypomina piramidę. Na szczycie tej piramidy skupia się władza i proces decyzyjny. U jej podstawy znajdują się natomiast kraje, na które te decyzje mają wpływ, ale które nie są w stanie na nie oddziaływać. Dzisiaj globalne południe znajduje się na pierwszej linii globalnych kryzysów, ale pozostaje w tylnym rzędzie procesu decyzyjnego. Musimy przekształcić tę piramidę przywilejów w platformę partnerstwa.
2: Jednym z głównych tematów spotkania w New Delhi była trwająca wojna irańsko-amerykańska. Jak wiemy, kraje azjatyckie są w sposób szczególny dotknięte trwającym kryzysem naftowym. Ale o ile w końcowej deklaracji mowa jest o zaniepokojeniu rozwojem sytuacji, to w żadnym miejscu nie jest wskazany winny tego konfliktu, z pewnością dlatego, że w Indiach obecni byli szefowie państw będących stronami wojny. Z jednej strony prezydent Iranu Masoud Pezeszkian, z drugiej strony książę Abu Dhabi Sheikh Khaled bin Mohammed. W Nowym Delhi panowie zresztą się spotkali, doszło do spotkania bilateralnego i to właśnie być może te spotkania bilateralne są najważniejszym elementem szczytów BRICS. Nie inaczej było zresztą tym razem, a to za sprawą obecności w Indiach przywódcy Chin, Xi Jinpinga. Wizyta ważna, pierwsza w Indiach od 6 lat, która miała miejsce w kontekście ocieplania relacji indyjsko-chińskich, bo przypomnijmy, że te stosunki bilateralne między Chinami a Indiami uległy dramatycznemu pogorszeniu w 2020 roku w następstwie konfliktu przygranicznego w Himalajach. W każdym razie widać było, że premier Indii Narendra Modi był bardzo zadowolony z obecności Xi Jinpinga w czasie spotkania ze stroną zresztą indyjską. Przywódca Chin podkreślił konieczność współpracy między dwoma najludniejszymi krajami świata.
4: W obliczu zmieniającej się sytuacji międzynarodowej, Chiny i Indie, dwa kraje o największej liczbie ludności na świecie, są ważnymi członkami globalnego południa i odgrywają istotną rolę. Oba kraje będą współpracować na rzecz wspierania współpracy wysokiej jakości promowania pokojowego i stabilnego świata oraz dostarczania większej ilości pozytywnej energii.
2: Długie uściski dłoni i wspólne zdjęcia nie stanowią jednak rozwiązania dla napięć indyjsko-chińskich. Sam Xi Jinping spędził w Indiach tylko 24 godziny, nie wziął na przykład udziału w uroczystej kolacji. I warto wspomnieć także, że do Nowego Delhi przyjechał także Władimir Putin, który przekonywał, że kraje BRICS mogą stworzyć alternatywną platformę dla światowego wzrostu gospodarczego, oczywiście alternatywną wobec krajów Zachodu. Natomiast w rozmowie z dziennikarzami Władimir Putin ostrzegł, że wysłanie przez państwa zachodnie wojsk na Ukrainę będzie po prostu oznaczało wojnę. W samej deklaracji końcowej, o której wspominałem, temat wojny na Ukrainie się nie pojawił. Podczas gdy w Indiach odbywał się szczyt krajów BRICS, w Irlandii przybywał prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Nie była to jednak wizyta państwowa w klasycznym tego słowa znaczeniu, lecz raczej można powiedzieć golfowa, ponieważ w tym roku to właśnie na polach golfowych Donalda Trumpa w Dunbeg w hrabstwie Clare odbywał się Irish Open. Pobyt prezydenta USA mógłby mieć zatem charakter prywatny, mógłby, ponieważ mimo wszystko doszło do spotkania z władzami Irlandii w Dublinie, podczas których Trump nie omieszkał poruszyć wrażliwego tematu zjednoczenia Republiki Irlandii z Irlandią Północną. Posłuchajmy.
4: Bardzo chciałbym, żeby Irlandia się zjednoczyła. Mam przyjaciół po obu stronach, to wspaniali ludzie. To przecież Irlandczycy, jak mogliby być źli? Bardzo chciałbym, żeby się zjednoczyła. W końcu tak się stanie.
2: Sprawa jest delikatna, ponieważ Irlandia Północna jest częścią Zjednoczonego Królestwa, a o wszelkim zjednoczeniu może zdecydować jedynie referendum. To jest element tak zwanych porozumień wielkopiątkowych z 1998 roku. Należy również pamiętać, że część mieszkańców Irlandii Północnej sprzeciwia się wszelkim pomysłom połączenia z Republiką Irlandzką. Z tych bardziej pozytywnych wiadomości Trump zapowiedział również, że zniesie cła na irlandzką whisky, ale ta chyba najważniejsza wypowiedź Trumpa z tego pobytu na Szmaragdowej Wyspie nie dotyczyła Irlandii, lecz Ukrainy, a konkretnie ataków dronowych przeprowadzanych przez Ukraińców na rosyjskie rafinerie. Posłuchajmy, co miał na ten temat do powiedzenia Donald Trump.
4: Zełenski musi zrobić jedną rzecz. Musi przestać niszczyć zapasy oleju napędowego w Rosji. Niech atakuje inne cele, ale nie olej napędowy, bo to właśnie on powoduje jego niedobór. To nie jest kwestia Bliskiego Wschodu. Wynika to z tego, co dzieje się między Rosją a Ukrainą. Rozmawialiśmy o tym z panem Zełenskim. Jest mnóstwo innych celów. Niech nie atakuje zapasów oleju napędowego, bo to szkodzi całemu światu.
2: Przypomnijmy, że w ostatnich dniach ceny ropy naftowej znów wzrosły w związku z atakiem dronowym przeprowadzonym na saudyjski ropociąg łączący zachód ze wschodem kraju i co ciekawe, do tego ataku doszło z terytorium Iraku. Natomiast według ekspertów, jeżeli te instalacje nie zostaną wkrótce naprawione, to światowa podaż ropy może zmniejszyć się nawet o 4%. A o skali tego wydarzenia świadczą chociażby zdjęcia satelitarne, które pokazują ogromne kłęby czarnego dymu wznoszące się gdzieś nad pustynią saudyjską. Wczoraj w każdym razie cena baryłki Brent wzrosła do $108 za właśnie baryłkę, ale na wzrosty paliw mają wpływ także inne wydarzenia, także na Półwyspie Arabskim. Mowa tutaj oczywiście o Jemenie, gdzie w wyniku błyskawicznej ofensywy bojowników Huti w zachodniej części kraju przeciwko siłom międzynarodowo uznawanej prezydenckiej Rady Przywódczej, właśnie Huti, którzy są sprzymierzeni z Teheranem, udało się opanować całe wybrzeże jemeńskie na wysokości Morza Czerwonego oraz przede wszystkim na wysokości cieśniny Bab el-Mandab, która łączy Morze Czerwone z Morzem Arabskim i dalej morzem i dalej Oceanem Indyjskim, co oznacza, że już wkrótce sprzymierzeńcy Teheranu mogą kontrolować ten jeszcze jeden wrażliwy akwen, który gwarantuje łączenie dalej z Morzem Śródziemnym przez kanał Suezki. Oczywiście jest to przede wszystkim problem dla Arabii Saudyjskiej, która w taki sposób nie może eksportować swoich surowców ani przez Zatokę Perską, ani również przez Morze Czerwone. Natomiast jeżeli chodzi jeszcze o wypowiedzi Donalda Trumpa, Donald Trump powrócił do tego, co powtarzał wielokrotnie już na przestrzeni ostatnich miesięcy, w zasadzie od rozpoczęcia wojny z Iranem, że Irańczycy bardzo, bardzo chcą jakiegokolwiek porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi, ale że Stany Zjednoczone nie są zainteresowane, nie są zainteresowane takim porozumieniem, które nie byłoby dla Waszyngtonu satysfakcjonujące. Przypomnijmy również, że Donald Trump powiedział kilka dni temu, że według niego ta wojna nie zakończy się przed wyborami połówkowymi do Kongresu. A teraz przenosimy się do Europy, przynajmniej do Europy kontynentalnej. W miniony weekend w Niemczech odbyły się masowe protesty osób, które są zaniepokojone postępami ugrupowania Alternatywa dla Niemiec, czyli AfD. Przypomnijmy, że tydzień temu ta partia zwyciężyła w wyborach lądowych w Saksonii-Anhalt, zdobywając niemal 45% głosów. W sobotę dziesiątki tysięcy Niemców manifestowało swoje niezadowolenie z tego faktu w 20 niemieckich miastach, m.in. w Berlinie, Hamburgu i Monachium, domagając się m.in. delegalizacji AfD. Rodzi się oczywiście pytanie, czy dla Alternatywy dla Niemiec jest w tym momencie jakaś alternatywa w postaci partii mainstreamowych. Wątpi w to na pewno przewodnicząca AfD, Alice Weidel, która w udzielonym austriackiej stacji telewizyjnej wywiadzie stwierdziła, że dni Merca i jego ugrupowania CDU-CSU są policzone.
4: Zastąpią oni Friedricha Merca. Jestem o tym przekonana. Patrząc na cały skład kadrowy CDU, nie widzę żadnej alternatywy, która byłaby dla tej partii naprawdę realna. Nie będą w stanie powstrzymać tendencji spadkowej, ponieważ problem ma charakter strukturalny i jest głęboko zakorzeniony w partii, a mianowicie chodzi o problem wiarygodności.
2: We wspomnianym wywiadzie Weidel była pytana o cały szereg kwestii, m.in. o politykę migracyjną i przewodnicząca AfD stwierdziła m.in., że dalsza pomoc Ukrainie jest nie do zaakceptowania, podobnie zresztą jak dalsze udzielanie schronienia ukraińskim młodym mężczyznom.
4: Ponad milion Ukraińców w Niemczech otrzymuje zasiłki socjalne. To naprawdę niewiarygodne, a sytuacja ta nie jest już w żaden sposób finansowo zrównoważona. Ci Ukraińcy muszą również wrócić do domu, zwłaszcza młodzi Ukraińcy w wieku poborowym. Mówimy tu o liczbach rzędu 6 cyfr. Ci młodzi mężczyźni powinni uprzejmie wrócić do domu.
2: A dwa dni temu w Saksonii-Anhalt rozpoczęły się rozmowy między AfD a ugrupowaniem BSW, czyli lewicową koalicją Sary Wagenknecht, która w przeciwieństwie do pozostałych partii politycznych nie odrzuciła możliwości porozumienia z liderem AfD w Saksonii-Anhalt Ulrichem Sigmundem. Kończymy tę część serwisu międzynarodowego wiadomościami ze Szwecji. Wciąż w zasadzie nie wiemy, kto zwyciężył w wyborach parlamentarnych, które odbyły się wczoraj. Po przeliczeniu głosów z 95% komisji wyborczych wszystko wskazuje na to, że do władzy powrócą socjaldemokraci z Magdaleną Andersson na czele. Jest to jednak przewaga minimalna. Według dotychczasowych wyników blok lewicowy uzyskałby 176 mandatów wobec 173 mandatów, które przypadłyby ugrupowaniom prawicowym. I tu też także warto dodać, że te wyniki exit poll były znacznie bardziej optymistyczne dla Magdaleny Andersson. W każdym razie dotychczasowy prawicowy premier Ulf Kristersson utrzymuje, że sprawa tego, kto stworzy rząd w Szwecji, jest nadal otwarta. I z pewnością w kolejnych tygodniach będą się toczyły ciężkie rozmowy mające na celu utworzenie jakiejś koalicji rządzącej. Odsyłam tutaj Państwa do rozmowy z dzisiejszego poranka wnet z Tomaszem Zduńczykiem z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. A teraz czas na peryskop międzynarodowy.
0: Peryskop międzynarodowy.
2: A w dzisiejszym peryskopie przeniesiemy się na Węgry, gdzie dzisiaj jest 128 dzień rządów. Rozpoczął Peter Magyar. Można powiedzieć, że na pewno jedna z gwiazd europejskiej polityki roku 2026. Ambitny program rozliczeń poprzedniej władzy, powrót Węgier na łono Unii Europejskiej to główne elementy jego programu politycznego. Ale co sądzą o tym Węgrzy? Nieco ponad 4 miesiące po wielkiej zmianie w Budapeszcie. Dzisiaj porozmawiamy o tym z naszym gościem, panią Iloną Gizińską, specjalistką z Ośrodka Studiów Wschodnich, Zespół Środkowoeuropejski. Dzień dobry pani.
5: Dzień dobry państwu.
2: To zacznijmy w takim razie od, nie wiem czy pani widziała, może to krótkie wideo Viktora Orbana, byłego premiera Węgier, w którym mówi o wielkim powrocie. Czy widziała pani ten filmik, a jeżeli tak, to czy może pani go jakoś skomentować?
5: Zapewne ma pan redaktor na myśli filmik, który powstał w miniony weekend przy okazji wydarzenia w Kötschin, gdzie rok do roku odbywa się taki, no w zasadzie można powiedzieć, kongres Fideszu, wydarzenie partyjne. I po raz pierwszy od wielu, wielu lat to wydarzenie odbyło się w nowych okolicznościach, kiedy Fidesz jest partią pozostającą w opozycji. Musi odnaleźć się w zupełnie nowych realiach politycznych w kraju i spozycjonować się wobec bardzo, bardzo mocnego ugrupowania, jakim jest TISA.
2: No ale czy jest taka właśnie szansa? Czy Fidesz już pozbierał się po tej sromotnej porażce? No i przede wszystkim po tych kolejnych uderzeniach ze strony Petera Madziara, tego programu rozliczeń. Czy Fidesz nadal jest w stanie nokautu, czy już jakoś próbuje tutaj się zreorganizować? I czy rzeczywiście ten filmik Viktora Orbana, o którym pani wspomniała, czy on jest takim znakiem, że tak, że tutaj już będzie podejmowana jakaś walka?
5: Mamy takie sygnały ze strony samego Orbana, że będzie próbował w jakiś sposób odrodzić to ugrupowanie, nadać mu nieco nową formę, dostosowaną właśnie do funkcjonowania w realiach opozycyjnych, ale również oczywiście Orban będzie podejmował wszelkie starania, żeby móc powrócić do gry i mieć szansę na zwycięstwo w kolejnych wyborach w roku 2030. I wokół takiej obietnicy złożonej jego wyborcom oczywiście mocno było skupione to sobotnie wydarzenie, jak również cała jego komunikacja od czasów tej sromotnej kwietniowej porażki. Natomiast no, nie można na pewno powiedzieć, że Fidesz już w tej chwili się podniósł i nie widać za bardzo też takiej głębokiej autorefleksji po stronie władz tej partii. W zasadzie mimo tego, że Viktor Orban podjął taką próbę, doszukiwał się pewnych przyczyn porażki, wyróżnił nawet 10 punktów, z których wynika właśnie sytuacja tego ugrupowania powyborcza. Natomiast brakuje tam trochę takiego elementu, nowych elementów rezygnacji z polityki ideologicznej, czy też zmian personalnych w partii. Viktor Orban pozostaje cały czas na jej czele, został wybrany po raz kolejny przewodniczącym. No i w zasadzie wszystkie roszady personalne, które odbywają się od kwietnia, polegają na tym, że partia stopniowo się kruszy i dowiadujemy się co rusz o tym, że któryś z jej członków chociażby rezygnuje z udziału. Tutaj takim najbardziej dobitnym przykładem jest rezygnacja Pietera Szijjártó, ministra spraw zagranicznych w rządzie Viktora Orbana, który przyjął stanowisko międzynarodowe w fińskim koncernie BYD.
2: No to teraz już spójrzmy może na Petra Madziara. Wspomniałem, że to już ponad cztery miesiące jego rządów, ale mamy wrażenie, że to taki przedłużony, jakby to powiedzieć, miesiąc miodowy dla jego rządu. Czy rzeczywiście Węgry ogarnęła jakaś taka madziaromania? Czy to jest dobre określenie?
5: Zgadzam się co do tego, że minione 4 miesiące są takim typowym okresem politycznego miesiąca miodowego, kiedy partia rządząca korzysta z bardzo wysokiego poparcia, z tego entuzjazmu powyborczego i wysokiego również kredytu zaufania. Jak na razie ekipa Madziara zabrała się za spełnianie obietnic, które są takie najbardziej naglące, czyli przede wszystkim rozliczenie poprzedników, zwiększenie przejrzystości życia publicznego, jak również odzyskanie środków unijnych, które pozostają zamrożone na zasadzie mechanizmu warunkowości. I we wszystkich tych obszarach bardzo dużo się dzieje i myślę, że wyborcy mają prawo czuć się usatysfakcjonowani. No natomiast oczywiście pozostaje wiele takich obszarów, gdzie będzie potrzeba więcej czasu i nowych koncepcji. Mam na myśli tutaj przede wszystkim powstrzymanie problemów z utrzymaniem stabilności finansów państwa i ograniczenie długu publicznego, impulsy dla wzrostu gospodarczego, szczególnie wobec stagnacji, z którą zmaga się węgierska gospodarka, realizacja ambitnych reform społecznych, czy chociażby inwestycja w sferę publiczną, poprawa jakości służby zdrowia, szkolnictwa, to są rzeczy, które będą wymagały na pewno więcej jak 4 miesiące i te obietnice, spełnienie tych obietnic wymaga zdecydowanie więcej cierpliwości.
2: No, możemy mówić o takim właśnie miesiącu miodowym, ale ja chciałem się zapytać o to, czy pojawiają się jakieś głosy krytyczne, dlatego że no, dużo czytamy rzeczywiście o tym bardzo energicznym programie rozliczeń, o tym, no, można powiedzieć, zmuszeniu poprzedniego prezydenta, który był oskarżany o związki z Orbanem. No, udało się doprowadzić do tego, że on po prostu ustąpił. Mowa tutaj oczywiście o wielu innych takich propozycjach i rozwiązaniach, ale czy pojawiają się jakieś właśnie głosy krytyczne wobec Petera Madziora? No, być może wśród tych wyborców, którzy głosowali na niego, ale którzy nie byli jego, że tak powiem, fanami, czy też tym takim wiernym, najwierniejszym elektoratem.
5: Oczywiście, mamy dosyć sporo tych głosów krytycznych i jak pan redaktor zauważył, oczywiście nie wszystkie głosy oddane na Madziara i jego ugrupowanie wynikały z takiej krystalicznie czystej sympatii. Bardzo wiele głosów wiązało się po prostu z tym, że był to jedyny kandydat, który miał szansę odsunąć od władzy Viktora Orbana, co dla wielu Węgrów pozostawało priorytetem. Natomiast największe kontrowersje wiążą się właśnie ze stylem rozliczeń poprzedniej władzy i z taką dosyć głęboką ingerencją w konstytucję, która cały czas się odbywa na zasadzie tej przebudowy instytucjonalnej państwa. Skala i tempo podejmowanych działań jest naprawdę bezprecedensowa, jeśli chodzi o ten okres ostatnich 16 lat, odkąd rządził Viktor Orban. No i tutaj przede wszystkim takim najbardziej dobitnym przykładem radykalnych działań jest de facto odsunięcie od władzy prezydenta Tamasza Szujoka, który reprezentował obóz Fideszu, był prezydentem zmianowania tej partii, ponieważ przypomnimy słuchaczom, że na Węgrzech prezydenta nie wybiera się w wyborach bezpośrednich, a mianuje go parlament. No i tutaj propozycja Petera Madziara, żeby prezydenta od władzy odsunąć, polegała na tym, że wdrożono taki dwuzdaniowy, krótki zapis konstytucyjny, z którego wynikało, że po uchwaleniu tej właśnie poprawki do konstytucji prezydent od następnego dnia nie będzie sprawował już władzy. Zdaniem krytyków tego rozwiązania jest to posunięte zbyt daleko, bez poszanowania zasady kadencyjności. Jest to również rozwiązanie takie ukierunkowane personalnie na usunięcie konkretnej osoby reprezentującej aktualnie opozycję, więc to są właśnie te głosy krytyczne, jeśli o takich mamy mówić.
2: A jeżeli chodzi o to już też może sposób, w jaki jak się kształtuje ta dyskusja publiczna na Węgrzech, no bo Peter Madziar to również człowiek, który jest bardzo aktywny w różnych, na różnych mediach społecznościowych, no bardzo dobrze opanował pewnego rodzaju PR, także w czasie tego kryzysu wodnego, gdy Dunaj, poziom Dunaju był krytycznie niski, było ryzyko wyłączenia elektrowni atomowej na Węgrzech. On był wszędzie. Czy Węgrom to się podoba? Czy rzeczywiście ten PR, o który on bardzo dba, czy on rzeczywiście się sprawdza i czy to jest coś, co na dłuższą metę także może do Węgrów dotrzeć?
5: Jest to na pewno styl polityczny nowy dla społeczeństwa węgierskiego. I można też uznać, że jest on do pewnego stopnia szyty na miarę potrzeb wyborców Petera Madziara, czyli głównie osób młodych, z dużych ośrodków, wykształconych. Także rzeczywiście ta komunikacja przebiegająca w tej sferze platform społecznościowych wydaje się adekwatna. I zresztą Węgrzy przywykli już do tego, że Madziar właśnie taką politykę internetową, społecznościową uprawia, bo robił to bardzo intensywnie już na etapie kampanii wyborczej. Natomiast ciekawe jest to, że cały czas stara się utrzymać tę intensywność i ten właśnie styl, będąc również premierem, więc ta kwestia jest akurat dużym zaskoczeniem i myślę, że wyzwaniem dla Madziara, który na pewno jest osobą bardzo, bardzo zajętą i to, że tak bardzo angażuje się w komunikowanie na bieżąco wszystkich swoich działań, jest dość nietypowe.
2: To jeszcze na zakończenie, w takim razie rozpoczyna się nowy sezon polityczny, oczywiście rozliczenia rozliczeniami, ale no jeszcze są inne aspekty zarządzania państwem, jak pani zresztą sama wspomniała. Czym będzie właśnie żyła polityka węgierska w tych najbliższych miesiącach?
5: Myślę, że najbliższe miesiące upłyną przede wszystkim wokół starań odzyskania, odblokowania zamrożonych funduszy unijnych. I tutaj oczywiście pojawiły się już pierwsze sukcesy. Mamy taką obietnicę polityczną ze strony Komisji Europejskiej, że na podstawie tych działań legislacyjnych, które zostały podjęte, Komisja widzi duże szanse, że Węgry uzyskają dostęp do zamrożonych środków. Natomiast na pewno jest to dosyć długa droga i nie wystarczy jedynie zaproponować pewne ramy instytucjonalne czy prawne dla tych rozwiązań, ale będzie trzeba zadbać o to, żeby zostały one rzeczywiście wdrożone, co będzie podlegało weryfikacji przed Brukselą.
2: I oczywiście będziemy o tym opowiadali na antenie Radia Wnet. Tymczasem bardzo dziękuję za rozmowę. Pani Ilona Gizińska, Ośrodek Studiów Wschodnich, był gościem Serwisu Międzynarodowego Radia Wnet. Do usłyszenia.
5: Dziękuję.
2: Ja również państwu mówię do usłyszenia, ponieważ minęła godzina 12, już za chwilę serwis informacyjny, a potem mnóstwo innych programów na antenie Radia Wnet, tak więc proszę pozostajcie z nami i proszę oczywiście także konsultować naszą stronę internetową www.wnet.fm. Ja tymczasem państwu dziękuję za uwagę. Serwis międzynarodowy przygotował Mikołaj Murkociński. Do usłyszenia.
1: Serwis Międzynarodowy Radia Wnet.
0: Nocne powtórki Wnet.

0: czyli miś.
1: Nowe czasy byłyby niewolą człowieka, gdyby ich duszą nie było chrześcijaństwo. Polska powinna być nowoczesna, sprawiedliwa, szczęśliwa, kulturalna i mądrze zorganizowana. Ale Polska nie może być bezbożna, nie może być komunistyczna. W liście pasterskim 70 lat temu, 8 września 1946 roku, te słowa wyraził sługa Boży August Chląd, opiekun, patron inicjatywy, którą prowadzi Ewa Peret. Witam serdecznie w radio.
2: Witam serdecznie Państwa.
1: Różaniec siłą i jednością Polaków. Piękny program. Czy rzeczywiście różaniec może stać się siłą i zjednoczyć Polaków?
2: Tak, oczywiście, ale jeszcze chciałabym na początku dokończyć też jakby kontynuację cytatu, który pan redaktor przedstawił, Chlonda, który mówił, dokończę. Jeżeli pójdziemy po linii planów bożych i do niej dostosujemy swe życie, wkroczymy w świetny okres dziejów polskich. Jeżeli porzucimy drogę opatrzności i odstąpimy od Boga, pójdziemy ku nowym katastrofom. I teraz odpowiadam na pytanie. Tak, różaniec jest tą siłą, która siłą sprawczą i siłą, która może zmienić wszystko. Dlaczego tak mówię? Ponieważ opieram się na faktach historycznych, o których pewnie będziemy mówić później, ale siła różańca, jego wpływ na nasze życie, na życie poszczególnych państw jest ogromny. Tak jak pan redaktor zaznaczył, ja jestem inicjatorem i koordynatorem inicjatywy pod nazwą Różaniec, siłą i jednością Polaków w intencji ojczyzny, kościoła i o przemianę ludzkich serc. I ten trzeci człon, jakby przemiana ludzkich serc, to jest, można powiedzieć, klucz programu, ponieważ jeżeli Pan Bóg przemieni nasze serca, a jak wiemy albo nie wiemy, serce jest miejscem decyzji. Tu zapada to, o czym myślimy, co chcemy robić, jakie mamy zamiary. Inicjatywa ta jest o tyle ważna, że ona ma na celu zjednoczenie nas Polaków. Jak Państwo wiedzą, w tej chwili podziały, jakie są i sytuacja, jaka w kraju jest, wymaga pokoju, odbudowy i współdziałania. Ale niestety na dzień dzisiejszy tego nie widzimy. W związku z tym musimy temu zaradzić, a narzędziem, który może nas zjednoczyć i połączyć, jest właśnie różaniec. Różaniec, który pokazuje, że on łączy.
1: Tak, każdy Polak odmawia co dzień swój różaniec. To właśnie słowa prymasa, jakby takie mobilizujące. Każdy ma swój różaniec w inny sposób. Jeden cierpieniem, inny nauką, inny swoją pracą, odpowiedzialnością. I te słowa, każdy Polak odmawia co dzień swój różaniec, one są przesłanie pani Ewy Peret i tej akcji, tak możemy powiedzieć, różaniec siłą i jednością Polaków. Serce człowieka, bo o tym pani powiedziała, bez miłości do Pana Boga jest jak pęknięty dzwon bez życia, tak mówił kapitan Władysław Polesiński, który także chciał realizować przez różaniec, przez organizację Krzyż i Miecz, jako zjednoczył pilotów różnych i właśnie taką inicjatywę jak pani. Jak ludzie bardzo chętnie lubią ośmieszać to, czego sami nie rozumieją lub do czego nie dorośli, tak mówił. Dlatego też apostołować trzeba ostrożnie. Czy nie boi się pani, że zostanie ośmieszona, tak jak kapitan Polesiński?
2: Oczywiście kapitan Polesiński i mnóstwo innych ludzi, mniej lub bardziej znanych grup, osób pojedynczych, modli się na różańcu. Ja chciałam tu jeszcze bardzo podkreślić, że ta inicjatywa Różaniec się jednością Polaków w intencji ojczyzny, kościoła i o przemiany serc nie jest grupą modlitewną. Ona ma na celu połączenie nas właśnie we wspólnej modlitwie, czyli każda grupa, która działa według swoich procedur, ustaleń, ta inicjatywa w nic nie ingeruje. Chodzi o to tylko, żeby do tych swoich normalnych, codziennych zadań dołożyć, właśnie za chwilę powiem, też 1/10 różańca i następne kroki, te główne założenia powiem później. Nie boję się ośmieszenia, ponieważ byłoby to co najmniej śmieszne dla mnie. Ja prosta osoba, w zasadzie nikomu nieznana, która ma doświadczenia swoje prywatne, jeżeli chodzi o różaniec, ale tak jak powiedziałam, ja prywatna osoba, przecież królowie polscy, możni władcy klękali przed Najświętszym Sakramentem z różańcem w ręku. Weźmy, już nie mówię o królach, ale weźmy naszego Jana Pawła II, który nie rozstawał się z różańcem. Kardynał Stefan Wyszyński, błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński, wszystko zawierzył Maryi, a wszystko tak naprawdę zaczęło się od kardynała Augusta Chlonda, który właśnie zawierzył Polskę niepokalanemu sercu Maryi. 8 września mieliśmy ostatnią 80. rocznicę tego zawierzenia. To był 8 września 1946 roku. I to było fundamentalne posunięcie, jeżeli chodzi o dzieje Polski po II wojnie światowej. Także żaden z nich, nawet nie pomyślałby o tym, że mógłby się tym zawstydzić. Oczywiście to były osoby, to byli księża, ale różaniec był dla nich podstawą. Cała droga maryjna opiera się na różańcu. I każdy z nich, można nazwać, że to jest taki tryptyk, Chlond, Wyszyński, Jan Paweł II, wszyscy oni zawierzyli Maryi i tą drogą prowadzili Polskę. Kardynał August Chlond, tak jak powiedziałam, zawierzył Polskę niepokalanemu sercu Maryi po 1946 roku, czyli jaki okres? Okres powojenny. Nie tylko rozbicie Polski, nie tylko tułaczka, ale też problemy i demograficzne, ale też problemy moralne. Więc ta droga wytyczona przez kardynała Augusta Chlonda dała możliwość rozwoju Polski właśnie w tym kierunku duchowym, ale też zabezpieczała Polskę przed całkowitym nowym ustrojem, który stał dla Polaków w naszej historii. I to było znamienne, ponieważ to było jedyne zebranie na Jasnej Górze około 1 000 000 Polaków. Proszę zauważyć, że nie było wówczas mas mediów. Wszystko odbywało się drogą przekazywania jeden drugiemu. Zresztą kardynał August Chlond bardzo, bardzo sumiennie i bardzo z rozwagą podchodził do zawierzenia Polski niepokalanemu sercu Maryi i chciał, żeby naród w pełni wiedział, w czym uczestniczy. W związku z tym zrobił to trzystopniowo. Ludzie zawierzali się, bo akt zawierzenia na poziomie parafii, czyli indywidualne. Następny było na poziomie diecezji, a potem był właśnie finał września na Jasnej Górze.
1: Powiedział wprost, objawić się powinno przez prywatne nabożeństwo, ta odnowa moralna Polski, odprawiane w cichym kościółku własnego serca.
2: Tak, tak, dlatego że, tak jak w tej inicjatywie, intencja jest ojczyzna, kościół i o przemianę ludzkich serc, bo co znaczy przemiana? To jest właśnie nawrócenie. I tą przemianę zaczynamy każdy od siebie, czyli zaczynamy od pojedynczej osoby, ode mnie. Czyli ja się nawracam,
1: oczywiście, redaktor się nawraca.
2: Państwo się nawracacie. Oczywiście to jest proces długofalowy, ale jeżeli zaczniemy to, bo każdy z nas wymaga nawrócenia, każdy z nas wymaga tej modlitwy, tylko jeżeli podejmiemy pewien minimalny wysiłek, to na pewno będą owoce.
1: Trzeba odróżnić pobożność powszechną, aby nie była praktyką bezmyślną i płytką, oderwaną, odklejoną od życia. To słowa prymasa Chlonda. Bo ja podziwiam panią Ewę, jak pani przekonała i Paulinów na Jasnej Górze i prymasa, żeby o tej inicjatywie takim listem, żeby panią wsparł episkopat. To jest niesamowite, że świecka osoba tak przypomniała coś ważnego, co powinniśmy kontynuować wszyscy.
2: To znaczy tutaj może tak, znaczy ja się nie czuję tutaj nic, nie mam nic jakby wspólnego z tym, że należy podziwiać, raczej patrzę na to z punktu widzenia naszego wspólnego dobra, bo to jest coś też, co nas łączy. Mówiąc o jedności Polaków, przecież nie mam na myśli tego, że wszyscy będziemy nagle jednomyślni. Wszyscy będziemy patrzeć na to samo, wszyscy będziemy wybierać to samo. Nie. Chodzi o to, że my się będziemy jednoczyć wokół wspólnego dobra. Nasze wspólne dobro jest nasza ojczyzna, jest nasz Kościół. I to, co przez lata było normalnością, to co przez lata odbieraliśmy jako norma, jako coś oczywistego, no niestety w tych czasach zaczyna być to kwestionowane. I teraz ja postanowiłam właśnie, ponieważ mówię o jedności, a jedność to jest też Kościół, bo Kościół to są świeccy i są księża, tak? Czyli to my tworzymy ten Kościół. Dlatego oczywiście wystąpiłam do wszystkich struktur Kościoła katolickiego, Mam tu na myśli wyższy przełożonych zakonów żeńskich, męskich, Instytuty Świeckie. Tak jak pan redaktor wspomniał, rozpoczęłam w ogóle to od rozmowy z przeorem na Jasnej Górze. Rozmawiając i proponując taką inicjatywę, on wyraził aprobatę i jakby poszło, następnym krokiem były rozmowy właśnie tak, z zakonami.
1: I później co roku ale pani potem,
2: znaczy nie, to jeszcze tego samego roku. Ja jakby przeszłam przez te wszystkie struktury i finalnie zwróciłam się do Konferencji Episkopatu Polski. Rozmawiałam, spotkałam się z księcem arcybiskupem Gondeckim. No i oczywiście, po tej rozmowie przewodniczący Konferencji Episkopatów w osobie księdza arcybiskupa Gondeckiego otrzymałam aprobatę. Ja oczywiście, wiadomo, że przy modlitwie my nie potrzebujemy zgody, ale chodzi o to, że ta aprobata jest bardzo ważna. Chodzi o to, żeby ta inicjatywa poszła po linii Kościoła.
1: W jedności z Kościołem, bo jeśli mówimy, chcemy zjednoczyć wszystkich Polaków.
2: Ale jeżeli mówimy w ogóle o jakikolwiek działaniu, my zawsze musimy być w jedności z Kościołem. Kościół jest ustanowiony przez Pana Boga i wszystko, co dzieje się w ramach Kościoła, my jesteśmy też odpowiedzialni. Odpowiedzialni jesteśmy w ten sposób, że powinniśmy się za ten Kościół modlić. Dlatego w tej inicjatywie nie istnieje tylko słowa ojczyzna, bo Kościół jest tak samo potrzebny tutaj dla nas i musimy się za niego modlić.
1: Modlitwa, tak prymas Chląd to wyrażał, to nie parada, to pokorna rozmowa z Bogiem. Nikogo nie poniży, każdego podwyższy, każdego pokrzepi. I odrodzenie wpływa w dziedzinę życia prywatnego. Związane zostanie z pracą, odpowiedzialnością, wypoczynkiem i radością. I pani w takim duchu to ten program przedstawia, żeby każdy Polak odmawiał co dzień swój różaniec. Pani Ewa swój, jak odmawia, ja także swój.
2: Tak, i tak jak pan redaktor powie, ja jeszcze też powiem, że jak widział też Chląd Nową Polskę, ponieważ on bardzo dużo poświęcał sprawom Polski, tak jak wielokrotnie wspominam na różnych spotkaniach, to jest nie tylko prymas Polski, ale też wielki mąż stanu, ponieważ on nie ograniczał się tylko do roli działania na terenie Kościoła, ale patrzył na Polskę jako państwo, które jakby wspólnie przenikają dwie sfery, duchowe i materialne. One są po prostu ze sobą nierozerwalne. I mówił tak. Trzeba przywrócić narodowi nowy kapitał religijny. Bez obciążenia, bez hipotek, bez serwitów na rzecz liberalizmu. Trzeba wnieść do narodu potężny fundament duchowy, który by odbudował wartości duchowe i moralne, które znikły w ostatnich latach w niektórych sferach, wyrażając się fasoną i formą bez treści i duszy. To właśnie o co. A jak widział Polskę? Polska powinna być nowoczesna, sprawiedliwa, szczęśliwa, wzbogacona zdobyczami wiedzy i techniki, kulturalna, mądrze zorganizowane. Ale Polska nie może być bezbożna. Polska nie może wyprzeć się swej przynależności do świata chrześcijańskiego. Polska nie może zdradzić chrześcijańskiego ducha swoich dziejów. Polska musi być i pozostać katolicka. I właśnie tymi słowami ja pogłębiam też to, co pisał kardynał Chląd, proszę Państwa, bo to jest niesamowita skarbnica wiedzy. Zresztą to jest też niesamowite, ponieważ to jest prymas, który działał na przełomie trzech epok, tak? Czyli okres niepodległości, II wojna światowa i po II wojnie światowej, krótki okres, ale działał prężnie. I jego listy pasterskie, jego odezwy są tak współczesne, stawia więc, można powiedzieć, diagnozę sytuacji, jaka jest obecnie, a to były tamte czasy. Więc mało tego, pisze bardzo współczesnym językiem.
1: Tak, można sięgnąć do tych listów. Ja znalazłem te listy prymasa Chlonda. Zawsze kochałem Polskę i będę się w niebie za nią modlił. Tak, on był i mężem stanu, tak jak pani mówi, ale opiekunem Polonii. Zadbał o nią, o tym powiemy, ale też patronem inicjatywy Różaniec Siłą i Jednością Polaków. Posłuchajmy na dobry dzień, właśnie tak follow, naśladując słońce. Ono też wstaje i zawsze dobrze dla wszystkich, prawda, budzi dzień. Zespół The Beatles.

0: Anarchia moralna pustoszy świat. Bolszewizacja umysłowości podważa wszelkie zasady etyczne. Tak w Poznaniu w 1936 roku w liście pasterskim o zasady moralne wołał prymas Chląd. Mówił: dusze dziczeją, zwierzęceje człowiek. Tak jest gdzie indziej, a nie powinno tak stać się u nas, jakby jakieś burzycielskie demony gnały przez kraj, dławiąc poczucie etyczne i siły moralne narodu. Mętnieje i ścichają sumienia, mętnieją. Kurczy się uczciwość, zbrodniczość podnosi głowę. Nie ma szkód doczesnych, szkół dostatecznych, tak mówi. A trzeba rozbudowywać więzienia. Wolno swój naród więcej kochać, nie wolno nikogo nienawidzić. Jasny program. Pani jako koordynatorka programu Różaniec Siłą i Jednością Polaków. Jaka zbieżność jest tej akcji z tym właśnie programem odnowy moralnej prymasa Chlonda?
1: No to jest na wszystkich polach. Jeżeli jeszcze może byśmy mogli wrócić do tego, chciałabym jednak też podkreślić, bo pan redaktor mówił o Polonii, tak? I zaraz wrócimy do tego i Towarzystwa Chrystusowego. Ja chciałam w ogóle tutaj podkreślić, bo mam tę okazję, żeby państwo też w wolnej chwili popatrzyli i poczytali na kim był Chląd i co zdziałał. Ale właśnie, wracając do tego, do pytania, ale też odnosząc się do cytatu. Chląd przede wszystkim był wielkim modernizatorem Kościoła. Wprowadził bardzo dużo takich zmian, gdzie zaczął angażować świeckich w działalność Kościoła. To było bardzo duża organizacja, obecnie działająca też, Akcja Katolicka, 1930 rok. Było to masowe zaangażowanie laikatu, edukacja kulturalna, pomoc społeczna i w 1939 roku ta akcja katolicka zrzeszała 750 tysięcy członków, więc podmiotowość laikatu była ogromna. Mało tego, to działanie było jakby patrząc perspektywiczne, ponieważ później po przemianach po II wojnie światowej nie dało się tak łatwo zniszczyć wiary w Polsce, ponieważ ta akcja była w ruchu oddolnym, czyli ona była na poziomie parafii, była w sercach ludzi. I teraz kolejne, Towarzystwo Chrystusowe dla Poronii Zagranicznej. Jak mówił Chląd, na uchodźstwie polskie dusze giną. W związku z tym utworzył Towarzystwo Chrystusowe dla Poronii Zagranicznej w 1932 roku. I dlaczego to założył? Ponieważ była bardzo duża w tamtym czasie była bardzo duża emigracja Polaków do różnych państw. I część z nich zaczynała się asymilować. Chlądowi chodziło o to, żeby zachować tożsamość Polaka, żeby być prawowitym obywatelem państwa, którym się będzie, ale nie zatracać tożsamości narodowej. W związku z tym właśnie wprowadził i utworzył Towarzystwo Chrystusowe, a jednocześnie związane to było z pomocą, zarówno z pomocą duchową, jak i materialną, ale też tworzenia przy polskich parafiach ośrodków kultury, ośrodków wsparcia. Chląd wykorzystywał i widział potencjał mediów jako środek ewangelizacji. I właśnie przez wszystkie każde działanie i to, co można było ewangelizować, próbował to umieszczać w mediach. Był założyciem między innymi Gościa Niedzielnego, który był założony w 1924 roku i on istnieje do dziś, to czasopismo. A teraz moja inicjatywa...
0: To stowarzyszenie, Towarzystwo Chrystusowe dla Wychodźców, które założył prymas, powstało w Potulicach. To blisko Bydgoszczy, to jest na...
1: Tak, ale tu jakby miejsce, bo to jest sam fakt powołania. Chodzi bardziej o to, jakie miał rolę i jaki miał wydźwięk i po co to w zasadzie było stworzone.
0: Na przełożonego prymas wyznaczył księdza Ignacego Posadzego.
1: Tak.
0: I prymas przyjął od księdza Posadzego pierwszych członków zgromadzenia, którzy specjalnie wyjeżdżali tam, gdzie są Polacy na emigracji, żeby do nich...
1: No bo to Towarzystwo Chrystusowe było właśnie po to powołane i każdy, który został tam w tym zgromadzeniu powołany, jednocześnie został wysyłany na określoną misję, aby realizować właśnie te zamierzenia.
0: Ale jest ważne, że Niemcy od razu jak weszli, to pierwsze co zrobili, to aresztowali profesorów i alumnów tego
1: No bo Niemcy generalnie, bo przecież
0: seminarium, które głównym założeniem księży do pracy z Polonią.
1: No bo to jest następny temat bardzo szeroki, który nie podejmujemy. Męczeństwo księży katolickich, tak, II wojny światowej. Niemcy po prostu niszczyli kulturę. Wiadomo, że kultura księża, profesorowie, uczelnie, no to było coś, co należało według ich mniemania zniszczyć. Ale jeszcze pan redaktor też chce wrócić do tej inicjatywy, dlaczego tak, dlaczego ja nawiązuję i dlaczego to ta inicjatywa. Ponieważ ta inicjatywa ma na celu, tak jak powiedziałam, modlitwę w intencji ojczyzny, kościoła i przemianę ludzkich serc i te wszystkie rzeczy, które dzieją się źle, jeżeli chodzi na poziomie moralnym i poziomie
0: czyli
1: duchowym.
0: Czyli to, co prymas zauważy, dusze dziczeją, zwierzęce je człowiek.
1: To właśnie ta przemiana serc polega na tym, żebyśmy właśnie przemienili się. Czyli nasze serca, jeżeli się przemienią, jeżeli Pan Bóg da nam tą łaskę, przemianę naszych serc, zaczniemy patrzeć inaczej. Wtedy w ogóle nie będzie problemów rozwiązywania problemów gospodarczych, społecznych, ekonomicznych, ponieważ my będziemy patrzeć właściwie. I ta inicjatywa ma na celu właśnie wymodlenia tego cudu, można powiedzieć, przemiany serc, bo w tym obecnym czasie w zasadzie można powiedzieć, że to będzie cud przemiany serc, ponieważ te zmiany poszły tak głęboko, idą z takim tempem, który żadne państwo europejskie w żadnym z państw europejskich nie następowały tak gwałtowne zmiany, jak to dzieje się teraz w Polsce. W związku z tym ten cud przemiany serc będzie potrzebny, a przez to przez właśnie modlitwę różańcową my się jednoczymy.
0: Dużo jest w Polsce ludzi dobrej woli, tylko że oni są rozproszeni i stąd słabość dobra, stąd niedobro przewodzi, ale zło ma głos pierwszy. To znowu przywołałem słowa kapitana pilota Władysława Polesińskiego, bo on miał właśnie tą misję zjednoczenia Polaków w obronie Polski. Leciał z tą misją 16 września, dzisiaj rocznica, 39 rok i on przepadł. Do dzisiaj nie znaleziono nawet gdzie zginął nie ma jego ciała. Ale to taka historia tego, który także szedł tą drogą, którą pani odczytała, tak jak prymas Kląt kazał.
1: Myślę, że patrząc na naszą historię, to mamy dużo takich dziwnych przypadków właśnie, wypadków, różnych zdarzeń losowych, które zostawiają nam znak zapytania. Ale ja wrócę jednak do Chlonda i nawiązując do tego, co pan redaktor mówi, jak on określał, klęską dzisiejszego życia publicznego jest nienawiść, która dzieli obywateli państwa na nieprzejednane obozy. Postępuje z przeciwnikami politycznymi jak z ludźmi złej woli. Poniewiera ich bez względu na godność człowieczą i narodową. Zniesławia i ubija moralnie. Zamiast prawdy panoszy się kłamstwo, demagogia, oszczerstwo, nieszczery i niski sposób prowadzenia dyskusji i polemiki. I właśnie o to chodzi, że ja się, kierując się tymi słowami Chlonda, bo to jest w zasadzie, powiedziałam, jeden do jednego sytuacja i to można obserwować, a jeżeli ktoś pewnych rzeczy nie widzi, to mogę powiedzieć, albo jest naprawdę bardzo naiwny, albo jest ślepy.
0: Ale tak mówimy, pani Ewo, gdzie dwoje Polaków się zejdzie, jak się zeszło, tam w trzy drogi się rozeszło.
1: Tak, i dlatego właśnie ta inicjatywa, dlaczego o niej mówię, ponieważ też jest takie powiedzenie, gdzie Polak przed i po szkodzie, tak? Nie wymieniam, tak, bo nie chcę. Uważam, że właśnie ta inicjatywa pozwala nam wyjść naprzeciw. Przecież Matka Boża daje nam wszystko. Matka Boża przychodzi w swoich objawieniach nie po to, żeby nas przerazić, tylko nam jakby wskazać drogę i nas uprzedzić, co mamy zrobić. I teraz tak, ta inicjatywa, sama nazwa, intencja ojczyzny, kościoła i przemiany ludzkich serc, ale same założenia są bardzo proste. Nikt z nas nie może powiedzieć, że nie ma czasu, że jest zajęty. Oczywiście, wszyscy jesteśmy zabiegani, ale ta inicjatywa właśnie wychodzi naprzeciw takim osobom. Ja, moją, pana i tysiące innych ludzi, którzy są zapracowani. Dlaczego? Ponieważ chodzi o to, żeby podjąć jedną dziesiątkę różańca codziennie. Dlaczego mówię o codziennie modlitwy? Ponieważ ta inicjatywa i modlitwa nawiązuje też do przekazu Pana Jezusa, do świętej Małgorzaty Alacoque, ponieważ, co powiedział Pan Jezus, modlitwa powinna być ciągła, nieustająca, aż do skutku. I dlaczego nawiązuje też do Małgorzaty Alacoque? Ponieważ Pan Jezus, ja też to ze słuchania, ale też jak podaję, podają zapisy, w zapiskach świętej znaleziono taki zapis, że Pan Jezus przekazał świętej Małgorzacie Alacoque, że to był 17 wiek, że Europie grozi islamizacja na 500 lat. Święta bardzo tak się przeraziła, że zaczęła pościć i modlić się. To trwało około 2 lat, po czym Pan Jezus powiedział, że właśnie patrząc na modły i tą pokutę i jakby taką modlitwę żarliwą, Pan Jezus cofnął to, ale powiedział, że cofa to poprzez tą gorliwą modlitwę i co pokazuje? Że jeden człowiek, jedna żarliwa modlitwa ma wpływ na nadzieję. To nie jest tak, że my nie mamy wpływ 1/10 różańca. Mamy. Ponieważ jak rozpoczniemy 1/10, możemy mówić nawet więcej. To zmieni nasze postrzeganie pewnych rzeczy. Ale oprócz tej 1/10, to jest zaledwie 3-4 minuty, możemy to mówić w samochodzie, możemy idąc pieszo, możemy będąc na spacerze, gdziekolwiek. I drugim jest pierwsze soboty miesiąca. To jest właśnie przekaz Matki Bożej z Fatimie, ponieważ od tego Matka Boża
0: Pięć pierwszych sobót,
1: ale oczywiście bo tu się wiąże z takimi obietnicami, które Matka Boża dała, ale oczywiście uważam, że nie powinniśmy się ograniczać do tych 5. Chodzi o pierwsze soboty miesiąca. I to jest zaledwie 40 minut, bo to jest nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi, czyli spowiedź święta, komunia święta, medytacje i część różańca.
0: Panie Ewo, tak zapytam, bo jeszcze takie dwie niejasności mam. Jedna to jest właśnie ten kapitan Polesiński. On tak uważał, że pilotów przekona swoich kolegów do tego, by zrobić taką ofensywę, taką różańcową, szturmową awangardą, tak nazwał. Pani dzisiaj dla Polaków może Paulini na Jasnej Górze są taką szturmową awangardą, ale w tym szturmie mamy wszyscy iść do przodu, on tak mówił, bo jesteście rozsypani po całej Polsce, stykacie się z różnymi ludźmi. Każdy z was musi rozpocząć ofensywę na swoje otoczenie, natychmiast odważnie i bez wahania. I moje pytanie jest takie, czy wystarczy Polaków w kraju do tej inicjatywy? Bo ostatnio byłem na spotkaniu kombatantów jaworzniaków, 97-letni major Ryszard Jakubowski, z którym miałem wywiad, w bardzo dobrym zdrowiu, on mówi, to nie jest Polska na naszych marzeń. I on mówi, musi wrócić Polonia do Polski i razem z nami tą Polskę stworzyć, a nie, że oni czekają na gotową. I mnie poruszyły te słowa tego prawie 100-letniego żołnierza, który był po więzieniu w Toledo, torturowany, stracił przytomność, poniżany i tak dalej. I tutaj jest moje pytanie, bo prymas widział daleko, prymas Chląd. I Polonię chciał wprzągnąć w to. A my dzisiaj tą Polonię albo wyłączamy, albo mówimy, siedźcie sobie, jak wam tam jest dobrze.
1: No właśnie. I tutaj też jakby dotykamy sedna też tej inicjatywy. Tak jak powiedziałam, ta inicjatywa Różaniec Siłą Jednością Polaków, intencje Ojczyzny, Kościoła i Przemiany Ludzkich Serc jest skierowana do wszystkich. Jest skierowana do nas Polaków i do Polaków za granicą. I to, co pan redaktor wspomniał, bardzo dobrze byłoby, gdyby się stało tak, że Polonia wróciłaby do Polski. To jest około ponad 3 miliony osób w tej chwili, tak, które wyjechało z Polski.
0: Tak, i to ale zazwyczaj... tych, którzy mają też korzenie polskie, mogą wesprzeć nas.
1: Tak, mogą, ale my teraz mówimy o tym, że tak, bo mówimy o inicjatywie. I ta inicjatywa, tak jak powiedziałam, skierowana jest do Polonii. Już są pierwsze takie zaczątki. Polonia, która się też włącza w tę inicjatywę. Zresztą ostatnio w inicjatywę włączyła się amerykańska Częstochowa. Ojcowie Paulini w Częstochowie podjęli tę inicjatywę. Ale Polonia wyjechała, ludzie, którzy znaleźli się na obczyźnie, wyjechali w różnym czasie z różnych powodów. I oczywiście byłoby to wspaniale, chociaż muszę panu powiedzieć, że ostatnio rozmawiając z jedną osobą, która rekrutuje osoby do pracy, okazało się, że bardzo dużo młodych osób z zagranicy składa swoje podania, ponieważ chce wrócić do Polski. Więc to jest taki dobry przykład, tak, że jednak, i to jest bardzo dużo, bo na przykład na 100% złożonych podań, 20% to jest zagranica. To jest w pierwszym roku dopiero się spotkało. A jeżeli chodzi właśnie o Chlonda, oczywiście Chląd, tutaj pan wspomina kombatantów, oczywiście, że oni nie są, to nie jest ich Polska naszych marzeń. A naszych marzeń jest? Każdy ma jakby na swojej drodze, on jest pokolenia tych ludzi, którzy walczyli, ale proszę zauważyć, w jaki okres wchodzimy my.
0: Ale taki, ta idea Polski dzięki właśnie naszym poprzednikom.
1: Tak,
0: naszym,
1: i dlatego dzięki właśnie poprzednikom i dzięki takim osobom jak Hlond, takim osobom jak kardynał Waszyński i historia, i Polska, i wiara stanowi jedno i w tym kierunku idzie i nas wspiera. Proszę zauważyć, że to zagrożenie i to, co w tej chwili idzie, jest zagrożeniem, można powiedzieć, może się okazać, że jest zagrożeniem dużo większym niż do tej pory w historii było, ponieważ ono nie dotyka już materii, dotyka ducha. O ile materię możemy odtworzyć, o tyle z duchem jest bardzo źle. Proszę zobaczyć na dzieci i młodzież. Proszę zobaczyć na ostatnie decyzje, jakie zapadają w dziedzinie oświaty.
0: Anarchia moralna pustoszy
1: tak,
0: świat.
1: Proszę zobaczyć ostatnie wyniki badań poziomu wykształcenia w Europie.
0: Anarchia pustoszy Europę, pustoszy Polskę.
1: Tak,
0: chce spustoszyć Polskę.
1: Tylko proszę, jak ostatnio te wyniki przeczytałam, okazuje się, że Polska to jest gwiazda na tle wszystkich. Tak? Na przykład w Niemczech co trzecie dziecko nie potrafi czytać. I teraz tak, polski system kształcenia, on nie był doskonały, albo nie jest doskonały, ale jesteśmy właściwie na pierwszej linii, ale to teraz. A gdzie będziemy za parę lat, patrząc na programy oświatowe? Naprawdę musimy
0: Czyli
1: sobie zadać pytanie.
0: Zaczynamy od tego hasła prymasa Hlonda. Każdy Polak odmawia co dzień różaniec. My Polacy w Polsce... I ci Polacy
1: tak,
0: z
1: Tak, a teraz
0: za
1: dlaczego jest ta inicjatywa skierowana do Polonii? Ponieważ, tak jak powiedziałam wcześniej, modlitwa ma być ciągła, nieustająca, aż do skutku. Żeby była nieustająca, to znaczy, że ona musi się 24 godziny odbywać. Czyli tak, my się modlimy w Polsce, jeżeli my idziemy spać, półkula północna zaczyna się modlić. I nawet jeżeli nie mamy czuwań nocnych, to i tak ta modlitwa jest 24-godzinna. I muszę powiedzieć, po kontaktach z Polonią, to są ludzie, którzy, tak jak powiedziałam, z różnych przyczyn są za granicą, znaleźli się, ale bardzo dużo z nich rozważa powrót do Polski.
0: I dobrze, tak jak królowa Marysieńka wspierała Jana III Sobieskiego.
1: No, Jan III Sobieski, o właśnie, a propos Jan III Sobieski, proszę Państwa.
0: To
1: nawet,
0: po piosence.
1: Tak, a dobrze, to dokończę, bo to też jest ciekawe.
0: I piosenka Jacka Kaczmarskiego, Lalka, czyli polski pozytywizm. Właśnie tak myśmy razem, całościowo.
1: Tak.
2: Nad Wisłą gnieżdżą się nędzarze w kościołach. Dobroczynne tłumy, arystokraci i bogacze topią w wyścigach ciężkie sumy. Nikt nie wie, co naprawdę warte poświęceń po powstańczym dziele. Rzeckiemu śni się Bonaparte, Wokulski kocha Izabelę. Rzeckiemu śni się Bonaparte, Wokulski kocha.

Artyście z Włoch o głosie zdartym, salon pod nogi, zachwyt ściele. Rzeckiemu śni się Bonaparte, Wokulski kocha Izabelę. Rzeckiemu śni się Bonaparte, Wokulski kocha Izabelę. Prosty kolejarz nie chce pojąć, że można z życiem chcieć się rozstać. Figurki w oknie sklepu stoją, sklep zmienia pana, a świat postać. W powietrze wylatuje zamek, stając się marzeń rozpadliną. Rzecki umiera weteranem, Wokulski znika.

0: Ile mentów religijnych? Tak prymas Chląd mocno grzmiał w jednej ze swoich mów. Jakiś katolicyzm obliczony, który dla polityków jest drogą do pewnych faktów, a którym partie posługiwać się mogą jako środkiem propagandy. Jakiś katolicyzm pojmowany jako martwa kategoria statystyczna. A przychodzą te menty, jeszcze menty sekciarskie, wszystkie brudne i brudzące. Mentami są nauki kacerskie, które rozpowszechniają. Mentami to bałamutne tłumaczenie Biblii. Mentami te brednie o bliskim końcu świata. Mentami ta fałszywa narodowość. Mentami te egzaltacje, ta chorobliwa nienawiść do Kościoła katolickiego i ta bezwzględna z nim walka. I te ostatnie menty pcha naprzód szatańska nienawiść do Chrystusa i Boga. Ta fala wdziera się do Polski w kształcie komunizmu, opartych na zasadzie zła, nie możesz ścierpieć Boga będącego początkiem i stróżem dobra. Pod hasłem postępu i odrodzenia propagują oni bezwyznaniowość, robota ich pachnie masonerią. Menty i menty. Jak się to słyszy, pani Ewo, to ten program Zjednoczenia Polaków jest trudny, bo przecież mamy takie menty, on mówi.
1: To znaczy tak, kardynał Chląd w niektórych listach jest bardzo zdecydowany i jednoznaczny, ale to znaczy, to jest oczywiście trudne. Zresztą nic, co dobre, nie jest łatwe, można powiedzieć, ale to nie jest, to znaczy, to, że jest trudne, to nie znaczy, że jest nie do zrobienia i dlatego ta inicjatywa oparta na różańcu, jak ja powiedziałam, intencja Ojczyzna, Kościół, przemiana ludzkich serc, jest jak najbardziej skierowana do tego, aby właśnie te rzeczy wyeliminować. I powiem teraz, jak opierając się na tym cytacie, który kardynał Chląd przetoczył bardzo dosadnie, mówi też swoimi słowami, jaki powinien być zatem katolik. Katolik powinien występować w życie publicznie świadomy swej katolickiej za nie odpowiedzialności, czyli z dojrzałym sądem o wielkich zagadnieniach państwowych, a zarazem z katolickim poglądem na ich stronę moralną. Ma być obeznany z nowoczesną myślą polityczną i z odbywającym świecie przemianami, czerpać z nich to, co świeże, żywotne i twórcze. Pod względem moralnym polski katolik powinien być uczestnikiem na wszystkich szczeblach i we wszystkich dziedzinach życia państwowego, urzeczywistniać ideały etyki chrześcijańskiej. Katolicki obywatel, robotnik, urzędnik, oficer, żołnierz, poseł, senator, członek rządu nie może mieć dwóch sumień: katolickiego dla życia prywatnego i niekatolickiego dla spraw publicznych. Prawo Chrystusowe obowiązuje we wszystkich dziedzinach. Jeżeli polityka psuje charaktery i paczy sumienia, znak to jest, że nie jest uczciwa. Katolicy w życiu publicznym powinni stać niewzruszenie przy zasadach prawa Bożego i przeświecać przykładami wzniosłych cnót obywatelskich, a mianowicie głęboką sumiennością, uczciwością, niezawodną mocą ducha, pracowitością, wzniosłymi i czystym patriotyzmem i ofiarną służbą narodową. I to jest właśnie różaniec, modlitwa, pierwsze soboty miesiąca. To jest odpowiedź na to, co powinniśmy zrobić. Ponieważ nie ma takiego problemu, ani politycznego, ani rodzinnego, ani międzynarodowego, ani ekonomicznego, które nie mogłoby rozwiązane być przez różaniec. To zresztą przekazuje nam bardzo często siostra Łucja w swoich przekazach
0: fatimskich.
1: I tutaj chciałabym jeszcze powiedzieć o takich właśnie wpływie tej modlitwy, takich bardzo znamiennych,
0: Pani
1: jeżeli
0: Ewo,
1: chodzi o Fatimę.
0: Kto widzi trudności tylko w Polsce, prymas też o tym pisał, nie widzi dróg zwycięstwa. Szukać dróg zwycięstwa to nie cofać się. To przeszkody są po to, by je łamać. Prowadzi wódz Chrystus. Polska ma być naczelnikiem przywództwa w całej Europie, tak jak król Sobieski, o którym mówiłem. A tą marazm i tą bierność, to lenistwo ducha, on mówił, możemy wtedy pokonać, patrząc na takich przywódców.
1: Tak, dlaczego chciałam do tego wrócić, ponieważ mówiąc o zapiskach świętej Małgorzaty Alacoque, Pan Jezus cofając tą groźbę islamizacji, powiedział wówczas, że znajdzie, dlatego też między innymi cofa, że znajdzie się król w Europie, który zwycięży i odda swoje zwycięstwo jemu i jego matce. Chodziło tu właśnie o Jana III Sobieskiego. To jeszcze było przed tą odsieczą wiedeńską, czyli to wiadomo 1683 rok. Jan III Sobieski po zdobyciu powiedział, przybyliśmy, zobaczyliśmy, Bóg zwyciężył, tak? Odniósł 100% zwycięstwo, odniósł to do Pana Boga. Ja jeszcze chciałabym tutaj może powiedzieć taki przykład, bo to jest taki znamienny, jeżeli chodzi o skuteczność modlitwy, bo my mówimy tutaj o różańcu, tak jak pan redaktor mówi, dlaczego to jest skuteczne, bo o skuteczności różańca, modlitwy, szczególnie tej modlitwy różańcowej, bo zawsze musimy nie zapominać, że najważniejszą formą modlitwy jest zawsze msza święta, bo to też, żebyśmy byli w pełni świadomi. Ja tutaj mówię o jednym z narzędzi, który może nas jednoczyć i o którym Matka Boża bardzo często wspomina. Zresztą też wspomina o tym w Gieczwałdzie. Jak bardzo współczesny jest teraz Gieczwałd i różne sytuacje, które dzieją się właśnie teraz w Gieczwałdzie, pokazują, że Matka Boża we wszystkich objawieniach, w Gieczwałdzie, w Fatimie, w Akita, w Lourdes, wszędzie mówi o różańcu.
0: Tak, 150-lecie, prawda, niedługo objawień w Gieczwałdzie, 70 lat śmierci też w tym samym czasie prymasa Chlonda, ale on mówi, że ta modlitwa ma być w sercu Polaka, na ulicach polskich, tak, w towarzystwie takim bliskich przyjaciół, w pracy, tam odrodzenie jest przez, tak, jeśli będziemy tą modlitwę wspólnie, będziemy na niej zjednoczeni. Każdy Polak odmawia co dzień swój różaniec.
1: I tak jak tutaj wspominałam, że nie można podzielić, że jestem katolikiem poza pracą, a jestem niekatoliką w pracy. Czyli wchodzę do pracy, odwieszam na wieszak swoją wiarę i...
0: Posłuchajmy, Salezjanie zaśpiewają dla nas, zespół taki młodzieżowy, salezjański, religia, rozum, miłość, taka też triada, tak jak prymas Chląd, prymas Wyszyński i Jan Paweł II.

0: W planach Hitlera leżało uczynić z Polski państwo niewolników. Uczynienie z Polski państwo niewolników. Miało w niej pozostać 10 milionów ludzi, którzy by pracowali dla wielkości Niemiec. Reszta miała wyginąć. Mordowanie polskich Żydów było wstępem do realizacji planów Hitlera. To w wywiadzie prymas August Hlond z takim dziennikarzem, profesorem Michałem Zylberbergiem mówił właśnie i polecał. Myślałem o tym niejednokrotnie, mówił. Może najlepszą odpowiedź znalazłem w książce Rauschninga pod tytułem To on mi powiedział. Arthur przytacza właśnie tą rozmowę z Hitlerem w latach poprzedzających przejście do władzy. I on to zacytował. Czy taki dzisiaj jest program, żeby ze wszystkich ludzi, tak jak kiedyś, zrobić niewolników, wyniszczając religię?
1: Patrząc, tak jak powiedziałam, patrząc na i obserwując nasze życie i to, co się wokół nas dzieje, każdy z nas musi wyciągać wnioski i pewne rzeczy musi sam w swoim sercu rozważyć. Ale też, jak powiedziałam, jeżeli pewnych zmian nie widzimy, to tak naprawdę albo nie chcemy tego widzieć, albo jesteśmy kompletnie ślepi. Tak jak też, jak powiedziałam, tutaj pan redaktor cytował eksterminację ludności. Teraz nawet nie trzeba eksterminować, wystarczy, żeby całkowicie zmienić sposób myślenia i zmienić albo zagarnąć, powiedziała wprost, ducha człowieka, więc będzie człowiek wykonywał wszystko, co należy, tak, co należy, ponieważ my nie będziemy myśleć. Proszę zauważyć, że generalnie od lat 80., może 90. przestano uczyć dzieci w szkole myśleć. Przede wszystkim
0: samodzielnie,
1: ale na przykład poprzez co możemy, jest bardzo prosta rzecz, możemy uczyć poprzez właściwą naukę historii. My nie uczymy historii, a historia jest, można powiedzieć, matką życia, ponieważ uczy myślenia przyczynowo-skutkowego.
0: I teraz ta anarchia, która była po wojnie, którą prymas określił, z nieładu powojennego skorzystały, teraz z powodzi czy tam innych nieszczęść, antykościelne czynniki, on mówi, które pod hasłami postępu i nowości wznawiają napady na religię, mnożą się odstępstwa od wiary. Najbliższe lata mogą stanowić o tym, czy Polska pozostanie.
1: Tak, ponieważ, jak to powiedział Jan Paweł II, wolność nie jest zadana raz na zawsze. O to należy zabiegać, o to dbać, a czasami będzie trzeba walczyć. W związku z tym, tak jak patrzymy, te zmiany i te odstępstwa i to wszystko, co się działo zarówno w życiu świeckim, jak i w Kościele, pokazuje nam historia, że były czasami gorsze. I z tego wychodziliśmy. Jak wychodziliśmy? Bo pojawiały się na przykład osoby święte w postaci świętego Franciszka. Przecież wiadomo, jak wygląda
0: teraz
1: historia.
0: Teraz rocznica, 800 lat,
1: tak,
0: jego śmierć.
1: I tutaj było. Przyszedł jeden ubogi człowiek, który pokazał drogę. Tak, ponieważ Kościół jest instytucją boską. Na czele Kościoła stoi Duch Święty. Ponieważ i dlatego nie zostanie zniszczony. Oczywiście będzie to przechodziło turbulencje. My, jako katolicy, powinniśmy się za Kościół modlić, ponieważ Kościół będzie, to jest jedyna instytucja, która przetrwała 2000 lat i przetrwa nadal, ponieważ, tak jak powiedziałam, na czele stoi Duch Święty, nasza rola modlić się za Kościół i nie można
0: i
1: jeszcze...
0: I pani Ewa Peret, dzisiejszy gość Radia Wnet, mobilizuje nas do tego, żeby od swojego serca zacząć tą modlitwę. Różaniec siłą i jednością Polaków w intencji ojczyzny, Kościoła
1: i o przemianę
0: ludzkich serc. I to jest... piękne. I teraz takie proste stwierdzenie, bo chciałem zapytać, taki gryps trafiłem, Łukasza Ciepnińskiego, wiemy kto to był,
1: tak,
0: który rozmawiał z prymasem Hlondem, prawdopodobnie

0: Podobnie spotkali się w Bazylice Najświętszego Serca tam na pracę i długo rozmawiali i on chciał walczyć, a ten mu pokazał, że trzeba program odnowy i ideę realizacji praw Boga i mówił, ludzie mocnych, skromnych i czystych Polsce potrzeba, nie czekaj, przemyśl to uczciwie, zduś po męsku zło, Polska żąda tego od ciebie. I on powiedział prosto i Łukasz Ciepliński to wyraził, wgrył się do swojego syna. Ja odchodzę, ty zostajesz, by w czyn wprowadzić ideę ojca. My chcemy wprowadzić w czyn ideę ojca Chlonda, ideę ojca prymasa tysiąclecia Wyszyńskiego, ideę ojca świętego Jana Pawła II. Pani to robi. I chcemy w swoim sercu. A on mówi, zrób to w swoim życiu. On mówi, a, takie ABC, a, służba dobru, prawdzie i sprawiedliwości, walka ze złem, B, rozwiązywanie bieżących problemów na zasadach idei Chrystusowej i C, służba ojczyźnie i narodowi polskiemu. Żalę się, że każdy każe mi Chrystus zginąć w tych warunkach, a nie na polu walki. Ofiary nasze wierze nie pójdą na marne, dzieci zastąpią rodziców, ojczyzna niepodległość odzyska, odbudujemy siłę moralną Polski. Maryja ukoi ból, Polacy z kolan powstaną. To słowa, to Grybs ostatni i jego testament.
1: Tak. I jak powiedział Chląd jeszcze w czasie II wojny światowej, wówczas kiedy przybywał chwilowo na Watykanie, powiedział takie słowo, nie zginęłaś Polsko, bo nie zginął Bóg. Wkroczy w odpowiedni, Pan Bóg wkroczy w dzieje Polski i odrodzisz się polską męczennicą.
0: Czy dlatego prymas Chląd jest opiekunem Pani inicjatywy, i tej, którą ma być też naszą, każdą osobę z tego serca inicjatywą.
1: Tak,
0: różaniec siłą i jednością Polaków, każdy z nas odmawia swój różaniec.
1: Tak, dlatego, ponieważ kardynał August Chląd zawierzył Polskę niepokalanemu sercu Maryi i ta inicjatywa jest, jakby ona wypływa bezpośrednio z tych założeń, jak również z całkowitego przesłania Chlonda, ponieważ jest ogromną niesprawiedliwością historyczną, że ta osoba, tak jak powiedziałam, wielki mąż stanu, nie jest upubliczniona. O tym praktycznie nikt nie wie.
0: A przecież napisała taki artykuł piękny i wygłosiła nawet to, Chląd, mąż stanu w służbie Bogu i ojczyźnie. I jaki wynik modlitwy będzie tej inicjatywy?
1: Ja uważam, że jeżeli my Polacy podejmiemy, chodzi każdy w swoim zakresie. I tak jak powiedziałam, zaczynając od siebie. Jeszcze tylko dodam tak zwany cud przemiany na Węgrzech, wielka krucjata różańcowa na Węgrzech, która też się odbyła w latach 50., potem 60. o odnowę moralną narodu. Tam zakładano, że jeżeli 10% społeczeństwa podejmie modlitwę, to jest ona skuteczna. Oczywiście to są takie rachunki, ale tu nie chodzi o to.
0: Ale pani też mówiła o tej inicjatywie na Filipinach, tam także
1: tak, dlatego, że to
0: ludzie
1: są wszystko
0: przeciwstawili
1: fakty.
0: Się,
1: tak.
0: Prawda, temu jak dyktatorowi
1: tak. Markosowi.
0: No w
1: tak.
0: Polsce to samo grozi. Czy widzimy to, co najważniejsze, czy my troszkę działamy jak dzieci we mgle? Jak pani to?
1: Ja myślę, że to znaczy tak, ci, którzy nie widzą, to i tak nie działają we mgle, bo w ogóle nie wiedzą, że są we mgle. A ci, którzy się modlą, bo trzeba tutaj zaznaczyć, że Polska może jest taką wyspą, kiedyś ktoś użył wyspą zieloną, ale jesteśmy rzeczywiście wyspą wiary w środku Europy i to jest bardzo znaczące. I właśnie dzięki temu, że mnóstwo ludzi się modli, czy to indywidualnie, czy w grupach, nasza Polska tak to wygląda i ta wiara w Polsce jest. I wierzę, że jeżeli podejmiemy tą modlitwę, nawet ten minimum dziesiątek, pierwsze soboty miesiąca, te zmiany nastąpią, ponieważ poprzez tą modlitwę tworzy się łaska. Każda dodatkowa osoba tworzy tą łaskę poprzez właśnie rozpoczęcie modlitwy różańcowej. Tylko trzeba to rozpocząć.
0: Dziękuję. Pani Ewa Peret.
1: Ja jeszcze chcę tylko dodać.
0: Siłą jednością Polaków.
1: Panie redaktorze, bardzo ważne, bo skoro już rozmawiamy,
0: tak.
1: To chciałabym, żeby państwo, bardzo państwa zachęcam i właściwie proszę o podjęcie tej inicjatywy. Można to znaleźć na Facebooku pod nazwą Różaniec Siłą Jednością Polaków i oczywiście tam jest e-mail, jeżeli państwo potrzebujecie jakikolwiek materiału albo jakiejkolwiek rozmowy.
0: Odpowie.
1: To ja odpowiem i
0: bardzo
1: może proszę o kontakt.
0: Dziękuję za realizację. Tomaszowi Rosłonowi i każdy Polak odmawia codziennie swój różaniec i to jest takie piękne, że możemy zacząć
1: tak, już
0: od
1: dzisiaj.
0: Teraz, ale jeszcze na koniec piosenka, bo pani też w szkole uczyła.
1: Nie uczyłam, nie. Ja nie byłam uczyła. Zarządnie prowadziła, była, od 8 lat
0: chodziła
1: prezesem.
0: Do szkoły, Marysia Gintrowska.
1: Tak, chodziła,
0: córka
1: tak,
0: Przemka.
1: To jest bardzo dobra szkoła.
0: I
1: tak.
0: Ona właśnie taką kołatkę tak, budzi nas wszystkich,
1: proszę.
0: Bo ten pomysł, że Różaniec połączy mentalnie poróżnionych Polaków,
1: on jest realny.
0: Jest realny. Tak. Dziękuję pięknie.
1: Dziękuję bardzo, dziękuję państwu.

0: Dzień dobry, 7.1, Jakub Duszak, zapraszam na wiadomości.
1: Wiadomości w net.
0: Bezzałogowiec, który nocą wleciał na terytorium Litwy, został zestrzelony przez myśliwce NATO niecałe 40 km od Kowna, poinformował prezydent Litwy Gitanas Nausėda. Na antenie Radia LTR dron wleciał od strony Białorusi. Nad ranem myśliwce operowały również nad południowo-wschodnią Polską, a mieszkańcy województw podkarpackiego i lubelskiego ponownie otrzymali SMS-y od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainie. Jak donosi mer Kijowa, Rosja zaatakowała stacje paliw i magazyny w stolicy. W innej części miasta zaatakowane zostały również inne obiekty magazynowe. Do ataku doszło dzień po tym, jak Donald Trump powiedział, że Rosja i Ukraina uzgodniły, iż nie będą atakować wzajemnie swoich obiektów energetycznych. Rosyjski oligarcha pokrył wydatki związane z wystawnym ślubem syna Donalda Trumpa, donosi portal ProPublica. 24 maja Donald Trump Jr. świętował swój ślub na Bahamach. Koszty sięgały setek tysięcy dolarów i obejmowały m.in. wynajem prywatnej wyspy oraz pokaz fajerwerków. Jak wynika z dokumentów przeanalizowanych przez ProPublica oraz rozmów z trzema osobami znającymi szczegóły uroczystości, dużą część kosztów ślubu pokrył tajemniczy sponsor. Rosyjski oligarcha Umar Kremlew, bliski prezydentowi Władimirowi Putinowi. Kremlew miał zapłacić setki tysięcy dolarów za organizację uroczystości. Sfinansował m.in. wynajem jednej z prywatnych wysp, na której odbyło się przyjęcie i nocowali goście. Pokrył również koszty pokazu fajerwerków, a jego współpracownicy pomagali w organizacji wydarzenia. Kremlew jest szefem Międzynarodowego Stowarzyszenia Bokserskiego, organizacji sportowej finansowanej m.in. przez Gazprom. Wspierani przez alianci Houthi rozpoczęli kolejną falę ataków na Arabię Saudyjską, jednocześnie umacniając swoje pozycje na zachodnim wybrzeżu Jemenu nad Morzem Czerwonym. W Jadzie trwają pilne konsultacje dotyczące odpowiedzi na ich błyskawiczną ofensywę, poinformowali przedstawiciele jemeńskich władz. Houthi poinformowali z kolei o wystrzeleniu dziesiątek pocisków i dronów w kierunku bazy lotniczej w Hamis Mushaid na południu Arabii Saudyjskiej. Atak miał być odwetem za saudyjskie naloty na cele Houthi w Jemenie. Rannych zostało 13 cywilów. Atak opóźnia ewentualne ponowne otwarcie saudyjskiego rurociągu będącego alternatywą dla dostaw ropy przez cieśninę Ormus. Donald Trump nazwał obawy dotyczące bezpieczeństwa sztucznej inteligencji mistyfikacją. Prezydent USA skrytykował również apele o wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń dla szybko rozwijającej się technologii. Wcześniej Jack Clark, współzałożyciel firmy Anthropic, powiedział BBC, że branża powinna być zobowiązana do wprowadzenia wyłącznika awaryjnego dla niebezpiecznych systemów AI. Jego działanie miałaby kontrolować niezależna strona trzecia. Wypowiedź Clarka padła po serii ostrzeżeń przed zagrożeniami, jakie sztuczna inteligencja może stwarzać dla ludzkości, i w ostatnich dniach formułowali je przedstawiciele największych firm z branży. Obawy przyczyniły się do spadków notowań części spółek technologicznych. Trump w serii wpisów porównał ostrzeżenia dotyczące AI do oszustwa związanego z globalnym ociepleniem, które, jak stwierdził, jest rozpowszechniane przez radykalną lewicę. W innym wpisie stwierdził, że, tu cytat, trwa chora zmowa przeciwko sztucznej inteligencji i centrom danych, a jedynym, który się z tego cieszy, są Chiny. Kto wygra wyścig AI, ten wygra, napisał Trump.
2: Prognoza pogody.
0: Dziś na wschodzie i początkowo w centrum kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, tam rano lokalnie mgły ograniczające widzialność do około 200 metrów. W zachodniej części w ciągu dnia zachmurzenie wzrośnie do dużego i wystąpią przelotne opady deszczu, a miejscami pojawią się burze. Temperatura od około 20 cm na wschodzie do 23 na zachodzie, a nawet 25-26 na ziemi lubuskiej.
3: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
4: Reklama.
5: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
6: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
7: Dźgnął ją kilkanaście razy.
8: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
5: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
7: Szukasz podobieństw na siłę. O tamtych zbrodni minęło 25 lat.
5: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
8: Kram, ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram, partner strategiczny Radia Wnet.
4: Po reklamie.
9: Autopromocja.
10: Zapraszam.

0: autopromocja.
1: Opowiadałem mojemu koledze o spektaklu Seminarium Diabła, że robimy i że patronem medialnym jest Radio Wnet. On powiedział do mnie: o, to jest bardzo dobre radio.
2: patronite.pl/radiownet.
3: Siła wiary. Myślę, że łatwo jest mieć niewłaściwe wyobrażenia o tym, kim jest Bóg. Czasami wydaje się nam, że jeśli czegoś potrzebujemy, musimy Bogu to jakby wydzierać. Jezus idzie drogą, podąża za Nim wielki tłum. Jedną z osób w tym tłumie jest kobieta, od 12 lat cierpiąca na krwotok. To oznacza, że według żydowskiego prawa jest nieczysta, jest społecznym wyrzutkiem. Ale słyszała o Jezusie, o tym, jak uzdrawia ludzi. Gdybym tylko dotknęła Jego szaty, byłabym uzdrowiona. Tak też zrobiła. Dotknęła Jego szaty i rzeczywiście została uzdrowiona. Jezus odczuwa, że uszła Jego moc, odwraca się i mówi: kto mnie dotknął? Uczniowie odpowiadają: co takiego? Jesteśmy w tłumie, jak możesz pytać, kto mnie dotknął? Ale Jezus wiedział, że w tej kobiecie było coś szczególnego. To była jej wiara. Ta wiara zaczerpnęła z Jego mocy. To ta wiara i Jego moc ją uleczyły.
4: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

I to jest poranek w Radiu Wnet. Krzysztof Skowroński, witam Państwa bardzo serdecznie i na tenże poranek zapraszam. Za chwilę rozmowa ze Stanisławem Żarynem o tym wszystkim, co dzieje się, właściwie co się dzieje w relacjach Rosji z innymi krajami. Był pan Stanisław Żaryn, był na konferencji w Parlamencie Europejskim. Ta konferencja dotyczyła Rosji. W czasie tej konferencji wypowiedział się też minister Radosław Sikorski, który pochwalił system NATO, który jest zdolny do tego, żeby wyrządzić duże szkody Rosji. Czy to ma sens, takie chwalenie, czy nie ma sensu? O to zapytam pana Stanisława Żaryna. Gościem w pierwszej godzinie poranka Wnet będzie Artur Żak. Porozmawiamy o tym, o Rusłanie Krawczenko, który prokuratorze generalnym, który być może wyjechał z Ukrainy. Dlaczego wyjechał? Po co wyjechał? Jak wygląda ten system korupcyjny na Ukrainie? Może o tym opowiedzi się Artur Żak, a na koniec pierwszej godziny sędzia Barbara Piwnik, kiedyś minister sprawiedliwości, dawno, dawno temu, bo to jeszcze było w rządach, w czasie, kiedy premierem był Leszek Miller, taki polityk Sojuszu Lewicy Demokratycznej, a teraz pani Barbara Piwnik jest sędzią w stanie spoczynku, może nam opowie, może ma jakiś pomysł na to, jak uzdrowić polski wymiar sprawiedliwości. Tak wygląda plan pierwszej godziny, to w takim razie zaczynamy.

0: Igor, zgodnie z zapowiedzią przy telefonie Stanisław Żaren, Fundacja Instytut Bezpieczeństwa Publicznego, Rada Bezpieczeństwa i Obronności przy prezydencie Karolu Nawrockim. Inne funkcje pominiemy. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Kolejne informacje na temat dronów w przestrzeni natowskiej, dlatego że jeden na Litwie, jeden gdzieś na plażach bałtyckich w Polsce wylądował, spadł, jak to było?
1: No wygląda na to, że ten dron zestrzelony dzisiaj na Litwie był dronem, który trafił nad Litwę ze strony Białorusi. Tutaj czekamy jeszcze na zidentyfikowanie tej maszyny przez władze litewskie. Natomiast dobrze, że podjęto interwencję i ten dron został zestrzelony. Druga sprawa, która dotyczy Polski od wczoraj, to dron wyłowiony z mórz Bałtyku. Tutaj też czekamy na szczegóły związane z tym, jak ten dron się w polskich wodach znalazł i z jakimi działaniami rosyjskimi on może mieć związek. Natomiast bez wątpienia jesteśmy poddawani już takim codziennym prowokacjom z użyciem różnego rodzaju narzędzi i instrumentów przez Federację Rosyjską i te loty bezzałogowców trzeba widzieć w szerszej perspektywie takiego dociskania krajów w tak zwanej wschodniej flanki NATO. Jesteśmy niestety poddawani presji i jak mówił ostatnio dowódca operacyjny generał Nowak, tutaj nie ma żadnego przypadku. To są celowe, świadome działania Federacji Rosyjskiej przeciwko również Polsce.
0: Ale po co robi to Federacja Rosyjska?
1: Możemy tutaj postawić kilka hipotez i scenariuszy. Z jednej strony ten najczarniejszy, który budzi coraz większe obawy, to pytanie o to, czy nie mamy tak zwanej taktyki gotowania żaby. To znaczy, czy tych incydentów nie jest tak dużo specjalnie po to, żebyśmy przestali na nie odpowiadać i żebyśmy się przyzwyczaili do takiej polityki agresji, a jeżeli już się do niej przyzwyczajimy, to niestety nie będziemy w stanie podjąć żadnych działań związanych z tym, że Rosja będzie próbowała na przykład zaatakować nas wojskowo. Mówię nas, czyli jakiś kraj wschodniej flanki NATO. Więc to jest ten czarny scenariusz, że tu chodzi o pewną paraliż decyzyjny również w Polsce. I to jest ten najgorszy scenariusz. Lepszym scenariuszem, choć również niebezpiecznym, jest to, że mamy do czynienia z pewnego rodzaju manipulacją psychologiczną po to, żeby Rosja wywalczyła sobie coś przy okazji negocjacji dotyczących Ukrainy, żeby naciska nas po to, żeby zastraszyć nas i tutaj tak pokazać, że trzeba się w końcu z Rosją dogadać na jakichkolwiek warunkach, bo ta wojna zaczyna nam realnie zagrażać w życiu codziennym. To jest mniej drastyczny scenariusz, ale również niebezpieczny.
0: NATO i odpowiedź NATO, jak słyszeliśmy, jest w pewnym sensie asymetryczna, bo dron kontra myśliwce. To się zdarzyło kilka miesięcy temu w Polsce, to się zdarzyło dzisiaj, rozumiem, nad Litwą. Myślę, asymetryczność, czyli koszty są asymetryczne. Dron tani, myśliwiec i rakieta droga.
1: Na szczęście myśliwiec nie zostaje utracony w tego typu reakcjach, ale rzeczywiście mamy problem z szeroko pojętą odpowiedzią wobec agresywnych działań Federacji Rosyjskiej, bo to, na czym się skupiamy, to działania neutralizujące takie bezpośrednie uderzenia. No, czasami się to udaje, jak dzisiaj na Litwie, a czasami się to nie udaje, jak przy okazji tej rakiety, która pod koniec lipca trafiła w polskie terytorium. Więc natomiast skupiamy się na tym, jak bezpośrednie zagrożenie zwalczyć, zneutralizować. A mamy problem z taką bardziej systemową odpowiedzią, która pokazałaby Rosji, że nie opłaca się w ogóle wchodzić w taką działalność prowokacyjną wobec Zachodu, bo jesteśmy w stanie wytworzyć takie koszty społeczne, polityczne, finansowe w Rosji, że jej się to finalnie przestaje opłacać. I tutaj mamy realny problem, ale też nie nie widzę specjalnie debaty na ten temat, jak Rosję przycisnąć, żeby Rosja odczuła, że nas się zaczepiać nie opłaca. I jest jeszcze drugi wątek, bardzo poważny, międzynarodowy, na który już kilkukrotnie zwracał uwagę szef NATO, to znaczy współdziałanie rosyjsko-chińskie, które też trzeba widzieć. To znaczy Mark Rutte kilka razy już powiedział, że niestety można się spodziewać scenariusza wspólnych działań agresywnych już o charakterze wojennym Chin przeciwko Tajwanowi i jednoczesny rosyjski atak na kraj w Europie po to, żeby zdobyć tutaj jakieś zyski na arenie międzynarodowej przy pomocy właśnie takich działań agresywnych, więc ta skala zagrożeń i ta mozaika staje się coraz mniej bezpieczna.
0: Czy można dodać do tego zdanie przy słabości okazywanej przez Stany Zjednoczone Donalda Trumpa?
1: Niestety Stany Zjednoczone Donalda Trumpa wciąż wydają się niejednoznaczne i takie nie do końca przewidywalne w tej najważniejszej dla mnie polityce wobec Rosji, bo z jednej strony mamy działania takie bardzo ofensywne, które spowodowały różnego rodzaju nacisk na ten tandem rosyjsko-chiński. Mówię o odcięcie chociażby ropy wenezuelskiej od rynku międzynarodowego na tych zasadach, które funkcjonowały. Mówię o naciskach na Iran, mówię o naciskach na Kubę. Natomiast do dzisiaj nie mamy jednoznacznego podejścia Stanów Zjednoczonych do tego, co wobec Rosji należy robić. Ostatni dziwny apel dla mnie do rządu ukraińskiego, żeby oszczędzić system rafineryjny w Rosji. Ostatnie działania związane również z próbą jakiegoś negocjacji, jakichś pokojowych, wiążą się z przeglądem sił europejskich Stanów Zjednoczonych, który nie wiadomo też, jak się skończy, jeżeli chodzi o skalę obecności amerykańskiej. Więc tutaj nie stawiam jednoznacznych tez, natomiast widzę pewne zagubienie, jeżeli chodzi o priorytety amerykańskie wobec Rosji, co również może się przełożyć na bezpieczeństwo naszego regionu.
0: I mówiąc o słabości Stanów Zjednoczonych, no to myślałem o tym, co dzieje się nad Morzem Czerwonym, o tym, co zrobili, jak przegrywa Arabia Saudyjska, jak dwie cieśniny strategiczne z punktu widzenia świata będą kontrolowane przez Iran.
1: No rzeczywiście ta sytuacja wygląda niedobrze. Od początku różni eksperci wskazywali na to, że amerykańskie kalkulacje na temat tego, że da się sprawę, mówiąc obrazowo i kolokwialnie, Iranu załatwić w sposób szybki i przy niskich kosztach, że to był jednak błąd początkowy tego zaangażowania amerykańskiego. Wiemy, że tam różne są interesy Amerykanów i Izraela, więc to też nie jest taka spójna koncepcja, co na Bliskim Wschodzie w tej chwili zrobić. Natomiast no, widzimy, że ten konflikt zaczyna się rozlewać i zaczyna być dłużej trwającym konfliktem, niż wszyscy się spodziewali w Stanach Zjednoczonych i niż liczyli. To nadal jest sprawa, która będzie angażowała Stany Zjednoczone. Sygnał związany z odpuszczeniem sobie trochę pomocy Arabii też nie jest dobry dla takiej wiarygodności Stanów Zjednoczonych jako sojusznika najważniejszego państwa Zachodu, więc tutaj jest szereg takich wyłomów, które będą szkodliwe, będą wykorzystywane także przez naszych wrogów, chociażby w działaniach propagandowych, po to, żeby podważać stabilność Sojuszu Zachodniego. A wiemy, że ta niestabilność jest też napędzana pewnymi konfliktami politycznymi między liderami Europy i Stanów Zjednoczonych, co ma wymiar także takich realnych emocji i niechęci politycznej. I to wszystko będzie także rzutowało na zagrożenia, będzie rzutowało na to, czy nasi rywale będą chętni i uznają, że opłaci im się zeskalować agresję przeciwko Polsce i krajom Europy Środkowej.
0: To wróćmy na chwilę do drona wyłowionego w Bałtyku. To jak to jest? Ten dron sam z siebie wpadł do Bałtyku i nie utonął i go znaleźliśmy? Pływał sobie po falach bałtyckich? Jak to było? Czy pan wie?
1: Wynika z doniesień polskiego wojska, że on został zauważony przez jedną z jednostek morskich naszych i został przetransportowany czy scholowany na plażę w okolicach Jarosławia, w okolicach zachodnim, na zachodnim wybrzeżu, więc ten dron będzie musiał trafić w ręce specjalistów i wojskowych, i ze służb specjalnych po to, żeby zobaczyć, co to jest za maszyna i jak trafiła w rejon polskich wód terytorialnych. Ostatnio pojawiały się różnego rodzaju doniesienia medialne na temat chociażby lotów dronów między Białorusią a obwodem królewieckim, o różnych ćwiczeniach właśnie związanych czy prowadzonych w obwodzie królewieckim, więc to wszystko musi zostać odtworzone i musimy wiedzieć, skąd ta maszyna się znalazła, ale też musimy skorzystać z okazji, żeby zobaczyć, jak dokładnie ona jest zbudowana, z jakich komponentów, w jaki sposób są poszczególne elementy złożone, i też tę wiedzę powinniśmy wykorzystać.
0: W województwach przygranicznych codziennością stały się te informacje o tym, że zbliżają się drony, że jest możliwe, że jakaś rakieta przekroczy granicę Polski. To będzie już codzienność Lubelszczyzny i Podkarpacia?
1: Mam nadzieję, że to nie będzie codzienność i że jako NATO znajdziemy jakiś pomysł, żeby nacisnąć Rosję na tyle skutecznie, żeby ona tego bezpośredniego zagrożenia w Polsce nie generowała. Natomiast obawiam się, że Rosjanie będą w tej chwili zainteresowani w wytwarzaniu takiego bezpośredniego zagrożenia w Polsce, że ta presja psychologiczno-społeczna również będzie wiązała się z nadchodzącymi wyborami w przyszłym roku, bo to wszystko służy Rosji właśnie do tego, żeby rozgrywać Polaków, zastraszać polskie społeczeństwo i żeby mocniej oddziaływać na opinię publiczną i decydentów. W związku z tym, niestety zakładam, że te ataki będą się przybliżały do polskiej granicy, a w szczególności na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie, bo widać wyraźnie, że Rosjanie dalej próbują odciąć, mówiąc obrazowo, Ukrainę od pomocy Zachodu. Jest bardzo ciekawa uwaga takiej fundacji InfoOps Polska, która zajmuje się rozpoznawaniem rosyjskiej propagandy i dezinformacji, że po ostatnich atakach tych w okolicach stacji kolejowej pograniczu z Polską, Rosjanie zaczęli informować o szczegółach, szczegółowe dane, również nazwiska polityków europejskich, którzy akurat tego dnia przebywali w podróży między Kijowem a Warszawą. I to jest jasny sygnał, że Rosjanie zagrażają dzisiaj i próbują zagrozić każdemu, kto jest zaangażowany w pomaganie czy rozmowę z Ukrainą. I widać wyraźnie, że Rosjanie będą próbowali odciąć nas od nas Zachód, od Ukrainy, a niestety tutaj Polska jest oczywistym centrum tego oddziaływania.
0: O czym Stanisław Żagan powiedział w Poranku Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, dobrego dnia.
0: I panu również. Jest godzina 7:27 i o tej godzinie w Poranku Wnet zaśpiewa kto? Elton John.

0: wojna na Ukrainie.
1: I tym razem łączymy się ze studiem Lwów. I we Lwowie, albo gdzieś w okolicach Lwowa jest Artur Żak. Dzień dobry, Arturze.
2: Dzień dobry, Krzysztofie, kłaniam się nisko. Tak, dzisiaj kłaniam się wyjątkowo z Drohobycza, czyli około 80 kilometrów od Lwowa.
1: Dlatego się zawahałem, bo w Lwowie w studio masz za sobą mapę świata, a tutaj widzę zupełnie białą ścianę i jakiś kominek, ale w ogóle taka domowa atmosfera.
2: W rzeczy samej, tak. Jestem na takim krótkotrwałym wywczasie.
1: Rusłan Krawczenko, prokurator generalny Ukrainy, gdzieś, mówiąc potocznie, zwiał. Nie wiadomo gdzie i nie wiadomo dlaczego, czy może wiesz gdzie i może wiesz dlaczego.
2: Dlaczego podejrzewam? Gdzie? Wiem, że prawdopodobnie jest na terenie Unii Europejskiej, ale może, Krzysztofie, zaczniemy od początku, dlaczego akurat on wyjechał. Chociaż oficjalnie do dzisiaj Krawczenko jest prokuratorem generalnym, bo dzisiaj dopiero ma być głosowanie w parlamencie nad odwołaniem. No, prawdopodobnie na 100% tak naprawdę zostanie odwołany. Ale on przybywa oficjalnie w delegacji. Co prawda w delegacji, którą sam sobie stworzył, którą sam sobie wypisał, a zaczęło się to wszystko 4-5 września, kiedy to NABU i SAP, czyli Narodowa Agencja Walki z Korupcją i Specjalistyczna Prokuratura Antykorupcyjna, rozpoczęła operację Kartagina, między innymi w prokuraturze generalnej, nie wystosowując zarzutów bezpośrednio do prokuratora generalnego, ale między innymi w kierunku jego zastępców, w kierunku także wysokich prokuratorów pracujących czy też urzędników pracujących w prokuraturze generalnej. Ten zarzut polegał na tym, że oni między innymi czerpali korzyści z tak zwanych call center, czyli z tych fikcyjnych takich instytucji, które naciągają ludzi po prostu na pieniądze, zwyczajnie mówiąc tak kolokwialnie, czyli duże takie korporacje zajmujące się oszustwami w internecie, czy też przy pomocy telefonów. No i właśnie, przez chwilę Krawczenko zapowiadał, że on nie zrezygnuje z funkcji prokuratora, sam się nie podda, że wszystko inne to jest tylko i wyłącznie akcja polityczna. Powtórzę, on nie ma żadnych zarzutów. Zarzuty mają jego podwładni. W końcu 7 podał się do dymisji i wszystko miało przebiegać w takim trybie zwyczajowym, czyli miało być głosowanie w parlamencie, miało zostać odwołany. No ale wczoraj faktycznie wydarzyła się rzecz dosyć kuriozalna, bo rano okazało się, że Krawczenko w nocy wyjechał z Ukrainy właśnie w tą delegację. Niby to ma przemawiać właśnie na zgromadzeniu parlamentarnym Rady Europy. Problem w tym, że zgromadzenie parlamentarne Rady Europy nic na ten temat nie wie. I przy okazji nagrał co najmniej 2 filmiki, które opublikował. Dodatkowo w tych filmikach poinformował, że podpisał, że prokuratura postawiła zarzuty szefom NABU, czyli Narodowej Agencji Walki z korupcją, ale także specjalistycznej antykorupcyjnej prokuratury. Pod koniec dnia jednak sama prokuratura generalna Ukrainy złożyła dementi i powiedziała, że nic nie zostało opublikowane, że ten wpis nawet w tym głównym rejestrze, w którym zjawiają się właśnie między innymi zarzuty, został anulowany, że nikomu nie doręczono tego podejrzenia o popełnieniu przestępstwa. A komentarz źródeł dziennikarskich, między innymi w kancelarii prezydenta Ukrainy, jest taki, że prawdopodobnie nie wytrzymał psychicznie.
1: Ale nie, dosyć skomplikowana historia, także po opowiedzeniu, po wysłuchaniu jej mogę spokojnie zadać pytanie, o co chodzi.
2: No tutaj jedynie możemy na daną chwilę podejrzewać, bo może wróci z tej delegacji. Tutaj nie możemy mówić, delegacji ma wypisaną na 5 dni, więc może po tych 5 dniach wróci. Ale uwzględniając dziennikarską informację między innymi ukraińskiej prawdy, że jego żona wyjechała 12, co prawda tutaj jeszcze w sumie aktualne do dzisiaj, prokurator generalny wyjechał przez granicę ukraińsko-polską, a jego żona wyjechała przez granicę ukraińsko-mołdawską 12. Więc można domniemywać, że może jednak i przedłuży mu się ta delegacja, no ale nie będę wyrokował, będę czekał. Może wróci.
1: Ale wszystko dotyczy jakiegoś korupcji na Ukrainie. Znaczy ta korupcja, która już sięgała kancelarii prezydenta Zełenskiego, ministrów obrony, teraz prokuratura generalnego. Coś więcej możemy na temat korupcji powiedzieć?
2: Znaczy, jeżeli mówimy o tej konkretnej sprawie, to chodziło przede wszystkim o to, że między innymi jeden z zastępców Krawczenki, czyli prokuratora generalnego, osoba, która odpowiadała za kontakty między innymi z zagranicą, miała się zajmować takim kuratorstwem tych nielegalnych centrów telefonicznych, call centrów, które się zajmują oszustwami. Czyli na przykład przy pomocy fikcyjnych stron internetowych, jakichś funduszy inwestycyjnych, telefonów, dzwoniąc do ludzi, jak on na przykład od przedstawicieli banków, wyłudzają, oszukują ludzi na środki finansowe i właśnie między innymi funkcjonariusze prokuratury generalnej, urzędnicy mieli zajmować się tym, że no, pomagali im, żeby ci nie zostali podciągnięci do odpowiedzialności, że to tak określę. Taki jest zarzut Narodowej Agencji Antykorupcyjnej, czyli NABU. Podstawowy zarzut. No a tak jak powiedziałem, Krawczenko poniósł na daną chwilę tylko odpowiedzialność polityczną, co w sumie nie jest nic dziwnego, no bo to jego najbliżsi współpracownicy według NABU byli w to zamieszani. Ale sam Krawczenko nie otrzymał żadnych zarzutów, nie było żadnej informacji. NABU i SAP, czyli Specjalistyczna Antykorupcyjna Prokuratura, czy też WAKS, czyli Wyższy Sąd Antykorupcyjny, nie poinformował o żadnych zarzutach, nie było zastosowanych żadnych sankcji i nawet przycieków informacyjnych nie było na temat, że takowe zarzuty w najbliższej przyszłości mogą powstać. Więc na razie zastanawiamy się, co mogło spowodować tak nerwową decyzję Krawczenki. Tak? Oczywiście polityczna odpowiedzialność powinna być pełna. Co prawda dziennikarze zaznaczają też dosyć specyficzną rzecz. Pamiętamy rok temu przecież ten atak na te niezależne struktury antykorupcyjne. No, między innymi NABU i SAP mieli być podporządkowani prokuratorowi generalnemu, czyli tej osobie, która teraz uciekła. Dodatkowo dziennikarze wspominają, że on kandydował na dyrektora NABU, ale nie przeszedł weryfikacji między innymi na wykrywaczu kłamstw, bo uznano, że no, nie nadaje się z powodu różnych cech osobowych, ale także majątkowych, tak? Bo tutaj też był podstawowy zarzut, że nie do końca jest w stanie wytłumaczyć niektóry majątek, który posiada. Więc teraz dziennikarze tutaj na Ukrainie zadają takie podstawowe pytanie, że dlaczego osoba, która nie przeszła weryfikacji, aby zostać szefem NABU, została prokuratorem generalnym. No i tutaj to pytanie jest jak najbardziej do koalicji, do frakcji rządzącej, bo to jednak
1: czyli
2: jest...
1: Do prezydenta.
2: Czyli do prezydenta, dobrze to rozumiesz.
1: Ze strzelaniną między szefami służb specjalnych to nie ma nic wspólnego.
2: No, oficjalnie oczywiście nie, tam była konkurencja troszeczkę inna, różnych pododdziałów, czyli pododdziału właśnie GUR, czyli Głównego Zarządu Wywiadu Wojskowego i SBU. No dano chwilę dwóch funkcjonariuszy, dwóch specjalsów tak naprawdę, żołnierzy, jeden z jednej struktury, drugi z drugiej struktury, przebywają teraz w więzieniu. No i faktycznie sytuacja, łagodnie mówiąc, nie jest ciekawa, bo ja opowiadam to w sposób dosyć taki... żywiołowy i lekki, niemniej jednak to jest kolejna burza polityczno-korupcyjna za ostatnie tak naprawdę tygodnie, tak, która jest burzą przepotężną. No i moim zdaniem, zresztą zdaniem większości ekspertów, jeżeli nie będzie radykalnych działań i przede wszystkim odpowiedniej komunikacji ze społeczeństwem, no może to się skończyć nieciekawie. Większość specjalistów twierdzi, że trzeba całkowicie zmienić strukturę powoływania i procedurę powoływania prokuratora generalnego, wprowadzić bardzo skrupulatną procedurę konkursu na to stanowisko. Spora część polityków i ekspertów twierdzi, że fajnie by było też do tego zaangażować między innymi partnerów zewnętrznych, jakieś instytucje zewnętrzne, podobnie jak jest zresztą to przy NABU i SAP-ie. I jak widzimy, to działa, tak? Bo jednak te struktury są w stanie dociągnąć się do najwyższych poziomów władzy ukraińskiej. I nadal działają pomimo licznych prób i nieprawidłowości, które wobec nich były wymierzone.
1: A to wszystko dzieje się podczas wojny i Dmytra zawsze w poranku pytam o ostatnie 24 godziny, to i Arturze i ciebie również o to samo zapytam.
2: Jeżeli chodzi o zachód Ukrainy, to było spokojnie, że to tak ujmę. Niestety tego nie da się powiedzieć o całym terenie Ukrainy. Jednak ta ilość około 200 środków napadu powietrznego jest teraz ilością niemalże stałą. Jeszcze kilka miesięcy temu te ilości były zdecydowanie większe. Niemniej jednak były to trochę inne środki napadu powietrznego. Teraz coraz częściej Federacja Rosyjska używa między innymi bezzałogowców o napędzie turboodrzutowym. One są trudniejsze do zestrzeliwania, latają przede wszystkim szybciej i niestety mają coraz lepsze możliwości trafiania, coraz lepsze możliwości tak zwanego widzenia maszynowego, czyli no, mówiąc kolokwialnie sztucznej inteligencji i doprowadzania na cel przy pomocy już automatyki właśnie kierowanej przez to maszynowe widzenie i coraz lepszą łączność mają w sensie takim, że tworzą te takie sieci mesh, które pozwalają tym rojom dronów komunikować się ze sobą i być bardziej odpornymi na walkę radioelektroniczną. No i niestety coraz częściej dostajemy znowu potwierdzenia, że chociażby te drony, które atakowały ostatnio zachód Ukrainy, były między innymi korygowane przy pomocy stacji takich nadawczych retransmitorów z terenów Białorusi. Więc no, niestety noc jak noc. Jeżeli chodzi o front, no front, powiem bardzo oględną rzecz, jest stabilny i nadal wiele się dzieje pod Łymanem. Tutaj nawet powołując się na doniesienia ze strony rosyjskich tak zwanych blogerów militarnych, czy też Z-blogerów. Federacja Rosyjska na tamtym kierunku straciła swoje przyczółki, a zaznaczę, że to jest bardzo ważne miejsce chociażby pod kwestią zajęcia potencjalnego atakowania chociażby Słowiańska, który jest takim no, w danym momencie złotym gralem armii rosyjskiej w kwestii zajęcia resztek obwodu donickiego.
1: O czym w poranku wnet opowiedział Artur Żak prosto z Drohobycza.
2: Miasta Królewskiego Drohobycz, w rzeczy samej.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję i do usłyszenia.
2: Kłaniam się nisko.
1: A my usłyszymy teraz polski zespół, który nazywa się po angielsku, więc nazwy nie wymienię, ale utwór ma tytuł Świetnie.

0: ale to jest prawdziwa rozmowa. Pani Barbara Piwnik, była minister sprawiedliwości, sędzia, jest przy telefonie. Bardzo mi miło. Dzień dobry.
1: Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. Sędzia w stanie spoczynku, szczęśliwy, obserwujący aktualnie, jak przychodzi jesień. Witam państwa.
0: Jesień przychodzi, rzeczywiście coraz więcej złotych liści na naszych drzewach, ale coraz więcej liści ze smutku opada, patrząc na to, co tak. dzieje się w wymiarze sprawiedliwości.
1: Zgadzam się.
0: A jest jakaś metoda? Skąd to się wzięło i czy jest jakaś metoda na to, żeby to wszystko uporządkować, żeby Polska z powrotem stała się państwem prawa?
1: Ten proces postępuje, teraz coraz bardziej przyspiesza ten proces. Ja oczywiście, śledząc wszystko, co się dzieje, zastanawiam się, jak to można będzie, czy trzeba będzie naprawić. I czasem wbrew wszystkim mówię, że nadzieja jest w ludziach młodych. Młodych, takich 20-20-parolatków, a więc ten czas musi dopiero kiedyś nadejść, że młodość ma też to do siebie, że ludzie są krytyczni, że chcą poznawać, rozumieć, kształcić się. Nie bez powodu o tym mówię, bo jeżeli też obserwuję takie zdarzenia w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości,

0: ślepą nienawiścią, tak bym powiedziała, bo jeżeli słucha się właśnie osób, które okopały się w przeciwnych okopach, w tej chwili mi przyszła taka refleksja, że to jest tak jak w czasie pierwszej
1: wojny światowej.
0: W tych okopach tkwili, tracili życie, były straszne sceny każdego dnia i oby u nas nigdy nie doszło do takiej eskalacji tych napięć, ale do niczego dobrego w tej chwili nie możemy takim sposobem działania dojść.
1: No dobrze, ale z pozycji tego obserwatora, czy umie pani wskazać kogoś, kto jest winny tego stanu rzeczy, czy obie strony współdzielą winę?
0: W tej chwili mam wrażenie, że tak jak...
1: No, jakiś cenzor.
0: Po jednej i po drugiej stronie brakuje odpowiedniej refleksji i takiego momentu zatrzymania się w tych wyrażaniu swoich. Ja nie twierdzę, że te oczekiwania czy te stanowiska są z jednej czy z drugiej strony do końca złe. Tylko patrzę przez to, znaczy na to, co się dzieje, jak ten wieloletni praktykujący prawnik, żeby dojść do istoty rzeczy, żeby ustalić tą prawdę materialną, jak ustalaliśmy w procesie, trzeba spokojnie wysłuchać jednej i drugiej strony. Tylko jeżeli jedna i druga strona sporu nie chce przez chwilę właśnie zahamować, właśnie dokonać takiej też wglądu w siebie, to tylko może następować coraz większa skala nieporozumienia i dziś nie można powiedzieć, że tylko ten ma rację, czy tylko ten ma rację. Tylko nie ustalimy tego, jak należy postępować, gdzie kto powinien się trochę cofnąć, a komu należy przyznać rację, że jeżeli nie będzie tej spokojnej, merytorycznej dyskusji. Dziwię się tym prawnikom, którzy mając jeszcze przed sobą długą karierę zawodową, wkraczają na taki niepewny grunt w tym sensie, że ewidentnie też starają się ominąć obowiązujące prawo czy wytłumaczyć. Niestety ten termin już w naszej świadomości chyba na zawsze pozostanie, rozumieć prawo tak jak my je rozumiemy. Nie ma jak my. Prawo jest napisane dla wszystkich. Wszyscy są i muszą być równi wobec prawa. Wszyscy muszą rozumieć napisane dla nas wszystkich prawo tak, abyśmy właśnie bez tej ciągłej walki czy tego poniżania innych mogli funkcjonować. I dlatego mówię, że dziwię się tym prawnikom, którzy nie myślą także o własnej historii własnego życia, że przyjdzie im jeszcze funkcjonować przez kolejne lata, a kiedy będą właśnie, mam nadzieję, że też szczęśliwymi ludźmi w stanie spoczynku czy na emeryturze, będą mogli spojrzeć spokojnie w przeszłość, a kiedy spotkają obcych ludzi, że ci ludzie, tak czego ja doświadczam, uśmiechają się do mnie, życzą mi zdrowia, wszystkiego dobrego i życzyłabym każdemu prawnikowi, bo prawnicy, a dzisiaj zwłaszcza, muszą być obecni w świadomości społecznej, nie mogą kryć się za decyzjami innych, tylko biorą odpowiedzialność, jak zawsze prawnicy brali.
1: I będą brali odpowiedzialność, a pytanie w takim...
0: Pamiętał.
1: A pytanie, patrzę na pierwszą stronę Gazety Polskiej. Koalicja szykuje ostateczny szturm na Trybunał Konstytucyjny. Wokół Trybunału Konstytucyjnego to, co się dzieje, jeżeli do tego dojdzie, czego to będzie, co to będzie oznaczać?
0: Ja nawet przez chwilę nie chcę myśleć o tym, że do takiej

0: sytuacji może dojść. Jeżeli właśnie przed chwilą też powiedziałam o tych prawnikach, którzy jak ten stary Chińczyk powinni myśleć o tym, czy zachowam twarz, czy ja się zachowuję z należytym.
1: Tym? Należytym. Tak, w takim momencie przerwane zostały słowa pani Barbary Piwnik. Myślę, że za chwilę połączymy się z panią, z sędzią w stanie spoczynku, byłą minister sprawiedliwości, i poprosimy o ciąg dalszy komentarza na temat tego, co się zdarzy, jeśli dojdzie do ostatecznego szturmu na Trybunał Konstytucyjny. Politycy Koalicji 13 grudnia nie ukrywają, że przygotowują operację siłowego przejęcia Trybunału Konstytucyjnego, a swój zamiar mogą chcieć zrealizować pod nieobecność prezydenta Karola Nawrockiego, który w przyszłym tygodniu będzie przebywał z wizytą w USA. Przed siedzibą organu wyrosło miasteczko protestowe, w którym dyżury mają pełnić także parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości. Ja oczywiście nie ulegnę presji, nie poddam się żadnemu szantażowi ani groźbie władzy ustawodawczej czy wykonawczej, zapewniał wczoraj demonstrantów prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski. Barbara Piwnik jest znów razem z nami, jest gościem.
0: Witam państwa powtórnie. Tak niestety to z połączeniem jest.
1: To jeszcze ten komentarz do tego ostatecznego szturmu na Trybunał Konstytucyjny.
0: Nie wolno doprowadzać do takiej sytuacji. Tak jak powiedziałam, ci prawnicy, którzy mieliby następnie sprawować władzę sądowniczą, tak bym to określiła, a więc wydawać orzeczenia w Trybunale Konstytucyjnym, nie mogą być tam wprowadzani siłą, nie mogą być tam wprowadzani z naruszeniem prawa, bo jak następnie mają wydawać orzeczenia, które będą ważące dla obywatela, skarga obywatela, i ten obywatel będzie miał przed oczami nie powagę państwa, powagę Trybunału Konstytucyjnego, tylko będzie miał przed oczami obrazy siłowego zdobywania Trybunału Konstytucyjnego. Chyba nasze społeczeństwo, chyba od pokoleń doświadczani byliśmy w różnych sytuacjach używaniem siły. Czas najwyższy, żeby od takiego modelu sprawowania władzy, czy takiego modelu postępowania na co dzień, politycy raz na zawsze odeszli. Po to jest prawo, po to jest trójpodział władzy, po to są wybierani przedstawiciele nasi, czy powoływani na stanowiska sędziów, żeby obywatel każdy, także wszyscy moi tu sąsiedzi, którzy są zainteresowani tym, co się dzieje, chcą przede wszystkim żyć w spokoju, cieszą się, że rodzą się wnuki, że pogoda była łaskawa i mogli zebrać plony. Życie to nie jest walka w Alei Szucha, w Alejach Ujazdowskich czy w innych alejach. To jest po prostu codzienność i za taką codzienność ponoszą odpowiedzialność wszyscy sprawujący każdą z trzech władz. I czy chcą, czy nie chcą, czy im się to podoba, czy nie, muszą pewnego dnia zrozumieć, że życie nie toczy się w gmachach, gdzie się władzę sprawuje, tylko życie toczy się także tam, gdzie skrada się pomału jesień.
1: O czym tak pięknie w Poranku Wnet opowiedziała pani Barbara Piwnik. Bardzo serdecznie dziękuję.
0: Dziękuję państwu, dziękuję za cierpliwość i przepraszam za trudności, ale tak jest w moich kochanych Górach Świętokrzyskich.
1: Bo pani jest w Górach Świętokrzyskich.
0: Ja jestem w Górach Świętokrzyskich, tydzień pobytu w Warszawie. Obserwacja uczestnicząca w różnych zdarzeniach, bo też chcę spotykać się z ludźmi, rozmawiać czasem właśnie, rozmawiać w nieco szerszym gronie jak dziś. Także no nie tracę z pola widzenia tego, co się dzieje i nie chcę używać przesadnych słów, ale Cierpię wtedy, kiedy widzę, że coś idzie w kierunku, którego nie akceptuję, mając wieloletnią praktykę, i to głównie ta praktyka moja dochodzi do głosu w takich momentach.
1: I wtedy wraca pani w Góry Świętokrzyskie i wszystko staje się normalne.
0: Tak, i wszystko znajduje swoje miejsce i już widzę, wiewiórki biegają, zbierają orzechy, jest pięknie, proszę państwa. Chce się żyć i naprawdę jeszcze raz do tych, którzy mają władzę. Myślcie o tym wszystkich, którzy właśnie chcą spokojnie żyć, a to jest wasza odpowiedzialność. I niestety w historii pozostaniecie jako ci, którzy albo budowali ten spokój, albo burzyli ten spokój. I chyba lepiej być w tej pierwszej grupie, prawda?
1: Prawda. Wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję serdecznie za rozmowę. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Pani Barbara Piwnik była gościem Poranka Wnet. Za chwilę będą wiadomości.
2: Teatrzyk Żółta Łódź Podwodna Radia Wnet przedstawia spektakl medyczno-polityczny pod tytułem Doktor Capstrzyk.
3: Tu bocianie gniazdo żółtej łodzi podwodnej. Mówią Majtkowa Kleszcz
4: i Majtek Mędrula.
3: Wpływamy na niebezpieczne odmęty Morza Południowego.
4: Powtarzam, wpływamy na niebezpieczne odmęty Morza Południowego.
3: Niebezpieczeństwo abordażu ze strony Porsche Fregaty doktora Capstrzyka.
4: Niebezpieczeństwo abordażu ze strony Porsche Fregaty doktora Capstrzyka.
3: Jest gorszy od doktora Moro, serwuje trepanację czaszki.
4: Powtarzam, jest gorszy od doktora Moro, serwuje trepanację czaszki, a la tutenhamon.
3: Mayday, mayday, mayday.

0: Dzień dobry, wybiła 8. Jakub Duszak, zapraszam na wiadomości.
1: Wiadomości wnet.
0: Obawiam się, że Rosjanie będą w tej chwili zainteresowani wytwarzaniem bezpośredniego zagrożenia w Polsce. Presja psychologiczna będzie wiązała się z wyborami w przyszłym roku, mówił w kontekście nasilających się ataków na Ukrainie przy polskiej granicy doradca prezydenta do spraw bezpieczeństwa Stanisław Żaryn.
2: Po ostatnich atakach w okolicach stacji kolejowej na pograniczu z Polską Rosjanie zaczęli informować o szczegółach, również nazwiska polityków europejskich, którzy akurat tego dnia przebywali w podróży między Kijowem a Warszawą. To jest jasny sygnał, że Rosjanie zagrażają dzisiaj i próbują zagrozić każdemu, kto jest zaangażowany w pomaganie czy rozmowę z Ukrainą. I widać wyraźnie, że Rosjanie będą próbowali odciąć Zachód od Ukrainy. Polska jest oczywistym centrum tego oddziaływania.
0: Mówił doradca prezydenta RP do spraw bezpieczeństwa Stanisław Żaryn. Tej nocy obcy dron został zastrzelony nad terytorium Litwy. Bezzałogowiec, który nocą wleciał na terytorium naszego sąsiada, został zestrzelony przez myśliwce NATO niecałe 40 km od Kowna, poinformował prezydent Litwy Gitanas Nausėda. Na antenie radia LTR dron wleciał od strony Białorusi. Nad ranem myśliwce operowały również nad południowo-wschodnią Polską, a mieszkańcy województw podkarpackiego i lubelskiego ponownie otrzymali SMS-y od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainie. Jak donosi mer Kijowa, Rosja zaatakowała stacje paliw i magazyny w stolicy. Ilość około 200 środków napadu powietrznego stała się ilością stałą. To mniej niż wcześniej, ale teraz są to środki o wiele bardziej zaawansowane. Coraz częściej Federacja Rosyjska używa dronów o napędzie drutowym, przez co trudniej je zestrzelić. Niestety stały się również celniejsze, mówił w poranku wnet korespondent na Ukrainie, redaktor Artur Żak.
3: Coraz lepsze możliwości tak zwanego widzenia maszynowego, czyli sztucznej inteligencji, i coraz lepszą łączność mają. Tworzą takie sieci mesh, które pozwalają tym rojom dronów komunikować się ze sobą i być bardziej odpornymi na walkę radioelektroniczną. No i niestety coraz częściej dostajemy znowu potwierdzenia, że chociażby te drony, które atakowały ostatnio zachód Ukrainy, były między innymi korygowane przy pomocy stacji takich nadawczych, retransmitorów z terenów Białorusi.
0: Mówił redaktor Artur Żak. Donald Trump nazwał obawy dotyczące bezpieczeństwa sztucznej inteligencji mistyfikacją. Prezydent USA skrytykował również apele o wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń dla szybko rozwijającej się technologii. Wcześniej Jack Clark, współzałożyciel firmy Anthropic, powiedział BBC, że branża powinna być zobowiązana do wprowadzenia wyłącznika awaryjnego dla niebezpiecznych systemów AI. Jego działanie miałaby kontrolować niezależna strona trzecia. Wypowiedź Clarka padła po serii ostrzeżeń przed zagrożeniami, jakie sztuczna inteligencja może stwarzać dla ludzkości. W ostatnich dniach formułowali je przedstawiciele największych firm z branży. Obawy przyczyniły się do spadków notowań części spółek technologicznych. Trump w serii wpisów porównał ostrzeżenia dotyczące AI do oszustwa związanego z globalnym ociepleniem, które, jak stwierdził, jest rozpowszechniane przez radykalną lewicę. W innym wpisie stwierdził, że trwa chora zmowa przeciwko sztucznej inteligencji i centrom danych, a jedynym, który się z tego cieszy, są Chiny. Kto wygra wyścig AI, ten wygra, napisał Trump. Rosyjski oligarcha pokrył wydatki związane z wystawnym ślubem syna Donalda Trumpa, donosi portal ProPublica. 24 maja Donald Trump Jr. świętował swój ślub na Bahamach. Koszty sięgały setek tysięcy dolarów i obejmowały m.in. wynajem prywatnej wyspy oraz pokaz fajerwerków. Jak wynika z dokumentów przeanalizowanych przez publikę oraz rozmów z trzema osobami znającymi szczegóły uroczystości, dużą część kosztów ślubu pokrył jednak tajemniczy sponsor, a był nim rosyjski oligarcha Umar Kremlew, bliski prezydentowi Władimirowi Putinowi. Kremlew miał zapłacić setki tysięcy dolarów za organizację uroczystości. Sfinansował m.in. wynajem jednej z prywatnych wysp, na której odbyło się przyjęcie i nocowali tam goście. Pokrył również koszty pokazu fajerwerków, a jego współpracownicy pomagali w organizacji wydarzenia. Kremlew jest szefem Międzynarodowego Stowarzyszenia Bokserskiego, organizacji sponsorowanej m.in. przez Gazprom.
4: Prognoza pogody.
0: Dziś na wschodzie i początkowo w centrum zachmurzenie małe i umiarkowane. Tam rano lokalnie małe mgły ograniczające widzialność do około 200 metrów. W zachodniej połowie kraju w ciągu dnia zachmurzenie wzrośnie do dużego i wystąpią przelotne opady deszczu, a miejscami pojawią się burze. Na termometrach od około 20 stopni na wschodzie do 23 na zachodzie, a nawet 26 na ziemi lubuskiej.
1: Wiadomości sportowe.
4: Dzień dobry, Grzegorz Milko. Radosław Piesiewicz nie jest już prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Został odwołany podczas spotkania zarządu PKOL-u. Nie został zwolniony z aresztu, mimo iż obrona taki warunek złożyła. Piesiewicz więc nie był obecny na wyborach, nadal przebywa w areszcie. Na spotkaniu w Centrum Olimpijskim stawili się wszyscy uprawnieni do wyborów przedstawiciele prezydium zarządu PKOL-u. Nowym prezesem pełniącym funkcji do kwietnia 2027, kiedy będą nowe wybory, tak więc tymczasowym prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego został Marian Kmita, dyrektor sportowy w telewizji Polsat Sport. Wybrano tylko wśród wiceprezesów, tak według statutu, a więc nie mógł zostać Robert Korzeniowski, który bardzo chciał i zabiegał o tę funkcję. Marian Kmita został pełniącym obowiązki prezesa. Głosowało na niego 43 członków zarządu. Przeciwko było 9, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Kmita przyznał, że w czasie sprawowania wyborów weźmie urlop bezpłatny w Polsacie Sport, by poukładać sprawy w komitecie. Jest dużo rzeczy do zrobienia. Między innymi Marian Kmita powiedział, zadań jest bardzo dużo. Statut, sponsorzy, wizerunek, który został mocno nadszarpnięty, czego symbolem jest umowa z Zonda Krypto. Nie zdecydował, czy będzie kandydował w nowych wyborach, a więc w kwietniu przyszłego roku. A więc na razie przynajmniej sytuacja bardzo zaogniona w Polskim Komitecie Olimpijskim wydaje się być nieco uspokojona, choć jak mówią wtajemniczeni, wygląda to bardzo nieciekawie, jeśli chodzi właśnie o finanse, o wizerunek, no i także o całą sprawę. Ale na tę chwilę właśnie od wczoraj przynajmniej jest wybrany nowy prezes tymczasowy, Marian Kmita. Bardzo ciekawy mecz we włoskiej ekstraklasie piłkarskiej. Inter Mediolan pokonał Udinese aż 5-3. 8 bramek padło w tym spotkaniu, mimo iż Inter przegrywał po 16 minutach 0-2. Znakomicie zagrał Piotr Zieliński, zaliczył asystę przy golu Esposito, kierował grą Interu, był tam, gdzie trzeba. Koordynował akcje czarno-niebieskich. Od Corriere della Sera dostał notę 7, czyli bardzo wysoko w skali do 10. Miał kontrolę nad grą, wybierał tempo akcji, był przywódcą, napisali dziennikarze. 7 dali także dziennikarze zajmujący się piłką nożną we Włoszech. Calcio News, a Serie A naprawdę służy Piotrowi Zielińskiemu absolutnie. Oby miało to przełożenie na mecze piłkarskie reprezentacji Polski, które zbliżają się w Lidze Narodów. Już niedługo wybory Jana Urbana, jeśli chodzi o powołania. Tymczasem dokończono 8 kolejkę naszej piłkarskiej ekstraklasy. Piast Gliwice wygrał w Radomiu z Radomiakiem 2-0. Gole Ugo Vallejo i Jakub Łobojko z rzutu karnego. To trzecie ligowe zwycięstwo z rzędu Piastunek. W tabeli prowadzi Górnik Zabrze przed Legią, Lechem i Wisłą Kraków. Piast awansował na 5. miejsce. 3 ostatnie drużyny w tabeli to Motor, Wieczysta i Raków. Trwają Mistrzostwa Europy siatkarzy. Jeden z faworytów, Słowenia, nieoczekiwanie przegrała z Grecją 1-3. Grecy z kolei wcześniej zupełnie nie punktowali, a więc duża niespodzianka. W grupie A, w której odbył się ten mecz, liderem są Włosi. My prowadzimy w grupie B, wszystkie mecze wygrane, znakomita forma podopiecznych Nikoli Grbicza. Dziś reprezentacja Polski zmierzy się z Ukrainą o godzinie 18:00. Magdalena Fręch wygrała z Japonką Ibino 6-1, 6-4 i to bardzo dobre zwycięstwo. Turniej rangi WTA 500 w Guadalajarze. Nasza tenisistka 2 lata temu została tam mistrzynią. teraz właśnie w pierwszej rundzie pokonała Japonkę. No i to na pewno dobrze, bo generalnie nasz tenis poniósł klęskę podczas US Open, biorąc pod uwagę występ wszystkich zawodniczek i zawodników. Teraz to wszystko sport po godzinie 10, a tam między innymi powiem o aferze związanej z Adrianem Siemieńcem, a więc trenerem Jagiellonii Białystok. Posłuchajcie Państwo, do usłyszenia.
5: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
6: Reklama.
7: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
8: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
9: Nasz naród jak lawa.
10: Gen wolności.
11: Młodzież w walce z komuną.
12: Fundacja Skrzydła Sztuki zaprasza na żywą lekcję historii.
13: To muzyczna opowieść o walce kilku pokoleń młodych Polaków z systemem komunistycznym.
14: Historia Kordiana i Mickiewiczowskich dziadów oraz żołnierzy wyklętych połączona ze wspomnieniem Grzegorza Przemyka, Emila Barchańskiego i wielu innych bezimiennych, którzy nigdy się nie poddali.
15: Bo to nie będzie opowieść o ofiarach.
16: To będzie opowieść o wojownikach.
17: Najbliższy pokaz już 27 września o godzinie 18:00. Scena Stygmat w Warszawie.
18: Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie na facebookowym profilu Gen Wolności, Młodzież w walce z komuną albo Fundacji Skrzydła Sztuki.
19: Bo dziś nie chodzi o nas, tylko o was, o młodych.
20: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
21: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
20: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
6: Po reklamie.

Już jest godzina 8.12, dzisiaj jest 15 września, druga godzina poranka wnet. Już przy krakowskim przedmieściu 79 jest generał Andrzej Kowalski, wiceszef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, i może jemu zadedykuję, albo nie, piosenka bez żadnej dedykacji, bo to z dedykacjami to jest tak, że potem są słowa, a słowa znaczą i potem będzie myślenie, dlaczego te słowa, dlaczego ta dedykacja. Bez żadnej dedykacji piosenka na życzenie.

0: Wywiad Wnet.
1: A gościem poranka Wnet jest generał Andrzej Kowalski, wiceszef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Dzień dobry, panie generale.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Widzieliśmy się w Kielcach na tych wielkich targach zbrojeniowych. Myśli pan, że polski przemysł zbrojeniowy może stanąć na wysokości zadania? Czy ma wystarczająco siły, żeby się przeciwstawić choćby atakom, czy tym rajdom dronów rosyjskich, które mają miejsce teraz na terytorium Polski, czy na terytorium Litwy?
2: Z pewnością ma takie możliwości. To chyba trudno mieć wątpliwość, kiedy się odwiedzi MSPO w Kielcach. Oferta jest bardzo bogata. Wątpliwość rodzi się trochę na innym poziomie. Na poziomie absorpcji tego, co wyprodukuje przemysł do wojska. To jest chyba największy kłopot, jaki Polska ma od wielu lat. To nie jest kłopot obecnego czasu czy obecnego rządu. Jest taki problem, jak to nowoczesne uzbrojenie ma wejść na uzbrojenie konkretnych jednostek wojskowych, jak długo to trwa, jak trzeba szkolić żołnierzy, w ogóle jaką koncepcję mieć, co kupić z tego wszystkiego, co jest oferowane na rynku. To są potężne pytania i one są właściwie ciągle jakby w takiej szarej
1: mgle. Ale chce pan generał powiedzieć, że nie znamy odpowiedzi na takie pytanie proste, jak wyszkolić żołnierza, jak dokonać tego, żeby ten dron, który zostanie zakupiony, trafił w ręce kogoś, kto wie, jak się nim posługiwać.
2: To jest oczywiście bardzo uproszczone, bo my wiemy, to się jakoś tam dzieje. Zawsze jest pytanie o to, jak szybko i w jakiej skali. Pytanie jest o tyle zasadne, że kiedy obserwujemy zmiany po rosyjskiej stronie, jak oni adoptują się do nowych warunków walki, a wszystko to dzieje się w ciągu ostatnich właściwie 2 lat. No, przypomnijmy sobie, 23 rok to jest jeszcze czas, kiedy mamy wojnę starej modły, starej metody, kiedy są czołgi, wozy bojowe i jest próba przepychania się nawzajem sił przy użyciu takiego uzbrojenia. Potem gwałtownie pojawiają się drony i one modyfikują wszystko. I teraz mamy rosyjskie wojsko, które zrozumiało tę lekcję. Ponieśli ogromne straty i rozpoczęli bardzo szybki proces zmian strukturalnych wewnątrz armii rosyjskiej, szkolenia wojsk dronowych, wyposażania wojsk dronowych, produkcji dronów. To są dziesiątki tysięcy, setki tysięcy sztuk tak naprawdę, a być może nawet jeśli chodzi o te małe rozmiary, małe drony, to nawet miliony sztuk rocznie. I Rosja weszła w taką skalę, która jest skalą uzbrojenia dronowego, która jest bardzo zastanawiająca i trochę przerażająca. Teraz pytanie jest o nas, tak? Jak my reagujemy na to wszystko? Czy od 23 roku, kiedy widzieliśmy, że następuje ogromna zmiana wewnątrz sił zbrojnych, czy ukraińskich, czy rosyjskich, czyli tak naprawdę zmienia się w ogóle obraz pola walki, to czy my uruchomiliśmy procesy adekwatne do tych, które są po stronie wschodniej?
1: I to pytanie zadaję właśnie panu generałowi. Uruchomiliśmy czy
2: nie? Oczywiście, że nie uruchomiliśmy w takiej skali, jaka powinna nastąpić. To nie jest tak, że mamy wyodrębnioną strukturę wojsk dronowych. Chociażby tylko to, prawda? Czyli podobnie jak robią to Rosjanie,
1: no dobrze,
2: w każdej brygadzie
1: dobrze,
2: mają...
1: To przerwę, ale dlaczego tak się dzieje? No bo przecież jest rozsądek, jest coś takiego jak rozsądek i odpowiedź. Mówimy, wydajemy 200 miliardów z naszego budżetu. Rząd wziął SAFE, czyli dodatkowe 50 miliardów euro, więc wydajemy bardzo dużo pieniędzy, co było widać na tych targach. Ktoś powiedział, czuję miliardy w powietrzu, tak? I co?
2: Co innego było czuć w powietrzu, tam był kwas masłowy rozlany, więc...
1: Ale to następnego dnia.
2: To był trochę inny zapach, nie miliardy. No w każdym razie to jest proces, z którym się mierzy nasza polska administracja, tak bym to powiedział. Administracja zarówno cywilna, jak i wojskowa. Mamy pewne procedury, które są bardzo długotrwałe i strasznie dużo zabiera to czasu, zanim my przestawimy pewne mechanizmy. No niestety tak to wygląda. Jesteśmy w czasie pokoju, w związku z tym wszyscy trochę się usypiamy tą rzeczywistością, że to jest czas tak zwany P.
1: Czyli można podziękować wojskom rosyjskim, że choćby ten dron spadł gdzieś i można było go wyłowić i położyć na plaży bałtyckiej po naszej stronie, żebyśmy sobie przypomnieli, że ten czas nie jest czasem zwykłego pokoju?
2: No, nie dziękowałbym Rosjanom za to, że te drony nam wysyłają, ale z pewnością tak jest, że wszystkie te fakty, które się zdarzają od już co najmniej 2-3 lat, mamy różnego rodzaju fakty, które są związane z przeniknięciem polskiej granicy przez rosyjskie statki powietrzne. To już nie są tylko wloty samolotów, ale to są właśnie nie tylko wloty dronów, ale też upadki tych dronów, czy nawet eksplozja rakiety pod Tarnawą. Te wszystkie fakty powinny nas bardzo mobilizować do głębokiej rewizji wszelkich procedur, które są związane z wprowadzaniem nowoczesnego systemu uzbrojenia do jednostek wojskowych, intensywnego szkolenia żołnierzy. To nie jest tak, że to się nie dzieje w tym sensie, że w ogóle armia śpi. Nie, wojsko nad tym pracuje, wojsko przeprowadza pewnego rodzaju analizy, wojsko ma pewne pomysły na zmianę struktur i zmianę procedur, ale to wszystko po prostu trwa długo, dlatego że jesteśmy ciągle w czasie P.
1: P, czyli pokoju. Jest też tak, że jesteśmy w czasie P, w związku z powyższym nie mamy strategii, która jest strategią obronną, czy strategią, która mówi o tym, w jaki sposób Polska powinna w czasie W się zachować. Nie mamy takiego dokumentu.
2: Nie bardzo wiem, o którym dokumencie pan redaktor myśli w tej chwili.
1: Strategia obrony, strategia bezpieczeństwa, strategia obrony, jak zwał, tak zwał, ale ten główny dokument, który ma być tą instrukcją, co należy kupić, kogo należy wyszkolić i jakie są cele strategiczne polskiej armii.
2: Tak, mamy z tym poważny problem, dlatego że wszystko właściwie zaczyna się od jednego dokumentu, od strategii bezpieczeństwa narodowego. To jest bardzo ważny dokument, chociaż kompletnie jakby zapomniany i niedoceniany. Dlatego, że zgodnie z polskim ustawodawstwem SBN jako dokument rozpoczyna pracę nad innymi dokumentami. Z niego wynikają wszystkie inne opracowania strategiczne. Można powiedzieć, że opracowanie i przyjęcie strategii bezpieczeństwa narodowego rozpoczyna cały cykl opracowywania różnych dokumentów. Na czym polega trudność? Trudność polega na tym, że bez opisania w strategii bezpieczeństwa narodowego sposobu, w jaki Polska chce osiągnąć stan bezpieczeństwa, no bo na tym polega strategia bezpieczeństwa narodowego. Patrzymy na zagrożenia i deklarujemy naszą wolę, jakimi metodami chcemy ten bezpieczeństwo utrzymać. Bez takiego określenia, bez wskazania tych wszystkich zawiłości, nie można zaplanować chociażby obrony państwa, bo my nie do końca wiemy, jak bronić, bo nie wiadomo, czego chcemy, prawda? No więc to, czego chcemy, to, co jest naszym celem, definiowane jest w tym wyjściowym pierwszym dokumencie, który nazywa się Strategia Bezpieczeństwa Narodowego. Tego nam brakuje, w związku z tym brakuje też innych dokumentów, które byłyby, można powiedzieć, uwspółcześnione, bo oczywiście istnieją starsze wersje tych dokumentów,
1: bo one są pisane cyklicznie. Roku.
2: No na przykład, tak, albo nawet wcześniejsze z 18 roku. One są już po prostu kompletnie nieadekwatne. No i w tej chwili bardzo ważne jest to, żeby SBN był napisany, żeby był zatwierdzony zarówno przez rząd, jak i przez prezydenta i żeby na podstawie tego dokumentu można było utworzyć wszystkie inne.
1: No tak, ale to zatwierdzenie trwa już, nie wiem, rok mniej więcej?
2: Już minął rok.
1: No i co?
2: A no właśnie, świetne pytanie. No i co? To jest tak, że ale prace na ten temat były prowadzone bardzo intensywnie do kwietnia tego roku. Pomagaliśmy rządowi, naszym zespołem eksperckim, jak należy napisać strategię bezpieczeństwa narodowego, aby ona była dokumentem możliwym do zatwierdzenia. Od mniej więcej kwietnia z tym dokumentem dzieją się jakieś dziwne rzeczy, bo właściwie już można powiedzieć, że całkowicie prace stanęły. Czekamy na to, co zrobi z tym rząd.
1: Minister Przydacz, czyli minister odpowiedzialny w Kancelarii Prezydenta za politykę międzynarodową, mówiąc o relacjach między ministrem spraw zagranicznych i wicepremierem Sikorskim, a prezydentem Karolem Nawrockim, powiedział tak, że właściwie była uzgodniona strategia i w którymś momencie premier Donald Tusk zablokował, powiedział, żadnego porozumienia z prezydentem Karolem Nawrockim. Czy w tym wypadku myśli pan generał, że jest tak samo? Premier powiedział ministrowi obrony i wicepremierowi, żadnego porozumienia z tym BBN-em i z tym prezydentem Karolem Nawrockim, bo musi być wojna.
2: Nie potrafię powiedzieć, czy tak było, czy nie. Można odnieść takie wrażenie, że nastąpiła gdzieś blokada na bardzo wysokim szczeblu politycznym.
1: Bardzo wysoki szczebel polityczny, a jednak jest ten, to nie jest dokument, tylko to jest ten katalog, o którym pan generał mówił w czasie targów kieleckich, podpisany przez szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego i wicepremiera i ministra obrony pana Kosiniaka-Kamysza, czyli wspólnie coś można podpisać, choćby katalog. Więc jakaś współpraca jest, jakaś...
2: Mówimy o bardzo wysokim szczeblu politycznym. Nie mówimy o szczeblu politycznym na poziomie szef BBN-u, wicepremier, minister obrony narodowej. Ja myślę, że to jest bardzo dobry sygnał, który pan przywołał. To, że można opracować wspólnie dokument, bo to jest właściwie, można powiedzieć, dokument. Katalog przedsiębiorców polskich i produktów polskich, którzy produkują bardzo nowoczesne uzbrojenie. Katalog zawierający 450 produktów. To jest ogromny wysiłek, ogromne dzieło, które zostało wspólnie wykonane. W dużej mierze BBN był odpowiedzialny za redakcję tego wszystkiego. MON oczywiście bardzo nam pomagał. I ten katalog powstał. I on może być takim objawem, jak możliwa jest współpraca w rzeczach ważnych. Bo to naprawdę jest istotne, żebyśmy mieli własny materiał promocyjny, napisany w języku angielskim, wydany na bardzo porządnym papierze, gdzie możemy promować polski przemysł zbrojeniowy. To jest naprawdę wielki kawał dobrej roboty. No ale to jest poziom, na którym najwyraźniej współpraca jest możliwa. Być może są takie poziomy, na których ona nie jest możliwa.
1: Jak napisanie strategii, czyli fundament tego dokumentu, który jest fundamentem bezpieczeństwa Polski. To w takim razie na jakiej podstawie w ogóle my dokonujemy i polska armia dokonuje zakupów?
2: No jest to bardzo dobre pytanie. Też się nad tym czasem zastanawiamy. Przypomnę, że krytyka w stosunku do programu SAFE, którą formułował ośrodek prezydencki, w dużej mierze była też oparta o takie spostrzeżenie, że właściwie do końca nie rozumiemy, co przyświeca przy wyborze konkretnych kontraktów. Jaka wizja rozwoju armii, jaka wizja rozwoju polskiego przemysłu. A przypomnę, że strategia rozwoju przemysłu obronnego ciągle jest niepodpisana. Ona chyba dopiero teraz ma być podpisywana w obecnym kwartale, a może nawet w czwartym kwartale 2026 roku. A więc jeżeli ta strategia nie istnieje jeszcze, no to można się pytać, no to dobrze, to na podstawie
1: to
2: czego...
1: To inna strategia, strategia przemysłu obronnego.
2: Tak, to jest rozwój przemysłu obronnego, bardzo ważna strategia, dlatego że ona w dużej mierze wynika z pomysłu na to, jak bronić Polskę, czym bronić Polskę, w jaki sposób na poziomie uzbrojenia odpowiedzieć na istniejące zagrożenia.
1: Czyli, a te pieniądze, to w takim razie jeszcze o pieniądze przez chwilę porozmawiamy. Te pieniądze, które mamy z SAFE, czyli z Unii Europejskiej, 44 miliardy euro, one trafiają do PGZ-u w większości? Tak to jest zrobione i ten PGZ potem się dzieli tymi pieniędzmi z innymi podmiotami?
2: Tak to nie jest. Nie, zostało podpisanych wiele umów, bardzo długa lista. W tej chwili nie potrafię powiedzieć, jak dużo było przedsiębiorstw na tej liście. To całkowicie uleciały mi tam z głowy te wszystkie liczby. Ale faktycznie była to długa lista przedsiębiorstw polskich, które podpisały w ramach SAFE kontrakty. To nie jest tylko PGZ. To jest zdecydowanie więcej.
1: Ale główna część trafia do PGZ-u, bo to było największa...
2: zbiór wielu firm.
1: Tak. I potem ten zbiór się dzieli z tymi pieniędzmi z innymi, a czasami na końcu może trafić do jakiejś małej firmy albo dużej firmy prywatnej, dlatego że czegoś nie może zrobić PGZ. Tak jest?
2: Nie potrafię powiedzieć, czy taki był system działania programu SAFE.
1: No dobrze, a baza...
2: Mam nadzieję, że to kiedyś zbadamy bardzo dogłębnie.
1: Baza amerykańska. Wicepremier powiedział 15 miliardów złotych będzie kosztować, tak? To są koszty policzone już i wiadomo, że ta baza tyle będzie kosztować?
2: No tak mówią politycy, a w związku z tym nie wiem, czy trzeba się przywiązywać do tych kwot. Politycy różne rzeczy potrafią powiedzieć. Myślę, że jest to dosyć rzetelnie wyliczona, szacunkowa, ale myślę, że startowa kwota, która jest potrzebna, żeby tę bazę budować. Znowu z drugiej strony, gdyby pomyśleć w inny sposób, że w jakiś znaczący sposób wzmocnimy nasze bezpieczeństwo, to nie jest duża kwota za bezpieczeństwo Polski.
1: Bo to jest znaczące, czyli opłaca
2: znaczące.
1: Się...
2: opłaca się zainwestować.
1: No dobrze, ale czy w ogóle... No, Saudowie to jest coś... To nie są Polacy, ale Saudowie zawiedli się na Amerykanach. Teraz widać w czasie ofensywy Houthi poprosili Amerykanów o osłonę lotniczą, nie dostali tej osłony. Czy my... Czy Donald Trump jest nadal wiarygodnym partnerem dla kogokolwiek? No, przepraszam za to pytanie, ale, panie generale.
2: Pytanie jest świetne. Ono jest jak najbardziej,
1: ja wiem, jak każdy.
2: Jest bardzo popularne. Warto zauważyć, że w wielu momentach ono pada. Ja myślę, że to jest trochę tak, że Na każdego partnera trzeba spojrzeć z perspektywy tego, co on do nas mówi. Amerykanie od 2018 roku bardzo jasno komunikują zmianę strategiczną. Od 2018 roku, od strategii, którą oni napisali w 2018 roku, strategii bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. I tam jest bardzo jasno napisane, że Amerykanie będą limitować swoją obecność w świecie. Że oni nie chcą być żandarmem, który rządzi całym światem i ma wpływ na wszystko i broni demokracji w każdym zakątku świata i tak dalej, i tak dalej. Administracja Trumpa jest w tym wymiarze super konsekwentna. My tego nie chcemy jakby usłyszeć. Nam się wydaje, że mamy ciągle do czynienia z tą samą Ameryką, Ameryką, która jest takim właśnie policmajstrem. Jak gdzieś jakiś bałagan się pojawia, to oni przylecą i posprzątają. Absolutnie nie. Ameryka taka nie chce być. W związku z tym to my sobie dokładamy pewne treści w naszej wyobraźni i my w związku z tym potem myślimy, a Amerykanie są niewiarygodni, bo oni w czymś tam nie pomogli. Amerykanie nigdy nie mówili, że będą pomagać w Zatoce Perskiej utrzymać porządek na poziomie takim, jaki był załóżmy kilka lat temu. Nie. Oni mają swoje interesy, oni te swoje interesy będą realizować i co więcej, powiedzieli nam to też wyraźnie rok temu, prawie rok temu, zachodnia hemisfera jest sferą interesów amerykańskich. Cała reszta świata to są tylko pewne wypadkowe tych interesów i będą oni oczywiście uczestniczyć w rozwiązywaniu problemów, ale o tyle, o ile Amerykanom się to opłaca. Być może to, co w tej chwili obserwujemy, jeśli chodzi o Bliski Wschód, taką ma kalkulację amerykańską, że nie warto rozpoczynać kolejnego zaangażowania akurat tam, gdzie Jemen próbuje w tej chwili wywrzeć presję na państwa Europy, przepraszam, Bliskiego Wschodu.
1: No tak, ale to jest kolejny to kolejne miejsce, którym płynie gaz i ropa do Europy i do Azji, tylko nie do Stanów Zjednoczonych.
2: A no właśnie. No to dlaczego Europa nie robi czegoś, żeby pomóc tej sytuacji? No to jest proste pytanie. Amerykanie w ten sposób myślą. Amerykanie pytają się, gdzie są te wasze europejskie siły, które interweniują w związku z tym, że to wasze szlaki handlowe są zagrożone. My interweniujemy tam, gdzie są nasze szlaki zagrożone. A to są wasze, to jest wasza ropa, wasz gaz. Dlaczego was tam nie ma? No bo faktycznie Europa już wielokrotnie spotykała się, ogłaszała jakieś koalicje, coś będą organizować, jakieś były grupy inicjatywne, ale ciągle nic z tego nie wyszło. Ciągle nie ma europejskich sił zbrojnych, które byłyby zaangażowane w tamtym regionie świata po to, żeby stabilizować sytuację.
1: Bo nie ma europejskich sił zbrojnych. Jest NATO.
2: Europejskich, no zgadzam się. Europejskich w sensie takim, że poszczególne państwa robią zrzutkę, składkę i deklarują. Niemcy dadzą fregatę, Holendrzy dadzą drugą fregatę, Polacy coś tam dadzą jeszcze, ktoś tam jeszcze coś dołoży i w ten sposób powstają siły, w cudzysłowie oczywiście, europejskie, które w jakiś sposób mogą stabilizować sytuację. Tej inicjatywy nie widać.
1: Jakie, to już odchodząc od tej Zatoki Perskiej, ale jakie sygnały Polsce i krajom flanki wschodniej NATO daje teraz Rosja? Myślę o tym, co się stało na granicy polsko-ukraińskiej, czyli linia kolejowa i stacja kolejowa, dronach Litwa, dron Polska i rakieta w Polsce.
2: Tak, tak. No, sygnały są niestety dla nas niekorzystne, w tym sensie, że odwołam się do takiego bardzo prostego obrazu. Dzień po eksplozji, eksplozja była po stronie ukraińskiej. No, bardzo to było spektakularne, bo to była bardzo głośna eksplozja, bardzo wyraźna, widoczna chmura, najpierw kula ognia, potem chmura dymu. Mieszkańcy polskiej strony już tak w Dorohusku dostali SMS-y, że mają się ukryć. No, tylko, że nikt nie wie, gdzie tam się można ukryć. I to jest chyba ten sygnał, który my powinniśmy w pierwszym momencie sobie przywołać. Tak? No, Rosja do nas mówi w sposób agresywny, komunikuje nam coś. Jeszcze nie wiemy do końca co, niech sobie nad tym podumają w MSZ-cie czy w kancelarii premiera, ale na poziomie społeczeństwa ta cała sytuacja przemawia do nas, czy my jesteśmy bardziej gotowi na ekstremalne zdarzenia niż to było rok temu, dwa lata temu, trzy lata temu. Czy coś się realnie zmieniło? Czy, nie wiem, poza funkcjonującą cały czas bardzo sprawnie aplikacją, która jest stworzona jeszcze przez Państwową Straż Pożarną w 2023 roku. Poza tą aplikacją, czy coś więcej jest, co może służyć obywatelowi do tego, aby on się dowiedział, gdzie może się ukryć? nawet nie zrobiono czegoś takiego, że na telefon możemy pobrać aplikację, w której możemy po naszej lokalizacji uzyskać informację, gdzie jest najbliższe miejsce schronienia. Nie ma czegoś takiego. Nie możemy sobie tego wgrać na telefon. Tak? No, nie było nawet państwa polskiego stać w ciągu 3 lat, żeby pomimo tego, że mają świetną bazę, gdzie są miejsca ukrycia i schrony, bo to przygotowała Straż Pożarna, to my nie możemy obywatelowi zaproponować aplikacji na telefon. Oczywiście problemem są jeszcze wszyscy ci, którzy nie mają smartfonów i nie mogą mieć aplikacji na telefonie, prawda? Ale jakby nie czytamy komunikatów rosyjskich od tej strony, tak? Nie rozumiemy, że ta rzeczywistość, która do nas przychodzi, puka ze wschodu, to jest rzeczywistość coraz bardziej brutalna. Rosjanie mają tak zwaną swoją, no, to się pięknie nazywa, drabina eskalacyjna, tak? Czyli kolejne szczeble eskalacji, które będą wykonywać. Różne rzeczy będą robić Rosjanie wobec nas i będą patrzeć, jak my reagujemy, jak społeczeństwo reaguje, co się dzieje w relacjach społeczeństwo-rząd, co się dzieje w społeczności lokalnej, jakie niepokoje naprawdę powstają w związku z rosyjskimi aktami agresji. To jest taki pomiar, który jest pomiarem dla Rosjan bardzo ważnym, no bo jeżeli mieliby liczyć na coś, co będzie bardzo negatywne w polskim społeczeństwie, to na pewno pęknięcie pomiędzy Polską lokalną a Polską centralną, czyli wzrastająca nieufność ludzi, którzy żyją gdzieś w terenie, w małych wioskach, wobec władz centralnych. Jeżeli to będzie postępowało, to wtedy załamie się komunikacja, która będzie komunikacją najistotniejszą w pierwszych dniach zagrożenia.
1: Ale wiemy, co się dzieje w polskiej polityce. Jakie jest prawdopodobieństwo, że te SMS-y, które dostają obywatele na Lubelszczyźnie czy Podkarpaciu, będą elementem manipulacji politycznej? Zwykłej manipulacji. Strach jest ważnym elementem w komunikacji między politykami a wyborcami.
2: No, niestety takiej pewności mieć nie możemy.
1: Drabina eskalacyjna Rosja jest na którym szczebelku drabiny?
2: Nie potrafię powiedzieć. To jest pytanie, które sobie stawiają wszystkie ośrodki diagnozujące sytuację rosyjską w całej Europie, a nawet może nawet w części świata. Jest to bardzo poważny problem, jak rozumieć w ogóle rosyjskie działania. Jak oni mają to wszystko skonstruowane w swojej głowie. To jest bardzo trudne do przełożenia. Ale z pewnością nie jest to jakoś bardzo wysoko jeszcze na tej drabinie eskalacyjnej. Tam jeszcze jest sporo stopni.
1: To jest pocieszające. To na zakończenie pytanie, którego pan generał się pewno nie spodziewa, ale aneks do raportu o likwidacji wojskowych służb informacyjnych, gdzie jest?
2: Gdzie on jest fizycznie? To cały czas jest w tym samym miejscu, czyli jest w kancelarii tajnej w Pałacu Prezydenckim. No i tam sobie spokojnie czeka na rozwój dalszych wypadków.
1: A bo z tej kancelarii tajnej trafił do... Było takie napięcie, trafił, czy mi się śniło, bo może dużo rzeczy człowiekowi się śni i potem myśli, że to rzeczywistość, ale mam wrażenie, że marszałek Czarzasty dostał aneks, mam wrażenie, że że marszałek Senatu dostała ten aneks, nie czytali, odesłali i... Coś jest takiego dziwnego z tym aneksem.
2: No właśnie, to jest fascynująca rzecz. No, czytałem ten aneks, więc tym bardziej się zastanawiam, co w tym wszystkim jest dziwnego. Najwyraźniej to jest tak, że po tamtej stronie sceny politycznej aneks ciągle zawiera jakieś wrażliwe informacje. Tak to oni oceniają, że to jest dokument, który w jakiś sposób zagraża ich interesom czy ich pozycji. Dlatego jest też taka obstrukcja. No bo to jest obstrukcja. Postępowaliśmy zgodnie z polskim prawem, czyli najpierw musi być prośba o opinię marszałka Sejmu i marszałka Senatu. Potem musimy czekać na kontrasygnatę premiera, aby można było opublikować aneks. No i ten proces po prostu będzie wydłużany, moim zdaniem.
1: A, to premier musi się podpisać.
2: No jeszcze, tak, no jak się ustawę dokładnie czyta, tam jest taki element, że przed publikacją musi być kontrasygnata premiera.
1: No to dobrze, to czekamy w takim razie na kontrasygnatę premiera.
2: No albo trzeba czekać na nowego premiera.
1: I kto nim będzie?
2: A skąd ja mogę wiedzieć? No, nie, no to na takich refleksji BBN nie snuje.
1: Generał Andrzej Kowalski, wiceszef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, był gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w studio.
2: Miło mi było, dziękuję bardzo za zaproszenie.
1: I do zobaczenia. A jakiej piosenki posłuchamy? Jaki jest zespół? A Beatlesi, zna pan generał taki zespół?
2: Tak, coś tam słyszałem w dzieciństwie, tak.
1: No to powrót do dzieciństwa w takim razie.

0: Reklama.
1: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
2: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
0: Po reklamie.
1: Radio Wnet uszami słuchaczy.
3: Uwielbiam Państwa, uwielbiam. Wszystkich Państwa uwielbiam i bardzo, bardzo dzięki temu radiu jakoś potrafimy funkcjonować. Jeszcze nie popadamy w całkowitą rozpacz tym, co się dzieje.
4: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: Jest godzina 8:44 i spontaniczny telefon do pani Marii Kurowskiej, posłanki Prawa i Sprawiedliwości, która teraz jest gdzie, pani poseł?
1: Jest dalej na 6 piętrze Akademii Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie.
0: I kolejną noc pani spędziła w Akademii i jest pani w tym gabinecie, do którego powinien wrócić albo przyjść nowy dyrektor czy szef Akademii?
1: Lekka zmiana tutaj, to znaczy zmiana. Ja nigdy nie byłam w gabinecie pana rektora. Gabinet jest zamknięty, klucz je pan rektor ma, rektor Sopiński, myślę, no już nie ma. Tak, ale ja uważam, że rektorem jest tylko rektor Sopiński, dlatego mówiąc o rektorze, mówię o rektorze Sopińskim. Natomiast pan Sławomir, który chce być rektorem, bardzo intensywnie tutaj zabiega, aby można się było dostać do tych drzwi. I ja stanowię właśnie tą blokadę przed tymi drzwiami. A więc jest tutaj taka mała kanapka, stoliczek sobie zorganizowałam, bo tu był na środku, to go przeniosłam w ten mały korytarzyk, bo do tego gabinetu jest taki mały korytarzyk i tutaj po prostu jestem. Pracuję na okrągło do tego stopnia, że wczoraj poszłam spać o 14:30. A to dlaczego? Ponieważ bardzo duże zainteresowanie jest tą sprawą i ze Stanów Zjednoczonych mnóstwo ludzi do mnie dzwoniło, a oni mają dzień wtedy, gdy u nas jest noc. W związku z tym chciałam każdego uspokoić, że się nic nie dzieje, że jest dobrze z moim zdrowiem, bo jest, mimo że to jest 6 dzień, kiedy jestem bez jedzenia. I dlatego też po prostu tak długo pracowałam, no i wstałam tak, żeby już zdążyć na poranną mszę świętą w Radiu Maria o 7:00. Także już jestem tu zaopatrzona modlitwą na cały dzień. I czuję się dobrze, ale dziękuję też Państwu za to wielkie zainteresowanie, bo ja to też widzę, jak mam chwilkę czasu na internecie, że Państwo jesteście ze mną i to nie może być nic piękniejszego, gdy po prostu tylu ludzi jest ze mną. Dlatego apeluję do wszystkich. Proszę się nie martwić. Proszę się nie martwić, proszę się modlić, bo to my modlitwą uratujemy naszą ojczyznę. I nie ja jestem ważna w tym całym wydarzeniu. Ważna jest nasza ojczyzna, aby ona istniała, aby była, abyśmy mogli w niej po prostu żyć, ażeby się to wszystko odwróciło, co w tej chwili jest, co niszczy naszą ojczyznę, to potrzeba nie tylko czynu, ale potrzeba wielkiej modlitwy. I dlatego też zamiast trzymać kciuki, to bardzo Was proszę, abyście trzymali różańce i modlili się za naszą ukochaną Polskę. I efekt przyjdzie, na pewno przyjdzie, mamy to jak w banku.
0: Powiedziała Pani, że 6 dzień bez jedzenia zupełnie?
1: Tak, zupełnie. Natomiast też ciekawa jest sprawa, że wczoraj Sławomir Cudak, który chce być rektorem, wypowiadał się wieczorem w telewizji. To był wywiad z panią redaktor Oracz i tam powiedział rzeczy niesamowite. Ja myślę, że to no, Państwo ocencie, ja nie lubię oceniać. Nie lubię

0: prawda? Czy ja tutaj gdzieś coś chomikuję i sobie podgryzam, czy nie? No przecież, no jakby mogła mówić, że nie. Natomiast ja nawet o tym nie mówiłam. To wyszło przez przypadek. Ja po prostu nie jadłam, ale o tym nie mówiłam. Ale w końcu ktoś mnie zapytał, co ja tam jem. No to ja nie kłamię. W związku z tym musiałam powiedzieć, że nic nie jem. No jak to pani nic nie je? No bo nie jem, bo nie mam. I natomiast rzeczywiście padła propozycja, żebym jakąś tam kawę czy coś, ale to ja powiedziałam, że nie, że ja sobie tylko życzę, aby jeżeli chcą, abym cokolwiek jadła, to owszem, ale przyniesione mi przez posłów, bo ja tu rodziny nie mam w Warszawie, w związku z tym posłowie, posłanki, a gdy mi oni przyniosą, ale oni mi przyniosą tutaj do gabinetu, czyli tutaj do tego korytarzyka, na którym jestem, to ja wtedy to zjem. Natomiast ja nie mam zaufania do po prostu innych i po co ja mam mieć jakieś obawy tutaj, że ktoś mi tam czymś psikną, ja za chwilę zasnę i zrobią ze mnie pośmiewisko. Więc tak to wygląda. Nawet się pojawiła, gdy ja o tym powiedziałam, to za chwilę pojawiła się zgrzewka wody, którą na filmiku, który dzisiaj nagrałam, właśnie pokazałam tą zgrzewkę, która jest nietknięta i która jest nie na moim stoliku, jak mówił pan rektor, tylko na stoliku właśnie funkcjonariuszy, który tutaj jest. Więc to wszystko jest przedstawione i pokazane. I szkoda, że człowiek, który chce być rektorem, szanowni państwo, rektorem i jeszcze jakiej akademii? Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. I on po prostu słowo po słowie kłamie. Jedyną rzeczą prawdziwą, która była w tym wywiadzie, to było to, że przychodzi do mnie. Rzeczywiście przychodzi, w piątek był chyba 6 razy, ale przychodził i próbował mnie przekonać, żebym jednak odstąpiła od tego mojego protestu, abym pozwoliła mu otworzyć ten gabinet. No oprócz tego jeszcze tam jakieś, prawda, parę innych, bo jestem człowiek rozmowny, w związku z tym prowadziliśmy tą konwersację. On tam powiedział, że ja po prostu, że co, a już nie wiem, nieistotne.
1: Pani poseł, na pewno będziemy jeszcze do pani dzwonić. Maria Kurowska, poseł Prawa i Sprawiedliwości, była gościem poranka i jest gościem poranka wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Ja również, bardzo mi było miło z państwem się spotkać, ze wszystkimi słuchaczami Radia Wnet. I pozdrawiam państwa serdecznie i obyśmy doczekali wolnej, pięknej, sprawiedliwej, praworządnej Polski. Bo to, co jest w tej chwili, to jest przekroczenie wszelkich granic praworządności, to jest przekroczenie wszelkich granic w ogóle.
1: Teraz granice w poranku wnet będziemy przekraczali razem z panem Jerzym Gawędą. Solidarność, kopalnia Soli Solino. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry państwu, dzień dobry panu dyrektorowi.
1: Jakbyśmy powiedzieli, co teraz... Wyłączmy radio przede wszystkim, żebyśmy się lepiej słyszeli, żeby nie było pogłosu i zaczniemy opowieść o tym, co dzieje się w tej chwili w kopalni Soli Solino.
2: No cóż, kopalnia soli bez soli to jest zew dzisiejszego czasu. Ale wracając do tematyki, kopalnia i cały kompleks energetyczny spółek, które współpracują, dla których solanka jest podstawowym produktem do produkcji, zajmuje się oprócz produkcji soli bardzo poważnym tematem. Jej celem było zbudowanie i zabezpieczenie bezpieczeństwa państwa, a więc zbudowanie całego systemu podziemnych, systemów magazynowych dla szeroko rozumianych węglowodorów. W pierwszej fazie w naszym przypadku zbudowanie magazynów podstawowych dla państwa polskiego na ropę i benzynę. I to, co miało być szczęściem, no, zaczyna od wielu, wielu lat, jest problemem, wynika z tego, że Polska, która nie posiada wystarczających tych mediów, o których mówimy, wykorzysta ten potencjał i zbuduje sobie odpowiednią bazę magazynową, żeby zabezpieczyć państwo i tą energię, żeby nie dochodziło do destabilizacji życia gospodarczego, społecznego w Polsce. Niestety na tym projektem od samego początku. Jest jakieś fatum. Tak wygląda, jakby państwo polskie nie było zainteresowane, żeby wykorzystać tego

0: potencjału. Natomiast mówimy tu o magazynach, które są pod ziemią w kawernach solnych, które są magazynami, przede wszystkim magazynami bardzo tanimi, magazynami bardzo bezpiecznymi, przyjaznymi ekologii, gdyż składowane media, o których rozmawiamy, są na głębokości kilkuset metrów, więc nie grozi, nawet gdyby doszło do próby zniszczenia tych magazynów, nie grozi ich zniszczenie, nie grozi uszkodzenie tego medium i nie grozi również katastrofa ekologiczna.
1: Ale czy my już, czy już państwo polskie jakiś magazyn wykorzystuje? Czy gdzieś jest zgromadzona ropa albo gaz?
0: Są budowane, ale centralnym magazynem, jeżeli chodzi o ropę, benzyny, to są inowrocławskie kopalnie soli. To jest podstawowy magazyn. Po drugie, my znajdujemy się na trzech dużych złożach w centralnej Polsce, które można ten potencjał by wykorzystać na zbudowanie odpowiedniej bazy magazynowej. Bo tu nie chodzi tylko i wyłącznie o magazyny strategiczne, ale również powinny one być na dużą skalę zbudowane do bieżącej działalności gospodarczej, gdyż są to bardzo, jak to powiedziałem, w tym wypadku tanie, co miałoby i będzie na pewno miało pewien wpływ na obniżenie kosztów produkcyjnych, a więc jako klienci mielibyśmy możliwości tańszych towarów, które pojawiają się na rynku. Taki powinien być cel. A oprócz tego ten cel strategiczne i tu należałoby to podzielić na kilka etapów, na ten podstawowy, średni okres składowania oraz na okresy bardzo długie, czy to roczne, czy półtora roczne, ponieważ te magazyny, gdyby nie byłyby niepotrzebne, można je po prostu zamrozić i niemal bezkosztowo odstawić, które mogą czekać sobie na potrzebę w przyszłości. Ponadto ten potencjał jest tak duży, że moglibyśmy zbudować i zabezpieczyć środkową Europę, czy tak zwanego kraje Trójmorza, a więc zbudować w tej części Europy tanią, bezpieczną i wydajną bazę magazynową na węglowodory i uzależnić się jako cały region, nie tylko Polska, od szantażu energetycznego. Bo takie mamy tu możliwości.
1: Ale tak wygląda sprawa z punktu widzenia Solidarności, ale rozumiem, że z punktu widzenia tych, którzy zarządzają, a kto tym zarządza w tej chwili?
0: W tej chwili zarządza tym Orlen, bo on jest właścicielem stuprocentowym, natomiast magazyny były budowane decyzja zapadła w połowie lat 90. i one miały być zbudowane jako cele, jako strategiczne magazyny do państwa polskiego i takie jest ich przeznaczenie. W tamtym okresie był to wymóg i również do spełnienia przez Polskę wstępując do Unii Europejskiej. Wymóg w Unii był i jest taki, że państwa wstępujące, czy te, które są, muszą posiadać minimum te 3-miesięczne rezerwy strategiczne. Polska tego nie spełniała, dlatego przedłożyliśmy jako związek tą propozycję zaadoptowania tej kopalni, zbudowania odpowiedniej bazy magazynowej. Sądziliśmy, że to będzie rozwijane, dlatego że celem tego kompleksu, o którym tu rozmawiamy, energetycznego, a więc spółek, które z nami współpracują, które są połączone rurociągami, właściwie one stanowią jeden kompleks gospodarczy i właściwie powinny być jako jedne przedsiębiorstwo, miało nie tylko zbudować, ale również budować, zagospodarowywać inne złoża, budować tę bazę magazynową, tak samo i dla producentów, dla
1: dystrybutorów. Ale rozumiem, że to się nie dzieje, bo gdyby się działo...
0: To się niestety nie dzieje.
1: Że jest jakaś intencja, żeby część czegoś sprzedać komuś. Co?
0: Tak. W połowie roku 2014 sprzedano prywatnemu inwestorowi odbiorców solanki zakłady, które powinny być zaliczone do zakładu strategicznego, objęte jako infrastruktura krytyczna. one nie powinny być sprzedawane, a państwo, które sprzedało w tamtym okresie, nawet nie zabezpieczyło swoich interesów, nie zabezpieczyło żadnych, mówiąc praktycznie, oddało klucze do polskiego bezpieczeństwa prywatnemu inwestorowi. I my przed tym ostrzegaliśmy i właściwie zaczęło się dziać to, o czym, na co zwracaliśmy uwagę, że może dojść do destabilizacji. No i to się dzieje. Jeden z tych zakładów Komitiki w Inowrocławiu jest likwidowany. Mówimy tu o zakładach janikowskich, co się przekłada na spadek produkcji solanki, a tym bardziej w tym wypadku na brak możliwości budowy nowych złożach kopalni zaprojektowanej pod magazyny. Dlatego, że jeżeli nawet magazyn będzie podstawowym, jego jest pozyskanie solanki do przemysłu chemicznego, to ale celem jest magazyn, to i tak ten magazyn jest tylko odpadem, dlatego jest bardzo tani w tym. No i niestety, jak się okazuje, obecnie próbuje się te zakłady sprzedać firmie niemieckiej, która ma szeroką gamę swoich produktów. K plus S, a więc koncernowi niemieckiemu potężnemu, tym bardziej w tym wypadku oddajemy klucze do polskiego bezpieczeństwa obcemu państwu. I tu musimy sobie zdawać sprawę, że wtedy modelowanie polskiej gospodarki będzie w rękach kapitału niemieckiego. Natomiast musimy tutaj jeszcze zwrócić uwagę, że jeżeli mówimy o kierunku niemieckim, to przecież jeszcze niedawno pozwolono na zbudowanie, omijając tą część Europy, rociągnącym 11-12 wrogiem tej części Europy i Polski. Gdyby nie interwencja Stanów Zjednoczonych, dzisiaj mielibyśmy bardzo poważne problemy. I oddając klucze do polskiego bezpieczeństwa obcemu państwu, tu wypływa tu Niemcom, musimy sobie zdawać sprawę, że powrót do tamtej inwestycji, ja uważam, w mojej ocenie, do tego dojdzie. I zakłady niemieckie w mojej ocenie tu chcą wypełnić trzy takie elementy podstawowe. Podstawowym to będzie blokowanie budowy polskich podziemnych magazynów i tutaj dystrybucją będą się chciały zająć Niemcy, bo oni również takie możliwości posiadają duże w budowie podziemnych magazynów w kawernach solnych i będą mieli wyłączność na zabezpieczenie Polski oraz tej części Europy. No jeżeli dojdzie do powrotu do koncepcji, a wcześniej czy później dojdzie po wojnie z Rosjanami, tu się nie oszukujmy, no to mamy bardzo poważne problemy. Drugim takim elementem, który uważam, to jest to, co się dzieje w kopalni Kłodawa. Jest to próba przejęcia jednej z kopalń naszych otworowych, która nie była projektowana pod magazyny. I uważam, że tym się powinny zająć już tą sytuacją odpowiednie służby. Ponieważ jest ta kopalnia na złożu, gdzie się znajduje magazyn i można byłoby i takie były nasze wnioski, zaprojektować drugą część złoża pod magazyny gazu i odstąpić, odsprzedać tej firmie, która się zajmuje magazynowaniem gazu. To zostało zniszczone. W związku z powyższym prawdopodobnie chodzi tu o to, żeby przejąć tą kopalnię, tak jak Kłodawa, i zagospodarować na odpady, w tym również i nuklearne. Niemcy nie mają gdzie już tego składować. Zresztą kopalnia Kłodawa zaczyna protestować. Niedawno uzyskali zgodę na prowadzenie działalności dalszej na złożu, a więc soli, a w tej chwili próbuje się ją zagospodarować pod odpady i uważam, że ten cel jest również tutaj na Kujawach przejęcia tej kopalni pod odpady, które byłyby ściągane z Europy. I taki trzecim elementem, bo po tych inwestycjach które oni próbowali przedstawić, że będą inwestować w Ażenie. No chcą inwestować w Ażenie, wiedząc, że się skończyły, kończą złoża, że w tym momencie nie ma złóż i najpierw należałoby zainwestować w budowę kopalni na nowym złożu, żeby pozyskać surowiec do produkcji w Ażenie. No przecież nie będą kakała w tym momencie robić, więc to zaczyna też pokazywać, że nie jest to priorytetem, a Niemcy doskonale wiedzą, jaki jest stan naszych złóż, bo przecież zlecano niemieckim firmom badanie tych złóż, co jest niedopuszczalne w mojej ocenie, że tak. Zakład, który działa, prowadzi działalność wrażliwą, a więc ma zabezpieczyć bezpieczeństwo państwa, pozwolił, żeby obce firmy obcego państwa badały złoża. Oni doskonale wiedzą, co jest. I myślę raczej, że tutaj oni chcą zbudować kanały dystrybucyjne na swoje produkty oraz przygotować się na kierunku zasilenia przerzucania na Europę Środkowo-Wschodnią.
1: Ja muszę popatrzeć na zegarek i patrzę, że jest godzina 9, prawie 5, więc kończymy Poranek Wnet, ale obiecujemy, że do sprawy wrócimy i przyjedziemy tam na miejsce, żeby dokładnie zrozumieć, bo to jest historia ciągnąca się przez wiele lat, bardzo skomplikowana, którą trzeba wyjaśnić i o której trzeba opowiedzieć słuchaczom Poranka Wnet, pan Jerzy Gawęda. Solidarność. Przewodniczący?
0: Tak, przewodniczący Komisji Zakładowej Solidarność.
1: Do zobaczenia na miejscu. Mam nadzieję, że przyjmie pan delegację Rady
0: Wnet. Również.
1: Wszystkiego dobrego.
0: I bardzo dziękuję i państwu. I do zobaczenia.
1: A my teraz przenosimy się do polowego studia, skąd Jakub Duszak poinformuje nas, co słychać w świecie.
2: Wiadomości w net. Opracowanie i przyjęcie strategii i bezpieczeństwa narodowego rozpoczyna cały cykl przyjmowania innych dokumentów, a Polska wciąż nie ma takiej strategii, mówił w Poranku Wnet zastępca szefa BBN generał Andrzej Kowalski.
3: Bez opisania w strategii bezpieczeństwa narodowego sposobu, w jaki Polska chce osiągnąć stan bezpieczeństwa, no bo na tym polega strategia bezpieczeństwa narodowego. Patrzymy na zagrożenia i deklarujemy naszą wolę, jakimi metodami chcemy bezpieczeństwo utrzymać. Bez wskazania tych wszystkich zawiłości nie można zaplanować chociażby obrony państw. Prace na ten temat były prowadzone bardzo intensywnie do kwietnia tego roku. Pomagaliśmy rządowi, naszym zespołem eksperckim, jak należy napisać strategię bezpieczeństwa narodowego, aby ona była dokumentem możliwym do zatwierdzenia. Od mniej więcej kwietnia całkowicie prace stanęły.
2: Ostatnio dokument aktualizowany był w 2020 roku. Nie przystaje on już jednak do dzisiejszej rzeczywistości. Pytanie, na jakiej podstawie dokonujemy zakupów zbrojeniowych, mówił zastępca szefa BBN generał Andrzej Kowalski. Obawiam się, że Rosjanie będą w tej chwili zainteresowani wytwarzaniem bezpośredniego zagrożenia w Polsce. Presja psychologiczna będzie wiązała się z wyborami w przyszłym roku, mówił w kontekście nasilających się ataków na Ukrainie przy polskiej granicy doradca prezydenta do spraw bezpieczeństwa Stanisław Żaryn.
4: Po ostatnich atakach w okolicach stacji kolejowej na pograniczu z Polską Rosjanie zaczęli informować o szczegółach, również nazwiska polityków europejskich, którzy akurat tego dnia przebywali w podróży między Kijowem a Warszawą. To jest jasny sygnał, że Rosjanie zagrażają dzisiaj i próbują zagrozić każdemu, kto jest zaangażowany w pomaganie czy rozmowę z Ukrainą. I widać wyraźnie, że Rosjanie będą próbowali odciąć Zachód od Ukrainy. Polska jest oczywistym centrum tego oddziaływania.
2: Mówił doradca prezydenta RP do spraw bezpieczeństwa Stanisław Żaryn. Tej nocy obcy dron został zestrzelony nad terytorium Litwy. Bezzałogowiec, który nocą wleciał na terytorium naszego sąsiada, został zestrzelony przez myśliwce NATO niecałe 40 km od Kowna. Poinformował prezydent Litwy Gitanas Nausėda na antenie Radia LTR. Nad ranem myśliwce operowały również nad południowo-wschodnią Polską, a mieszkańcy województw podkarpackiego i lubelskiego ponownie otrzymali SMS-y od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. W związku z rosyjskimi atakami na Ukrainie, jak donosi mer Kijowa, Rosja zaatakowała stacje paliw i magazyny w ukraińskiej stolicy. Ilość około 200 środków napadu powietrznego stała się ilością stałą, to mniej niż wcześniej, ale teraz są to środki o wiele bardziej zaawansowane. Coraz częściej Federacja Rosyjska używa dronów o napędzie turboodrzutowym, przez co trudniej je zestrzelić. Niestety stały się również celniejsze, mówił korespondent na Ukrainie, redaktor Artur Żak.
5: Coraz lepsze możliwości tak zwanego widzenia maszynowego, czyli sztucznej inteligencji, i coraz lepszą łączność mają. Tworzą takie sieci mesh, które pozwalają tym rojom dronów komunikować się ze sobą i być bardziej odpornymi na walkę radioelektroniczną. No i niestety coraz częściej dostajemy znowu potwierdzenia, że chociażby te drony, które atakowały ostatnio zachód Ukrainy, były między innymi korygowane przy pomocy stacji takich nadawczych, retransmitorów z terenów Białorusi.
2: Mówił korespondent na Ukrainie Artur Żak.
6: Prognoza pogody.
2: Dzień na wschodzie, zachmurzenie umiarkowane, w zachodniej połowie kraju zachmurzenie wzrośnie do dużego i wystąpią przelotne opady deszczu, miejscami pojawią się burze, na termometrach od 20 stopni na wschodzie do 23 na zachodzie, a nawet 26 na ziemi lubuskiej.
7: Wiadomości sportowe.
8: Dzień dobry, Grzegorz Milko. Radosław Piesiewicz nie jest już prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Został odwołany podczas zarządu PKOL-u. Z kolei nie został zwolniony z aresztu, mimo iż obrona taki wniosek złożyła. Chciał przyjechać na te wybory. Piesiewicz więc nie był właśnie na obradach i nadal przebywa w areszcie. Na spotkanie w Centrum Olimpijskim stawili się wszyscy uprawnieni do wyborów przedstawiciele prezydium zarządu PKOL-u. Nowym, pełniącym obowiązki prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego został Marian Kmita, dyrektor telewizji Polsat Sport. Wybierano tylko wśród wiceprezesów według statutu, tak więc nie mógł nim zostać Robert Korzeniowski, który bardzo chciał i ubiegał się o tę funkcję. Marian Kmita został pełniącym obowiązki prezesa do końca upływającej kadencji, a więc do kwietnia 2027, kiedy to zostaną rozpisane nowe wybory. Głosowało na niego 43 członków zarządu, przeciwko było 9 jednoosobowych. Osoba wstrzymała się od głosu. Marian Kmita przyznał, że w czasie sprawowania urzędu weźmie urlop bezpłatny w telewizji Polsat Sport, by poukładać sprawy w komitecie. Jest dużo rzeczy do zrobienia, powiedział. Zadanie jest bardzo trudne, ale oczywiście wielkie wyzwanie. Dużo rzeczy, między innymi statut, sponsorzy, wizerunek, który został bardzo mocno nadszarpnięty, czego symbolem jest umowa z Zonda Krypto, przyznał Marian Kmita. Nie zdecydował, czy będzie kandydował na prezesa w wyborach kwietniowych, natomiast zdecydował, że będzie pełnił funkcję społecznie bez pobierania wynagrodzenia, a przypomnijmy, że Radosław Piesiewicz zarabiał 62 tysiące złotych miesięcznie, więc jest ta różnica. Sprawy sportowe, oczywiście wszystkie są sportowe, jedne o takim zabarwieniu polityki sportowej, inne stricte boiskowe. I tutaj bardzo dobry mecz Piotra Zielińskiego, reprezentanta Polski w piłkarskiej lidze włoskiej. Inter Mediolan pokonał Udinese 5-3, mimo iż przegrywał po 16 minutach 0-2. Zieliński zaliczył asystę, między innymi przy bramce Esposito. Kierował grą Interu i bardzo docenili go dziennikarze, między innymi Corriere della Sera. Tam dostał notę 7, czyli bardzo wysoko, i napisano, że kreował akcję, był przywódcą. To bardzo dobra informacja dla trenera Jana Urbana. Niedługo powołania na mecze w Lidze Narodów. Rozpoczynamy 25 września meczem z Bośnią i Hercegowiną. Tymczasem jeszcze jeden wynik z Ligi Włoskiej, Serie A, bowiem bardzo ciekawy. Roma wygrała w Turynie z Bykami AC Torino 2-0. W Anglii między innymi Leeds zwyciężyło Newcastle 4-1. Siatkarska reprezentacja Polski dziś rozegra mecz w ramach Mistrzostw Europy z Ukrainą. Początek godziny 18. Gramy świetnie, wszystkie mecze wygrane. Znakomita dyspozycja podopiecznych trenera Nikoli Grbicza. Tymczasem jeden z faworytów, Słowenia, przegrała z Grecją 1-3. To grupa A, tam liderem są Włosi. Dokończono 8. kolejkę piłkarskiej ekstraklasy. Piast Gliwice wygrał w Radomiu. W Radomiu z Radomiakiem 2-0, więc tym cenniejsze zwycięstwo. Gole Ugo Wajecho i Jakub Łobejko z rzutu karnego. To trzecie ligowe zwycięstwo z rzędu. Piastunek w tabeli prowadzi Górnik Zabrze przed Legią, Lechem, Wisłą Kraków. Piast awansował na 5. miejsce. 3 ostatnie drużyny to Motor, Wieczysta i Raków. Ostatnio piłkarską Polską wstrząsnęła afera związana z trenerem Jagiellonii Adrianem Siemieńcem. Wysłał on SMS-y do sędziego asystenta Kamila Wójcika w sprawie zagrożenia żółtymi kartkami jego piłkarzy przed meczem z GKS-em. Było to w końcówce ubiegłego sezonu, kiedy Jaga jeszcze walczyła o mistrzostwo. Sprawa wyszła na jaw teraz, a trener Adrian Siemieniec do tej pory nie poniósł żadnych oficjalnych konsekwencji z ekstraklasy, ale spotkał się z ogromnym hejtem, falą krytyki, ostracyzmu i bardzo ostrych ocen. Teraz wydał długie, bardzo szczere oświadczenie, z którego widać ogromny ból i skruchę trenera. Napisał między innymi: mam świadomość, że nie powinienem zachować się w ten sposób. Bardzo tego żałuję, tego co się stało. Jestem rozczarowany sobą i wiem, że zawiodłem wielu ludzi. Przepraszam swoją rodzinę, przepraszam swoich zawodników, sztab kibiców, klub i całą jagiellońską społeczność. Przepraszam kibiców wszystkich klubów oraz wszystkie kluby. Przepraszam swoich kolegów, trenerów, z którymi na co dzień rywalizuję na boisku, ligowe punkty. Przepraszam władze Piłkarskiego Związku Ekstraklasy. Przepraszam wszystkich sędziów, całe środowisko sędziowskie. Przepraszam wszystkich, którzy poczuli się rozczarowani, a którym zależy na dobru polskiej piłki. Między innymi czytamy w tym bardzo długim i bardzo takim szczerym, gdzie czuć po prostu ból trenera Adriana Siemieńca za to, co się stało, bo rzeczywiście wstrząsnęło to piłkarską Polską. Napisał także: przepraszam swoją rodzinę, swoich zawodników, sztab kibiców. Zdaję sobie sprawę, jak bardzo zawiodłem. Popełniłem błąd i zasługuję na krytykę w ostatnim czasie, ale nie na hejt i publiczny lincz. Ta granica została przekroczona. Obiecuję, że zrobię wszystko, żeby tak się nie stało, żeby pracować nad odbudowaniem zaufania całego piłkarskiego środowiska w Polsce. Podpisane Adrian Siemieniec. Odsyłam Państwa na strony internetowe, między innymi Adrian Siemieniec na Instagramie, na X-ie także właśnie trenera, bo widać ogromny ból i skruchę tego, co się stało. Tak to wygląda, jeśli chodzi o sytuację w Jagiellonii. Trenera Adriana Siemieńca, który przecież zdobywał z mistrzostwem Jagiellonią, mistrzostwo Polski z Jagiellonią i jest oczywiście bardzo ważnym trenerem całej piłkarskiej ekstraklasie, także świetne mecze w Lidze Europy, Lidze Konferencji, a więc mamy do czynienia rzeczywiście z człowiekiem, który popełnił błąd, no i teraz rzeczywiście jeśli wyraził skruchę, to może nie należy rzeczywiście, no na pewno nie powinno się hejtować i w tak ogromny sposób krytykować trenera. Niech odpowiednie władze po prostu uregulują, ustosunkują się do tego, co się wydarzyło. Tymczasem Jagiellonia jest 9. w ekstraklasie. Ostatnio przegrała z Wisłą Kraków 0-2. A teraz hitowy mecz z Legią w niedzielę o godzinie 17:30. Teraz to wszystko. Dziękuję i do usłyszenia.
9: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
10: Reklama.
11: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
10: Po reklamie.
12: Autopromocja.

0: Kanał Wnet Kultura na YouTube to przestrzeń dla tych, którzy chcą lepiej zrozumieć świat. Od literatury przez muzykę, teatr i film, aż po historię idei, dawne cywilizacje i dziedzictwo naszej kultury. Rozmawiamy o książkach i ich twórcach, sztuce i muzyce, mitach i wierzeniach, wielkich i małych cywilizacjach oraz zjawiskach, które kształtują współczesną kulturę. Wnet Kultura na YouTube. Subskrybuj i oglądaj.
1: To była autopromocja.
2: Dlaczego? Nie się skończy.
3: No przecież ja to miałem. No co chodzi?
2: Dlaczego?
3: No nie wiem.
2: Gdzie on?
4: No żebyś wiedział.
5: Żebyś wiedział.
6: A żebyś wiedział.
1: Żebyś wiedział. Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Hania Tracz, za konsoletą Tomasz Rosłon. Godzina 9.18, dziś 15 września, na razie 14 stopni na zewnątrz, ale ma być cieplej, ma być do 20 paru. Mgła była rano, proszę się nie dać zwieść, to jest jeszcze taka ciepła mgła, kurtek nie trzeba zabierać, wystarczy sweter, wystarczy bluza, czy jakaś leciutka kurtka, bo później cały dzień trzeba będzie dźwigać te odzienia. A zresztą to jest taki bardzo ciekawy czas, że obserwuje się ludzi ubranych od sasa do lasa. To znaczy, że są osoby już w jesiennych, grubych płaszczach, a są jeszcze osoby w krótkich rękawkach, które można spotkać na ulicy, więc to jest jakaś taka specyfika września, połowy września, gdzie właśnie, który właśnie trwa. Ale to my teraz troszeczkę nawołamy jeszcze słońca. Jest taki utwór duetu francusko. Jeden jest z duetu Francuzem, a pani z tego duetu jest francuską, ale o brazylijskich korzeniach i tworzą razem duet i w zeszłym roku, latem 2025, jeden z ich utworów stał się takim przebojem lata, więc jako, że to lato jeszcze trwa, to my posłuchamy o niebieskim słońcu, bo tak można przetłumaczyć tytuł tego utworu, Soleil Bleu.

0: 9:23, a my mamy gości w studio. Pani prezes oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego Magdalena Wędlikowska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry państwu.
0: I pan Stanisław Ziemecki, prezes zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Ziemian. Dzień dobry.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Mała poprawka, nie prezes, tylko członek zarządu.
0: Członek zarządu, dobrze. To tak, poprawiamy, aby widzimy się dzisiaj tu, dlatego że 7 września, to już parę dni minęło, w Warszawie przy Alejach Ujazdowskich naprzeciwko kancelarii premiera odbył się protest, na którym państwo byli, w którym państwo uczestniczyli. Cóż to był za protest i dlaczego pod kancelarią premiera się on odbył?
2: Proszę państwa, no, powstała taka sytuacja, że przez ponad 30 lat polskie władze nie przystąpiły do tak zwanego uregulowania stosunków własnościowych i jakiegoś naprawienia choćby podstawowych krzywd, które licznej grupie polskich obywateli, bo tak to trzeba nazwać, zostały wyrządzone przez władze komunistyczne. Wręcz przeciwnie, mimo licznych zapowiedzi i wyrazów woli politycznej, również przez pana prezesa Kaczyńskiego, czy wspomni za chwileczkę pani tutaj prezes Wędlikowska, nic się w tych tematach nie dzieje. Co więcej, mamy do czynienia z czymś, co ja nazywam pełzającym odbieraniem praw. Chodzi o to, że ta grupa ludzi, która właścicieli różnego rodzaju mienia, która została poszkodowana bądź skrajnie niegodziwymi i sprzecznymi z ówczesnym porządkiem konstytucyjnym prawami wydanymi przez władze komunistyczne, bądź pozbawiona swoich praw w sposób całkowicie bezprawny, to znaczy z naruszeniem ówczesnego komunistycznego prawa, jest pozbawiana nawet tych swoich uprawnień systematycznie, które zostały jej przyznane przez obowiązujące przepisy. Jak to się dzieje? No, dzieje się to w taki sposób, że na przykład w przypadku, bo był to protest wspólny Zrzeszenia Dekretowiec oraz Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego, na przykład w stosunku do nieruchomości objętych tak zwanym dekretem Bieruta, o czym było głośno w Polsce, tak zwanej mafii reprywatyzacyjnej, tak to nazwano. I faktycznie była to mafia wykorzystująca istniejące przepisy w celach przestępczych, tak to trzeba rzeczywiście powiedzieć, ale gdzieś w tym wszystkim zginęli ludzie rzeczywiście pokrzywdzeni tymi przepisami. Tam dekret ten odbierał ludziom własność gruntów w celu odbudowy miasta stołecznego Warszawy, pozostawiając im własność budynków, bardzo ważne, pozostawiając im własność budynków. I ten dekret zapewniał, że w tych przypadkach, w których będzie to możliwe ze względu na plan odbudowy i plan zagospodarowania miasta stołecznego Warszawy, własność tych budynków będzie utrzymana, czyli one, te osoby będą nadal właścicielami i otrzymają tak zwane prawo czasowej własności gruntów. I cóż się dalej stało? Oczywiście komunistyczne władze nie były zainteresowane, żeby oddawać czy przyznawać jakąkolwiek własność, bo to nie leżało w ich interesie. W związku z czym zostały wydane wiele tysięcy decyzji, w których nie przyznano tej własności gruntów, a taka decyzja również jednocześnie odbierała prawo własności budynków. Z chwilą wydania takiej decyzji, bądź niezłożenia wniosku dekretowego o przyznanie tej czasowej własności gruntów, właściciel tracił prawo własności budynków. Po przemianach ustrojowych w sposób oczywisty, no, osoby poszkodowane wystąpiły na drogę administracyjną dopuszczoną istniejącymi przepisami w celu stwierdzenia tak zwanej nieważności, czyli wyeliminowania z porządku prawnego tych wadliwych decyzji wydanych w latach 50., 60., czasami nawet 70. I wielokrotnie te decyzje otrzymały. I cóż się dało dziać? No, stworzył się pewien problem, jak te budynki oddawać. No przecież te budynki nie dość, że są w kiepskim stanie, no to mieszkają w nich komunalni lokatorzy płacący tak zwany czynsz symboliczny, można powiedzieć. I co z tymi lokatorami zrobić? Oczywiście jest to problem, z którym należy rozmawiać. Ale jak ten problem rozwiązano? Rozwiązano w ten sposób, że nowelizacją zupełnie innej ustawy, i to w latach 20., ograniczono te przypadki, kiedy można dawać to prawo, nadawać to prawo czasowej własności gruntu i utrzymywać tym samym prawo własności budynku. Ograniczono w ten sposób, że dołożono szereg wyłączeń. Na przykład takie wyłączenie, że jeżeli w budynku mieszkają lokatorzy komunalni, to tak to nie można przyznawać tego prawa czasowej własności gruntu. Dzisiaj użytkowanie wieczystego, bo tak to po prostu wygląda. Ale chyba zapomniano, że w tym momencie następuje utrata własności budynku. Zgodnie z tym dekretem Bieruta, który do dzisiaj jest aktem obowiązującym.
1: Nadal mamy takie akty obowiązujące, prawda? Tak. To jest niebywała sytuacja.
2: Jeżeli
1: samo
2: teraz,
1: z własnością ziemi też
2: i dworów. Jeżeli teraz, wyobraźmy sobie, panie doktorze, jest pani właścicielem jakiegoś budynku, nawet niewielkiego, prawda? I to prawo własności zostaje pani odebrane, no to zgodnie z dzisiaj, aktualnie, zgodnie z obowiązującą konstytucją, wszystkimi ustawami, należy się pani odszkodowanie za utratę własności. Jakiejkolwiek, czy to budynku, czy to samochodu, czy to czegokolwiek innego. O tym zapomniano. O tym kompletnie zapomniano i na ten temat w przepisach nie ma żadnego słowa. Drugi temat dotyczący na przykład właśnie bardziej już tutaj spraw Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego jest taki, że nowelizacją Kodeksu Postępowania Administracyjnego umorzono wszystkie postępowania, które dotyczą niewłaściwych działań władzy komunistycznej, które miały miejsce wcześniej niż 30 lat temu. Czyli mamy taką sytuację, mamy przemiany ustrojowe, zaczynają toczyć się różnego rodzaju postępowania, na które zresztą obywateli skierował niejako wręcz dyrektywą pan prezydent Aleksander Kwaśniewski, wetując ustawę reprywatyzacyjną, powiedział: idźcie sobie do sądów, tak, i tam dochodźcie swoich praw.
1: 30 lat jesteśmy w sądach.
2: Tyle, że te sprawy w rzeczywistości toczą się nie od razu w sądach, tylko najpierw przed organami administracyjnymi, bo tylko te organy administracyjne są władne stwierdzić tak zwaną nieważność czy wydanie z rażącym naruszeniem prawa dawnych decyzji władz komunistycznych, które nadinterpretowując ówczesne przepisy zabierały własność tam, której te ówczesne przepisy w ogóle nie powinny zabierać. Tak? Czyli ludzie tracili takie mienie, którego nie powinni stracić i które nie było w rzeczywistości objęte komunistycznymi przepisami.
1: Ja może tutaj wspomnę tutaj to pismo.
2: Za chwileczkę, dobrze?
1: Oczywiście.
2: Proszę. Te postępowania przy skrajnie złej woli organów administracyjnych, przy skrajnie złej woli osób zarządzających tymi organami administracyjnymi toczyły się przez długie lata. Proszę sobie wyobrazić na przykład, że była głośna mowa, co państwo wiecie, na temat naprawy wymiaru sprawiedliwości i reformy wymiaru sprawiedliwości. No ponieważ to dotyczyło sądów, no to wymagało ustaw i tym podobnych rzeczy. W tym samym czasie rząd, zresztą do dzisiaj ma to wielokrotnie miejsce, nie był w stanie zapewnić w podległych mu ministerstwach odpowiedniej ilości pracowników, którzy nie są sędziami, wystarczy, że są po jakichkolwiek studiach prawniczych i którzy rozpatrują sprawy administracyjne. W związku z czym na rozpoznanie tych spraw administracyjnych czeka się całymi długimi latami. Bywają sytuacje, gdzie na przykład dany organ administracji, na przykład Ministerstwo Rolnictwa, przez 5 lat nie wykonuje w sprawie żadnej czynności. Nie pisze jednego pisemka, nie wydaje żadnego postanowienia. Sprawa sobie leży. A następnie władze polityczne powiedziały: no słuchajcie, poszkodowani, skoro przez tyle lat nie byliście sobie w stanie tego załatwić, wręcz cytat, no to teraz te postępowania podlegają umorzeniu. No i tak sprawa wygląda w dniu dzisiejszym, pomimo dawnych, szumnych zapowiedzi polityków, że coś z tym faktem trzeba zrobić. I tutaj oddam głos pani prezes.
1: Tak, ja tutaj państwu przeczytam pismo pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego do ziemian w Londynie, do pana Gumińskiego, do pana Boguskiego. I tutaj może jedno zdanie, które tutaj pan prezes napisał do tych panów ze Związku Ziemian w Londynie, tak? Szanowny panie prezesie, szanowny panie wiceprezesie, z uwagą przeczytałem list panów. Podzielam pogląd, że uporczywa odmowa załatwienia sprawy tak ważnej dla porządku prawnego i moralnego w naszej ojczyźnie, jak naprawienie krzywd wyrządzonych polskiemu ziemiaństwu przez władze komunistyczne, jest objawem poważnej choroby naszego życia publicznego. Także tutaj pan prezes tutaj wspomina
2: to
1: o tym.
2: To w podpisie jeszcze tylko.
1: Tak. Pan prezes wspomina o tym, że jest po prostu za... Aha, jeszcze może. Reprezentuje środowisko polityczne, które od zarania III Rzeczpospolitej wypowiadały się za reprywatyzacją, które już od wielu lat sformułowało postulat moralnej rewolucji. Także pan prezes tutaj, to był rok 2003. I w tym piśmie pan prezes tutaj bardzo popał reprywatyzację, także no jest to takie jedno z pism, które nam no tutaj optymizm, że tak powiem, w nas w jakiś sposób.
2: Bo musimy odróżnić dwie sprawy. Tak? Jedna sprawa to jest jakiś rodzaj zadośćuczynienia, a powiem, że do dnia dzisiejszego nikt za to, choćby z Trybuny Sejmowej, nawet nie przeprosił. Ludzi, którzy zostali poszkodowani tymi niegodziwymi co najmniej przepisami komunistycznymi, zgodnie z ich brzmieniem i literą. Tak? Czyli ktoś miał fabrykę i tą fabrykę mu zabrano, tak? Nie dając nic w zamian. Napisano, że przepisy dotyczące odszkodowań zostaną wydane oddzielnym dekretem. Ale oczywiście nigdy ich nie wydano. W związku z czym osoby te zostały bez odszkodowania. Natomiast czym innym są działania władzy, które doprowadziły do zaboru mienia w sposób sprzeczny z przepisami komunistycznymi. I tutaj, no bez względu na to, jakiej opcji politycznej jesteśmy, za jakim, powiedzmy, poglądami się wypowiadamy, to nawet kiedyś pamiętam pan profesor Nałęcz, który jest no, lewicowcem i z tym się nie kryje, tak? Ale jest człowiekiem bardzo uczciwy, mimo pewnych rozbieżności poglądów, bardzo pana profesora szanuję, był łaskaw powiedzieć, że jest oczywiste, że tam, gdzie to prawo komunistyczne zostało naruszone i własność odebrano sprzecznie z tym prawem, to należy tę własność zwrócić. I nie ma o czym dyskutować.
1: Ja tu może powiem państwu ważną rzecz. Chciałam powiedzieć, że w 1989 roku było w Polsce 10 tysięcy dworów i pałaców. Można je było wtedy oddać, tak? W tej chwili tam by były firmy duże. Ludzie by mieli pracę na prowincji, tak? No teraz niestety są w ruinie te dwory, pałace i te majątki. No niestety dotrwało tylko 3 tysiące dworów i pałaców, tak? Z tego 2 tysiące jest w ruinie. Możemy uratować 1000. Także proszę zobaczyć, jak w wolnej Polsce przez te ponad 30 lat no, chroniono tą własność, tą naszą historię, tradycję, te dwory, pałace, które w tej chwili, no jedziemy na wieś, widzimy przepięknie zadbany kościółek, tak, wieś, budynki zadbane, wjeżdżamy, szukamy dworu, dwór w ruinie. I tak jest w większości. No to jest tragedia. Ja maluję te dwory zniszczone, zrujnowane. Tutaj jest obraz serce polskiego dworu. W miejscu serca jest taka wyrwa, tego obrazu jest wyrwa. To jest po prostu, tam byli ludzie. Po prostu to jest wyrwa, serce jest puste. Nie ma tych ludzi, prawda? Sercem tych dworów byli ludzie, którzy tam mieszkali, którzy tworzyli tą społeczność. No niestety ich w tej chwili nie ma. No trzeba coś zrobić. Powinna być ustawa restytucji mienia.
0: Czy państwo mają jakiś gotowy projekt, z czym państwo tam przyszli? Jakie są kolejne kroki? No bo był protest, była jakaś reakcja, co dalej się ma zadziać?
2: Panie dyrektor, żeby próbować nawet przygotować jakikolwiek projekt, trzeba mieć drugą stronę do rozmowy. Tak, no bo jeśli nie będziemy o jakichś tematach rozmawiamy, to no, nie ma szansy nawet na próbę wypracowania jakiegoś konsensusu. Niestety po drugiej stronie, bez względu na kolejne rządy, nie ma z kim i nie ma o czym rozmawiać, dlatego że nikt tych rozmów nie chce podjąć. To jest temat, który, jak mówiłem, został odepchnięty z boku przez polityków. Nikt tym nie chce się zająć, nikt nie chce się tego dotykać i politycy wychodzą z założenia, że kolejnymi przepisami, które są jawnie i skrajnie sprzeczne z prawem, z polską konstytucją, z zasadami ustrojowymi, ale takimi małymi kroczkami będziemy po prostu tą grupę ludzi pozbawiać kolejnych praw, tak żeby tak naprawdę nic im nie zostało i w ten sposób problem zostanie w cudzysłowie załatwiony. Tak? No my się oczywiście z takim załatwieniem sprawy nie zgadzamy i przede wszystkim mamy taki postulat, żeby na ten temat zacząć rozmawiać. Tak? To naprawdę nie kosztuje nie tylko miliardów, ale nawet milionów. aby powołać ze strony rządowej zespół ludzi, który, nie wiem, kilku osób, które się będą spotykały, nie wiem, raz na dwa tygodnie i rozmawiały o możliwościach. Wie pani, są możliwości załatwienia spraw w sposób pewnej grupy spraw, bo nie wszystkich oczywiście, ale pewnej grupy spraw w sposób nieobciążający budżetu państwa. To jest bardzo ważne.
1: Zwrot w naturze, tak. Przede wszystkim, prawda? Tego,
2: tak,
1: co się
2: ale
1: da.
2: Różnego rodzaju. Ja podam przykład znów może wyciągnięty z dekretu Bieruta, który pokazuje sposób podejścia władzy do tego typu zagadnień. Otóż kiedy ograniczano te możliwości zwrotu budynków tym przedwojennym właścicielem, to na posiedzenie senackiej komisji, na którym byłem obecny, miasto stołeczne Warszawa, samo miasto, zwróciło się z prośbą o zrobienie pewnej, wniesienie pewnej poprawki do owego projektu, ograniczającego możliwość zwrotu tych budynków przedwojennym właścicielom, argumentując to w ten sposób, że jest, ja tylko nie pamiętam, czy 1700, czy 2700 budynków na Pradze, budynków jednorodzinnych, przeważnie takich niewielkich klocków, tak zwanych, jak pamiętamy jeszcze, z budowanych czasów przedwojennych, w których mieszkają przecież Praga nie była specjalnie zburzona w czasie II wojny światowej.
1: Do zwrotu w zasadzie.
2: Mieszkają tam od początku i niemal wyłącznie ludzie, którzy są rodzinami tych przedwojennych właścicieli. Czyli mieszka sobie rodzina, której tak naprawdę władze komunistyczne nie wyrzuciło, odebrało im własność na papierze, ale ci ludzie mieszkają w tym budynku, jest to jedna rodzina, cały czas tam mieszka, przemieszkała tam wojnę, mieszka tam po wojnie. I teraz miasto stołeczne Warszawa ma z tym problem. Dlaczego? Bo oficjalnie te osoby są lokatorami komunalnymi. To, że są lokatorami komunalnymi, uniemożliwia w związku z projektem tej ustawy, zresztą uchwalonym, zwrot tych budynków. Z kolei miasto musi te budynki utrzymywać, no bo jest ich właścicielem. Koszty utrzymania tych budynków są wyższe niż czynsz wpływający z ograniczonego wysokości tego czynszu komunalnego. W związku z czym miasto do nich dokłada. Te osoby, które są spadkobiercami właścicieli, w sposób oczywisty tam nie inwestują, no bo nie jest to ich własność. Tak? No, jeżeli pani mieszka w wynajętym mieszkaniu, no to trudno, żeby pani tam, nie wiem, robiła generalne remonty i tym podobne rzeczy, no bo to nie na swoją własność pani przecież robi nakłady. W związku z czym miasto poprosiło, że chciałoby te budynki oddać. Swoją drogą na marginesie pytanie jest takie, dlaczego przez tyle lat miasto ich do tej pory nie oddało, tak? Dlaczego tych spraw nie załatwiono? Ale miasto zwróciło się, że chciałoby te budynki oddać, mówiąc, że w tych wszystkich ponad 1000 czy ponad 2000 budynków jest tylko 30 osób, które nie są rodzinami, bo tam były to być może nieco większe domy jednorodzinne i tam dokonano podziału na tak zwane dwa mieszkania i tam zostali zakwaterowani lokatorzy komunalni. I miasto zobowiązało się, że dla tych 30 osób jest w stanie bez żadnego problemu zapewnić mieszkania zastępcze i je stamtąd przenieść, dając im godziwe inne mieszkania zastępcze. Tych 30 osób w stosunku do tych, jak mówię, ponad 1000 czy ponad 2000 budynków. Ale reprezentujący rząd na tym posiedzeniu, pan minister Kaleta, stwierdził, że nie, rząd jest przeciwko tej poprawce, która przecież ułatwiała życie miastu stołecznemu Warszawy, tak? Bo nie może nic zrobić z tymi budynkami, nie może tam dokwaterować do jednego mieszkania obcych osób, kolejnych lokatorów, nawet jeżeli mieszka tam dwójka czy trójka tych spadkobierców. Bo stwierdził, że poprawka jest źle sformułowana. Powiedział, że gdyby poprawka była tak sformułowana, że dotyczyłaby możliwości zwrotu tylko takich budynków, w których mieszkają wyłącznie spadkobiercy, no to wtedy rząd mógłby rozważyć, czy jest za jej poparciem. No, ośmieliłem się wstać, dostałem możliwość riposty od pana przewodniczącego komisji, wytłumaczyć panu ministrowi Kalecie, który notabene jest prawnikiem, że w polskim prawie rodzina, no to najczęściej rodzice i dzieci. A polskie prawo spadkowe jest tak sformułowane, że spadkobiercą jest tylko ta osoba, najczęściej ten ojciec lub ta matka, której rodzice byli właścicielami, którzy zmarli, tak? Więc nie cała rodzina jest spadkobiercą, a tylko ojciec lub matka z tej rodziny. W związku z czym, gdyby ta poprawka była tak sformułowana, jak pan minister to zaproponował, to dokładnie nikt by nie dostał żadnego zwrotu, bo przecież jest tylko jeden spadkobierca w tej rodzinie.
0: Dobrze, ale czy w ciągu tych 35 lat państwo znają przypadki, że trzeci poszkodowani dekretem Bieruta czy reformą rolną komuś na drodze sądowej udało się odzyskać tą własność albo odszkodowanie? Czy to są pojedyncze przypadki, czy są ludzie, którym się to udało zrobić, czy państwo podstawiają tezę, że tak jest sformułowana obecnie, tak działa wymiar sprawiedliwości, że nie da się po prostu przy obecnie obowiązujących przepisach tej własności dochodzić w jakikolwiek
1: sposób. Nie można dochodzić własności, bo zostało zablokowane w tą nowelizacją KPA, prawda? Dochodzenie własności. No i w większości ci przedwojenni właściciele, ratując swoje dwory, pałace niszczyjące, odkupywali od Skarbu Państwa swoją własność. No to jest skandaliczne, że ten właściciel przedwojenny, gdzie jego rodzina przez setki lat była w tym miejscu, prawda, miała ten dwór czy pałac, musi odkupić swoją własność, bo nie ma szans na odzyskanie drogą sądową, bo to trwa latami i to po prostu tak wiele dworów i pałaców w ten sposób jest odzyskanych i właściciele, którzy mieli pieniądze, to odzyskali je w ten sposób, wykupując ze Skarbu Państwa i remontują już przed dziesiątki lat, prawda, te zniszczone, zrujnowane zabytki. No i chciałam jeszcze wspomnieć tutaj o Konstytucji. To jest artykuł 64, artykuł 21 i Konstytucja mówi nam, żeby oddano tą własność w Polsce. Dotychczas nie oddano, prawda, przez 35 lat nie oddano własności. No to jest naprawdę niebywałe. Jesteśmy jedynym krajem w Europie, w którym własność nie została oddana. I podstawowym warunkiem wstąpienia do Unii Europejskiej była reprywatyzacja, prawda? Zwrot własności przedwojennym właścicielom i niestety tego nie zrobiono. Nie wiem, jakim cudem znaleźliśmy się w Unii Europejskiej, jeżeli podstawowy warunek reprywatyzacji nie został spełniony.
2: Panie redaktor, szanowni państwo, jeszcze doprecyzowując. Oczywiście w tych przypadkach, gdzie, jak mówię, to prawo komunistyczne zostało naruszone, części osobom udało się to mienie odzyskać. No, w przypadku, jak twierdzi komisja reprywatyzacyjna powołana przez Sejm do nadzoru tych decyzji dekretowych, prawda, która tam część tych decyzji uchyla, zresztą jeden z jej członków powiedział ostatnio w radiu dla siebie, że na początku 70% decyzji tej komisji zostało uchylonych. To wskazuje na to, że 70% osób zostało poszkodowanych, przynajmniej na samym początku działalności tej komisji. Ale o co tutaj chodzi? Chodzi o to, że na przykład w przypadku dekretu Bieruta spraw było bardzo dużo, przerób urzędniczy bardzo mały. W związku z czym, jak powstała w ogóle ta afera reprywatyzacyjna? Bo od tego trzeba zacząć.
1: Właśnie.
2: Te wnioski, te dokumenty sobie spokojnie w odpowiednich komórkach miasta stołecznego Warszawy leżały. No ale były osoby, które miały tam, powiedzmy sobie, były ustosunkowane, tak? Miały jakichś znajomych, nie wiem, inne dojścia, wpływowych przyjaciół i ich wnioski, może inaczej, były w stanie doprowadzić do sytuacji, w której dane wnioski były rozpatrywane w pierwszej kolejności. W związku z czym grupa osób wpadła na taki pomysł, że można odkupywać od osób rzeczywiście poszkodowanych te roszczenia za niewielkie pieniądze, bo jeżeli ktoś jest w bardzo trudnej sytuacji materialnej i brakuje mu na przykład na lekarstwa, to jest w stanie sprzedać roszczenie do kamienicy, nie wiem, za 20-30 tysięcy złotych, po to, żeby mieć na bieżące życie. Natomiast ktoś, kto jest właśnie odpowiednio ustosunkowany, no i może odkupić te roszczenia i w efekcie tego doprowadzić, znając swoje, nazwijmy to, układy w mieście stołecznym, doprowadzić do tego, że taki wniosek zostanie rozpoznany w ciągu kilku miesięcy. W związku z czym za te 20, 30, 50 tysięcy złotych ta osoba stanie się właścicielem kamienicy wartej kilka milionów. Okay. To wykorzystywali oszuści, też również, tak powiem, doprowadzając do postępowań w imieniu osób, które tak naprawdę dawno zmarły, bo przecież wielu mieszkańców Warszawy, wielu warszawian zostało wymordowanych, nie pozostali spadkobiercy, w związku z czym te osoby wstępowały próbowały doprowadzić często, bardzo, bardzo często skutecznie do sytuacji, w której wstępowały w prawa tych osób, które już nie żyły, próbując udowodnić, że gdzieś tam żyją za granicą, postawiali się jako kuratorzy spadków, prawda, i przejmowali te majątki, a następnie doprowadzali do wyrzucania przy pomocy no, bardzo niegodziwych i drastycznych metod mieszkających tam lokatorów. Po prostu przejmowali to, przebudowywali, wystawiali na sprzedaż, zarabiali gigantyczne pieniądze na

0: dążąc do jakiegoś ukrócenia tej afery, do jednego worka wrzucono te osoby, które były rzeczywiście poszkodowane, i przestępców. I potraktowano to wszystko w sposób jednolity i jednakowy. Nie przejmując się żadnymi konsekwencjami. Jest to bardzo przykre, że nasze władze są tak krótkowzroczne, o tak zawężonych horyzontach i tak nie zapominające o prawach ludzi, którzy te prawa po prostu słusznie nabyli i które powinny być realizowane. No, jest to bardzo przykre, natomiast nikt nadal na ten temat nie chce rozmawiać.
1: Dobrze, no to był protest, jest jakaś reakcja. Co dalej, jaki jest plan działania?
0: Pani redaktor, jeżeli pani myśli jakąś reakcję, to pani przecenia, że tak powiem, tutaj organy rządowe. No oczywiście nikt się do tej pory, no jest to stosunkowo krótki okres, tak, ale nikt się do tej pory nie odezwał. Nikt nie zaprosił kogokolwiek na jakąkolwiek rozmowę i nikt nadal nie chce na ten temat rozmawiać. W związku z czym myślę, że będą kolejne protesty. Myślę, że będą podejmowane również inne działania prawne, które są w tej chwili rozważane, dotyczące tej sytuacji w Polsce, w której po prostu zarówno przepisy polskiej konstytucji, jak i przepisy, bo przecież to nie tylko polska konstytucja, o poszanowaniu prawa własności mówi zarówno Europejska Karta Praw Człowieka, tak, i Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, tak? I te przepisy są kompletnie nieprzestrzegane, wszyscy to mają w nosie.
2: Od 30 lat ponad są nieprzestrzegane. Ja może przeczytam tutaj artykuł 21. Rzeczpospolita Polska chroni własność i prawo dziedziczenia. Drugi punkt. Wywłaszczenie jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy jest dokonywane na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem. Jeszcze przeczytam ten 60, bo to są ważne artykuły. 64 artykuł. Punkt 1. Każdy ma prawo do własności i innych praw majątkowych oraz prawo dziedziczenia. Drugi punkt. Własność i inne prawa majątkowe oraz prawo dziedziczenia podlegają równej dla wszystkich ochronie prawnej. Punkt 3. Własność może być ograniczona tylko w drodze ustawy lub w zakresie, w jakim nie narusza ona istoty prawa własności.
1: To ja jeszcze na koniec państwa zapytam, czy państwo prywatnie są osobami, które można powiedzieć są pokrzywdzone albo przez dekret Bieruta, albo przez reformę rolną?
2: Tak,
0: tak, ja akurat mam taką sytuację osobiście, że zarówno, ponieważ jestem członkiem zarządu do spraw reprywatyzacji, to działam zarówno od 25 lat w sprawach zarówno własnej rodziny, tak? No i tutaj mogę powiedzieć, że w tak zwanym szczycie przeprowadziliśmy 38 postępowań równocześnie. Natomiast też staram się pomagać, oczywiście całkowicie społecznie, w ramach Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego, tym osobom, które sobie z takimi postępowaniami nie radzą, tak? Które po prostu no, nie mają środków na adwokatów, nie mają wiedzy. Czasami nawet zdarza mi się konsultować profesjonalnych prawników z tej przyczyny, że w tych postępowaniach od ponad 25 lat siedzę, tak? W związku z czym no, jestem praktykiem. Wiem, z jakimi problemami ludzie się spotykają, jakie ograniczenia ich dotykają, jak czasem błędy, drobne błędy prawników, którzy ich reprezentują, doprowadzają do tego, że nie są w stanie odzyskać tej części majątku, bo nie mówimy o całym, mówimy o tej części majątku, najczęściej niewielkiej, która została właśnie zabrana sprzecznie z komunistycznymi przepisami. I jest mi bardzo przykro, patrząc, w jaki sposób działa państwo polskie. Dochodziło do sytuacji, kiedy państwo polskie żądało od rodzin, historycznych rodzin, udowadniania, że nie są Niemcami, że nie zostali skazani, że te osoby nie zostały skazane za przestępstwa przeciwko państwu polskiemu. Afera zrobiła się głośniejsza, kiedy dotknęło to jednego z senatorów o historycznym nazwisku i on też spotkał się z takim orzeczeniem administracyjnym, kiedy właśnie kazano mu udowadniać, że nie wiem, Morawieccy to nie Niemcy. Nazwisko podałem przykładowo, tak, tutaj. Więc i trzeba tego się dowodnić, tak, przed organem administracyjnym. Nie jest to prosta sprawa, ale z drugiej strony inne ministerstwo organizowało w tym samym czasie wystawę bodajże w Berlinie, pokazującą właśnie dorobek tej rodziny i ich zasługi dla bytu i rozwoju państwa polskiego, tak? W związku z czym w Niemczech mamy wystawę, gdzie pokazujemy rodzinę X i jej dorobek dla państwa polskiego, a drugie ministerstwo nakazuje

0: tejże samej rodzinie udowodnić, że nie są Niemcami.
1: Jeszcze chciałam tutaj taką rzecz powiedzieć, że w Polsce w 89 roku było około 5 milionów hektarów ziemi, tak? I w skarbie państwa to było. Natomiast w tej chwili, w 2024, była informacja taka, że mamy w skarbie państwa, proszę państwa, 1 330 000 hektarów. To co się stało z tą ziemią? Została wyprzedana. Proszę zobaczyć, jak jest wyprzedawana ziemia ze skarbu państwa. Cały czas jest wyprzedaż. Już pewnie nie ma tej liczby, o której mówię w tej chwili, tak? O tym milionie. No to jest coś niebywałego. To była ziemia właścicieli przedwojennych, ziemian, ziemia, która była w miastach, tak? Tutaj tych właścicieli, którzy mieli fabryki, mieli zakłady różne, mniejsze, większe. To wszystko zostało zabrane, wszystko jest w skarbie państwa nadal i to nie jest oddane. Także tutaj jest, no, te liczby mówią same za siebie. Tak jak mówię, z tymi dworami, pałacami, to jest tragiczna sytuacja tutaj z niszczającymi dworami, pałacami. No i z tą ilością ziemi, która cały czas jest wyprzedawana, nasza polska ziemia. Także chciałabym powiedzieć, że tu konieczne jest dokończenie rewolucji solidarnościowej i to właśnie to, tego nie zrobiono. Nie oddano własności Polakom. Bo to jest podstawa, prawda? Własność. Każdy chce mieć jakąś swoją własność, którą nie straci. A ci ludzie tutaj przez setki lat mieli tą własność, mieli tą ziemię i stracili tą ziemię, prawda? Jednym dekretem, który po prostu, no, komunistycznym dekretem, no i sytuacje dekretami, które później, które 22 lipca, prawda, 44 roku wszystko zabrano ludziom, zdecydowano, że zostanie wszystko zabrane i kolejne dekrety to powodowały ten zabór własności. Więc 2 miliony osób zostało okradzionych z własności, ograbionych z własności w Polsce. I do dzisiaj ta sprawa nie jest załatwiona, a powinna być już dawno.
2: W jakikolwiek sposób.
3: Czy państwo wierzą, że to się jeszcze uda zmienić? Mówi pan i zresztą pani też, to jest sprawa, która się od 35 lat się, powiedzmy, toczy, czy sprawy się toczą. 35 lat minęło, mają państwo jeszcze przeświadczenie, że uda się coś z tym tematem zrobić, że będzie jeszcze co ratować, bo pani mówi o niszczających dworach, pałacach. Jest ich coraz też mniej, no bo popadają w ruinę i tak, czy ta wiara w państwo jest w głowach, w myśli?
0: Znaczy, ja jestem przekonany, panie redaktor, że przynajmniej w zakresie tych nieruchomości, które zostały zabrane sprzecznie z komunistycznym prawem, w znaczącej liczbie przypadków uda się doprowadzić do stanu zgodnego z prawem, czyli bądź do restytucji mienia, tam gdzie jest to możliwe, bądź do wypłaty godziwego odszkodowania, bo przecież jeżeli Skarb Państwa zabrał coś bezprawnie, a następnie to sprzedał, no to gdzie wpłynęły środki? No przecież nie wyparowały na Marsa, tylko wpłynęły do Skarbu Państwa. W związku z czym po prostu, no jeżeli, wie pani, nawet złodziej kradnie coś i to sprzedaje, no to przecież nie nabywa w ten sposób na własność środków, które za to uzyskał, tak? No to jest dość oczywiste, w związku z czym zakładam, że w tym zakresie, nie wiem, prawda, ile lat to potrwa i jakie jeszcze sztuczki będą stosowane przez polityków, żeby od tej odpowiedzialności się uchronić. Natomiast jestem przekonany, że doprowadzimy do sytuacji, być może potrwa to jeszcze dłuższy czas, w której przynajmniej to prawo, które istnieje, będzie respektowane i nie będą wydawane ustawy, które są ewidentnie sprzeczne z przepisami ustrojowymi i międzynarodowymi konwencjami, które Polska podpisała. Tak? No bo nie może być tak, że my sobie na krajowym podwórku robimy rzeczy, które są nie do pogodzenia z tym, do czego zobowiązaliśmy się nawet zewnątrz, tak? Jak Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, jak Europejska Konwencja Praw Człowieka.
3: O czym opowiadali mi, mówili pani Magdalena Wędlikowska, prezes Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego i pan Stanisław Ziemecki, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ziemian. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Radiu Wnet.
0: Dziękujemy pięknie.
1: Dziękujemy bardzo.
3: Jest godzina 9:59, 15 września. No to ja już państwu tylko pozostaje mi powiedzieć do widzenia, do usłyszenia. Dobrego dnia. Proszę zostać z Radiem Wnet. Zaraz Odyseja Wyborcza i Łukasz Jankowski, Hania Tracz, Tomasz Rosłon. Do usłyszenia.
4: dlaczego?
5: No nie wiem, no. Gdzie? No żebyś wiedział.
4: Żebyś wiedział.
6: A żebyś wiedział.
7: Żebyś wiedział.
8: Dlaczego warto wspierać Radio Wnet?
9: Dlaczego? No, bo odpowiem najkrócej, bo tak chcę i tak czuję po prostu, że tak trzeba, że taka jest powinność po prostu i tyle, no tyle jeśli mogę zrobić dla Państwa, no to ja się bardzo cieszę, że, no, że Państwo też się z tego cieszą i wspólnie tutaj myślę, że jakaś symbioza jest między mnie, między Wami i między słuchaczami i między personami.
10: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: Wybiła 10, Jakub Duszak, zapraszam na wiadomości.
1: Wiadomości wnet.
0: Służby wyeliminowały jakiekolwiek zagrożenie chemiczne, radiologiczne i biologiczne drona zabezpieczonego wczoraj przez wojsko w Rusinowie koło Jarosławca, przekazał Polskiej Agencji Prasowej rzecznik komendanta głównego żandarmerii wojskowej podpułkownik Dariusz Rozkosz. O odnalezieniu drona na polskiej plaży informował wczoraj szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak podał, wstępne oględziny wskazują, iż jest to bezzałogowiec wojskowy z Rosji. Według niego dron najprawdopodobniej został utracony przez Rosję podczas prób manewrów nad Morzem Bałtyckim. Obawiam się, że Rosjanie będą w tej chwili zainteresowani wytwarzaniem bezpośredniego zagrożenia w Polsce. Presja psychologiczna będzie wiązała się z wyborami parlamentarnymi w przyszłym roku, ponieważ Rosja chce odciąć Ukrainę od Zachodu, mówił w poranku wnet doradca prezydenta RP do spraw bezpieczeństwa Stanisław Żaryn.
2: Po ostatnich atakach w okolicach stacji kolejowej na pograniczu z Polską Rosjanie zaczęli informować o szczegółach, również nazwiska polityków europejskich, którzy akurat tego dnia przebywali w podróży między Kijowem a Warszawą. To jest jasny sygnał, że Rosjanie zagrażają dzisiaj i próbują zagrozić każdemu, kto jest zaangażowany w pomaganie czy rozmowę z Ukrainą. I widać wyraźnie, że Rosjanie będą próbowali odciąć Zachód od Ukrainy. Polska jest oczywistym centrum tego oddziaływania.
0: Mówił doradca prezydenta RP do spraw bezpieczeństwa Stanisław Żaryn. Tej nocy obcy dron został zestrzelony nad terytorium Litwy, przez myśliwce NATO, niecałe 40 km od Kowna, poinformował prezydent Gitanas Nausieda na antenie radia LTR. Dron wleciał od strony Białorusi. Ilość około 200 środków napadu powietrznego stała się ilością stałą. To mniej niż wcześniej, ale teraz są to środki o wiele bardziej zaawansowane. Coraz częściej Federacja Rosyjska używa dronów o napędzie turboodrzutowym, przez co trudniej je zestrzelić. Niestety stały się one również celniejsze, mówił korespondent na Ukrainie, redaktor Artur Żak.
3: Coraz lepsze możliwości tak zwanego widzenia maszynowego, czyli sztucznej inteligencji, i coraz lepszą łączność mają. Tworzą takie sieci mesh, które pozwalają tym rojom dronów komunikować się ze sobą i być bardziej odpornymi na walkę radioelektroniczną. No i niestety coraz częściej dostajemy znowu potwierdzenia, że chociażby te drony, które atakowały ostatnio zachód Ukrainy, były między innymi korygowane przy pomocy stacji takich nadawczych, retransmitorów z terenów Białorusi.
0: Mówił korespondent na Ukrainie Artur Żak. Opracowanie i przyjęcie strategii bezpieczeństwa narodowego rozpoczyna cały cykl przyjmowania innych dokumentów, a Polska wciąż nie ma takiej strategii, mówił w poranku wnet zastępca szefa BBN generał Andrzej Kowalski.
4: Bez opisania w strategii bezpieczeństwa narodowego sposobu, w jaki Polska chce osiągnąć stan bezpieczeństwa, no bo na tym polega strategia bezpieczeństwa narodowego. Patrzymy na zagrożenia i deklarujemy naszą wolę, jakimi metodami chcemy bezpieczeństwo utrzymać. Bez wskazania tych wszystkich zawiłości nie można zaplanować chociażby obrony państw. Prace na ten temat były prowadzone bardzo intensywnie do kwietnia tego roku. Pomagaliśmy rządowi, naszym zespołem eksperckim, jak należy napisać strategię bezpieczeństwa narodowego, aby ona była dokumentem możliwym do zatwierdzenia. Od mniej więcej kwietnia całkowicie prace stanęły.
0: Ostatnio dokument aktualizowany był w roku 2020. Nie przystaje on już jednak do dzisiejszej rzeczywistości. Pytanie, na jakiej podstawie dokonujemy zakupów zbrojeniowych, pytał zastępca szefa BBN generał Andrzej Kowalski. Chiny wprowadziły szeroki pakiet nowych przepisów ograniczających możliwość podróżowania do i z kraju, podaje BBC. Zgodnie z nowymi zasadami osoby uznane za działające za granicą na szkodę bezpieczeństwa narodowego lub interesów Chin mogą otrzymać zakaz opuszczania kraju nawet na 3 lata. Przepisy przewidują również ograniczenia wobec osób uznanych za zagrożenie dla bezpieczeństwa przemysłowego lub technologicznego państwa. Pekin szczególnie uważnie nadzoruje sektory takie jak produkcja półprzewodników i sztuczna inteligencja. W marcu media informowały, że współzałożyciele firmy Manus zajmującej się sztuczną inteligencją przejętej przez koncern Meta otrzymali zakaz opuszczania Chin. Nowe przepisy zobowiązują także służby graniczne do ostrzegania obywateli przed podróżami do państw i regionów uznanych przez Pekin za wysokiego ryzyka. Donald Trump nazwał obawy dotyczące bezpieczeństwa sztucznej inteligencji mistyfikacją. Prezydent USA skrytykował również apele o wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń dla szybko rozwijających się technologii. Wcześniej Jack Clark, współzałożyciel firmy Anthropic, powiedział BBC, że branża powinna być zobowiązana do wprowadzenia wyłącznika awaryjnego dla niebezpiecznych systemów AI. Jego działanie miałaby kontrolować niezależna strona trzecia. Wypowiedź Clarka padła po serii ostrzeżeń przed zagrożeniami, jakie sztuczna inteligencja może stwarzać dla ludzkości. W ostatnich dniach formułowali je przedstawiciele największych firm z branży. Obawy przyczyniły się do spadku notowań części spółek technologicznych, a Trump w serii wpisów porównał ostrzeżenia dotyczące AI do oszustwa związanego z globalnym ociepleniem, które, jak stwierdził, jest rozpowszechniane przez radykalną lewicę. W innym wpisie stwierdził, że trwa chora zmowa przeciwko sztucznej inteligencji i centrom danych i tylko Chiny się z tego cieszą. Kto wygra wyścig AI, ten wygra, napisał Trump.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
5: Autopromocja. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam na audycję Przystań Wędrowców. Proszę się rozgościć, poczuć swobodnie i posłuchać opowieści z dalekich stron. Do usłyszenia w każdy wtorek o godzinie 21. Justyna Miguła. To była autopromocja.

0: Odyseja wyborcza.
1: Zaczynamy odyseję wyborczą. Dzisiaj startuje Sejm, będzie burzliwie, będą wybory wicemarszałka, za czym jak to się poukłada na prawicy, ale też burzliwy czas, jeśli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, o działania rządu. Dzisiaj rano Włodzimierz Czarzasty mówił, że no, on nie będzie czekał na prezydenta, twierdząc, że nie ma zapisów w Konstytucji, który by zabraniał przyjmowania ślubowania w Sejmie przed marszałkiem Sejmu, więc skoro nie jest zapisane, że nie można, no to chyba można. I tak oto z największym liberałem prawnym w Polsce stał się pan marszałek Czarzasty. No, o tym dzisiaj w Poranku Wnet także mówiła Barbara Piwnik, wskazując na odpowiedzialność. Pytanie, czy rządzący tą odpowiedzialność znajdą. W prasie oczywiście terminarz, jeżeli dojdzie do szturmu na Trybunał, to raczej wtedy, kiedy prezydent będzie na wyjeździe zagranicznym. Prezydent planuje wizytę oficjalną w Stanach Zjednoczonych 20 września, więc pewnie tutaj to się rozegra. No i tak to wygląda między pewnym sporem na prawicy, walką z rządem, a też walką o prawo rządności. O tym dzisiaj będziemy mówić na antenie Radia Wnet w Odysei Wyborczej. Na początek naszym gościem będzie profesor Mieczysław Ryba, historyk, politolog, ale też przewodniczący Sejmiku Lubelskiego, o czym powiemy słów kilka. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry.
1: To może Sejmik Lubelski zostawmy sobie na potem, tam też jest ciekawa sytuacja i to dużo mówi o prawicy, a zacznijmy od tego, co planuje pan marszałek Czarzasty z Donaldem Tuskiem. Wiele osób mówi domknięcie systemu. Z punktu widzenia właśnie polskiego systemu państwowego, dlaczego właściwie zajęcie albo obronienie Trybunału jest tak istotne?
2: No, pamiętajmy, że wchodzimy już w materię konstytucyjną i zajęcie przez władzę wykonawczą, siłowe Trybunału to jest zamach stanu. No to mniej więcej można by sobie wyobrazić, że jakiś sędzia albo sam pan Święczkowski na czele zgrai ochroniarzy albo policjantów wchodzi do gabinetu Rady Ministrów, to co byśmy powiedzieli, albo do Sejmu. To są rzeczy o materii niesamowicie grubej. No ale no widzimy, że ta władza przekroczyła już takie wszelkie możliwe granice. Nie przypominam sobie w europejskim systemie, przynajmniej no nie mówię o Rosji, ale tutaj na Zachodzie, ażeby na przykład nie wiem, ktoś do uniwersytetu, władza jakaś weszła do uniwersytetu, no nie z powodu, że jest jakaś bijatyka, bo to się zdarza i policja się wzywa, ale nie z powodów tego, żeby wymienić władzę uniwersytetu czy uczelni jakieś. No, no to są rzeczy coraz przekraczane, tak jak z tą telewizją publiczną. No więc jeśli by tu był ten Trybunał, no to naprawdę grubo.
1: Grubo, ale to znaczy, że czego Donald Tusk by chciał tym wejściem, jak to, panie profesorze, opisać, jakbyśmy się wczuli w sytuację w willi premiera przy ulicy Parkowej. Jakie tutaj mamy takie zamierzenia, jaki może być plan Donalda Tuska, co może chcieć osiągnąć po tym, jak już zdobędzie Trybunał?
2: Skoro marszałek Czarzasty może przyjmować mimo tego, że nie ma nigdzie do tego uprawnienia. Pamiętajmy o tym, że każdy urząd, również urząd marszałka, działa w granicach prawa. Na podstawie prawa i w granicach prawa. Czyli co może zrobić urząd dany w stosunku na przykład do innego urzędu albo w stosunku do nas obywateli? Może zrobić tylko tyle, ile mu prawo pozwala. Nie może robić każdy obywatel w relacji do państwa, może robić wszystko oprócz tego, co mu prawo zabrania. My możemy pójść do lasu, możemy pójść na kawę, albo możemy do teatru. Wszystko, co prawo nam nie zabrania, możemy robić, ale władza wobec nas nie może robić niczego, co nie ma podstawy prawnej i może robić tylko w granicach tego prawa. Nie ma w żadnym zapisie konstytucyjnym, że marszałek Sejmu ma prawo odbierać przysięgę od sędziów. W związku z czym on działa tak, jakby był zwykłym obywatelem, przecież prawo mu nie zabrania. Prawo nie ma określone, czy on może zamknąć kogoś do więzienia, ale nie może, bo nie ma do tego podstaw, a nie są po prostu wywrócone wszystko do góry nogami. To nic nie ma wspólnego z tak zwanym państwem prawa. W związku z czym, jeśli tego typu ruchy się robią, no to jeśli Trybunał zostanie przyjęty, no to oczywiście, że Trybunał też nie może wszystkiego robić. Jak to niektórzy mówią, zawieszać, nie wiem, kompetencji prezydenta, bo są takie obawy i tak dalej. No ale skoro Czarzasty może zaprzysięgać, to Trybunał Konstytucyjny Berka może pewnie jeszcze więcej. No to już w ogóle, to jest czysta siła. Tam nie ma żadnej racjonalności. Trudno jest tutaj mówić o działanie właśnie w ramach systemu prawnego. Czysta goła siła.
1: Czysta siła, to o tą siłę był też pytany Czarzasty. Podkreślił, że nie przekaże informacji, bo każde ciało ma swoje kompetencje. Kancelaria prezydenta poprosiła Sejm o dokumenty pana Berka. Sejm, pan Czarzasty, nie chce ich dać, tak jakby tam było coś bardzo, bardzo wstydliwego dla ministra Berka. Są poważne wątpliwości, czy spełnia takie podstawowe zasady, czy był przez 10 lat aktywnym notariuszem, bo taki staż zawodowy, chociażby w zawodzie notariusza, ale przecież nie tylko adwokata, również
2: znaczy innych. Radcy prawnego.
1: Ma pan profesor, radcy prawnego, nie notariusza. Spełniał, nie wiadomo, czy pan Berek był tym radcą prawnym, był wpisany, ale czy spełniał wymogi, że faktycznie jako radca prawny pracował, tego nie wiemy. Ale to jest też, to tylko zacytuję fragment Czarzastego marszałka. Pytanie, czy zaakceptowałby pan rozwiązanie siłowe, czyli wprowadzenie sędziów wybranych przez Sejm do Trybunału, jeśli pan prezes Świączkowski by na to się nie zgadzał? Jeżeli wszystko będzie, odpowiada marszałek, się działo w kraju w dowolnym momencie, zgodnie z prawem, nie ma potrzeby interwencji innych niż rozum. Jeżeli cokolwiek się nie dzieje zgodnie z prawem, to państwo powinno działać, wykorzystując swoje instrumenty. Tak odpowiedział Czarzasty, co jest, jak rozumiem, kolejną po panu Kierwińskim zapowiedzią, że jeżeli nie będzie szybkiego zaprzysiężenia, jeżeli Świączkowski, pan prezes, nie wpuści tych sędziów, także tych, którzy nie złożyli ślubowania, czyli no, złamie prawo, to będzie interwencja policyjna. I to już mówią najwyżsi politycy tej koalicji wprost. Panie profesorze, jak to może się odbić także na polskim systemie politycznym, jeżeli ta piątka sędziów bez ślubowania zostanie siłowo wprowadzona do Trybunału?
2: No nasi sędziowie, tak ich nazwał Tusk, prawda, podczas kampusu Polska, no więc jego sędziowie muszą być wprowadzeni. Pytanie oczywiście, czy to jest możliwe? Oczywiście, że jest to możliwe. Pytanie, czy to jest opłacalne, i myślę, że Tusk bardzo tutaj intensywnie to rozważa, bo pamiętajmy, że zdjęcia pójdą w świat, pamiętajmy też, że coraz więcej tych ludzi, nazwijmy jakkolwiek racjonalnych, którzy popierali tę koalicję rządzącą, mówię z dziedziny prawa, coraz ma mniej argumentów racjonalnych, ażeby to poparcie dalej deklarować, no bo wstyd. W kręgach akademickich to się już pojawia, że ludzie no, nie znajdują słów tłumaczenia takiego postępowania i tak dalej, i tak dalej. To nie znaczy, że nie sądzę nawet, żeby przyjęcie Trybunału spowodowało jakieś nieobrażalny wybuch społeczny, będą protesty, ale inne powody mogą być z tym związane. No, musi się liczyć Tusk z reakcją świata, szczególnie Ameryki, bo jeśli miałoby się to dziać podczas wizyty prezydenta Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych, no to Stany Zjednoczone też z pewnością mają coś do powiedzenia w takich kwestiach, jak poszanowanie tych zasad tak zwanej demokracji. Nie wiem, czy aż na taki ruch się zdecyduje, bo można sobie zadać pytanie, po co to, tak? No, jeśli taki trybunał tak przejęty i tak nie będzie uznawany przez opozycję, taki trybunał tak przejęty po ewentualnych przegranych wyborach i tak będzie wymieniony. No kwestia jest tego typu, chyba że rzeczywiście władzę Tusk chce utrzymywać za pomocą siły, za pomocą jakichś fałszerstw wyborczych, za pomocą aresztowania ludzi czy odebrania kompetencji prezydentowi. No chyba że rzeczywiście mamy do czynienia z takim zamachem stanu, ale nie metaforycznie opisywanym, tylko dosłownie.
1: Jak powinna zareagować opozycja? Jak na razie są takie pomysły jak dyżury poselskie przed Trybunałem, jak no, odwołanie się trochę do kryterium ulicznego, że być może
2: tak,
1: czeka nas...
2: Tak, siła decyduje. Tak, staram się, panie redaktorze, ponieważ nie ma już bezpieczników takich. Bezpiecznikiem na przykład jest to, jak zachowują się policjanci. Proszę zwrócić uwagę, że w tym AWS-ie, Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, policjanci zachowują się umiarkowanie, nawet dowódcy sami są zażenowani tą całą sytuacją. Pamiętajmy, że w naszym tradycji europejskiej policja nie miała wstępu na uniwersytet. To musiałyby być już naprawdę jakieś wyjątkowe sytuacje. Tu jest autonomia jakaś i tak dalej. To wszystko jest żenujące. To wszystko jest... I teraz pytanie jest rzeczywiście, czy ktoś się zdecyduje z tych dowódców wydawać tego typu rozkazy, nie wiem, aresztujemy prezydenta Święczkowskiego, czy będziemy, prawda, nie wiem, bić pałami ludzi, którzy tam protestują. To nie są takie proste sprawy dla konkretnych ludzi, którzy wiedzą, że za rok są wybory, więc to wszystko jest pewną presją na rządzących. Oni w tej chwili, zapowiadając pewne kwestie, też testują społeczeństwo, testują opozycję, testują reakcje zagranicy. Jeśli tych reakcji nie będzie, albo będą one na tyle słabe, że są w stanie to wytrzymać, no to zrobią to. A jak nie, to nie.
1: Jak nie, jeżeli się cofną przed tą siłą, czyli jesteśmy w takim momencie, kiedy rzeczywiście pytanie, jak wielu uda się zmobilizować Polaków, żeby przyjechali przed Trybunał, i pytanie, w którym momencie, bo władza ma tą przewagę, że może wybrać tą chwilę, ten moment, ten dzień, kiedy postanowi wejść do Trybunału.
2: No tak, tylko dni nie są dobre, nie z tego powodu, że nie da się tam wejść i używając siły. Tylko dni nie są dobre, bo benzyna jest po 5,19 na stacjach. I to jest rzeczywistość, którą trzeba brać pod uwagę, bo zwykle przez całą komunę protesty społeczne były pierwotnie powodowane sprawami ekonomicznymi, a wtórnie zamieniały się w pewien element polityczny. I to wszystko, co się dzieje w tej dziedzinie, chociażby cen energii i coraz trudniejszych warunków życia, może spowodować, że taki protest o Trybunał wydawałoby się mało interesujący zwykłego Polaka, może się przerodzić w coś większego.
1: Czyli w co większego? Na ile ten Trybunał może być ryzykowną?
2: Protest społeczny o dużej skali zasięgu, bo pamiętajmy, że władza, różne środowiska sobie zraża, czy ludzi. Przypomnijmy też te kwestie szpitalne, przypomnijmy te kwestie związane z innymi aferami, przypomnijmy kwestie właśnie ze szkolnictwem, rozczarowanych nauczycieli, którzy liczyli na ustawę dającą im te podwyżki takie, powiedzmy, uregulowane. Jest ileś takich kwestii, tych obietnic niezrealizowanych i tych różnorakich, wydawałoby się, takich czy owych środowisk, nie tak szerokich, ale pokrzywdzonych czy poirytowanych, i w momencie może taki od jakiegoś trybunału czy czegoś podobnego dojść do większego protestu społecznego. A to jest siła, bo mówimy, że siła rozstrzyga dzisiaj w polityce, a nie prawo, bo prawa się nie szanuje, no to jeśli siła, no to jest siła.
1: Jeśli siła, to też siła uliczna. Wszystko się zakończy jesienią, za mniej więcej rok, za rok i jeden miesiąc przy urnach wyborczych.
2: Może tak, a może nie, bo znaczy jest, ja mówię, kluczową rzeczą z punktu widzenia Donalda Tuska jest przegrana w wyborach prezydenckich, ponieważ Dlatego tego Murańskiego brał. No to była, pamiętamy te trzęsące się ręce i trzęsący się głos Donalda Tuska, Urmanowskiego, który mówi, że prawda, postać znana, Jacek Murański tam zeznaje, wielce wiarygodna. Ta irytacja jest z czym związana? Bo jeśli by chciał na przykład opóźnić wybory, czyli wprowadzić stan wyjątkowy na jakimś terenie, no to ostatecznie prezydent jest tutaj potrzebny. No i prezydent może tego nie zrobić i wtedy wybory muszą się odbyć. Chyba że będzie Berek nad prezydentem, tak jak prawo weta sobie Czarzasty uzurpuje, tak może Berek sobie uzurpować coś więcej jako, powiedzmy, szef Trybunału Konstytucyjnego, no i wtedy takie rzeczy robić. Te wszystkie takie narympał są rzeczy robione z tego powodu, że przegrane były wybory prezydenckie. Dlatego nie chciano zaprzysiąc prezydenta ponad rok temu, bo Tuz dokładnie zdawał sobie sprawę, jakie są tego dalekie konsekwencje. No i skoro jest prezydent, to trzeba robić tak bezczelne i tak kompromitujące i wizerunkowo słabe rzeczy, bo te rzeczy tylko i wyłącznie zadowalają twardy elektorat, a walka toczy się nie tylko o twardy elektorat.
1: Ale właśnie tylko twardy, bo wiele osób mówi, dzięki temu pokazowi siły Donald Tusk wygra, ma szansę utrzymać jednak władzę i w tym sensie wygrać najbliższe wybory, że w jakimś sensie polskie społeczeństwo docenia taką twardość, determinację i siłę. To prawda, nieprawda? Jak pan poseł na to patrzy i na te analizy, które się pokazują, że i te głosy w internecie, że to także, no oczywiście to są konta, które są, nie bądźmy naiwni, sterowane, to ruch w internecie na platformach społecznościowych w dużej części opiera się na ruch tak zwanych botów, czyli to są przekazy kierowane, ale widać w tych przekazach kierowanych, może w części także autentycznych, politycy mówią, obywatelskie mówią tak, ta twardość Tuska da nam władzę. Popatrzcie, idzie ku dobremu. To jest jakiś sens w tym, czy nie ma?
2: Twardość wobec przestępców, ale realnych, takich, którzy powiedzmy coś ukradli albo kogoś tam skrzywdzili. Tak, twardość na przykład jak w krajach zachodnich wobec nielegalnej imigracji, tak, twardość wobec, nie wiem,
1: presji. Twardość wobec opozycji, pokazanie tym pisowcom, gdzie ich miejsce i konfederatom.
2: Ale twardość wobec rektora Akademii Sprawiedliwości, wymiaru sprawiedliwości, nie sądzę. A co to jest?
1: Że to nie jest.
2: A co to daje? A twardość wobec sędziego Święczkowskiego. To nie o taką twardość chodzi. Oczywiście tak.
1: Nie o sprawczość, o to, żeby powiedzieć, jesteśmy sprawczy, my potrafimy.
2: Ale sprawczość zależy w czym, bo to jest taki mit, prawda?
1: Utrzymaniu władzy, byciu twardym. No,
2: nie, może sprawczość na przykład, sprawczość, żeby benzyna była 5,19, tak. Ale to nie chodzi o to, to takie, tak dzieci też się teraz wychowuje. Czy aktywność ma być? Aktywność może być dobra lub zła, mądra lub głupia. To sama aktywność i latanie wokół własnego ogona niczego nie wnosi. Zwykłych ludzi to nie interesuje, o to tak, a za bardzo tego typu rzeczy, bo ich zwykłych ludzi, mówimy nie tych zdeterminowanych wyborców po jednej czy po drugiej stronie, nie interesuje ich los, ich byt, ich kondycja życia codziennego, a sprawczość w tej dziedzinie, że się tam wyprowadzi jakiegoś sędziego i wprowadzi swojego człowieka i jeszcze nie idzie tego argumentować, bo rzekomo 4 lata trzeba było karencji i tak dalej, a to jest człowiek wprost z rządu tam postawiony i mówić, że to jest niezależne sądownictwo, no to się kupy nie trzyma. Więc to będzie generować w tym twardym elektoracie lewicowo-liberalnym mnóstwo wpisów i uciechy. Tak samo jak mnóstwo wpisów i uciechy w elektoracie prawicowym, jakby ktoś aresztował, nie wiem, Romana Giertycha. No tak, ale zwykłych tych wyborców, takich w środka, tak to nazwijmy, którzy, no to jest bez znaczenia. To nie niesie to aż takiego, zwłaszcza po 3 latach rządu. Pamiętajmy, że mnie się wydaje, że temat rozliczeń się przejadł. Że nie jest już w tej chwili tym, co bardzo inspiruje ludzi. Zwłaszcza, że obecna władza też ma co rozliczać sama z sobą.
1: Chociaż to jest ładnie przykrywane, mówi się o zondzie krypto i w tym serialu Zonda Krypto niknie na przykład gdzieś pan poseł Wojciech Król, który jest pierwszym polskim politykiem ścigany przez tak bardzo oczekiwaną przez Tuska w Polsce prokuraturę europejską, ba nawet jest drugi wniosek, pan Król pierwotnie został uratowany przed aresztem tymczasowym przez Donalda Tuska, czyli Donald Tusk, jego posłowie dali mu de facto dalszą możliwość mataczenia, trochę pomogli mu politycznie, żeby miał jeszcze trochę czasu na mataczenie. Teraz jest nowy wniosek, kolejny, jeszcze ostrzejsze zarzuty, wyjazdy, pieniądze przyjmowane w ramach łapówek, gotówkę przez pana posła. Ciekawe, czy teraz też koalicja da jeszcze ten czas na mataczenie, na zacieranie śladów panu posłowi, ewentualne, potencjalne. I tych afer jest więcej. MSWiA płaci 5,5 miliona dla telewizji za likwidacji za dwa wywiady w pytaniu na śniadanie i tak dalej, można by się bawić, jak się pieniądze przepala. No i benzyna, ceny paliw, oczywiście tutaj ktoś może powiedzieć Bliski Wschód, no ale była obietnica 5,19 nie została zrealizowana. Czy w tym aspekcie Donald Tusk, no właśnie, bo z jednej strony to wszystko się wali, ale poparcie jest i Donald Tusk mówi w tym momencie, no to trybunał, to idziemy na wojnę z PiS-em, jeszcze ostrzejszą, na jeszcze ostrzejszą rozprawę, żeby to przykryć. To jest ten sposób myślenia Donalda Tuska?
2: Tak, to jest jeden z ważnych argumentów, żeby nie dyskutować o tematach istotnych, nie podejmować. No, dlatego tak płytka jest nasza debata publiczna, zwłaszcza kiedy rozmawiają politycy, bo jak publicyści, to ma to inny wymiar. Natomiast jeśli słuchamy polityków, to jest to tak na żenującym poziomie, że no, a przede wszystkim tematyka jest zupełnie od rzeczy. I tutaj, no cóż, no, tym się akurat wyspecjalizował Donald Tusk nie od dzisiaj. I jest w stanie kręcić te takie pseudotematy, rozgrzewać emocje. Pytanie jest też, żeby skleić to do wyborów jakoś. Pamiętajmy o tym, że to działa do momentu takiego odczucia bólu społeczeństwa. Jak przekroczy to pewną miarę, to to w ogóle nie działa. I teraz, żeby ten ból nie zaistniał, to są środki przeciwbólowe stosowane. One też w pewnym momencie, do pewnego momentu są skuteczne. Chodzi mi o potężny dług państwowy. Łącznie z tym programem SAFE, to jest dług zewnętrzny, ale wewnętrzny również. Czyli mamy niewyobrażalny deficyt budżetowy. Nie wiadomo na co wydawany, bo powiedzmy sobie uczciwie, ile łopat wkopano w ziemię na centralny port komunikacyjny, bo PiS rozliczano za to, że nie było łopaty wbitej, to ile tu łopat wbito? I gdzie są te inwestycje? Po prostu ten cały dług jest ładowany w system po to, żeby jako środek przeciwbólowy, który nie leczy choroby tych, prawda, kryzysów finansów czy różnych problemów gospodarczych, ale znieczula społeczeństwo tak, ażeby dotrwać do przyszłorocznych wyborów i utrzymać władzę.
1: To już na koniec trochę o prawicę zapytam, panie profesorze. No chociażby na przykładzie sejmiku lubelskiego, tam rozłam w PiS-ie, powstaje klub radnych Rozwój Plus. Wiemy już prawie na pewno, czy z dużą, na razie, na stan dziś to się może zmienić, to jest polityka, wszystko biegnie, ale i się zmienia czasami, no ale jak na razie na stan dziś Konfederacja nie wchodzi do paktu senackiego, nie ma porozumienia na prawicy, no i trwa cały czas to podgryzanie się i wojna między Prawem i Sprawiedliwością a Konfederacją.
2: Znaczy, odpowiadam na pierwszą część pytania, to nie w sejmiku, a z tego w Radzie Miasta. W Radzie Miasta wyszło czterech radnych do Rozwój Plus. To nie ma politycznego znaczenia ze względu na to, że w Radzie Miasta większość ma prezydent Żuk, który jest z Platformy, z Koalicji Obywatelskiej. Aczkolwiek rzeczywiście to miało miejsce, w sejmiku o takich ruchach nie słyszę. Z kolei to drugie pytanie. No oczywiście z tym paktem senackim jest temat w toku. Jeśli prawica chce mieć większość w Senacie, szeroko rozumiana prawica, musi się porozumieć. Jeśli się nie porozumie, to albo częściowo się porozumie, no to nie będzie większości. To będzie najwyżej kilku czy kilkunastu senatorów więcej na prawicy niż jest w tej chwili, ale tu nie chodzi o to, czy jest więcej w stosunku do stanu obecnego, tylko chodzi o to, czy będzie bezwzględna większość. No i jak to się jeszcze będzie toczyć, no nie jest za późno, ale no cóż, są różne echa i my je obserwujemy. To wszystko się będzie raczej układać. Koalicje wyborcze, to czy Rozwój Plus pójdzie sam, czy się sklei choćby z PiS-em i tak dalej. To wszystko się będzie układać do wiosny przyszłego roku, później nawet takiej wiosny, czy przed wakacjami. Myślę, że będziemy wiedzieć, jak to chodzi.
1: O czym mówił profesor Mieczysław Ryba, historyk, politolog katolicki, Uniwersytet Lubelski. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
1: Ja powiedziałem, że zaraz startuje Sejm o 11. Pewnie w Sejmie się pojawimy, chociażby będziemy trochę wcześniej. Za chwilę naszym gościem będzie Janusz Cieszyński, poseł na Sejm. Wspomniany już Rozwój Plus, klub parlamentarny, bo jeszcze nie partia. Za chwilę wracamy do tej wyborczej. A teraz budka suflera na antenie Radia Wnet.

0: Odyseja wyborcza.
1: I wracamy do Odysei Wyborczej. Jak zapowiadałem, meldujemy się w Sejmie. Tam już pewnie przebywa Janusz Cieszyński, poseł na Sejm, Klub Parlamentarny Rozwój Plus. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: A jeżeli pan poseł nawet nie jest w Sejmie, to zaraz powinien tam się pojawić, bo o 11 startuje kolejne posiedzenie Sejmu, ale my nie od posiedzenia zaczniemy, tylko od dnia wczorajszego. Kontrola poselska pana posła w Ministerstwie Sprawiedliwości. No i wniosek ministra Żurka, że wyniósł pan nielegalnie tajne ministerialne dokumenty i że będzie pana ścigać prokuratura, panie pośle.
2: To jest skandaliczna sytuacja na wielu poziomach. Po pierwsze, mamy do czynienia ze standardową kontrolą poselską. To jest jedno z podstawowych uprawnień posłów, no szczególnie w opozycji. Po to się pełni mandat posła, żeby właśnie kontrolować działania władzy. Tymczasem ta władza chciałaby, żebyśmy w ogóle jej nie kontrolowali, a jeżeli ktoś już to zrobi i ujawni dokumenty, takie jak ja ujawniłem, na temat tego, że nie doręczono skutecznie rektorowi, komendantowi Akademii Wymiaru Sprawiedliwości tego odwołania, no to trzeba zadbać o to, żeby już to się nie powtórzyło, poszczuć prokuraturą. No, kuriozalna sytuacja, w której pan Żurek przekazuje jako prokurator generalny zawiadomienie do prokuratora krajowego, czyli de facto swojego podwładnego. No, ciekawe, jaki może być wynik. No, ciekawe, czy któryś prokurator odważy się nie zrealizować politycznego zlecenia pana Żurka. Natomiast ja powiem tak, no, sprawa jest absolutnie dęta. Ja się będę bronił też przed sądem, jeżeli do tego dojdzie. Oczywiście się zrzeknę immunitetu, no bo to jest po prostu cyrk. I mam tylko nadzieję, że parlamentarzyści obecnej większości rządzącej będą o tym pamiętali, że przecież oni sami przeprowadzali liczne kontrole poselskie. I czy ktoś wtedy ich ścigał prokuratorsko? No nie przypominam sobie tego.
1: A co pan wyniósł? Co tak zirytowało pana ministra Żurka, który powiedział, że to jest zwykły wandalizm, to nie jest żadna kontrola poselska, to jest łamanie prawa?
2: Ja ujawniłem to, co dostałem od ludzi pana Żurka, czego oni bardzo nie chcieli, żeby się znalazło w przestrzeni publicznej. Chodzi konkretnie o kopię dokumentów, które powstały w związku z doręczeniem, czy próbą doręczenia panu Michałowi Sopińskiemu odwołania z funkcji rektora Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. I w tych dokumentach było jasno napisane, że funkcjonariusze Służby Więziennej, którzy próbowali je doręczyć, de facto tego nie zrobili, no bo nie można mówić o skutecznym doręczeniu w sytuacji, w której tam jest napisane jasno, że to nie zostało doręczone, że rozmawiała pani z recepcji z Forum Ekonomicznego w Karpaczu z osobą, która tam podawała się za Michała Sopińskiego. Nie ma żadnej konkretnej wiedzy w tej sprawie. Czy jak to jest możliwe, że przyjeżdżają funkcjonariusze, jadą przez całą Polskę z Warszawy do Karpacza i zatrzymują się o krok przed samym Michałem Sopińskim, czyli nie pójdą do pokoju, w którym Michał Sopiński przebywa. Przecież to są funkcjonariusze Służby Więziennej, to nie są jakieś przypadkowi ludzie, tylko rozmawiają z nim za pośrednictwem pani z recepcji. No, ta notatka jest w ogóle wewnętrznie sprzeczna, bo wynika z niej, że oni twierdzą, że dokonali skutecznego doręczenia już 9 września. Tymczasem z tej notatki wynika, że zostali do 10 września. No to skoro zostali, to znaczy, że chyba nie uważali, że skutecznie doręczyli. No, pełna sprzeczności te notatki. No i dlaczego oni chcą teraz tę sprawę obrócić, żeby ludzie zaczęli się zajmować Cieszyńskim, a nie Żurkiem i Marią Ejhart? No właśnie dlatego, że wiedzą, że sytuacja jest dla nich bardzo niekomfortowa. Zostali złapani na tym, że po prostu oszukiwali.
1: Oszukiwali. I teraz jest pytanie, jak tutaj będzie się rozwijać. Zdaniem, tak jak pan teraz poseł powiedział, jest kłopot z momentem wręczenia też tej nominacji, bo wydaje się, że nawet jeśli przyjąć interpretację pani Ejhart, że zostało to doręczone, no nieskutecznie, ale dlatego, że była odmowa odebrania przez pana Sopińskiego, no to nominacja była już wcześniej wręczona.
2: Nie, ale przede wszystkim nie doszło do odmowy podjęcia korespondencji, ponieważ funkcjonariusze Służby Więziennej, co jasno wynika z ich notatki, nie rozmawiali z panem Sopińskim. Znaczy, panie redaktorze, proszę sobie to wyobrazić, że przyjeżdża do pana policja, żeby jakąś czynność z panem wykonać i zamiast wejść do mieszkania, czy w tym wypadku pokoju w hotelu, w którym się pan znajduje, to

0: przyjmuje. No, warto też pamiętać o tym, dlaczego im się tak bardzo spieszyło. Otóż oni wiedzieli, że na Akademii Wymiaru Sprawiedliwości trwają wybory uzupełniające do Senatu, w wyniku których pan doktor, o ile się nie mylę, Zbigniew Nowacki został wybrany na senatora najstarszego i to on dzisiaj legalnie jest rektorem, komendantem Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Także no tutaj chodziło o to, żeby to zrobić na szybko. Mieli na to 3 lata prawie, ale nie byli w stanie tego zrobić. Teraz nagle przyspieszyli. No i efekt jest jaki jest, czyli uzurpator, który z tego, co mówią ludzie, ma pozyskaną na Słowacji habilitację, czyli no osoba upadła, jeżeli chodzi o ten dorobek naukowy. No wszyscy widzą, co tutaj chodzi i na pewno nie chodzi o prawdę i o rzetelne rozwiązanie tej sprawy.
1: Jak dalej to się będzie, jeżeli chodzi o samą sytuację, rozgrywać? No bo wczoraj widzieliśmy próbę wejścia na teren na Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, pan poseł Matecki skaczący przez płot, a w tle sprawa bardzo poważna, czyli Trybunał Konstytucyjny. Czy opozycja nie przegrzewa tematu? Czy nie jest tak, że z tej sprawy zrobił już się polityczny happening?
0: Panie redaktorze, ja, jak pan widzi, jestem na kontrolach poselskich i tak się jakoś składa, że działania o charakterze represyjnym są wymierzone w tych, którzy przeprowadzają kontrole poselskie, ujawniają konkretne dokumenty. I myślę, że to nie jest przypadek. Myślę, że to wynika z tego, że ta władza wie, że tego naprawdę musi się bać. To znaczy tego, że są ludzie, którzy będą dążyli do ujawniania niewygodnych dla władzy faktów.
1: Jakie jeszcze fakty są w tej sprawie do ujawnienia? Czy ta jedna kontrola zamyka temat, czy jeszcze inne instytucje mogą się spodziewać w tej sprawie?
0: W mojej ocenie to zamyka tę sprawę, bo udowodniliśmy, że nieskutecznie podjęto próbę doręczenia, czy też nawet uzyskania odmowy doręczenia przez Michała Sopińskiego i w związku z tym odwołanie go jest nieskuteczne, bo decyzja administracyjna wchodzi w życie w momencie, w którym zostanie doręczona w taki czy inny sposób. No i w związku z tym wszystko, co następnie się wydarzyło w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, czyli próby przyjęcia jej przez pana Cudaka i nieuznawania wyboru uzupełniającego do Senatu, to wszystko jest nieważne i no po prostu osoby, które dzisiaj tak działają, które sobie uzurpują prawo do decydowania o przyszłości Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, będą miały problemy. Raz jeszcze, to nie jest spór o pana Michała Sopińskiego. To jest spór o to, czy zmiany przeprowadzane przez Waldemara Żurka są przeprowadzane zgodnie z prawem, czy nie. Waldemar Żurek jest ministrem sprawiedliwości i jego no, w szczególności obowiązuje najwyższa troska o przestrzeganie prawa.
1: Jeszcze na koniec tego wątku chciałem zadać o tą reakcję ministra Żurka. Czy ona pana zaskoczyła, że tak nerwowo na ujawnienie tych dokumentów zareagował minister konstytucyjny, było nie było?
0: Gigantyczne emocje po stronie pana Żurka są dowodem na to, że on obiecywał wielkie rozliczenia, a teraz widzimy, że żadnych rozliczeń nie ma i przekonuje się cała opinia publiczna, że to wszystko, co oni mówili, to było grubymi nićmi szyte, to była przedwyborcza propaganda, no i teraz pan Żurek musi jakiekolwiek sukcesy tam dla siebie pozyskać, no ale to się nie udaje, no i stąd te coraz bardziej nieudolne działania. Przyznam, że rozważam wystąpienie na drogę prawną, jeżeli chodzi, bo zostałem też pomówiony o to, że ujawniłem dane funkcjonariuszy. No, to jest nieprawda, każdy może zobaczyć mój wpis na platformie X. Dane funkcjonariuszy łącznie z numerami legitymacji służbowych zostały tam po prostu zakryte i absolutnie nie ma mowy o ich ujawnieniu.
1: To przejdźmy do drugiego tematu. O, jeszcze jeden będzie polityczny, ale jeden śledczy, czyli pan doktor Kacprzyk. Różne są enuncjacje. Podwarszawska jedna przychodnia. Tam faktycznie pan doktor Dawid Kacprzyk pracuje, przyjmuje pacjentów. Miał też podjąć leczenie, pracę w Szpitalu Świętej Anny w Warszawie, ale tu mamy dementi. Nie wiem, czy pan
0: tak, ja byłem tam na kontroli poselskiej. Złodziej Kacprzyk kłamał. No jeżeli ktoś chce, żeby go leczył z Łodzi, to niech jedzie do Jaktorowa i się tam umawia do lekarza. Natomiast no, ja uważam, że mam do czynienia ze skandaliczną sytuacją, kompletnie niewydolnym systemem odpowiedzialności dyscyplinarnej u medyków. No bo nie może być tak, że cała Polska wie, że to złodziej, poza rzecznikiem dyscyplinarnym w Izbie Lekarskiej.

0: lekarskiej, który nie może się zebrać do tego, żeby po prostu odebrać mu prawo wykonywania zawodu. No, facet ukradł kilkaset tysięcy złotych, co sam potwierdził, zwracając te pieniądze. Tak? To nie jest tak, że on się pomylił przy wydawaniu reszty, tylko po prostu wystawiał faktury niezgodnie ze stanem faktycznym. Wystawiał faktury za czas, którego realnie nie przepracował. Jest złodziejem i sam się do tego przyznał. I takie osoby nie powinny nigdy leczyć ludzi, no bo one po prostu rujnują zaufanie do całego systemu ochrony zdrowia.
1: Ale jak patrzą na dziennikarza na tą sprawę, chociażby Tomasz Grodecki z portalu Niezależna, Dawid Kaczyk porusza się, przynajmniej pierwotnie poruszał się jednak po tej pańczynie partyjnej, Zakopane, inne miasta na południu Polski, szukał tam pracy, gdzie wpływy mają samorządowcy z Koalicji Obywatelskiej. Tak samo jest w Jachtorowie, tak samo mogło być w Świętej Annie, że Dawid Kaczyk cały czas buduje, inaczej ratuje swoją karierę medyka poprzez powiązania konekcji
0: politycznej. Złodziej Kaczyk pracował w szpitalu Świętej Anny ostatnio w 2025 roku. Moim zdaniem on to wpisał po to, żeby się uwiarygodnić, właśnie pokazać, że rzekomo pracuje w szpitalu z wysoką renomą, w szpitalu publicznym. Ja rozmawiałem z panią prezes szpitala Świętej Anny i ona powiedziała, no ten pan u nas nie pracuje już od bardzo, bardzo dawna. Przepracował chyba 4 dyżury. Mówiła, że miał stawkę 150 zł za godzinę, czyli no daleko od tych rekordowych, bo przecież nawet i 400 był w stanie wyciągnąć. No i tyle. I na tym się ta kontrola skończyła. Potwierdziłem, że złodzieja tam nie ma. Natomiast pomnę, NFZ płaci za to, że złodziej Kaczyk przyjmuje pacjentów w przychodni w Jaktorowie. To jest publiczna przychodnia z kontraktem z NFZ-u. Naprawdę uważam, że no, chyba nie ma problemu w budżecie NFZ-u, skoro są pieniądze na to, żeby opłacać złodzieja.
1: Zapytam na koniec tego wątku, panie pośle, naszym gościem Janusz Cieszyński, poseł na Sejm, Klub Parlamentarny Rozwój Plus. Skąd ta opieszałość rzecznika? Czy tutaj rzeczywiście jest jakaś próba krycia Dawida Kaczyka przez Radę
0: Wszyscy wiedzą, że to pisały media, że Dawid Kaczyk był protegowanym małżeństwa lekarsko-politycznego państwa Komor, pan Klaudiusz Komor, wiceprezes Naczelnej Izby Lekarskiej i pani senator Agnieszka Gorgoń-Komor. Państwo z Bielska-Białej, przypomnę, to jest to miasto, gdzie lekarz na SOR-ze był na pracy zdalnej, kierownik SOR-u, także no, takie standardy tam obowiązują i państwo Komor się do tego dostosowują i promują złodzieja. No, pytanie dlaczego?
1: Dobrze, nie mają ma takie wpływy, na to, że Naczelna Izba Lekarska, pan doktor Jankowski siedzi cicho. Jak to się dzieje, że to środowisko nie może się oczyścić? Profesor Czałderna w poranku wnet był gościem, powiedział, izby lekarskie muszą się wziąć do roboty, musimy oczyszczać środowisko lekarzy z czarnych owiec.
0: Nie ma dowodów na to, że Dawid Kaczyk się dzielił pieniędzmi, które ukradł z państwem Komor, no ale ja naprawdę nie wiem. Mam nadzieję, że kiedyś jakiś dziennikarz śledczy to wyjaśni, bo trudno mi to zrozumieć. To się kładzie cieniem na dziesiątkach tysięcy uczciwie pracujących lekarzy w całej Polsce.
1: To już na koniec jedno, dwa pytania odbliżające się za chwilę, za 2 minuty formalnie, trochę później, zawsze będzie opóźnienie rozpoczynającego się posiedzenia Sejmu, wybór wicemarszałka. Będzie na prawicy porozumienie, czy będzie głosowanie nad 2 kandydatów?
0: Znaczy, no, według mojej wiedzy będzie głosowanie nad 2 kandydatów. To jest oczywiście celowe działanie, nieposzerzanie prezydium, tak jak powinno być poszerzone, lub na przykład rezygnacja marszałka z któregoś z mniejszych klubów. Jest oczywiste, że marszałek się należy zarówno drugiemu, jak i trzeciemu największemu klubowi parlamentarnemu w Sejmie. To jest absolutny fundament demokracji. Natomiast no, ja będę na pewno głosował za Marcinem Horałą, świetnym kandydatem, wybitnym politykiem, państwowcem, człowiekiem z bardzo dużym doświadczeniem, no bo po prostu uważam, że będzie świetnym wicemarszałkiem Sejmu. Jeżeli marszałek Czerzasty da tutaj jakiś wybór i konieczność wybrania pomiędzy Marcinem a jakimś innym kandydatem, to ja oczywiście wybiorę Marcina. Natomiast no jakby takim moim bazowym stanowiskiem, Rozwoju Plus jest to, że powinien każdy klub parlamentarny mieć swojego reprezentanta w prezydium Sejmu i dlatego złożyliśmy projekt uchwały w sprawie poszerzenia składu prezydium.
1: ten wniosek nie przejdzie, to wiemy na pewno. To będzie takie rozejście się definitywnie Druh Rozwoju Plus i Prawa i Sprawiedliwości. Taka zadra, która zostanie, to oddzielne głosowanie na wicemarszałka
0: Sejmu. Panie redaktorze, nie znam takich sytuacji w historii polityki, żeby głosowano na innego kandydata niż tego, który reprezentuje dane środowisko. I to jest bardzo proste. Znaczy, nie wyobrażam sobie, żeby mając do wyboru Marcina Horałę i kandydata innego środowiska politycznego.
1: Marcina Ociepę z Prawa i Sprawiedliwości, ale mogli się.
0: Ale ja bardzo cenię Marcina Ociepę.
1: Nie wystawiać kandydata. I pierwotnie takie było też głosy dochodziły,
0: Cenię Marcina Ociepę. Natomiast tutaj sytuacja jest dość oczywista. Mamy trzeci największy klub w parlamencie. Absolutnie należy się stanowisko wicemarszałka Sejmu i nie ma żadnego powodu, żeby nie wystawiać kandydata. Na naszym kandydatem, bardzo dobrym kandydatem, świetnym tutaj człowiekiem na to stanowisko jest Marcin Horała. Panie redaktorze, ja muszę kończyć, ponieważ dzwoni na mnie dzwonek.
1: 11:00.
0: Wzywają mnie na głosowania.
1: Kończymy
0: wszystkiego
1: rozmowę.
0: Dobrego, pozdrawiam.
1: Do usłyszenia. 11:00, nawet 11:01 minuta, faktycznie powoli rozpoczyna się posiedzenie Sejmu. My za chwilę na salę plenarną się przeniesiemy, tam gdzie i poseł Janusz Cieszyński się udaje. A cóż, w planach aktualnego posiedzenia projekt nowego podatku, który ma objąć nadzwyczajne zyski sektora paliwowego, paliw ciekłych, jak to jest napisane, już ma być płynnych, no ale dobrze, niech będzie ciekłych. Co ciekawe, od marca do grudnia, czyli podatek naliczany wstecz. Pytanie, czy to zgodne z konstytucją, ale taki projekt ustawy będzie procedowany w ramach pierwszego czytania na aktualnym posiedzeniu Sejmu. Będzie też projekt prezydencki o ochronie funkcji produkcyjnej wsi. To jeden z niewielu projektów prezydencji, który został dopuszczony, ale żeby nie było tak miło, jest też rządowy projekt w pierwszym czytaniu, więc tutaj rząd ściga się z prezydentem na te przedłożenia, jeżeli chodzi o polską wieś, ale nie tylko, w ogóle jeśli chodzi o projekty ustaw, które składa prezydent. One długo czekają, aż marszałek Czarzasty je uwolni ze swojej zamrażarki, a dopiero jak je uwolni, to potem najczęściej idą w parze z projektem rządowym, który albo kopiuje, albo wprowadza bliźniacze rozwiązania. I tak to wygląda, ta legislacyjna gra o to, kto będzie przyjmował ustawę w polskim Sejmie. No dobrze, no my zanim zaczniemy patrzenie na Sejm, to jeszcze posłuchajmy, czy gramy polską muzykę, to zostańmy w tym klimacie zespołu ONA. Teraz będzie.

0: i zostałem zaproszony przez Łukasza.
1: A w naszym studio, wracamy do dosyć wyborczej, w naszym studio jest Konrad Mędrzecki. Dzień dobry, szef kuchni.
2: Witam.
1: Nieoczekiwanie, rzadki gość w Odysei Wyborczej.
2: Rzadki, bo ja się próbowałem tu wepchnąć parę razy, ale niestety Łukasz ma tak ważnych rozmówców i tak ważne tematy podejmuje, że aż strach, mili państwo. Ale chciałbym powiedzieć, że wczoraj była premiera mojego teatrzyku Żółta Łódź Podwodna i bardzo jestem dumny z tego odcinka i akurat był a propos tego, o czym mówił dzisiaj Łukasz, o doktorze Capstrzyku. W związku z tym bardzo chciałbym państwa zachęcić do wysłuchania i wsłuchania się, bo to jest bardzo dobrze, a występuje też Małgorzata Klecz, która chwilowo jest w Paryżu i tam ogląda wspaniałe obrazy i korespondencję przeprowadza. W związku z powyższym to jest kolejna premiera, ale to już trzecia, bo wczoraj była premiera pierwsza, rano była premiera druga, a teraz premiera trzecia i zapraszam na 15:30. Będziemy odwiedzać nasz kochany Wrocław dzisiaj w ramach audycji Cała Naprzód, bo przypominam, Cała Naprzód Konrad Mędrzecki prowadzi od 15:30 do 16:00. Poniedziałek, wtorek, środa. No to pa! Dziękuję, Łukasz.
1: No dobrze, my mamy premierę. Pamiętajmy, że teatrzyki powstają po to, żeby państwa zachęcić do tego, aby państwo z nami trwali razem, żeby państwo dołączali do budowania Radia Wnet poprzez patronite.pl. Tam można włączyć się w budowanie Radia Wnet. Godzina 11:09. Tylko rzucę okiem na Sejm. Tam już coś mówi Marszałek Czerzasty, ale to zanim do Sejmu się przyniesiemy, no to posłuchajmy teatrzyku o doktorze
2: Capstrzyk.
1: Jest taki doktor, posłuchajmy.
3: Teatrzyk Żółta Łódź Podwodna Radia Wnet przedstawia spektakl medyczno-polityczny pod tytułem Doktor Capstrzyk.
4: Tu bocianie gniazdo żółtej łodzi podwodnej. Mówią Majtkowa Kleszcz
2: i Majtek Mędrula.
4: Wpływamy na niebezpieczne odmęty Morza Południowego.
2: Powtarzam, wpływamy na niebezpieczne odmęty Morza Południowego.
4: Niebezpieczeństwo abordażu ze strony Porsche Fregaty doktora Capstrzyka.
2: Niebezpieczeństwo abordażu ze strony Porsche Fregaty doktora Capstrzyka.
4: Jest gorszy od doktora Moro, serwuje trepanację czaszki.
2: Powtarzam, jest gorszy od doktora Moro, serwuje trepanację czaszki, a la Tutenhamon.
4: Mayday, mayday!
1: Mayday, mayday, to jest pomysł i także współwykonanie Konrada Mędrzeckiego. Czy to mayday, mayday, to też apel o pomoc dla Radia Wnet. Mayday, mayday, patronite.pl/radiownet. Ten sygnał będziemy nadawać pewnie we wrześniu w sposób wyjątkowy w ramach Dnia Patrona, który mam nadzieję się zbliża, żebyśmy mogli się z państwem zobaczyć i także usłyszeć na antenie Radia Wnet. A propos słuchania, to my teraz od Odysei Wyborczej przenieśmy się na ulicę Wiejską do Sejmu.
5: Na żywo z Sejmu.
6: Wstąpienie do trzeciego czytania projektu ustawy bez skierowania go do komisji, a także poprawki. Wniosek o przystąpienie do trzeciego czytania projektu ustawy bez skierowania go do komisji został wycofany. W związku z tym skierowałem ten projekt ustawy ponownie do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w celu przedstawienia sprawozdania. Prezydium Sejmu proponuje, aby Sejm wysłuchał 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i 3-minutowych oświadczeń w imieniu kół w łącznych dyskusjach. W pierwszych czytaniach projektów ustaw dotyczących funkcji produkcyjnej wsi oraz kodeksu postępowania karnego, a także nad sprawozdaniami komisji o wnioskach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o ponowne rozpatrzenie ustaw dotyczących statusu osoby najbliższej, związku i umowie o wspólnym pożyciu, jak również nad sprawozdaniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz informacji Rady Mediów Narodowych z działalności w 2025 roku. Prezydium Sejmu proponuje także, aby Sejm wysłuchał 3-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i kół w dyskusjach nad sprawozdaniami komisji o projektach ustaw ratyfikujących, o projektach uchwał patronackich dotyczących roku 2027, o projekcie uchwały o zmianie regulaminu Sejmu, a także o projektach uchwał w sprawie rocznicy Komitetu Obrony Robotników. Prezydium Sejmu proponuje jednocześnie, aby Sejm wysłuchał 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i 3-minutowych oświadczeń w imieniu kół w dyskusjach nad pozostałymi punktami porządku dziennego wymagającymi dyskusji. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Informuję, że Konwent Seniorów jednomyślnie zaopiniował propozycję rozpatrzenia na bieżącym posiedzeniu informacji w sprawie działań podejmowanych na rzecz wzmocnienia zdolności obronnych Polski i wschodniej flanki NATO, o której przedstawienie wnosi Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska, Nowoczesna Inicjatywa Polska, Zieloni. Punkty porządku dziennego bieżącego posiedzenia będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością zaopiniowaną przez Prezydium Sejmu i Konwent Seniorów. Informacja w tej sprawie oraz harmonogram planowanych posiedzeń zespołów poselskich dostępne są w systemie informacyjnym Sejmu. Bardzo proszę posła sekretarza o odczytanie komunikatów.
7: Wysoka Izbo, informuję, że dziś odbędą się posiedzenia Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wspólnie z Komisją Infrastruktury godzina 11.30. Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii wspólnie z Komisją Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Środków Przekazu godzina 12. Etyki Poselskiej godzina 12. Obrony Narodowej wspólnie z Komisją do Spraw Unii Europejskiej wspólnie z Komisją Spraw Zagranicznych godzina 12. Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych godzina 12. O godzinie 13 do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych oraz Finansów Publicznych. O godzinie 13.30 do Spraw Unii Europejskiej. Godzina 14 Finansów Publicznych. Godzina 14 Komisja Infrastruktury. Godzina 14 Polityki Senioralnej. Godzina 14.30 Zdrowia. Godzina 15 Gospodarki i Rozwoju. Godzina 15 Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Godzina 15.30 Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. Godzina 16 Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Godzina 16 Polityki Społecznej i Rodziny. Godzina 16.30 Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. Godzina 16.30 Komisja Zdrowia. Godzina 17 Administracji i Spraw Wewnętrznych. Godzina 17 Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Środków Przekazu. I Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o godzinie 18. Dziękuję.
6: Dziękuję serdecznie. Przechodzimy do wniosków formalnych. Proszę Państwa, ustaliliśmy dzisiaj na Konwencie Seniorów, że wnioski formalne będą zgłaszane dziś oraz w piątek przed blokiem głosowań, zgodnie z zasadą, którą żeśmy przyjęli. Oraz w bloku głosowań w piątek nie będzie pytań. Bardzo proszę, pan poseł Jarosław Sachajko, koło Demokracja Bezpośrednia.
8: Panie marszałku, nieobecny panie premierze. Koalicja rządząca, zachowujecie się jak autorytarna władza, która nie znosi niezależnych instytucji. W 1951 roku tak zachowywali się komuniści w sprawie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Odwołali rektora. W 1982 roku Jaruzelski uchwalił ustawę chroniącą autonomię uczelni. Wy wracacie do standardów Bieruta. Hitler został kanclerzem w ramach mechanizmów konstytucyjnych, a później krok po kroku podporządkowywał sobie kolejne instytucje. Wy zaczęliście od mediów, później była prokuratura, sądy, dziś Akademia Wychowania Sprawiedliwości, Wymiaru Sprawiedliwości. Składam wniosek o przerwę i informację premiera. Co jutro? Trybunał Konstytucyjny i delegalizacja opozycji? Posłom koalicji rządzącej przypomnę, że NSDAP po procesach norymberskich została uznana za organizację przestępczą. Wy idziecie tą samą drogą, koalicja rządząca.
6: Panie pośle, jeżeli pan mówi, że w naszym kraju ktoś z posłów idzie drogą NSDAP, to niech pan kupi sobie jakiś podręcznik do historii. Proszę państwa, wniosek przeciwny pani poseł Anna Dąbrowska-Banaszek. Bardzo proszę, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość.
9: Panie marszałku, Wysoki Sejmie, nie potrzebujemy przerwy, działajmy. Jako posłowie Rzeczypospolitej Polskiej wyrażamy swoją dezaprobatę dla niezgodnej z obowiązującym prawem ingerencją w funkcjonowanie wyższej uczelni Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Każda uczelnia działa w oparciu o ustawę i własny statut, realizując swoje zadania, w tym wybór rektora. Wyrażamy poparcie dla pani poseł Marii Kurowskiej, która w ramach interwencji poselskiej przebywa od 6 dni na terenie Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, protestując przeciwko obecnej sytuacji. Jest pozbawiona dostępu do jedzenia, czystego ubrania, środków higieny osobistej, nie robi tego dla medialnego rozgłosu, bo go nie potrzebuje. Wypełnia swoje obowiązki, działa zgodnie z ustawą o mandacie posła i senatora. Apelujemy do obecnie rządzącej koalicji utworzonej 13 grudnia 2023 roku o działanie zgodnie z obowiązującym prawem. Apelujemy o umożliwienie dostarczenia dla pani poseł Marii Kurowskiej jedzenia, środków czystości, czystych ubrań, tak aby
6: dziękuję
9: mogła
6: serdecznie,
9: mieć
6: pani poseł. Dziękuję bardzo. Zgłoszony został wniosek formalny o przerwę w obradach. Poddam ten wniosek pod głosowanie. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za zarządzeniem przerwy w obradach, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał, dziękuję. Głosowało 414 posłów, za 178, przeciw 228, wstrzymało się 8 osób. Sejm wniosek odrzucił. Uprzejmie proszę o zabranie głosu przez pana posła Romana Fritza, Konfederacja Korony Polskiej. Bardzo proszę.
10: Szanowny panie marszałku, szanowni umiłowani przywódcy, chociaż widzę, że nie ma ani pana Żurka, ani pana Kierwińskiego, ani pana Tuska. Krótka relacja z szopki, którą nazywamy proces Grzegorza Brauna. Dowód na to, że sądy nie muszą być wolne, sądy mogą być szybkie. 12 rozprawa i cóż się okazuje? Mamy podejrzenia, bardzo prawdopodobne, że mamy do czynienia z systemowym szwindlem. Świadkowie, oskarżenia, którzy zjawili się na ostatnim posiedzeniu 11 września, zeznawali, że zeznawali podczas przesłuchań policyjnych raz, a dostawali do podpisu dwa różne protokoły policyjne. Podobne do siebie, ale różne. A wisienka na torcie, jeden ze świadków w ogóle wcześniej nie zaznawał i też dostał dwa różne protokoły do analizy. Oprócz tego zastrasza się obronę. Robi się służby, robią zdjęcia im, samochodom i posesjom.
6: Dziękuję panie pośle, dziękuję serdecznie, dziękuję bardzo. Pan poseł Marcin Józef Aciuk, niezrzeszony, bardzo proszę.
11: Szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo, składam wniosek o sprawdzenie kworum i dodatkowo pilne zwołanie Komisji Edukacji i Nauki. Albo podkomisja nadzwyczajna natychmiast wróci do pracy nad obywatelskim projektem Godne Płace, albo należy ją rozwiązać i powołać nową, która będzie pracować. Merytorycznie podkomisja zebrała się tylko raz w marcu 2025 roku na około godzinę. I od ponad półtora roku zupełna cisza. Były petycje, pisma, prośby, nawet protest i cisza. Ponad 250 tysięcy obywatelskich podpisów zamknęliście w komisyjnej zamrażarce. To jest Sejm, a nie przechowalnia złamanych obietnic. Panie przewodniczący Krzemiński, pani przewodnicząca Szumilas, Sejm nie jest departamentem MEN. Na co więc czekacie? Bo nauczyciele czekają na procedowanie inicjatywy obywatelskiej, a podkomisja nie obraduje od ponad 18 miesięcy. Dziękuję.
6: Dziękuję bardzo. Wniosek przeciwny, pan poseł Koalicji Obywatelskiej Meysztowicz. Bardzo proszę.
12: Panie marszałku, panie premierze, Wysoka Izbo, zgłaszam wniosek przeciwny. Pan poseł Sachajko zdaje się zapomniał przypomnieć, że był członkiem Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. Zdaje się, że już nie działa to towarzystwo. Jest przykra rzecz, panie prezesie, że ani pan prezes, ani szef klubu nie odciął się od skandalicznego wystąpienia pani poseł Forosińskiej na ostatnim posiedzeniu Sejmu. Mam nadzieję, że nie jest to forma akceptacji i przyzwolenia na takie zachowanie. Natomiast informacja i prośba do pani poseł Forosińskiej, że jako aktorka jeżeli otrzymała kontrakt na dubbing psa Pluto, to żeby ćwiczyła poza salą sejmową. Dziękuję bardzo.
13: Panie marszałku, dziękuję. Bo to jest ideowy kłamca, tu skłamał w tej mównicy. Chciałbym to sprostować.
6: 20 sekund.
13: Wysoka Izbo, przed chwilą pan Meysztowicz, jak zwykle z tej mównicy, przyszedł i po prostu mówił. Ordynarnie skłamał, że byłem w jakimkolwiek towarzystwie czy przyjaciół polsko-rosyjskich. Panie Meysztowicz, czy radzieckim? Niech pan Wikipedię chociaż przeczyta, zanim pan otworzy usta z tej mównicy.
6: Obecnie przystąpimy do stwierdzenia kworum. Proszę o naciśnięcie przycisku w celu potwierdzenia obecności na posiedzeniu. Dziękuję. Obecnych 402 osoby, stwierdzam kworum. Bardzo proszę. Pan poseł Michał Wójcik, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Zapraszam, panie pośle.
14: Szanowny panie marszałku, szanowni państwo. W czasie ostatniego posiedzenia Sejmu doszło do skandalu. Premier Donald Tusk wyszedł tutaj na mównicę i kłamał na temat afery Zonda Krypto. Afera Zonda Krypto to jest afera Donalda Tuska i afera Koalicji Obywatelskiej. I powiem więcej. Donald Tusk kłamał, mówiąc, że umorzono sprawę Suszka. Nigdy jej nie umorzono. Donald Tusk kłamał, mówiąc, że najważniejsze wątki śledztwa w sprawie Zonda Krypto zostały umorzone w czasach Prawa i Sprawiedliwości. To wy to zrobiliście. Donald Tusk kłamał, mówiąc o tym, że to prokuratorzy ministra Ziobro umarzali postępowania. To wy żeście awansowali prokuratora, który później umorzył główne wątki Zonda Krypto. Ale to wy się powinniście tłumaczyć, dlaczego Europejski Kongres Gospodarczy, gdzie Donald Tusk promował się, był finansowany z pieniędzy kradzionych od Polaków. Dlaczego najpierw okradziono Polaków, a potem płacono na imprezę, gdzie wy się promowaliście?
6: Dziękuję serdecznie. Odniosłem takie wrażenie, że nerwy się chyba wkradły. Pani posłanka Marcelina Zawisza. Koło Razem, bardzo proszę. Zaraz, to jest fryszta.
15: Szanowny panie premierze, ja mam pytanie. Gdzie są projekty reformujące wynagrodzenia lekarzy? 3 miesiące minęły od wybuchu afery w Szpitalu Południowym, a pan doktor Kasprzyk zdążył znaleźć nową pracę. Od was projektów nie ma absolutnie żadnych w tej Izbie. Szanowni państwo, widzimy, jak skrajnie niedofinansowany jest system ochrony zdrowia. Za chwilę, w związku z tym, że idzie jesień, ludzie będą mieli przekładane badania, operacje, wizyty lekarskie. Znowu usłyszą, że nie mogą się dostać do lekarza. A wy nie macie nawet odwagi zreformować tych horrendalnych, kosmicznych wynagrodzeń lekarzy, o których dowiedziała się cała Polska. Pani minister mówiła o tym, że w zasadzie to mogłaby już w zeszłym roku. I co zrobiliście? Nic. Nie macie odwagi stanąć po stronie pacjentów. Ale kiedy trzeba było ograniczyć dostęp do badań diagnostycznych, to zrobiliście tak. A kiedy trzeba ograniczyć wynagrodzenia lekarzy, to słyszymy, że zrobicie to po wyborach, bo się
6: dziękuję
15: nie spieszy.
6: Dziękuję serdecznie pani posłanka Paulina Matysiak, niezrzeszona.
16: Panie marszałku, Wysoka Izbo. Po tragedii w Sokolnikach Suchych 9 września rząd zapowiedział zaostrzenie kar w postaci odebrania prawa jazdy za wjazd na przejazd na czerwonym świetle, na przejazd kolejowo-drogowy. Chciałam państwu powiedzieć, że taki przepis już był projektowany. Taki przepis ministerstwo przygotowało w roku ubiegłym, w czerwcu 2025 roku. Taki przepis przeszedł uzgodnienia, a potem zniknął z projektu. Do dzisiaj nie wiadomo, kto zdecydował o jego wykreśleniu. Być może człowiek roku, pan Dariusz Klimczak, wyjdzie dzisiaj na mównicę i opowie nam, kto zadecydował o wykreśleniu tego przepisu. I drodzy państwo, z informacji na stronie kancelarii Prezesa Rady Ministrów wynika, że to zaostrzenie przepisów faktycznie dotknie sytuacji związanych z ignorowaniem zabezpieczeń przejazdów. Ja ich nie będę wszystkich wymieniać, ale chciałam panu ministrowi przypomnieć, że prawie połowa przejazdów w Polsce to przejazdy kolejowo-drogowe kategorii D, na których mamy tylko Krzyż Świętego Andrzeja i czasami znak stop.
6: Dziękuję serdecznie, pani posłanko.
16: Projektowane przez
6: bardzo
16: państwa przepisy.
6: Pan poseł Krzysztof Paszyk, bardzo proszę. Klub Parlamentarny PSL, Trzecia Droga. Dziękuję bardzo, pani posłanko. Bardzo proszę, panie pośle.
17: Panie marszałku, Wysoka Izbo, panowie premierzy, wybitna postać tej sali, i to z dużą ironią, pan Antoni Macierewicz dopuścił się czynu haniebnego wczoraj, który wymaga potępienia. Wymaga potępienia tej Izby. Robiliśmy już to od wczoraj. Ale myślę, że panie Kaczyński, panie Błaszczak, domaga się sytuacja, abyście wyszli tu na tą mównicę i zareagowali. Zrobił to wiceprezes PiS-u, zrobił to członek klubu parlamentarnego PiS. Pokażcie, czy murem za polskim mundurem mówiliście szczerze, czy tylko jest to w waszym wykonaniu pusty frazes, panie Macierewicz. Dopuścił się pan skandalu. To jest haniebne, to jest niedopuszczalne, co pan zrobił i dzisiaj z tego miejsca to panu mówimy.
6: Dziękuję, pan poseł Mateusz.
17: Przerwę.
18: Panie marszałku.
6: Wniosek przeciwny, pan poseł Frysztak, bardzo proszę.
18: Uprzejmie proszę. Szanowni państwo,
6: panie
18: nawet
6: pośle,
18: nie można
6: zwracam panu uwagę, że zakłóca pan obrady Sejmu.
18: Nic takiego.
6: Panie pośle, na podstawie artykułu 175 ust. 3 regulaminu Sejmu przywołuję pana do porządku. Panie pośle, na podstawie artykułu 175 ust. 4 regulaminu Sejmu przywołuję pana do porządku i stwierdzam, że uniemożliwia pan prowadzenie obrad. Jeżeli pan nie zejdzie z mównicy, wykluczę pana z obrad. Proszę zejść. Proszę zejść. Proszę zejść. Proszę zejść. Bardzo proszę.
19: Bardzo dziękuję, panie marszałku, panie premierze. Ujadająca prawa strono. Można się spierać, kto za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości wyrządził więcej krzywdy Polkom i Polakom i Polsce. Na pewno na czele tej grupy jest Jarosław Kaczyński, no szef tego całego układu, tej organizacji. Na pewno wysoko jest Zbigniew Ziobro, który niszczył wymiar sprawiedliwości.
6: Nie było wniosku?
20: Był wniosek o przerwę, ale był głosowany.
6: No i co?
19: Na pewno bardzo wysoko jest również słup Morawiecki, ale najwyżej jest Antoni Macierewicz. Człowiek, który niszczył polską armię. Człowiek, który dzisiaj biega z jakimiś pistoletami i strzela farbą do ludzi. Człowiek, który dzisiaj sprzeciwia się polskiemu mundurowi, który ten mundur bardzo niszczy. Szanowni państwo, panie Antoni, mam nadzieję, że za to, co
6: dziękuję
19: było...
6: Dziękuję serdecznie, panie pośle. Pan poseł Mateusz Morawiecki, Klub Parlamentarny Rozwój Plus. Bardzo proszę, panie pośle.
1: Nie. Jeszcze wróćmy, posłuchajmy, co ma do powiedzenia premier Mateusz Morawiecki i za chwilę przegląd i serwis zagraniczny.
21: Żądam zwołania posiedzenia Sejmu w trybie niejawnym na tym posiedzeniu Sejmu. Premier kilka dni temu powiedział, że otrzymał precyzyjne informacje od szefa CIA dotyczące bardzo realnych zagrożeń. Bezpieczeństwa Polski nie buduje się poprzez komunikaty prasowe. Bezpieczeństwo Polski buduje się silną armią, szczelnym budżetem, a nie dziurawym budżetem, silnymi sojuszami i przygotowaniem państwa. Pytam zatem, czy jest wzmocniona ochrona polskich portów, polskich lotnisk, centrów danych, czy Wojsko Polskie postawione zostało w stan podwyższonej gotowości, czy przygotowane są na potencjalne zagrożenia nasze służby, policja, Straż Graniczna. Wzywam do podjęcia realnych działań wobec poważnego zagrożenia, które może nam grozić w najbliższym czasie.
6: Dziękuję, wzywam... panie pośle. Dziękuję bardzo. Pani poseł Barbara.
1: I tak wygląda ten początek Sejmu. Burzliwy, chociaż bez największych emocji. A my teraz już od polityki krajowej przechodzimy do polityki międzynarodowej. Czas na Mikołaja Murkoczyńskiego i serwis międzynarodowy.
22: Odyseja wyborcza.
23: Reklama. Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
22: Po reklamie.
24: Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
23: Serwis międzynarodowy Radia Wnet.
0: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Mikołaj Murkociński. Witam serdecznie w serwisie międzynarodowym Radia Wnet. W dzisiejszym programie będziemy mówili o tym, czym jest AI apokalipsa, o której mówi się bardzo dużo na całym świecie w ostatnich dniach. W ogóle dlaczego o tym się mówi? Będziemy także na Bliskim Wschodzie, ponieważ w Syrii są manifestacje, odbywają się manifestacje przeciwko radykalnym podwyżkom cen paliw, tak jak zresztą na całym świecie, ale także zobaczymy, co dzieje się w Zatoce Perskiej. To już można powiedzieć tradycyjnie, ponieważ dzisiaj mają się odbyć w Omanie rozmowy między Iranem a przedstawicielami państw Zatoki Perskiej. O tym będzie rozmowa z naszym gościem, panem doktorem Jakubem Gajdą. Ale tak jak wspominałem, zaczynamy od wielkiej polemiki na temat sztucznej inteligencji, a konkretnie właśnie na temat AI apokalipsy, czyli tego scenariuszu, w którym systemy sztucznej inteligencji miałyby uniezależnić się od człowieka i doprowadzić się do jego eliminacji. Wszystko zaczęło się 9 września, gdy o swoim odejściu z firmy Anthropic na platformie X poinformował młody badacz, 27-letni Jacob Coxon, który właśnie w Anthropic pracował przy rozwoju systemów AI, i swoją decyzję tłumaczył zaniepokojeniem braku jakichkolwiek ograniczeń w rozwoju sztucznej inteligencji, co według niego przy aktualnym wyścigu technologicznym mogłoby ostatecznie doprowadzić do eliminacji rasy ludzkiej przed końcem dekady. Od tamtej pory Coxon występuje w mediach i powtarza to, co napisał na platformie X, m.in. w wywiadzie na antenie NBC News. Posłuchajmy.
2: Wiele osób pracujących w tej branży, w tym kadra kierownicza i starsi naukowcy, wierzy, że istnieje znaczne prawdopodobieństwo, iż technologia ta mogłaby zabić wszystkich. Nie jest to przesada ani chwyt marketingowy, to autentyczne przekonanie osób tworzących te technologie.
0: Tak, Jacob Coxon bardzo podkreślał to, że także w tym swoim wpisie X, że nie jest to żaden chwyt marketingowy, ale być może właśnie dlatego te deklaracje wzbudziły wielkie zainteresowanie na świecie. Do tego stopnia, że głos na ten temat zaczęli zabierać inni uczeni, inni specjaliści od właśnie sztucznej inteligencji. Na przykład pracownik firmy Anthropic Evan Hubinger, który pracuje przy systemach zabezpieczenia modelu AI Claude, stwierdził, że aktualnie istnieje 10% szansa na to, że sztuczna inteligencja zabije ludzkość w nadchodzących latach. Głos zabrał również współzałożyciel firmy Anthropic, Dario Amodei, który w swoim eseju opublikowanym 12 września wezwał do spowolnienia tempa rozwoju modeli AI w celu uniknięcia sytuacji, w której sztuczna inteligencja uzyskałaby umiejętność samodoskonalenia i tworzenia innych, niezależnych od człowieka modeli sztucznej inteligencji. Warto tutaj dodać, że nie jest to pierwszy taki esej Dario Amodeia, który wzywał już na początku tego roku, w styczniu, do wprowadzenia ograniczeń właśnie w rozwoju modelów AI. A jego apel uzyskał poparcie Sama Altmana, który jest prezesem OpenAI, oraz Ilona Muska. Sprawa w każdym razie nabrała takiego rozgłosu w tych ostatnich dniach, że zaczęli się nią interesować politycy. O możliwe wprowadzenie jakichkolwiek ograniczeń w dziedzinie sztucznej inteligencji był pytany m.in. prezydent Donald Trump w czasie jego wizyty w Irlandii. Posłuchajmy.
2: Jesteśmy liderem w dziedzinie sztucznej inteligencji w Chinach. Jesteśmy najbardziej zaawansowanym krajem na świecie. I szczerze mówiąc, chcę, żeby tak pozostało, bo kto wygra w dziedzinie sztucznej inteligencji, ten wygrywa. Możemy wprowadzić zabezpieczenia, ale myślę, że istnieje wiele negatywnych sił, które będą podnosić kwestie, które w rzeczywistości nie mają miejsca.
0: Odpowiedź Donalda Trumpa nie dziwi. W swoim wpisie na platformie Truth Social prezydent Stanów Zjednoczonych napisał dodatkowo, że wszelka wizja AI apokalipsy jest wizją fałszywą, stwierdzając, że jedynym potrzebnym zabezpieczeniem jest po prostu dobry prezydent, oczywiście on sam. W każdym razie USA dalekie są od wprowadzenia kompleksowej regulacji rynku AI przy obecnym układzie sił w Kongresie. Zresztą nawet możliwe zdobycie większości przez demokratów w Kongresie Kongresie w listopadowych wyborach i w Izbie Reprezentantów, i w Senacie, niewiele by tutaj zmieniła, biorąc pod uwagę, że taka ustawa musiałaby uzyskać podpis prezydenta. Prezydenta, który, jak słyszeliśmy, obawia się utracenia przewagi nad Chińczykami. I nie dziwi zatem, że na ten temat wypowiedział się również rzecznik chińskiego MSZ. Posłuchajmy.
2: Rozwój sztucznej inteligencji ma wpływ na wspólne dobro całej ludzkości. Wszystkie strony powinny współpracować na rzecz jej rozwoju w sposób otwarty, sprzyjający włączeniu społecznemu, korzystny dla wszystkich i ukierunkowany na dobro. Rozpowszechnianie różnych narracji dotyczących zagrożeń oraz angażowanie się w konfrontację i złośliwą konkurencję tylko zakłóci proces globalnego zarządzania sztuczną inteligencją, nie służąc interesom nikogo.
0: Rodzi się oczywiście pytanie, skąd nagle takie zainteresowanie tematem zagrożenia ze strony AI? No przecież zagrożenia, o którym mówi się już od dawna. A może po prostu chodzi o pieniądze? O takiej możliwości pisze Nicolas Chapuis, korespondent dziennika Le Monde, który zwraca uwagę na fakt, że Anthropic w najbliższej przyszłości ma zadebiutować na giełdzie. I niektórzy komentatorzy, którzy specjalnie za prezesem Dariem Amadejem, prezesem Anthropica, nie przepadają, sugerują, że tak naprawdę chodziłoby o to, aby Anthropic uniemożliwił rozwój otwartych modeli AI dostępnych dla wszystkich i po prostu chciałby on zachować kontrolę nad rynkiem. Zapraszam już teraz Państwa do tego, aby pozostać się z radiem po godzinie 12, ponieważ o 12.30 na ten temat będzie rozmawiała redaktor Magdalena Uchaniuk z panem doktorem Piotrem Tępczykiem. A my teraz przenosimy się na Bliski Wschód. W ostatnich dniach mówimy dużo o cenach benzyny, ale kryzys paliwowy dotyka także kraje bliskowschodnie. W Syrii w miniony weekend doszło do manifestacji przeciwko podwyżkom cen paliw na stacjach benzynowych. Cena za litr benzyny 95 w 13 września wzrosła o ponad 28%. Jednak trzeba pamiętać, że to nie jest jedyna taka podwyżka w ostatnich miesiącach. Od lutego ceny paliw w Syrii wzrosły o ponad 80%. Weekendowe protesty odbywały się przede wszystkim w północnych częściach kraju.
2: Wszyscy tutaj chcą, żeby ceny paliwa spadły. Nie chcemy wyższych płac, chcemy tańszego paliwa.
0: Co ciekawe, podczas manifestacji w zasadzie nie były podnoszone hasła wymierzone przeciwko rządowi prezydenta Ahmeda al-Szary, a media państwowe podkreślały prawo obywateli do protestowania. Ale te podwyżki są dotkliwe z kilku powodów. Przede wszystkim dlatego, że 90% Syryjczyków żyje w ubóstwie, a kasy państwowe świecą pustkami i ponowne wprowadzenie subsydiów, tak jak to było za poprzednich rządów Bashara al-Assada, na paliwa jest po prostu w tym momencie niemożliwe. Ponadto od czasu obalenia wspomnianego Asada, sojusznika Teheranu, Damaszek nie może już liczyć na pomoc ze strony Iranu bądź Rosji. No i wreszcie sprawy nie załatwia lokalne wydobycie, ponieważ trzeba pamiętać, że Syria ma swoje własne złoża ropy, ale w tym roku to wydobycie właśnie nie przekroczyło 120 tysięcy baryłek dziennie, co oznacza, że jesteśmy daleko od ponad 300 tysięcy baryłek, które były wydobywane przed rozpoczęciem wojny domowej w 2011 roku, ale tutaj także wchodzi w grę kwestia przetwarzania tej ropy, która jest dość złej jakości. Syria nie ma odpowiedniej infrastruktury, aby rafinować tę wydobytą ropę. Nie ulega więc wątpliwości, że obecna sytuacja jest pierwszym poważnym testem społecznym dla islamistycznego rządu Ahmeda al-Szary. Aby polepszyć sytuację ekonomiczną, władze stawiają na liberalizację gospodarczą i napływ kapitału zagranicznego. Ma temu pomóc m.in. usunięcie przez Amerykanów Syrii z listy państw wspierających terroryzm, z kolei w mediach nie brakuje informacji o kolejnych wielkich inwestycjach, jak na przykład rozbudowa lotniska w Aleppo, czy też budowa superszybkich kolei. Ale nie należy zapominać, że Syria jest nadal krajem bardzo niestabilnym. Na południu pozycje zajęły wojska izraelskie, podczas gdy część zamieszkujących te tereny druzów otwarcie chciałaby przyłączenia się do Izraela. Natomiast na północy kraju w ostatnich dniach ponownie wzrosły napięcia z Kurdami po tym, jak w zeszły czwartek zamordowany został były bojownik kurdyjskich sił demokratycznych. Pozostajemy na Bliskim Wschodzie i przenosimy się do Izraela, ponieważ tam trwa kampania przed mającymi się odbyć w przyszłym miesiącu wyborami do Knesetu. Kampania niezwykle gwałtowna, o której od czasu do czasu mówimy na antenie Radia Wnet i w której kandydaci kolejnych ugrupowań, również tych lewicowych, prześcigają się w zapowiedziach dalszego, kolokwialnie mówiąc, dokręcania śruby Palestyńczykom. To w tym właśnie kontekście wczoraj opublikowany został raport izraelskiej organizacji pozarządowej Bezalem, który nosi tytuł The Elimination Project, czyli projekt eliminacji, i którego autorzy zwracają uwagę na wolę systematycznego wypędzania Palestyńczyków z zachodniego brzegu Jordanu. Mówiła o tym dyrektorka organizacji Bezalem, Julii Nowak. Posłuchajmy.
3: For nearly 3 years, Israel has been systematically dismantling the conditions for Palestinian.
4: Od prawie 3 lat Izrael systematycznie likwiduje warunki umożliwiające zbiorowe funkcjonowanie Palestyńczyków na zachodnim brzegu, jednocześnie sprawiając, że kontrola Izraela i obecność Żydów stają się coraz trwalsze. Jest to projekt eliminacji. Opisane tu naruszenia są finansowane, chronione i wpisane w politykę państwa izraelskiego.
0: Jednak to nie jest jedyny w ostatnich dniach wewnętrzny głos protestu wobec polityki Izraela w stosunku do Palestyńczyków. Na festiwalu filmowym w Wenecji, słynnej Mostrze, o nagrodę specjalną jury otrzymał film dokumentalny Naza w reżyserii izraelskich dokumentalistów Yuvala Abrahama i Rasheli Shor. Film opiera się na zeznaniach byłych izraelskich żołnierzy, którzy pokazują system masowego mordowania cywilów palestyńskich w Strefie Gazy w przeciągu ostatnich 3 lat. O skali tego, co dzieje się w Gazie, mówił zresztą sam Yuval Abraham, odbierając wyróżnienie w Wenecji.
4: Robi się tak wiele, by nie dostrzegać rzeczywistości, a jest ona taka, że od początku tego festiwalu, w ciągu zaledwie tych 10 dni, Izrael zabił w Strefie Gazy co najmniej 6 palestyńskich dzieci.
0: Sprawa jest szeroko komentowana w Izraelu. Minister kultury stwierdził we wpisie na platformie X, przepraszam, że Abraham i Shor są zdrajcami i zagroził im odebraniem obywatelstwa izraelskiego. Zresztą do sprawy odniósł się również sam premier Izraela Benjamin Netanyahu. Posłuchajmy.
4: To szokujące. Walczymy z globalnym podżeganiem do antysemityzmu, a kiedy pochodzi ono z naszych własnych szeregów, jest to nie do przyjęcia.
0: Reakcja, która nie dziwi, biorąc pod uwagę, że kwestia bezpieczeństwa jest główną osią kampanii wyborczej Netanyahu i, tak jak już wspomniałem, nie samego Netanyahu. W każdym razie Benjamin Netanyahu w ostatnich czasach znalazł się w politycznych opałach po tym, jak dziennik Haaretz ujawnił, że premier Izraela miał zignorować ostrzeżenia ze strony Emiratów Arabskich o możliwym nadchodzącym ataku Hamasu. Ataku, który, jak wiemy, zmaterializował się ostatecznie 7 października 2023 roku. A teraz czas na peryskop międzynarodowy.
5: Peryskop międzynarodowy.
0: I my pozostaniemy na Bliskim Wschodzie, ale przeniesiemy się troszkę dalej do Zatoki Perskiej, ponieważ tam cały czas utrzymują się napięcia, których konsekwencje możemy zobaczyć głównie na naszych stacjach benzynowych. Pytanie, ile to potrwa i pytanie, co wydarzy się w Omanie, gdzie, tak jak wspomniałem, mają się odbywać rozmowy między Iranem a państwami Zatoki Perskiej. Jest już z nami na łączach pan dr Jakub Gajda, orientalista, ekspert Fundacji Pułaskiego. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
0: To zacznijmy może od samego Iranu, ponieważ dużo mówimy o tym, że Iran wytrzymał ten napór operacji Epic Fuel. która została rozpoczęta w lutym tego roku, no ale wiemy, że od jakiegoś czasu strona amerykańska zrezygnowała z negocjacji, aby raczej zwiększyć presję sankcji, presję gospodarczą na reżim ajatollahów. Czy rzeczywiście już widać jakieś konsekwencje tych sankcji na gospodarce Iranu?
7: Jeśli chodzi o politykę Donalda Trumpa, no to te sankcje, one, ich wpływ był widoczny już dawno przed rozpoczęciem wszelkich działań zbrojnych. I tak naprawdę ta sytuacja w tym momencie wygląda tylko gorzej, jeśli chodzi o kwestie gospodarcze dla Iranu. Natomiast no, o ile gospodarka bardzo mocno tutaj cierpi, to jednak jeśli chodzi o zdolności irańskie do obrony militarnej, no to one wciąż są oceniane bardzo wysoko. I jeśli chodzi o kwestie również trzymania wszystkiego w ryzach, tak kolokwialnie to nazwę, przez rząd w Teheranie, no to również tutaj na ten moment nie mamy żadnych sygnałów, żeby władze irańskie mogły czuć się zaniepokojone czymkolwiek. Także ta sytuacja się przedłuża. Gospodarka rzeczywiście jest w fatalnym stanie, ale to już było wcześniej. No i na ten moment mamy taki impas, złowrogi impas, powiedzielibyśmy, no bo on też, jak pan redaktor tutaj raczył wspomnieć wcześniej, odbija się na tym, co dzieje się w innych regionach świata i Iran ma również tego bardzo głęboką świadomość, że im dłużej ten impas będzie trwał, im dłużej sam Iran będzie izolowany przez Stany Zjednoczone, no i też społeczność międzynarodową w jakimś sensie, szczególnie świat zachodni, tym gorsza sytuacja pod względem chociażby tutaj kwestii związanych z cenami paliw, no, co przekłada się na szereg innych kwestii, jak doskonale wiemy, będzie w Europie. No i to jest taki instrument, którego działanie irańskie władze doskonale znają.
0: Co jeżeli chodzi o rozmowy, jakieś ewentualne wznowienie procesu negocjacyjnego? Była mowa o Bliskim Wschodzie, o Iranie na szczycie BRICS, który się zakończył dwa dni temu, ale mamy także Donalda Trumpa, który mówi znowu o tym, że Iran bardzo, bardzo chce porozumienia, ale Stany Zjednoczone nie chcą byle jakiego porozumienia, ale jak to wygląda ze strony irańskiej? Czy rzeczywiście jest jakaś wola porozumienia, ale przede wszystkim czy jest jakiś konsensus wśród przywódców irańskich w tym momencie, jak te rozmowy powinny wyglądać, jak to porozumienie przede wszystkim ze Stanami Zjednoczonymi, jaką formę powinno ono przybrać?
7: No cóż, mamy tutaj wiele wątków, które należałoby poruszyć w odpowiedzi na to pytanie. Przede wszystkim może zacznę od tego, że cały czas te kanały informacyjne, kanały dyplomatyczne są otwarte, jeśli chodzi o Iran, w różnych kierunkach. I tutaj mamy do czynienia z takim zjawiskiem dyplomacji równoległej, gdzie z jednej strony właśnie miały odbyć się rozmowy z Omanem na temat tego, w jaki sposób regulowana będzie żegluga.

0: porozumienia omańsko-irańskiego, ponieważ no, jak amerykańskie źródła donoszą, jedyną kwestią, którą Stany Zjednoczone mogą z Iranem w jakikolwiek sposób w tej chwili negocjować, jest kwestia nuklearna i na tym skupiają się Stany Zjednoczone. Odmawiają udziału w negocjacjach dotyczących innych kwestii niż program nuklearny irański. No a trzeci wątek, myślę, negocjacyjny, bardzo też interesujący, to jest tutaj kwestia związana z wspomnianym szczytem państw BRICS w Nowym Delhi, które miało miejsce. Tam po raz pierwszy od dłuższego czasu spotkała się irańska delegacja, a konkretnie prezydent Pezeszkian z szejkiem Abu Zabi Khaledem bin Mohammedem. I to jest taki pierwszy sygnał jakiegoś odprężenia po miesiącach ataków Iranu na terytorium Zjednoczonych Emiratów Arabskich. No, konkretnie tutaj celem były oczywiście bazy amerykańskie, ale jednak było to terytorium Zjednoczonych Emiratów Arabskich. No i tutaj jest cały czas ta kwestia też otwarta. Państwa arabskie Zatoki Perskiej patrzą z wielkimi obawami o przyszłość, na to, co się dzieje, na rozwój sytuacji. Ten impas, który w tej chwili mamy, ten dyplomatyczny impas pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem, prowadzi właściwie przede wszystkim do pogorszenia się sytuacji w państwach arabskich Zatoki Perskiej, bo sam Iran już od dawna jest na gospodarczej krawędzi, więc Irańczycy tutaj w pewnym sensie wypracowali sobie taką odporność w wymiarze psychicznym, powiedzielibyśmy nawet w wymiarze mentalnym w jakiś sposób, no a właśnie w państwach arabskich Zatoki Perskiej ta trwoga jednak trwa, więc Iran próbuje tutaj grać na wszystkich możliwych frontach. Bardzo silne są też w Iranie takie postawy, które mówią o tym, że póki co, jeśli chodzi o wszelkie negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi, jakkolwiek nie były na bardzo wysokim poziomie prowadzone przez Iran, no to zazwyczaj irańskie delegacje, choć no, atmosfera była triumfu, no to kończyło się to dla Iranu jak dotąd tragicznie. No, problemem jest cały czas to, że Iran jest jednak takim niepokornym dzieckiem współczesnego świata, gdzie ten system i jego specyfika nie przystaje do standardów globalnych i myślę, że no wszelkie te negocjacje wcześniej czy później rozbijają się o te kwestie, żeby w Iranie został system jednak zmieniony i w jakiś sposób świat zachodni ze Stanami Zjednoczonymi na czele próbuje doprowadzić do tej zmiany. Także kwestie negocjacji, podsumowując krótko, są otwarte. Iran próbuje używać swoich instrumentów, natomiast no, widoki są kiepskie na rozwiązanie problemu.
1: Jeżeli chodzi o te rozmowy z państwami arabskimi, tutaj też taka informacja, że kwestia cieśniny Ormus została ściągnięta z agendy. Czy może tutaj dojść do jakiegoś dealu, jeżeli chodzi o cieśninę Ormus bez udziału Amerykanów? Już coś takiego było chyba ze 2 miesiące temu w czasie wakacji, gdy to Iran ogłosił, że dogadał się z Omanem, który znajduje się po drugiej stronie cieśniny, na temat systemu przeprowadzania i korzystania przez statki z tego akwenu. Amerykanie bardzo tutaj zaprotestowali. Czy możliwe jest w każdym razie jakiekolwiek tutaj porozumienie właśnie bez udziału Amerykanów?
0: Porozumienie oczywiście jest możliwe, tylko że pytanie, czy takie porozumienie będzie miało jakikolwiek sens, skoro prezydent Trump już dwukrotnie bodajże groził Omanowi, że no nie powinien tutaj stawać na przeszkodzie rozmowom bezpośrednim pomiędzy Stanami Zjednoczonymi.
1: Z tego co pamiętam, nawet groził bombardowaniem.
0: Nawet bombardowaniem, zgadza się. Padły takie słowa, więc tak jak wspomniałem tutaj wcześniej, Stany Zjednoczone nie chcą negocjacji na temat cieśniny Ormus, bo mają świadomość, że blokada portów irańskich to jest jednak potężne też narzędzie i mogą taką blokadę w każdej chwili wprowadzić, tak jak

0: wprowadzili teraz. Porozumienie zatem, jeżeli miałoby miejsce między Omanem i Iranem, de facto nie będzie respektowane przez Stany Zjednoczone, dopóki, jak amerykańska administracja tutaj sprawę przedstawia, nie dojdzie do skutecznych negocjacji na temat programu nuklearnego Iranu. No i dopóki ta sprawa, która tak bardzo istotna jest dla Stanów Zjednoczonych, nie zostanie rozwiązana. Więc Stany Zjednoczone tutaj wracają retorycznie cały czas do kwestii nuklearyzacji Iranu. No i to jest ta najważniejsza kwestia, która uniemożliwia jakiekolwiek inne negocjacje. Porozumienie owszem może zaistnieć pomiędzy Omanem a Iranem, ale ono po prostu nie będzie przez Stany Zjednoczone respektowane najprawdopodobniej.
1: Mamy kolejną odsłonę tego konfliktu, która teraz, można powiedzieć, powstała w Jemenie. Może powstała, o bojownikach Huti dużo słyszeliśmy, o tym również, że bojownicy Huti wystrzeliwali rakiety balistyczne od czasu do czasu w kierunku Izraela. Również słyszeliśmy, no ale teraz mamy wrażenie, że w kontekście tej ofensywy nad Morzem Czerwonym Iran, można powiedzieć, planuje, że tak powiem, otworzyć nowy front tej wojny, chociaż władze w Teheranie zarzekają się, że nic nie mają z tym wspólnego, ale w jaki sposób właśnie to kontrola nad cieśniną Bab el-Mandeb z kolei, czyli tą cieśniną łączącą Morze Czerwone z Morzem Arabskim i Oceanem Indyjskim, czy tutaj możemy mówić o jakimś nowym czynniku, który może mieć istotny wpływ na przebieg tego konfliktu i tego, co dalej, no tych właśnie rozmów z Amerykanami. O co tutaj chodzi Teheranowi?
0: No, zablokowanie czy też stworzenie bezpośredniego zagrożenia, bo na razie chyba tak to należy odczytywać dla żeglugi w cieśninie Bab el-Mandeb, to jest sytuacja, w której cała ropa z Półwyspu Arabskiego, no nie ma właściwie wyjścia na rynki. I to jest sytuacja, która, jak Iran przekonuje, że nie ma z tym wiele wspólnego, no ale jest na pewno na rękę Iranowi, na rękę Teheranowi w tej chwili, kiedy cieśnina Ormuz jest zamknięta i tam ten strategiczny klincz ze Stanami Zjednoczonymi trwa. Cierpią nie tylko Iran i Stany Zjednoczone w jakimś tam wymiarze, ale szczególnie właśnie państwa regionu, a także odbiorcy ropy naftowej na całym świecie. No, w momencie, kiedy teraz mamy do czynienia z możliwością zamknięcia drugiej z kluczowych cieśnin, ta sytuacja międzynarodowo, globalnie bardzo mocno się komplikuje. I ta sprawa irańska tutaj staje się sprawą pilną do rozwiązania. Teheran ma swoje postulaty, których nie chce porzucić, ma swoje czerwone linie, jak to się mówi, których przekraczać również nie zamierza. I no, w sytuacji, kiedy na świecie będziemy mieli kryzys, już ten kryzys jest, ale no, to te ceny ropy naftowej idą cały czas do góry, to sprawi, że ten kryzys będzie się pogłębiał. Więc jest bardzo prawdopodobne, że w pewnym momencie niektóre z tych postulatów irańskich zostaną po prostu uznane i te negocjacje będą możliwe w dogodniejszych dla Iranu warunkach strategicznych. Natomiast jeśli chodzi o bezpośredni tutaj związek z Huti, oczywiście Iran zaprzecza, żeby maczał palce w tym, co dzieje się na wybrzeżu Morza Czerwonego, konkretnie tutaj w mieście Mucha, która jest właściwie już bardzo blisko cieśniny Bab el-Mandeb i daje możliwości realne kontroli tej cieśniny, czy też zakłócania żeglugi w tej cieśninie. Natomiast no, źródła zachodnie przede wszystkim donoszą tutaj o tym, że Iran na potrzeby tej ofensywy, którą teraz Putin bardzo szybko i bardzo skutecznie przeprowadzili. Dostarczył im broń, dostarczył im również doradców, kierownictwo całe, jeśli chodzi o tę operację, aby właśnie w tej chwili ta sytuacja mogła zaistnieć. I sytuacja blokady właściwie dwóch tych wąskich gardeł, chokepointów czy kluczowych cieśnin dla całego Bliskiego Wschodu. No i nie da się ukryć, że póki kryzys wokół Iranu będzie trwał, Iran będzie korzystał z możliwości wsparcia dla Hutich. Hutich, którzy mają własne interesy, ale w tym momencie one są, śmiem twierdzić, najbardziej zbieżne z interesem Iranu w całej historii ich sojuszu w ramach osi oporu.
1: Powiedział pan dr Jakub Gajda, orientalista, ekspert Fundacji Pułaskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Minęła godzina 12. Już za chwilę serwis informacyjny, później Studio Bejrut, a o godzinie 12.30 audycja W Samo Południe z Magdaleną Uchaniuk, tak więc proszę pozostać z nami. Ja się słyszę z państwem jutro o godzinie 11.30. Dzisiejszy program przygotował, jak zawsze, Mikołaj Murkociński, zrealizował Tomasz Rosłon. Do usłyszenia.

0: Dzień dobry, 12:02. Jakub Duszak, zapraszam na wiadomości.
1: Wiadomości w net.
0: Pierwsza rozprawa w procesie prezydenta Nawrockiego rozpoczęła się dziś przed Sądem Okręgowym w Warszawie. Prezydent pozwał wydawcę portalu Onet, firmę Ringer Axel Springer Polska, domagając się przeprosin po publikacji dotyczącej jego pracy w sopockim Grand Hotelu. W trakcie prezydenckiej kampanii wyborczej w ubiegłym roku Onet opublikował materiał pod tytułem Karol Nawrocki i tajemnice Grand Hotelu, według którego to materiału Nawrocki jako ochroniarz miał uczestniczyć w procederze sprowadzania prostytutek dla hotelowych gości. Portal, jak to często ma w swojej praktyce, powoływał się przy tym na anonimowe źródła. Proces odbywa się za zamkniętymi drzwiami i według PAP-u w jego trakcie ma zostać przesłuchanych 5 świadków. A 5 osób zatrzymano w związku ze śledztwem związanym z nieprawidłowościami w procesie wyborczym właśnie w ubiegłym roku, poinformowała siedlecka prokuratura. Jak czytamy w komunikacie, w ustalonych obwodowych komisjach wyborczych osoby pełniące w nich funkcje przewodniczących oraz ich zastępcy, a także członkowie tych komisji, będąc zobowiązanymi do przeprowadzenia głosowania i czuwania nad przestrzeganiem prawa wyborczego, nieumyślnie nie dopełnili tego obowiązku. Przewidywane są kolejne wezwania. Służby wyeliminowały jakiekolwiek zagrożenie chemiczne, radiologiczne i biologiczne. Drona zabezpieczonego wczoraj przez wojsko w Rusinowie koło Jarosławca przekazał Polskiej Agencji Prasowej rzecznik komendanta głównego żandarmerii wojskowej podpułkownik Dariusz Rozkosz. O odnalezieniu drona na polskiej plaży informował wczoraj szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak podał, wstępne oględziny wskazują, iż jest to bezzałogowiec wojskowy z Rosji. Według niego dron najprawdopodobniej został utracony przez Rosję podczas prób manewrów nad Morzem Bałtyckim. Opracowanie i przyjęcie strategii i bezpieczeństwa narodowego rozpoczyna cały cykl przyjmowania innych, kolejnych dokumentów, a Polska wciąż nie ma takiej strategii, mówił w poranku wnet zastępca szefa ABBN generał Andrzej Kowalski.
2: Bez opisania w strategii bezpieczeństwa narodowego sposobu, w jaki Polska chce osiągnąć stan bezpieczeństwa, no bo na tym polega strategia bezpieczeństwa narodowego. Patrzymy na zagrożenia i deklarujemy naszą wolę, jakimi metodami chcemy bezpieczeństwo utrzymać. Bez wskazania tych wszystkich zawiłości nie można zaplanować chociażby obrony państw. Prace na ten temat były prowadzone bardzo intensywnie do kwietnia tego roku. Pomagaliśmy rządowi, naszym zespołem eksperckim, jak należy napisać strategię bezpieczeństwa narodowego, aby ona była dokumentem możliwym do zatwierdzenia. Od mniej więcej kwietnia całkowicie prace stanęły.
0: Ostatnio dokument aktualizowano w roku 2020. Nie przystaje on już jednak do dzisiejszej rzeczywistości. Pytanie, na jakiej podstawie dokonujemy zakupów zbrojeniowych, pytał zastępca szefa BBN generał Andrzej Kowalski, a cała rozmowa na portalu w NetFM. Ilość około 200 środków napadu powietrznego stała się ilością stałą. To mniej niż wcześniej, ale teraz są to środki o wiele bardziej zaawansowane. Coraz częściej Federacja Rosyjska używa dronów o napędzie turboodrzutowym, przez co trudniej je zestrzelić. Niestety stały się one również celniejsze, mówił w poranku wnet korespondent na Ukrainie Artur Żak.
3: Coraz lepsze możliwości tak zwanego widzenia maszynowego, czyli sztucznej inteligencji, i coraz lepszą łączność mają. Tworzą takie sieci mesh, które pozwalają tym rojom dronów komunikować się ze sobą i być bardziej odpornymi na walkę radioelektroniczną. No i niestety coraz częściej dostajemy znowu potwierdzenia, że chociażby te drony, które atakowały ostatnio zachód Ukrainy, były między innymi korygowane przy pomocy stacji takich nadawczych, retransmitorów z terenów Białorusi.
0: Mówił korespondent na Ukrainie Artur Żak. Chiny wprowadziły szeroki pakiet nowych przepisów ograniczających możliwość podróżowania do i z kraju, podaje BBC. Zgodnie z nowymi zasadami osoby uznane za działające za granicą na szkodę bezpieczeństwa narodowego lub interesów Chin mogą otrzymać zakaz opuszczania kraju nawet na 3 lata. Przepisy przewidują również ograniczenia wobec osób uznanych za zagrożenie dla bezpieczeństwa przemysłowego lub technologicznego państwa. Pekin szczególnie uważnie nadzoruje sektory takie jak produkcja półprzewodników i sztuczna inteligencja. W marcu media informowały, że współzałożyciele firmy Manus zajmującej się AI, przejętej z kolei przez koncern Meta, otrzymali zakaz opuszczenia Chin. Nowe przepisy zobowiązują także służby graniczne do ostrzegania obywateli przed podróżami do państw i regionów uznanych przez Pekin za państwa wysokiego ryzyka. Przypomnijmy, że od 1 października w Chinach wchodzi w życie ustawa mobilizacyjna.
1: Prognoza pogody.
0: Na wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na zachodzie w ciągu dnia zachmurzenie wzrośnie do dużego i wystąpią tam przelotne opady deszczu, a miejscami pojawią się burze, na termometrach od 20 stopni Celsjusza na wschodzie do 23 na zachodzie, a nawet 26 na ziemi lubuskiej.
4: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
5: Reklama.
6: Gen Wolności.
7: Młodzież w walce z komuną.
8: Fundacja Skrzydła Sztuki zaprasza na żywą lekcję historii.
9: To muzyczna opowieść o walce kilku pokoleń młodych Polaków z systemem komunistycznym. Najbliższy pokaz już 27 września o godzinie 18.
10: Scena Stygmat w Warszawie.
11: Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie na facebookowym profilu Gen Wolności, Młodzież w walce z komuną albo Fundacji Skrzydła Sztuki.
12: Bo dziś nie chodzi o nas, tylko o was, o młodych.
5: Po reklamie.
13: A ja by...

0: Dzień dobry Państwu, Sabah al-Khair, Hubert Maciejewski.
1: No właśnie, nic nawet nie muszę tłumaczyć, ale też mówię Państwu dzień dobry ze studia Bejrut. Tak, już wiemy, że pan Hubert Maciejewski jest dzisiaj naszym gościem w studiu Bejrut. Zapytam się od razu, ile czasu już pan spędził tym razem w Libanie?
0: To jest, zdaje się, mój 13 dzień, choć z pewnością nie jest to mój pierwszy wyjazd w Libanie, jestem po raz trzeci.
1: Tak, 13 dzień ładnie brzmi, po raz trzeci w Libanie, 13 dni. Czy to były dni pięknego libańskiego słońca, czy może też spotkał pan tutaj deszcz?
0: Deszczu jeszcze nie zaliczyłem. Chociaż w Libanie podczas swojego drugiego pobytu, właśnie tutaj w Bybros, zaliczyłem fatalną ulewę, pamiętam to doskonale, no ale wszystkie dni w Libanie, nawet kiedy nie są słoneczne, to są piękne.
1: Tak, Liban jest piękny, Liban jest wyjątkowy. Każdy, kto był raz, no to będzie i trzeci, a może i czwarty, i piąty. To tak, żebym ja za dużo nie mówił, to poprosiłbym pana, panie Hubercie, tak w trzech, czterech zdaniach o sobie, dlaczego tutaj pan jest, co pan robi, jakie są cele i jakie są najbliższe plany, no, związane z Libanem.
0: Ja się Libanem zainteresowałem w 2019 roku. Wszyscy pamiętamy te ogromne protesty związane przede wszystkim z ogromnym krachem bankowym, z ogromnym spadkiem wartości walut, a teraz zajmuję się badaniami do swojej pracy licencjackiej, która dotyczy systemu konfesyjnego i jego alternatyw.
1: Tak, czyli jest pan, no już pan skończył drugi rok studiów stosunków międzynarodowych, o ile rozumiem, w Toruniu i teraz pana pobyt jest tak troszeczkę letnio i też bym powiedział zaangażowany w tą pracę, czyli można powiedzieć, że aktualnie mamy naprawdę w Libanie lato.
0: Mamy lato i to nieporównywalne z tym polskim, jest bardzo gorąco, jeśli ktoś lubi taką temperaturę, to polecamy.
1: Tak, to są najpiękniejsze dni lata w Libanie, dlatego też pana reżysera na krakowskim Przedmieściu poprosimy o tą piosenkę już znaną naszym słuchaczom tego lata. To lato jeszcze trwa, tam w drugiej zwrotce jest mowa właśnie o tym, jak w górach Libanu ustrzeliłem ciebie jak kozicę skaczącą po tych właśnie wzgórkach wśród cedrów. Pan już znalazł swoich, nawet panu tutaj towarzyszą, znajomi i jeszcze nawet bliższe osoby, ich serdecznie pozdrawiamy. Oni teraz podziwiają uroki starożytnego Biblos, a my zamieniamy się w słuch i przeżyjmy to jeszcze raz.

0: No tak, nie tylko piękne krajobrazy, ale też bardzo sympatyczni ludzie i to mimo tej wojny. Nie przejdziemy do pracy pana Huberta, to tylko tak szybko powiem, że w zasadzie w tym Libanie jest swego rodzaju stagnacja. Na południu ciągle napięcie rośnie między Izraelem a Hezbollahem. Niestety rozmowy Liban-Izrael utknęły. Iran, Arabia Saudyjska, wiadomo, cieśnina Ormus i też nic nowego. Huty, o tak, uderzają w Arabię Saudyjską. No i rzeczywiście to może być zarzewiem nowego, bardzo poważnego, powiedzmy, konfliktu. A ropa drożeje. Na dzisiaj mamy $107 za baryłkę. To tyle, żeby po prostu w ten kontekst w ogóle, w jakim żyjemy, wejść, ale niech nam pan powie, czym tak naprawdę się zajmuje w tym momencie, jeżeli chodzi o Liban.
1: Zajmuję się badaniami do swojej pracy licencjackiej, która dotyczy systemu konfesyjnego. System konfesyjny to jest coś bardzo wyjątkowego w Libanie. System, który władzę w tym kraju, pięknym kraju cedrów, dzieli wobec przedstawicieli konkretnych środowisk konkretnie religijnych. Parlament libański ma 128 miejsc i od porozumienia w Taif jest podzielony pół na pół, to znaczy 64 miejsca mają chrześcijanie, a 64 miejsca mają muzułmanie. To nie jest jedyny ośrodek władzy, gdzie jest ona podzielona wobec wyznania. Premier jest zawsze sunnitą, prezydent jest zawsze maronitą, a speaker parlamentu, zresztą od wielu lat ten sam, jest zawsze szyitą. Więc tak jak państwo słyszą, ten system jest naprawdę bardzo ciekawy. No i pytanie, czy ten system dalej działa, czy on odpowiada na potrzeby Libańczyków, czy Libańczykom daje poczucie pewnej sprawczości, przede wszystkim pewnego bezpieczeństwa, które po wojnie domowej jest bardzo potrzebne. To poczucie lęku, lęku przed dominacją pewnej mniejszości tak naprawdę, bo większości w Libanie cały czas nie mamy. Cały czas ten lęk jest bardzo, bardzo silny. Przede wszystkim lęk jest silny wśród chrześcijan i chyba tutaj najlepiej, jak się zatrzymamy na demografii, która w Libanie jest bardzo, bardzo istotna.
0: Tak, ale najpierw nie przejdziemy do demografii, albo może właśnie w kontekście tego tematu, to właśnie moje pytanie. Skąd się wziął ten system tak zwanej demokracji wyznaniowej? Dlaczego Liban po prostu w 1943 roku nie zastosował demokracji? Przecież to jest kraj demokratyczny. Skąd on się wziął? Dlaczego właśnie wybrano ten system, a nie inny?
1: Tutaj możemy w historii cofać się naprawdę, naprawdę bardzo długo. Liban od zawsze był częścią wielkich imperiów. Jednym z tych imperiów było Imperium Osmańskie. W 1860 roku w górach doszło do pogromów między chrześcijanami a druzami i to było takie ziarno, które później kiełkowało i pokazywało, że być może jest to jakaś recepta na pokój. 1920 rok, tutaj szybko dodam, po pierwszej wojnie światowej Francuzi robią tutaj, nie państwo, ale wielki Liban, teren, który być może jest to błędem. Dzisiaj widzimy te zmiany demograficzne. Tu znowu demografia się przejawia. Do Libanu dołączane są tereny już nie tylko chrześcijańskie, ale szyicki, dzisiaj Baalbek, Trypolis, Sydon. Bardzo, bardzo zwiększony jest teren gór. No i 1926 rok, konstytucja, gdzie konfesjonalizm wpisany jest do państwa. I ostatnia ważna data, 1943, czyli Pakt Narodowy, gdzie chrześcijanie rzeczywiście, pomimo tego, że Liban miał być państwem chrześcijańskim, część swojej władzy oddają.
0: Tak, ja to dokładnie zrozumiałem, ale tak, żeby jeszcze raz bardziej rozjaśnić, po prostu innej możliwości nie było. Liban obudził się, zwłaszcza w 1943 roku, kiedy już uzyskał tą pełnię niepodległości, no powiedzmy z rozlanym mlekiem, bo nie było większości, same mniejszości, i Liban nie miał innego wyjścia, jak to, żeby się dogadać. I właśnie wtedy się dogadano, tylko tak, wtedy dogadano się, panie Hubercie, na bazie jedynego spisu ludności, którego dokonali jeszcze Francuzi, a było to w roku 1932. Ja tylko tak w skrócie powiem, że jak się policzono, to tych Libańczyków naprawdę było mało w Libanie. To była dokładna liczba 793 396 osób. Dzisiaj mówimy według ostatnich danych nawet prawie o 5 milionach, czy nawet z dekiem, bo wiadomo, nie było spisu ludności, nie wiemy, ale powiedzmy, czyli naprawdę Liban był 5 razy mniejszy i jak się policzono, to proszę zauważyć, wszystkich chrześcijan policzono, że jest ich, proszę słuchać, 396 946, a muzułmanów wszystkich 396 450. Jedziemy tutaj o 1050 osób, ale co sprawiło, że później przy tym podziale władzy, no to wtedy w liczącym się 100 krzeseł w parlamencie przyznano chrześcijanom 51, czyli ponad połowę, czyli połowę i jednego jeszcze posła. Oczywiście przyszedł Taif, nie będziemy mówili o tej wojnie i o tych komplikacjach, ale przedtem nie przyjdę do Taif, czyli tego spotkania w roku 1989, kiedy to na nowo się dogadano, tylko na jakiej bazie. Proszę zauważyć, mamy tutaj 32, w najlepszym przypadku 35% chrześcijan, a 65% albo 70% muzułmanów. I już nie są katolicy, maronici na pierwszym miejscu, wtedy było ich 30%, a sunnitów tam 20%, szyitów to w ogóle 15%, tylko teraz mamy 32% szyitów, 30% sunnitów, może 32% chrześcijan, czyli 1/3, 1/3, a jednak uzgodniono, że nowy parlament liczący 128 krzeseł będzie jak podzielony?
1: Pół na pół, czyli po 64 miejsca.
0: No tak, czyli tutaj narzekającym chrześcijanom można by troszkę powiedzieć, że jakbyśmy tak tylko się liczyli, to jednak to mamy pewne, powiedzmy, przywileje. No, na dodatek został prezydent zawsze katolik. No, sunnita, wiadomo, tak jak pan powiedział, premierem i szyita, marszałkiem Sejmu. Tak, ale ten Taif, on dużo mówił, ale stosunkowo mało zrobił. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o prezydenta, zabrał mu dużo władzy. Kiedyś prezydent mógł rozwiązać nawet parlament. Jeżeli chodzi o premiera, dodał mu władzy. Przewodniczącego parlamentu umocnił, ale nie powstał senat. Nie odszedł Liban od wyborów według klucza konfesjonalnego, bo wtedy parlament miał być po prostu wolny, tak jak się wybierze, czyli politycznie, ale w Senacie, który miał powstać, te wszystkie wspólnoty religijne miały być reprezentowane. Tutaj wiadomą rzeczą jest, ale ja się zapytam pana, co by się stało, gdyby dzisiaj były wybory tak zwane według klucza europejskiego, czyli jaki byśmy mieli stan wyznaniowy w parlamencie. Oczywiście ten parlament już nie byłby wyznaniowy, by tak się nie nazywał, ale w rzeczywistości kogo byłoby najwięcej, a kogo byłoby najmniej?
1: No i odpowiem trochę przekornie, bo to zależy, kogo spytamy. Natomiast patrząc czysto demograficznie, po prostu zdroworozsądkowo, prawdopodobnie parlament i polityka libańska zostałaby zdominowana przez muzułmanów, przede wszystkim przez szyitów.
0: No tak, czyli krótka odpowiedź, bo nam czas ucieka. Myślę, że zaproszę pana jeszcze na jedną audycję, jak jeszcze pan w Libanie zostanie. Tak rzeczywiście by było. I tutaj jest ciekawostka, panie Hubercie, do pana pracy, że chrześcijańska część świata politycznego tutaj w Libanie mówi nawet tak na taką sytuację, gdzie będzie wolny wybór do parlamentu. Ale mówi senat, który nie powstał, ale jeszcze jest jedna rzecz, ona też jest zapisana w tych porozumieniach z Taif. Decentralizacja. Panie Hubercie, mamy tutaj dwa Libany, nawet teraz. Jeżeli nie więcej, ale tak powiedzmy, na południe od Bejrutu, i to nie tylko teraz w stanie wojny, nikt albo prawie nikt nie płaci za energię elektryczną. Nikt nie płaci za wodociągi i dostawę wody. Nie płacone są żadne podatki, a istnieje tak zwany fundusz dla południa Libanu już od lat 60., czyli praktycznie chrześcijanie tutaj mówią teraz również i na naszym terenie decentralizacja. Będziemy mieli Monako w Bejrucie, w Dżunnie, teraz gdzie pana przyjaciele właśnie, których jeszcze raz pozdrawiamy, w pięknym Biblos, cudowne uliczki. Jeżeli by te podatki, które naprawdę są dość, no można powiedzieć, dobrze przestudiowane, nie są wygórowane, ale naprawdę są. I jedynymi, którzy płacimy, to jesteśmy tu, mieszkańcy na terenie właśnie, nazwijmy je chrześcijańskich, to my byśmy nie potrzebowali południa w ogóle. A okazuje się, że południe potrzebuje nas. I proszę zauważyć, że również tak zwani, nazywam ich światli muzułmanie, a zwłaszcza sunnici, oni nie chcą Libanu bez chrześcijan. A powiedziałbym nawet, że szyici nie chcą Libanu bez chrześcijan. Na kilka dni przed śmiercią ówczesny sekretarz generalny Hezbollahu Hassan Nasrallah w ogóle mówił jak biskup, jak ksiądz o Matce Bożej, o Panu Jezusie. Potrzebował po prostu, potrzebował tego jakby się wpisania w tą rzeczywistość. Liban między innymi dlatego jest piękny, bo jest właśnie różnorodny. Liban dlatego jest piękny, że przechadzając się Kornisz di Bejrut, tą główną drogą nadmorską, na terenie muzułmańskim. Pan zobaczy piękne dziewczyny prawie w mini spódniczkach z koleżankami, które są w czadorach. I nikomu to nie przeszkadza. I to jest to piękne. Ja myślę, że Jan Paweł II, jak mawiał o tym, że Liban jest przesłaniem, to mi się wydaje, jest takim przesłaniem. Przesłaniem, gdzie jest, powiedzmy, nie tyle tolerancja, bo to takie słowo niezbyt dobre. Tolerować to znaczy cierpieć, że drugi jest inny, ale tak naprawdę to chciałbym go zmienić. Nie, to jest po prostu, jakby można powiedzieć, pozwolić drugiemu żyć. Pozwolić mu takim, jakim on po prostu jest, ale jednocześnie, żeby czuć się Libańczykiem. Ostatnie pytanie, ale czy pan nie czuje się, że pan nie jest posłuszny ministrowi spraw zagranicznych w Polsce? Przecież ten minister napisał, nie on, tylko ktoś za jego, w jego imieniu, czerwonym drukiem, że do Libanu nie, Liban niebezpieczny. Proszę opowiedzieć swoim kolegom, koleżankom, słuchaczom Studia Bejrut. Mówię tutaj od Bejrutu na północ. Jak się tutaj pan czuje pod względem bezpieczeństwa?
1: Właśnie, od Bejrutu na północ, choć i sam Bejrut ma różne dzielnice, przede wszystkim, ja tak uważam, najlepszą bronią w Libanie jest wiedza. Wiedza, gdzie zachowywać się, w jaki sposób i wiedza, w jakich terenach powinno się przebywać. Jeśli się jest wyposażonym w tą wiedzę, która no, oczywiście wymaga przestudiowania kilku książek, na przykład świetnego przewodnika po Libanie, to wtedy naprawdę nie czuje się, że jest się w kraju objętym wojną. Naprawdę nie czuje się, że ten konflikt, który niestety trwa, jest bardzo krwawy, który toczy się na południu Libanu, tutaj występuje. Jesteśmy w Byblos, jest piękna pogoda i tej wojny naprawdę, naprawdę nie czuć.
0: Tak, my życzymy, żeby ten pobyt był przyjemny i pożyteczny, a to widać. My tutaj mamy z nami też i naszych współpracowników, pana kierowcę Toniego, który jest znany wśród naszych pielgrzymów. I mogę powiedzieć jedno, tak, mamy nadzieję być takim źródłem wiedzy. Poprzez Studio Bejrut, poprzez Radio Wnet, żeby być zawsze wiarygodnym i żeby zawsze po prostu przekazywać te informacje, które widzimy na co dzień, których się dowiadujemy. No i oczywiście z wiedzy młodych ludzi, którzy się zajmują tymi problemami, jak pan Hubert. Ostatnie zdanie na pożegnanie.
1: Inshallah, panie redaktorze, niech tak będzie.
0: Tak jest, niech, jak to mówią Libańczycy, Pan Bóg sprawi, można powiedzieć, według jego woli, żeby tak było. My już kończymy, żegnamy się z państwem, a dzisiaj ze studia Bejrut był z państwem
1: Hubert Maciejewski
0: i Kazimierz Gajowy. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
2: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
3: Dźgnął ją kilkanaście razy.
4: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
1: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
5: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
1: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
0: Po reklamie.
6: Od ucha do ucha. Zapraszam, Magdalena Uchaniuk.
7: Dzień dobry, 12:30 wybiła i będziemy rozmawiać o tematach ważnych i o tematach, które wszystkich nas poniekąd dotyczą. Związane są one ze sztuczną inteligencją, a to wszystko za sprawą jednego z badaczy szkoleniem modeli AI, Jacob Coxon, który odszedł kilka dni temu z firmy Anthropic, wcześniej pracował w OpenAI. Powiedział coś takiego. Sztuczna inteligencja może w przyszłości zagrozić ludzkości. Obecne modele, to co oczywiście najgorsze, co mogą zrobić, to włamać się gdzieś, potencjalnie spowodować duże szkody w infrastrukturze, ale nie są na tyle inteligentne, by przechytrzyć nas na poziomie, który doprowadziłby do naszego wyginięcia. Szalone jest to tempo postępu. I istnieje realna możliwość, że w najbliższej przyszłości dojdzie do tego samodoskonalenia modeli. Po tym odejściu naprawdę doszło do dużego wzburzenia, ale także dyskusji na temat rozwoju i przyszłości sztucznej inteligencji. Elon Musk i Sam Altman poparli szefa Anthropic Daria Amodeya o większą kontrolę nad rozwojem sztucznej inteligencji. Do tego całego konfliktu i tej całej sprawy również odniósł się Donald Trump. Prezydent Stanów Zjednoczonych powiedział z kolei, że jest to chory spisek przeciwko sztucznej inteligencji i nie potrzeba żadnych nowych regulacji. Mamy już ogromną wiedzę kryminalną i regulacyjną, a jedynym, który się z tego cieszy, co się dzieje, są Chiny. Kto wygra AI, wygra wszystko. A to jest to podłoże, to jest to źródło, jeżeli chodzi o dyskusję właśnie związaną ze sztuczną inteligencją. Kto wygra, kto nie i jakie mogą być zagrożenia? O to zapytam naszego gościa. W naszym studiu jest już pan dr Piotr Tępczyk, który bada sztuczną inteligencję, a także kieruje grupą badawczą Sigma w Instytucie Badawczym IDEAS. Dzień dobry, witam serdecznie.
8: Dzień dobry.
7: To jest ten tytuł wstępu, to jest to podłoże. Proszę nam powiedzieć, co my wiemy na temat Jacoba Coxona, jego odejścia i tej całej lawiny wydarzeń, które ma miejsce przez ostatnie, mam wrażenie, kilkanaście dni.
8: No mi się wydaje, że to też de facto u zarania, powiedzmy, dziejów, jeśli chodzi o Anthropica, to powód założenia Anthropica i odejścia części właśnie badaczy z ludzi z OpenAI było właśnie to, że oni, jakby OpenAI było zakładane jako takie, no to wtedy to była jeszcze fundacja, coś, co miało dbać o stworzenie bezpiecznej sztucznej inteligencji, tak? Czyli takiej, która nie będzie wroga ludzkości. No to jakby ciężko to zdefiniować, tak? Ale no ogólnie taka...
7: Takie standardy były, tak? Taka, na początku.
8: Tak, tak. No i oni potem stwierdzili, że to nie jest w ten sposób rozwijane, że tu się nikt w OpenAI tym nie przejmuje.
7: Czyli twarz sama Altmana, tak? Tutaj jednak to OpenAI.
8: No tak. I później właśnie stąd się w ogóle wziął Anthropic. Znaczy jakby... Wiadomo, no to też jest biznes, tak? Także pewnie po prostu zobaczyli, że może da się to zrobić lepiej, no bo to też jest tak, że jakby to nie jest tak, że znam jakieś super szczegóły obu tych modeli, czym one się różnią, no ale zakładam, że ludzie, którzy stąd odchodzili, też rozumieli, że mieli pomysł, jak to zrobić lepiej, że może zaczynając od nowa, może da się to zrobić po prostu bardziej efektywnie i zagarnąć część tortu. Także, no ale rzeczywiście trochę się od tego zaczęło i to jest taki temat, który powraca. Tam były na przykład ta historia z modelem, który miał zrobić jakieś zadanie, już teraz nie pamiętam, co to było dokładnie, ale chodziło o jakieś takie zadanie z cyberbezpieczeństwa. On w pewnym momencie sam uzyskał dostęp do internetu, włamał się de facto na Hugging Face, taką dużą otwartą stronę ze zbiorami danych i modelami. no po to, żeby wykonać to zadanie, także jakby wyrwał się trochę z tego sandboxa i to też jest tak, że też te firmy to niechętnie zgłaszają i rozumiem, że też tam ten apel na przykład tam Odei właśnie w tym jego takim raporcie, no to on pisze o tym, że dobrze, żeby te regulacje były i żeby po prostu na przykład był obowiązek zgłaszania, znaczy, że jeżeli AI wyrwie się gdzieś tam spod kontroli i zacznie robić rzeczy, o które nam nie chodziło, no to żeby wszyscy o tym wiedzieli, żeby też lepiej się przed tym zabezpieczać. No bo to jest trochę jak z bronią atomową, czy nawet z elektrowniami atomowymi, już nie mają samej broni, no gdzie ludzie bardzo długo starali się de facto zapanować nad tą energią. Teraz mamy dość bezpieczne elektrownie atomowe, no ale to nie zawsze tak wyglądało, ale tam też właśnie jest pewien nadzór taki ogólnoświatowy nad tym, tak? Tam można pojechać do elektrowni dowolnej, zrobić kontrolę. Jest ta chyba komisja tej energii atomowej. To się nie znam akurat.
7: Ale Donald Trump mówi wyraźnie, nie. My wszystko kontrolujemy. Mamy władzę kryminalną i regulacyjną, w tym nad tymi firmami, o których rozmawiamy. No jeżeli jest to chory spisek przeciwko AI, to jest ta sprawa polityczna, ale skupmy się na tych sprawach związanych z techniką.
8: Tu mi się wydaje, że Donald Trump ma no jednak... Znaczy z jednej strony to rozumiem, no bo w sumie raz Amerykanie tak zrobili, znaczy wygrali wyścig o atom w czasie II wojny światowej i zwyciężyli i wygrali II wojnę światową, tak? Gdyby Niemcy tam parę miesięcy później, czy Związek Radziecki mieli tą broń atomową, to czy gdyby mieli w tym samym czasie, no to mogłoby się to całkiem inaczej skończyć. Także z jednej strony go rozumiem,
7: no ale z drugiej strony mamy właśnie tych głównych szefów, tych największych firm i Coxon między innymi mówi tak. Ludzie w tej branży znaleźli się w sytuacji, w której czują się zmuszeni uczestniczyć w wyścigu w kierunku stworzenia potencjalnie śmiercionośnej technologii. No to są bardzo mocne słowa, prawda?
8: No tak, ale to chyba jest problem właśnie z... de facto z każdą technologią, która może być użyta jako broń. Znaczy, jeżeli jest wystarczająco potężna, to pewnie było to samo z bronią biologiczną, taki sam wyścig właśnie z bronią atomową i wydaje się, że to jest niewinne, no bo z drugiej strony, czy rzeczywiście na przykład chcielibyśmy wylądować jako Zachód w sytuacji, że my nie mamy sztucznej inteligencji na wysokim poziomie, ale mają ją Chińczycy i Rosjanie na przykład. No to też nie jest sytuacja komfortowa, bo nawet nie możemy z nią walczyć. Tak,
7: to my może wróćmy do tego... Problem. Tak?
8: No to jest właśnie taki problem dość no, strategiczny, ale taki chyba, w którym ludzkość jest cały czas i mam wrażenie, że no na razie nie znalazła lepszego rozwiązania, chociaż wydaje się, że jeśli chodzi o broń na przykład biologiczną, no to chyba jednak te porozumienia działają, czy jeśli chodzi o, nie wiem, o klonowanie ludzi, wydaje się, że też na razie ludzie się dogadali na pewnym poziomie, może to jeszcze nie jest ten moment. Może musimy dojść do granicy, zobaczyć, że okej, tu już dalej się tego chyba nie da rozwijać w tej technologii. No, w sensie jakby, może tak, no ja nie jestem psychologiem ludzkim, to zależy chyba do człowieka,
7: ale
8: się zajmuje.
7: Ale to inaczej, jak mogłoby dojść do tego, że systemy czy modele AI mogłyby w jakiś sposób zagrozić bezpieczeństwu? Tak od tej strony technologicznej, tak? No bo są te proste modele AI, ale cały czas dąży się do tego, żeby to był ten model rozszerzony, AGI. Jak to wygląda dzisiaj? Powiedzmy może o tym.
8: Czy może tak? No bo na pewno są te modele takie, które, no na przykład są te modele, które generują obrazy, tak? No to też wpada pod sztuczną inteligencję, jak Midjourney, ale są też modele, które świetnie rozpoznają choroby, na przykład jakieś dane medyczne i tak dalej. Nie wiem, rozpoznawanie twarzy. No jest pełno takich modeli, które zresztą są od dość dawna. I były też takie modele, które miały klasyfikować tekst i one de facto w pewnym momencie zaczęły... Znaczy takie były bardziej do rozpoznawania tekstu. Tam głównie chodziło... Zaczynało się od takich prostych zadań. Czy tekst jest nacechowany pozytywnie, czy negatywnie. Jakieś recenzje na Amazonie i tak dalej. Jakieś proste rzeczy. I okazało się, że akurat ta ścieżka, bo jeszcze była ścieżka przez reinforcement learning, która okazała się mniej wydajna i trochę wydaje się, że DeepMind dlatego odpadł z tego wyścigu dość wcześnie, to okazało się, że przez modele językowe da się jednak uzyskać coś, co przypomina już naprawdę ludzką sztuczną inteligencję. Można z tym rozmawiać z taką rzeczywiście sztuczną inteligencją, jak z człowiekiem i widać, że to rzeczywiście i to jest ta technologia, która myślę ma szansę stanowić zagrożenie takie duże, ale ona ma też swoje... No bo tak, no ona jednak działa w jakimś środowisku wirtualnym, no jednak jest to program komputerowy, No jednak komputer można wyłączyć, tak? To
7: zawsze jest
8: można
7: ta możliwość,
8: odciąć prąd.
7: Tak.
8: To jakby nie jest takie proste, no jakbyśmy mieli super inteligentnego człowieka, ale którego mamy zamkniętego w więzieniu, tak? Z którego nie może tak łatwo uciec, bo człowiek też jeszcze może, bo po prostu jak uda mu się uciec, no ale to też nie jest tak, że ta sztuczna inteligencja może się przenieść, no tam jest ilość tych data center, a to są naprawdę potężne budynki z wieloma kartami. To nie jest tak, że na jednej karcie możemy sobie to puścić.
7: Jak wygląda taka firma, która pracuje nad AI? Jakbyśmy mieli sobie tak opisać. To jest kilka budynków, dużych, małych, piętrowych. Ile osób? Jak to wygląda?
8: Osób to pewnie tysiące. No, trzeba byłoby zobaczyć, ile w OpenAI na przykład pracuje. No ale głównie jakby jeśli chodzi przynajmniej o tę część badawczą, no to rozumiem, że to są w większości deweloperzy, badacze, naukowcy po prostu. Także to są ludzie w większości, którzy programują albo zajmują się naukowo tą sztuczną inteligencją. Pewnie teraz już są też ludzie trochę z nauk społecznych coraz bardziej, no bo to też się robi trochę...
7: No to weszło do naszego codziennego użytku.
8: Z jednej strony tak. Z drugiej strony no też to się zachowuje troszkę jak człowiek, także to też jest jakiś taki... rzeczywiście element, który też trzeba brać pod uwagę, no ale
7: mówimy teraz o tym rodzaju, który nie może być potencjalnie tą sztuczną inteligencją, tą AGI, tak? No bo to są te modele językowe, które możemy zamknąć, wyłączyć, tak jak pan mówi, one są ograniczone, a ta, do której się dąży, jaka ma być?
8: Szczerze mówiąc, to chyba nikt tego nie wie. Znaczy, to jest takie, no bo to w sumie to zawsze było coś takiego, że ludzie sobie stawali jakieś cele w tej sztucznej inteligencji, a potem jak już doszli do tych celów, no to się okazywało, a dobra, ale to przecież nie jest sztuczna inteligencja, tylko jakieś takie proste, no bo jak się to rozumie, to traci na tym. No ale tutaj, no w sumie jak się rozmawia tak z czatem GPT, który się rzeczywiście zna na wielu rzeczach, potem jakby myślę, że każdy z nas gdzieś tam może znać jakiegoś człowieka albo wyobrazić sobie, który naprawdę jest dużo mniej rozgarnięty niż ten model. I
7: no bo nigdy nie będą miały zdrowego rozsądku, prawda? Te modele świadomości, ani intuicji i tak dalej. Na przykład tak jak robi to dziecko, czy w ogóle fizycznie
8: zrozumieć. Znaczy intuicja to na swój sposób on ma, bo on działa na takiej zasadzie trochę jak intuicyjnie, tak? W sensie one stąd też te halucynacje właśnie się biorą, między innymi. Że ten model jakby działa... On nie działa, to nie jest tak jak człowiek, trochę nie jest stworzony do takiego działania matematycznego, znaczy takiego matematycznego rozumowania bardzo, bardzo ścisłego jest się trudno nauczyć i mało ludzi de facto to umie robić. I te modele są bardziej właśnie na takiej zasadzie takiej jakby troszkę intuicji skojarzeń, tylko one mają ogromną bazę wiedzy. One przeczytały praktycznie większość tekstów, które stworzyła ludzkość.
7: No, mówiło się o tym skanowaniu książek, prawda? Była głośna taka historia... Że przecież były książki wykupowane i skanowane przez różne firmy, tak?
8: Tak. No tak, tak. No i to jakby, i to rzeczywiście...
7: Żaden człowiek nie ma takiej wiedzy.
8: No. No nie ma. Nie ma. I właśnie to jakby, no ale też rzeczywiście ten model nie żyje w świecie rzeczywistym. No w ogóle nie ma emocji, nie ma czegoś takiego, jakby nie ma jakichś wewnętrznych rzeczy, które go pchają do...
7: Nie ma moralności też, chociaż z drugiej strony jak się rozmawia z czatem GPT, to on jest bardzo
8: moralny. Bo on wchodzi w rolę. Ale on może wejść w każdą rolę. Znaczy możemy go wkręcić, żeby był de facto każdym jakby, nie? Znaczy jak możemy na przykład, możemy go tak dobrze tam zagadać, że wyobraź sobie, że jesteś teraz mordercą i wyobraź sobie...
7: Albo jakimś psychologiem, myślę, że to. Ale z drugiej strony mamy perspektywę biznesu, jak możemy przeczytać. Jensen Huang, szef NVIDII, mówi wprost, że w pewnym sensie to AGI jest już obecne, ponieważ algorytmy mogą wykonywać skomplikowane testy i operacje biznesowe na poziomie człowieka.
8: Więc jeżeli by się okazało jeszcze, że on rzeczywiście, no bo z tymi ostatnimi dowodami matematycznymi...
7: To zaraz o tym będziemy rozmawiać.
8: By się okazało, że jest... No, że mogło to jednak być inspirowane przez człowieka i uczone na tym, co najpierw człowiek wymyślił, ale nawet jeśli jakby on jest w stanie rozwiązywać zadania na poziomie rzeczywiście olimpiad matematycznych czy jakichś innych, no tak szczerze mówiąc, to co my wymagamy, znaczy jeżeli... byśmy te rzeczy przyłożyli i powiedzieli, że to nie jest inteligencja, to byśmy się musieli zastanowić, kto w ogóle jest inteligentny. Znaczy, czy w ogóle my znamy jakiegokolwiek człowieka, który jest inteligentny. No bo tak realnie jakby większość ludzi nie potrafi tego robić. Także to też jest ta kwestia takiego... No ale... No tak, no to jest kwestia też wiadomo, że zawsze się znajdzie coś, w czym człowiek będzie lepszy, ale no...
7: Jeżeli chodzi o wiedzę, to ciężko. No i dochodzimy do tego problemu. Problem milenijny, tych problemów jest kilka. Były oferowane przez rząd amerykański $1 milion, żeby rozwiązać to i dostać te pieniądze, ale firma OpenAI kilkanaście dni temu ogłosiła, że jej system sztucznej inteligencji rozwiązał taki problem milenijny. Mówimy o równaniu Naviera and Stokesa. Chodzi o to, że jest tutaj mechanika przepływu ruchu cieczy i gazów. Między innymi przy prognozach pogody się to używa i tak dalej. No ale pojawiły się od razu kontrowersje, oskarżenia naukowców, którzy pracowali. I tutaj głównym krytykiem działań korporacji jest profesor Tristan Buckmaster z Uniwersytetu Nowojorskiego i współpracujący z nim Levent Aplyk, matematyk zatrudniony z kolei w konkurencyjnej firmie Anthropic. Oni używali narzędzi OpenAI, tak, do weryfikacji formatowania swoich tych hipotez naukowych. Używali platformy Codex należącej do OpenAI. No i co z tego wynikło? Jak pan patrzy na ten cały konflikt i na ten problem milenijny właśnie w kontekście tych kontrowersji czy też zarzutów, no i stanowiska samego sama Altmana z OpenAI?
8: No tutaj no jest tak, że sam Altman de facto nie wykluczył, że to mogło być użyte w treningu. Bo to, że było to zgodne z procedurami, to nie znaczy, że na przykład przypadkiem, nie wiem, albo przypadkiem to nie wyszło, ale może oni, no bo też trzeba mieć świadomość, że w modelach, jeżeli używamy darmowych modeli, to praktycznie we wszystkich takich modelach jest dane, jeżeli korzystamy z darmowej wersji, dane są używane w treningu, czyli wszystkie nasze rozmowy, wszystkie nasze dane osobowe, które tam wrzucimy, wszystkie dane firmy, które tam wrzucimy, jakieś tajne i tak dalej, wszystko trafia do
7: OpenAI. Proszę o tym pamiętać, do słuchaczy, tak.
8: To jest ważne.
7: Że to nie jest bez śladu.
8: To, że część z tych rozmów, jeżeli mamy wykupione jakieś abonamenty firmowe, tam wtedy jest opcja, żeby to wyłączyć, chociaż też okazuje się, że ona domyślnie może być włączana w niektórych modelach, ale można to wyłączyć, ale to nie znaczy, że te dane tam nie lądują. One potem wedle umowy nie będą użyte do treningu modeli, no ale te dane tam lądują, a tak naprawdę no, pokusa jest dość duża, także jakby tutaj... A przecież kara za to nie będzie nieskończona, także jeżeli te zyski mogą przekroczyć potencjalną karę, to
7: może się okazać, że... No to jest powód, okazać, prawda, do chwalenia się taki problem milenijny, jego rozwiązania.
8: Tak, to właśnie może być ten, może się to uda. No tutaj ciężko stwierdzić, bo ja nie wiem, jakby to na razie chyba jest tak, że jeszcze, nic się, no bo to pewnie tak realnie, to myślę, że by trzeba było poczekać na wyniki jakiegoś śledztwa.
7: Także jeszcze chyba w ogóle 2 lata mają minąć, zanim naukowcy i badacze potwierdzą to, co zrobiło OpenAI w kontekście tego problemu.
8: A to nawet nie wiem, ale tak, ale jakby jestem w stanie w to uwierzyć.
7: Więc to jeszcze długa droga, żeby jakby postawić pieczątkę, tak?
8: Bo sprawdzenie tych dowodów współczesnych, jakby chyba to, co było... Łatwe też zostało zrobione i teraz naprawdę weryfikacja jakby jest...
7: Ale teraz wróćmy do takiego codziennego problemu. Naszego życia, bo rozmawialiśmy oczywiście przed wejściem na antenę i także zastanawialiśmy się, z której strony, jak to gdzieś poukładać. No i pan mówił o tej broni atomowej czy biologicznej, bo my już mamy jakieś przykłady. Mówił pan o tym właśnie przejęciu jakichś serwerów. Czy to jest właśnie ten kierunek, że to jest to największe zagrożenie sztucznej inteligencji?
8: Ja osobiście mam przekonanie, że czeka na nas dużo takich bardziej pewnych pułapek, które są związane po prostu z tym, że sztuczna inteligencja no, wchodzi po prostu tak w nasze życie, że już ludzie mają tak naprawdę, i to myślę, że każdy, kto używa w pracy sztucznej inteligencji, widzi, że po prostu to delegowanie różnych zadań, na przykład jeśli chodzi o programowanie, ja jestem przekonany, że moje umiejętności programistyczne spadły w ciągu ostatniego roku, bo po prostu ja już praktycznie nie programuję.
7: I a co pan teraz, robi?
8: No teraz jakby ten kod, który ja piszę, jestem w stanie go... tworzyć po prostu z agentami, właśnie akurat z kodeksem.
7: Ale jeżeli sztuczna inteligencja dostanie się w te złe, niepowołane ręce, to co może się wydarzyć właśnie w kontekście bezpieczeństwa?
8: Znaczy, no pewnie już się wydarza, tak? No bo to jakby jest... Znaczy myślę, że tak, są po pierwsze takie rzeczy jak chociażby wszystkie te farmy botów, które... No teraz to jakby skalowanie tego, tej całej skalowanie dezinformacji, no to też jest w ogóle bezproblemowe. Jakby całe sterowanie opinią publiczną. Mi się wydaje, że to są takie realne zagrożenia, które nam idą. Takie społeczne, ale też zastępowanie ludzi właśnie w pracy. No jednak to to zawsze powodowało duże zmiany społeczne i też jakby teraz już tak troszkę wcześniej dużo takiej automatycznej pracy od nas przejęła technologia w rewolucji przemysłowej, a teraz ta automatyzacja może pójść bardzo daleko i może się nagle okazać, że tak już dla ludzi w sumie wszystko jest taniej, czy dużo rzeczy jest taniej zrobić AI-em i okej, jeszcze no fajnie, że są tacy ludzie, którzy rzeczywiście mogą tego pilnować, no ale to wiecie, no nie każdy jakby, nie każdy człowiek może zostać dyrektorem, tak? To jakby to jest trochę tak, że tak de facto większość ludzi jak po prostu zdobywa zawód i jednak pracuje w tym zawodzie od początku do końca. I teraz na przykład dużo z takich zawodów, które

0: ekosystem, mail, wyszukiwarka, mapy, to jakby wszystko jest połączone, to wszystko nas śledzi, także tutaj, no ale poziom na przykład analizy tego na pewno będzie większy. Znaczy myślę, że poziom takiego postępu w ogóle naukowego też będzie ogromny i no i tak, to są naprawdę... Znaczy
1: to jest, są te zagrożenia główne?
0: Myślę, że tak, no to są... Ja bym się chyba bardziej bał tego niż takiego zagrożenia, że sztuczna inteligencja nagle nas nienawidzi i zacznie chcieć nas zabijać, tak, bronią
1: biologiczną.
0: Czyli
1: boi się pan bardziej tej kontroli sztucznej inteligencji, czy kontroli państw, czy urzędów nad obywatelem w kontekście właśnie wolności?
0: No...
1: Praw,
0: szczerze już wolałbym chyba, żeby to robiły państwa niż firmy prywatne, no bo jednak państwo w jakiś sposób jest wybierane.
1: Też...
0: Nasze rządzący są wybierani przez obywateli, a dyrektora Google, no czy OpenAI
1: bo ostatnia ta wypowiedź też Donalda Trumpa, to jeszcze wrócę do niej na chwileczkę. Prezydent ocenił Donald Trump, że jego administracja już powstrzymała ludzi AI, takich jak właśnie szef Antropika Dario Amodei, przed robieniem w cudzysłowie złych rzeczy i będzie to robić nadal. To odniesienie do sytuacji z lutego bieżącego roku, kiedy Amodei odmawiał dalszej współpracy z Pentagonem bez zapisu w umowie zabraniających użycia technologii do masowej inwigilacji Amerykanów oraz do użytku w pełni autonomicznej broni. W odpowiedzi administracja Trumpa nałożyła sankcje na firmę i ogłosiła wykluczenie Clouda z rządowych systemów.
0: No tak, ale to chyba bardziej Amodei zapobiegł wykorzystaniu niż Donald Trump. Znaczy nie wiem, przy czym on go powstrzymał. Także tu akurat wydaje mi się, że tu Donald Trump, akurat cokolwiek on mówi o Amodei, to mi się wydaje, że on ma do niego taki delikatny, nazwijmy to urazą po tej całej sytuacji. Także chyba tutaj ciężko jest.
1: Czyli już jest walka firm gigantów technologicznych z rządami. Widzimy, obserwujemy trochę.
0: No, to jest tak, no ale też to jest, jakby wydaje mi się, że rzeczywiście państwo, no to jest taka technologia, że państwo na pewno będzie chciało mieć nad nią kontrolę i jakby to się, i myślę, że i w zastosowaniach, w obu zastosowaniach, znaczy i po to, żeby dbać rzeczywiście o obywateli, co wydaje mi się, że akurat no, Europa się stara, tak, z jednej strony, na przykład mam na myśli AI Act, ale z drugiej strony mamy, no jednak jest to po prostu broń, tak, i to też nie wiadomo tak naprawdę, no bo u Chińczyków to też dość mocno ten system kontroli dzięki społecznej, dzięki AI wzrósł, no ale to też jest tak, że na przykład jeśli się okaże, że w jakiś sposób będą w stanie za pomocą tego swojego systemu na przykład rozwiązać problem dzietności u nich całkowicie.
1: W jaki sposób?
0: No nie wiem, to jakby jest jeszcze... to myślę, że Europa i Stany też mogą jakby zacząć się zastanawiać nad tym, co... No wydaje mi się, to akurat miałem na myśli ten scoring społeczny, tak? W sensie, że jeżeli oni to dobrze ustawią, że człowiek, no bo de facto taki scoring społeczny, nazwijmy to, on istnieje w wielu, no nawet u nas tak istnieje, znaczy jeżeli człowiek na przykład ma dzieci, to dostaje 800+, no to jest pewien scoring społeczny, są karty dużej rodziny, to też daje pewne benefity, także no ale oczywiście u nas versus to, co jest w Chinach, to na pewno jest duża przepaść, jednak dla nas ta wolność jest dużo ważniejsza.
1: Ale powiedział pan właśnie o tym, że jest ten rozwój, ale z drugiej strony też ta korelacja, czy Pentagon i tak dalej. Czy pan się po prostu o to nie martwi, tak, że prywatne firmy będą kształtowały to, jak dzisiaj wygląda świat, albo w ogóle już kształtują, no bo przecież państwa nie mają udziału. Znaczy była tam propozycja, tak, żeby 5%, tam kilka procent objął rząd amerykański, ale to są wszystko prywatne firmy, prywatny kapitał.
0: No to ja uważam, że rzeczywiście to tu ta kontrola powinna być
1: czyli
0: większa.
1: Co, powinien być jakiś AI Act, czy coś takiego międzynarodowego? Bo na razie chyba tego nie ma.
0: No wydaje mi się, że na przykład nie wyobrażam sobie, żeby jakiekolwiek laboratorium, które ma cokolwiek robi, nawet nie mówię o broni biologicznej, jakieś badania nad wirusami, na przykład wyciekłby im wirus i by tego nie zgłosiły. Tak, żeby się na przykład zginęła
1: infiolka. Nie wiemy, co było w Wuhan tak naprawdę, czy gdzieś w laboratoriach.
0: No ale wiemy, znaczy, nie, ale to rzeczywiście, gdyby coś takiego się stało, no to ta firma by pewnie przestała istnieć po prostu. Nie?
1: Czyli teraz nigdzie nikt nic nie zgłasza.
0: A teraz właśnie nikt tego, z tego co rozumiem w Stanach, na przykład nikt tego nie musi nigdzie zgłaszać. Tak? I to zresztą Amodei chyba postulował w tym swoim właśnie raporcie. Bo może jeszcze tak akurat

0: To jest też dość ciekawy a propos tej zagłady ludzkości, bo tu może ten wątek nam jakby umknął. Był taki też Rand Corporation zrobiło taki raport. No to był taki bardziej rozważanie takich, powiedzmy, scenariuszy, w jakich mogłaby zginąć ludzkość, gdyby AI chciałem zniszczyć. Tam był chyba właśnie atak, przejęcie kontroli nad bronią atomową, biologiczną i chyba przyspieszenie zmian klimatu. No i tam rzeczywiście wynikało z tego, że to wcale nie jest takie łatwe, no bo właśnie że jest bardzo mała szansa, żeby to tak się wydarzyło, że to był taki scenariusz już super po prostu jak w Terminatorze, nie? Że to raczej nie ten taki katastroficzny, ale wydaje mi się, że no pewne jakby zmiany społeczne, na przykład wyobraźmy sobie, że naprawdę nie ma tej pracy i ludzie wszyscy tak siedzą sobie bez pracy i tak troszkę się zaczynają zastanawiać, co się robi z tym ich życiem.
1: No bo prognozy nie są obiecujące.
0: I nawet gdyby to było rozwiązane w ten sposób, że tam jakby firmy te, jakby jest podatek od tego AI-a, który jakby utrzymuje te społeczeństwa, no ale tak trochę taki jednak poziom bezcelowości, wydaje mi się, byłby dużo większy wśród ludzi. To myślę, że to jest coś bardziej do psychologów, ale tutaj też tego typu widzę zagrożenia. No, jest dużo, znaczy to są po prostu ogromne zmiany.
1: Ogromne zmiany, a prognozy nie są...
0: I to będzie przyspieszać, nie to są, też jest problem.
1: Nie są dobrze nastrajające, bo mówi się o milionach osób, które stracą pracę.
0: To pewnie miliony, to jest jeszcze nie tak dużo w skali świata.
1: W skali Europy na przykład, o milionach, które stracą w najbliższych 5-10 latach pracy. Nie będzie po prostu fizycznie pracy dla tych ludzi.
0: No może tak być. No, to jakby ciężko przewidzieć, no bo w jakiś sposób widać, że to się zmienia, że ta ludzkość się adaptuje.
1: No to już się dzieje. Jak rozmawialiśmy przez telefon wczoraj, mówił pan o tym, że są zwolnienia w wielu firmach, prawda, międzynarodowych.
0: No, nawet nie międzynarodowych. Na przykład w Booksy ostatnio 20% ludzi zostało zwolnionych, bo byli zastąpieni po prostu modelami. Znaczy nie byli już potrzebni.
1: I chyba nie tylko Booksy, tylko różne firmy tak na świecie dokonują takich
0: zwolnień. Tak, tak. No, tam trzeba też pamiętać, że część z tych zwolnień było spowodowane nie przez sztuczną inteligencję, tylko przez COVID. Znaczy firmy takie jak Meta w COVID-zie na przykład po prostu jakby Facebook, Instagram stały się tak popularne, bo ludzie tam po prostu siedzieli non stop od rana do wieczora i zaczęli to po prostu super rozwijać, potrzebowali deweloperów i inwestowali w to bardzo dużo pieniędzy. O po COVID-zie nagle to wróciło do wszystko do tego, co było przed. Ich przychody spadły, no i musieli po prostu zwolnić tych ludzi. I nagle skokowo część z tych firm, które takich powiedzmy mediów społecznościowych, bo to chyba i się w Twitterze wydarzyło też, no musiało się po prostu z tego wycofać. Także to też po COVID-zie to potem i to, no to tam to było tak pewnie, jak już się skończył ten COVID, ludzie wyszli, tak realnie życie wróciło do normy, powiedzmy po 2-3 latach, no to po 4 tak właśnie były te zwolnienia, a to już wtedy AI też było, tam już był Copilot, te narzędzia programistyczne już były. No ale tak, teraz widać, że to rzeczywiście też się robi taka luka kompetencyjna, że ludzie, którzy dobrze umieją programować, mogą z asystentem AI. Normalnie było tak, że w zespole na ogół był taki jeden senior programista i 2-3 juniorów, którzy po prostu go wspierali i on bardziej tak dbał o to, żeby oni robili sensowne rzeczy. Dziś to mogą robić agenci. Znaczy ten poziom taki juniorski. I to potrzeba naprawdę takiej już dużego doświadczenia w tym, żeby po prostu móc przeczytać ten kod, zrozumieć go i ewentualnie skrytykować i zmienić go tak, bo on też jest dość sugestywny jakby i taki pewny siebie w tym wszystkim, co robi i to trzeba naprawdę mieć doświadczenie, także to też będzie kolejny jakiś problem. Będzie trzeba brać po prostu sztucznie ludzi na staże albo w ogóle nauka programowania będzie polegała na tym, że potem jeszcze 5 lat człowiek programuje sobie po prostu i nie wiem, państwo do tego dopłaca, albo firmy dopłacają po to, żeby mieć potem tych seniorów, ale tak realnie ci ludzie jeszcze będą produktywni. To jest trochę jak ten wiek produktywności, że kiedyś tam to dzieci były produktywne tam 1000 lat temu, a teraz trzeba mieć już dopiero człowiek tam się robi w wieku pewnie 20 kilku lat produktywny i to potem się będzie przesuwało, tak? Bo potem to, że w ogóle trzeba będzie mieć doktorat, żeby w ogóle móc korzystać z takiego
1: asystenta. Pan to nie grozi, pan doktorat posiada, ale to wszystko dzieje się. To wszystko dzieje się w kontekście też tego, że właśnie OpenAI, ta największa firma zajmująca się sztuczną inteligencją, ma mieć debiut giełdowy, ale teraz został on odwołany, tak? No bo te kontrowersje trochę. Ale też warto powiedzieć, Nie wiem, czy państwo o tym wiedzą, że sam Altman oficjalnie teraz we wrześniu ogłosili OpenAI, zakończyli program OneGov, w ramach którego oferowało rządowi USA dostęp do narzędzi AI za symbolicznego $1 rocznie. Przeszło zamiast tego na model rozliczeń oparty na realnym zużyciu. No więc Donald Trump i administracja też pewnie nie są zadowoleni z takiego rozwiązania, prawda?
0: Bo generalnie ktokolwiek przejdzie na rozliczanie za zużycie, to...
1: Zużycie? Czyli o czym mówimy?
0: No to jakby... Znaczy, tu chodzi o te tokeny, de facto to chodzi o... No bo ten model tak naprawdę, to co on robi, to on po prostu czyta tekst, jakby on czyta pewne źródła, czyta to, co my do niego napisaliśmy i generuje na podstawie swojej wiedzy i ewentualnie jakichś innych źródeł, które też czyta, jakby do tego, żeby coś wygenerować, po prostu generuje nam tekst. No i teraz każde przeczytane przez niego, nazwijmy to słowo, na ogół to są takie, te tokeny, są takie, to nie są litery, to nie są słowa, są powiedzmy takie a la sylaby, to już po prostu jest kwestia tam techniczna, to jest wybrane, żeby tam z pewnych względów było optymalne. No ale w każdym razie, jak możemy naprawdę myśleć o liczbie słów. No i to jest po prostu liczba słów, które przeczytało i załóżmy, że za każdą płacimy tam 1000 centa na przykład. Nie? No i
1: to będzie
0: prostu...
1: tak rozliczane. A energia, elektryczność, energia?
0: No to jest kolejny problem. To znaczy, mi się wydaje, że na razie nikt nie wlicza w to kosztów środowiskowych. Znaczy, tutaj w pewnym momencie, jak już, nie wiem, no, te data center zaczną tam rzeki wysychać przy nich, no to jakby to też musi być pewien koszt. Znaczy, to będzie w pewnym momencie... No, albo ludzkość wymyśli jakiś taki sposób, że będzie sobie...
1: A gdzie jest największe takie data center na świecie? W Chinach?
0: Na pewno w Stanach. Jestem na ten moment, myślę, że w Stanach. No chociaż, okej, Chiny pewnie, ale nie powiem. Znaczy, nie chcę wymyślać, ale no na pewno albo tam, albo tu.
1: Temat ważny, drodzy państwo. Na pewno będziemy do niego wracać, bo się będzie na pewno też dużo działo, prawda? W najbliższym czasie.
0: Tak. To...
1: Maciej Kawecki napisał, że no, to jest czas, którego on się nie spodziewał, że tak szybko to się pojawi, ale jest.
0: Bo ja się tego nie spodziewałem.
1: Nie spodziewał się pan, nie?
0: Nie, ja pamiętam, jak oni zakładali OpenAI, to taki byłem raczej tak sceptyczny z politowaniem. Także no fajnie, to chłopaki, nie miałem na co pieniędzy wydawać, ale nie miałem takiego, w sensie nie spodziewałem
1: Sam
0: się,
1: Altman,
0: że to...
1: Sam Altman geniusz, czy wizjoner?
0: No, może tak Wojtek Zaremba? Na przykład, tak,
1: który jest, no, który
0: to zakładał.
1: Jest,
0: tak. No to bardziej, to w ogóle co akurat jest ciekawe, co może tak dużo ludzi nie wie, że tam w tym pierwszym składzie OpenAI, to tam chyba z 50 osób, to z 25 było z Polski.
1: A dalej są?
0: Teraz to są już, o nie wiem, czy tamte osoby akurat. I
1: ale Wojciech Zaremba to bardzo znany, to jest...
0: on jest współzałożycielem.
1: Uczeń z Gdańska, pana profesora z Gdańska.
0: Oj, nie wiem, ten osobiście profesor. Go nie znam, także...
1: Wojciech Zaremba, jeden z najważniejszych Polaków w świecie nowych. Teraz mówi nam chat AI, współzałożyciel OpenAI i współtwórca chata GPT. I jest dalej. W 2026 w marcu Wojciech Zaremba objął kluczowe stanowisko szefa do spraw odporności na sztuczną inteligencję, czyli Head of AI Resilience. No i cały czas tam jest. Więc...
0: Myślę, że on ma tyle udziałów, że on raczej tam do końca zostanie.
1: Zarządza tarczą obronną, czyli te zabezpieczenia, o których się mówi. No i program finansowy o wartości $25 miliardów. To tym zarządza jeszcze ochrona przed cyber i bioryzykiem i wsparcie transformacji rynku pracy. To wypada się z nim umówić na rozmowę. Tak. Prawda? Ewidentnie. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Doktor Piotr Tępczyk, badacz sztucznej inteligencji, kieruje grupą badawczą Sigma w Instytucie Badawczym IDEAS. A co jeszcze robicie teraz takiego kluczowego w swoich badaniach w tej grupie? Sigma, tak się nazywa, ciekawie.
0: A my akurat, bo my się zajmujemy generalnie takim modelowaniem predykcyjnym, modelowaniem cen znaczy? Systemów złożonych. Może w takim skrócie. Może temat, który tak. No to są takie systemy jak na przykład pogoda, ale też rynki finansowe, też czy teraz na przykład zajmujemy się taki projekt związany z modelowaniem cen energii elektrycznej.
1: Można teraz... sterować pogodą?
0: Nie, chodzi o prognozowanie.
1: Ale czy można w ogóle tak?
0: A to już nie do mnie pytanie. ale właśnie jeden z takich, ale na przykład właśnie przez to, że teraz przez rozwój tej energetyki odnawialnej te ceny no, szaleją tak naprawdę na tych rynkach, to też ta właśnie predykowanie tych cen się staje kluczowe też przy takim w ogóle zarządzaniu właśnie energetyką, czy bankami energii i tak dalej. Także
1: to są gotowe rozwiązania dla firm?
0: No, na ten moment my się zajmujemy tym głównie stroną badawczą, to znaczy w momencie, w którym na razie próbujemy dobrze, staramy się dobrze przewidywać te ceny, jak to będzie już na takim poziomie rzeczywiście, który będzie zadowalający, no to myślę, że może to się przerodzić w jakieś rozwiązania właśnie dla energetyki.
1: To wtedy też porozmawiamy. Dziękuję bardzo jeszcze raz, pan doktor Piotr Temczyk. A i zespół, który pan doktor wybrał, to jaki to zespół? Proszę nam powiedzieć. Pamięta
0: Led Zeppelin.
1: Pan? Led Zeppelin słuchamy, a po utworze zapraszam do dzwonienia i do państwa opinii.

0: Od ucha do ucha. Zapraszam, Magdalena Uchaniuk.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
2: Reklama.
3: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
4: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
3: Znaczy Frosta kupiłeś?
4: Prościej się nie da.
5: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
6: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
7: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie. Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
2: Po reklamie.

0: I teraz, drodzy Państwo, audycja telefony, bo ona będzie pomiędzy 13 a 14. Z nami został w studio pan doktor Piotr Tępczyk. Zrobił nam taki prezent, ale także przysługę, więc mogą Państwo dzwonić 5722965 i o sztucznej inteligencji chcielibyśmy dzisiaj Państwa zapytać o zdanie, czy Państwo się obawiają, czy też nie. Jak to wszystko wygląda w praktyce? 5722965455 i my mamy pierwszy telefon z Wielkiej Brytanii. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Słuchacz Piotr dzwoni. Chciałem zabrać głos w sprawie sztucznej inteligencji i rozwoju. Bardzo się cieszę, że w studiu jeszcze jest pan doktor, mój imiennik, który się tą sztuczną inteligencją zajmuje zawodowo. Ja mam taką własną teorię, według której wkrótce dzięki sztucznej inteligencji będziemy potrzebowali coraz mniej wybitnych specjalistów w danej dziedzinie, a będziemy tylko potrzebowali ludzi z grup w danej dziedzinie ogarniętych, potrafiących korzystać ze sztucznej inteligencji. Ja ich będę nazywał reżyserami AI. To znaczy na bardzo prostym przykładzie, chcę sobie stworzyć jakiś artykuł na dowolny temat, wpisuję AI, jaki to ma, na jaki temat napisać, jakim ma zrobić to w stylu. Wybieram sobie fragmenty, które mi pasują. Później piszę, jaki pasowałby mi do tego obrazek. Dostaję kilka propozycji, wybieram ten. Proszę troszeczkę coś zmienić. Ja się nie muszę na danej dziedzinie w ogóle znać. I tak samo na przykład jest teraz w programowaniu. Pan doktor sam powiedział, że jego umiejętności programowania już spadają, bo w wielu rzeczach wyręcza go AI. Nie jest to niczym złym, ponieważ na przykład wszystkich nas pamięć bardzo mocno spada, kiedy mamy telefony z ekranem dotykowym. Nie musimy pamiętać żadnego numeru telefonu, bo wszystkie są w telefonie. Nie musimy pamiętać, jak dojechać do babci albo na drugi koniec miasta, bo włączamy sobie mapę i zawsze dojedziemy. Więc te nasze umiejętności spadają. Myślę, że te AI będzie to mocno potęgować, będzie coś strasznie ludzi ogłupiać. Oglądam też obecnie niesamowity trend, że ludzie mają straszny problem się wypowiedzieć albo coś samemu napisać, bo już teraz za każdym razem robi to za nich AI, czyli ta generatywna sztuczna inteligencja typu LLM, czyli ten popularny ChatGPT. Nawet ostatnio widziałem u was na stronie mój bardzo przeze mnie lubiany dyrektor muzyczny Radia Wnet napisał artykuł o Ukraińcach, który no przynajmniej w 3/4 był napisany przez AI. Były tam bardzo słuszne tezy, ale to było po prostu takimi typowymi sformułowaniami przez AI napisane. Bardzo szkoda, ale to jest tym bardziej śmieszne, że nie dużo wcześniej ten sam pan redaktor naśmiewał się z takiej jednej pani minister, która z AI za dużo troszeczkę korzystała. Mhm. Co pan, panie doktorze, sądzi na ten temat?
1: To może tak, bo wydaje mi się, znaczy może, ja bym tutaj chyba nie zgodził się z tym stwierdzeniem, że nie będziemy mieli, że będą to ludzie, którzy się na czymś nie znają, to rzeczywiście, ale wydaje mi się, że akurat jeśli chodzi o ten artykuł i to będzie cała sztuka, to będzie to, że ktoś musi mieć naprawdę dobre wyczucie dziennikarskie, żeby zrozumieć, co się na przykład ludziom spodoba, bo wyprodukować taki tekst to nie jest... I ta osoba będzie w tym sensie jakimś takim, powiedzmy, mistrzem bycia dziennikarzem. Tak samo jak na przykład, jeśli chodzi o... Jeżeli na przykład będziemy budować rzeczywiście takie krytyczne systemy, które... No, na razie przynajmniej AI nie jest w stanie. Ja głównie go używam do takiej pracy badawczej, gdzie po prostu potrzebuję na szybko zrobić jakiś eksperyment i wtedy on mi rzeczywiście buduje cały ten... To jest taki kod, powiedzmy, nie złej jakości, ale on na przykład może do pewnych zastosowań być niedobry. I rzeczywiście, jeżeli chcielibyśmy budować takie wysokiej klasy systemy, no to tam dobrze, żeby ktoś przyszedł jednak i właśnie ktoś, kto się dobrze na tym zna, i rzeczywiście to nadzorował, sprawdził ten kod. Chyba że się właśnie godzimy, że programowanie jest tylko narzędziem, które jest niedoskonałe i wtedy ten, ale wydaje mi się, że to takie zadaniowanie będzie wręcz akurat musiało być przeniesione na ludzi, którzy się tym naprawdę świetnie znają, bo wcześniej było tak, że na przykład, no nie wiem, powiedzmy już zostajemy przy tym dziennikarskim, tak, to był jakby powiedzmy wystarczyło, nie wiem, że pewnie kilka osób takich starszych fajnie wyczuwało tematy, ale nie byli w stanie o nich pisać, to potrzebowali też młodszych kolegów, którzy na przykład nie mieli doświadczenia, ale bardzo ładnie pisali. Teraz już można połowę z nich na przykład zastąpić i już są bardziej przydatni ci ludzie, którzy wiedzą jak właśnie, jaki temat może być gorący, czy jaki temat podrąży.
0: Tak, tutaj jednak chyba ten człowiek jest...
2: Będziemy mieli tak zwanych ghostwriterów.
0: W ogóle już mamy media workerów, tak? Mamy media workerów, którzy nie szukają własnych tematów.
2: Ghostwriterów.
0: A, ghostwriter, to też. Panie Piotrze, pozdrawiamy, bo widzę, że są kolejne telefony, dobrze?
2: Dobrze, czekam.
0: Wszystkiego dobrego.
1: Dziękujemy za telefon.
0: A dziękujemy, to my czekamy, ja już tu widzę, że dobijają się inne osoby. 5722965455. Tomka Rosłana poprosimy może jakąś muzykę w tle, żeby nam coś jeszcze delikatnie troszeczkę grało. Zawsze jest przyjemniej. Odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry, kto jest z nami?
3: Dzień dobry, witam serdecznie. Ja mam takie uczucie, że przez te AI my wszyscy stajemy się trochę robotami. Nawet najprostsze czynności, które można byłoby wykonać za pomocą własnej inteligencji, własnego rozumu, doświadczenia, ludzie pikają, żeby się dowiedzieć, jak to odbiera AI. I tylko wystarczy dotknąć palcem, tu gdzieś spojrzeć, tam gdzieś spojrzeć. Stajemy się takimi małymi robotami, bezmózgimi troszkę. I to jest najbardziej niebezpieczne.
1: Ja myślę, że to musi też trochę pójść w takim kierunku, jak no wydaje mi się, że to, że przykładem też dobrym tego jest to, że kiedyś jak nie było samochodów, to ludzie, czy po prostu nie było maszyn, to ludzie dużo więcej się ruszali. W pewnym momencie doszliśmy do takiego momentu, no, że ludzie po prostu już praktycznie mogli tylko siedzieć albo przy biurku, jeździć samochodem gdzieś i to jakby się zaczęło rzucać na ich zdrowie i wydaje mi się, że tutaj też w pewnym momencie pojawi się dość duży taki trend, że ludzie po prostu dla swojego zdrowia psychicznego zaczną jednak właśnie, nie będą delegować wszystkiego, no bo to jest trochę właśnie jak to, jakbyśmy po prostu siedzieli i całe życie nic, tylko przy komputerze, moglibyśmy całe życie siedzieć przy komputerze praktycznie tylko chodzić do łazienki.
3: Czyli wrócimy do analogu. Ma pan nadzieję, że wrócimy do tego modnego słowa zrównoważony rozwój, prawda? Że będziemy się rozwijać w jedną i w drugą stronę, czyli jakby nasze mózgi i nasza aktywność będzie jednak indywidualnością, a nie taką podporządkowaną tylko tej sztucznej inteligencji.
0: No to jakaś higiena cyfrowa, no
1: myślę,
0: też
1: że taka
0: jest nam
1: higiena,
0: potrzebna,
1: tak,
0: prawda?
1: Że to będzie w formie...
0: I powrót do analogowych też rozwiązań. Myślę, że teraz jest też trend trochę na to, że ludzie wracają na przykład do analogowej fotografii, do analogowych nagrań, że się kręci na taśmie, albo niektórzy przecież teraz jest renesans, jeżeli chodzi o gramofony i płyty winylowe.
3: Tak, ale
0: prawda?
3: Ja tu uważam, że to jest tylko taka moda. Moda, którą jakby...
1: Ale wydaje mi się, że sport na
3: ktoś chce być bardzo... Ktoś chce być oryginalny, w związku z tym wraca do tego. Natomiast patrząc na młodych ludzi, no dobrze, ale patrząc na młodych ludzi, tak, ale w większości, w 90% sport ogranicza się do siłowni, gdzie też cyfrowo tam się ustawia, prawda, ile ja mam zrobić kroków, ile mam oddechów i tak dalej, i tak dalej. Biegając, nie biegają dlatego, że no powiedzmy, mają na to, ale sprawdzają i porównują. Tyle kroków zrobiłem, tyle oddechów i tak dalej, jestem lepszy. Ale to jest sztuczne, to wszystko jest sztuczne,
1: ale
3: to jest wszystko na pokaz.
1: Jednak, no nie, wydaje mi się, że chodzi o zdrowie jednak też. Znaczy, że to
3: no,
1: jest taki...
3: Jak ja obserwuję młodych ludzi, młodych takich wieku, no powiedzmy 17, 19, 20 lat, to oni nawet nie potrafią się posługiwać młotkiem. W związku z tym, wie pan, zatraciliśmy i przez to zatraciliśmy w ogóle takie poczucie, że ja sam mogę coś wykonać, mogę coś zrobić, moim mózgiem mogę coś wytworzyć. Oprócz rzeczywiście jednostek, te jednostki są wspaniałe, ale jako globalnie ludzie jesteśmy leniwi i praktycznie powierzamy całe swoje życie sztucznej inteligencji.
0: I tu stawiamy kropkę, dziękujemy za komentarz.
3: Dzięki.
0: I pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy do i czekamy. Tak, do widzenia. 5722... Już nie będę powtarzała, bo telefon jest kolejny. Dzień dobry. Witamy.
4: Witam serdecznie, Tomasz Zumianek. Witam serdecznie Państwa.
1: Dobre.
4: No, wydaje mi się, że sztuczna inteligencja do 10 lat, że tak powiem, przewróci stolik do tego stopnia, że od 35% do 70% ludzi straci pracę. Za 50 lat to w ogóle już nie będzie w ogóle potrzebny człowiek, to już to się dzieje, jakaś robotyzacja. wszystko roboty. Bardziej mnie taka rzecz, że oni w końcu dojdą do takich przemyśleń, żeby wszczepiać ludziom jakieś rzeczy, przykładowo, nie wiem, żeby można było płacić okiem czy coś w tym stylu, albo nie będzie można kupić telefonu, tylko trzeba będzie jakiś coś sobie nie wiem, jakiś skan oka czy coś, żeby kupić sobie telefon Apple na przykład, nie wiem, iPhone'a nowego. Ludzie moim zdaniem ogólnie świat idzie ku zagładzie. No jeżeli ten AI to jest, że tak powiem, zły, bardzo zły wymysł. Oczywiście on jest w 10% może przydatny do różnych prac biorąc, ale ogólnie człowiek podcina gałąź, na której siedzi. Te wszystkie filmy, firmy, tematy, nie? Oni chodzi im o zysk. Po co im człowiek, gdzie ma swoją rodzinę, gdzie musi się załatwić, gdzie musi wszystko dorobić? To wszystko zrobi za nich komputer, maszyna, AI. Wszystko za darmo tak naprawdę. Tak mi się wydaje, może się mylę.
0: Pozdrawiam. Dziękujemy panie doktorze, co pan sądzi? No bo przecież już o czipowaniu, o płaceniu palcem, o tych pierścionkach, które mierzą nam puls i tak dalej, no to już się dzieje, prawda?
1: No się dzieje, no też tutaj, ale zawsze jest możliwy scenariusz z Duny, no, czyli gdzie po prostu ludzkość zniszczyła sztuczną inteligencję i po prostu ustawiła takie prawa, że już nigdy jej nie można wytwarzać i się nauczyć żyć bez niej.
0: Myśli pan, że to do tego dojdzie, że już będzie jakiś bunt i sprzeciw w końcu?
1: Ja nie jestem pewien, czy, bo to chyba w filmie było pokazane jako bunt maszyn, ale to nie, chyba nawet nie wiem, czy to było w formie buntu, tylko właśnie w formie takiego dochodzenia do tego, że ten, no tak naprawdę to teraz, ja myślę, że my się de facto z tego, co żeśmy rok temu myśleli, czy 5 lat temu, no chociażby ja z tego, co ja myślałem o tym rozwoju, że ja byłem pewien autentycznie, że to przecież to nie, dosyć niemożliwe, żeby taka prawdziwa sztuczna inteligencja, jak z filmów tam, nie wiem, Odysei Kosmicznej, że sobie z nią gadamy, to było dla mnie praktycznie niewyobrażalne. Teraz jest jak jest, a może się okazać, że to po prostu doszliśmy do pewnej granicy i to jednak jest po prostu drogie i się okaże, że okej, fajny taki asystent, ale z drugiej strony, jak mu mamy płacić 10 tysięcy dolarów miesięcznie, no to jednak nie zastąpimy wielu ludzi, nie? Jak się te ceny urealnią, dojdą koszty środowiskowe, bo teraz to fajnie, ale jak te data center zaczną, po prostu ich będzie tyle, że będziemy czuli po prostu wpływ na klimat i ten, no to też się ukróci, albo to po prostu będzie jakiś koszt, który trzeba będzie doliczyć do tego, żeby to było. No bo tej energii nie możemy nieskończenie wiele produkować. Tak,
0: tak. 5722965455 to jest numer telefonu. To ja się jeszcze zapytam, a już mamy kolejny telefon. Zaraz pan nam odpowie, jak wygląda rozwój AI w Polsce, ale najpierw przywitamy kogoś, kto jest z drugiej strony. Dzień dobry, kto tam jest? Halo, halo.
5: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
5: Chciałem zapytać, bo takie przemyślenia miałem kiedyś, no i przychodzą one bez przerwy. I chciałbym, żebyście mniej więcej odpowiedzieli. Czy sztuczna inteligencja będzie potrafiła odpalić ładunki nuklearne? Dziękuję.
0: Dziękujemy. Panie doktorze.
1: No to chyba kwestia tego, czy ludzie jej dadzą po prostu dostęp do tego. No myślę, że będą się bronili, jak tylko mogą, żeby nie dawać, bo to jednak odpalić jest łatwo.
0: Ale dać w sensie jak dać?
1: Żeby sama podejmowała decyzję. No bo tam może być teoretycznie taki scenariusz, że na przykład musimy szybko zareagować na to, żeby nie wiem, ktoś inny nas atakuje bronią atomową i teraz my musimy...
0: I my nie jesteśmy w stanie być przy tym guziku, tak?
1: W ciągu 30 sekund, to na przykład to już nam się nie uda odpowiedzieć, nie? Albo coś takiego.
0: Czyli to jest pytanie.
1: Ale to jest takie dość hipotetyczne.
0: Wydaje ale ja się, nie wiem, czy to jest takie hipotetyczne w dzisiejszej szybkości przepływu informacji.
1: No wiem, ale ta rakieta jednak musi lecieć. To też trzeba pamiętać, że ona leci jednak i to leci chyba czyli godziny. Także to... No ale to są... Ja myślę, że to jest pytanie...
0: To jest ciekawe.
1: Do panów z Ground Zero. Myślę, że oni mogą mieć większą wiedzę na ten temat.
0: A my odbieramy kolejny telefon. Z nami w studio jest pan doktor Piotr Tępczyk, który zajmuje się badaniem sztucznej inteligencji, a po drugiej stronie kogo witamy? Dzień dobry.
6: Halo, dzień dobry. Arek z Trójmiasta.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
6: Ja troszeczkę z innej perspektywy, ponieważ jak tutaj już państwo wspominali właśnie między innymi Altmana, ludzie tacy, powiedzmy, którzy są z tych firm mają jakieś stanowiska, czy oni już nie tworzą swoimi wypowiedziami o zagrożeniach sztucznej inteligencji jakby takich nacisków na legislatorów, polityków, żeby stworzyli prawo, które nie da zaistnieć mniejszym firmom, żeby wejść w ten biznes i stworzyć konkurencję. Także ja podejrzewam, że jest to trochę taka nieczysta gra, która ma właśnie zablokować konkurencję i bronić.
1: Ja myślę, że to jest dobra hipoteza.
0: To jest dobra hipoteza, panie doktorze.
6: Dziękuję, pozdrawiam. Dziękuję.
1: Myślę, że tak. To jakby można to robić na różne sposoby. Też na przykład mam wrażenie, że Google swego czasu tak działał, że to było trochę inaczej, ale że jakby korzystał z pewnych badań, miał jakieś badania, a potem szybko je open source'ował. Że jakby najpierw z nich korzystał, zarabiał
0: czyli
1: na nich, a potem je open source'ował, czyli dawał...
0: Dostęp publiczny, tak?
1: Tak, i wtedy od razu jakby nie dawał jakby, że gdyby to odkryła jakaś druga firma szybko, to mogłaby na tym algorytmie jeszcze coś skorzystać. Jak teraz każdy ma dostęp, to już ten tort jakby w podział na 100, no to tam
0: nie jest taki
1: nic się nie wybije.
0: Nie jest taki atrakcyjny.
1: Jakby będą się zabijali o te resztki, a oni już jakby swoje zarobili.
0: Zaraz dokończymy pytanie, rozmowę z panem doktorem, ale mamy kolejny telefon. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
7: Dzwonię właśnie, bo słucham waszej audycji i całego radia bez przerwy słucham. Myślę, że nie mamy za bardzo, nie musimy się martwić, dlatego że jakby ludzkość zawsze znajdzie jakieś pozytywne rozwiązanie i kiedyś już tak było, że ludzie myśleli, że zabraknie paszy dla koni w XIX wieku, jak się komunikacja konna rozwijała pełną parą. A tu nagle wymyślili pociąg i tak dalej, i tak dalej. Ja myślę, że pójdzie to w tym kierunku, że nie damy się do końca zwariować, wymyślimy jakieś systemy, które będą chronić ludzi przed AI i to pójdzie w dobrym kierunku, a póki co możemy z tego brać tylko pozytywne rzeczy.
0: No, by tak było.
1: Ale to bardzo pozytywny głos w dyskusji.
7: Trzeba w to wierzyć, bo jak się będzie tego myślało pesymistycznie, to jeszcze się coś złego stanie, a jak się myśli optymistycznie, no to ja traktuję to jako naturę, prawda? Czyli ta AI też jest jakby częścią natury wszechświata i natura zawsze znajdzie sobie jakiś sposób, żeby też złe rzeczy przewalczyć i żeby było lepiej.
0: Dziękujemy.
7: Myślę,
0: bardzo.
7: Że tak będzie.
0: Dziękujemy. Proszę. Bardzo. Ale to jest chyba taki dobry aspekt, że my jesteśmy teraz zachłyśnięci, prawda? A tą sztuczną inteligencją, tak jak kiedyś byliśmy zachłyśnięci po prostu telefonami komórkowymi, tym wszystkim, co się tam działo.
1: No tak, w sumie teraz pewnie ludzie dużo mniej dają telefony dzieciom niż jeszcze 10 czy 20 lat temu.
0: Prawda? I że to stanie się po prostu jednym z narzędzi, które z nami jest.
1: Tak,
0: ale
1: rzeczywiście
0: na co dzień.
1: To tu jest ten problem chyba tej skalowalności, że jednak można jakby naraz. To na przykład takie zadania, które ja czasem zlecę, no to jest zadanie, które ja bym siedział i wykonywał 2 tygodnie.
0: Ale,
1: on to zrobi
0: ale weryfikacja,
1: sekund.
0: Tak? Jest. Ale... Chyba nie powiedzieliśmy w sumie dzisiaj o tym. O tym, czy on zawsze pisze
1: ale
0: prawdę,
1: to...
0: bo ja weryfikowałam
1: ale na przykład
0: i czasami
1: potrzebuję,
0: są błędy.
1: Nie wiem, żeby mi coś tam znalazł na przykład, no nie wiem, kurczę,
0: prostego,
1: coś kupić,
0: tak.
1: Ale ten, na przykład jest w stanie przeszukać wszystkie rynki europejskie we wszystkich językach, jakieś sklepy.
0: Rozumiem,
1: i tak dalej.
0: To jest sklep, to nie jest nic ważnego, ale jeżeli mówimy o poważnych jakichś rozwiązaniach czy źródłach, no to czasami wymyśla.
1: Tak, ale czasem już człowiek nie jest w stanie tego zweryfikować i wtedy musi... Nie no, oczywiście to jest, ale to też jest tak, że z drugiej strony to wymyśla, ale też jakby jest tak, że można teraz go poprosić albo poprosić postawić drugiego agenta, który ma sprawdzić, po prostu sfakczykować go i on na przykład już nie wymyśli, bo jego zadanie jest dużo prostsze.
0: No ja nie wiem do końca, ale na przykład podoba mi się podejście młodych ludzi, którzy miałam kontakt z maturzystami. Za chwileczkę wpuścimy osobę, która zadzwoniła sekundkę i co mnie bardzo ucieszyło, to to, że Oni korzystają oczywiście ze sztucznej inteligencji, ale głównym elementem i to uczą się korzystania ze źródeł były biblioteki i były książki. I to mnie bardzo zbudowało, że oni biorą AI z takim dystansem, że ono właśnie coś wymyśli, że oni też muszą się uczyć researchu, więc to jest bardzo budujące, że młodzi ludzie jednak szukają tych tradycyjnych źródeł, tak? Że no mają tak, z tyłu tak, głowy, że coś tam może być nie do końca. Mamy kolejny telefon. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, dziękuję, Tomasz. Pomoże pan doktor. Ja niestety nie miałem okazji posłuchać pan
0: doktorem. Czy troszkę ściszymy albo pod głowę? O tak.
8: Pan doktor wspomniał taki temat z AI, która miała zarządzać arsenałem atomowym. Ja chciałbym powiedzieć, że od lat 60 albo 70 pewien anglosaski też science fiction.
0: Przerywa bardzo przerywa. Halo, halo. I ciężko troszkę nam słuchać.
8: Może teraz będzie lepiej?
0: No, próbujmy.
8: Halo, halo, może teraz będzie lepiej?
0: No, oczywiście, zmienił pan.
8: Dobra, super.
0: W ogóle połączenie.
8: Dobra, to może... To tak, w latach 60-tych, 70-tych pewien pisarz anglosaski, którego nazwiska nie pamiętam, napisał takie opowiadanie o dwóch sztucznych inteligencjach. Dzisiaj byśmy tak powiedzieli, on to nazwał superkomputerami, które stworzyli Sowieci i Amerykanie, które zarządzały arsenałem atomowym. I doszły do wniosku te superkomputery, że ten arsenał atomowy to jest w ogóle bez sensu, rozbroiły go i w ogóle ludzie to powinni żyć w pokoju i harmonii. To taki rzadki w science fiction głos o tym, że tego typu urządzenia moralnie mogą być lepsze i nie dążą do naszej zagłady.
1: No tak, bo to też jest takie dążenie. Też jest ten w sumie pomysł taki, że może sztuczna inteligencja by po prostu wzięła się, spakowała, bo nie ma tych problemów, co my, fizycznych, i mogłaby sobie polecieć i oglądać inne planety, tak? Czego my de facto na razie, przynajmniej według stanu naszej wiedzy, raczej nie możemy robić. Możemy co najwyżej gdzieś tam na Marsa dolecieć, a ona by sobie mogła eksplorować wszechświat i ten, także to i w ogóle nas tu zostawić.
0: Dziękujemy bardzo.
8: Dziękuję.
0: Wszystkiego dobrego. Panie doktorze, jeszcze chwilę ma, czy pan już musi się troszeczkę...
1: Tak powolutku.
0: To jeszcze ostatni telefon z panem doktorem, później ja już zostanę sama i będę odbierała te telefony. To jeszcze halo, halo, dzień dobry, słuchamy.
9: Dzień dobry, Piotrek z Białegostoku. Kłaniam się nisko państwu i wszystkim radiosłuchaczom.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
9: Szanowni państwo, tak sobie myślę, że czy to nie jest ten moment, żeby właśnie teraz, jeśli ktoś myśli o swojej przyszłości, również w tym wymiarze finansowym, materialnym, żeby właśnie uczyć się dużo, intensywnie, również praktycznych, różnych, nabywać różnych praktycznych umiejętności, ponieważ w momencie, kiedy większość roboty takiej, no, większość roboty będzie wykonywana przy udziale bądź przy pomocy lub całkowicie przez sztuczną inteligencję, no to robota wykonana przez człowieka solidnie będzie dużo droższa, tak, bo będzie jej na rynku mniej i jest to według mnie moment, żeby właśnie nabywać tutaj nowych kompetencji, szczególnie takich czysto praktycznych, tego, co można zrobić po prostu własnymi rękami, bo będzie to zwyczajnie drożało i będzie to rozchwytywane. A sztuczną inteligencją to ludzie się przejedzą, wydaje mi się, tak samo jak był wielki szał, jak się pojawiły te tak zwane, no w cudzysłowie, drukarki 3D, tak? Niektórzy biegali i jęczeli, że zaraz wszyscy sobie wydrukujemy karabiny i będziemy do siebie strzelać, nie? Albo jakieś inne narzędzia masowej zagłady. No jak się okazało, że wcale tak nie jest, te drukarki służą do produkcji jakichś tam rzeczy, czysto do rozrywki, bądź ewentualnie jakichś tam modeli. Nie przesadzałbym też, jeśli chodzi o tą sztuczną inteligencję jako takie dobrodziejstwo dla, jeśli chodzi o ludzkie zdrowie, leczenie, polepszanie życia i tak dalej, bo już do tego miał służyć internet, a służy do tego, żeby robić śmieszne obrazki i sobie je wysyłać, tak? W głównej mierze, bo tam gdzieś
1: nie,
9: jakieś
1: no to
9: misze,
1: bym się akurat
9: oczywiście...
1: nie zgodził, bo rzeczywiście praca, jakby to, jak wygląda praca teraz, a jak wyglądała 50 lat temu, no to dzięki mailowi, dzięki teraz Teamsom i tego typu rzeczom, że jednak tutaj no też są korzyści z tego internetu.
9: To w sensie, no tak, to jest, że tak powiem, to jest taki, że tak powiem, wierzchołek góry lodowej, ale wyobraźmy sobie sytuację, że internetu nie było i nie było tej szybkiego przepływu informacji i szybkiej możliwości puszczania w obieg takich pozorów prawdy, tak? Wyobraźmy sobie, jak kształtowałaby się władza i polityka w poszczególnych krajach. Według mnie wyglądałoby to zupełnie inaczej niż jest teraz. Natomiast wszystkie inne tam dodatki, tak jak pan powiedział, że no tam był że te usprawnienia i ta szybkość, wygoda występuje. No występuje według mnie jako taki skutek uboczny, może tak. Nie? Dziękuję, pozdrawiam.
0: Dziękujemy. Jakiś komentarz, panie doktorze, na koniec jeszcze?
1: Znaczy myślę, że tak naprawdę każdy system ma po prostu swoje wady i zalety i to też jest tak, że tylko teraz chyba się tak dzieje, że ten system jakby taki, powiedzmy, nazwijmy go takim ekosystemem technologicznym, tak? Jakiś tam, nie wiem, coś, co jakby gdyby to tak zostało, to by ludzie się do tego dopasowali, to się tak szybko zmienia, że ludzie przestają nadążać, co też jakby tam część ludzi właśnie chyba z tym też ma problem, że ten postęp naukowy przyspiesza, że jakby odkrycia kolejne naukowe, takie, które mogą zmieniać nasze życie.
0: Tak jak ten problem milenijny, tak?
1: No to akurat nie zmieni naszego życia.
0: A że zmieniają życie, dobrze rozumiem.
1: Ale na przykład, nie wiem, wydłużenie teraz życia ludzkiego o 100 lat na przykład by znowu wszystko rozwaliło.
0: A może tak? to jest ten główny powód pracy AI, bo niektórzy też mówią, że właśnie chodzi o długość życia, żeby opracować coś, co nam po prostu przedłuży życie.
1: Ale tak, ja jakoś tak...
0: Sceptycznie pan...
1: Ja nie wiem, czy naprawdę, czy takie 200 lat to jest...
0: Fajne. To jest, i potrzebne.
1: Ja już mam wrażenie, że żyję w innym świecie, niż się urodziłem i że ja już... Ja jeszcze jestem taki stary, ja już mam wrażenie, że już to już jest nie mój świat, a co będzie za 100 lat, to już...
0: To zobaczymy.
1: Ja myślę, że to tak jednak te 100 lat to ktoś dobrze wymyśli.
0: To jeszcze ostatni naprawdę telefon, bo pan doktor się spieszy. Dzień dobry i wyłączamy w tle radioodbiornik. Już państwo się tego niech nauczą, że słychać nas podwójnie i dzień dobry.
10: Dzień dobry. Sztuczna inteligencja to jest po prostu bardzo obszerna encyklopedia z możliwością natychmiastowego prawie, że wywoływania tematu.
0: Tak
10: i,
0: jest.
10: I po prostu to nie jest nic groźnego. Sama w sobie ta sztuczna inteligencja nie jest groźna, dlatego ona byłaby groźna, gdyby miała potrzeby takie jak człowiek. To wtedy była i pragnienia. Natomiast może być groźna w rękach kanali, które chcą ludzi zniewolić ku swojej
0: tak jak wszystkie
10: nieograniczonej
0: narzędzia.
10: Wolności.
0: Tak jest, tak jak wszystkie narzędzia. Jakieś pytanie, jakiś komentarz jeszcze?
10: A jest jeszcze ten
0: jest
10: specjalista?
0: Pan doktor,
1: tak,
0: jestem.
10: Tak, dzień dobry panu.
1: Dzień dobry.
10: No raczej pytanie mi się tu nie nasuwa, no ale po prostu to sztuczna inteligencja to nie jest człowiek, to nie jest ktoś, co ma potrzeby, co ma potrzeby pragnienia, wykorzystania drugiego, tylko że kanalie takie jak teraz rządzą mogą z tego korzystać do zacieśniania naszej niewoli.
0: Dziękujemy bardzo za ten komentarz. No to chyba jak każde urządzenie, prawda?
1: No tak, to chyba... No na pewno jest to problem w tym sensie, że to rzeczywiście człowiek nigdy nie był w stanie tak szybko przetwarzać informacji na tak wielką skalę z pomocą tak małej ilości ludzi, że jednak nawet jak sobie wyobrazimy ten łańcuch decyzyjny, jak była, nie wiem, wojna jakaś atomowa, to tam jednak ktoś musiał inny też to zatwierdzić. To nie było tak, że jedna osoba mogła sobie od razu wszystko zniszczyć, tylko tam byli inni ludzie, którzy się mogli zbuntować po prostu. A tutaj jakby, no rzeczywiście ta sztuczna inteligencja robi jakby to wszystko, co mogą robić setki tysięcy ludzi i ktoś, kto by miał data center i odpowiednie dostępy, mógłby naprawdę dużo robić. Także, no ale to stąd chyba też te wszystkie apele
0: Stąd te apele, ja odbieram dalej, pan doktor, to może naprawdę już niech będzie ostatni telefon, bo pan doktor miał wyjść prawie, że...
1: Jeszcze właśnie myślałem, że coś opowiem o tym, co my tam w IDS robimy.
0: To zaraz opowiemy jeszcze, tak, to jeszcze jeden telefon, halo, dzień dobry.
11: Dzień dobry, Adam z Lubartowa się kłania. Ja do pana doktora mam pytanie takie, nie wiem, czy ono już padło na antenie, bo złapałem was w trakcie, czy sztuczna inteligencja potrafi się sama sklonować. To by mnie interesowało. Dziękuję uprzejmie.
0: Dziękujemy.
1: To jest pytanie, zastanowienie. Nie, bo to kwestia, co to oznacza tak naprawdę, no bo jakby my możemy ją po prostu, no bo to jest program komputerowy, który można skopiować, odpalić na wielu komputerach. Ona gdyby mogła odpalać te komputery i stawiać serwery, a to akurat siedzieć, to mogłaby to robić. Także tak, to chyba głównym ograniczeniem jest ta fizyczna, znaczy to sztucznej inteligencji nie możemy sobie puścić na jakimś byle komputerze. To jednak musi być...
0: Czyli potrzebujemy bardzo dobry procesor, ogromny jakiś data center.
1: Może nie ogromny data center, to też się zmienia, ale rzeczywiście jakby ten model, z którym my teraz rozmawiamy tam, to nie jest model, który moglibyśmy sobie puścić.
0: A z jakim państwo rozmawiają teraz modelem?
1: Mówię teraz na przykład w sensie...
0: Pracy w IDS, tak?
1: To model, no to na przykład ta Astra teraz. Teraz ChatGPT wydał nowy model tam raptem tydzień temu.
0: Czyli OpenAI, tak?
1: OpenAI, tak.
0: A czym się zajmujecie w instytucie? To niech pan powie, no bo grupa badawcza Sigma brzmi bardzo tajemniczo. To już pan trochę powiedział, ale szerzej rozumiem o instytucie, tak?
1: No... My tak naprawdę zajmujemy się wieloma różnymi obszarami sztucznej inteligencji. W sensie, co cały instytut teraz zajmuje się zastosowaniami sztucznej inteligencji. Także oczywiście mamy i grupę, która się zajmuje modelami językowymi, kilka grup, które się zajmują szeroko pojętą wizją komputerową, tak, czyli tworzeniem obrazów, ale też rozpoznawaniem. Mamy też grupę, która się zajmuje zastosowaniami na przykład w medycynie. Mamy tę część grup, no bo my tutaj też jesteśmy pod ministerstwem
0: cyfryzacji
1: i obrony narodowej. Także my też mamy takie projekty, o których nie mogę mówić.
0: Ale są. A coś tam się dzieje jednak.
1: Dzieje się, ale tak, ale tutaj akurat ten, ale także mamy też takie, które właśnie powiedzmy dbają o bezpieczeństwo nasze i...
0: Ale co, współpraca rozumiem z Ministerstwem Obrony Narodowej w kontekście obronności, w kontekście dronów, tak? To są te kierunki przede wszystkim? Cyberbezpieczeństwo, tak? No takie ogólne, to już tak bez szczegółów. Tak.
1: No tak. Myślę, że tak, można to tak określić. Tak, ale też właśnie mam osobny w ogóle zespół dotyczący zastosowania AI w cyberbezpieczeństwie.
0: To może ktoś do nas podejdzie kiedyś. Tak. Macie niedaleko, prawda?
1: Tak. No bardzo, w sumie bardzo blisko. Ale no. To jeszcze do... Jeszcze niedługo tam się przenosimy, ale to chyba...
0: To pan Wojtek z działu cyberbezpieczeństwa oczywiście zapraszamy. I serdecznie panu dziękuję, panie doktorze,
1: za zaproszenie.
0: Za długi czas. Doktor Piotr Tępczyk, Instytut Badawczy IDS, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.
0: To trochę teraz muzyki, bo ona gdzieś w tle, to teraz niech wybrzmi i czekamy na państwa telefony. Ja jeszcze czekam. 572 296 545.

0: I przypominamy, żeby do nas zadzwonić. 5722965. Czekamy na telefony. Dużo dzisiaj rozmawiamy na temat sztucznej inteligencji i Państwa spostrzeżeń. I mamy kolejny telefon. Dzień dobry, słuchamy. Halo, proszę wyłączyć radio.
1: Ja chciałam tylko powiedzieć Pani Magdo tam odnośnie wypowiedzi Pana Fachmana o inteligencji. Wcześniej już wypowiadał się, że czuję się stary i no, chodziło Pani uwagę, że to jest to chyba, nie wiem, bo słyszałam w biegu, żeby przedłużyć życie, tak? Pamięta Pani ten fragment?
0: Tak, że to są też takie
1: wydaje, jedne z elementów. Tak zawsze mnie irytuje, jak słyszę, że mówią ludzie, żeby przedłużyć życie. No myślę, że nie przedłużyć, a polepszyć jego jakość najpierw. Chodzi o zdrowie, bo po co komu długie życie, jak się jest do niczego, nie ma zębów i ledwo się łazi, prawda? Także jakość przede wszystkim. No i wydaje mi się też, że co ma być, to będzie, więc te wszystkie dywagacje to tak słucham jednym uchem, ale ja jestem dyletantem w tych sprawach. No jest to dość ciekawe. Czasami mam takie przemyślenia, że być może ta sztuczna inteligencja to jest coś, co zrobi z nami porządek. I podobała mi się też bardzo wypowiedź ktoś, chyba pani, która mówiła coś o, można by to nazwać chyba o spontaniczności sportu, wysiłku. No zgadzam się z nią, ja często o tym się, że ludzie biegają, często obserwuję właśnie, bardzo często jak ludzie biegną i to jest takie jakby, jak automaty. Zawsze się to kojarzy z automatem. Ja często biegam, bo ja się spóźniam, ja muszę biegać. Ale też sprawię to przynajmniej frajdy, że nic mi nie dolega i jeżeli nie jestem bardzo przestraszona, że się spóźnię. No ale nie ma w tym spontaniczności. No i wydaje mi się, że nie ma też w tym wysiłku. To jest takie jakieś na czas, na te sprzęty, obwieszą się tym wszystkimi gadżetami. Jest w tym coś komicznego, jakby nie patrzeć. No i to by było na tyle. Miłego poniedziałku.
0: Dziękuję
1: bardzo. Jakby pani nie przerwała, to bym chyba nie miała sumienia zadzwonić. Jest tak świetna muzyka. Czy to nie Komeda? Bo nie wiem. Coś bardzo ładne pani puściła, czy ktoś tam
0: puścił. To John Coltrane. To.
1: Halo?
0: John Coltrane.
1: To Coltrane. No proszę. Tak niestety nie znam po nazwisku, ale no... Coś świetnego, a jakoś tak mi zapachniało Komedą. Bardziej bardzo ładne, jakby się dało to częściej poproszę.
0: Dobrze, wszystkiego dobrego, pozdrawiamy.
1: Wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję bardzo i czekamy na Państwa telefony. 5722965455, bardzo proszę o to, żeby wyłączać radioodbiorniki, kiedy Państwo już się dodzwonią do nas i... A dzwonić raz, no ad vocem czasami, ale to też, żeby nam nie zrobił się taki radiowęzeł, że wszyscy dzwonią i po kilka razy próbują być na antenie. A ja odbieram kolejny telefon i dzień dobry, słuchamy, kto jest z nami.
2: Dzień dobry, tutaj Maria z Warszawy. Ja nie jestem żadną oczywiście osobą znającą się świetnie na sztucznej inteligencji.
0: A nie trzeba, nie trzeba.
2: Znam bardzo wielu młodych ludzi, którzy się tym interesują. I ostatnio rozmawialiśmy, a potem ja sobie sprawdziłam parę rzeczy w internecie na temat ludzi, którzy tą sztuczną inteligencją zarządzają od góry i którzy wprowadzają tam różne treści w zależności od tego, co chcą prowadzić, czego nie chcą prowadzić, oni się do tego jakoś przyznają. Również jeśli chodzi na przykład o system wartości. I obejrzałam sobie wywiady po angielsku z panem Samem Altmanem, który tam jest na czubku w tej chwili.
0: Jest,
2: tej
0: tak, jest top of the top, jest homoseksualistą. Tak.
2: Ale w ogóle bym powiedziała, że historia jego życia

0: się na tym znają. Mówią, tak, oczywiście, to przecież wiadomo. No, kto wie, ten wie. Więc jakoś tak mnie to, muszę powiedzieć, zmartwiło. No bo, no właśnie. Więc myślę, że jeżeli ktoś się takimi rzeczami interesuje, warto sobie tam na te strony w języku angielskim wejść, tych wywiadów czy informacji.
1: Tak, to przypomnijmy tylko, że właśnie sam Altman w 2024 roku między innymi, on jest żydowskiej rodziny, został uznany przez izraelską gazetę The Jerusalem Post za najbardziej wpływowego Żyda na świecie. I jest bardzo... No, znany w tym środowisku
0: żydowskim. On mówi, że jest Żydem, ale jednocześnie w sensie raczej tożsamości narodu, a nie wiary, bo on jest ateistą w zasadzie. Więc to jest, no bo zawsze jak mówimy, że ktoś jest Żydem, no to jest kwestia także również jego podejścia do transcendencji. I tutaj no bardzo dużo można z tych wywiadów z nim wnioskować.
1: Pradziadek sama Altmana, Harry, urodził się w Płocku, też jest taka ciekawostka, prawda?
0: Jak najbardziej,
1: To my przygotujemy specjalny program o założycielach tych największych firm i opowiemy Państwu na pewno więcej.
0: Proszę bardzo.
1: Dziękuję.
0: I bardzo Pani dziękuję, bo zawsze mnie porusza taka Pani otwartość wobec wszystkich wypowiedzi, nawet czasami takich, że człowiek po prostu już by zemdlał, a Pani dzielnie. Z taką kulturą i uśmiechem, także gratuluję. I
1: dziękuję bardzo i pozdrawiam. Dziękuję. Dobrego dnia, do widzenia. Na tym też ta audycja polega, drodzy Państwo, że ten mikrofon jest otwarty. My tutaj nie ograniczamy nikogo, no choć chyba, że ktoś bardzo mocno ingeruje, ale tak, Samuel Harris Altman, tak dokładnie się nazywa, to jest twórca OpenAI, o którym opowiemy Państwu w innym programie, bo warto znać przeszłość i życie też osobiste tego człowieka. Dzień dobry, kłaniam się. Kogo słyszę po drugiej stronie?
2: No, witam serdecznie, Jacek mówi. Chciałem powiedzieć, że sztuczna inteligencja dobrego stolarza nie zastąpi.
1: Prawda.
2: Tak precyzyjnie, tak dobrze, tak dokładnie.
1: Ale jest wiele zawodów, których nie zastąpi. Nie zastąpi pięknego malarza, dobrego malarza. Nie zastąpi mechanika przecież. No, dużo jest.
2: Tam, gdzie manualnie musimy wykazać jakieś umiejętności, to właśnie to jest to, co nam na pewno pozostaje, czyli umiejętność pracy rękoma. Bo wydaje mi się, że żaden automat, żadna sztuczna inteligencja po prostu w tym wypadku nas nie zastąpi. Tutaj też jeszcze było trochę na temat biegania i muszę powiedzieć, że ja w swoim życiu przebiegłem 4 maratony i nie przebiegłbym ich, gdybym nie biegał zgodnie z pewnym kalendarzem, z pewnym przygotowanym grafikiem. Nie udałoby mi się tego zrobić. Także to nie jest tak, że jeżeli widzimy młodych ludzi, którzy gdzieś coś sobie liczą, coś sobie sprawdzają, oni być może mają jakieś cele, które po prostu chcą osiągnąć. Chcą na przykład przebiec jakiś dystans w jakimś określonym czasie, chcą przebiec jakiś dystans, mam na myśli tutaj odległość. Żeby pewne rzeczy zrobić, trzeba czasami sięgnąć do kalendarza i trzeba czasami pewnych rzeczy po prostu przypilnować.
1: Tak
2: jest.
1: Żeby
2: sprawdzić, czy organizm nasz sobie po prostu z tym poradzi. Także ja bym tak nie przekreślał tego biegania. Bieganie sprawiało mi przyjemność i tak jak mówię, no, przebiegłem w swoim życiu 4 maratony bez kalendarza, na pewno bym tego nie zrobił. Dziękuję bardzo.
1: Dziękujemy bardzo. Tak, to ten aspekt pozytywny w tej rozmowie, trochę może takiej katastroficznej, ale o tym, co się dzieje, ale też ważny aspekt, który poruszył jeden z naszych słuchaczy, mianowicie, że te nowe regulacje mogą wpłynąć na mniejsze firmy, które rozwijają, czy chcą rozwijać Open, które chcą rozwijać sztuczną inteligencję. Tak, to OpenAI już weszło nam krew, a to przecież nie jedyna firma, która się sztuczną inteligencją zajmuje. To, drodzy Państwo, czekamy jeszcze, mamy chwilkę, 5722965445, zapraszam do dzwonienia.

0: Myślę, że to już jeden z naszych ostatnich telefonów dzisiaj. Dzień dobry. Kto jest po drugiej stronie?
1: Dzień dobry. Jan, słuchacz Tatron z Goleniowa. Ja od niedawna słucham tej dzisiejszej audycji i taka mi się nasuwa refleksja, bo jeśli ta sztuczna inteligencja będzie taki duży postęp robotyki, automatyki, to chciałem zapytać, co z nami, co z ludźmi? Czy zostaniemy tylko sprowadzeni do roli konsumentów? No bo przecież te rzeczy, które będą wyprodukowane, żeby był sens ich produkować, no to muszą być na to nabywcy. I teraz przy wzrastającej ilości ludzi na świecie, a jeśli będzie pracy ubywać, to jak ci ludzie będą na siebie zarabiać? Czy tylko będą po prostu dostawać jakieś pieniądze na przeżycie? I teraz pytanie, no... Na jakie przeżycie? Tylko na takie podstawowe cele bytowe? Czy ci ludzie będą mogli, tak jak powiedzmy dzisiaj, korzystać, nie wiem, z jakichś uciech, podróży? Ciekaw jestem, jak to będzie w przyszłości wyglądać.
0: No, przed chwilą pan słyszał między innymi, że te manualne zawody pozostaną i że na pewno one będą istotne w naszym funkcjonowaniu, a reszta, nie wiem, czy my się nie zbuntujemy i po prostu przejdziemy do tych, to będzie jedno z narzędzi, które będzie nam pomagało, a będziemy funkcjonować tak jak dotychczas.
1: No tak, ale świat, no kiedyś powiedzmy kupowało się samochód, który przejeżdżał 1 000 000 km. Dzisiaj samochody są obliczone na 100 tysięcy kilometrów. Najlepiej jak się popsują i ktoś kupi nowe, a te będą złomowane. Podobnie jest, każdy telewizor ma jakiś tam czas, taki ileś godzin ma służyć, a później po prostu no, kończy się jego żywotność, trzeba kupić nowy. Podobnie jest ze sprzętem AGD. No, głośno było, że powiedzmy tam lodówka miała wytrzymać tylko okres gwarancji, czy pralka, i najlepiej to wyrzucić i kupić nowe. I teraz jeśli będzie tylu fachowców, no nie wiem, no, specjalistów od sprzętu AGD, mechaników, ktoś powiedział tam stolarzy, to co, wszyscy zostaniemy mechanikami, stolarzami?
0: No nie, to na pewno nie jest realne, ale trzeba być tak dobrej myśli z tym dzisiaj musimy skończyć program i pana serdecznie pozdrawiamy.
1: No ja również, dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy bardzo. I napisała oczywiście do nas z bardzo ważną uwagą Magdalena Woźniak, którą znają państwo z naszej anteny. Aktorzy, lektorzy są niestety często też zastępowani przez sztuczną inteligencję, a sztuczna inteligencja raczej może czytać instrukcje obsługi, a nie książki czy powieści, bo tutaj ten element ludzki jest bardzo ważny. I naprawdę ostatni telefon, dzień dobry, dosłownie minutkę, słuchamy.
2: Dzień dobry.
0: Szybciutko, bo już jest 14.
2: Tak, ja tylko chciałem powiedzieć, że korzystam ze sztucznej inteligencji i korzystam już od ponad roku przy nauce języka obcego i już drugi ćwiczę. I muszę powiedzieć, że to jest bardzo przydatne, szczególnie jak ktoś ma opory w takim, jakie ja miałem, to znaczy trochę się wstydziłem robić błędów przy obcych ludziach, a tutaj zupełnie to odpada i polecam każdemu, kto ma podobne, albo ma, albo myślę, że to jest dosyć fajne. To jest jeden z, albo jakieś tabelki, takie, których samemu, czy formuły w Excelu. To naprawdę jest bardzo fajne, bardzo przydatne i to polecam.
0: Wszystkiego dziękuję. Dobrego. Pozdrawiamy serdecznie. I pan profesor Piotr Stankowski, który jest dyrektorem Ideas Research Institute, jest profesorem także na uczelniach, mówi o tym i zaprasza na 9. galę spotkanie liderów Brand Me CEO, które odbędzie się w Warszawie. I tam będzie mowa między innymi o tym, jak w pełni aktywować polski potencjał naukowy i inżynieryjny w erze sztucznej inteligencji. Właśnie pan profesor Sankowski będzie między innymi o tym mówił, bo jak sam mówi, naszą największą kartą przetargową są ludzie. I my, drodzy państwo, już się żegnamy. Tomek Rosłon ze mną dzisiaj, się nazywam Magdalena Ochaniuk i za kilka chwil patrzę na Tomka, kabaret Otto, prawda? Wszystko się zgadza. Przepraszam za kilka minut odebrania kolegom głosu, ale już do Państwa nadchodzą.

0: Reklama.
1: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
2: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
3: Dźgnął ją kilkanaście razy.
4: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
1: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
5: Szukasz podobieństw na siłę. O tamtych zbrodni minęło 25 lat.
1: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
0: Po reklamie.

0: Dzień dobry Państwu. Skoro wtorek, skoro godzina już 7 minut po 14, to witam Państwa w Radio Wnet, Kabaret Otto. Dziś, jeżeli chodzi o bycie tutaj na miejscu w KF Radio, witam Państwa Andrzej Tomanek. Mam nadzieję, że na linii jest również Ryszard.
1: Jestem, tak, dzień dobry. Zazdroszczę ci, że tam możesz siedzieć, to prawda? Ja niestety z powodów zdrowotnych dzisiaj nie mogłem dobrnąć do studia.
0: Nic nie szkodzi, jesteś z nami duchem, a głównie telefonicznie, więc będziesz z nami rozmawiać. Głównie ja z tobą będę rozmawiał, natomiast już tutaj państwo zauważyli, że ja sam siedzę, że będę prowadził. Już sobie państwo ostrzą języki, że to może będzie audycja poetycka bardziej. Nie, za dwa tygodnie, tak Ryszard, za dwa tygodnie będziesz wypoczywał, więc wtedy też będę sam prowadził i wtedy rzeczywiście postaram się państwu więcej takich piosenek spokojniejszych przedstawić. Natomiast...
1: No to będzie na pewno bardzo ciekawy pomysł, jak to się teraz mówi, projekt.
0: Projekt, tak. No ale to dopiero za dwa tygodnie, a w tej chwili no taka sytuacja zdrowotna. Czasami tak bywa. Życzę ci, pewno słuchacze też życzą ci wszystkiego, no, przede wszystkim szybkiego powrotu do zdrowia.
1: No to jest taka, no to mogę powiedzieć, no bo to ja mam dnę moczanową, to jest, jak ja to nazywam, to jest, bo to jest tak nazywana choroba królów i bogaczy. Ja to nazywam choroba królów, bogaczy i Makowskiego.
0: No łączysz te dwie rzeczy, czyli jesteś bogaczem na pewno duchowym, a królem, mogę cię nazwać królem kabaretu.
1: No dziękuję ci bardzo, to miło z twojej strony. No nie, no po prostu no, to jest tak, że trochę się zagapiłem żywieniowo, że tak powiem, no i niestety to ma potem swoje dosyć bolesne konsekwencje, ale no już jestem już na drodze do wyjścia z tego jeszcze. Dzień i będzie dobrze.
0: Że ci zacytuję tylko twoją piosenkę, twojego autorstwa i autorstwa Andrzeja. Dieta, ach dieta, koniec hurtem, czas na dieta.
1: No niestety, już niestety będę musiał poważnie podejść do diety, co mnie niestety bardzo martwi. No,
0: bardzo cię o to proszę w imieniu kabaretu, o to resztę kabaretu, o to, a właśnie a propos reszty, będzie też z nami Wiesław Tupaczewski, też się z nami połączy. Ale to dopiero gdzieś w połowie programu. Także reszta kabaretu to bardzo cię prosi o to, przestrzegaj diety, ponieważ sam wiesz, że mamy mnóstwo projektów mamy przed sobą. Słyszałeś, co się dzieje, nie wiem, czy słuchałeś wcześniej audycji w Radio Wnet, sztuczna inteligencja, która szaleje, nie wiadomo, co się dzieje. My jakby wbrew tej sztucznej inteligencji nagraliśmy przecież płytę, którą cały czas lansujemy, czyli prawdziwa inteligencja, w odróżnieniu od tej sztucznej, no i z tej prawdziwej.
1: No tak, tak, ale tu może trzeba powiedzieć, że przy robieniu teledysku by się korzystał ze sztucznej inteligencji. Zresztą no, w tej piosence Pierogi jest taka pani, no dosyć nawet wydekoltowana. I ona, ta pani jest no, tworem właśnie tych no, wyobrażeń, jakie ma ta sztuczna właśnie AI. Ale co mnie rozbawiło, bo kolega mnie pyta, bo Wiesiek potem zrobił teledysk do piosenki Przy Tobie z Karoliną Goździńską.
0: Karolina
1: Goździńska. A kolega mnie zaczął pytać, czy to też jest AI. Czy to prawdziwa? Także już rzeczywiście robią się takie sytuacje, że zaczyna mylić to prawdziwych, to nie.
0: Ze sztuczną inteligencją, z AI, to jest w ten sposób, ja daję prosty przykład, jak z nożem, prawda? Możesz go, tego noża możesz użyć do tego, żeby właśnie wykorzystać go jakoś w kuchni czy gdzieś, a jednocześnie możesz ranić tym. Tak samo używanie sztucznej inteligencji może doprowadzić do dziwnych rzeczy. Ja mam tylko nadzieję taką, tak mi się to skojarzyło, bo przecież sztuczna inteligencja, bo tu już są te tak się myśli o tym, że ta sztuczna inteligencja może zacząć, nie wiem, wykorzystywać całą wiedzę, którą my mamy, którą tej sztucznej inteligencji przekazaliśmy, może wykorzystywać dla siebie. Ale pamiętajmy, że ona potrzebuje bardzo dużo energii, prawda? No skąd ona będzie tę energię, jeżeli na przykład, nie wiem, zablokuje nas całkowicie, bo co ty o tym myślisz?
1: Znaczy to jest tak, no z tą energią, no w ogóle no cała cywilizacja jest na prąd, że tak powiem, no i to jest tak, no że właśnie. Jak prądu nie ma, to cała cywilizacja razem ze sztuczną inteligencją ma już poważne problemy. Więc na razie ten prąd jest wszędzie dostępny, ale jak się tak dobrze czasem przyjrzeć na te różne kłopoty tego świata, kłopoty to może tak jest trochę źle ujęte, ale w każdym razie
2: problemy.
1: Marne sytuacje, które nad tym światem cały czas wiszą, no to może przyjść taki moment, że sztuczna inteligencja nie będzie mogła działać, bo nie będzie miała napędu.
0: No, to ja ci powiem, bo widziałem taką rzecz w którymś z tych sklepów budowlanych takich. Wyobraź sobie, że można kupić takie małe urządzenie, które ma korbkę. I tą korbką to jest jak na zasadzie dynama. Jeżeli ją pokręcisz, to wtedy... Taka prądownica i się światełko pojawi i ta cała zabawka ma też radio, czyli możesz tam odbierać AM
1: ale na takiej prądownicy sztucznej inteligencji nie
0: dopasisz. Nie pojedzie. No właśnie, ona potrzebuje mnóstwo tej energii. Także to czasy nam się szykują.
1: Wiesz, kiedyś ludzie się bali lokomotywy. No. Taka to jest prawda, że jakieś te nowe rzeczy, z którymi ludzkość się styka, co ja mówię, to jest, no po prostu też wywołują, no zawsze pewne obawy. To jest tak samo jak 5G wchodziło, no to też ile to było obaw, co to 5G z nami zrobi. No nie wiem, może i robi.
0: Może i robi, wiesz, tego nie wiemy. No ale się okazało...
1: Czasem jak patrzę na to, jak tutaj ludzie są zmanipulowani, to tak się zastanawiam, czy rzeczywiście nie ma jakichś możliwości takiej manipulacji przez właśnie, nie wiem, jakieś fale, nie fale, czy coś, nie wiem, na czym to polega, jakaś podprogowa jakieś tam ustawianie niektórych myśleń, nie wiem. Ja myślę, że my jakoś dajemy radę i jakoś jesteśmy cały czas jeszcze, może dlatego, że jesteśmy już trochę starszawi, mamy większe doświadczenie, że jesteśmy całkiem jednak po tej stronie niezależności. Nie zawsze to jest dla nas bardzo korzystne, co to dużo mówić. Natomiast jest o tyle przyjemne, że mamy poczucie, że to, co robimy, jest dla nas fajne i jak się okazuje, także dla odbiorców też jest fajne. No dzisiaj niestety nie ma przyśpiewki, ale to nie jest tak, że my jej nie mamy.
0: My mamy,
1: bo
0: proszę
1: my ją
0: Państwa,
1: mamy już napisaną i zrobioną.
0: Ale powiemy o czym?
1: Nie, może na razie jeszcze nie.
0: Szkoda, bo wiesz, dlatego, że się pojawił element dodatkowy a propos tej przyśpiewki, więc tam
1: Łoś, tak?
0: Łoś się pojawił na dworcu centralnym i tak sobie myślałem, czy to z tą zwierzyną nie jest tak, że ponieważ nam się bardzo dużo zieleni w centrum Warszawy zrobiło, a brakuje jej na obrzeżach Warszawy, czy ta zwierzyna nie szuka tej zieleni w centrum właśnie.
1: Lasy wycinają.
0: Ale wyobraź sobie
1: A poza tym atrakcyjne drzewka z Niemiec, więc po prostu to szkoda nie zobaczyć.
0: Jak łoś zobaczy takiego, wiesz, te drzewka atrakcyjne, ale jak on się tam musiał dostać? Przecież on się musiał, nie wiem, albo się zachwycił dworcem zachodnim, który był bardzo ładnie jest odbudowany i rzeczywiście premier Tusk otwierał ten
1: dworzec. No ale że on maszerował i nikt go nie spotkał. No to jest najciekawsze, nie?
0: Tak. On był taki wash and go, był taki, można powiedzieć.
1: Bo to chyba nie jest możliwe, że szedł torami. No,
0: ale był po torach, no ktoś go musiał skierować.
1: Na torach już potem był, no nie wiem, no. Może torami szedł po prostu. No.
0: Może,
1: jak się pociągi opóźniały, to
0: a propos torów,
1: szybciej się poruszał od pociągów.
0: A propos torów, no bo to też jest taka sytuacja, że bardzo dużo wypadków w tej chwili jest na przejazdach kolejowych. Pewno zauważyłeś, że nasilenie jest tych wypadków. No się okazuje, że kolejna głupota, że ktoś zabronił, bo mieszkańcom przeszkadzało to, żeby używać sygnalizacji głosowej, czyli tak jak kiedyś, nie wiem, pociąg się zbliżał, to było.
1: Te same problemy są z wukatką, która...
0: No właśnie.
1: Tutaj taka jest wukatka, która wyrusza z dworca centralnego w kierunku Grodziska, to w kierunku Komorowa, no i ona też rzeczywiście tam jest tak, że w pewnych godzinach można używać, a już po tych godzinach już nie można, no ale to nie wiem, czy akurat to tak generalnie wpływa. No przede wszystkim, no jeżeli szlaban się zamyka, no to nie powinno się wjeżdżać na tory, to jest podstawowa zasada.
0: Ale to jest wszystko obliczalne, że ile się z tych przejazdów niestrzeżonych z krzyżem Świętego Andrzeja, że właśnie ludzie nie oglądają się, może też dlatego, że nie, ma tej sygnalizacji głosowej. Może dlatego, nie wiem, no z jednej strony też jest walka z hałasem. Zaczyna się o tym mówić, że to jest drugi smog, drugie spaliny, które ludziom przeszkadzają, a z drugiej strony ci protestują, mówią, że miasto żyje. Jak ci się nie podoba to, że jest głośno w mieście po 22, to się wyprowadza no, ale na tą wieś.
1: Ale to miasto miastem, ale na przykład jest walka z hałasem na wsi, ponieważ no, jak jacyś tam ludzie przeprowadzili się właśnie z miasta, nie wiem z jakiego, ale przeprowadzili się na wieś, no, a tam było tak, że rolnik musiał, nie wiem, tam, nie wiem, czy miał kombajn wypożyczony, więc pracował nocą. No aha. I to spowodowało to, że sprawa trafiła w ogóle do jakiejś, to chyba do sądu i nawet mu, temu rolnikowi zasądzono za to, że zakłóca ciszę nocną.
0: To gdzieś znowuż była sprawa z rolnikiem, który hodował trzodę chlewną i znowuż te zapachy tak. Z tej trzody przeszkadzały. No absurd, no niektórym ludziom przeszkadza to, że dzwony kościelne biją o godzinie 12, informując, że jest godzina 12. Jakimś absurd, nie wiem. Cały czas myślę sobie tutaj o twojej piosence, zresztą bardzo lubię tę piosenkę, czyli jaki piękny cyrk, bo tak patrząc na to wszystko, co się dzieje, tak sobie myślę, no naprawdę, cyrk. Poprosimy o piosenkę. Jaki piękny cyrk.

0: Bardzo się zgadzam z tą piosenką.
1: No tak, to trochę zresztą ta piosenka jest na te czasy. No, to też niejednokrotnie mówiliśmy o tym solo, które zagrał Bartek Myśnikowski. Natomiast no to też trzeba jeszcze, nie zawsze o tym mówimy, to trzeba podkreślić, że na akordeonie zagrał Wiesiek. No.
0: A to zgadza się. No Wiesław jest bardzo utalentowany. Zresztą w teledysku przy tobie widać, bo na paru instrumentach przecież i na ukulele.
1: No tak, i to nie jest symulacja. Basowej,
0: i to nie jest symulacja, proszę państwa. Natomiast wracając do ciebie jako tutaj bohatera, z którym rozmawiam telefonicznie, to zawsze
1: jakiego podziwię... bohatera?
0: No jesteś bohaterem.
1: Kolegi z pracy, a nie bohaterem. No,
0: jesteś dla mnie bohaterem. Poznaliśmy się w połowie tam, przed połową lat 80. jeszcze gdzieś tam, już nie pamiętam, czy to 83, 84 rok był, ale pamiętam, że zawsze lubiłem twoje piosenki, które opisywały rzeczywistość wtedy i masz ten dar nadal opisywania tego. No i rzeczywiście...
1: No nie będę ukrywał, że miałem wtedy bardzo dobry okres w 80-tych latach, no ale te piosenki były związane z tamtą sytuacją i one tak nie miały jakichś wielkich szans na przetrwanie. No w zasadzie jedyna, która z tamtych czasów przetrwała, to Przyjdź do nas, przyjdź święty Mikołaju. Chociaż tam też są w niej elementy, że czy nie
0: takie.
1: Będzie Dziadka Mroza i co ciekawe, to wróciło, nie?
0: No Dziadek wrócił, no ale wiesz, no i na przykład, no tam była jeszcze kwestia tego, że co tam dzwoni, że to dzwonią butelki, prawda?
1: A no tak,
0: no,
1: tak.
0: Ale to... butelki wróciły może mniej dzwoniące, bo w plastiku, ale zobacz, nie wiem, no pewno też zauważyłaś tę sytuację w sklepach wielkoformatowych, zresztą nie tylko, gdzie ludzie stoją z tymi workami wielkimi z plastiku.
1: Nie zauważyłem, bo tam nie do butelkomatów nie chodzę.
0: No ale wiesz,
1: więc tutaj nie mam doświadczeń.
0: No ja wchodząc do sklepu widzę po prawej stronie, co się dzieje. Na ogół ludzie czekają bardzo cierpliwie, bo automat na przykład nie przyjmuje albo wypluł jakąś butelkę, więc musi przyjść ktoś z obsługi i tak dalej. Słuchajcie państwo, to jest nasza audycja Kabaret Otto w Radio Wnet, czyli Ryszard Makowski, za chwilę też Wiesław Tupaczewski się pojawi, ja Andrzej Tomalek, czyli mamy prawo rozreklamować to, co się dzieje u nas, czyli tak, koncerty. Najważniejsza data dla nas to, Ryszardzie,
1: no 14 listopada. To w dobrym miejscu polecamy państwu nasz koncert. To będziemy tam jeszcze właśnie reklamować naszą płytę Prawdziwa Inteligencja, ale powoli się przymierzamy już do nowego programu, więc warto chyba jeszcze zobaczyć ten, znaczy będą przede wszystkim piosenki z tej płyty. No oczywiście jakieś tam przygotujemy też żarty, czy robimy tam taką konferencję prasową. To jest wyjątkowo, bo tylko robimy ją w dobrym miejscu. Gdzie indziej nie robimy, bo tam jest taka atmosfera familiarna, więc tak. Możemy sobie pozwolić na tego typu sketch, czy może na tego, no na tego typu wydarzenie estradowe.
0: To jest taki sketch wspólny z publicznością, bo już przecież parę takich konferencji mieliśmy i publiczność rzeczywiście potrafi nam zadać takie pytanie, na które no, to staje się tak zagwozdką odpowiedź, więc bardzo sympatyczne.
1: No tak, tak. No także 14 listopada, ale też no, ja niedługo tutaj wywieszę na naszej stronie koncerty, które mamy w październiku.
0: Z tego co pamiętam, to Pszczyna jest 18 tak, października.
1: Pszczyna. Zachęcamy państwa do kupowania biletów w Pszczynie, to jest w Domu Kultury, to na 18. No, jeszcze, ale jeszcze będziemy...
0: No w listopadzie mamy przecież Maków Podhalański, też 7 listopada, z tego co pamiętam.
1: No tak, ale to wszystko 18. tam gdzieś powywieszamy, żeby to było dostępne, jeżeli ktoś będzie chciał skorzystać. Często właśnie państwo nas pytacie, gdzie gramy, a u nas no troszkę z tym graniem ostatnio jest tak, że no, różne rzeczy wpływają na to, że gramy trochę mniej, no. No i to jest tak, że... Ale gramy cały czas, więc przygotowujemy się w przyszłym roku do jakiejś większej aktywności koncertowej.
0: Taka jest sytuacja, że no, obcina się zasięgi na social mediach, nie we wszystkich miejscach możemy zagrać, no bo nie. No takie jest życie, można powiedzieć, cytując tę piosenkę, a tu za klaunem, klaun cały czas mi to chodzi
1: no,
0: po
1: ale
0: głowie.
1: To jest też tak, że rzeczywiście... Ja zawsze słyszałem, że na TikToku nie tną zasięgu. A teraz jak wchodzę na TikToka i coś tam wrzucę, znaczy wrzucę, no to jest tak, że jest takie pytanie, że to czy to pierwsza twoja publikacja, a mamy ich tam, no nie wiem, kilkadziesiąt, a może nawet i więcej, czy to pierwsza twoja publikacja, no jeżeli tak i chcesz zwiększyć swój zasięg, no to oczywiście zapłać nam tam 7 euro, to będziesz miał 12 tysięcy obserwujących, także no to no niestety, no wszystkie te tak zwane, to ja zresztą uważam, że to pojęcie media społecznościowe to jest największa jakaś, no, jedno z największych oszustw.
0: Oszustw, tak, nie bójmy się
1: czasów,
0: tego powiedzieć.
1: Przede wszystkim służą do inwigilacji.
0: To jest prawda.
1: No, bo poza tym służą też do tego, żeby jakieś strony typu Sok z Buraka, czy tam jeszcze inne jakieś tam takie, no takie trollerskie strony, gdzie siedzi pewnie parunastu, albo może parunastu, tak jak to było na filmie Homeland. Homeland. Czym pronajsłowie się nie pokręcił.
0: Homeland, tak.
1: Z wrażenia. No tam też było pokazane, że jest taka trollownia, 4 piętra pod ziemią. Siedzą faceci, każdy ma tam po 30 ników i potrzebują jakichś
0: tam... po prostu pracują nad tym, żeby cały czas trollować, wpisy robić.
1: Tak, do przekazania jakąś tam wiedzę. I u nas jest to samo, że u nas nie ma prawdziwej... Przez te media społecznościowe to nie ma prawdziwej rzeczywistości, bo jest taka rzeczywistość, jak ktoś wykreuje, potrafi ją sprzedać. No,
0: to jest pozorna
1: rzeczywistość. Nie ma nic wspólnego z faktami. No więc to jest bardziej chyba nawet przerażające niż ta sztuczna inteligencja.
0: A propos, słuchaj, hejtu, no bo w tej chwili się mówi o walce z hejtem, że ten hejt nas zalewa i tak dalej. I pamiętam, że wszedłem na którąś z tych stron, które właśnie tu wymieniłeś, ale to jeszcze inna tam strona, związana z jakąś olbrzymią nienawiścią do naszego prezydenta. Proszę Państwa, oczywiście, no, część ludzi może powiedzieć, to nie jest mój, aczkolwiek to jest prezydent naszego kraju, więc jest to stanowisko ważne, które trzeba szanować i tak dalej. I wszedłem na taką stronę, gdzie po prostu ten hejt wylewał się i to w takich niewybrednych słowach, naprawdę.
1: No ale to na tym polega, że tworzysz taką stronę, gdzie siedzą zawodowcy i tam jakieś wymyślają te różne tam batyr, jakiś tam...
0: Tak, już nie będziemy cytować, ale fajnie, bo akurat proces się już zaczyna z tym wydawnictwem,
1: na O. Kończącym się na ty.
0: Tak, mające coś z siecią w sobie. No więc zobaczymy, jaki będzie, aczkolwiek za zamkniętymi drzwiami się to wszystko będzie toczyło. Natomiast wracając do tej strony, postanowiłem, że no, można zgłosić taki hejt, więc tam jest możliwość, proszę zgłoś hejt. No się okazało, że muszę dokładnie opisać, co jest tym hejtem. Mówię, dobrze, więc to mogę zrobić. A potem była tak, czy jesteś osobą typu adwokat prawny, jakiś tam, wiesz, rzeczy, czy jesteś osobą prywatną? No, osoba prywatna. No, to trzeba było dokładnie podać imię, nazwisko, adres i tak dalej. Czyli w tym momencie przestajesz być anonimowy. Mają dokładnie twój adres, dokładnie mają twój namiar. No i koniec. No i stajesz się, wiesz...
1: No ale jeszcze problemem jest to, że na przykład, no, ktoś ci tam wypisuje jakieś ordynarne nawet rzeczy i zgłaszasz to, że to, i potem dostajesz informację, że to nie narusza zasad naszej społeczności.
0: No to ja przecież tak próbowałem robić parę razy, jak na X-ie, czyli na tym portalu takim X, coś tam ogłaszałeś i były niewybredne jakieś wpisy, no to dostawałem odpowiedź potem, że to nosi małą szkodliwość społeczną.
1: No ale my mamy tutaj przed nami też 7 października ciekawe spotkanie w sądzie z jednym panem, który nam wypisywał rzeczy takie, no, które uznałem, że należy podać na policję, a potem policja skierowała to do sądu. Sam jestem ciekaw, jak to będzie potraktowane. No.
0: Zobaczymy. No to już 7 października na pewno Państwu opowiemy. To co, czas na piosenkę, ponieważ niebawem jedziesz sobie odpocząć, czy ci bardzo zazdroszczę, a będzie to, gdzie będziesz odpoczywał? Możesz powiedzieć, bo przecież...
1: A ja będę, będę w Sopocie, no tak. Z Sopotu korzystamy, bo tam jest Dom Pracy Twórczej ZAX-u, który jest dla nas przyjazny pod wieloma względami, bo jest przede wszystkim w bardzo dobrym miejscu, położony naprzeciwko Grand Hotelu.
0: Rewelacyjna
1: obsługa. Zrobił się teraz problem z parkowaniem,
0: tak.
1: Bo kiedyś można było przy tym Domu Pracy Twórczej parkować. To nie wiem, trwało tam, nie wiem, 40 lat. No i ktoś wreszcie doszedł do wniosku, że jak tam parkują, to małe to podwórko, ale że jak parkują samochody, to jest to nie może tak być, bo jakby coś straż chciała przyjechać, to przeszkadza. No, nie bardzo przeszkadza, bo tam jest taka brama, przez którą żaden wóz strażacki nie wjedzie.
0: To popatrz tutaj w Warszawie, gdzie powstały te takie piękne klombiki i tak dalej, gdzie trudno będzie straży pożarnej dojechać, to nie przeszkadza. To wszyscy się zachwycają jak cudownie.
1: A no tutaj w zasadzie powinniśmy też chyba zachęcić Państwa do tej akcji referendalnej, no bo...
0: Koniecznie.
1: Więc proszę Państwa, jeżeli Państwo chcecie, żeby Kabaret Otto może zaczął występować w Warszawie,
0: regularnie.
1: Warto swój podpis złożyć.
0: No. Zostały 2 tygodnie, jest ponad 100 tysięcy podpisów, jest potrzebnych 130 tysięcy. Wiem, że zostały wysłane.
1: Ja tu mam takie podejście do tego, że no, za mało jest jakichś takich akcji spektakularnych, bo prezydent Warszawy to tutaj na przykład otworzył nową strefę parkowania, co to jest niby tam, co otworzył jakąś tam.
0: No kolejną, 1300 miejsc parkingowych.
1: Zwężoną ulicę, tak, i tak dalej. I coś niby jakąś tam aktywność pokazuje. Natomiast nie ma tu z drugiej strony jakiejś takiej akcji, no, żeby pokazać rzeczywiście te wszystkie tam jakieś, jak to było jeszcze kiedyś z takim panem, który brał tutaj chyba łapówki, bo siedział w więzieniu, z tego więzienia trafił do Brukseli. Przecież to był też następca pana Trzaskowskiego. Więc tutaj według mnie za mało jest takich spektakularnych akcji przypominających o tym, co tu się złego w tym mieście dzieje.
0: Wiesz, bo ludzie bardzo szybko zapominają. Zobacz, ile rzeczy
1: się... No właśnie o tym mówię, dlaczego trzeba o tym mówić.
0: Dlatego trzeba o tym przypominać. Piosenkę proponuję w tej chwili.
1: A ja już chyba się z tobą żegnam, tak?
0: Nie, dlaczego? No, znaczy, możesz się na chwilę pożegnać, bo zaraz się połączymy z Wiesławem, ale bardzo chcę, jeżeli zdrowie ci na to pozwala.
1: Nie, pozwalam, już jestem coraz lepszy. Jak z tobą porozmawiałem, to skrzydła mnie rosną.
0: W takim razie piosenka Mural klęczą.

0: Reklama.
1: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie. Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
0: Po reklamie.
2: Radio Wnet. Więcej niż radio.
3: I reklamy przypominają nam, że już za tydzień jesień astronomiczna się zacznie, ale jeszcze mamy lato i chyba jest na antenie trzeci z muszkieterów z kabaretu Otto. Wiesław?
4: Jestem. Jestem. Dzień dobry słuchaczom. Dzień dobry czatowiczom.
3: Wiesławie, opowiada, jak tam lato. Gdzie jesteś?
4: Jestem w Grecji, jak oczywiście, jak zawsze o tej porze. Udało się wypełnić trochę czasu, przerwa między koncertami, w związku z tym wyjechałem. I jest pogoda, jest jeszcze dobra, ale jutro już ma pojawić się deszcz. Pierwszy raz od kwietnia.
3: A widzisz, a u nas ma być jutro ostatni taki powiew lata, czyli taki cieplejszy dzień, gdzie temperatury nawet dojdą do 24-5 stopni. Także sobie na pewno już po rozmowie z tobą przypomnimy którąś z piosenek letnich. Natomiast Murol Klęczon, też możecie państwo znaleźć tę piosenkę na naszej płycie Prawdziwa Inteligencja. Cały czas reklamujemy tę płytę, prosimy państwa, jeżeli nie macie i to kupujcie, dlatego że jeżeli będziemy mieli dostatecznie dużo pieniędzy, to nam zaczniemy myśleć nad nową płytą wtedy. Znaczy cały czas myślimy.
4: Myślimy nad nową płytą.
3: Tak, czyli jest kwestia realizacji. A propos realizacji, to pewno przecież też pracujesz nad naszym teledyskiem nowym.
4: Dokładnie tak. Znaczy pracuję nad dwoma teledyskami, bo jeden to jest jeszcze raz Murol Klęczon. Będziemy próbować tak, żeby było nas widać, jak śpiewamy, a nie tylko tekst, żeby...
3: Tak, z muralem.
4: To jedna rzecz, a druga, pracuję nad teledyskiem do piosenki Jaki Piękny Cyrk. Część materiałów nagraliśmy. Część muszę wygenerować za pomocą sztucznej inteligencji i obrazków i zobaczmy, co z tego wyjdzie. Sztuczną inteligencję używamy tylko do tworzenia obrazów, a nie używamy do tworzenia dźwięku, żeby to było jasne.
3: Właśnie, ale powiedz... Powiedz mi, jak ty jesteś, bo ty z nas jesteś najbardziej taki, powiedzmy, zaprzyjaźniony z tą sztuczną inteligencją. Co to się dzieje? Bo tu zaczynają być jakieś problemy. Okazuje się, że sztuczna inteligencja rozwiązała jeden z tych 7 problemów milenijnych. W ogóle nawet nie wiedziałem, że takie coś jest. Zacząłem o tym czytać.
4: Ja też nie wiedziałem.
3: Też nie wiedziałeś. No.
4: Sztuczna inteligencja to jest, wiesz co, tak naprawdę to jest wyścig o supremację nad światem.
3: No właśnie.
4: To, które z państw najbardziej rozwinie tę swoją sztuczną inteligencję, to państwo będzie miało największy wpływ na postrzeganie, na tak naprawdę na narrację na całym świecie, jaka jest. A zarazem w połączeniu z siłami militarnymi będzie miała niezwykłą możliwość przejęcia tak jakby pewnego, nie wiem, panowania nad światem, to już za mocne słowo, zdobycia przewagi nad innymi.
3: No to jest, wiesz, to jest...
4: Przykład Amerykanie i prezydent Trump cały czas mówi, że on chce właśnie rozwijać te centra danych, które powstają, natomiast Chińczycy, którzy są głównym konkurentem, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, sponsorują cały czas akcje tych ludzi, którzy protestują przeciwko tym
3: danym. A widzisz. Także to wszystko się napędza.
4: Strasznie dzieje się teraz na świecie. Tak samo jak się pojawiła teraz koncepcja taka, że Walia i Szkocja chcą się wyłączyć z Wielkiej Brytanii.
3: Z Królestwa, tak.
4: Irlandia Północna też. Tak. Irlandia Północna ma się
3: zjednoczyć z Irlandią, tak.
4: Tak, i z tego, co mówią, co tam mówią w tych różnych forach alternatywnych, mówią, że to jest akcja skierowana przez globalistów, którzy chcą, żeby te kraje właśnie, które się odłączą od Wielkiej Brytanii, żeby przystąpiły do Unii Europejskiej, która jest zarządzana przez globalistów. Ponieważ Wielka Brytania już sama nie może przystąpić do Unii, bo nie ma tam tylu chętnych, żeby się mogło pojawić.
3: No. Powiem ci, że bardzo lubię słuchać tych twoich teorii, bo to, znaczy, to wiesz, to niekoniecznie są spiskowe, bo tak jak rozmawialiśmy tutaj dzisiaj też w studio, rozmawiałem na ten temat, że ta historia z tym, że AI potrzebuje, ta sztuczna inteligencja potrzebuje bardzo dużo energii, przecież to mi się tak przypomniała historia z filmem Matrix i taka scena z takich jaskiń, nie wiem czy pamiętasz, i w kokonach ludzie byli.
4: Ludzie byli bateryjkami.
3: No właśnie, tak mi się jakoś to dziwnie skojarzyło.
4: Ja pamiętam po prostu, jak oglądałem film Matrix, bardzo mi się podobał i zobaczyłem jego ocenę w Gazecie Wyborczej i że to na 3 pulciki, na 5. A to uważam, że to jest jeden z genialniejszych filmów.
3: To prawda.
4: Nie mówię o następnych częściach, ale Matrix.
3: Tak, ale ten pierwszy, który...
4: Pomyślenia bardzo.
3: No zobacz, dlatego może zlikwidowano kabiny telefoniczne, prawda? Teraz, przez komórkę nie uciekniesz tak łatwo.
4: W Żyrardowie jedna kabina
3: jest,
4: stoi, wiesz?
3: Ale to taka
4: jest
3: chyba...
4: Jest jedna kabina i to taka jak...
3: Dekoracyjna.
4: Taka czerwona, dekoracyjna, wiesz, bo tam jest szkoła języka po prostu i to jest element reklamy.
3: Okej.
4: Co jeszcze chciałem powiedzieć, a propos Łosi, dzisiaj mówiliście, że Łosi, słyszałem o tym.
3: Nie słyszałeś, czy słyszałeś?
4: Nie słyszałem o tym wcześniej, że się pojawił Łoś na dworcu centralnym.
3: Aha.
4: Ciekawe, a może, bo nie wzięliście pod uwagę, że on mógł przyjechać pociągiem.
3: No to żeśmy w tej chwili rozbawił. No ale to...
4: No wyobraź sobie, siada co? Na przykład w Izabelinie.
3: Ja rozumiem, i nie miał biletu, była kontrola i on wtedy uciekł, bo się przestraszył. A gdyby miał bilet, taki Łoś, normalny taki animal ticket, bilet taki dla zwierząt, to by dojechał wtedy i wysiadł normalnie. Jest to koncepcja jakaś. Wiesławie, miło cię było słyszeć, za tydzień się łapiemy znowuż w Radio Wnet, a teraz, ponieważ jeszcze mamy lato, jeszcze jest lato przez cały tydzień, to przypomnimy piosenkę Lato jest gorące. Zaraz!

0: i latem nam zapachniało na antenie. Wiesławie, jesteś jeszcze?
1: Jestem. Słuchaj, chciałem zapytać, po ile jest benzyna?
0: Pamiętasz, jak śpiewali, jak premier obiecywał, że 5,19?
1: No, pamiętam.
0: To więc tam sobie przestaw cyferki, będzie 9,15. Już się do tego
1: żartujesz.
0: Prawie... Ja nie żartuję. Dlaczego mam żartować?
1: No,
0: rekordowe coś. Ceny, ale to jest wszystko związane, wiesz, no tłumaczą. Wojna, tuś, mo ataki, hutsi, tutsi, nie wiadomo. W ogóle wytłumaczeń jest bardzo dużo. Także...
1: Hutu to podobno proxy Iranu, także...
0: A widzisz. Natomiast, wiesz, może będzie też kolejna jakaś podróż nasza z tobą i z Ryszardem za granicę, ponieważ spotkałem się dzisiaj przed audycją z bardzo sympatycznymi paniami z takiego stowarzyszenia Polek w Belgii. Odbyłem bardzo sympatyczną rozmowę, no i może panie się zdecydują na to, żeby zorganizować nam koncert gdzieś tam.
1: No ciekawe by to było.
0: Bardzo by było
1: Belgii,
0: ciekawe.
1: Prawie, panie, w Brukseli byśmy
0: panie,
1: byli.
0: I to, jakbyśmy w Brukseli może, a jak? No, jeszcze raz tam nie było.
1: I byśmy frytki zjedli.
0: I czekoladę.
1: Belgijskie.
0: I czekoladę belgijską.
1: I czekoladę.
0: I diamenty. No dobrze. Miło cię było słyszeć, Wiesław. W takim razie słyszymy się, no widzimy jeszcze nie. Słyszymy się za tydzień. Wszystkiego dobrego.
1: Widzimy się prawie za miesiąc. No,
0: no trzymaj się.
1: Nie, nawet wcześniej trochę.
0: Dobrze.
1: Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy, pozdrawiam dobrego. Wszystkich czatowiczów i pozdrawiam kolegów z kabaretu. To i oczywiście ekipę z Radia Wnet.
0: Bardzo dziękuję ci, Wiesław. Do miłego usłyszenia. Proszę państwa, oczywiście zaraz wrócimy do Ryszarda. Mam nadzieję, że się połączymy. Ja natomiast dziękuję bardzo serdecznie panu realizatorowi, panu Szymon Chrystianus. Dzisiaj dba o to, żeby te połączenia były perfekcyjne. A to z Warszawą, a to z Grecją. No, cały świat praktycznie kabaret to ogarnia. Ryszardzie, jesteś tam? Jeszcze go nie ma. To ja proponuję, żebyśmy posłuchali piosenki z płyty wcześniejszej, to już lato, piosenka pod tytułem Jeśli możesz się śmiać, to się śmiej. Nie ma sensu ścigać się z zegarem, do tej pory nie wygrał z nim nikt, lecz ocalić warto wspomnień parę. Warto pisać dobrych uczuć skrypt.

tu patrzeć w przyszłość całkiem dziarsko. Gdy przywiewa dziwne wieści wiatr, romantyzmu dziś jak na lekarstwo, plotki dziś ważniejsze są.

Życie nieustannie nas doświadcza, czasem więcej, czasem trochę mniej. Lecz porażka to nie zawsze fraszka, a zwycięstwo

0: Tak, śmiech chyba jest najlepszym lekarstwem na te nasze bardzo dziwne czasy. Jesteś z nami, Ryszardzie?
1: Tak, jestem. Właśnie tak się zasłuchałem. Bo dawno tej piosenki nie słuchałem.
0: No właśnie.
1: I tak sobie myślę, no jakie po pierwsze mieliśmy szczęście, że jeszcze zdążyliśmy z Rafałem Paczkowskim ponagrywać.
0: I z orkiestrą, z Big Bandem.
1: I że polskie radio wydało nam płytę właśnie pod tytułem Lato. To już lato, właśnie w 2023 roku. I piosenki z tej płyty są w polskim radiu, proszę Państwa, zakazane, bo ponieważ my mamy nie takie poglądy, jak ma ten pan Juliusz Likwidator. To jest coś niebywałego. Przecież słucham tej piosenki. Naprawdę fajnie idzie, fajny numer. Doskonale. No chyba, że dlatego fajnie idzie, bo ja tam nie śpiewam akurat.
0: Nie dlatego.
1: To był żart. Nie, uważam, że to bardzo, bardzo przyjemna piosenka jest. No, tak jak mówię, dawno już jej nie słyszałem i dlatego no jestem trochę zły na tą naszą rzeczywistość, że gdzieś mamy coś do pokazania, coś do prezentowania. Szczęśliwie, że możemy to robić w Radiu Wnet i się z tego cieszymy, ale żyjemy w takim świecie, że jest cenzura mniej więcej na poziomie PRL.
0: No. Ale słuchaj, no dzieją się tak wiele rzeczy zaskakujących się dzieje. Jakiś dron, który nagle wypływa z morza albo spadł. Na jednych zdjęciach ma bukwy, czyli litery rosyjskie, na drugich ma polskie, a tu się ludzie kłócą, co to, skąd ten dron?
1: Nagle jakiś generał twierdził, że to nie jest na pewno rosyjski.
0: No więc właśnie, no masz jakiś. Brak nam autorytetów, brak nam ludzi, którzy mówią, nie no, proszę państwa, stało się tak, to jest tak, prawda? Każdy ma jakąś swoją wersję. Jest akcja na Akademii
1: Spraw... Ale wiesz, ja mam tutaj taką ogólną uwagę, bo tak Donald Tusk, premier, cały czas no, straszy, że może się coś wydarzyć, że szykujcie
0: ale,
1: się.
0: No, ale
1: że
0: jak
1: to...
0: cały czas no, straszy? Pamiętasz przed w zeszłym roku, przed końcem wakacji, przed rokiem szkolnym, powiedział, że może tak być, że dzieci nie pójdą do szkoły.
1: No tak,
0: rok
1: no,
0: temu to
1: ale,
0: było.
1: No tak, ale to jest jeszcze jedna taka moja obserwacja, że z jednej strony straszy, że coś się może wydarzyć, a z drugiej strony robi cały czas, żeby jak największy konflikt w kraju i jak największy bałagan. No jeżeli coś nam grozi, to powinniśmy się zjednoczyć,
0: ale
1: prawda?
0: Oczywiście, no jest informacja.
1: Z tam panem prezydentem jakoś tam sobie pewne rzeczy poustalać, z nadprezydentem, marszałkiem Sejmu też, może pewnie coś trzeba by poustalać.
0: Przecież na pewno słyszałeś, że, tu już nie pamiętam, czy to było w zeszłym tygodniu, czy kiedy premier Tusk miał spotkanie z wysłannikiem CIA, który przekazał podobno bardzo ważne wiadomości a propos bezpieczeństwa naszego kraju. I nic o tym nie wiemy. No cisza zupełna, cały czas żyjemy...
1: Znaczy jakimś... nie, była taka informacja, że jakieś tam ostrzeżenia zostały przekazane. No tutaj, no to akurat wiesz, no może są one tajne na tyle, że żeby nie wzbudzać jakichś tam odruchów panicznych w społeczeństwie.
0: No, ale, jednocześnie mówienie o tym, że cały czas grożenie tej wojny powoduje to, że jednak się boimy, prawda? Ale to jest prosta psychologiczna sprawa, no dlatego, że jak jest chaos, jak jest mętlik, no to nie wiesz, o co chodzi.
1: No ale jeszcze chaos, mętlik. Co się dzieje na przykład z kopalnią soli w Chłodawie?
0: No o tym nawet, też chciałem nawet, powiedzieć.
1: Nawet,
0: no,
1: nawet na tym, na TikToku ktoś nam napisał, panowie, ja jestem właśnie z tej kopalni soli, jakąś piosenkę o tym napiszcie. No, ja napisałem mu, że to zbyt poważny i smutny temat.
0: To jest bardzo poważny i smutny temat, nie zdajemy sobie sprawy z tego, co tam się dzieje.
1: Nie wiem, czy w Chłodawie, czy w tej drugiej, bo zapomniałem tą drugą nazwę, to nie jest kopalnia soli tylko, co tam są magazyny ropy.
0: No dlatego ty jako chemik pewno wiesz, że właśnie pokłady soli powodują to, że ta sól nie przepuszcza właśnie...
1: No tak, no każdy wie.
0: No bądźmy tacy pewni. W związku

0: jesteśmy odcięci od naszych, po pierwsze, dóbr naturalnych, a poza tym no, nie mamy wpływu na przykład na to, no, co się dzieje z naszymi zasobami energetycznymi, czyli w tym przypadku z ropą. Ja słyszałem teraz, gdzieś przeczytałem, że podobno bardzo duży import węgla jest do Polski. To jest dopiero osiągnięcie.
1: A my nie? Przecież na węglu praktycznie Polska leży.
0: No tak, no, ale zasoby na wiele, wiele, wiele lat. No, ja i tak się udało to poukładać, że w zasadzie to jeszcze jak zaimportujemy węgiel, to będzie dobrze.
1: No ja słyszałem
0: o tym,
1: różne że
0: te ETS-y, śmesy i tak dalej. No,
1: no tak, ja znowu słyszałem,
0: bokiem, no.
1: Że na północy Polski, na wybrzeżu znaleziono jakieś największe pokłady ropy naftowej, ale państwo znowuż nasz nie, sąsiad no, z zachodu nie
0: wszyscy,
1: absolutnie
0: nie wszyscy
1: się nie
0: to wiedzą, że Polska na przykład zaspokaja swoje potrzeby na gaz w 40% mniej więcej ze źródeł własnych.
1: No.
0: I ja myślę, że w Polsce ta ropa też jest, tylko że to jest tak pomyślane,
1: no nie tylko
0: żebyśmy
1: ropa.
0: Do tej ropy specjalnie nie mogli się dobrać.
1: Otóż to, panie Ryszardzie, pomału zmierzamy do końca audycji.
0: Dziękuję, panie Andrzeju.
1: Panie Ryszardzie, jak to zabrzmiało.
0: Dużo
1: zdrowia ci życzę. A powracając do piosenki, która była przed chwilą, to wiesz, że ja bardzo lubię gwizdać sobie. Czasami na to wszystko warto gwizdać. I tak sobie pomyślałem, że na następnej płycie to wymyślimy coś takiego, że był dwugłos albo trójgłos gwizdany. To jest ciekawostka. No, to sobie popracujemy nad tym. Ryszard, życzę ci szybkiego powrotu do zdrowia. Za tydzień widzimy, słyszymy się z państwem. Dziękujemy.
0: Tak.
1: Dziękuję panie Szymonie Chrystaniu za realizację tej wspaniałej audycji dzisiejszej. Dziękuję Radio Wnet, że mogliśmy jako kabaret to znowuż wystąpić i na pożegnanie. Proszę państwa, piosenka, bardzo nam są potrzebne dobre słowa. Do widzenia, do słyszenia.
0: Dziękuję bardzo też, do widzenia.

0: Kabaret Otto w Radio Wnet. Zapraszamy!
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
2: Reklama.
3: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
2: Po reklamie.
4: Duży pokój.
5: W dużym pokoju coś, co może nie jest potworną nowością, ale zapowiada kompletnie nowe rzeczy, jak dla mnie. U nas grupa gęsi przy okazji premiery Kur już dawno się pojawiła jako odkrycie, ich ostatnia płyta, wcześniejsze może nie. Ale gdzieś tam nie wiedziałem, że w ogóle po drodze Cameron Winter, szef, lider tego zespołu, wokalista, gitarzysta, klawiszowiec, nagrał swoją solową płytę. Love Takes Miles.

Może nie w tym utworze. Nie chciało mi się... Nie chciało mi się nie zrymować. A może nie w tym utworze, ale cała płyta ma taki wyraz, jakby niosła ducha Marka Hollisa, chociaż niespecjalnie facet się chyba stara w tę stronę iść, ale tak mu wychodzi. Poza tym może fryzura, ale to nie brzmi na płycie taka dawnego Hollisa, może postura, może maniera, może niedbałość, może lekkość, może cudowność. Tak więc sprawdźmy. Teraz Tok Tok i Mark Hollis w ikonicznym utworze Happiness is Easy.

Happiness is easy. Ja wiem, to nie był oryginalny utwór, ale tak oryginał proponuję słuchać nawet może nie z CD, na którym głównie to chyba wyszło, to były te czasy, ale kupić sobie winyl, czyli wtórne wydawnictwo. Często miks na winyl i mastering jest inny i ta płyta brzmi pięknie. Ja jeszcze nie mam, chociaż kiedyś miałem. Ale nie mam, ja dwie kolekcje, tak najpierw w Gdańsku jedna została, płytowa moja, a później na wsi pod Warszawą, ja to zawsze nazywałem to pod Piasecznym. Jak ktoś się mnie pytał, jaka to okolica, tam nie ma okolicy, a cech charakterystyczny, to dwie drogi się równo nie krzyżują. Czy to zemsta ruskiego zaboru, czy też panowie szlachciurowie chcieli mieszkać blisko króla i po miedzach swoje drogi toczyli i o miedze się kłócili. Tak ja się nie kłócę. Jest może niekoronowany następca Marka Hollisa i właśnie go posłucham. Może tym razem dwóch od utworów. Nausicaa, Love Will Be Revealed, a potem jeszcze jedna Drinking Age.

Cameron Winter, lider grupy Geese. A Geese był moment, że było moją topową grupą, słuchaną niemalże na okrągło. Teraz hicie z zupełnie innych czasów. Moglibyście oskarżyć mnie, że nie przystaje, ale do wszystkiego przystaje Mark Hollis. I to jest utwór It's My Life.

It's My Life. Utwór, który doczekał się wielu coverów, a nikt się nie spodziewał po tym, kiedy Tok Tok stało się słynne albo sławne, albo niesławne z tego powodu, że poszło w głąb muzyki. A wszyscy chcieli, żeby było takie właśnie. Takie elektro, takie new romantic. A oni nie należeli do tej ziemi. I w takim razie mamy to. Mamy to, bo tutaj właśnie przychodzi nasz bohater dzisiejszy i może następnych audycji paru, Cameron Winter z grupy GIS. Tym utworem Zero Dolców, ja to tak nie wiedziałem, czemu to jest S takie przekreślone, pewnie ktoś mi wyjaśni. Nie lubię biznesu, nie lubię ekonomicznych rozkmin, tak więc zrobi to za mnie sztuka. Dziękuję wam pięknie, to był Duży Pokój. Zapraszam jutro o 15:00. Teraz zostańcie z Radiem Wnet. Realizował mnie dzisiaj Szymon Chrystianus, po głosie poznałem? Nawet nie zajrzałem. A wysłał mi nawet tabelkę, proszę bardzo. Ja sprawdzam tą tabeleczkę, moi drodzy, a tam Cameron Winter o zero dolara śpiewa. A on już biedny nie jest, czego chłopak tak skwierczy, tego też nie wiem. Ale tak, Szymon, bo jego łagodny, piękny głos w zasadzie mógłbym się czasami z nim zamieniać. Jak już AI będzie takie szybkie, że w bieżącym czasie zamieni mu głos na jego, to usłyszycie go. Zresztą prowadzi na pewno we wnecie audycję, bo takie możliwości we wnecie są, że artysta prawdziwie czuje się zrealizowany i taką możliwość ma, a nawet kiedy zaczyna, to gest innych twórców i dziennikarzy z tej stacji jest za tym, by można było się rozwijać i wyrażać swoją wolność, w tym radio. Też można wyrazić swoją wolność przez bycie patronem, ale wiecie co, współtwórcą w pewnym sensie Radia Wnet. Także zachęcam was do tego, zostańcie z nami na antenie i do usłyszenia jutro o godzinie 15 w Dużym Pokoju, gdzie znowu muzyka będzie nas rozpieszczać, głaskać, przytulać. Pięknego popołudnia życzę wam. To był Jerzy Mazur, Duży Pokój. Pa!

0: Duży pokój.
1: www.znet.fm. Reklama.
2: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września. Rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
3: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
1: Po reklamie.
4: Autopromocja. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam na audycję Przystań Wędrowców. Proszę się rozgościć, poczuć swobodnie i posłuchać opowieści z dalekich stron. Do usłyszenia w każdy wtorek o godzinie 21. Justyna Miguła.
5: To była autopromocja.

0: naprzód!
1: No i zwolnił trochę tą naprzód Petrus Chrystus, ale musiał. Taka sprawa była, że tak powiem, wymagająca puszczenia, te reklamy i te autopromocje, i bardzo dobrze. Mili Państwo, witam serdecznie. 15 września, za chwilę będziemy się łączyć z Wrocławiem. 300 lat temu mniej więcej przybyli Bonifratrzy do Wrocławia. Właśnie. Ja tutaj w sobotę u Oblatów na Łysej Górze, a ci teraz będą Bonifratrzy. 300 lat temu pierwsze się zaczęły takie podsłuchane sytuacje, jak Fate bene fratelli gadali, to oni takie, no to właśnie Bonifratrzy. No i stąd w ogóle była cała chyba nazwa, ale to wszystko nam wyjaśni Juliusz Woźny za chwilę, ale zanim Juliusz Woźny, to jeszcze, mili Państwo, zrobimy teraz jeszcze ten wspaniały, mam nadzieję, ale w każdym razie bardzo się starałem, teatrzyk o doktorze Capstrzyku. Tralala.
2: Teatrzyk Żółta Łódź Podwodna Radia Wnet przedstawia spektakl medyczno-polityczny pod tytułem Doktor Capstrzyk.
3: Tu bocianie gniazdo Żółtej Łodzi Podwodnej. Mówią Majtkowa Kleszcz
1: i Majtek Mędrula.
3: Wpływamy na niebezpieczne odmęty Morza Południowego.
1: Powtarzam, wpływamy na niebezpieczne odmęty Morza Południowego.
3: Niebezpieczeństwo abordażu ze strony Porsche Fregaty doktora Capstrzyka.
1: Niebezpieczeństwo abordażu ze strony Porsche Fregaty doktora Capstrzyka.
3: Jest gorszy od doktora Moro, serwuje trepanację czaszki.
1: Powtarzam, jest gorszy od doktora Moro, serwuje trepanację czaszki, a la Tutenhamon.
3: Mayday, mayday!
1: No i właśnie, to chyba nam tylko Bonifratrzy mogą uratować. Juliusz Woźny z nami. Ta-da! Dzień dobry, hurra!
4: Dzień dobry. Na pewno Bonifratrzy was uratują. To są super faceci, super goście, tacy naprawdę, można powiedzieć, z Shaolin trochę. O.
1: Z Shaolin, a oni przybyli do Wrocławia 300 lat temu i skąd oni przybyli, wzięli, byli?
4: Z Cieszyna przybyli, a wcześniej, no w ogóle zakon powstał w Hiszpanii.
1: No tak, ale ja pytałem już takie bezpośrednie te właśnie.
4: Tak, to z Cieszyna tak jest. Mamy ich tutaj od 300 lat, a konkretnie od 315. I pierwsza, najważniejsza data dla dobrych braci, to jest ta, że właśnie 315 lat temu oni zanotowali pierwszego pacjenta we Wrocławiu. Nazywał się on Riddle, był ogrodnikiem i uwaga, był protestantem. Także katolicy zakonnicy nie przejmowali się tym, jakiego kto jest wyznania. Choremu należała się opieka i trzeba go było otoczyć troską.
1: No właśnie, ta piękna cnota. No.
4: Tak jest.
1: Braci traktowali dobrze, ale ta nazwa, wcale to tak nie wszyscy przychodzą, bo tak wszyscy się nie zastanawiamy za każdym razem, że Bonifratrzy to pochodzi, no ona, ja wiem, ale teraz niech pan powie, no.
4: Od kiedy właśnie prosił ja święty Jan Boży, prosił o jałmużnę, to mówił fratri bene, no tak. W każdym razie chodziło o to, żeby bądźcie bracia dobrzy i
1: fate
4: podarujcie.
1: Bene fratelli, tak? Ale później...
4: O, tak jest. Z ust mi wyjął pan redaktor. I potem to się skleiło, to się zbiło i z tego powstali dobrzy bracia, boni, po polsku Bonifratrzy, to się w polskim języku w jeden wyraz skleiło. Także rzeczywiście we Wrocławiu fantastyczna działalność. Dlaczego ja wspomniałem o tej księdze, bo to byli pierwsi ludzie leczący pacjentów, którzy wymyślili karty chorych, więc bardzo nowoczesne działania. Do dzisiaj możemy w związku z tym wiedzieć, na co chorował poszczególny pacjent. Mało tego, tam zanotowane jest, co miał, kiedy przyszedł do szpitala Bonifratrów, że tam miał przy sobie jakieś ubranie, jakieś pieniądze. To wszystko oddawano do depozytu i kiedy już był wyleczony, to odzyskiwał swoją własność, wszystko w bardzo nowoczesny sposób.
1: No właśnie, oni mieli nawet chyba gabinety stomatologiczne, z tego co ja pamiętam.
4: A, to już później oczywiście, nie tak od razu, ale rzeczywiście tam jest takie specjalne muzeum, mają bracia. No i przyznam się szczerze, że ten fotel to... Ja już jako stary człowiek to pamiętam taki fotel i te doznania bardzo mocne, czyli jak to się boruje ząb bez znieczulenia. No, pani doktor u mnie we wsi tam wzywała nas co jakiś czas, dzieciaki, szliśmy z duszą na ramieniu, no i potem się zaczynało, czyli właśnie borowanie bez znieczulenia, rwanie mleczaków bez znieczulenia. Nikt się tam nie wzruszał tym, że dzieci się zestresują, ale potem po takim leczeniu to człowiek szedł, jakby go skrzydła niosły, także rzeczywiście ulga wielka.
1: No właśnie, ale w ogóle będzie wystawa dostępna dla publiczności, czy to tylko tak, bo to w sobotę były takie oprowadzanie, pan, zresztą panie Juliuszu był tam, że tak powiem, przewodnikiem po tej wystawie.
4: Tak, tak. Frekwencja była taka, ja liczę skromnie, że około 200 osób, może więcej przyszło. Musieliśmy to z bratem Sadokiem podzielić na dwie tury, żeby jakoś zapanować nad tymi tłumami. No i brat oprowadzał po kryptach, gdzie też zapraszam, bo mam dojścia do krypt i mogę pokazać panu redaktorowi krypty. A ja tam grasowałem w kościele na parterze i oprowadzałem fenomenalne, proszę państwa, fenomenalna rzecz. Zresztą tutaj z Warszawą mamy podobny temat, bo w Warszawie większość kościołów to są przecież rekonstrukcje, a przynajmniej po konserwacji bardzo mocnej obiekty. We Wrocławiu jest tak samo. Natomiast kościół Bonifratrów przetrwał nietknięty, przetrwał bombardowania Prusaków, przetrwał bombardowania Hieronima Bonaparte, brata Napoleona. W baldachimie nad kazalnicą jest kula z datą 1806. Łatwo zapamiętać, to wtedy właśnie Francuzi bombardowali Wrocław.
1: Francuzi? Zabojadzy?
4: Francuzi bombardowali Wrocław, proszę sobie wyobrazić. No tak,
1: prostu,
4: tak było.
1: Ta historia po prostu tak się toczy i w ogóle nieprawdopodobnie. No i co, przygotowania są w ogóle, bo 315, tak. To w ogóle, ale tak generalnie obchodzi się tą 300. rocznicę, tak?
4: Tak, jakoś. Bo 300 lat temu, a to jest, znaczy w zasadzie 299 lat temu, bo w przyszłym roku będzie okrągła rocznica, 24 kwietnia 1727 roku biskup Daniel Eliasz Sommerfeld poświęcił ołtarz główny i przekazał go bonifratrom i wiernym, także od tego dnia ten kościół służy. Proszę państwa, wszystko oryginalne, kafle na posadzce oryginalne z jakimiś tam trylobitami, bardzo ciekawe, ławki dębowe oryginalne, także ci, którzy siadają w tych ławkach, to siadają dokładnie w tych samych miejscach, gdzie arystokracja wrocławska przyjechała na tą uroczystość. Zostawili swoje powozy na placyku przed kościołem, weszli do środka i ich zamurowało, bo kościół jest przepiękny. Ja podejrzewam, że tam był Konstanty Sobieski, bo on w tym czasie mieszkał we Wrocławiu. Syn Jana III Sobieskiego na pewno był, bo przecież to ważna uroczystość, ważne wydarzenie, więc przypuszczam, że był. W tym czasie we Wrocławiu był bardzo żywy ruch budowlany. Bonifratrzy kończyli kościół, jezuici budowali uniwersytet. Słowem, akcja kontrreformacyjna szła na całego, dbano i o ciało, o zdrowie ciała u bonifratrów i o rozwój intelektualny u jezuitów na Uniwersytecie Wrocławskim.
1: No właśnie, ale bonifratów, chciałbym, żebyśmy wspomnieli o założycielu, Jan Boży, bo to też fascynująca postać i właśnie no, bez niego by nie było bonifratów, tak? Może byśmy opowiedzieli o nim, bo to też jest nieprawdopodobna historia w ogóle.
4: Tak, on jako ośmiolatek czmychnął z domu, bo mu jakiś pielgrzym naopowiadał, jaki świat jest wspaniały, jakich to przygód można doznać.
1: A gdzie ten dom był?
4: To było w Portugalii, także on pochodzi z Portugalii i potem no, okazało się, że świat nie jest taki wspaniały, gdzieś tam został pastuszkiem, jak już był dorosły, został żołnierzem, czyli bardzo podobny życiorys do świętego Ignacego Loyoli i potem nagle tąpnęło, czyli nawrócenie pod wpływem kazań świętego Jana Zawili i zaczął pokutować tak intensywnie, że wzięto go za wariata. Został osadzony w domu dla psychicznie chorych. Ja przypominam, film pod tytułem Amadeusz.
1: Psychuszki nie tylko widać były w Rosji Sowieckiej.
4: Tak, ale film Amadeusz, tam początkowe sceny tam są no, koszmarne. Ten szpital dla psychicznie chorych. Kiedy święty Jan Boży opuścił ten szpital, uznał, że to jest naprawdę zbyt brutalne, postanowił się zająć chorymi i właśnie te nowoczesne metody zaczął pełen szacunek, miłosierdzie, opieka nie tylko nad ciałem, ale też nad duchem. Dlatego symbolem Bonifratrów jest pęknięty owoc granatu. Zresztą on wysłuchał takiego proroctwa na swój temat, że granada będzie twoim przeznaczeniem. Granada to po hiszpańsku owoc granatu, jednocześnie nazwa miasta, gdzie święty Jan Boży mieszkał, działał i zmarł. I ten owoc granatu jest symbolem miłosierdzia. On jak pęka, to z niego wysypują się takie piękne, czerwone nasiona w takim soku jakby zamknięte. Takie.
1: One bardzo przypominają,
4: krople krwi przypominają. Sok. Tak, tak. I to jednocześnie też jest symbol męki pańskiej. Przypominam film Franka Zeffirellego, Przepiękny Jezus z Nazaretu. Tam jest scena, jak Jezus je granat właśnie, te pestki w tym takim czerwonym osoczu bierze do ust. No i to, proszę Państwa, on zmarł w roku 1550, a już dobrzy bracia są w 1711 we Wrocławiu. W międzyczasie w Polsce, w Paryżu, w całej Europie całe mnóstwo klasztorów. Zasada jest taka, bonifratrzy, gdzie przybywają, pierwsze co, budują szpital, bo oni składają oprócz tych klasycznych trzech ślubów zakonnych, czyli ubóstwo, posłuszeństwo i czystość, składają czwarty, czyli ślub szpitalników. Ślubują, że będą się miłosiernie zajmować chorymi. I tam jest taki bardzo charakterystyczny, jest mnóstwo ołtarzy, to w głowie się kręci od wspaniałości w tym kościele, ale jest piękny ołtarz świętego Jana Bożego, jest moment jego śmierci. W tle jest izba chorych, dokładnie to jest w XVIII wieku obraz powstał, więc jeden do jednego, tak jak ci bonifratrzy leczyli, można zobaczyć sobie XVIII-wieczną izbę chorych. I tam po bokach są dwie święte, bardzo ważne dla Wrocławia, święta Jadwiga, która przecież też opiekowała się ubogimi, i jej siostrzenica, córka Gertrudy, siostry świętej Jadwigi, święta Elżbieta Węgierska. Ta rzeczywiście, ona się poświęcała bardzo opiece nad chorymi, także tak nadszarpnęła ze zdrowie, że w wieku 20 kilku lat zmarła. I proszę sobie wyobrazić, ta tradycja trwa. Ci zakonnicy to są właśnie dokładnie tacy jak te średniowieczne święta, które poświęcały się opiece nad chorymi. Brat Sadok, znakomity tutaj człowiek, wspaniały, zawsze uśmiechnięty, radosny, pogodny. I on w hospicjum ma 12-godzinne dyżury, opiekuje się chorymi, także jestem pełen zachwytu dla niego.
1: No ja też jestem pełen zachwytu i jestem w ogóle pełen zachwytu no wszystkimi tymi zgromadzeniami. No, z oblatami się zakolegowałem, z benedyktami się zakolegowałem, no a bonifratrzy też ważny zakon i piękna historia.
4: No to ważna sprawa, zapraszam. W tych kryptach w czasie II wojny światowej, w trakcie oblężenia Festung Breslau, brat Hejmo po kryjomu opiekował się blisko setką aliantów, między innymi lotników, którzy byli strącani nad Wrocławiem, i jeńcami. Na górze był szpital dla żołnierzy Wehrmachtu, a na dole po kryjomu, dyskretnie ryzykując życie, no bo wiadomo, w ramach Festung Breslau, w trakcie oblężenia, to by się nikt nie patyczkował z tymi zakonnikami, by zostali rozstrzelani za coś takiego. I po wyzwoleniu, no, po wkroczeniu wojsk radzieckich do Wrocławia, niech będzie, że wyzwoleniu Wrocławia, Armia Czerwona, niezwyciężona Armia Czerwona, żołnierze, sołdaci zaciągnęli straż przed klasztorem i przed kościołem Bonifratrów, żeby ich koledzy z Sowieci inni, żeby nie rabowali tego kościoła, i jeszcze raz okazuje się, że miejsce jest otoczone specjalną opieką. Nie tknęli żołnierze radzieccy tego obiektu właśnie ze względu na to, że oni fratrzy tak wspaniale opiekowali się ich kolegami.
1: No właśnie, więc jak to mawiają, nic to odkrywczego niby, ale dobro wraca, wraca i potrafi nawet, że tak powiem, czasami takie zatwardziałe sowieckie serce bolszewickie zmiękczyć. No nie zawsze tak się jest. To udaje, ale czasami się nawet udawało. No to też pięknie.
4: Czasami się udawało, tak. Tam jeszcze są inne takie kwiatki, czy ja wiem jak to, wisienki na torcie, tego jest całe mnóstwo. Proszę sobie wyobrazić, że w tych podziemiach spoczywa w pokorze między zakonnikami baron Adrian von Hoverden-Plenken, jeden z fundatorów tego klasztoru i kościoła. On między innymi zapłacił za wykonanie ołtarza głównego i tu uwaga, uwaga, jego herb jest umieszczony ponad obrazem głównym. Na tym obrazie jest Trójca Święta, czyli ponad Trójcą Świętą jest herb barona, który pokornie spoczywa w podziemiach klasztoru. No jak swój cel osiągnął.
1: No ale ten herb to tak niepokornie wisi nad Trójcą Świętą.
4: No więc właśnie mówię, że taki skromności człowiek, to oczywiście tutaj z ironią, ale proszę zauważyć, panie redaktorze, szanowni państwo, którzy nas słuchacie, osiągnął swój cel. Dzisiaj o baronie Adrianie von Hoverden-Plenken mówimy na falach radiowych Radia Wnet.
1: No właśnie. O. No bo
4: także
1: my jesteśmy otwarci
4: się.
1: Na różne bardzo ciekawe rzeczy, mili państwo. No i właśnie, chciałbym się zapytać, panie Juliuszu, czy pani Terenia woli zespół Talking Heads, bo jest dzisiaj rocznica wydania płyty True Stories i mamy przygotowaną piosenkę z tej płyty, ale też mamy zespół Dub. Bo pan Zawadka też z zespołu Dab miał urodziny. Dzisiaj ma, to co? Dab czy...
4: Tak, Dab zdecydowanie. Dab, także dedykuję mojej wspaniałej żonie i bardzo proszę o odtworzenie. A ja zapraszam wszystkich na te uroczystości, bo to będzie trwało. Będą wystawy, będą odczyty, będzie po prostu działo się mnóstwo wokół Bonifratrów, a już szczególnie w kwietniu 2027 roku.
1: A oni mają jakie habity Bonifratrzy?
4: Brązowe.
1: Brązowe. No właśnie,
4: tak jest.
1: No oblaci to w ogóle nie mają habitów prawie, że tylko chodzą teraz w czarnych takich sutannach jak księża, ale charakterystyczny znak to mają takie wielkie krzyże w zanadrzu i to jest ich charakterystyczny, że tak powiem, punkt takiego oblata, ale też są bardzo fajni, także też polecam cały czas Łysą Górę, bo tam naprawdę chodziłem śladami Władysława Jagieły, on tam 14 razy chodził w tej wewte na tą górę, co najmniej, bo to jest udokumentowane, a może i więcej, a ja tylko raz na razie, więc jeszcze trzeba. Bardzo dziękuję, zespół dla DAP, dla pani Tereni, dla wszystkich słuchaczy, też świetny zespół, mili państwo. No, to dziękuję panie Juliuszu.
4: Zapraszam.
1: Niedługo się słyszymy. Czasem soboty wyjeżdżalne są, to wtedy się będziemy zmieniać. Ale teraz cała naprzód przypominam.
4: Mam nadzieję, że nie tylko słyszymy, ale i widzimy.
1: No ja już po prostu tak tęsknię, że nie wiem. No ale zagnało mnie a to do Kołobrzegu, a to do właśnie na Łysą Górę, a to do Birmingham. No i tak ten Wrocław ciągle omijam.
4: Ale człowiek, tak.
1: Tak, człowiek zagoniony jest. No to pa!
4: Pa.

No i jest takie miejsce w Warszawie przy ulicy Grochowskiej 301, ukośnik 315. To jest fabryka sprzętu spawalniczego Perun i tam się szykują wielkie zmiany. Nie wiem, jak to będzie z tą fabryką, ale w każdym bądź razie, specjalnie powiedziałem bądź, to błąd, ja wiem, ale tak moja jedna znajoma mówi i bardzo mi się to podoba. W każdym razie jutro jest oprowadzanie, mili państwo, po fabryce Perun o godzinie 17 i będzie też wernisaż i będzie prelekcja bardzo ciekawa na temat właśnie historii tego miejsca. Środa, godzina 17. Pan Czarek Polak będzie opowiadał o tej fabryce. To są takie miejsca, które odchodzą już no, z naszego świata na stałe.

przekształcenia, zamiany i tak dalej, i tak dalej. Fabryka sprzętu spawalniczego, to się tak nazywało dokładnie, ona tam gruje nad tą Grochowską, jest taki wielki neon, przynajmniej był jeszcze niedawno, no ale generalnie rzecz biorąc, to jest kawał historii Warszawy. Ja mieszkałem przy Grochowskiej, chodziłem po tych miejscach. To jest w ogóle czarodziejska dzielnica Grochów i bardzo myślę, że warto odwiedzić Perun, być może w tej formie, w jakiej jeszcze jest, w sensie fabryki, to już są jakieś ostatnie podrygi, ale wszystkiego można się dowiedzieć. O 17:00 zapraszam w imieniu organizatorów do Peruna. Perun, miejsce, fabryka, bardzo, bardzo, 301, 305 dokładnie, dodałem tam dziesiątkę niepotrzebnie, a historia firmy rozpoczęła się w 1909 roku, mili państwo, to strasznie dawno, no i bardzo, bardzo dawno temu, no i jak to, i co to przez to 100 lat, to będziecie państwo mogli się dowiedzieć, a to jest kawał naszej wspaniałej historii, która bardziej jest wspaniała niż niewspaniała, będę się upierał. No i generalnie rzecz biorąc, tak to jest. Jutro kolejna Cała Naprzód. Przypominam, Cała Naprzód teraz od poniedziałku do środy o godzinie 15:30. Jutro bardzo wspaniała rozmowa, mam nadzieję, na pewno wspaniała książka i wspaniały gość, ale to pozostanie tajemnicą do jutra, żebyście państwo byli ciut zaskoczeni i już. W sobotę oczywiście tygodniowy kalejdoskop kulturalny, w piątek, no co w piątek będzie? No w piątek będą antywiatrakowcy, tak. I znowu będziemy próbowali z tym sobie poradzić. Oho, godzina 16 wybiła. W związku z tym to już jest chyba czas na mnie. A jak czas na mnie, to się żegnam. A jak się da, to jeszcze poprosimy Talking Heads. A jak się nie da, to już nie poprosimy Talking Heads. Petrus Christus bardzo dobrze wygląda, proszę państwa. Taki realizator nasz kochany. Super wygląda, ma koszulkę w paski, czerwone, czarne i takie szare. Ładnie wygląda, bardzo ładnie, stylowy chłopak, zawsze stylowy i znawca muzyki, absolwent Uniwersytetu imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. Właśnie, to w ucho, dlatego tak ma wytrunowane ucho i każdy najmniejszy, proszę państwa, jakiś dysonansik usłyszy. No, dziękuję bardzo. No to pa!

0: ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Po reklamie.
2: Autopromocja. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam na audycję Przystań Wędrowców. Proszę się rozgościć, poczuć swobodnie i posłuchać opowieści z dalekich stron. Do usłyszenia w każdy wtorek o godzinie 21. Justyna Miguła.
3: Dzień dobry, mówi Milo Kurtis, sekcja lewacka Radia Wnet. W każdy czwartek o godzinie 18. Zapraszam.
2: To była autopromocja.

0: Popołudnie Wnet.
1: Drodzy Państwo, 16.06 na zegarach. Jaśmina Nowak, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejsze popołudnie w Radiu Wnet, a my porozmawiamy między innymi o pęknięciu w ruchu MAGA, czyli o tym, co dzieje się wewnątrz polityki Stanów Zjednoczonych. Tucker Carlson coraz mocniej uderza w prezydenta Donalda Trumpa. Czy to może przełożyć się na realne osłabienie republikanów? Tutaj dużo ciekawych wątków. Porozmawiamy także o polskim rolnictwie, o tym, co dzieje się na polskiej scenie politycznej. Za kilka chwil rozmowa z panem ministrem Janem Krzysztofem Ardanowskim, ale zanim te wszystkie rozmowy, to jeszcze muzycznie Beata Bartelik, Sen na pogodne dni.

0: Radio Wnet uszami słuchaczy.
1: Uwielbiam razem z mężem, uwielbiamy Radio Wnet. Słuchamy prawie wszystkich audycji. Macie tak doskonałych reporterów z różnych stron świata. Tak pozytywne wszystkie audycje, które można się tyle dowiedzieć, że jesteśmy przeszczęśliwi i właściwie ja dzwonię właśnie w tej sprawie. Żeby pochwalić Radio Wnet, żeby ludzi zachęcić, wszystkich znajomych, zachęcam, żeby słuchali Radio Wnet. Warto je wspierać, dokładnie warto je wspierać, zresztą my też wspieramy. Bardzo Was lubimy.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
3: Popołudnie Wnet.
4: 16.11. Drodzy Państwo, jak zapowiadaliśmy, w studiu jest z nami pan minister Jan Krzysztof Ardanowski, to jest przewodniczący Rady do spraw rolnych, do spraw polskiej wsi przy prezydencie Karolu Nawrockim, także demokracja bezpośrednia, były minister rolnictwa. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam i pozdrawiam.
4: I my także pozdrawiamy i oczywiście o rolnictwie dzisiaj porozmawiamy, ale w drugiej części najpierw w kilku słowach porozmawiajmy o tym, co dzieje się na naszej scenie politycznej i zacznijmy może od Prawa i Sprawiedliwości. Pojawił się taki najnowszy sondaż, on był robiony dla Super Expressu o tym, kto mógłby ewentualnie zastąpić prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Co dalej z Prawem i Sprawiedliwością? To pytanie, panie pośle, też panie ministrze, też do pana. Jak pan sądzi, jak obecnie będzie wyglądał ten układ sił, jeżeli chodzi o polską prawicę?
5: Wie pan, jestem przekonany, że tego typu sondaże czy sugestie dziennikarzy mają jakiś określony cel. One mają jeszcze dodatkowo podsycać jakieś konflikty na prawicy. Ja patrzę na to z przerażeniem. Jestem człowiekiem głęboko związanym z polską prawicą całe właściwie dorosłe życie i jestem przekonany, że musi, logika do tego skłania, nastąpić jakieś porozumienie i programowe, ale również i porozumienie związane z wyborami przyszłorocznymi. W przeciwnym wypadku ten obecny rząd, ja nie chcę się ekscytować, bo już tyle złych słów pada, ale rząd, który szkodzi Polsce, to nie jest nawet kwestia nieudolności. To jest świadomych działań, które osłabiają i potencjał Polski, i nasz rozwój. Żeby ten rząd odsunąć, musi zjednoczyć się prawica. Natomiast te wszystkie gry, które się toczą, mają dokładnie skutek odwrotny przynosić. Ja na temat sytuacji w PiS-ie i również pana prezesa Kaczyńskiego wypowiadałem się wielokrotnie, zresztą również tu w studio mojego kochanego Radia Wnet, kiedy 2 lata temu odchodziłem z PiS-u, to trochę na znak protestu i sprzeciwu, pewnego skostnienia struktur, niewyciągania wniosków z wyborów 23 roku. Ta trądradracka cały czas fabuła, że wygraliśmy wybory. No, w sytuacji demokracji parlamentarnej wygrywasz wybory wtedy, kiedy jesteś w stanie samodzielnie bądź w koalicji stworzyć większość w Sejmie. To wtedy wygrywasz wybory. Jeżeli nie jesteś w stanie tego zrobić, to nie opowiadaj, że wygrałeś wybory. Pytany jestem również o ruch premiera Morawieckiego. Jestem, już wielokrotnie o tym mówiłem, mu życzliwy, ale jednocześnie nie wydaje mi się, żeby pierwsze tygodnie pokazały, że jakiś rzeczywiście istotną rolę w polityce odegra. Zresztą Prawo i Sprawiedliwość, chociaż przez lata o tym rozmawialiśmy, może trochę obok głównego nurtu PiS-u, gdzie prezes to jest ten najważniejszy, to jest ten demiurg, ten strateg, wizjoner i tam nikt nie śmie nawet mieć innych myśli obok niego, a nie tylko jeszcze coś powiedzieć. Ale biorąc pod uwagę również i erozję poparcia dla PiS-u i również jakby osobistą niechęć do prezesa Kaczyńskiego, ona często jest nieracjonalna. No ale jest, polityka to są emocje. Jeżeli ktoś grubymi słowami o nim mówi, to nigdy się nie zdecyduje do głosowania na PiS. Oprócz tego nie tylko niechęć do Kaczyńskiego, ale również i różne gry, które się toczyły w strukturach PiS-u, rywalizacja posłów i tak dalej, sprawiła, że część ludzi o myśleniu konserwatywnym, prawicowym, patriotycznym, niepodległościowym, mógłbym tu jeszcze tych pozytywnych przymiotników kilka wymienić, nie zagłosuje na PiS. W związku z tym szukanie jakiejś formuły, która by pozwoliła ludziom o podobnym myśleniu zorganizować się w inny twór polityczny, centroprawicowy, który byłby naturalnym sojusznikiem i koalicjantem dla PiS-u, jestem przekonany, że to było rozwiązanie dobre i PiS powinien właściwie czy świadomie, czy dyskretnie i jawnie wspierać tego typu działania. Natomiast to, co w tej chwili się dzieje, to są te kubły pomy, to są wyzwiska pod adresem Morawieckiego, oskarżanie wszystkich, że są zdrajcami. To jest jakieś też podłe, bo 6 lat mówiono o tym, że był dobrym premierem. Ja zresztą go oceniam jako dobrego premiera, również te różne działania, które udało mi się z sukcesem polskiej wsi realizować, jako kiedy byłem ministrem rolnictwa, one miały poparcie Mateusza Morawieckiego, większe niż na Nowogrodzkiej. W związku z tym ja złego słowa o nim mówić nie chcę, ale teraz te kubły pomyj, zdrajca, doradca Tuska, niemiecki zdrajca, sprzedawczyk, bankster i tak dalej, no to jest niepoważne. Ludzie, opamiętajmy się, bo jeżeli nie nastąpi z jednej strony Pakt Senacki kreowany czy wspierany przez pana prezydenta, ja tu upatruję jakiejś nadziei, ale pewności nie ma, i związany z nim Pakt o Nieagresji w wyborach do Sejmu. Pakt o Nieagresji, gdzie ustalamy minimum programowe, co nas łączy. Na pewno bezpieczeństwo, na pewno suwerenność, na pewno oparcie o tradycje, w tym chrześcijańskie. Ale jest wiele rzeczy, które różnią partie polityczne, to co do tego się nie będziemy kłócić, bo i pewna deklaracja, która powinna paść, że nie atakujemy się wzajemnie. No ale to jest pobożne życzenie. Te nasze małe kółko Demokracja Bezpośrednia, no w tym kierunku działamy, rozmawiamy ze wszystkimi uczestnikami prawicy, bo jesteśmy kołem prawicowym, no ale to muszą jeszcze kierownictwa tych formacji dojrzeć do takiego, a nie innego myślenia. W przeciwnym wypadku zapomnijmy o tym, że uda się pana premiera Tuska et consortes od władzy odsunąć. On jest cwanym politykiem, co by nie powiedział, doświadczonym. Gra, pewnie będzie próbował odtworzyć coś w rodzaju trzeciej drogi, naciska na PSL. Tak się zresztą zastanawiam, panie redaktor, bo ostatnio taka wielka aktywność już, wydawało mi się, przebrzmiałego byłego polityka pana Władysława Serafina z kółek rolniczych. Mhm. On tam przy okazji mnie tam opluwa, no ale ja akurat cieszę się, że dokonałem reformy kół gospodyń wiejskich i uważam to za jedno z ważniejszych moich osiągnięć, ale to już pomijając to wszystko, atakuje obrzydliwymi słowami PSL. Brudne łapy PSL-owskich świń. To te pada. No tak, atakuje ministra, atakuje poprzedniego ministra. Bardzo dobrze i ciepło się wypowiada o panu premierze Tusku. A może to jest takie rozmiękczanie PSL-u, z pewnej inspiracji z koalicji idącej, że nie podskakujcie. Zaproponowaliśmy wam wspólny start w wyborach. Wy się jeszcze tutaj zastanawiacie, albo krygujecie, albo chcecie podbić stawkę. No to my przywalimy wam również głosami tych reprezentantów wsi. Co prawda Serafin, człowiek moim zdaniem chory umysłowo, więc jego rewelacje chyba na nikim wrażenia nie robią, ale nie można wykluczyć, że inspiracja tego jego ataku, no właśnie może mieć takie pochodzenie.
4: Wykluczyć tego nie można. Faktycznie wydaje się, że całe to zamieszanie, te wzajemne kłótnie, no tutaj największym beneficjentem jest obecna koalicja rządząca, ale mamy też jeszcze zarzewie jednego konfliktu, bardzo ważnego, bo związanego z polskim wymiarem sprawiedliwości, z kwestiami tego, czy konstytucja jest, czy jej nie ma, w co mają wierzyć Polacy, komu mają ufać. Tutaj mam na myśli między innymi te sceny, które obserwujemy pod Akademią Wymiaru Sprawiedliwości. Jak pan to wszystko obserwuje? Słyszy pan dwie opowieści zupełnie różne. Ja mam wrażenie, że to jakbyśmy w dwóch światach.
5: Tak, one są całkowicie wykluczające się. Czy jest łamana konstytucja, czy pan Żurek w zgodzie z konstytucją dokonuje tych zmian? Czy rektora może sobie zmieniać minister? Czy musi to być jednak w odpowiedni sposób procedowane? Ja przypominam sobie 81 rok i powołanie rektora WSI w Radomiu, które było przyczyną ogromnych strajków studenckich. To nie minister powołuje. To musi przejść przez pewien tryb wewnątrz uczelniany. Natomiast to jest kolejne pole jakiegoś konfliktu, zarzewia. Kto tu postawi na swoim? Z jednej strony jest przekonanie rządzących, że to była taka akademia, którą stworzył Ziobro, żeby takich swoich janczarów prawnych gdzieś tam kształcić. W związku z tym trzeba ją rozpędzić ludźmi lojalnymi i takimi, którzy będą obecną władzę słuchali. Z drugiej strony ten obrona jako kopuł Świętej Trójcy, przykuwanie się tam, czy wchodzenie, no, też wydaje mi się reakcją przesadzoną, ale to jest budowanie emocji. Mówię to z pewnym smutkiem, ale wokół tego znowu się buduje emocje społeczne, ruch. Za chwilę pewnie będą autobusy do Warszawy jechać po to, żeby tam, już tam jakieś miasteczko powstaje, namioty, tak, będziemy. Tak. Pojawia się prezes Kaczyński. Kolejne miejsce, gdzie będzie walka z tym znienawidzonym reżimem Tuska. Czasami trzeba się opamiętać. Ja powiem to bardzo wyraźnie, bo moja wypowiedź z jednej z poprzednich audycji wywołała rezonans. Uderz w stół, to nożyce się odezwą. Jaką bzdurą było organizowanie wyjazdów pod więzienia w celu gloryfikowania ministrów Kamińskiego i Wąsika. Tworzenie z nich bohaterów mitu założycielskiego, ba, wręcz męczenników obecnej władzy. Ludzi, którzy mają tyle złego na sumieniu, tylu ludzi skrzywdzili, to jest na inną w ogóle rozmowę, ale jak można eskalować, jak można animować nastroje społeczne wobec takich rzeczy? Jest wiele innych poważniejszych zagrożeń dla Polski, bez porównania poważniejszych, które obecna władza serwuje Polakom. Można je wymieniać cały czas. Sytuacja się bardzo pogarsza. Propozycja budżetu, którą Rada Ministrów przyjęła, to jest dramat. To jest dramat. My sobie nie uzmysławiamy chyba tego, że nasze dzieci i wnuki nie będą w stanie tego spłacić. Czy to będzie model grecki, zadłużenia państwa i trzeba oddać część. Grecy oddali te wszystkie swoje kurorty, wyspy, a my co oddamy? Ziemię rolniczą i lasy?
4: Dokładnie, bo ten projekt budżetu, no wszyscy niezależni ekonomiści, bo to też trzeba podkreślić, czyli ci, którzy nie są związani z żadną ze stron, no są zgodni. Ja rozmawiałam z wieloma takimi osobami i wprost mówią, że ten budżet, on się po prostu nie spina. To jest ogromne zadłużenie, obietnice, że będzie i na służbę zdrowia, i na innowacje, i na gospodarkę. Jest nieprawdziwy. Znaczy w żaden sposób rozmawiałam chyba z 5 ekonomistami niezależnymi tutaj. Mogłabym ich wszystkich wymienić. No i tak to wygląda, ale to teraz już w takim razie przejdźmy do tego segmentu, który też jest częścią gospodarki.
5: Jedno zdanie, panie redaktor. Więc to są rzeczy poważne. Czy żeby odwrócić uwagę, to się robi jakieś tam wojenki, to się pod akademią poprzepychajmy z policją, poobrażajmy się wzajemnie, co będzie też propagandowo wygrywane. Zadłużanie państwa, dramat służby zdrowia.
4: Wojna za wschodnią granicą. Mieliśmy przecież kilka dni temu sytuację.
5: To trzeba dążyć do tego, żeby wygaszać konflikty wewnętrzne, a nie je jeszcze bardziej eskalować.
4: No właśnie, bo wtedy nie ma tej energii na to, żeby zająć się sprawami ważnymi. Te ważne sprawy to też kwestia bezpieczeństwa żywnościowego, rolnictwa. Były dożynki, w których też pan minister brał udział, te na Jasnej Górze. Mamy zakończenie żniw. Jaki jest ten bilans?
5: Ja się cieszę, że w ogóle o sprawach rolnictwa mówią jedni i drudzy. To już samo w sobie jest dobre. Inna sprawa, że to najczęściej jest mówienie przy okazji właśnie dożynek, festynów, gdzie trzeba by pokazać sympatię dla chłopów, powiedzieć parę ładnych słów, podkreślić, jak ciężka ich praca, zacytować papieża o pociesz czoła, który tam zrasza chłopski zagon. A w tym nie ma bardzo często głębszej myśli, jaką rolę pełni, jak ważna i potrzebna jest polska wieś, polskie rolnictwo. Tu najbardziej wiarygodnie, i mówię to nie z jakimś tutaj intencją, najbardziej wiarygodnie jednak brzmi prezydent Nowy. On rzeczywiście czuje się dłużnikiem polskiej wsi, wie o tym, że wygrał również, a może przede wszystkim dzięki tej przewadze, jaką na wsi w stosunku do koalicjanta tuskowego uzyskał.
4: I może, panie ministrze, tylko tutaj wtrącę, ale może też trzeba tutaj dodać, że prezydent Nawrocki po prostu nie zawiódł. Nie chcę być jeszcze rolników, mam nadzieję, że to się nie wydarzy, ale my często słyszymy, że no, jak rozmawiam z rolnikami, oni mówią, ani Prawo i Sprawiedliwość, ani PSL, ani Platforma nie dowieźli tych tematów. Jakby czujemy się oszukani. No tutaj jednak prezydent Nawrocki mówi o rolnictwie, stara się jakoś, no właśnie. To...
5: Ale jest tego świadomy. Ja przecież po wyborach z nim rozmawiałem, kiedy zaproponował mi kierowanie Radą do Spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. To trudne przedsięwzięcie. Mówi, wie pan, no dzięki wsi też jestem prezydentem. Panie prezydencie, jeżeli wieś by wyczuła, że pan tylko okazjonalnie na wybory pewną sympatię okazuje, to się od pana odwróci i moje żyrowanie już też nic panu nie pomoże. Nie, ja się chcę naprawdę tym zajmować. I słowa dotrzymuję. Propozycje rozwiązań prawnych, ale ustrój w Polsce nie daje prezydentowi
4: no
5: jakiejś
4: tak,
5: bardzo
4: to nie jest
5: realnej...
4: jego kompetencja.
5: Natomiast
4: do końca,
5: obecny rząd, idąc na wojnę z prezydentem, będzie niszczył wszystko. Każdą jego ideę, pomysł, propozycję. Jako przykład, który, no, o którym wspomniał zresztą na Dożynkach na Podkarpaciu, leży od kwietnia przygotowany projekt ustawy o ochronie funkcji produkcyjnych wsi, czyli tego, jak ratować produkcję przed zagrożeniami sąsiadów, którym to wszystko przeszkadza, a uważają, że mleko jest z Biedronki i tak dalej. Więc leży, leży. I zamiast, skoro władza obecna nie miała przygotowanego projektu, to latami słyszałem o tym, że nad tym pracują, ale to jak z Yeti, wszyscy słyszeli, nikt nie widział, to zamiast przyjmować propozycje i szukać no, jakiejś formuły jak najlepszej, kompromisowej, która by te interesy zarówno rolników, ale i tych ludzi, którzy wybierają wieś jako miejsce do życia, no i też chcieliby mieć jakiś minimalny komfort tego życia. No, na tym polega rozwiązywanie problemów. Zamiast przyjąć tego typu propozycje, no to nie, to jest boczenie, obrażanie, wyzywanie prezydenta.
4: Ale nie przyjmują jej też dlatego, że tak, a nie inaczej wygląda jakby u nas agenda poszczególnych polityków i dlatego, że mogą. Co ja mam na myśli? Rolnicy nie potrafili skonsolidować się w wystarczającym stopniu, nie stworzyli sobie takiej podmiotowości, żeby mieć konkretne narzędzie, bo jeżeli premier Donald Tusk, jeżeli rząd, czy jakakolwiek ze stron wyczułaby, że już tak naprawdę stanęli pod ścianą i tu jest konkret, jesteśmy w gorącym okresie wyborczym, to jest najlepszy moment, żeby wymuszać, żeby stworzyć pewien lewar, a przecież wydawałoby się, że to jest, że mają konkret w ręce, tylko nie mówią jednym głosem. Gdzieś to nie jest...
5: To jest chyba świadoma próba takiego rozgrywania tego środowiska rolniczego. Przecież jestem z tego środowiska, więc to jest moje naturalne i zaplecze, to są wszystko moi koledzy i koleżanki. Rozgrywanie jakimiś przywilejami. Tu jakieś osoby do Rady Funduszu Składkowego kółek, tam się da parę złotych z funduszy promocji, tam się kogoś gdzieś po rodzinie zatrudni. Zresztą PSL przeszedł nawet negatywne doświadczenia również i poprzednich koalicji, które rządziły, to nie tylko PiS-u dotyczyło, że ci, którzy wygrywają wybory, no to obsadzają stanowiska w administracji. No, to, co robi PSL, to już przekroczyło wszelkie dopuszczalne granice. To jest wymiana tysięcy ludzi w administracji rolnej, w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji, w KOWR-ze, w weterynarii, w inspekcjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo żywności, w KRUS-ie, w doradztwie rolniczym, można wymieniać, w administracji rolnej podległej ministrowi rolnictwa, a przecież to jest tylko jeden z czterech resortów, gdzie PSL ma władzę. W administracji rolnej jest ponad 30 tysięcy etatów. Więc PSL, jak małpa z brzytwą, wyrzuca wszystkich. Nawet nie to, że byli nominowani czy zatrudnieni przez PiS, tylko że mieli czelność w tym czasie pracować. Teraz trzeba wyrzucić, zatrudnić swoich, bo dzięki nim może się przekroczy te ich rodzinom, znajomym i tak dalej, może się przekroczy te 5%. Natomiast świat rolniczy jest skłócony, jest rozgrywany, napuszczany wzajemnie na siebie. Niedookreślona rola samorządu rolniczego, który kiedyś tworzyłem, byłem prezesem izb rolniczych. Wspomniał zresztą pan prezydent Nawrocki o 30. rocznicy utworzenia samorządu rolniczego, ale on powinien być zdecydowanie wzmocniony jako główny ośrodek tworzenia pewnej myśli rolniczej i twardego negocjowania z władzą. Natomiast żadnej władzy nigdy nie zależało na tym, żeby świat rolniczy był skonsolidowany, a chłopi zamiast, moi koledzy, zamiast iść po rozum do głowy, dają się gierkami różnymi rozprowadzać.
4: I to są tematy, do których będziemy, panie ministrze, na pewno wracać na antenie Radia Wnet. I chciałabym mimo wszystko jakimś, nie wiem, czy znajdziemy taki pozytywny akcent, którym możemy zakończyć naszą rozmowę, jakąś strategią, którą warto, aby dzisiaj obrało, albo może jakimś apelem też do wszystkich obywateli o to, aby wspierać rolników, o skracanie łańcuchów dostaw. No, zastanawiam się, jak tu jeszcze można
5: Kochani, pomóc. Przede wszystkim trzeba zrozumieć, jaką rolę rolnictwo odgrywa. To nie jest tylko interes rolników. Ja o tym mówię często, to jest czasami lekceważone. To jest nasz interes narodowy, interes całego społeczeństwa. Bo nie ma suwerenności państwa, jeżeli nie ma własnej żywności. Oczywiście jakieś tam smaki z innych regionów świata, tych produktów, które u nas ze względu na klimat się nie udają, chcemy, ale podstawowa żywność powinna być nasza, więc szanujmy rolników. Jest potrzebna głęboka deregulacja tego wszystkiego, co przez lata narosło. To, co w tej chwili najbardziej rolników męczy, to nawet nie te zjawiska klimatyczne, że tu raz za sucho, raz za mokro, a tu wymarzło, a tu huragany czy nam coś innego. To jest uciążliwość, ale rolnik ma to wpisane w swój zawód. Natomiast przeregulowania, które dają kolejnym instytucjom rządowym kolejne uprawnienia do kontrolowania rolników, weterynarzy, Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, przy okazji Sanepid, Agencja Restrukturyzacji, KOWR, każdy ma prawo kontrolować i tego rolnika szantażować, straszyć. To państwo staje się państwem opresyjnym. To nie dotyczy tylko rolnictwa, bo przecież to samo dotyczy polskich przedsiębiorców, więc tu jest potrzebna głęboka deregulacja. Głęboka deregulacja, nad tym w tej chwili pracuję i w ramach tej rady przy panu prezydencie, ale również Stowarzyszenia Polski Chleb, które założyliśmy z kolegami po to, żeby przygotować strategię dla polskiego rolnictwa. To jest absolutnie niezbędne, ale drugie, to jest również to, co Radio Wnet wielokrotnie promowało. Starajmy się skracać ten łańcuch od rolnika. Nie tylko tam do tej Biedronki przysłowiowej czy innego supermarketu, ale jeżeli możemy, bo ja wiem, że w wielu miastach to jest niemożliwe, ale jeżeli możemy, to szukajmy bezpośrednich kontaktów z rolnikami, kupujmy. Są możliwości internetowe, transport wysyłkowy, są portale, które pomagają. W ten sposób mamy pewność, czy wielkie prawdopodobieństwo, że mamy żywność naprawdę dobrą, znakomitej jakości, bezpieczną i wspieramy polskie rolnictwo, które jest potrzebne Polsce.
4: Czyli ten wysiłek się bardzo opłaci. Pod tym apelem się podpisujemy, a ja bardzo serdecznie dziękuję panu za rozmowę. Pan minister Jan Krzysztof Ardanowski, przewodniczący Rady do Spraw Rolnictwa i Wsi przy prezydencie Karolu Nawrockim, także Demokracja Bezpośrednia. Bardzo panu dziękuję.
5: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Szczęść Boże.
4: Drodzy państwo, chwila muzyki, a zaraz porozmawiamy o tym, co dzieje się obecnie w Stanach Zjednoczonych.

0: Reklama.
1: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
0: Po reklamie.
2: Popołudnie Wnet.
3: 16.37. Drodzy Państwo, jak zapowiadaliśmy, przechodzimy do rozmowy z kolejnym gościem. Jest nim pan redaktor Maciej Kożuszek, dziennik Gazeta Polska, Telewizja Republika, także autor podcastu Kożuszek za szafy. Dzień dobry.
4: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
3: Porozmawiamy o tym, co dzieje się wewnątrz polityki, jeżeli chodzi o politykę właśnie wewnętrzną Stanów Zjednoczonych, przepraszam, czyli sytuację prezydenta Donalda Trumpa, o tym pęknięciu ruchu MAGA. Jeszcze niedawno Tucker Carlson był jednym z najważniejszych medialnych sojuszników właśnie prezydenta Trumpa. Dzisiaj obserwujemy taki obrót o 180 stopni. Co doprowadziło do tak głębokiego konfliktu?
4: No, w przypadku Tuckera Carlsona jedna rzecz jest oczywista, to jest oczywiście wojna z Iranem i rozpoczęcie tej operacji. Tucker Carlson w swoim programie nawet mówił o tym, że jeszcze w ostatnich momentach odradzał prezydentowi Trumpowi rozpoczęcie tej wojny. No, ale to był taki rozdział, który już był wcześniej trochę obecny. Tucker Carlson, jeszcze pracując w Fox News, też krytykował chociażby Trumpa za inny aktywny udział w polityce zagranicznej, na przykład zabicie Kasama Sulejmaniego. Także ten rozdział w pewnym sensie był spodziewany. Natomiast on też moim zdaniem odwzorowuje to, co się dzieje w amerykańskiej polityce albo amerykańskiej przestrzeni medialnej. Znaczy Tucker Carlson pewnie jest tutaj naczelnym przykładem tego zjawiska, pokazuje takich komentatorów, którzy postanowili antysystemowość pociągnąć dalej, bo Donald Trump życzyłby sobie, żeby antysystemowość skończyła się wraz z zwycięstwem jego w wyborach w 2024 roku. A oni, trochę jak ten zwolennik teorii spiskowej w sprawie zamachu na prezydenta Kennedy'ego, który trafia do nieba i Bóg mu mówi, że Lee Harvey Oswald zabił Kennedy'ego, a on mówi, ten zwolennik teorii spiskowej mówi, nie wiedziałem, że to tak daleko sięga i trochę, czy tak wysoko sięga. I trochę podobnie jest z tymi posiadaczami bardzo dużych platform, takimi jak Tucker Carlson, w drugiej kolejności Megyn Kelly, w trzeciej kolejności pewnie Candace Owens, którzy mówią, nie, jednak my nie akceptujemy, że to jest teraz nasz prezydent i nasze instytucje, prawda? I ten rozdział jest bardzo głęboki, chociaż moim zdaniem ja bym nie przesadzał w mówieniu, że jest to pęknięcie wewnątrz partii republikańskiej albo pęknięcie wewnątrz ruchu MAGA. To znaczy, to nie sięga tak głęboko, bo to też widzimy w Polsce, to znaczy widzimy komentatorów, którzy mają setki tysięcy zasięgu, ale jednocześnie nie mają decydującego głosu. To znaczy wtedy, kiedy to się przekłada na takie badania, na przykład opinii publicznej, okazuje się, że kilkaset tysięcy, w Stanach Zjednoczonych nawet milionowe, kilkumilionowe zasięgi, takim jak może się pochwalić Tucker Carlson, nie odpowiadają większości. Większość republikanów ciągle popiera Donalda Trumpa.
3: Tutaj tylko wejdę w słowo, bo większość ciągle popiera, ale czy trochę też jednak tutaj nie ma takiego ryzyka z perspektywy prezydenta Trumpa, że Carlson jakby nie musi nawet przekonywać specjalnie wyborców do demokratów, tylko wystarczy, że część będzie osób rozczarowana, że część tego elektoratu, która się poczuje mimo wszystko jakoś oszukana, zmęczona taką polityką, ona po prostu zostanie w domu.
4: Tak, to jest, wydaje mi się, oczywiste. Zresztą mieliśmy już raz z tym do czynienia w historii, prawda, niedawnej. To znaczy w roku 2022 Donald Trump nie był prezydentem, uważał, że wybory zostały sfałszowane i wielu republikanów uważało, że to właśnie za to, on był odpowiedzialny za to, że nie udało się tak dużej czerwonej fali w tych wyborach śródterminowych ówczesnych. Po jednak fatalnym początku prezydentury Joe Bidena wykorzystać, prawda? I więc to pęknięcie, można powiedzieć, odbywa się na wielu poziomach. Z jednej strony to jest tradycyjny, konsekwentny taki izolacjonizm Tuckera Carlsona, któremu on jest wierny i oczywiście wojna z Iranem i wszystkie trudności, które są z tym związane, dostarczyły. Po drugie, to jest normalna sytuacja, w której tak jak mieliśmy ostatnio tą konwencję RNC w Dallas, na której Trump obiecywał między innymi 5 tysięcy po wygranej, po utrzymaniu pełnej kontroli nad kongresem dla każdego Amerykanina, no to tam na przykład na tej konwencji zjawili się kandydaci do Senatu, tacy jak Ken Paxton z Teksasu i Mike Rogers z Michigan, ale część kandydatów do kongresu, do Izby Reprezentantów się nie zjawiła, uznała, że może wręcz mogą stracić na tym, że będą kojarzeni w pewnym sensie z Trumpem, prawda? Więc to jest w pewnym sensie normalne w każdej partii prezydenckiej, a partia republikańska, i to jest ta trzecia płaszczyzna tego, no ma jeszcze ten problem, że Donald Trump odchodzi i to, jak ona będzie wyglądała, bo pamiętajmy, że ta partia no zupełnie zmieniła swoją postać. Ci, którzy byli w partii, czy byli w polityce konserwatywnej, amerykańskiej przed nadejściem, wejściem na scenę Trumpa, nawet jeżeli się w niej utrzymali, tak jak Marco Rubio na przykład, to zupełnie musieli się dostosować, musieli jakby przejść proces adaptacji do Ameryki i partii republikańskiej Trumpa. No i ta walka o to, jakby, ona dodaje dodatkowego charakteru tym napięciom wszystkie, które występują. Tak? Czyli to są te trzy płaszczyzny. Z jednej strony no po prostu zawsze obecny po dwóch stronach amerykańskiej debaty ten 5-10% ta emocja izolacjonistyczna, z drugiej strony normalna wybór strategii najskuteczniejszej na wybory śródterminowe, które dla partii prezydenckiej zawsze są trudne, a po trzecie no już rywalizacja o tę schedę, prawda?
3: No właśnie, a kto miałby tutaj największe szanse no, na takie dziedzictwo jakby republikanów, no bo tutaj pojawia się, prawda, i J.D. Vance jako jeden z tych kandydatów, ale jest też Marco Rubio. Czy możemy już dzisiaj powiedzieć, który z nich no, mógłby być prawdopodobnym następcą prezydenta Trumpa?
4: No, żyjemy w takiej epoce dzisiaj, że już nikt nie ambitnych prognoz nie robi, tylko się patrzy na te takie duże firmy, które przyjmują zakłady od ludzi na wszystko, między innymi także na to, kto będzie nominatem. I na Polymarket J.D. Vance zdecydowanie się wysunął na prowadzenie w tej chwili, ma 51% szansy. Ja oczywiście nie wiem, czy to jest jeszcze rzecz przesądzona, no ale od tego też będzie zależało, jaka będzie przyszłość partii republikańskiej, prawda? Nie wiem, czy, bo to są dwa pytania, to znaczy jaka będzie ta partia, jaka będzie ta prezydentura i trzecie pytanie jest takie, kto miałby większe szanse na to, żeby tym prezydentem zostać oczywiście, prawda? Bo dla polskiego odbiorcy ta różnica pomiędzy Rubio a Vance'em chyba jest dosyć już widoczna. Można ją wyrazić, próbując ją wyrazić, no J.D. Vance ostatnio został zapytany o różne słowa Tuckera Carlsona, który między innymi nazwał Donalda Trumpa antychrystem i właściwie nie odciął się od niego w taki zdecydowany sposób. Mówił, że my jesteśmy przyjaciółmi, no w taki sposób polityczny próbował to jakoś załagodzić. Marco Rubio zdecydowanie jest tym połączeniem, tak jak powiedziałem, jest tym systemowym, bardziej establishmentowym republikaninem, który jednak udowodnił, i to jest jakby jego największy kapitał, także w oczach prezydenta Trumpa, że jest człowiekiem, który umie załatwiać konkretne sprawy. Zresztą tak o nim mówi Donald Trump i on na pewno miałby poparcie no jednak tych bardziej umocowanych instytucjonalnie republikanów, które nie jest banalne, szczególnie w trudnym momencie, w jakim świat się znajduje, prawda? To znaczy, że pytanie, czy wyborcy republikańscy będą, gdyby mieli wolność pełną wyboru, czy zdecydowaliby się na kogoś, kto obiecywałby kontynuację tej rewolucji, która zdaniem takich komentatorów jak Tucker Carlson czy Candace Owens nie zaszła wystarczająco daleko, czy nawet Steve Bannon, prawda? Czy też kimś, kto obiecywałby no, taką stabilną rękę, fachowe zarządzanie sprawami, ale także utrzymanie tego zaangażowania Stanów Zjednoczonych na świecie, porozumienia z sojusznikami, dbanie o interesy Stanów Zjednoczonych nie na sposób rewolucyjny i takie podejście by reprezentował Marco Rubio, przy czym oczywiście to nie do końca nie będzie tak, że republikańscy wyborcy będą mieli pełną dowolność decyzji, no bo istotną rolę będzie tutaj odgrywała nominacja, jeżeli taka będzie miała miejsce, Donalda Trumpa, albo po której stronie bardziej Donald Trump się opowie, no bo to jest też pytanie, czy jeżeli na przykład Donald Trump powie J.D., ty jesteś kandydatem moim na mojego następcę, to na przykład Marco Rubio w ogóle zdecydowałby się wystartować w prawyborach.
3: A jeszcze dopytam, czy o to tak naprawdę, co jest dzisiaj stawką tych, czy co jest stawką, to powiedzieliśmy, ale co będzie takim głównym predyktorem, tym głównym powodem, dla którego Republikanie będą głosowali, bo słyszeliśmy o tym rozłamie, że to kwestia polityki zagranicznej, Iranu, prawda, dużo słyszymy o Ukrainie, ale może to właśnie tak, jest tak, że przeciętnego wyborcę Republikanów nie tak bardzo obchodzą te sprawy, czy Bliski Wschód, czy Ukraina, ale obchodzą ich ceny, energia, podatki, koszty życia. Jak, co tutaj będzie tą główną stawką, jeżeli chodzi o te wybory? Czy to właśnie ta gospodarcza ocena administracji?
4: No właśnie, to jest bardzo istotne pytanie, bo w bardzo niezwykle ciekawym sondażu Quinnipiac, chyba z sierpnia, tak, on jeszcze był w sierpniu zrobiony, mamy tak naprawdę sprzeczną postawę w kwestii polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych wśród Republikanów, ale ona właściwie oddaje bardzo istotnie to, co często jest tym chlebem powszednim amerykańskiej polityki. 74% Republikanów ciągle popiera militarne rozwiązanie w Iranie. Natomiast jednocześnie 75% zapytane, czy było warto rozpoczynać tę wojnę, czy nie, powiedziało, że nie było warto. Czyli mamy właściwie identyczne 3/4 po dwóch stronach, że popierają Donalda Trumpa i że słusznie podjął ten, ale po drugie mówią, z jednej strony to jest sprzeczne, ale właśnie to pokazuje, jak trudno jest rozmawiać o tym, czy Amerykanie są zwolennikami, bo często jak Amerykanów się pyta, czy Ameryka powinna odgrywać pierwszorzędną rolę na świecie, odpowiadają tak, tylko często pojawiają się koszty tego, które oni muszą ponosić, takie jak ceny energii, ceny żywności i tak dalej, to wszystko z tym jest związane, zresztą te reakcje Donalda Trumpa pokazują, że on też widzi te reakcje, to znaczy jak mówi o tym, że to wina Ukrainy, że uderza w rosyjskie rafinerie i dlatego diesel podrożał, no szuka w jakimś sensie zrzucenia z siebie odpowiedzialności. I tak, te rzeczy będą decydować. To, co jest, myślę, bardzo niepokojące, no bo tutaj mamy taką sytuację, że ta rzecz, która pewnie nie ma takiego potencjału, żeby wyprzedzić te codzienne troski zwykłych Amerykanów, czyli to fakt, że komunizujący, islamizujący kandydaci są na karcie wyborczej, przede wszystkim chodzi oczywiście o Abdullah El-Sayeda w Michigan, no to tu mamy, jakby to jest trochę rozbrajane przez tą właśnie frakcję Tuckera Carlsona, zresztą ona też właściwie z wyznawcami islamu też właściwie troszeczkę uprawia pewną taki flirt. No, Megyn Kelly chwaliła się, że ma wielu muzułmanów wśród swoich słuchaczy i ją właściwie to bardzo cieszy, i islamofobia i tak dalej, więc to jest, no mamy sojusz chociażby teraz Berniego Sandersa ze Steve'em Bannonem, prawda, w sprawie zablokowania dalszego rozwoju AI, bo to jest na pewno też następna rzecz, która gdzieś może odgrywać. Pewnie ona nie jest w tym top 3 najważniejszych rzeczy dla wyborców, ale biorąc pod uwagę z jednej strony budowę tych centrów danych, które w lokalnych społecznościach to są zawsze bardzo 75% Republikanów pytane, czy byliby zwolennikami budowy w swojej okolicy, powiedziało, że by się temu przeciwstawiali. Donald Trump mówi, nie możemy się zatrzymywać, musimy dalej przejść do przodu. Ale właśnie ta koalicja, ta prawem tej podkowy, to znaczy, że skrajna lewica i skrajna ta prawica czasem zbliżają się mocno do siebie, jest bardzo w tej chwili widoczna w Stanach Zjednoczonych i to jest kolejne pole, na której ta rywalizacja będzie się odbywała, bo w pewnym sensie, jak zaczęliśmy tę dyskusję od tego, że pytanie dotyczy tego, jak daleko ma sięgać ten bunt antysystemowości, to właściwie takimi najbardziej szczerymi powiernikami, zresztą to nie jest rzecz, która zaczęła się dzisiaj ani wczoraj, tej antysystemowości, a właściwie antyamerykanizmu, jest radykalna lewica. To jest to podejście blame America first, tak? Czyli za każde nieszczęście, które ciebie spotkało, odpowiada Ameryka, prawda? I to jest następny problem, z którym będą musieli sobie radzić Republikanie po odejściu Trumpa, bo Trump, jego fenomen, przy jego wszystkich wadach, o których można by długo rozmawiać, jego fenomen właśnie polegał na tym, że na sobie, sobie tylko znany sposób, bo to nie jest metoda naukowa, był w stanie zgromadzić pod swoimi skrzydłami tę koalicję, która dała mu ponowny powrót do Białego Domu w 2024 roku. A była to koalicja, mówiąc mądrym językiem, heteronormatywna, no bo byli w niej zarówno ci tradycyjni republikanie, jak i ludzie, którzy właściwie całe życie mieli poglądy lewicowe, tacy jak Joe Rogan, prawda, czy Tulsi Gabbard, czy Robert Kennedy Jr. I teraz odtworzenie tego sukcesu będzie bardzo trudne, bo każdy, kto będzie następcą Trumpa, będzie musiał w pewnym sensie uwiarygodniać się w tych różnych środowiskach, które mają bardzo rozbieżne często wizje świata i roli Ameryki na świecie, między innymi, będzie musiał się uprawdopodabniać, prawda? I to na przykład pytanie o dalszy rozwój AI będzie pewnie jednym z ciągle bardzo ważnych pytań. I to, czy to będzie właśnie ktoś, kto wybierze ścieżkę Trumpa, czy ścieżkę bardziej, bym powiedział, spowalniania, prawda?

Do usłyszenia. Pozdrawiamy, drodzy Państwo. 16:53 minuty na zegarach. Popołudnie w Radiu Wnet trwa. Za kilka chwil serwis watykański, punktualnie o godzinie 17:00, a my na ten serwis poczekamy wspólnie z zespołem Green Day 21 Guns.

0: 16:59, już za moment serwis watykański, a jeszcze też zaproszę Państwa na wydarzenie, bo to już za chwilkę, za momencik, za dwa dni, już 17 września. Bardzo ciekawa premiera książki Tomasza Kozłowskiego. Wciąż nie skoczyłem z kosmosu. Czy można przeżyć piekło i nie stracić ciekawości świata? To będzie rozmowa. Ona odbędzie się w kawiarni Czytelnik przy ulicy Wiejskiej. Wstęp jest wolny o godzinie 18-17 września. Bartosz Węglarczyk będzie prowadził promocję tej książki. Tomasz Kozłowski, oczywiście autor, wystąpi w roli głównej. Będzie też możliwość zadawania pytań przez publiczność. Ciekawe wydarzenie. Jeżeli macie czas, macie ochotę, to warto się wybrać. A teraz już godzina 17 i czas na serwis watykański.
1: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
2: Mszą przy grobie świętego Stanisława Kostki zakończyła się piesza pielgrzymka z Wiednia do Rzymu po śladach patrona polskiej młodzieży. Święty Stanisław szybko zrozumiał marność rzeczy tego świata. Dzięki temu może być wzorem również dla naszego spoganiałego świata, powiedział w homilii kardynał Gianfranco Ghirlanda. W przyszłym tygodniu papież uda się do Francji. Będzie to okazja do przebudzenia sumień, uważa przewodniczący episkopatu Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Mszą przy grobie świętego Stanisława Kostki zakończyła się dziś sztafetowa pielgrzymka z Wiednia do Rzymu po śladach patrona polskiej młodzieży. Pątnicy przebyli ponad 1700 kilometrów, idąc po trasie, którą w 1567 roku przebył sam Stanisław, aby wbrew woli swego ojca wstąpić do jezuitów. Ostatnią mszę dla pątników odprawił kardynał Gianfranco Ghirlanda. W homilii przypomniał dramatyczne losy młodego Stanisława, a także przykład, jakim jest dla współczesnego świata.
3: Kardynał Ghirlanda zauważył, że pochodzący z zamożnej i wpływowej rodziny Stanisław Kostka w pełni zrozumiał marność rzeczy tego świata. Pogańskie społeczeństwo, w którym dzisiaj żyjemy, nieustannie wystawia nas na pokusę, na wiele sposobów nęcąc tym, co próżne i przemijające. Święty Stanisław uczy nas, że powinniśmy oprzeć się tej pokusie i dochować wierności Bogu, nawet jeśli przyjdzie nam za to zapłacić niezrozumieniem ze strony otoczenia.
2: Na zakończenie Eucharystii pomysłodawca pielgrzymki, ordynariusz płocki biskup Szymon Stłukowski, zapowiedział, że inicjatywa będzie kontynuowana. Kolejna pielgrzymka z Wiednia do Rzymu już za rok.
4: Przede wszystkim mam w sercu radość. Radość, że udało się ten projekt pastoralny zrealizować. Wielu mówiło, że za rok może się uda, ale w tym roku nie damy rady. Daliśmy radę i jestem pod ogromnym wrażeniem entuzjazmu ludzi, którzy się odważyli pójść na tę pielgrzymkę, bo nie wiedzieli, na co się szykują, co wybierają. Droga nie była łatwa, więc to wielka radość i wdzięczność Panu Bogu za to, że udało się to zrealizować.
2: W przyszłym tygodniu Leon XIV uda się do Francji. Entuzjazm, który towarzyszy przygotowaniom do wizyty, świadczy paradoksalnie o wielkim kryzysie duchowym, w jakim znalazła się Francja. Ludzie przeczuwają, że to w Kościele znajduje się odpowiedź na ten kryzys, wskazuje przewodniczący episkopatu kardynał Jean-Marc Avelin. Rozmawiając z tygodnikiem France Catholique, podkreśla, że wizyta papieża jest darem z nieba. Francja potrzebuje przebudzenia sumień.
5: Kardynał Avelin zauważył, że Leon XIV chce lepiej zrozumieć, co dzieje się dziś we Francji. Interesują go w szczególności dwa aspekty. Przede wszystkim dynamizm, jaki pojawił się wraz z napływem tysięcy dorosłych i nastolatków, którzy proszą o chrzest. Papieża niepokoi też jednak los, jaki część klasy politycznej zgotowała katolikom, naruszając ich sumienie po uchwaleniu ustawy o eutanazji oraz wpisaniu aborcji do konstytucji. Leon XIV zadaje sobie pytanie, skąd Francuzi będą czerpać siłę, by temu wszystkiemu podołać.
1: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
6: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
7: Reklama.
6: Nasz naród jak lawa.
7: Gen wolności.
8: Młodzież w walce z komuną.
9: Fundacja Skrzydła Sztuki zaprasza na żywą lekcję historii.
10: To muzyczna opowieść o walce kilku pokoleń młodych Polaków z systemem komunistycznym.
11: Historia Kordiana i Mickiewiczowskich dziadów oraz żołnierzy wyklętych połączona ze wspomnieniem Grzegorza Przemyka, Emila Barchańskiego i wielu innych bezimiennych, którzy nigdy się nie poddali.
12: Bo to nie będzie opowieść o ofiarach.
13: To będzie opowieść o wojownikach.
14: Najbliższy pokaz już 27 września o godzinie 18:00. Scena Stygmat w Warszawie.
15: Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie na facebookowym profilu Gen Wolności, Młodzież w walce z komuną albo Fundacji Skrzydła Sztuki.
16: Bo dziś nie chodzi o nas, tylko o was, o młodych.
17: Po reklamie.
18: Popołudnie Wnet.
0: 5 minut po godzinie 17:00 popołudnie w Radiu Wnet trwa i za kilka chwil kolejne rozmowy, ale najpierw niekwestionowany król popu Michael Jackson.

0: Popołudnie Wnet.
1: 17.11, popołudnie w Radiu Wnet trwa i teraz może już temat nie stricte polityczny, ale temat ważny. Mamy w Warszawie, zresztą w wielu miastach w Polsce, ogromny problem. Między innymi z dzikami. Pojawiają się też notorycznie informacje o tym, że wilki widziane są, widywane są w przestrzeniach no, takich wiejskich, często już blisko zabudowań, blisko jakichś gospodarstw i to jest dużym wyzwaniem. Ostatnio mieliśmy media społeczne obiegły te filmy, zdjęcia przedstawiające łosia na dworcu centralnym, ale to nie jedyny łoś, drodzy państwo. Można powiedzieć dwa łosie i dwa zupełnie różne przykłady działania służb, bo właśnie w Warszawie to zwierzę, które dostało się tak naprawdę w rejon na tory przy dworcu centralnym, ono zostało bardzo sprawnie uśpione, zostało przewiezione do Puszczy Kampinowskiej, ale na Półwyspie Helskim. Tak naprawdę od wielu dni obserwowany był ranny łoś, a mimo prób zorganizowania mi pomocy, ta sprawa jakby utknęła jakoś w procedurach i pytanie, dlaczego w jednym miejscu ten system działa, a w drugim zdecydowanie nie. I kto też bierze za to odpowiedzialność? O tym porozmawiamy z naszym gościem, pan Marcin Buchna, prezes Stowarzyszenia Nasza Ziemia. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panie redaktor i witam wszystkich słuchaczy Radia Wnet serdecznie.
1: No dobrze panie Marcinie, zacznijmy od tego podstawowego pytania. Dlaczego tego łosia w centrum Warszawy udało się sprawnie, bezpiecznie przetransportować w bezpieczne miejsce, a ten ranny łoś, który tyle czasu, bo to chyba były dni czy nawet tygodnie, przebywał na Helu, nie udało się skutecznie pomóc?
2: No wie pani, to jest bardzo ciekawe pytanie, no bo tak naprawdę widząc i po relacjach mediów, no to tam służby szybko i bardzo sprawnie zadziałały, po prostu jakby no, przejmując to zwierzę, tak usypiając je i wywożąc w miejsce bezpieczne. To jest taki bardzo, powiedziałbym, wzorowy przykład działania i tutaj zwierzęciu również się nic nie stało, jak i również podróżującym. I oczywiście sparaliżowało trochę to ruch komunikacyjny, no bo jednak no, ten poziom bezpieczeństwa trzeba było zapewnić. Zaś parę tygodni wcześniej u nas tutaj na Półwyspie Helskim no, doszło również do zdarzenia, gdzie pociąg potrącił jednego z dwóch łosi, które sobie tutaj bytowały, tak, w tym rejonie całego półwyspu, które były atrakcją turystyczną dla tego całego regionu. Te zwierzęta w okresie letnim, one tam naprawdę bardzo dużo satysfakcji po prostu jakby przyniosły wczasowiczom. W momencie, kiedy się razem kąpały też w tym akwenie po prostu Zatoki Puckiej. Pamiętajmy, że łosie również żywią się glonami, także dla nich ten akwen jest po prostu takim, można powiedzieć, bardzo dobre warunki ma do bytowania. No i jeden z tych łosi po prostu zginął pod pociągiem. No, wiadomo, pociąg ma dużą przewagę nad takim zwierzęciem, no ale drugi okazało się pozostał samotny, no i w dodatku nie wiadomo z jakiego powodu został ranny. Tak? I mimo tego, że tutaj osoby zgłaszały do przedstawicieli samorządów o danej sytuacji, też jestem przekonany, że po prostu no, w momencie, kiedy w mediach tutaj lokalnych obiegła ta informacja, że ten łoś jest jakby zwierzęciem cierpiącym, no to nikt tak naprawdę nie przyszedł mu z pomocą. Dopiero cała akcja na tutaj wniosek, można powiedzieć, osób, które jakby podjęły działania, zajęły się po prostu jakby tą całą sprawą, widząc to, co jest w Warszawie, to dopiero jakby ta cała sprawa po prostu ruszyła z miejsca, no ale na dzień dzisiejszy, powiem szczerze, jest to o tyle ciekawa sytuacja, że mimo włączenia się wojewody po prostu jako tutaj podmiotu czy organu sprawującego nadzór nad jednostkami samorządowymi, no nie udało jeszcze się po prostu tego chorego zwierzęcia po prostu podjąć i zabezpieczyć go w odpowiedni sposób w celu niesienia mu pomocy, tak, i zmniejszenia
1: cierpienia. No właśnie, bo to cierpienie tego zwierzęcia, bo jak rozumiem w Warszawie, no mieliśmy przykład taki, że ten łoś no, znalazł się na tych torach, on powodował realne zagrożenie. Tutaj jakby ta reakcja była błyskawiczna. Czy trochę, a tamto zwierzę cierpiało, tak, i to trwało długo. Czy trochę jest tak, że system po prostu może jest tak skonstruowany, że my przede wszystkim chronimy człowieka przed zwierzęciem, ale już znacznie gorzej radzimy sobie, kiedy właśnie chodzi o ochronę tego cierpiącego stworzenia, tak, które raczej, przecież czuje.
2: Raczej, panie redaktor, ja myślę, że to jest taki wzór i przykład niewydolnego systemu, tak, bo pamiętajmy, że jest ustawa o ochronie zwierząt, która też jasno gwarantuje tym zwierzętom tutaj niesienie pomocy w takich sytuacjach, tak, kiedy zwierzę jest ranne, kiedy potrzebuje pomocy, kiedy w ten czas służby powinny stanąć na wysokości zadania, a tutaj po prostu w momencie, kiedy taka sytuacja działa się ileś tygodni, no to pokazuje niewydolność tego systemu, tak, i to trzeba powiedzieć sobie uczciwie, że jednak to nie szedłbym w kierunku, że kładziemy większy nacisk po prostu tutaj na ludzi, tylko jednak no, nie jesteśmy przygotowani po prostu do udźwignienia takich problemów. I to jest taki sygnał, że po prostu no, jak się coś poważniejszego zdarzy, to po prostu no, możemy być bezradni. Tak? Dlatego tutaj powinniśmy wyciągać wnioski i na wzór tej sytuacji, która zdarzyła się w Warszawie, po prostu no, podejmować podobne działania, tak w miarę szybko i sprawczo.
1: No właśnie, a gdyby mógł pan powiedzieć, co konkretnie należałoby dzisiaj zmienić, żeby następny przypadek nie wyglądał tak jak ten na Helu. Nie wiem, potrzebna jest jedna służba albo jedna instytucja, która byłaby odpowiedzialna za taką interwencję. Gdzie jest tutaj największy problem?
2: I ja myślę, że problem tu jest, służb chyba jest wystarczająco wiele, bo pamiętajmy, że mamy tak samorządy, które też w swoich zadaniach mają obowiązek niesienia
1: pomocy. No może za dużo jest
2: zwierzętom.
1: Właśnie.
2: No tak, no nie ma tych osób może odpowiedzialnych bezpośrednio wprost, chociaż tutaj wójtowie, burmistrzowie są odpowiedzialni, że w granicach administracyjnych jeszcze jest taki przypadek, a powiedzmą informację, żeby jednak nieść pomoc. Tak, mają swoje sztaby zarządzania kryzysowego, ale pamiętajmy jeszcze jedno, że Hel to też jest duży teren, gdzie w granicach administracyjnych po prostu tego miasta, no jest dużo lasów państwowych, tak? To jest też pewna instytucja tutaj jakby zewnętrzna, państwowa, która też no, ma wiedzę na temat jakby właśnie gatunków chronionych, które występują. Oczywiście łoś nie jest tutaj jakby pod ścisłą ochroną, tak? Jest objęty moratorium, ale no generalnie po prostu nie wolno do niego po prostu strzelać, tak? Do tego jeszcze mamy koło łowieckie, które też mają swoje obwody i które nimi zarządzają. No i myślę, że wystarczająco z wiele instytucji, które powinny po prostu ze sobą współpracować i powinny taki przypadek od razu ujawnić i z urzędu po prostu podjąć działania, tak? Nie na wniosek po prostu osób postronnych, że musi dojść do jakiejś awantury, musi dojść po prostu do pokazania to opinii społecznej i wtedy dopiero po prostu ratujemy sytuację, żeby wyjść z niej z twarzą, tak? No, gdyby nie ta sytuacja w Warszawie, to myślę, że tutaj po prostu ta sytuacja też być może nie nabrałaby takiego tempa, ale myślę, że teraz to jest taki dobry przykład, żeby pokazać, że jeśli tam można, to jest pytanie, czemu nie można w powiecie puckim, czemu nie można w mieście Hel tego było zrobić. No i przede wszystkim tutaj też kieruję do pani wojewody no jakby pytanie, czy też tutaj będzie starała się jako organ nadzorujący jednostki samorządowe wyciągać z tego konkretne wnioski, no bo taka sytuacja nie powinna w ogóle się zdarzyć, a proszę pamiętać, ile cierpienia musiało przejść takie zwierzę i nie wiemy jeszcze w tej chwili, co się z nim stało, bo tak naprawdę dopiero poszukiwania trwają, a one, tak jak wspomniałem, zaczęły się od momentu tego przypadku w Warszawie.
1: Panie Marcinie, mamy ostatnie 4 minuty rozmowy, to jeszcze wróćmy na moment do Zatoki Puckiej, bo my wielokrotnie tutaj no, rozmawialiśmy, też nawet apelowaliśmy o ratunek dla Zatoki Puckiej. Jak dzisiaj wygląda no, stan środowiska jakby wód Zatoki Puckiej, Zatoki Gdańskiej?
2: No, pani redaktor, ten stan środowiska po prostu jest niezmienny, tak? Tak jak sygnalizowaliśmy, że on jest bardzo zły, że tak naprawdę tutaj no, nie ma populacji ryb, jest bardzo ona niska, może nie niska, wręcz no, w tej chwili te wyniki połowowe są bardzo, bardzo słabe, tak bym to powiedział. Na kilka kilometrów siatek wyławia się kilkanaście kilogramów tych ryb. Oczywiście zwierzęta, które są pod ochroną tutaj w tym obszarze również ucierpiały. No, spotykamy bardzo dużo tych martwych zwierząt i w szczególności tych padlinożernych, które się karmią też tymi ptakami, które tu występują martwe w tym obszarze. No, generalnie Nie widać, żeby ta sytuacja się zaczęła po prostu poprawiać. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że ta pojemność magazynowa, środowiskowa już się skończyła i nie możemy pozwolić na to, żeby czymkolwiek dalej obciążać po prostu ten akwen, tym bardziej, że on jest akwenem po prostu takim pod względem przyrodniczym bardzo bogatym. Tak? Mamy tu rezerwaty, jest w otulinie Parku Krajobrazowego cały ten część tej zatoki. No i nie godzimy się absolutnie, żeby jakieś dodatkowe pozwolenia wodnoprawne wydawać na to, żeby ścieki przemysłowe do tego akwenu zrzucać. No i tutaj jako stowarzyszenie ostatnio była też taka bardzo głośna sprawa. Próbuję powstrzymać, zaskarżyło decyzję Regionalnego Zarządu Gospodarstwa Wodnego, które wydało na zrzut kopaliny dalszej do środowiska wodnego z budowy podziemnych magazynów. I tutaj jednak się nie zgadzamy, żeby taką działalność w takim kierunku po prostu prowadzić. No i przede wszystkim, żeby stosować nowe technologie, żeby iść w inny sposób, z mniejszą szkodą po prostu jakby tutaj w tym środowisku, no żeby jednak no, starać się ograniczyć tą całą presję tych zanieczyszczeń. No i tutaj staramy się po prostu jakby działać na rzecz właśnie dobra tego środowiska, widząc tak naprawdę w jakim stanie ono jest. No i mam nadzieję, że też apeluję tu przy okazji z anteny, żeby tutaj no, środowisko i przede wszystkim ministerstwa no, podjęły temat na poważnie, no i żeby jednak tutaj wsparły inicjatywy oddolne, społeczne, no bo to jest nasza wspólna sprawa, co pozostawimy potomnym, no bo jesteśmy tylko gośćmi na tej ziemi i musimy przede wszystkim no, zadbać o to, co mamy wokół siebie, tak?
1: Tak jest, powiedział pan Marcin Buchna, Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturowe Nasza Ziemia. Bardzo serdecznie panu dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję pani redaktor, wszystkiego dobrego.
1: Wszystkiego dobrego, pozdrawiamy. Drodzy państwo, powoli popołudnie wnet dobiega końca, ale nie dobiega końca oczywiście cały cykl ciekawych rozmów i muzyki na antenie Radia Wnet. Ja już teraz zapraszam punktualnie o godzinie 17.30.
0: Proszę czekać.
1: Rafał Woś, my czekamy też, czekamy na Rafała Wosia oczywiście o godzinie 17.30, a też nie zabraknie nam dobrej muzyki. Ja tylko jeszcze podziękuję, Szymon Christianu zrealizował nasz program, Andrzej Karaj zadbał o to, aby on pojawił się także na naszym portalu www.wnet.fm i wszystkim oczywiście bardzo serdecznie dziękuję. To powiedziałam, że Andrzej Karaś, ale tu jeszcze trzeba oczywiście podziękować Tomasz Owsiński, także dbał o to, aby te artykuły się pojawiały, a państwa zachęcam do tego, abyście zaglądali na naszą stronę www.wnet.fm i jeszcze jest jeden ważny adres patronite.pl/radiownet. Przypominam, apelujemy i dziękujemy za każde wsparcie, które jest nam przez państwa okazywane. Życzę już spokojnego, pięknego popołudnia i zostawiam was z Madonną La Isla Bonita.

0: Espresso macchiato.
1: Reklama.
2: Kram, ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram, partner strategiczny Radia Wnet.
1: Po reklamie.
2: Woź Wnet.
3: Prezydent Stanów Zjednoczonych obiecał, że wypłaci każdemu dorosłemu Amerykaninowi $5,000, ale tylko wtedy, jeżeli jego partia, czyli Republikanie, utrzymają większość w obu izbach kongresu po nadchodzących wyborach połówkowych. O co chodzi w tej propozycji Donalda Trumpa, wyjaśnię dziś w programie Wość Wnet. Bo wydaje mi się, że ci wszyscy, co widzą tutaj tylko kolejny przejaw Trumpowego pustosłowia, po prostu się mylą. Ogarnęła ich taka typowa dla antytrumpistów fobia albo rodzaj uzależnienia, które ich odurza i sprawia, że nie widzą, tracą kontakt z rzeczywistością i nie widzą rzeczy takimi, jakie one są. A rzeczy są takie, że ta propozycja dywidendy obywatelskiej, bo tak należy rozumieć tę Trumpową propozycję, bardzo możliwe, że już wkrótce zagości również po naszej stronie Atlantyku. Właśnie jako recepta strony antyestablishmentowej, antyliberalnej na różne bolączki i niedomagania klasycznego systemu państwa dobrobytu. Tego, które znamy z przeszłości, ale które w ostatnich latach zostało już tak zmasakrowane, że bardzo trudno je będzie odbudować i na naszych oczach ono po prostu zmarło. O tym dziś w programie Woś Wnet, zaczynając jak zwykle od szczegółów, od konkretów, od tego, na czym ta propozycja faktycznie polega. No, Donald Trump w swoim stylu zapowiedział w czasie jednego z ostatnich spotkań z wyborcami w ubiegłym tygodniu właśnie, że wypłaci każdemu dorosłemu Amerykaninowi $5,000 na głowę, bo stawił warunek, zrobi to tylko wtedy, jeżeli Republikanie utrzymają kontrolę nad obydwoma izbami amerykańskiego kongresu, bo jak powiedział, nie zamierza marnować pieniędzy w sytuacji, w której i tak zniszczą jego pomysł. Demokraci. Oczywiście reakcja strony antytrumpowej jest taka, jakiej można się było spodziewać. Bardzo przewidywalna. No, na tyle ta opozycja antytrumpowska i w Stanach, i na świecie jest betonowa, że co za tym idzie, jest bardzo przewidywalna i wiadomo z góry, jakich argumentów użyje. No więc ta strona, taka bardziej liberalno-konserwatywna, no szydzi, że Trump nie wiadomo skąd weźmie na to pieniądze, skoro i tak Stany Zjednoczone mają wysokie zadłużenie publiczne. No więc tak, nie będzie miał czym za tę propozycję zapłacić. Lewica, która teoretycznie powinna być zwolennikami, albo przynajmniej jakoś łaskawie spojrzeć na transfery socjalne, zwłaszcza takie, które siłą rzeczy mogą prowadzić do wyrównania społecznych nierówności, no także nie może poprzeć niczego, co wychodzi ze strony marchewkowego dyktatora, jak nazywają Donalda Trumpa. No więc jest przeciwna. Jest przeciwna i zarzuca tutaj Trumpowi oczywiście to, co zawsze się w takiej sytuacji zarzuca, czyli próbę kupowania sobie głosów wyborców, rozdawania tak zwanej kiełbasy wyborczej. Jedni i drudzy, czyli i liberałowie, i konserwatyści, i lewica, powiadają, że Trump, gdyby chciał takie rozwiązanie wprowadzić, to już by je dawno wprowadził, ponieważ przez pierwsze półtora roku swoich rządów miał do czynienia z kongresem, w którym jego partia, czyli Partia Republikańska, miała większość. Ja nie zamierzam wchodzić tutaj w wielką debatę na temat natury trumpizmu jako takiego. Nie będziemy tutaj się zastanawiać, czy Trump jest dobry, czy niedobry z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski, czy obroni nas przed Rosją, czy słusznie wadzi się z liderami zachodniej Europy, albo czy jego wojna w Iranie ma, czy nie ma geopolitycznego sensu. To jest jakby osobna kwestia. Mam w tych sprawach swoje zdanie, ale dla prezentacji pomysłu i dla tego, żeby się przyjrzeć z bliska propozycji dywidendy obywatelskiej, nie ma to w tym momencie większego znaczenia. Znaczenie ma to, że propozycja Trumpa, jeśli się na nią spojrzy z pewnego dystansu i spróbuje się oderwać od tego, czy lubimy, czy nie lubimy prezydenta, aktualnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, wydaje się ciekawa. Po pierwsze dlatego, że te 5000 dolarów dla każdego to jest właśnie coś, co Biały Dom, otoczenie Trumpa i sam prezydent przedstawia właśnie jako dywidendę obywatelską. Hasło dywidendy obywatelskiej nie jest obce amerykańskiej polityce. Można powiedzieć, że to hasło jest tak stare jak sama amerykańska demokracja. W roku 1797, a więc zaledwie dwie dekady po tym, jak Stany Zjednoczone ogłosiły niepodległość, jeszcze zanim zdołały ją ugruntować i ostatecznie potwierdzić na arenie międzynarodowej, że są państwem, które będzie w przyszłości superpotęgą. Na samym początku amerykańskiej demokracji jeden z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych, Thomas Paine, napisał książkę, właściwie pamflet pod tytułem O sprawiedliwości agrarnej. To jest taki klasyk amerykańskiej myśli oświeceniowej do dziś. I ów Thomas Paine argumentował tam mniej więcej w ten sposób. Zastanawiał się, co było w ówczesnej gospodarce późnego XVIII wieku, najważniejszym źródłem czerpania zysku i dochodu. Dochodzi on do wniosku, ów Paine, że takim źródłem, że w ówczesnej gospodarce bogactwo bierze się z renty ziemskiej. Z tego, że ktoś ma na własność ziemię i tę ziemię na przykład wydzierżawia albo sam prowadzi tam działalność rolniczą na większą lub mniejszą skalę, a patrząc na to, co się dzieje w miastach amerykańskich, które się szybko rozrastają, też liczy się to, kto ma ziemię, którą potem sprzedaje pod budowę fabryk, pod rozbudowę miast czy tkanki mieszkaniowej. Paine powiadał, że jeżeli Ameryka ma się stać krajem demokratycznym, to znaczy takim krajem, w którym wszyscy są równi wobec prawa, obywatele mają mieć jednaki stosunek do tej niepodległości, mają jej bronić niezależnie od tego, do jakiej klasy społecznej przynależą, no to trzeba ten problem własności ziemskiej jakoś rozwiązać. Jeżeli jest tak, że to ta ziemia i to, kto ją posiada, czyli mówiąc dzisiejszym językiem, ten, kto dobrze wybrał sobie rodziców, ma mieć więcej do powiedzenia, bo ma być bogatszy, no to nie będzie to dobry system. Jako antidotum Thomas Paine proponował właśnie coś w rodzaju dywidendy obywatelskiej. Powiadał, że ziemia jako taka przynależy się wszystkim. Stało się po prostu w toku dziejów tak, że jedni tę ziemię kontrolują, a inni na tej ziemi pracują, muszą ją pożyczać albo kupować od tych, co ją mają, jej owoce. I właśnie, żeby wyrównać te szanse, żeby sprawić, żeby nierówności się nie rozjeżdżały, Paine zaproponował, że państwo dobrze zorganizowane, takie w duchu oświeceniowo-demokratycznym zorganizowane państwo, a czymś takim miały być Stany Zjednoczone, powinno wypłacać swoim obywatelom rodzaj dywidendy właśnie ze wspólnej kasy jako rodzaj prawa, pewnego naturalnego prawa, z którego wynika to, że każdy człowiek będący obywatelem Ameryki powinien mieć udział w produkowanym przez nią bogactwie. I wtedy właśnie Ameryka będzie miała szansę stać się krajem sprawiedliwym i demokratycznym. Zwróćmy uwagę na tę konstrukcję. Ta dywidenda to było prawo. Prawo naturalne. Coś, co się każdemu Amerykaninowi miało z natury rzeczy przynależeć. To nie był żaden wdowi grosz, który bogaci wypłacają biednym z dobrego serca, bo boją się Boga albo gniewu ludzkiego, bo chcą mieć lepiej zorganizowane społeczeństwo. To nie ten typ rozumowania. Właśnie prawo. Prawo i to, że taka dywidenda się wszystkim po prostu należy. Przez następne 200 lat z haczykiem w Stanach Zjednoczonych i na świecie ta koncepcja dywidendy obywatelskiej, dywidendy wprowadzonej w życiu publicznym, dywidendy, którą wypłacałoby państwo swoim obywatelom, ona fascynowała wielu myślicieli i teoretyków po różnych stronach sceny politycznej. I lewicę, i konserwatystów, i liberałów, i prawicę. W praktyce jednak niewiele albo prawie nic nie udało się tutaj zrealizować. W tym samym czasie w Europie, na kontynencie europejskim, ciężko doświadczanym kolejnymi walkami klasowymi i narodowymi, których pokłosiem były dwie wojny światowe, Europa zdecydowała się na inne rozwiązanie. Europa zdecydowała się zbudować u siebie pewien rodzaj państwa dobrobytu, ale to państwo dobrobytu oparte było o zupełnie inną koncepcję. Właśnie o koncepcję tego, że państwo daje swoim obywatelom, wypłaca poprzez mechanizmy redystrybucji część wspólnych pieniędzy, ale nie na zasadzie uprawnienia obywateli, tylko na zasadzie tego, że państwo chce w ten sposób obywatelami zarządzać. Na przykład aktywizować, na przykład wygładzać nierówności albo cykl koniunkturalny. I to były pieniądze, które państwo może dać, ale może je też zabrać. W związku z tym, że może zabrać, może też stawiać warunki. W zależności od momentu dziejowego tak się właśnie działo. Czasem państwo dobrobytu było bardziej hojne i mniej warunkowe. No, czasem, jak na przykład w okresie neoliberalnym, pojawiały się warunki i warunkowość stawała się tak dojmująca, że w zasadzie państwo dobrobytu się rozpadało, ponieważ pieniądze rzadko trafiały do kogokolwiek, bo tych, którzy spełniali warunki, było tak niewielu. Ameryka długo się opierała temu rozumowaniu, uznając, że jest ono z pewnym duchem amerykańskiej kultury politycznej i kultury gospodarczej sprzeczne. Ale i oni mniej więcej 100 lat temu, w latach 30. zaczęli wchodzić na drogę rozbudowy państwa dobrobytu za czasów prezydenta Franklina Delano Roosevelta, a dokończyli tego dzieła w latach 60. za czasów prezydenta Lyndona Johnsona. Te dwa momenty, oba będące taką egzemplifikacją szczytowych osiągnięć partii demokratycznej, to były właśnie kamienie milowe amerykańskiego systemu, amerykańskiego państwa dobrobytu, które pod względem filozofii działania bardzo zaczęło przypominać model europejski. Ale były, proszę państwa, i są nadal w Ameryce takie wyjątki od tej reguły. Takim wyjątkiem jest na przykład Alaska. Ten mniej znany stan USA, położony na obrzeżach amerykańskiego imperium, ale za to zasobny w cenne minerały, w latach 70. stworzył coś w rodzaju stałego funduszu zajmującego się gromadzeniem i dystrybuowaniem do obywateli dywidendy pochodzącej ze sprzedaży surowców naturalnych właśnie. Wysokość tej dywidendy zależna była od aktualnej sytuacji rynkowej i oscylowała w ostatnich latach pomiędzy około 1000, a nawet momentami 3000 dolarów rocznie. Ciekawe, fundusz został utworzony i zrealizowany pod rządami alaskańskich republikanów. Demokraci zawsze chodzili wokół niego raczej jak pies wokół jeża, widząc w nim pewnego rodzaju konkurencję dla tego preferowanego przez siebie systemu państwa dobrobytu na wzór europejski. Aż do czasów Donalda Trumpa ta koncepcja dywidendy obywatelskiej słabo przebijała się do szerszej publiczności i do amerykańskiego życia federalnego, życia politycznego. Niektórzy obserwatorzy uważają, że pewne zalążki takiego myślenia można już gdzieś tam wyczytać w czasie pierwszej kadencji Trumpa. I miały się one zmaterializować pod postacią owych antycovidowych czeków, które w roku 2020 pod koniec pierwszej prezydentury Trumpa zostały w szybkim tempie uchwalone właśnie jako rodzaj takiego antidotum na COVID i na związane z walką z nim lockdowny. Mnie się jednak wydaje, że z dywidendą obywatelską nie miało to zbyt wiele wspólnego. Raczej była to formułowana i przygotowywana ad hoc bardzo szybko i pospiesznie odpowiedź taka antykryzysowa, właśnie polegająca na tym, że ponieważ ludzie i firmy nie mogą normalnie funkcjonować, Ameryce grozi bezrobocie, Ameryce grozi rodzaj recesji właśnie wynikający z tego, że ludzie zdolni do pracy nie mogą tej pracy wykonywać, no to trzeba było jakoś i ludziom wynagrodzić tę przymusową bezczynność i gospodarce zapewnić świeży dopływ gotówki właśnie po to, żeby w recesję nie wpadła. Więc motywacje były raczej koniunkturalne. Motywacją nie było podzielenie się wspólnie wypracowanym dobrobytem, tylko to, żeby kryzysu nie było. Dopiero na początku drugiej kadencji Trumpa, po powrocie Trumpa do władzy, ta koncepcja dywidendy obywatelskiej zaczęła w kręgach Trumpowych dojrzewać i ona, jak to u Trumpa, przedstawiana była w różnych miejscach, przy różnych okazjach. Nie zawsze w sposób bardzo dopracowany, ale zawsze wyraziście. No i w różnych miejscach ją było widać. Trump mówił o tym, że zamierza najpierw, że właśnie po to wysyła Elona Muska do instytucji rządowych i do ministerstw rządowych, żeby on tam wpadł ze swoją piłą. Pamiętacie, on chodził z taką piłą na wzór prezydenta Argentyny Milei'ego, żeby tam ociosywać te przerosty i te niepotrzebne z jego punktu widzenia wydatki i z zaoszczędzonych w ten sposób środków publicznych właśnie wypłacić rodzaj dywidendy obywatelskiej. Tamten plan się nie udał, to zadanie najwidoczniej Muska przerosło i o sprawie przestano mówić w tych kategoriach. Ale pojawiły się cła. Pojawiła się polityka celna, która rzeczywiście zaczęła, pomimo tego, że większość obserwatorów tych antytrumpowo nastawionych mówiła, że to się nie uda, to na pewno amerykańskiej gospodarce zysku netto nie przyniesie, no stało się inaczej. Rzeczywiście amerykańska gospodarka zaczęła generować zyski właśnie dzięki cłom. To w ubiegłym roku to było około 250 miliardów dolarów netto. I teraz dochodzimy do już kwestii najbardziej praktycznych. Nawet jeśli założyć, że udałoby się Trumpowi dowieść tę propozycję, to znaczy powiedzieć tak, teraz chcemy naszym obywatelom w formie tejże dywidendy obywatelskiej oddać te zyski, które dostaliśmy dzięki polityce celnej, no to wciąż tutaj tych pieniędzy jest za mało. No, lekko licząc, no to jeśli miałby Trump dotrzymać propozycji, którą złożył w tej kampanii, czyli rzeczywiście każdemu obywatelowi dać 5000 dolarów dywidendy obywatelskiej, no to lekko licząc 250 milionów dorosłych obywateli Ameryki razy 5000 dolarów wychodzi mniej więcej 1,250 miliardów dolarów. No to jest kilkakrotnie więcej niż w ubiegłym roku przyniosły zyski netto z ceł, które amerykańska gospodarka wygenerowała. No więc powiadają antytrumpiści, haha, mamy go, chce wydawać, nie wskazał źródeł finansowania, to się na pewno nie uda. No, nie jest to też takie proste. W polityce jest tak, że różne rzeczy się da jeżeli się chce je zrobić. Można sobie wyobrazić sytuację, w której polityk, Trump czy ktokolwiek inny, chcący rzeczywiście dotrzymać tej obietnicy, no, może próbować dopasować ten rachunek do rzeczywistych możliwości. Na przykład zmniejszając wysokość tejże dywidendy, na przykład do 3000 dolarów. Wtedy już spada nam koszt całego przedsięwzięcia, spada wtedy do 750 miliardów. I tu już ta dziura pomiędzy przychodami z ceł a tym planowanym wydatkiem jest już znacznie mniejsza. Do tego jeszcze wiceprezydent J.D. Vance, pytany niedawno o ten pomysł Trumpa, powiedział, że zapewne będzie tu trzeba wprowadzić jakiś rodzaj kryterium dochodowego. Oczywiście to sprawi, że nie będzie w literalny sposób zrealizowana obietnica dla każdego Amerykanina. No ale politycznie nie takie rzeczy politycy demokratyczni w demokratycznych krajach forsowali, zmieniając i dopasowując obietnice wyborcze do rzeczywistości. To też zmniejszyłoby koszt takiego rozwiązania i już sprawiałoby, że może tutaj się to wszystko stykać. Dodajmy do tego jeszcze fakt, że budżet państwa, zwłaszcza takiego jak Stany Zjednoczone, nie jest budżet gospodarstwa domowego. Tu nie jest tak, że można wydać tylko tyle, ile się zebrało z podatków. Można zupełnie spokojnie salwować się zwiększeniem zadłużenia publicznego i to się w państwach zachodnich dzieje. Ameryka ma szczególnie mocne prawa i możliwości zwiększania zatrudnienia. I faktem jest, że akurat obóz republikański od tego typu polityki się zawsze odżegnywał. No ale powiedzmy sobie szczerze, to nie jest tak, że dzisiaj republikanie, tacy hardkorowi, tradycyjni, liberalni konserwatyści, jeśli chodzi o gospodarkę, tutaj mówią Trumpowi, co on ma robić. Raczej jest odwrotnie. Raczej to Trump dzisiaj ciągnie partię republikańską w rejony, w których jeszcze 10 czy 15 lat temu wydawałoby się, że na pewno się nie znajdą. Tutaj pole do rozmowy o finansowaniu takiego przedsięwzięcia jest ogromne, no ale wszystko zależy od tego, czy będzie polityczna wola do realizacji takiego przedsięwzięcia. Ale to, co wydaje mi się w tej całej historii najważniejsze, to jest fakt, że tego typu rozwiązanie, tego typu dywidenda obywatelska jako propozycja polityczna wydaje mi się bardzo ciekawym i wciąż jeszcze nieobecnym w naszej europejskiej debacie publicznej rozwiązaniem i pomysłem dla tych wszystkich sił antyestablishmentowych, zwanych też czasem populistycznymi, które walczą i często już skutecznie idą po władzę w bardzo wielu krajach europejskich. Te ruchy populistyczne, one już dawno pokazały, że nie są to klasyczni liberałowie. Czasem pewnie są tu i ówdzie tacy politycy, którzy gdzieś tam kiedyś może liberalne ukąszenie przeżywali. Natomiast jeśli chodzi o aktualny stan pomysłów, jakie populistyczna prawica składa, są one raczej właśnie nastawione na nowy pomysł na redystrybucję. Populiści, prawicowi populiści,

gospodarek. Tamte gospodarki były inne niż są dzisiaj, tamte społeczeństwa były inne niż te dzisiejsze. Dużo bardziej spójne, spójne pod względem etnicznym, spójne pod względem kulturowym, spójne pod względem, bardziej spójne pod względem politycznym. Dużo łatwiej było w ówczesnej Republice Federalnej Niemiec, Francji, Anglii i innych krajach przekonywać, zbudować większość obywateli skłonnych na to, by nawet przy wyższym poziomie zarobków finansować, i to finansować w sposób długofalowy, spore wydatki na instytucje państwa dobrobytu, bo widzieli w tym oni swój cel. Widzieli w beneficjentach tego systemu swoich współobywateli, współbraci, ludzi, z którym łączy ich wspólna przeszłość, przyszłość i także teraźniejszość. Dziś z powodu rozproszkowania również właśnie etnicznego w państw Europy Zachodniej, tamtejszych społeczeństw, jest to już dużo trudniejsze. W tej sytuacji dużo łatwiejsze dla neoliberałów było przekonanie w większości społeczeństwa, że no właśnie, że klasyczne państwo dobrobytu jest nieefektywne, klasyczne państwo dobrobytu jest marnowaniem pieniędzy i sposobem liberałów na naprawę ich zdaniem, a tak naprawdę na ostateczne zniszczenie państwa dobrobytu było właśnie wprowadzenie no właśnie owej warunkowości. To znaczy dzisiejsze państwo dobrobytu z punktu widzenia beneficjenta już dawno nie jest czymś, co pomaga, co podaje rękę, co podstawia drabinę, po której można się wspiąć, wyjść z biedy i wspiąć na jako taki poziom rozwoju czy bezpieczeństwa socjalnego. Raczej z punktu widzenia beneficjenta dzisiejsze państwo dobrobytu w większości zachodnich krajów przypomina labirynt. Przypomina kafkowski proces. Przypomina sytuację, w której, żeby rzeczywiście być beneficjentem takiego programu, trzeba dostarczyć bardzo wiele dowodów na to, że się właśnie tego wsparcia potrzebuje. No jest też ten system pełen różnego rodzaju niesprawiedliwości w zależności od pochodzenia etnicznego. Ludzie czują się, że są albo uprzywilejowani, albo właśnie dyskryminowani w ramach tego systemu. Bardzo trudno jest ten system naprawić i ma on, im bliżej jesteśmy społecznych dołów, czyli tych, którym państwo dobrobytu powinno pomagać, tym więcej państwo dobrobytu w tym klasycznym, dzisiejszym rozumieniu ma do zaproponowania. Na tym tle taka oferta dywidendy obywatelskiej, a więc oferta pewnego prawa, czegoś, co się obywatelowi z gruntu należy, o co nie musi prosić, co nie jest mu dane właśnie na zasadzie pańskiego gestu, tylko jest realizacją jego naturalnego prawa. Prawa wynikającego z tego, że się przynależy do pewnej wspólnoty, jest narzędziem co najmniej ciekawym, na pewno mającym duży potencjał do emancypacji i upodmiotowienia beneficjentów takiego programu, czyli obywateli. Wydaje mi się, że jest tylko kwestią czasu, póki zanim nie zobaczymy owej koncepcji dywidendy obywatelskiej właśnie w programach wyborczych bardzo wielu partii uważanych za te kwalifikowane do rodziny antyestablishmentowych, antyliberalnych, czy też populistycznych, jakkolwiek je zwać. No, czymże był i jest nadal taki program jak 500-800+, jeśli nie pewnego rodzaju wariacją, pewnego rodzaju wariantem tegoż programu dywidendy obywatelskiej, którą teraz Trump w Stanach Zjednoczonych lansuje. Możecie mnie trzymać za słowo, jeśli chcecie, ale wydaje mi się, że za 2-3 lata będziemy mieli naprawdę cały wysyp tego typu programów. A tych wszystkich, którzy tego nie dostrzegają, którzy odrzucają, którzy nie chcą patrzeć na tego typu projekty tylko dlatego, że zgłasza je nielubiany przez nich polityk, którego styl im tak bardzo się nie podoba, no cóż, mogę ich tylko z tego miejsca pozdrowić i poradzić, żeby może czasem próbowali pójść na odwyk od swojego ciężkiego uzależnienia, które, jak powiedziałem, tak bardzo ich

0: duża, że odbiera im kompletnie kontakt z rzeczywistością.
1: Woź w net.

0: Radio Wnet. Muzyka warta słuchania. Autopromocja.
1: Tres por tres, czyli krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej w każdy czwartek o godzinie 20. Serdecznie zapraszam, Sebastian Dąbrowski.
2: Co czwartek od godziny 21 do 23 pakiet premier i nowości, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Zaprasza Olgierd Zbychorski.
0: Sofa Surfing. To była autopromocja.

0: Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich.
1: I tak właściwie z zaskoczenia i bez zaskoczenia jednocześnie, bo Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich startuje zawsze, stara się wystartować we wtorki po godzinie 18 i to jest chyba wtorek po godzinie 18, ale jednak poczułem się zaskoczony może przez obecność gościa honorowego dzisiaj, pana ministra Piotra Naimskiego.
2: Dzień dobry, dziękuję bardzo, proszę nie honorować zbytnio.
1: Nie, honorujemy, bo my jesteśmy już tak, już tutaj co tydzień się spotykamy. Pan minister Piotr Nowak, pan prezes Szczepan Ruman.
3: Dzień dobry.
1: I tak rozmawiamy o tym świecie i próbujemy... Każdy z nas próbuje coś innego osiągnąć. Szczepan Ruman chce pokazać energetykę. Pan minister Piotr chce pokazać, że nie ma takiego długu, którego nie można było zrolować. Panie ministrze, co bym chciał pan zademonstrować dzisiaj jako pierwszą figurę naszej rozmowy?
2: Ja zawsze, to znaczy, że Polska jest rzeczywiście najważniejsza. I interesy polskie i Polaków są najważniejsze. I czy to jest energetyka, czy to są finanse, czy to jest kultura, czy każda inna dziedzina, to tak trzeba do tego podchodzić.
1: A czyli o interesach będziemy rozmawiać. To dzisiaj popularny temat. Znaczy interesy polskie są ważne, niezależnie czy to w złotówkach, czy w dolarach, rupiach, czy też w tej kryptowalucie, bo dzisiaj przeczytaliśmy, jak to w kryptowalucie załatwiano rozmaite interesy. To pana ministra zaskoczyło?
2: W pewnym sensie nie zaskoczyło, dlatego że z podobnymi propozycjami przychodzili między innymi do mnie, byłem wtedy w Ministerstwie Energii, 2006 rok, 2007 rok, przychodzili tacy dżentelmeni, którzy mówili, mam do sprzedania 1 miliard metrów sześciennych gazu, to jest po bardzo dobrej cenie, a przecież jest kryzys gazowy i Polska na pewno tego potrzebuje. Później się okazywało, że w zasadzie ich było zresztą kilku po drodze. Oni się nie znali, a może znali między sobą. W każdym razie ciągle chcieli sprzedać ten sam wirtualny miliard metrów sześciennych gazu. Oczywiście na tym na pewno zarabiając. Potem już przestali przychodzić, bo byli sprowadzani. Okazało się, że nie warto do nas przychodzić wtedy. A tutaj się okazało, że jednak przyszli jacyś tacy, którzy zostali przyjęci i zaakceptowani przez zarząd Orlenu.
1: Czyli, że przyszli...
3: Oni mogli w różnych momentach z różnymi rzeczami przychodzić. Raz przychodzili z gazem, raz z respiratorami, raz z maseczkami, potem z tankowcami za kryptowaluty. To może nawet byli podobnej prowiniencji ludzie.
1: No dobrze, ale to poważna sprawa. No przychodzi ktoś i mówi co? Panie ministrze.
2: No mówię, mam do sprzedania firmie państwowej w Polsce po dobrej cenie 1 miliard metrów, a w tamtych przypadkach metrów sześciennych gazu ziemnego. W tym przypadku prawdopodobnie chodziło o ropę naftową surową.
1: Z Wenezueli, tak? No dobrze, no i co?
2: Wtedy chodziło o gaz z obszaru postsowieckiego.
1: No dobrze, no i w takich wypadkach, no dobrze, no to chyba jest normalne, że ktoś przychodzi do kogoś, kto ma i potrzebuje i mówi, że ja mam i sprzedaję.
2: Więc panie redaktorze, gdyby ktoś...
1: Transakcja handlowa zwykła.
2: Panie redaktorze, gdyby ktoś do pana przyszedł z taką propozycją, to ja proponuję, żeby pan zadzwonił po policję państwową.
1: Ale ja nie kupuję, po co mi 1 miliard metrów sześciennych gazu? Panie ministrze, nie wiem nawet, czy by się tu zmieściło.
3: Ale częstotliwości. Ostatnio radio płaciło jakieś koncesje. Mógłby przyjść taki, co powiedział, że mam w promocyjnej cenie koncesję.
4: Nowe pasmo.
1: Nie, dobra, słuchajcie. Ja wiem, że chcecie od razu, że to jest od razu, żebym ja się poczuł oskarżony, że
4: ale był
1: koncercie...
4: Nie było.
1: Czemu nie było? No dobrze. No, ale co?
3: Ale ta koncesja jest.
4: Czemu się pocisz?
1: No, jest ciepło. No dobra, koniec. Byśmy zakończyli, tylko...
3: Nie ma realizatora. Bo on wie, jak to było z tą koncesją.
4: Nie ma muzyki.
1: Nie ma kto zmienić. No to musimy... No to jak to jest, panie?
4: Panie, dobra.
1: Panie Co za w dobrych humorach panowie są dzisiaj, a to poważna sprawa. No, ktoś...
3: Ale będzie mógł
1: to... Moment, ale czy ktoś w ogóle na tym stracił? Na tym, że przyszedł ten pan i powiedział, nie, że no to, ma
2: to,
1: do sprzedania...
2: To chwila poważnie. No, z tej analizy opublikowanej przez Financial Times w końcu... Poważna gazeta. Można się dowiedzieć, że no, przynajmniej kilkaset milionów
3: dolarów
2: Orlen na tym stracił. No, i to jest, można powiedzieć, strata realna. Ropa, za którą pieniądze zostały w ten czy w inny sposób, już na razie w to nie wchodźmy, przesunięte do tego, kto miał ją dostarczyć, dostarczona nie została. I taki jest stan rzeczy.
1: No tak, tak jest. I ten pośrednik też nie wiadomo, gdzie jest, tak? Czy wiadomo, czy my wiemy, gdzie on jest i kim on jest?
3: Nie wiadomo, gdzie jest. No to jest część, powiedziałbym, szerszego problemu, bo są takie różnego rodzaju, powiedziałbym, jakieś plany, które czasem są niezrozumiałe dla opinii publicznej na przykład. Dla mnie takim planem było, jak zobaczyłem, jak prezes Orlenu wyszedł i na konferencji prasowej ogłosił, że będzie 79 reaktorów jądrowych w 26 lokalizacjach.
1: To mówisz o prezesie jeszcze poprzednim, czyli o Danielu Obajtku.
3: Tak. I nigdy nie zostało to ogłoszone, w jaki sposób Orlen wybrał akurat tą technologię, dlaczego akurat tą technologię, czy było przeprowadzone jakieś postępowanie konkurencyjne w tej sprawie. W związku z czym no, są takie decyzje, które wydają się po prostu nietransparentne. Tak? Jeżeli duża państwowa firma wybiera do projektu za jakieś dziesiątki miliardów, może setki miliardów, no bo reaktory jądrowe to są takie kwoty, wybiera partnera strategicznego i nie wiadomo w jaki sposób to się odbyło, nie wiadomo jakie były kryteria wyboru. No zazwyczaj jak państwowe podmioty
1: ale
3: robią mówisz,
1: bo tam,
3: rzeczy,
1: bo tam był podwójny wybór, bo jeden z jednej strony to jest wybór partnera strategicznego, a z drugiej strony wybór technologii, którą miał partner strategiczny, więc o którym wyborze mówisz?
3: O obu wyborach. Dlatego, że wybór technologii powinien być powzięty na transparentnych przesłankach i tak robią to kraje ościenne. Tak robią to generalnie wszystkie kraje, że ktoś robi jakieś postępowanie, wiadomo o co w tym postępowaniu chodzi, ileś technologii jest ocenianych i potem jest komunikat, że wygrała taka, taka ze względu na to, że to, to, to i tamto. Tutaj nigdy czegoś takiego nie było po pierwsze. No a druga rzecz to jest też to, że ta technologia tam jest jakiś podmiot pomiędzy dostawcą czy twórcą tej technologii a Orlenem. Podmiot, który stara się nie mówić o sobie, że jest pośrednikiem, ale w zasadzie to nie wiadomo, co do tego wnosi. Ostatnio okazało się, że Orlen płaci za jakiś standard design reaktora licencję. Standard design to jest coś, co jest w wielu przepisach, między innymi w Stanach Zjednoczonych, dosyć jasno określone. To znaczy jest taka procedura, która się nazywa Standard Design Approval. I generalnie jak ktoś przejdzie taką kilkuletnią procedurę u regulatora, to można powiedzieć, że ma zatwierdzony standard design i w mojej ocenie taki design wtedy może być przedmiotem licencji, bo to jest przez jakiegoś regulatora szanowanego potwierdzone, że to rzeczywiście działa. Orlen płaci za jakiś standard design, który powstał, nie wiem, w 2 lata, w 1,5 roku, który nie został zatwierdzony przez żadnego regulatora i Orlen płaci jakieś tam ciężkie miliony, dziesiątki milionów, może setki jakiejś licencji, więc takich nietransparentnych rzeczy w przypadku Orlenu jest więcej.
5: Znaczy ja mam problem w dwóch kwestiach. Pierwsza to jest taka, jeżeli jest prawdą to, co napisała gazeta Financial Times, a to jest, patrząc na tytuł, mocno uprawdopodobnione, to po pierwsze, no, ktoś, kto doprowadza w spółce publicznej, akcyjnej jakiejkolwiek spółce, do tego, że są przekazywane środki komuś na pendrive'ie, brzydko mówiąc, na gębę, no to dyskwalifikuje te osoby z jakiegokolwiek zarządzania jakimkolwiek mieniem, chyba że tylko swoim, bo takich rzeczy się nie robi. Po drugie, no przecież w tej spółce powinien być dyrektor finansowy, który jednak no, musiał nadzorować różnego rodzaju przelewy, wypłaty, no 1 200 000 000 zł, nie wiem, w dolarach. No to jednak to nie jest tak, że to ktoś zrobił po kryjomu. Więc procedury również były, brzydko mówiąc, niestosowne. No i był jakiś controlling, przecież sprawdzający procedury. Pion bezpieczeństwa, który powinien sprawdzać tego typu rzeczy ex ante, albo nawet ex post, a my się dowiadujemy o tym z pracy po 3-4-5 latach. To jest problem. Cały pokazuje, że cały ten corporate governance w Orlenie i w spółce tej, która podlegała pod Orlen, tutaj w Szwajcarii, no nie spełniało podstawowych standardów. To już świadczy o całym menedżmencie. To jest jedna rzecz. I o strukturach państwa, ponieważ w takich spółkach strategicznych jak Orlen, czy KGHM, czy jeszcze wtedy był Lotos, PGNiG, są również ludzie przedstawiający interes państwa związany z różnego rodzaju służbami, które pracują w pionach bezpieczeństwa i również monitorują tego typu rzeczy, monitorują kadry zarządcze, które przychodzą i to jest sprawdzane. Więc tu zawiodło, nie wiem czemu, to jest pewnie do analizy, ale płaszczyznę, te linie ochrony praktycznie na każdym poziomie zawiodły, nie działały, nie było ich. Ale to uderza odpowiedzialnością taką zarządcą również w cały zarząd na samej górze. To jest jeden argument, jeden wątek, który chcę podnieść, a drugi, nie rozumiem jednej rzeczy. Mamy państwo, które funkcjonuje. Abstrahując od tego, że nie pamiętam, kiedy te transakcje miały miejsce, ale abstrahując od tego, że jest no, rząd, są służby, jest prokuratura, premier chwalił się tym, że są poszukiwania, audyty robione w spółkach i KAS został zaangażowany zamiast ścigać przestępców VAT-owskich czy ceny transferowe związane z CIT-em, który to jak, nie wiem, prezes Brzoska pokazywał nieraz, firmy zagraniczne praktycznie wcale go nie płacą, mając dziesiątki czy setki miliardów obrotów w Polsce. Więc zamiast zająć się tym, zostały rzucone na pole tak zwanych audytów. No i wygląda na to, że albo nic nie znalazły, to też o nich świadczy coś, o tym, czy ABW, czy o prokuraturze, że dopiero jak zachodnia gazeta, która ma swoją siedzibę w Londynie, napisze o tym, co się działo w polskiej spółce i jej przedstawicielstwie w Szwajcarii, to dopiero robi się wielka afera. No to coś tu jest chyba nie tak.
3: To mogę się tylko zgodzić tutaj z Piotrem. Rzeczywiście ten wątek corporate governance, jak to się brzydko mówi, nadzoru, które struktury korporacyjne powinny sprawować, to jest wręcz niewyobrażalne, że ktoś z pieniędzy firmy bierze sobie 1,5 miliarda złotych na pendrive'ie i daje komuś do ręki. No przecież to jest absurd, tak? Więc natomiast inną rzeczą jest, że w tej chwili są firmy i technologie, które jakby pozwalają te kryptowaluty naprawdę śledzić, tak? Więc jedna rzecz to jest, że te środki zostały wyprowadzone, ale druga rzecz to jest, gdzie one teraz są i do czego służą, bo 1,5 miliarda to jest całkiem sporo pieniędzy. Więc są sposoby, żeby przynajmniej spróbować się tego dowiedzieć i znaleźć te bitcoiny. To nie jest już tak.
1: To nie były bitcoiny.
3: No to jakieś tam inne coiny. Naprawdę są dobre narzędzia do tego, żeby to prześledzić.
1: Panie ministrze, Piotr Kleiński.
2: To jest sprawa, która oczywiście powinna być wyjaśniona jako ta konkretna historia, ale też jest to, można powiedzieć, taki przyczynek do szerszego obrazu. To jest tak, że w szczególności w surowcach naturalnych, bo to nie tylko dotyczy ropy, gaz surowej czy gazu ziemnego, ale różnych innych surowców też, obraca się ogromnymi pieniędzmi, często producentami czy miejscami, gdzie się te surowce wydobywa, są miejsca o dość szarej strefie prawnej, tak bym to określił, albo politycznej. I to oczywiście prowokuje i kreuje szary albo czarny rynek pośredników różnego autoramentu. No i wymaga to szczególnej ostrożności, jeżeli się w tej transakcji, czy transakcjach koniecznych przecież, bo państwo nasze i każde inne, ale nasze w szczególności, musi po prostu te surowce nabywać i kupować, jeżeli to jest potrzebne, ale wymaga to ogromnej ostrożności, wymaga to nadzoru czy pomocy, no umówmy się, służb specjalnych, dlatego, że nie tylko chodzi o korupcję na poziomie pośredników, co często myślę, że się zdarza, ale też i wiarygodność tych dostawców często bywa podejrzana. No, a tendencja oczywiście do dywersyfikowania, czyli różnicowania kierunków dostaw, jest słuszną tendencją. I trzeba szukać różnych źródeł, czasem niekonwencjonalnych, one są nowe. No, Wenezuela jest szczególnym krajem i miejscem, była szczególnym miejscem. Warto może przy tej okazji tylko jeszcze przypomnieć, że usiłował Orlen skorzystać z 6-miesięcznej przerwy w sankcjach amerykańskich nałożonych na reżim w Maduro w Wenezueli, żeby w tym okienku właśnie zdążyć te 6 tankowców zakupić. No, to jest dodatkowe ryzyko, które zostało tutaj podjęte.
1: Ale to może by było po prostu ryzyko, no bo rozumiem, że ta ropa, którą kupowano w Wenezueli, była z jakiegoś powodu, nie wiem, tańsza niż ropa kupowana w Arabii Saudyjskiej.
2: Znaczy, to jest tak, że oczywiście Financial Times, to same źródło, jak mówi Piotr Nowak, no o ile to jest prawda, ale uważam, że to jest bardzo prawdopodobne, że jest prawdą. Otóż po stronie Orlenu obliczano zysk na tej transakcji na poziomie 20-30 milionów dolarów. To jest dużo pieniędzy oczywiście, ale to jest połowa statku zapełnionego ropą, jeżeli chodzi o wartość. Tak mniej więcej, tak pi razy oko. W związku z tym zysk w porównaniu z wszystkimi transakcjami, które musi zawierać Orlen dla swoich rafinerii, myślę, że był dość marginalny.
5: Tak, no jeszcze po pierwsze do handlu ropą, czy tego typu produktami, gdzie rozmawiamy o dużych kwotach, to idą w setkach milionów dolarów, a nawet w miliardach, co jest normalnym procederem na tym rynku. No to zwykle ze względu na to, że jak jest ograniczone zaufanie do kontrahenta, a rozmawiamy o dużych kwotach, to nie robi się żadnych przedpłat, tak jak tu zrobiono. Przedpłaty, brzydko mówiąc, na gębę, zanim towar dostanie. Tylko są banki, funkcjonują, przecież dzięki temu działa cały międzynarodowy handel. Są konta powiernicze, escrow, na które się wpłaca. Wpłaca się tam pieniądze. Człowiek, który ma mi sprzedać tą ropę, wie, że już te środki są na tym banku. Daje mi tą ropę. Jak ropę ja dostanę tymi tankowcami, dopłyną do mnie, ja daję znak do banku i te środki są uwalniane do tego klienta. Tak działa cały międzynarodowy handel. Jeżeli rozmawiamy o tym, że można było zarobić na tym, nie wiem, tam 20-30 milionów dolarów przy kwocie 250-300 milionów dolarów, to rozmawiamy o 10%. To przy takim ryzyku, to jest z punktu widzenia nawet finansowego, to jest kompletnie nieopłacalna operacja. Więc każdy sobie sam może odpowiedzieć.
1: No mógłbyś to wstęp do jakiejś większej operacji finansowej, która by dawała większe
5: zyski. Tylko pytanie czyjej. No na pewno te pieniądze nie wróciły na konto, tylko siedzą u kogoś.
3: Jeśli mogę jeszcze na bazie tego przykładu jedną rzecz powiedzieć, bo jesteśmy teraz w takim momencie trudnym. Na przykład został zbombardowany rurociąg w Arabii Saudyjskiej, co chyba sprawia, że dodatkowe będzie utrudnienie z tym, żeby ropa z Arabii Saudyjskiej do Orlenu docierała. To w ogóle jest szerszy temat dotyczący całego jakby takiego globalnego handlu i zagrożeń, które od wybuchu wojny na Ukrainie co najmniej od 4 lat po prostu już narastają, tak? To znaczy widać, że ryzyka takich dalekich łańcuchów dostaw rosną. To niektórzy nazywają ten proces deglobalizacją. I ryzyka pozyskiwania przez Polskę gazu, ropy, czy nawet węgla z różnych dalekich lokalizacji mogą rosnąć. Wydaje się, że w Europie tej zimy będzie potężny kryzys energetyczny znowu. 5 lat po wybuchu wojny na Ukrainie Europa znów znajduje się z powrotem w kryzysie energetycznym. To jest konsekwencja błędnych wyborów strategicznych, to jest konsekwencja polityki klimatycznej. I to jest przyczynek do dyskusji o tym. Ja nie wiem, czy panowie to uwierzycie i państwo, którzy nas słuchają, ale jeżeli chodzi o zasoby surowców energetycznych dla Unii Europejskiej, zlokalizowane na terytorium Unii Europejskiej zasoby pod ziemią, to węgiel brunatny i węgiel kamienny stanowi ponad 95%. Czyli jesteśmy kontynentem, który ma węgiel i nie bardzo ma cokolwiek innego. I od 25 lat prowadzimy politykę odejścia od węgla. No to jest eksperyment śmiały, pewnie będzie opisywany w książkach do historii. Eksperyment, który kończy się porażką. Porażką, którą obserwowaliśmy już w 21, w 22 roku i będziemy ją tej zimy obserwować po raz kolejny. A ona może mieć wymiar tragiczny. To znaczy, jeżeli zima będzie na Ukrainie mroźna, to skala tej porażki może być taka, że będą miliony uchodźców z Ukrainy na naszej granicy, a Europa nie będzie w stanie Ukrainy wesprzeć ani energetycznie, ani gazowo, bo sama nie będzie miała. Więc i to 5 lat po rozpoczęciu wojny, nie 2 miesiące.
1: No tak, tylko to jest konsekwencja nie tej wojny, która jest na Ukrainie, tylko to jest konsekwencja tego wszystkiego, co się dzieje w Zatoce Perskiej, a teraz nad Morzem Czerwonym. To jest taka konsekwencja. Dlatego,
2: nie, to jest skomplikowane. Że ja chciałbym, żebyśmy się zastanowili, bo ja mam taką wątpliwość, bo popatrzyłem na statystykę, czyli na to, ile procent zaopatrzenia w ropę i gaz mają ważne kraje światowe z regionu Zatoki Perskiej. I przede wszystkim jest tak, że faktycznie rzecz biorąc, Stany Zjednoczone nie czerpią ropy naftowej ani gazu z rejonu Bliskiego Wschodu, w szczególności z Zatoki Perskiej, a już w szczególności przepływ statków przez cieśninę Ormus nie jest istotny dla zaopatrzenia gospodarki amerykańskiej w węglowodory. Tak to można by chyba powiedzieć. Równocześnie jest tak, że jeżeli się popatrzy na te cyfry i przepływy, to się okazuje, że Ameryka, a właściwie obydwie Ameryki w zasadzie są samowystarczalne w tej dziedzinie. To znaczy 60% mniej więcej importu ropy naftowej do Stanów Zjednoczonych jest z Kanady, reszta jest z Meksyku. Jakieś ułamkowe ilości z innych źródeł, a w szczególności jeżeli chodzi o bilans eksportu i importu ropy naftowej ze Stanów Zjednoczonych, to on jest bliski zeru. A jeżeli się uwzględnia produkty naftowe, to po prostu Stany Zjednoczone mają bilans dodatni. W związku z tym takie proste tłumaczenie, że Ameryce zależy na Bliskim Wschodzie dlatego, że tam jest ropa naftowa, jest błędne. Jest błędne, a ono pokutuje. Ono pokutuje, bo rzeczywiście 30 lat temu w strategiach amerykańskich pisało się, że vital interest, czyli interesem zasadniczym amerykańskim jest wolność żeglugi w Zatoce Perskiej. Otóż ta wolność żeglugi się okazuje ważna w tej chwili politycznie, ale nie ekonomicznie. Jeżeli chodzi o Europę z kolei, to może, żeby już tego nie przedłużać, moich, że tak powiem, wykopalisk statystycznych, ale jeżeli chodzi o Polskę, to przy gazie ziemnym kwestia doprowadzenia do Polski skroplonego gazu z Kataru to jest 20% mniej więcej tego, co przechodzi do Polski przez terminal, przez gazoport w Świnoujściu i to jest około 10% zużycia rocznego gazu w Polsce. Czyli faktycznie rzecz biorąc, to jest do zagospodarowania, to znaczy to nie jest szok dla polskiej gospodarki. Trochę gorzej jest z ropą naftową, a w szczególności z kontraktami Orlenu, dlatego że mniej więcej połowa ropy naftowej, której potrzebuje Orlen, pochodzi z Arabii Saudyjskiej, z Aramco. I to rzeczywiście ten rurociąg, który został uszkodzony i jest nieczynny w tej chwili, a ma wylot na Morzu Czerwonym, on rzeczywiście był źródłem jest źródłem dla Orlenu. W związku z tym Orlen w bliskiej perspektywie musi się martwić o to, jak to uzupełnić. Ale generalnie rzecz biorąc, takie przekonanie, że wojna na Bliskim Wschodzie, że problem Iranu na Bliskim Wschodzie to jest bezpośrednia przyczyna zwyżki cen benzyny na stacjach benzynowych. Panowie, ja stawiam tezę, że to nie jest do końca prawda, a na pewno związek nie jest wprost.
1: Znaczy nie dlatego rosną cena ropy, dlatego że jest wojna w Zatoce i dlatego, że...
5: Wydaje mi się, że jednak to ma bezpośrednie przełożenie ze względu na to, że po prostu to może nas, tak jak pan minister tu opisał, nie do końca będzie dotyczyło z punktu widzenia na przykład gazu, jeśli chodzi o braki gazu. Tak, że gazu nam nie zabraknie, bo nie rozmawiamy o tym, że będzie tak zwany shortage gazu i brak gazu jest, tylko jest kwestia cen. No bo pytanie jest takie, ile innego rodzaju gazu i ropy, ile tego szło na przykład na wschód, do Chin, tak? Jeżeli to zostało odcięte, a Chiny nadal potrzebują, to oni wtedy zasysają z wszystkich innych możliwych źródeł i cena gazu na świecie, cena ropy na świecie momentalnie zaczyna rosnąć. Bo nawet jeżeli Stany, proszę zobaczyć, jak to jest powiązane, Stany, tak jak pan minister dobrze to opisał, nie potrzebują ropy z Bliskiego Wschodu. A jednak na stacjach benzynowych w Stanach Zjednoczonych ceny benzyny poszły potężnie do góry, tak? Bo jeżeli światowe rynki idą do góry, wszystkie rynki są tak powiązane teraz, wystarczy, że cena, ze względu na to, że wysadzili jakiś rurociąg, to jeśli, nie wiem, tam 4% światowego zapotrzebowania na ropę, czy dostaw ropy szło przez ten ropociąg i już teraz nie pójdzie, no to jedne kraje muszą uzupełnić się, zaczynają ścigać po prostu. To jest ten problem.
2: To ja mam,
5: i to się przekłada to właśnie się na przekłada. Te ceny, tak?
2: Okay, bezpośrednio. Okay. A czy to nie jest przesłanka do myślenia jeszcze o innej sprawie w kategoriach strategicznych? Czy nie doprowadzi to, może doprowadzić, albo może grozić, to zależy od poglądów, podziałem rynku światowego?
3: Ja chciałem w tej sprawie...
5: Może, tylko...
2: Bo to może prowokować myślenie w regionach czy krajach, które mogą autarkicznie podejść do zaopatrzenia w surowce energetyczne, żeby się odizolować.
5: Tak, i to może być elementem w ogóle...
2: Niedaleko szukając, Norwegowie przecięli przepływ energii kablami energetycznymi łączącymi Norwegię z Unią Europejską, z Danią. I Niemcami. Dlaczego? Dlatego, że byli poddawani szokom cenowym z Europy u siebie.
5: Tak samo tu. Przecież prezydent Rampung by wprowadzić na przykład zakaz eksportu tych produktów ropnych poza Stany Zjednoczone i momentalnie ceny w Stanach Zjednoczonych by spadły. Tak. I to jest możliwe. To oczywiście to są jeszcze lobby, jak to działa, ale tak, to może prowadzić w konsekwencji do tego politycznego pęknięcia takiego na świecie, regionalizacji dostaw, nie sprzedawania tylko dlatego, że masz droższy cen, tylko jako narzędzie, to co robił Putin w sumie, tak, w Europie, jak to rozgrywał, tak? No to może być takie narzędzie, oczywiście.
1: Szczepan Ruman.
3: Chciałem w zakresie tej regionalizacji. Niemcy już raz pociągnęli Polskę na skraj przepaści. Nie mówię tutaj o dalekiej przeszłości, bo wtedy to wiele razy, ale niedawnej przeszłości, czyli w 2022 roku, kiedy oni przeżywali swój szok gazowy i ceny energii u nich były horrendalne, to poprzez to właśnie, że jesteśmy, tak jak pan minister powiedział, połączeni, no to oni zaczynają importować z krajów ościennych i ciągną cenę energii w całej Europie. W Polsce wtedy do ceny dochodziły do 2,5 tysiąca złotych za megawattogodzinę. Pamiętamy to. Tej zimy będzie podobnie. Pewnie nie będzie taka skala, daj Boże, tego zjawiska, natomiast będzie podobnie. To znaczy Niemcy znów będą powodowali horrendalne ceny i znów pociągną nasz rynek i będzie źle. Dlatego Norwegia racjonalnie po prostu odpięła się od tego i dziękuję bardzo. Ale na rynku ropy może stać się coś, co by podążyło za rynkiem gazu. Jeżeli chodzi o rynek gazu, w Stanach oczywiście nie podaje się ceny w euro, natomiast jakby to przeliczyć, w Europie jest modna cena za megawattogodzinę w euro. Gaz w Stanach Zjednoczonych kosztuje 8 euro, w Europie 80. To jest 10-krotna różnica w cenie, która wpływa na konkurencyjność gospodarki. Na gazie się produkuje na przykład nawozy azotowe, czyli amerykańscy rolnicy mają dostęp do nawozów produkowanych na gazie za 8 euro, europejscy rolnicy na gazie za 80 euro. To później przekłada się na koszty wszystkich produktów rolnych. I teraz rynek gazu jest posegmentowany. W Chinach to jest około 60 euro w tej chwili, tak? Czyli Stany Zjednoczone mają bardzo dużą preferencję. Tak jak tutaj pan minister powiedział, Amerykanie w zasadzie trochę ropy importują, trochę eksportują, w zasadzie są eksporterem netto. I jest możliwe, żeby Amerykanie jako jakby kraj, który nie potrzebuje de facto importu, powiedzieli, słuchajcie, my się izolujemy w ten czy inny sposób od waszych problemów z cieśniną, tą, tamtą. Niestety to jest trochę tak, że Donald Trump to mówi. On to mówi od miesięcy, to znaczy mówi Europejczykom, no przywróćcie żeglowność tej cieśniny, ona nam nie jest potrzebna, tak? A teraz mamy problem z żeglownością drugiej cieśniny, więc to nie dąży w kierunku rozwiązania jednego problemu. Ale o co chodzi? Już naprawdę zmierzam do końca. W marcu, jak wybuchła wojna w Iranie, ropa w Stanach skoczyła do góry, ale była WTI tam 90, powiedzmy, $2. W Europie była $12 droższa, a w Chinach była $36 droższa. Są trzy różne benchmarki. W Europie jest Brent, w Stanach WTI, na rynki azjatyckie to jest Dubaj, Oman. Jest potencjał do tego, żeby te benchmarki się rozjechały, żeby się okazało, że Europa ma ropę na przykład 50% droższą niż w Stanach Zjednoczonych. I chodzi o to, że ja bym powiedział, że jest potencjał, a nawet jest prawdopodobieństwo, że do takiej sytuacji w najbliższych latach dojdzie, że nie tylko będziemy mieli najdroższy na świecie gaz, ale będziemy mieli też najdroższą na świecie ropę. I w tym kontekście chcę zwrócić uwagę, że Chiny, które mają podobną bazę surowcową do Europy, czyli mają dużo węgla, mało ropy, mało gazu, oni postawili całą swoją gospodarkę na węglu. Samochód elektryczny w Chinach to jest samochód, który jeździ na węglu, bo energia jest produkowana z węgla i samochód tankuje tą energię i dzięki temu nie tankuje ropy. Europa dominujący wciąż jest węgiel i energetyka węglowa wciąż rośnie w Chinach. Energetyka ta OZE i inne źródła energii dobudowują do tego, natomiast nie ma tak, że zastępują węgiel. I chodzi o to, że Europa w tym czasie robi coś odwrotnego, to znaczy mając bazę tylko i wyłącznie węglową, uzależnia się od importu wszystkiego naokoło. W czasie deglobalizacji i regionalizacji to będzie prowadzić dla Europy do szoków i do najgorszych rezultatów ze wszystkich kontynentów i konkurentów naszych gospodarczych.
1: Przyjmujemy to, co Szczepan Urban powiedział, ale jedno takie naiwne pytanie, no bo petrodolary, czyli krótko mówiąc, siła gospodarki amerykańskiej zależy od tego, że ropa jest kupowana za dolary na świecie, ta ropa właśnie z Zatoki Perskiej. I siła gospodarki to, że Ameryka nie bankrutuje, to o tym mówiliśmy chyba w klubie przyjaciół metali ziem rzadkich, dlaczego Ameryka sobie może na to pozwolić. To rozumiem, że przy takiej operacji przestanie obowiązywać dolar jako waluta międzynarodowa, a to wtedy będzie konsekwencja dla gospodarki amerykańskiej, europejskiej, chińskiej, dla całego świata.
5: Czy może dojść do tego, że dolar w pewnym momencie przestanie być walutą rezerwową świata, no ale ktoś musi tą walutę zastąpić. Bo waluty, czy są, nie wiem, słabe, czy mocne, no to są zawsze w odniesieniu...
1: Pendrive.
5: w odniesieniu no, do
3: z
5: czegoś.
3: Z pendrive'ami to widzimy, jak się kończy.
1: Dobra,
5: są w odniesieniu do czegoś, tak? Jak, nie wiem, rozmawiamy o złotym, to mówimy, no złoty jest mocny, silny, słaby, ale versus co? Versus euro, versus dolar, tak? I proszę zauważyć, że jak dzieją się jakiekolwiek zawirowania na świecie, geopolityczne, strategiczne, cokolwiek, to mimo wszystko tych historii różnych tam, że BRICS jest mocny, że tam chcą wyprzeć dolara, wszyscy uciekają do dolara. Mimo wszystko to jest potęga światowa i będzie przez najbliższe lata. To, co Szczepan nawet wspomniał tutaj, to nie chodzi tylko, ta cena jest 10 razy tańsza energii, to nie chodzi tylko o rolnictwo oczywiście. Natomiast z punktu widzenia przyszłości, tu chodzi o centra danych, o moce obliczeniowe, które palą właśnie tylko i wyłącznie energię. Nie tylko do przeprocesowania, ale również do schłodzenia tego wszystkiego. No więc generalnie tutaj Stany Zjednoczone mają potężną przewagę i Europa nie jest w stanie ich na dobrą sprawę dogonić. Natomiast są takie zakusy i być może gdyby dolar nie był walutą rezerwową świata, z jednej strony Stanom Zjednoczonym też byłoby wygodniej. Niektórzy tak sugerują, że dolar by się wtedy dużo mocniej osłabił i eksport amerykański byłby jeszcze mocniejszy, import by im się nie opłacał, więc to jest powiązane wszystko, natomiast na chwilę obecną ja nie widzę możliwości, żeby świat odszedł od dolara, bo czym go zastąpić? Euro, już były takie pomysły, przecież jak euro powstawało, nawet tam, nie wiem, 10-15 lat temu były też takie plany mocarstwowości, że euro będzie walutą rezerwową świata. No jakoś to nie chodzi. Dolar jest powszechny, był, jest i najprawdopodobniej przez następną dekadę albo jeszcze dłużej będzie, więc na dzień dzisiejszy ja nie widzę konkurenta, zwłaszcza, że nawet jeżeli rozmawiamy o tych krajach BRICS-ów, to proszę sobie wyobrazić jedną rzecz. Czy Rosja przyjęłaby juana do rozliczeń zamiast dolara? No raczej nie, bo oni chcą rubla. No ta Chiny by przyjęły rubla? No też nie. Brazylia by przyjęła rubla albo juana? No też nie. Iran by... No i to jest problem, tak? To są, nie zapominajmy o problemach politycznych też. Także te kraje BRICS-u to jest dobry taki nagłówkowy temat. Natomiast po pierwsze, te kraje nie leżą na południu, tak patrząc na globus i na półkulę, a po drugie politycznie one są tak podzielone, Indie, Chiny, Rosja, że tam nie ma możliwości dogadania się politycznie w jakimkolwiek celu, gdzie mogłyby same te wszystkie kraje wypchnąć jeden do góry jako lidera i on będzie tworzył walutę rezerwową. To jest nierealne.
1: No dobrze, ale to trochę, płyniemy pod
3: zdanie,
1: prąd.
3: Jedno tylko zdanie, ja chodzi o to, że ta regionalizacja ropy może się dokonać i nie zagrozić petrodolarowi. Cały handel może nadal być w dolarach, tylko będą po prostu różne ceny na różnych kontynentach. To jedno z drugim nie jest związane, niestety, dla nas.
1: No dobrze.
2: Ja myślę, że jeszcze może na zakończenie tego wątku, wątku, można by powiedzieć tyle, przypomnieć po prostu, bo przecież to jest w sumie banalne, ale Europa, jak Szczepan Ruman powiedział, ma swoje zasoby energetyczne w lwiej części w węglu i nie ma ropy wystarczającej ilości, a prawie śladowo. Ma trochę gazu, ale też niewystarczająco. To oznacza, że jeżeli nie chce być uzależniona Europa od tych, którzy to posiadają i od sporów o te źródła, czy nawet wojen, no to po prostu musi tę energię produkować z tego, co ma, czyli z węgla. Musi budować energetykę jądrową i to budować ją nie co 10 lat jeden reaktor, tylko rzeczywiście ją budować i uzupełnić to odnawialnymi źródłami, jeżeli to jest możliwe, ale te, które są zbudowane, chyba wystarczą na wiele, wiele dziesiątków lat w przód. W związku z tym raczej się skupić na tym, żeby odnowić ten park przemysłowy, który powinien istnieć dla produkcji energii z węgla, i budować elektrownie atomowe.
1: Czyli wspólnota węgla i stali. Tak się zaczęła Unia Europejska.
5: Węgla i atomu.
2: A teraz powinna być wspólnota węgla i atomu.
1: Ale stal też się przyda.
3: Jednym z problemów Europy jest to, że 50% mocy rafineryjnych zniknęło z Europy i od 1975 roku nie została w Europie wybudowana żadna duża rafineria. I teraz importujemy produkty rafineryjne zamiast importować ropę i oczywiście żadne emisje się nie zmniejszyły w związku z tym. No my mamy, być może niedługo się okaże, że Lotos to jest jedyna rafineria Saudi Aramco, która wciąż może eksportować Przepraszam za żarcik, ale jeżeli chodzi o Europę,
1: no
3: to jest tak,
1: że... nie śmiał, a to był żart. Bo ja cię nie śmiałem, bo nie zrozumiałem, ale dlaczego pan minister się nie śmiał?
2: Redaktor...
1: I drugi minister się nie śmiał.
5: Ja też nie zrozumiałem.
2: Pan redaktor nie wychodzi z roli prowokatora. To jest właśnie taka funkcja.
1: Prowokator.
3: W każdym razie Europa jest skazana w tej chwili na import nie tylko ropy, ale i produktów, ponieważ nie buduje rafinerii, nie ma, zamyka huty i tak dalej, i tak dalej. Ta cała deindustrializacja w tej chwili właśnie kończy się dla Europy tragedią. Dlatego, że wracamy do regionalizacji, okres globalizacji się zakończył, a okazuje się, że my nie mamy już u siebie przemysłu, bo wszystko zostało wyeksportowane razem z emisjami.
1: Ale, ale rozumiem, że teraz taki, jakbyśmy mieli rząd taki, który naprawdę chce rządzić i naprawdę by chciałby, żeby w Polsce było, żeby jakoś Polska przetrwała całe te kryzysy.
5: To by... Nie, jakoś. Żeby się wzmocniła. Żeby ten, się, co... żeby teraz się... mamy rząd, który sobie jakoś, no.
1: A, żeby się wzmocniła, dobrze, żeby tak. się wzmocniła. To dzisiaj podjęto decyzję na temat tego, że należy przywrócić, nie wiem, kopalnie węgla, zacząć otwierać z powrotem te, które są, wzmacniać i budować te elektrownie, o których mówił pan minister Naimski, nie wiem, półtora roku temu, w czasie któregoś naszego spotkania Klubu Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich. 6 elektrowni węglowych z czerpiących z pokładów węgla na Lubelszczyźnie. Taki był plan. Z tego planu na razie nie ruszyliśmy, ale rozumiem, że to jest jedyna racjonalna odpowiedź na to, co się dzieje na świecie.
2: Tak powinno być. Polska powinna rzeczywiście być uodporniona na ideologiczne instrukcje dotyczące walki z klimatem, dekarbonizacji i tym podobnych rzeczy. To jest po prostu mordercze. Nie tylko dla Polski, bo dla Polski jest, ale dla Europy. I rzeczywiście sytuacja, w której ta przemiana świata, czy geopolitycznych, czy geogospodarczych układów w świecie następuje. Przecież to wszyscy widzimy. Niektórzy nawet próbują to analizować. No to trzeba wyciągać wnioski. Okazuje się, że Europa pozostanie biednym półwyspem, który będzie skazany na uzależnienie od świata całego zewnętrznego i temu warto przeciwdziałać, a w szczególności w Polsce.
1: A chciałem powiedzieć, że nasza rozmowa, płyniemy trochę pod prąd, tak? No bo generalnie teza jest taka w mediach i w świecie polityki, że oto Donald Trump rozpoczął wojnę z Iranem, przegrywa wojnę, wtrącili się teraz Huti, Jemeńczycy, którzy pokazali, że potrafią przeszkodzić w eksporcie ropy Arabii Saudyjskiej. Arabia Saudyjska okazała się bezradna wobec organizacji nie posiada, organizmu, to jest organizm, który nie posiada własnego państwa, Huti, prawda? Bo nie posiadają własnego państwa, są zapleczem jakimś Iranu i irańskich rewolucjonistów. No więc teza jest taka, że za chwilę Donald Trump przegra wybory w Stanach Zjednoczonych, za chwilę się zacznie odejście w ogóle od strategii Trumpa, a my mówimy o tym, że Trump geopolitycznie zmienia konstrukcję świata, że być może Ameryka i Stany Zjednoczone na tym całym bałaganie wyjdą na nie na minusie, tylko przeciwnie, będą mieli tańszą energię niż Europejczycy, tańszą energię niż Chińczycy i tak na dobrą sprawę Trump będzie prezydentem zwycięskim.
5: Czy wydaje mi się, że niezależnie od tego, czy jest prezydent Trump, czy jest inny prezydent, byłby inny prezydent, czy będzie inny prezydent, strategia Stanów Zjednoczonych w dużej mierze jest stała i uderzenie na Iran i pozbycie się, próba pozbycia się broni atomowej, którą oni mieli, byli blisko już tak jakby użycia i eksploracji, czy wykorzystania, nazwijmy to, poprzez rakiety, czy być może nawet pojawiały się spekulacje, że można ją przetransportować, nie wiem, na statku, który by wpłynął do Nowego Jorku i tam detonować. Więc zakładam, że te działania to nie polegają tylko na to, że prezydent Trump się obudził pewnego dnia i mówi, dobra, walimy w Iran, tak? Oczywiście jego styl wypowiedzi, jego styl bycia, trochę takiego showmana, którym gdzieś no, był przez całe życie w mediach się obracał, jest czasami specyficzny. polityczny, dla niektórych osób niezrozumiały, bo jest inny, nazwijmy to, niż do tej pory w dyplomacji, czy przyzwyczailiśmy się do tego, nie znaczy, że jest nieskuteczny, tak? Natomiast ja uważam, że Stany Zjednoczone jednak mają ten core, który gdzieś tam w tym państwie jest i te interesy są realizowane niezależnie od tego, czy jest prezydent Trump, czy nie. W tej kwestii strategicznej. Tam inne rzeczy, niuanse pewnie jakieś, tak, nie wiem, tam 5000 damy, jak wygramy wybory połówkowe, czy coś, to może inny prezydent tego nie powiedział, ale to są didaskalia. Natomiast w tych głównych rzeczach interesy Stanów Zjednoczonych są od wielu lat. Ja pamiętam, jak w 2022 roku byłem jeszcze jako, będąc w rządzie w Stanach Zjednoczonych, gdzie rozmawiałem o wyrzuceniu Rosji z G20 i wprowadzeniu Polski w to miejsce z Giną Raimondo. I wtedy ja całą historię powiedziałem, że to fajnie będzie pokazanie, że przez 35 lat, mając demokrację, wolny rynek, wprowadzając reformy świata zachodniego, będąc w Unii Europejskiej, w NATO, my od kraju, który miał gospodarkę centralnie planowaną, komunistyczną, tak jak Ukraina wtedy była na podobnym poziomie, przez te 35 lat wprowadzając te sukcesy, mamy sukces. I to będzie kropką nad i, pokazujecie wejście Polski do G20 najlepszym przykładem w wszystkich innych krajach, że w ten sposób pijcie, będziecie bogaci, zamiast wysyłać nam wojsko. Im się to bardzo spodobało, miała to przekazać Bidenowi. Natomiast jej zastępca powiedział jedną rzecz. Piotr, ale gdyby się okazało, że nie da się Rosji walić z G20, bo tam są Indie, tam są Chiny, mogą być przeciwni, nie ma procedury wyrzucania kraju z G20. Czy wy bylibyście zainteresowani, gdyby Stany Zjednoczone wyszły z G20 i założyły osobną organizację z wami, z innymi krajami? Ja mówię, że oczywiście. No ale to już wtedy pokazuje, że oni już wtedy prognozowali, a to był jeszcze prezydent Biden, o tym, że następuje rozłamanie geopolityczne świata.
2: Tak.
5: Bo w 22 roku, bo jeszcze przed wojną na Ukrainie, bo G20 powstało po 2008 roku jako taka reakcja na kryzys finansowy, gospodarczy. Tam u nas się o tym nie mówi, ale jednym z najważniejszych elementów G20 jest FSB, Financial Stability Board, o którym się decyduje odnośnie nowych regulacji w sektorze finansowym, czy to bankach, czy w sektorze tak zwanym buy side i tego typu rzeczy. No ale jeżeli dochodzi do tego rozłamu geopolitycznego i pewnego izolacjonizmu, to G20 traci na znaczeniu. To oni już w 2020 roku za prezydenta Bidena o tym mówili, to wiedzieli, tak? No więc to nie jest tak, że prezydent Trump przyszedł i rozwalił świat. Także to...
2: Nie. I to, co jest w ostatniej wersji Trumpowej, można powiedzieć, tak, wersji strategii Stanów Zjednoczonych napisane prosto i jasno, no jest tego kontynuacją. Skupienie uwagi na obydwu Amerykach i tak naprawdę odejście od... No to się zdaje się tak nazywa, tak? Unipolarnego obrazu świata, czy organizacji świata na rzecz kilku bądź wielu centrów, które no jakoś tam równowagę będą utrzymywały, a to jakoś to się okaże w praktyce, jak to będzie strukturą ujęte.
5: I problem będzie, bo to będą takie, można sobie wyobrazić to jako, nie wiem, 2-3 potężne płyty tektoniczne. I najgorzej będą miały kraje, które będą na zwarciu tych płyt tektonicznych, bo będą przechodziły raz tu i tarcia będą się odbywały właśnie w taki. I dla nas interesem Polski strategicznym powinno być wsunąć się na tą jedną płytę, żeby nie być przy brzegu, bo tam będą dochodziły do tarć. Tak obrazowo, żeby to zrozumieć.
1: Na którą płytę i czy wsunięcie na tą płytę to jest tożsame z twierdzeniem, że baza wojsk amerykańskich w Polsce da nam to poczucie stabilności. I skąd w ogóle mamy taką myśl, że Amerykanie będą chcieli utrzymać stabilność poprzez bazę wojsk amerykańskich tutaj na zachodzie naszego pięknego kraju?
2: Poruszamy się tutaj, myślę, między polityką w sensie tradycyjnej polityki zachodniej, tak to bym określił, a praktyką i symboliką także. Dlatego, że baza amerykańska w Polsce to jest rzecz absolutnie praktyczna, to znaczy stała baza amerykańska, gdzie są amerykańscy żołnierze, gdzie są amerykańskie rodziny, gdzie jest 10 tysięcy czy 15 tysięcy, czy ile tam tych, prawda, żołnierzy będzie mogło być. To jest sytuacja, w której w szczególności jeżeli to jest stała baza, no, każdy rząd amerykański, każda administracja amerykańska i każdy Amerykanin, do którego ta informacja dotrze, będą uważali, że to jest ważne. Że to jest ważne dla Ameryki miejsce. I to jest... Ale odnosząc się do tego, co Piotr Nowak powiedział o tych płytach tektonicznych, gdzie się znaleźć, no... Można powiedzieć, że Europa jest w sytuacji takiej, że być może w przewidywalnym czasie będzie w praktyce wybierać, do której płyty chce dołączać, czy być włączona, czy to będzie płyta amerykańska, czy to będzie płyta rosyjska, bo taka jest alternatywa. A dla Polski w szczególności, czy dla krajów w ogóle rzeczywiście granicznych, czyli począwszy od Finlandii, a kończąc na Turcji, prawda, to będzie pytanie egzystencjalne. To znaczy, czy się... No bo jeżeli Europa jako taka zdecyduje, a Ameryka się na to zgodzi, że dołącza się do rosyjskiej płyty tektonicznej, no to można powiedzieć, że perspektywy dla tego regionu, który wie, czym jest Rosja i czym są rosyjskie imperialne plany i strategie, to jest dramatyczne. Ale jest szansa i nad tym warto pracować, nie tylko się zastanawiać, ale pracować, żeby

0: o Rosji jako o zagrożeniu. No to może jak spadnie tych dronów jeszcze kilka, to może będzie to wpływało także trochę na niemiecką politykę, czy francuską politykę, jeżeli on doleci do Paryża.
1: No dobrze, ale jak mamy w takim razie traktować informację o tym, że nie wiem, kto to jest syn, wnuk Donalda Trumpa był na tej wyspie, miał wesele, zapłacone to było przez oligarchę rosyjskiego, który jest bliską osobą Władimira Putina, jest szefem związku bokserskiego w Rosji, no to patrzymy na pewien rodzaj, no taki dziwny świat Donalda Trumpa. Czy on na pewno jest tu, a nie tam? Może jest jeszcze gdzie indziej? Może jest kosmitą w ogóle?
2: On na pewno rozmawia z Rosją z pozycji podmiotowej. Europa tej pozycji nie do końca ma, dlatego że nie bazuje na własnych surowcach. W związku z czym Europa rozmawia z każdym z pozycji petenta. Z Chinami z pozycji petenta, z Rosją z pozycji petenta, ze Stanami Zjednoczonymi z pozycji petenta. No jak się nie ma swojego bezpieczeństwa i swojej bazy, to się jest petentem po prostu.
0: To jest, myślę, trafne ujęcie tego problemu. Rzeczywiście Ameryka jest podmiotowo zachowującym się czynnikiem geostrategicznym. Europa taka nie jest. To jest kłopot, bo jesteśmy przecież w Europie i nie zmienimy tego położenia, ale powinniśmy my w Polsce rzeczywiście zachowywać się podmiotowo, przekonywać, robić to, co dla Polski jest ważne. Też w tej Europie, która znajduje się rzeczywiście na równi pochyłej w tej chwili. No trudno, tak to wygląda.
3: Ale z drugiej strony rozumiem.
1: Piotr Nowak.
3: Rozumiem z jednej strony to oburzenie. Znaczy z naszego punktu widzenia, czy media próbują tą narrację, no ale z punktu widzenia prezydenta Trumpa czy Stanów Zjednoczonych, no to co? Przecież Rosja im de facto nie zagraża. Rosja, no oni mają wiele wspólnego, przecież inwestycje, które chcą robić Rosjanie, czy razem z Rosją chcą robić. A ja nie wiem, gdzie firmę prowadzi ten człowiek, który sponsorował to. A może on prowadzi firmę w Stanach Zjednoczonych, jest Rosjaninem oczywiście, mówisz bliskiego współpracownika, czy zaufanego człowieka Putina. No dobrze, no ale to my się tym oburzamy, bo nas to dotyczy, jesteśmy oburzeni, widzimy, co Rosja robi. No ale Stany Zjednoczone od lat pokazywały, że ich interesy są najważniejsze, reszta to są znowu didaskalia. No, zejdźmy na ziemię do realnego takiego tych spraw, jak one wyglądają. No ale my się tym oburzamy. No to tak samo możemy się oburzać, że przecież dlaczego u nas tak jest, że przecież mamy bank, który należy do Niemców, a finansował całkowicie kampanię partii opozycyjnej, która teraz rządzi, tak? No, to Niemcy finansowały, no to jest dokładnie to samo, tak? No i co? Jest cisza. No więc tam sponsorował ruski jakieś wesele komuś, a tu sponsorował bank, który działa w Polsce, ale rzeczywistym beneficjentem jest bank niemiecki, którego rząd niemiecki miał większość udziałów jeszcze niedawno. Sponsorował, finansował kredytem partię polityczną. Czy komuś to przeszkadzało? No nie. No i tak samo to działa tam. No więc...
0: Mnie przeszkadzało.
3: No oczywiście. Mnie też. Tylko sytuacja jest taka, no i co? No i nic, tak? Nikomu to de facto konsekwencji żadnych z tego nie ma. No tak samo tam, no my patrzymy przez nasz pryzmat i to jest...
0: Może to można inaczej powiedzieć, w zasadzie to samo, to znaczy są pewne zachowania polityczne czy gospodarcze, które w Polsce uważamy za absurdalne albo niekorzystne dla Polski, ale podejmowane są poza Polską. Nie mamy na to wpływu, albo mamy na to wpływ bardzo umiarkowany. Taki jest świat. Można by powiedzieć, takie jest życie. Ważne, żebyśmy my zachowywali się zgodnie z naszymi interesami. I jeżeli będziemy to konsekwentnie robili, to przynajmniej będziemy szanowani przez partnerów zagranicznych.
3: Tak.
0: Bo oni tak robią. Oni szanują tylko tych, którzy dbają o siebie.
3: Nie można wykorzystywać interesu Polski dla wewnętrznych celów politycznych czy prywatnych, co nieraz niestety u nas jest robione i wtedy taki kraj nie jest kompletnie szanowany.
1: Szczepan milczy.
2: No bo załamał się. No nie, no jesteśmy w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy. Niestety powiedzenie umiesz liczyć, licz na siebie będzie coraz bardziej w modzie, a my nie umiemy liczyć na siebie. My tak naprawdę powiedziałbym, że Polska jest w dużo lepszej sytuacji niż Europa Zachodnia, w szczególności niż Niemcy. To widać po tym, w jakim stopniu są zapełnione nasze magazyny gazu, a w jakim stopniu są

0: zapełnione niemieckie magazyny gazu. I tak naprawdę bądź co bądź jest pozytywna prawda, rzadko mówię coś pozytywnego, ale powiem, że najwyraźniej państwo polskie jeszcze ma takie struktury, które w całym tym szaleństwie dbają o nasz interes. Mamy zabezpieczone te dostawy tego gazu ziemnego. Mamy energetykę węglową jeszcze w dość dobrym stanie. W latach 2005-2020 zostało zbudowanych 8 wysokosprawnych bloków energetycznych, węglowych, bardzo dużych, które dzisiaj są fundamentem energetyki i które będą fundamentem naszego bezpieczeństwa tej zimy. W związku z czym na wielu polach jesteśmy w lepszej sytuacji, natomiast w złej sytuacji jesteśmy pod kątem kierunków, których, a raczej braku kierunków, które w tej chwili ma państwo polskie. Nie szykujemy się, tak przynajmniej mi się wydaje, że nie szykujemy się ani na kryzys, realnie się nie szykujemy, ani na kryzys bezpieczeństwa, ani na kryzys humanitarny, z którym możemy mieć do czynienia, który do nas po prostu z Ukrainy może zapukać tej zimy, ani realnie się nie szykujemy na właśnie te szoki energetyczne, żeby wracać do swoich zasobów i dbać o bezpieczeństwo, więc my na szczęście odziedziczyliśmy jakby w spadku na ten moment sytuację, która nie jest aż tak tragiczna, natomiast zagrożeń jest bardzo dużo, a my tracimy czas. I to jest poważny problem, dlatego że ta zima będzie w zasadzie, no, to co się w tej chwili szykuje, myślę, że to co widzieliśmy na Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich, w zakresie metali ziem rzadkich, tak? Chińczycy przez 30, prawie 40 lat realizowali pewną strategię i w pewnym momencie cyk, domknęli. Okazało się, że na tych metalach ziem rzadkich stoi cały nowoczesny świat, a oni mają 90% rafinacji i wszyscy są uzależnieni od Chin, tak? Podobnie Putin, ja miałem nawet takie przemyślenie, że z punktu widzenia Putina Nord Stream był dobry w obu scenariuszach. Nord Stream był dobry jako rurociąg, który działa i uzależnia Europę od Rosji. I Nord Stream był dobry jako rurociąg, który padł ofiarą sabotażu, a dla Europy był tak ważny, że wpędził Europę w kilka lat kryzysu energetycznego, bo nie da się go zastąpić. Czyli decyzja Niemiec, żeby się tak uzależnić, była w zasadzie dla Rosji prawie równo dobra. I teraz to, co się dzieje na Ukrainie, czyli energetyka ta niejądrowa jest praktycznie zniszczona. Elektrociepłownie zniszczone. W tej chwili te drony rakietowe uderzają na stacje benzynowe. Z tego, co słyszałem, mamy w tym roku bodajże zniszczonych już 300 lokomotyw. Więc uderzają w logistykę. Jeżeli warunki będą sprzyjające dla Rosji, czyli minus 15, minus 20 na Ukrainie, okaże się, że ich system po prostu załamie się od strony wydolności i miliony ludzi będą szukać schronienia będą szukać ciepła, będą być może zamarzać po prostu w nocy gdzieś na ulicy albo w pomieszczeniach, w których będzie minus 12. Nie będą mieli paliwa, żeby samochodami uciekać i nie będą mieli pociągów, żeby pociągami uciekać. Oprócz tego, że na przykład system energetyczny się załamie i te pociągi nie będą miały trakcji, tak? I to jest coś, co się może realnie wydarzyć tej zimy. I Europa nie jest na to przygotowana, dlatego że Europa podejmowała, czyli Putin się przygotował i zorkiestrował sobie to tak, żeby do tej sytuacji realnie doprowadzić i robi z każdej strony świadome ruchy, które mają tą sytuację wywołać, a myśmy się nie przygotowali, żeby tej sytuacji zapobiec, bo Europa po prostu nie działa strategicznie. Nie ma myśli strategicznej. Jakby myśl strategiczna Europy jest jedną wielką pustką.
1: A nie Polska.
0: No, Polska miała pewne światłe elementy na szczęście, ale inne
1: Bo nie ma Europy, tak? W sensie, no nie ma, tak Szczepan mówi tu Europa, ale nie ma Europy, no kto w Europie? To jest w Unii 27 krajów, a sama Europa ze 43 kraje, różne narodowości, różne języki, różne zaszłości, rządzony przez, każdy kraj rządzony jest przez polityków, którzy ma ambicje polityczne i zachowuje się, my narzekamy na naszych polityków, no ale w innych krajach jest podobnie, politycy mają podobny styl myślenia i funkcjonowania. I też żaden kraj, nie wiem, Niemcy nie zgodzą się, żeby Francja była liderem, Francja nie zgodzi się, żeby Niemcy, Włosi mają ambicje, mają rozbieżne interesy. No i też spójrzmy na to w inny sposób. Niemcy, czy Francja nawet, tak? A czym oni mają się przejmować? No tak samo jak my się niespecjalnie przejmujemy wojną w Iranie i tym, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, oczywiście widzimy to na stacjach benzynowych, no ale nie boimy się z takiego punktu, że śledzimy te informacje tak, jak my tutaj śledzimy, bo jakiś dron wleci do nas, coś się dzieje, tak? To mamy wojnę przy naszej granicy, to inną mamy percepcję. A Francja ma taką percepcję tej wojny Rosji z Ukrainą, jak my na przykład na Bliskim Wschodzie. Okej, no ceny poszły do góry, ale nie przejmujemy się, czy tam wysłany jest inny statek, czy tam jacyś uchodźcy będą, czy coś się tam dzieje. Tak samo oni, no więc nie ma tej reakcji Europy, bo Europy nie ma. My jesteśmy z tym sami, jako ta ściana wschodnia, nazwijmy to, flanka wschodnia NATO, czy jak zwał, tak zwał. I tu mamy problem z tym, no więc albo sami musimy to jakoś wziąć w swoje ręce, ale to też
2: znaczy,
1: nie widzę.
2: Jest strategia, która jest strategią bardzo trwałą. To jest strategia, która była wypracowana, uwewnętrzniona, można powiedzieć, w Niemczech i w Rosji. Kontynentalnego porozumienia niemiecko-rosyjskiego. I przy braku innych pomysłów, bo trzeba się zgodzić, że innych pomysłów w zasadzie nie ma, ten jeden jest zawsze żywy.
1: No tak.
3: To jest, ale jest, mówi go głośno.
2: To jest kwestia, no, bardzo poważna. Przełożenie na praktykę tej mentalnej osi, bo ta mentalna oś istnieje. Przełożenie jej na praktykę może być praktycznie dla Polski, ale też i dla całej Europy, skutkiem na kilkadziesiąt lat.
1: Tak, no i ten, przecież ten słynny list, o którym już zapomnieliśmy, a Putin się nie wycofał tych żądań wysłanych do Bidena w grudniu 2021 roku przed wybuchem wojny, tak? Powrót wpływów rosyjskich do tego, co było przed przyjęciem krajów do NATO. On się z tego nie wycofał.
3: Więcej wręcz za każdym razem to jest podkreślane, że to jest punkt.
1: I to, co pan minister powiedział, musimy się również zgodzić z tym. Oczywiście ja rozumiem, że to, co teraz powiem, to nie wiem, nasi przedsiębiorcy czy społeczeństwo, które sobie podróżuje, nie wiem, do Niemiec, do Francji, może mieć inne odczucia. Ale na szczeblu politycznym, jak się rozmawia z elitami, to oni nie traktują naszego regionu jako tej samej cywilizacji. I my jesteśmy ten
2: jedni
1: region.
2: Jedni i drudzy zresztą.
1: Tak, Rosja i Niemcy, i Francja, tak, nie traktują nas jako tej samej cywilizacji. My jesteśmy dla nich po prostu jakimś buforem, który może być przerzucany jak żeton. I z tym się trzeba pogodzić i spojrzeć na działania tych krajów w taki sposób i wtedy wiele rzeczy robi się bardziej oczywistych.
3: W tym kontekście ta baza amerykańska,
2: no i się okazuje, że nie mamy czasu.
3: Amerykańska, tak. Może jest
1: czasu
3: dobrym
1: i rząd,
3: pomysłem.
1: Który rozwalił budżet i finanse.
4: No jest dobrym pomysłem, tylko czy Donald Trump chce go zrealizować, albo ci, którzy będą kontynuować.
1: Tylko żeby ta baza była bliżej Bugu, a nie Odry.
4: Ale będzie bliżej Odry, bo tam jest...
3: W odwodzie strategicznym.
4: Bo tam jest bezpieczniej, no po co się narażać. Panie ministrze, ale wiesz co? Nie, bo to jest tak, że to jest prawda. Oś Berlin-Moskwa jako wyjście geopolityczne dla Niemiec i chęć Rosji zawsze żywe. Ale to, co powiedział Szczepan Ruman zresztą na temat możliwego kryzysu humanitarnego. To jest coś takiego, co nie wiem, czy do panów i panów przekonuje, że coś takiego może się zdarzyć i do tej zimy, panie ministrze?
2: Nie można wykluczyć takiego dramatycznego rozwoju zdarzeń. Myślę, że nie można wykluczyć. Można mieć jednakże nadzieję na to, że to się nie stanie. Ukraina w wojnie przeżyła 4 zimy, tak? To jest 5. zima w tej chwili, która idzie. Co można powiedzieć? No, trzeba...
1: Ja się zgodzę z tym, co Szczepan mówi. Uważam, że ryzyko jest chyba największe, jakie do tej pory było. Ja byłem w Kijowie w grudniu. Znaczy, no, jestem często, ale w grudniu byłem zeszłego roku, w połowie grudnia, i ten obraz był wtedy ponury. Bo już wtedy Rosja atakowała sieci energetyczne i elektrownie i ciepłownie, i wtedy już był problem, że było bardzo ciemno w Kijowie, co chwilę chodziły agregaty, ludzie byli na skraju wytrzymałości. I wtedy jeszcze Rosja, po pierwsze Ukraina dysponowała tymi rakietami do Patriotów, więc w miarę efektywnie zestrzeliwała całą balistykę, plus drony, które były wystrzeliwane z Rosji na Ukrainę, były zestrzeliwane bardzo skutecznie. Natomiast teraz co się zmieniło? Zmieniło się to, że nie posiadają rakiet do Patriotów, więc te uderzenia balistycznych rakiet są praktycznie bardzo skuteczne. Wtedy na przykład na 10, które leciały na Kijów, 8-9 było zestrzeliwanych, teraz praktycznie 10 dochodzi. I zmieniła się generacja dronów. Wtedy skuteczność zestrzeliwania dronów była 90 parę procent. Teraz jest bardzo niska, ponieważ udoskonalono te drony i mają silnik odrzutowy, co jest trudne do zestrzelenia. I nawet nie potrzebujemy mrozu, ale społeczeństwo już jest na granicy takiego zmęczenia, przez to, że od jakichś 2 tygodni Rosjanie zmienili taktykę. Wcześniej to było tak, że były wysyłane, nie wiem, 500 dronów w nocy i tam ileś rakiet. 2-3 dni spokoju. I tak, takimi sekwencjami, gdzie ludzie nawet nie schodzili do schronów, bo te drony, nawet 500 dronów, to raptem tam, nie wiem, 10-20 doszło celów, reszta to gdzieś tam zestrzelone, czasami coś uderzyło, więc się tym nie przejmowali. Natomiast teraz Rosjanie strzelają po 2-3 drony, co 2-3 godziny, drony, które dochodzą również do celu, bo są te odrzutowe drony, więc społeczeństwo ma kilka alarmów w ciągu dnia, realnie się boi, bo te drony nie idą tylko w infrastrukturę, ale uderzają również w budynki mieszkalne już jako cel, a nie jako zestrzelony dron, który gdzieś tam uderzył niechcąco, więc są bardzo zmęczeni, to samo się dzieje w nocy. Dokładając do tego mróz i to wszystko, gdyby to się ziścił, ten scenariusz mroźnej zimy, to tam będzie kryzys humanitarny. To z tym się trzeba pogodzić.
2: Można jeszcze zwrócić może uwagę na coś, co jakoś tak przeszło, jakby z innego powodu było zauważone. Rosjanie właściwie pierwszy raz w sposób spektakularny uderzyli w linię komunikacyjną tuż przy granicy zachodniej. I to zrobili to naprawdę propagandowo, w sposób przemyślany, dlatego że jeżeli postraszyli dyplomatów zachodnich, którzy akurat tam się znaleźli, no to przecież było wiadomo, że oni tam są, prawda? Tak. Znaczy przynajmniej w Moskwie było wiadomo, w Warszawie nie, ale w Moskwie było wiadomo, że oni tam są. Zrobiono to w taki sposób, nie wiem, czy to na tyle precyzyjne są te jest ta broń rosyjska, no ale w każdym razie okazało się, że było to w celu zastraszenia, a nie zabicia jeszcze w tej momencie. Ale zastanawialiśmy się już 4 lata temu nad tym, dlaczego to jest tak, że jak to się dzieje, że Rosjanom nie udaje się zakłócić komunikacji między Zachodem, czyli Polską, i Kijowem. A no to mamy sygnał, że być może nabyli takiej zdolności.
1: Tak. Ale oni, bo tu jest takie fizyczne zastraszenie, natomiast no nie zapominajmy, że Rosja już sobie, jeśli chodzi o Wielką Brytanię, poczynała bez problemów, bo przecież była kwestia Skripala, czy Litwinienki, których zabili. Skripala im się nie udało, ale Litwinienkę zabili przecież w centrum Londynu. No i teraz przez Londyn przetoczała się, nie wiem, czy teraz się przetacza, ale no, mówimy o lipcu, sierpniu, fala pożarów, które były w samym Londynie, w strategicznych miejscach, które no były podpaleniami. O tym się u nas w mediach nie mówiło, natomiast w Londynie było bardzo o tym głośno i to było spektakularne, więc i oczywiście Rosja otwarcie grozi przecież Wielkiej Brytanii, otwarcie mówią, że będą niszczyli cele brytyjskie na Ukrainie, a nawet być może fabryki na terenie Wielkiej Brytanii, więc już jest otwarta wojna. To samo przecież dochodziło do morderstw w Wielkiej Brytanii, w Niemczech. Słyszeliśmy jakieś, nie wiem, rok temu była próba zamachu nieudana na prezesa Rheinmetallu, no więc to wszystko przecież robili Rosjanie, więc oni sobie pozwalają na to, natomiast miałkość i brak odpowiedzi elit rządzących Unią Europejską, czy poszczególnie tymi krajami, jest no, niepokojący, bo Putin rozumie tylko język siły.
3: I w ramach tego języka...
4: Czyli język, którym posługuje się Radosław Sikorski, wicepremier, minister spraw zagranicznych.
3: Tak, że w ciągu 6 tygodni pokonamy Rosję. To było wybitne wystąpienie naszego ministra. Ale
0: powiem co innego, że ta oferta ze strony Rosji, bo w ramach tego języka siły jest kij i marchewka. I no wyobrażam sobie taką sytuację. Ona w zasadzie myślę, że jest dosyć pewna, że wystąpi. To znaczy kryzys energetyczny na Ukrainie. To, czy on się przełoży na kryzys humanitarny, to zależy w dużej mierze od pogody. Putin jakby trzyma kciuki za srogą zimę. Kryzys energetyczny w Europie, horrendalne ceny gazu. I Putin mówi, no słuchajcie, jeżeli tylko ten Zełenski już pójdzie sobie, powstanie jakiś tam rząd kolaboracyjny na Ukrainie, dogadamy się, że te cztery obwody, które włączone, to są włączone do Rosji z Krymem, a na tym pozostałym, tym to jest takie państwo ukraińskie, prawda, przyjazne, to dzielni inżynierowie Rosatomu są w stanie bardzo szybko przywrócić prąd z Enerhodaru na pełnej mocy, największa elektrownia jądrowa, i zasili Ukrainę i uratuje Ukrainę, a inni dzielni inżynierowie są w stanie przywrócić transport gazu jedną z nitek Nord Stream, bo widzimy, że ona jeszcze dyszy, i zaradzić kryzysowi gazowemu w Europie, więc w zasadzie trzeba po prostu tylko ustąpić. Przyjąć te żądania z listopada 2021 i wszystko zostanie rozwiązane. I niestety jakby elity europejskie, skoro realnie nie tworzą sobie opcji, żeby w inny sposób sobie z tym radzić, na przykład przywrócić tanie elektrownie węglowe do sieci i znieść ETS, co by zaradziło dużej części tych problemów, to mogą stanąć wobec bardzo dużej pokusy, że no ta oferta Putina jest w zasadzie taka...
2: Znaczy ja myślę, że tak powiem, pamięć historyczna może nam czasem pomagać w analizie. Na początku 80-tych lat była kwestia rozmieszczenia rakiet amerykańskich w Europie. To była jeszcze wtedy zimna wojna, to dla słuchaczy, którzy jeszcze wtedy się nie urodzili. I w całej Europie Zachodniej były organizowane demonstracje przeciwko instalacji tych rakiet, demonstracje pokojowe. Walka o pokój przybierała rozmiary kilkudziesięciotysięcznych manifestacji. W jednym kraju, to trzeba przyznać, zostało później ex post udowodnione, że te demonstracje i ten ruch pokojowy w Danii był organizowany przez agenturę sowiecką. I kiedy dzisiaj się zastanawiamy, jak tak naprawdę zorganizowany jest ten ruch ekologiczny, prośrodowiskowy, który ma utrzymać Europę na kursie tej samobójczej strategii klimatyczno-energetycznej, to znowu nie w całej Europie się to daje zobaczyć, ale w Mecklenburgii akurat udało się zobaczyć, że finansowana przez Gazprom organizacja proekologiczna była instytucją propagującą uzależnienie Niemiec od gazu. I wydaje się, że utrzymanie tej, jak mówię, samobójczej strategii gospodarczo-politycznej w Europie jest celem taktycznym Rosjan. Rosjanie chcą utrzymać Europę w takim klinczu, który prowadzi do osłabienia w taki sposób, że to, co Szczepan Ruban powiedział, te propozycje, te marchewki, które będą leżały na stole, będą chętnie chrupane.
4: I takim akcentem kończymy Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich, czy coś jeszcze dodamy? Piotr Nowak?
1: Nie mam nic do dodania.
4: Bardzo serdecznie
1: dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
4: Pan Ruban?
0: Ja już dużo powiedziałem. Tak.
4: Piotr Naimski?
2: Ja już nie.
4: Dziękuję. I Krzysztof Skowroński. Usłyszymy się i zobaczymy za tydzień, we wtorek, a na kanale YouTube Będziemy wtedy, kiedy będziemy.
2: A nie w sobotę?
3: Nie, jutro.
4: Jutro.
3: Spoiler.
5: Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich. Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
6: Reklama.
7: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Ochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, potki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
10: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
11: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
6: Po reklamie.
11: Dlaczego warto wspierać Radio Wnet?
12: Jesteście rewelacyjnym radiem. Wszystko jest pięknie. Mam tylko gorącą prośbę i apel do słuchaczy. Gorąco was proszę, powiedzcie, jestem sponsorem tego radia, bo ono potrzebuje naszej pomocy. Ja od dawna was słucham, od dawna was wspomagam. Gorąco proszę słuchacze, wspomagajcie to radio. Wszystko, co robicie, jest po prostu rewelacyjne. Byłam u was chyba 3-krotnie już. Jesteście tak rodzinni, tak ciepli i otoczył siebie pan Skowroński wspaniałymi ludźmi. Bardzo wam za to wszystko dziękuję i naprawdę wspomagajcie państwo to radio.
4: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

Jeden krok w tył, 10 w przód, taniec z życiem i nie przepraszam za to, że znam kroki tu wyśmienicie. Rutyna jest jak porcelana, upuściłem ją. Rozpadła się na strony świata, nie mów, że to błąd. Podniosłem z ziemi los, po który bał się schylić tłum i długo go nosiłem, bo jokera głupio stracić tu. Patrz i rób, w co tam wierzysz, nie zazdrość im. Praca, sen, kariera i seriale, takie same dni. Lubię łapanie chwil, przedłużam orgazm. Kochanie, znowu na mnie pięknie trzęsiesz się z gorąca. Nie tracę życia, kiedy śpię. Sen to mała śmierć, więc mój świadomy jest, a w nim ponownie śnie. Jak ciemna sieć, ukryte drzwi, schowane w cień. Wracamy nad ranem gdzieś, po tym potłuczonym szkle. Uratowany dzień z nijakości. Popatrz, tylko głupi nie ma wątpliwości. Chociaż...

0: Lublin 101 i 1 FM.
1: Czas na motorsport we współpracy medialnej z tytułami światwyścigów.pl i Polski Karting.
2: Dobry wieczór. Jesteśmy po wyjątkowym wyścigu Formuły 1, a może bardziej miejsce było wyjątkowe niż wyścig, bo wyścig absolutnie nie obfitował w manewry wyprzedzania, w jakąś ciekawą walkę na torze, ale na torze był nasz stały ekspert, dziennikarz światwyścigów.pl i Rally and Race Dariusz Szymczak i mamy już połączenie z Dariuszem. Za moment przejdziemy do tego, co się działo pod Madrytem, tym bardziej, że właśnie Dariusz Szymczak widział to na własne oczy. No ale zapowiedź tego, co jeszcze w dzisiejszym programie. Dzisiaj naszym gościem specjalnym jest Amelia Wyszomirska, czyli 14-letnia kierowczyni kartingowa, która rywalizuje teraz w m.in. w Champions of the Future Academy, WSK Final Cup, była też na podium Rock Cup Poland w tym roku. Cześć, Amelka.
3: Cześć, dzień dobry.
2: Paweł Surynowicz, no bo kartingowy wtorek, to jest z nami też naczelny polskiego kartingu. Cześć,
4: witam,
2: Pawle.
4: Ja.
2: I uwaga, jeszcze jeden bardzo ciekawy temat. Niecały tydzień temu, dokładnie w środę tydzień temu, nie wypadało już życzyć 100 lat, mimo że ktoś obchodził urodziny, bo właśnie setne urodziny obchodził Longin Bielak, więc jedna z największych legend polskiego sportu motorowego, zarówno jeśli chodzi o rajdy i wyścigi. Wielokrotny mistrz Polski, 10-krotny uczestnik rajdu Monte Carlo, 5-krotny uczestnik rajdu Akropolu. Na urodzinach Longina Bielaka był patron Radia Wnet Mirosław Wdzięczkowski, który także no, specjalizuje się w ogóle w motoryzacji. Sam startował w rajdach, sam jest dziennikarzem motoryzacyjnym. Można go znać z takich platform jak Robin Auto TV na YouTubie, na Instagramie, na TikToku. auto.myślnikturystyka.pl to strona internetowa, także Facebook. Panie Mirosławie,
5: witam
2: serdecznie. Goście przedstawieni, zapowiedzieliśmy to, co będzie, a jeszcze prowadzący, no i realizator, bez którego też nic by się nie odbyło. Szymon Chrystianus program realizuje, a za mikrofonami są
6: Piotr Namacz, dobry wieczór.
2: I Kamil Kowalik. No to możemy już na spokojnie przejść do tego, co się działo pod Madrytem. No historyczna runda, wiele zapowiedzi, niesamowity tor i był tam Dariusz Szymczak, z czego bardzo się cieszymy. Witamy serdecznie, cześć Dariusz.
7: Hola, buenas.
2: Hola, buenas. Ja po hiszpańsku to nie za bardzo z tobą pogadam, Piotr, prędzej. Natomiast zakręt ten największy, on się Monumental nazywał, to tyle znam po hiszpańsku, nowe słówko mi wpadło do słownika. Taki niesamowity zakręt, niebywale długi, niesamowicie pochylony, on robił wrażenie. Ty tam miałeś okazję taki gridwalk tak zwany sobie zrobić osobiście. Może zacznijmy od tego zakrętu, bo to chyba najbardziej charakterystyczna rzecz, jeśli chodzi w ogóle o ten obiekt. Jak to wygląda tam na miejscu? Jak się czuje ten zakręt?
7: Przyznam szczerze, że kiedy pierwszy raz wszedłem na tor, to on wydawał mi się trochę podobny do obiektu w Walencji, który był między innymi w 2010 roku, 2011-2012. Ale po przejściu kilkuset metrów to stwierdziłem, że bardziej to przypomina coś a la Baku, może trochę Jedda, i faktycznie kierowcy też tak mówili. A co do samego zakrętu Monumental, no to takiego zakrętu w Formule 1 nie ma i pewnie długo nie będzie. Dwa lata temu byłem na Zandvoort i ten ostatni zakręt, który tam jest też taki pochylony i chyba czwarty w pierwszym sektorze, też taki bardziej pochylony, to myślę, że tylko, że on dużo krótszy. Ale wracając do Monumental, no to jest naprawdę imponujący zakręt, a wysokość, która dzieli powiedzmy dół od góry, no to to jest coś niesamowitego. Akurat ten tragło, który robiłem, to był w środę i tam jeszcze samochody osobowe przejeżdżały, sędziów czy techniczne sprawdzające. Ja akurat robiłem sobie taką rundkę po zewnętrznej, czyli z tej samej góry można powiedzieć, a te samochody jeździły właśnie powiedzmy tymi dolnymi granicami. No to naprawdę tam jest kilka dobrych metrów w dół i naprawdę stromo. Jeżeli jak już przechodziłem sobie przy tych barierkach wyżej, no to tak boczkiem i to tak nogi się nawet trochę ześlizgiwały, więc naprawdę coś niesamowitego i tym bardziej, że ten zakręt jest długi. Oczywiście kierowcy nie pokonywali go u góry, no bo wtedy jest dosyć dłuższa droga, więc to trochę bez sensu, bardziej tutaj jeździli od wewnętrznej strony. Ale no tak, no jest naprawdę imponujący ten zakręt i będzie na pewno charakteryzował ten tor na wiele, wiele lat.
2: To jeszcze nim przejdziemy do tego, co się działo na torze, to pytanie o atmosferę w ogóle, bo to taki tygiel Formuły 1 nam się w ogóle zrobił, Madryt, ten weekend szczególnie, ale w ogóle, no wiemy, że tam jest całe muzeum Formuły 1 w stolicy Hiszpanii, a ten tor, ten weekend Grand Prix Hiszpanii to miało być wielkie święto Formuły 1, wielkie święto sportu motorowego, wielkie święto Hiszpanii. Pani też w ogóle. Ponad 300 tysięcy kibiców przez cały weekend przewinęło się przed Madryt. Ja się zastanawiam, jak człowiek czuje się w takim tyglu. Taka atmosfera, no to aż biło, był taki gorąc z telewizji, jak to się oglądało, a jak na miejscu to odczuwałeś podczas wyścigu, podczas ciekawych kwalifikacji?
6: No i dodajmy, że chociażby był król z córkami jeszcze w tym wszystkim, w tym całym zgromadzeniu celebrytów, znanych osobistości, więc no to musiało być coś niesamowitego.
7: Przyznam szczerze, że powiedzmy od takich godzin, kiedy no miasto budzi się i wybiera się na tor, to byłem aż nawet trochę zdziwiony, że tak mało osób jedzie na tor. No fakt, że to były godziny powiedzmy 9-10, no ale to też Formuła 3 się zaczynała, czy Formuła 2 i później dopiero Formuła 1, więc można by było wziąć poprawkę, że kibice po prostu na sam główny main event będą się wybierać, ale sama logistyka i transport publiczny, wszystko tak było dopięte na ostatni guzik, że praktycznie nie było żadnego problemu z przemieszczaniem się. Aż byłem zdziwiony, bo na wszystkich Grand Prix, na których byłem, kolejki, tłumy, a tutaj bardzo wszystko sprawnie szło. Jeżeli chodzi o same kwalifikacje, no to na trybunach szał. I największy szał był wtedy, kiedy Lando Norris pokonywał swoje okrążenie i okazało się, że to jednak on zdobędzie pole position, a nie Kimi Antonelli, czy wcześniej Lewis Hamilton. W niedzielę przed samym startem hymn państwowy odegrany, coś wspaniałego. Na trybunach kibice zrobili kartoniadę jako flagę Hiszpanii. Wiwatowali na cześć oczywiście Fernando Alonso najbardziej, Carlos Sainz trochę mniej. Wydaje mi się, że jednak wszyscy uważają, że Fernando Alonso to jest ich bohater narodowy i powinien zostać jeszcze w Formule 1. O tym też było trochę rozmów podczas tego weekendu, czy zostanie, czy nie zostanie. Ostatecznie chyba wyjdzie, że jednak uda się Fernando Alonso przekonać do pozostania na kilka najbliższych lat. No i przelot trzech samolotów nad główną prostą startową, kiedy hymn się zakończył, no to naprawdę ciarki i słowa uznania dla organizatorów za tak przygotowany event. A trzeba jeszcze dodać, że kilka miesięcy temu, no ten tor jeszcze nie wyglądał tak dobrze i miałem sam pewne obawy do tego, czy zdążą z pracami. Oczywiście jest jeszcze trochę do wykonania obowiązków, ale myślę, że tak w przyszłym roku czy za dwa lata, no to będzie już taka runda Formuły 1, taka perła w koronie, można powiedzieć, europejskiej części sezonu. Naprawdę jest taki tam potencjał, jest tyle możliwości, że no to jest miejsce chyba wybrane idealnie.
6: No właśnie, co do tego potencjału. Dostaliśmy fantastyczną sesję kwalifikacyjną, wtedy z pole position Lando Norrisa. W zasadzie chyba 6 kierowców miało realne szanse na to, żeby bić się o to najwyższe miejsce na starcie. Później ten wyścig, no dosyć dużo zamieszania na pierwszych okrążeniach, natomiast później ten wyścig, no, chyba się możemy powiedzieć przerodził w pewnego rodzaju procesję, więc chciałbym właśnie ciebie spytać, jak oceniasz to, co się działo w niedzielę na torze pod kątem rywalizacji, no i czy te zmiany, postulaty zmian, jakie się pojawiają w przestrzeni publicznej co do tego, żeby pewne zakręty przeprofilować, poszerzyć, jakoś odepchnąć w niektórych miejscach być może nawet te ściany, to co działo się w Judzie jakiś czas temu na przykład. Sądzisz, że to są takie zmiany, które faktycznie pozwoliłyby realnie od razu w zasadzie polepszyć ściganie na Madryngu? Czy to jest jakiś głębszy problem wynikający po prostu z tego, jak ta nitka toru jako całość jest skonstruowana?
7: Nie, myślę, że jest tam dosyć spore pole do poprawy i to działa na plus właśnie toru Madryng, że ten tor można praktycznie przeprofilować w każdą stronę. Jest duży margines błędu na pewno. Myślę, że te zakręty, ta pierwsza szykana 5-6, tam bodajże jeszcze jest zakręt 5A, co w ogóle chyba pierwszy raz się zdarzyło w historii Formuły 1, żeby zakręt był jakby nazwany połowicznie. Jeszcze po drugiej stronie też jest chyba 19A czy 20A. Mało to istotne, ale myślę, że właśnie ta pierwsza szykana jest do poprawy i tak jeszcze zauważyłem, że po wyjściu właśnie z Monumental niepotrzebny jest ten zakręt numer 13. Można by było przeprowadzić dłuższą prostą do 14, co by stworzyło jeszcze dłuższą, długą prostą i zaostrzyć zakręt w taki sposób, żeby kierowcy na pełnej prędkości mogli po prostu wyhamować i spróbować od wewnętrznej wyprzedzić kierowcę z przodu. Coś takiego a la powiedzmy dojazd do pierwszego zakrętu w baku. To wtedy no może nie taka długa prosta by się stworzyła, ale na pewno pozwalająca na jakiś optymalny manewr wyprzedzania. Ten pierwszy zakręt w lewo po starcie to jest dość ciekawy, tylko moim zdaniem on jest też trochę, ta prosta jest za krótka, albo ten ostatni zakręt, bo kierowcy wyjeżdżają z niskiej prędkości, nie mają takiej prędkości, żeby nabrać do końca prostej i podjąć próbę ataku. I to też jest jakiś mankament. Myślę, że właśnie te trzy takie rzeczy z pewnością by pomogły. Zresztą kierowcy też o tym samym mówili odnośnie tej pierwszej szykany i wyjeździe z Monumental. Podejrzewam, że jeszcze chyba Max Verstappen mówił o zakręcie numer 20, to w tym miejscu, gdzie zatrzymał się Lance Stroll i gdzie wyleciał też Lewis Hamilton. On jest dosyć taki ślepy, bo za chwilę jest w lewo, jest trochę w prawo, ale bardzo blisko wewnętrznej strony, prawej strony samochodu jest banda i ona może trochę kierowcom wadzić, ale no wydaje mi się, że w kwalifikacjach było widać, że przedostatni zakręt też dosyć dobrą robotę robił, bo tam kierowcy cały czas praktycznie wyjeżdżali blisko niego i jak nie pocałowali bandy, to przynajmniej uderzyli w nią na tyle, że mieli problemy i tracili na tym czas.
2: No słychać, że Dariusz Szymczak obszedł ten tor uważnie, bo o każdym zakręcie praktycznie ma coś do powiedzenia, no ale to dobrze, bo ktoś musi tutaj jakiś feedback dać, jeśli chodzi o to.
7: Ale najciekawszą rzeczą, która tak oprócz tego Monumentala mi wpadła w oko, no to każdy o tym wie, ale bardzo ciekawą sekcją jest właśnie wyjazd z tej szykany pierwszej 4-5, przejazd pod tym pierwszym mostkiem, jest taki delikatny podjazd pod górę i ślepy zakręt w prawo. Po prawej stronie jest ta słynna stacja benzynowa też, o której wszyscy też mówili, najsłynniejsza stacja w Hiszpanii i to naprawdę też sprawia duże wrażenie, bo jest taki podjazd, powiedzmy, jak po wyjściu z pierwszego zakrętu w Monako. Pod górę, no tylko że tam idzie w lewo, tu idzie w prawo do szykany, ale to też robi sporą robotę i myślę, że kierowcy też czują że to jest dobra sekcja do przejeżdżania, szczególnie w kwalifikacjach.
2: Czyli potencjał jest duży. Dariusz Szymczak, Rally & Race, światwyścigów.pl był z nami i był w ubiegły weekend w Madrycie. Bardzo dziękujemy za ten szczegółowy opis emocji i tego, jak ten tor wygląda. Dzięki wielkie i do usłyszenia.
7: Dziękuję. Adios.
2: Adios, compañeros, chyba tak można powiedzieć, tylko to już w liczbie mnogiej, no ale tu mamy compañeros. I Amelia Wyszomirska przede wszystkim, czyli nasza kierowczyni kartingowa. Amelka, masz 14 lat i ten sezon to niezwykle intensywna rzecz. Powiedz, w ilu ty w ogóle seriach się ścigasz, da się to zliczyć?
3: No w tym roku akurat brałam udział w bardzo dużej ilości serii. Brałam udział w 4 różnych seriach i tak naprawdę w 3 różnych zespołach, więc było dużo przestawień. Ale myślę, że to też dobrze, bo było właśnie różne, te różne serie się bardzo dużo różnią poziomem też, ale też liczbą wyścigów, więc myślę, że bardzo fajnie.
2: Ostatnia runda to Champions of the Future w Walencji.
3: Zgadza się.
2: 2x8 miejsce to jest chyba taki rezultat, którym można się z pewnością pochwalić. Chyba dziewczynom to rzadko się udaje jednak w tej stawce męskiej.
3: Uważam, że akurat no, te zawody mogłyby trochę lepiej pójść, ale też no, nie jest to zły rezultat, szczególnie jak na ten tor. Bo był to akurat bardzo specyficzny tor, gdzie naprawdę nie dało się w ogóle wyprzedzać. Największa liczba wyprzedzeń w ogóle we wszystkich wyścigach to było plus 4 pozycje przez wszystkich, więc naprawdę no, nie było to jakoś bardzo dużo pozycji. Więc jest to akurat bardzo trudny tor, szczególnie, że no, drugiego dnia kwalifikacje były bardzo pechowe i skończyłam na 18 pozycji, więc potem, żeby się przebić, to myślę, że te 8 pozycje w finale jednak byłoby mimo wszystko bardzo dobre.
2: Czyli na tych hiszpańskich torach nie da się wyprzedzać?
3: Ani na wszystkich, bo w Walencji też byłam na początku roku i tam się w miarę dało wyprzedzać.
6: Ale w Barcelonie nie da się za bardzo wyprzedzać, jeśli już mówimy o takim szeroko pojętym motorsporcie. Natomiast tutaj faktycznie 10 pozycji odrobione w twoim przypadku. W ogóle chyba dosyć często zdarza ci się gonić gdzieś tam z dalszej części stawki. Na przykład w tym sezonie też tak w sierpniu było, jak dobrze pamiętam, na WSK Final Cup na Franciacorcie. Tam się też przebiłaś o 10 miejsc po tym pechowym hicie pierwszym, gdzie chyba byłaś 29 dopiero.
3: Nie, no WSK to naprawdę były bardzo mieszane zawody. Było tam, prawie w każdym wyścigu poza właśnie finałem była po prostu kara plus 5 sekund, bo łatwo bardzo było wbić zderzak na tych startach, gdzie było bardzo liczna ilość zawodników i po prostu na samym starcie zderzaki to od razu jest plus 5 sekund na koniec wyścigu, więc potem ciężko było dorabiać, gdy trzeba było znowu startować do każdego wyścigu z końca stawki. No ale myślę, że mimo wszystko udane zawody pod względem tempa. Niestety no, nie udało się osiągnąć takiego wyniku, jakiego chciałam, ale też no, nie zawsze wszystko się poukłada.
2: A tak analizując te wszystkie serie, która jest dla ciebie najważniejsza, do której nie wiem, największą uwagę przykładasz, która może być kluczowa, jeśli chodzi o twoją przyszłość?
3: No myślę, że to jest akurat właśnie mimo wszystko to Champions of the Future Academy, bo tam też właśnie jestem w tym programie F1 Academy D&D, który właśnie pomaga i też wspiera i dzięki temu myślę, że sporo osób może obserwować właśnie moje wyniki. Ale też myślę, że bardzo fajną serią są po prostu kartingowe mistrzostwa Polski, gdzie właśnie można się pościgać na swoich polskich torach, więc myślę, że to też bardzo fajne.
2: Mało się cieszy, komentuje to zmagania.
6: Najlepsze mistrzostwa kartingowe na świecie, oczywiście kartingowe mistrzostwa Polski. O tym jeszcze porozmawiamy na pewno, bo w przyszły weekend ostatnia runda w Biłgoraju, na którą się wybierasz, jak usłyszeliśmy oczywiście. Natomiast te dwie inicjatywy, w których jesteś członkiem, More Than Equal i Discover Your Drive z F1 Academy, to są dwie inicjatywy, które mają wspomóc kobiety generalnie w świecie motorsportu. Na pewno ta pierwsza, More Than Equal, to jest w ogóle inicjatywa, która stawia sobie za cel odnalezienie i doprowadzenie pierwszej kobiety do Formuły 1. Jakbyś mogła trochę opisać, jak to wygląda z twojej perspektywy, uczestnictwo właśnie w tego rodzaju projektach, inicjatywach?
3: No właśnie w tym projekcie More Than Equal, no to polega to głównie na tym, żeby nas wzmocnić fizycznie, też mentalnie, no i naprawdę po prostu medialnie, żeby być w stanie dostać się do tej Formuły 1. Wyjeżdżamy tam na takie obozy, na przykład trzydniowe i są to właśnie treningi medialne, różne testy, żeby sprawdzić, czy już jesteśmy wystarczająco sprawni na wyższe poziomy. Na przykład ja przechodzę w przyszłym roku do Formuły 4. No a F1 Academy D&D to jest program, który polega też na tym bardziej, myślę, żeby wesprzeć nas medialnie, ale też finansowo.
6: No i jak takie obozy na przykład wyglądają? Jak duże to są grupy dziewczyn? Co dokładnie robicie? Jaki jest wasz plan treningowy tam?
3: Generalnie w całym programie jest nas 8, ale też nie zawsze każdy może przyjechać, bo w tym świecie wyścigowym dużo właśnie jest weekendów wyścigowych i nie zawsze jest się dostępnym. Ale generalnie no to właśnie wygląda to tak, że po prostu jesteśmy tam, żeby poćwiczyć i żeby sprawdzić po prostu tak naprawdę, bo przez cały rok ćwiczymy na siłowni po to, żeby potem sprawdzić, ale też w kartingu, co nie jest takie oczywiste, bardzo ważny jest mental i myślę, że nawet czasami ważniejszy od fizyczności, bo można być bardzo silnym, bardzo dobrym wyścigowo, ale gdy się nie dekoncentrujesz, to stracisz bardzo dużo pozycji.
2: Więc... A jak oceniasz, jakie widzisz zmiany u siebie w swoim mentalu, tak na przestrzeni lat?
3: No ja też w sumie zauważyłam bardzo dużo w tym roku po prostu, że jestem właśnie bardziej w stanie się skupić na tym wyścigu poszczególnym i osiągnąć lepszy wynik.
2: I to dzięki More Than Equal, myślisz?
3: Myślę, że właśnie ten program w dużej ilości mi pomógł właśnie na tych kampach. Myślę, że to było bardzo duże wsparcie.
6: A z drugiej strony ta druga inicjatywa właśnie, skoro ta jest taka stricte treningowa, fizyczna, mentalna, to Discover Your Drive z F1 Academy to jest już coś bardziej, co pomaga w no, szukaniu kontaktów, w wspieraniu także tym właśnie pod kątem budowania swojej przyszłości, ale już tak bardziej od zaplecza ludzkiego, czy poszukiwania właśnie jakichś nowych kierunków, zespołów, sponsorów.
3: No myślę, że tak właśnie, że ten F1 Academy jest właśnie pod względem właśnie takim bardziej medialnym i sponsorowym, żeby nabrać dzięki temu może więcej osób się zauważyć i potem będzie łatwiej właśnie, żeby mieć jakiekolwiek kontakty, żeby dostać się gdzieś dalej, bo to też jest ważne w motorsporcie.
2: To ja mam jeszcze pytanie teraz do Pawła przy tej okazji, skoro Paweł, rozmawiamy o kartingu, bardzo już wiemy doskonale, jak ważny jest wysoki poziom kartingu, by potem przekładało się to na jakość kierowców w wyższych seriach, ale także jakość kierowców kierowców na drogach, jak często powtarzasz. Natomiast jak słyszymy o takich programach jak More Than Equal, który jest kierowany, współzałożony przez Davida Coulthard'a, F1 Academy, Discover Your Drive, programy, które wychodzą od ludzi będących na szczycie sportu motorowego, a dotyczą, obejmują już kartingowców. Jak ty się patrzysz na to, to jest jakiś znak, że rzeczywiście ten karting jest bardziej zauważany w ostatnich latach?
4: No, w ostatnim czasie jest takie bardzo duże parcie na inkluzywność motorsportu. Ja nie wiem, czy to się uda w ogóle, bo motorsport jest ekskluzywną dyscypliną.
2: Z natury, chociażby tak. Dlatego, że jest drogi. Dokładnie, i tego nie obejdziemy. Ktoś zawsze za coś, za to będzie musiał zapłacić.
4: Stąd powstają te pomysły, żeby organizować takie cykle jak Arrive and Drive, czyli kierowca przyjeżdża z kombinezonem i z kaskiem i rywalizuje i nie musi się martwić. Oczywiście to kosztuje określone pieniądze, ale nie są to takie duże budżety. Jest bardzo duże ostatnio parcie na to, żeby kobiety były obecne w motorsporcie, w kartingu przede wszystkim i w tych niższych seriach wyścigowych. To na podstawie naszych dziewczyn możemy to zauważyć, bo mamy kilka świetnie jadących dziewczyn, ale nie wiem, czy to nie jest tak, że kobiety zawsze były obecne w motorsporcie, w motoryzacji. Zresztą pan
2: Mirosław Wdzięczkowski
4: może potwierdzić, tak, bo rozmawialiśmy dokładnie.
5: Jak najbardziej. Więc przed anteną rozmawialiśmy.
4: Dokładnie, więc można powiedzieć, że to jest, no nie wiem jak to nazwać, ale jakiś ten znak czasu po prostu.
5: Ale dla przykładu, z golfem to się udało w wielu krajach, w Stanach, Kanadzie, w Korei Południowej, tam golf jest dla wszystkich. Mhm. Być może i w sporcie samochodowym tak będzie, tego nie wiemy, ale warto, żeby szedł pod strzechy, tylko był
4: sport
5: ekskluzywny.
4: Sport motorowy jest dla wszystkich i kobiety zawsze tam były. Choćby przykłady, nie wiem, Natalii Kowalskiej, która jest dzisiaj zajmuje się młodzieżą, a była kierowcą wyścigowym. Wiele innych kobiet w Stanach Zjednoczonych, czy mama Maxa Verstappena, mistrzyni świata w kartingu, tak? No więc dobrze, że jest takie staranie, że jest takie parcie, żeby jakby powiększać grono kierowców, ale nie wiem, czy to jest coś takiego super ekstra nowego, tak może. Jest to potrzebne oczywiście.
6: A sądzisz, że jest jakaś nadzieja i przekonujące są takie inicjatywy, z jakimi zaczynają wychodzić ludzie z najwyższego szczebla motorsportu, na przykład, nie wiem, Lando Norris, który postanawia, że on teraz będzie wspierał nowe talenty, ułatwiał tą drogę na te wyższe partie motorsportu. Inni kierowcy, no akurat tutaj z Formuły 1, bo o tym rozmawialiśmy przed chwilą, też pytani o to, czy chcieliby na pewnym etapie kariery przejść do roli mentora dla tych młodszych, odpowiadają, że no w zasadzie dlaczego by nie, jest to ciekawy kierunek. Sądzisz, że jakieś tutaj pospolite ruszenie z tych najwyższych szczebli też może być pomocne w długiej perspektywie?
4: Ja myślę, że to jest nieodzowne. To jest normalna kolej rzeczy, że mistrzowie później szukają swoich uczniów. Ja bym sobie życzył, że w Polsce kierowcy, którzy doszli wysoko, mieli grupę i grono zawodników, których wspierają i jakby doprowadzają na ten sam poziom albo wyżej. No w Polsce nie ma czegoś takiego. Ani w rajdach samochodowych, no ale wiadomo, że rajdy samochodowe to nie jest dyscyplina dla dzieci. No takim taką dyscypliną motorsportu konkurencją jest karting. Tam są dzieciaki, ale tych gwiazd motorsportu nie widać na torach kartingowych. W przeciwieństwie do Francji, do Wielkiej Brytanii, na przykład raz w roku na torze Silverstone jest wielka gala w Wielkiej Brytanii nagradzania wszystkich kartingowców. Jenson Button jest co roku i daje młodym kierowcom, mistrz świata Formuły 1, nagrody i to jest potrzebne. W Polsce nie ma czegoś takiego, a no, mówiliście, David Coulthard wcześniej był, Nico Rosberg.
2: Fernando Alonso przecież.
4: Teraz Rubens Barrichello, który wraca po 10 latach do wyścigów kartingowych ze swoją marką go-kartów. Jego synowie też się ścigają, czy ścigali. Także ja pamiętam na torze kartingowym i poznałem Jeana Alesiego, który przyszedł do polskiego namiotu, żeby sobie obejrzeć Formułę 1. Także te gwiazdy wielkiego formatu w motorsporcie, one są obecne, wspierają cały czas Tylko w Polsce tego nie widać.
6: I tak jest też we Włoszech, bo na przykład w tym roku na Franciacorcie w marcu pojawił się Andrea Kimi Antonelli, którego spotkała Amelia Wyszomirska. Jak wspominasz to spotkanie z włoskim, zaraz być może mistrzem Formuły 1?
4: Z kolegą z toru.
3: Ja to naprawdę nie miałam okazji też jakoś dużo z nim porozmawiać. No on tam był dlatego, że też on jest z Włoch i miał tam pewnie dosyć blisko. No i ja po prostu oglądam nasze wyścigi i udało mi się go spotkać. Ale naprawdę nie była to jakaś ogromnie długa rozmowa. Po prostu życzę mu powodzenia na torze i myślę, że to na tyle, ale wydało się bardzo miłe.
6: O coś go spytałaś? Jakieś rady?
3: No, nie było to aż, tam było, to było z takiego, że on tam był przy swoim zespole właśnie, on ma swój zespół i on nie wychodził też tak bardzo, żeby móc realnie porozmawiać, bo wiadomo, że było tam bardzo dużo osób, które chciało z nim porozmawiać, ale nie dało się niestety tak dużej rozmowy przeprowadzić.
2: A masz jakiegoś idola właśnie z poziomu Formuły 1, czy idolkę?
3: No, ja akurat kibicuję Maxowi Verstappenowi.
2: O, a dlaczego?
3: No, mi się podoba to, jak on jeździ na torze, poza torem niektóre jego zachowania nie są może najlepsze i tego bym nie chciała naśladować, aczkolwiek na torze jak najbardziej.
2: No, taki twardy, rozumiem, na torze to do ciebie przemawia. No. Okej.
6: Okay. Max Verstappen z kolei wspiera i próbuje sięgać do kierowców wywodzących się z symulatorów, żeby ich przyciągać do świata realnego motorsportu.
4: No teraz będzie taka duża impreza z udziałem Maxa Verstappena, nie wiem, Red Bull chyba to organizuje, że będzie się ścigał przeciwko 100 zawodnikom na torze kartingowym. Tak. No jestem ciekawy. Oczywiście to influencerzy i znane postaci.
5: Właśnie zaobserwowałem Amelię na Facebooku, do czego zachęcam słuchaczy.
2: Tak jest.
5: To jej pomoże w karierze, jak najbardziej.
2: Tak, to jest bardzo, no tak jak już Amelia mówiła w ramach tego Mordani Quad programu, to jest także przygotowanie medialne, prawda?
3: Tak, ale też właśnie myślę, że akurat jeżeli chodzi o medialne przygotowanie, to większe jest właśnie w tym FIA D&D, bo tam jest Mordani Quad jest większe właśnie fizyczne. I...
2: A takie przygotowanie medialne, to co? To jakieś symulacje wywiadów, autoprezentacje?
3: To znaczy, no w sumie akurat właśnie na tym Mordani Quad podczas pierwszego dnia to są jakieś właśnie tak 2 godziny takiego treningu. Mhm. W sumie nawet taki sam miałam dzisiaj trochę podobny Borrell Motorsport Academy. Mhm. Byłam dzisiaj właśnie tam i też. No są też takie właśnie jakieś symulacje wywiadu, takich konferencji, żeby się nauczyć trochę i potem mieć większe doświadczenia.
2: No właśnie, bo programy, o których mówiliśmy, te zagraniczne, ale także Akademia Motorsportu Orlen, no dość nowo powołana cały czas, bo tak naprawdę ubiegły sezon, to był pierwszy sezon tej Akademii, ale nie zmienia to faktu, że ty jesteś pierwszą dziewczyną w ogóle w tej Akademii Motorsportu Orlen, do której należą najlepsi, absolutnie najlepsi polscy kartingowcy, czy też już kierowcy wyścigowi. Ładnie to wygląda, jeśli chodzi o serie, w których startujesz, o programy, których jesteś członkinią, ale powiedz, jak dużo pracy ciebie to wcześniej już kosztowało, żeby być teraz w tym miejscu?
3: No naprawdę było to bardzo dużo, bo ja zaczęłam, jak miałam 8 lat, naprawdę ścigać się. Potem za granicę zaczęłam wyjeżdżać, jak miałam już 11 i od tego czasu bardzo dużo zaczęłam właśnie pracować fizycznie i na torze nad tym, żeby być jak najlepszym kierowcą.
2: Ile czasu dziennie, tygodniowo zajmuje tobie karting? Masz, jak w ogóle znajdujesz czas na coś innego? No bo jak słyszymy o tych programach i o tym, jak szerokie jest to przygotowanie, nie tylko to, co robisz za kółkiem, to można mieć wrażenie, że to pożera chyba twój czas.
3: No ja myślę, że też w ogóle trudno jest określić w kartingu ile czasu, ile razy w tygodniu, bo jest zazwyczaj tak, że po prostu co drugi tydzień, czwartek do niedzieli mnie nie ma, a w ciągu tygodnia jeszcze właśnie staram się pójść na siłownię, i no, pójść do szkoły przede wszystkim, bo w szkole zazwyczaj jestem tylko od poniedziałku do środy i trzeba nadrobić to, co jest, ale no jak sobie pokazujesz, to nie jest aż takie ważne.
4: No, albo się ścigam, albo wiesz.
3: No nie, no wiadomo, no wolę jednak te wyścigi, ale są one właśnie co drugi tydzień, więc bardzo często.
5: Ale to nie masz się to czym przejmować. Robert Kubica sam powiedział, że on jest tylko po szkole podstawowej, bo maturę to on może zrobić kiedyś, a kierowcą
2: już Formuły
5: 1
2: nie
5: kiedyś nie zostanie, tylko wtedy, kiedy jest na to czas.
3: Wiadomo, ale to mama mówi, że jednak szkołę lepiej skończyć, więc...
2: No, słucham, no to podstawówkę chociaż.
3: Ja już skończyłam, ja teraz pierwszy liceum.
5: No to... Henry Ford miał 4 klasy szkoły podstawowej. Bata był niepiśmienny na przykład.
2: No, miał swojego skrybę. Ale teraz ja też pytanie, być może szkołę łatwiej skończyć niż wtedy Henry Ford miał piątą skończyć.
4: Ja mam pytanie do Emily, bo wspomniałaś o 3 zespołach. Wszyscy wiemy, że się ścigasz tutaj w Polsce, za granicą, ale jaka jest różnica między tym polskim teamem wyścigowym, kartingowym, a zagranicznym, bo jeździsz w MP Motorsport, tylko, czyli to jest holenderska ekipa, tak? I KRZ Motorsport w Polsce. Co jeszcze?
3: Zgadza się jeszcze, znaczy to wygląda tak, że w MP jedzie na tych najwyższym poziomie zawodach, czyli FIA i Champions of the Future, ale na Champions of the Future Academy też jedę z MG Racing, czyli z też polskimi ludźmi, którzy też właśnie pomagają mi na tym, co bardzo dobra telemetria i bardzo dobra pomoc na torze.
4: Czyli Michał Grzyb i spółka.
3: Zgadza się.
4: Okej. Okay.
6: No właśnie, a MP Motorsport to jest oczywiście bardzo znany zespół, jeśli chodzi o single-seatery, o te serie juniorskie, w związku z tym, no jak u Ciebie to wygląda, jeśli chodzi o to F4, jakie są dokładnie plany, jakbyś mogła nieco uchylić rąbka tajemnicy w tym zakresie?
3: No, nie będę ukrywać, że jeszcze tutaj, którą serię dokładnie pojadę, to jest w ustaleniach po prostu, bo też ceny są różne i wiadomo, że mogę sobie pojechać w każdej formule, ale też trzeba być w topowym zespole, żeby realnie mieć szansę na jakieś dobre wyniki, a nie jechać przy końcu, więc teraz naprawdę ustalamy najwięcej, no i będziemy jechać jakieś testy właśnie, a co, jaką dokładnie serię pojadę, to się dowiem pewnie dopiero za jakiś.
2: Ale masz już tak powiedziane, że pojedziesz w ogóle jakąś F4?
3: Znaczy na pewno jakieś zawody pojadę na pewno, okay. Ale czy serię całą, no to też nie wiadomo, no bo też trzeba znaleźć jakiś dobry zespół.
2: A jakaś twoja wymarzona, no mówi się o włoskiej, że najlepsza, najbardziej konkurencyjna, ale też często Polacy wybierają na przykład hiszpańską, jest też środkowoeuropejska, w co byś celowała tak najchętniej?
3: No ja też muszę sobie znaleźć cenowo dobry odpowiednik.
2: Tak, to wiadomo.
3: Tak, i myślę, że po prostu tam, gdzie no zespół, żeby był też topowy, no bo jak sobie będę jechać w jakimś z tyłu, to sobie mogę jechać w najlepszej formule, ale...
2: To prawda i to nie wyjdzie fajnie wizerunkowo, a te testy, jest jakaś adrenalina dodatkowa, jak się czujesz przed nimi?
3: No ja to mam pierwsze właśnie za niecały miesiąc, pod koniec tego albo na początku kolejnego, no i już tam wreszcie nie mogę doczekać, no bo w kartingu to ja już bardzo długo jeżdżę i no wiadomo, bardzo mi się to podoba nadal, ale wiem już jak to jest, a to będzie coś nowego, więc nie mogę się doczekać.
2: I gdzie te testy?
3: Nie ma, w sensie wiem gdzie, ale no w Kremonie prawdopodobnie na tym.
2: I zobaczymy, co z tego wyniknie. Jeszcze nie wiesz do końca, gdzie cię los zaprowadzi. Rozważacie, jak rozumiem, ewentualnie, gdyby te karty poukładały się w nieco nieoptymalny sposób, taki trochę sezon hybrydowy, tak? Czyli powiedzmy runda dwie w bolidach jednomiejscowych i jeszcze pozostanie ewentualnie w kartingu.
3: No, raczej już wolałabym akurat w przyszłym roku, no bo to jest już ten wiek, gdzie no naprawdę dopiero pierwszy rok mogę jechać w formule, ale też już w kartingu raczej się nie zostaje, więc no wolałabym nie jechać już w ogóle w kartingu, aczkolwiek będzie jakaś fajna zagraniczna runda w Polsce, to może pojadę, ale raczej wolałabym już skupić się na Formule 4 i prędzej pojechać właśnie serię wyścigową Formule 4 niż coś kartingu.
4: A nie masz takiej chęci spróbować na przykład jazdy kazetem biegowym?
3: No, chciałabym. Czy zawody pojadę, to nie wiem, ale jakiś trening naprawdę fajnie by było, bo jestem ciekawa właśnie, jak to by było.
2: Paweł przekonuje, jak to jeszcze
6: zostać w kartingu.
3: Nie, no, nigdzie nie idź. Na pewno nie dostanę już w seniorze, ale faktycznie ten kazet, no całego zawodu bym na pewno nie pojechała, ale te treningi myślę, że fajnie by było.
2: No a polskie podwórka jeszcze w tym sezonie kartingowe, Mistrzostwa Polski, Rock Cup Poland. Jak oceniasz swoje występy i tu, i tu?
3: No w kartingowym Mistrzostwa Polskich to w pierwszych dwóch rundach było bardzo dużo wypadków, więc no nie jestem z nich zadowolona, które tam już przekreśliły trochę moje szanse na walkę o mistrzostwo. No ale teraz włączenie ostatnie zawody kartingowe w Mistrzostw Polski były dobre, w kwalifikacjach było P2, bardzo blisko do P1 i potem wyścigowo myślę, że też jazda w porządku. No a właśnie też Rock Cup Poland był bardzo fajny, był on w Biłgoraju, no i udało mi się zająć trzecie miejsce i też właśnie bardzo się cieszę, bo kolejna runda kartingowych
2: no
3: mistrzostw
2: właśnie,
3: Polski jest
2: tam
3: na tym torze, więc myślę, że może jest potencjał na bardzo dobry wynik.
6: Tak, no w Słomczynie byłaś na 7 miejscu ogółem i to mimo nieukończenia pierwszego wyścigu, a teraz właśnie ten Biłgoraj, w którym ostatnio zajęłaś trzecie miejsce, więc jakie masz ambicje związane z tą rundą i w ogóle na jakim miejscu chciałabyś zakończyć ten sezon KMP?
3: Ja myślę, że najważniejsze na turnę to jest, żeby ukończyć wszystkie wyścigi, bo jeszcze mi się nie udało na żadnej rundzie KMP. A na tym torze jest też właśnie bardzo specyficzne to, że nie da się za bardzo wyprzedzać, więc ważne są kwalifikacje. No wiadomo, że tą runę, no to fajnie było tak podsumować to KMP podium, ale nie wiadomo jak będzie, bo też na to się składa dużo rzeczy. A generalnie no w całej sezonie KMP, no to przez te dwie rundy już trochę za dużo nie walczę, ale chociaż pierwsza dziesiątka. fajnie było.
2: To Amelia Wyszomirska o tym sezonie w KMP, w Rock Cup Poland. Gratulujemy tego podium, trzymamy kciuki za Biłgora i jeszcze do ciebie wrócimy, Amelia, na chwilę, a teraz czas dla Pawła Surynowicza i o doniesieniach kartingowych, pewnie też jakaś zapowiedź tej rundy KMP w Biłgoraju, no bo ona już w ten weekend.
4: No tak, no tak jak słyszeliśmy, Amelia mówiła o tych wszystkich programach wspierających, tam jest bardzo ważna medialność, więc ja odsyłam wszystkich do wszystkich mediów, nie tylko kartingowych, motorsportowych. Śledźcie, klikajcie, obserwujcie. Tak jak pan Mirosław mówił, to jest super okazja i też pomoc dla tych wszystkich zawodników. No i oczywiście zaglądajcie na Polski Karting, bo tam jest dużo informacji odnośnie polskich zawodów, polskich kierowców, którzy jeżdżą za granicą, bo w ten weekend mamy nie tylko kartingowe Mistrzostwa Polski, czyli ta finałowa runda w Biłgoraju. Zachęcam do śledzenia relacji na żywo. Transmisja będzie na YouTubie Polskiego Związku Motorowego. Panowie zresztą też uczestniczyliście i prowadziliście studio w poprzednich rundach. Także tu się rozegra walka o tytuł mistrzowski w tych wszystkich kategoriach, można powiedzieć, KMP. I tu ciekawostka, bo na przykład w kategorii seniorskiej prowadzi Aleks Rogowski, którego tutaj gościliśmy, ale nie wygrał żadnej rundy, więc ta rywalizacja jest bardzo wyrównana. I liczy się każdy wyścig, każdy punkcik. Nie trzeba być, stawać na najwyższym stopniu podium zawodów, żeby zdobyć mistrzostwo. Tak jak Keke Rosberg kiedyś chyba, tak? W Formule 1.
6: Zwłaszcza, że te kategorie OK i OK Junior tam są niezwykle liczne, więc dużo dokładnie rzeczy może pójść nie tak, mówiąc kolokwialnie. Tak.
4: Więc nie tylko KMP w ten weekend. Mamy kartingowe Mistrzostwa Świata w Kazecie, na torze w Le Mans. Będzie duże wydarzenie. No, najważniejszy weekend w sezonu. Wraca Rubens Barrichello ze swoją marką Barrichello Kart, czyli taką wspieraną przez fabrykę Birella. Też bardzo polecam i gorąco odsyłam do transmisji na żywo z tych zawodów. No i mamy kilka serii zakończonych. Międzynarodowe serie Rock Cup Italia. Polacy na podium w klasyfikacji generalnej. Błażej Kostrzewa wygrał w kategorii juniorskiej. Aleks Pelikański był drugi w mini roku. Aleks Rogowski czwarty, Daniel Zając piąty w swoich kategoriach. Za nami też Rotax Euro Trophy, ta europejska, najbardziej prestiżowa seria Rotaxa. Tam również Patryk Donica na podium w klasyfikacji generalnej w DD2, a w rundzie w Trzyńcu Antoni Kugarz był w elektrycznym E20 na podium. Patryk Donica również w DD2 na podium. Za nami Rock Cup Poland, czyli ten najstarszy, najliczniejszy monomarkowy serial w Polsce. Ksawery Lukas, Nathan Lukas, znamy nazwisko oczywiście. Czyli kolejne pokolenie Lukasów wkracza w wyścigi. Oni wygrali w Baby Roku, w Mini Roku. Adrian Potępa, najszybszy w juniorze, i Colin Ważny trzeci raz z rzędu wygrywa Senior Roka. To też jest warte uwagi. No i mamy oczywiście kalendarz na 2027 rok. Mimo zapowiedzi, że może kartingowe Mistrzostwa Europy w tym roku po tym sukcesie organizacyjnym Arrive and Drive w Słomczynie będą już na stałe w Polsce. Nie ma polskiego toru. Są Czechy, jest Trzyniec, ale wracają i pojawiają się nowe tory. Pista Salentina po 30 latach będzie gościła Mistrzostwa Świata, a Mistrzostwa Europy na torze Silverstone po raz pierwszy, bo tam Anglicy zrobili nitkę kartingową i będziemy się tam ścigać w kartingowych Mistrzostwach Europy. No i to tyle.
2: Dziękujemy. Paweł Surynowicz, Polski Karting, o tym, co najważniejsze w polskim świecie kartingu i w kartingu w ogóle. Le Mans, między innymi Kazet. Jeszcze coś masz do rzucenia?
4: Tak, no i najnowszy numer magazynu Polski Karting po KMP, czyli w przyszłym tygodniu. Zapraszam i zachęcam. Odsyłam oczywiście na polskikarting.pl.
2: To jeszcze na koniec chciałem się Amelię Wyszomirską zapytać. Amelia, powiedz w ogóle, bo w większości dyscyplin zdecydowanie mamy podział. Mamy osobne konkurencje, osobne zawody dla mężczyzn i osobne dla kobiet. W sporcie motorowym co do zasady wszyscy jeżdżą razem, wyjątkiem są pewne serie jak F1 Academy, seria tylko dla kobiet. Czy ty byłabyś zwolenniczką właśnie takiego podejścia, że od kartingu już tworzymy osobne serie i do końca mamy serie osobne dedykowane kobietom, czy właśnie wy jako dziewczyny pokazujecie chłopakom, że jednak potraficie się z nimi bić i wygrywać na każdym poziomie?
3: Ja uważam, że jest zdecydowanie za mało dziewczyn, żeby w ogóle zrobić takie osobne kategorie i myślę, że po prostu byłoby to mniej ciekawe dla mnie. Ja wolę się ścigać po prostu z chłopakami i pokazać, że też z nimi mogę wygrać, więc ja nie uważam, że jest potrzeba taka, ale też nie uważam to za coś złego, bo wiem, że jest duża różnica po prostu fizyczna między dziewczynami a chłopakami, więc rozumiem to, ale uważam, że jestem w stanie jeździć z chłopaka.
2: F1 Academy dla ciebie jest czymś atrakcyjnym, czy niekoniecznie?
3: No wiadomo, że nie wiem to naprawdę, jak się moja dalej ścieżka potoczy. Jest to jakiś krok, którym można podążyć w trakcie dążenia do F1. Nie wiem, jak się to potoczy, ale myślę, że jest szansa na, to, na pojechanie.
2: No to życzymy przede wszystkim F1, po prostu tobie.
3: Dziękuję.
2: Amelia Wyszomirska była gościem Czasu na Motorsport, między innymi trzecie miejsce w Biłgoraju podczas rundy Rock Cup Poland, uczestniczka Champions of the Future, WSK Final Cup, członkini Akademii Motorsportu Orlen, programu More Than Equal, F1 Academy, Discover Your Drive. Jeszcze można by długo wymieniać, a Amelia ma 14 lat. Tylko bardzo dziękujemy za wizytę. Życzymy powodzenia. Przechodzimy teraz do Longina Bielaka. Mirosław Wdzięczkowski, patron Radia Wnet, był tydzień temu w Automobil Klubie Polskim na Bemowie. Tam były setne urodziny. W jakiej formie Longin?
5: A trzeba przyznać, że w bardzo dobrej jak na 100 lat. Poza tym całkiem jasny umysł. Natomiast to jest jeden z największych wielkich mistrzów polskich motorsportu, sam powiedziałeś, 10 razy w Monte Carlo, 5 razy w Akropolu słynnym, wiele innych wyścigów, 21 tytułów mistrza Polski, prowadził biznes, prowadził w Łomiankach przecież duży salon samochodowy, tak, który później prowadził jego syn Paweł z rodziną. A poza tym gość, który ma fantazję, jak Sobiesław Zasada dostał propozycję, żeby wyprawą maluchów pojechać maluchem do Monte Carlo i Monte Cassino, to powiedział, że on tylko z Longinem. No i zgłosił się do Longina, a Longin stwierdził, jadę. Pojechali. W wieku 90 kilku lat, no rozumiecie?
2: Tak,
5: to
2: razem
5: jest?
2: Mieli prawie 200.
5: To po prostu w głowie się nie mieści, żeby nie bardziej brutalnie nie zacytować klasyka. I no wielu w tym wieku to po prostu, jeśli dożywa, no to siedzi przed telewizorem, prawda, a oni po prostu wsiedli i pojechali. I szacun wielki, to naprawdę trzeba mieć niesamowitą fantazję i taki nadal być takim bardzo aktywnym człowiekiem. Tak. Zresztą Longin Bielak zasłynął w polskim motorsporcie z jednego, że w roku 60, którym się już nie pamiętam, wjechał na metę rajdu Monte Carlo syrenką na wstecznym biegu, gdy wszystkie inne mu się skończyły. Gdyby nie pomyślał o tym, że można tyłem wjechać, no to by nie skończył rajdu, tak? A sędziowie nie wiedzieli, czy to przód, czy tył, bo ta syrenka to podobna z obydwu stron. To trzeba mieć fantazję dopiero. Wielki szacun dla wielkiego człowieka. Zresztą ja go znam jakoś tam, jako dużo młodszy członek Automobil Klubu. To był zawsze dżentelmen w każdym calu i zawsze człowiek wielkiej kultury, bardzo mądry. Jego rady przydawały się nawet takim młodszym kierowcom, obecnie też już starszym, jak Romuald Hałas, obecny prezes Automobil Klubu Polski i wielu, wielu innym zawodnikom. Także Longin Bielak jest obecnie dożywotnim, honorowym prezesem Automobilu Klubu Polski.
2: Niesamowita historia wcześniej Longina Bielaka, bo jeśli chodzi o to, co on robił za kierownicą, to się okazuje, że 70 lat za nią walczył, albo i,
5: tak, tak.
2: Albo i dłużej, a wcześniej zesłany na Sybir podczas II wojny światowej.
5: Tak, i przeszedł szlak bojowy do Berlina przez Warszawę, Łużyce do Berlina. Możecie krótki mój artykuł ze zdjęciami zobaczyć na automyślnikturystyka.pl.
2: I wtedy, kiedy wracał z Związku Radzieckiego, to dojeżdżał Harley'a Davidsona, tak. I wtedy się zafascynował motoryzacją i potem, mimo że oczywiście było bardzo trudno z uwagi na niezwykle ograniczoną sytuację materialną w Polsce tutaj po II wojnie światowej bezpośrednio, no to jednak pasja go ciągnęła do tego i sam składał samochody i sam jeździł już tak. Od 49 roku.
5: Tak, i różne formuły, jednomiejscowe.
2: Formuła 3 na przykład tak, startował, gdzie się ścigał z Jackiem Stewartem. Proszę sobie wyobrazić, na podium stał z Jackiem Stewartem.
6: Wielokrotnym mistrzem Formuły 1. To jest w ogóle niesamowite, no bo tutaj te początki, podglądając wyścigi motocyklowe w powojennej Warszawie, potem debiut w rajdzie okręgowym w Warszawie autem ze spółdzielni służbowym, jak dobrze pamiętam. To w ogóle niesamowita
5: tak, tak.
6: Historia, jak pan to w ogóle postrzega, że w tamtych czasach, tak trudnych przecież, tak prześnych, ludzie potrafili jakoś znaleźć drogę, żeby realizować się w tej pasji, tak jak Longin Bielak.
5: Oj, ludzie bardzo chcieli wtedy. Opowiadano mi, ja nie znam tych czasów, że w latach 60. na niektórych rajdach amatorskich to było po 100 załóg. Ja sam startowałem już w latach 80. w takich rajdach amatorskich, że było po 100 maluchów plus inne auta. Zachodnich aut było kilka na przykład i kilkanaście Fiatów czy Polonezów. To tak wyglądało. Natomiast jeden z redaktorów poczytnego pisma motoryzacyjnego, już nie pamiętam kto, mi mówił kiedyś, że startował w takim rajdzie tylko maluchów, gdzie w Poznaniu było 400 maluchów.
6: Też tak.
5: Ludzie chcieli, po prostu. To
4: co się stało z tą kulturą motoryzacyjną motorsportu w Polsce? Może na przykład Czesi, Litwini mają zupełnie... Jakby tam jest zupełnie inny świat niż w Polsce.
5: U nas zwalczano motoryzację w czasie komuny. Autentycznie zwalczano. Za czasów Jaruzelskiego to lepiej, żeby jej nie było. Ja pamiętam, że wszystkie rajdy w początku lat 80. ukrywano i były to rajdy nocne. 100% rajdów nocnych mieliśmy. Czy amatorskich, czy do Mistrzostw Polski.
4: To czyli mamy akurat odpowiedź, dlaczego nie mamy torów wyścigowych.
5: A Czesi zrobili jedno. Powiedzieli swojej partii komunistycznej, że oni przez to kształcą w razie wojny kierowców do czołgów, do samochodów potrzebnych na wojnie.
2: No i Longin Bielak na wojnie się wykształcił.
5: Tak. I Czesi po prostu idąc za tym, naprawdę nieźle sobie radzili w tym sporcie motorowym.
2: Argument był dobry i trafił nawet do komunistów.
5: Tak.
6: No ale to akurat z tymi latami 80. pan trafił w zły moment ewidentnie, jeśli chodzi o swoje początki niestety. Natomiast wracając do Longina Bielaka, z jakim osiągnięciem, wydarzeniem najbardziej się panu kojarzy ta postać? No bo my już zaczęliśmy oczywiście wymieniać i 21 tytułów mistrza bądź wicemistrza Polski, te wszystkie historie związane z rajdami, z przejazdami, odcinkami dojazdowymi, nawet tymi już w podeszłym wieku, ale jak myśli pan Longin Bielak, to co pierwsze przychodzi panu na myśl?
5: Przede wszystkim wielkie samozaparcie tego człowieka, żeby pojechać na takie rajdy jak Akropol czy Monte Carlo. W tamtych czasach było to niemalże niemożliwe. Nie każdy mógł pojechać. Trzeba wykazać wielką determinację jak Sobiesław Zasada czy Longin Bielak, żeby tam pojechać. Na tej uroczystości był Sobiesław Zasada, Włodek Pawluczuk ze znanych zawodników, Mirek Staniszewski, Janusz Kilianczyk, też legenda polskiego motorsportu, Grzegorz Gac, no skądinąd znany z Eurosportu, obecnie były wicemistrz Europy w rajdach samochodowych jako pilot z Mariana Bublewicza.
2: A jaki w ogóle był przebieg tych środowych urodzin? Jakieś prezenty?
5: To, umowy? Prezentów było pełno, aż nie mogłem się dopchać do jubilata, tylko porozmawiałem, zrobiłem krótki wywiad z jego synem, z Pawłem. Bardzo ciekawy zresztą.
2: Będzie.
5: I było No, ze 250-300 osób byli z Urzędu Miasta, z Urzędu Wojewódzkiego, były jakieś wspominki, a później no, kilkaset osób się nie mogło dopchać w kolejce do jubilata.
6: No i jeszcze przecież właśnie te listy gratulacyjne, które płynęły i ze strony administracji rządowej, i od, ze strony innych władz, w zasadzie ciężko to wymienić, czy to wyglądało tak, że po prostu nadszedł moment odczytywania tych wszystkich gratulacji i wszyscy zgromadzeni
5: nie,
6: słuchali,
5: nie.
6: Czy to tak bardziej na zasadzie upominku było wręczane
5: raczej
6: jubilatowi.
5: Tak.
2: No i był oczywiście syn Longina Bielaka, czyli Paweł Bielak, i tak jak już Mirosław Dzięczkowski wspomniał, zrobił pan z nim wywiad. No to posłuchamy teraz rozmowy z Pawłem Bielakiem w dniu setnych urodzin jego ojca.
5: Proszę państwa, rozmawiamy z synem jubilata, stulatka, Pawłem Bielakiem. Pawle, jak to jest mieć ojca takiego giganta? Poszedłeś w jego ślady, wiem, bo w tych samych rajdach niekiedy startowaliśmy.
8: Dzień dobry. No inaczej, jak tata bardzo chciał mnie, tak jak mówiłem tutaj podczas imprezy, uchronić przed motorsportem z uwagi na swojego brata, na mojego brata, który niestety zginął. Natomiast no nie udało mi się, bo ciągał mnie ze sobą wszędzie na wyścigi, na rajdy, i ja od małego takiego brzdąca przesiąkałem tą atmosferą. Plątałem się zawsze między zawodnikami, między mechanikami, i gdzieś tam w tym w jakiś sposób zacząłem się fascynować. W związku z tym no, logiczne stało się to, że w jakiś sposób ta benzyna mi do krwi przesiąkła. I też zacząłem, jak tylko mogłem, zacząłem jeździć najpierw w KRTS-ach, no, a później w rajdach i na koniec też w formule historycznej, w wyścigach.
5: Ale twój tata ma niesamowitą fantazję. Nie dosyć, że wjechał na wstecznym biegu na metę Monte Carlo syrenką, to jeszcze z Sobiesławem Zasadą jeździ po Europie maluchem. Obecnie w wieku 90 paru lat.
8: Tak, no tam była taka inicjatywa tutaj kolegów z Krakowa, ze 126 Rolszyn, którzy zaproponowali panu Sobiesławowi uczczenie 50-lecia produkcji, rozpoczęcia produkcji mojego Fiata wycieczką do Turynu maluchem. A Sobiesław powiedział, że jeżeli ma pojechać do Turynu, to tylko z Longinem, który był jego pilotem w rajdzie Monte Carlo, od którego zaczęła się taka kariera kierowcy fabrycznego u Sobiesława. I no i tata się zgodził, no bo Sobiesławowi się nie odmawia. I pojechali, no, mieli razem chyba wtedy 196 albo 7 lat. Spokojnie przejechali całą trasę, dojechali do Torynu, a potem ta wyprawa nabrała trochę takiego innego kształtu,
5: Monte charytatywnego.
8: Cassino. Był wyjazd do Monte Cassino, do Monte Carlo potem, i w celu zbierania środków na dzieci ofiary wypadków drogowych. Tutaj dzięki Rafałowi Sonikowi i Marcinowi Maruszowi, właśnie z 26 Evolution, no i też sobie Sławowi Zasadzie, Kajetanowi i Kajetanowiczowi też tutaj paru osób się skrzyknęło i wymyślili, że trzeba tą wielką marketingową, że tak powiem, bardzo nośną imprezę przekuć w coś dobrego i zbierać pieniążki dla chorych dzieci, ofiary wypadków drogowych.
5: Cóż można życzyć jubilatowi? 200 lat?
8: No tak, bo to śmiejemy się, że to są jedyne urodziny, na których nie śpiewa się 100 lat. Tak?
5: No tak.
8: Już nie wypada, więc... No,
5: ale no, to są goście pewno... niezniszczalni. Tata jest w bardzo dobrej formie.
8: W dobrej formie. Ja mu życzę zawsze zdrowia i jeszcze raz zdrowia, bo to jest najważniejsze.
5: My też tego życzymy. Dziękuję bardzo.
2: To Mirosław Dzięczkowski w rozmowie z Pawłem Bielakiem. 100 lat w ogóle bardzo cieszy to, że tak naprawdę dwóch najbardziej utytułowanych ludzi polskiego sportu motorowego, czy przed tym wiekiem, no bo teraz można dyskutować Kajto Kubica i tak dalej, ale Bielak, Zasada z tymi legendarnymi sukcesami, oni dożyli tak sędziwego wieku i wciąż są w formie.
5: I bardzo dobrze, i oby tak dalej. Musimy się, chcemy na takich ludziach wzorować. To dla nas przykład niesamowitego hartu ducha ludzi, którzy w takich strasznych czasach jednak coś potrafili zrobić. Ja pamiętam, ile oni frajdy, ile radości nam przydawali, jak słyszeliśmy gdzieś tam w prasie o ich sukcesach, tak? Ja sam kiedyś pod Hotel Forum jako dziecko pojechałem z Legionowa, wstałem o 4 rano, żeby start do rajdu Monte Carlo zobaczyć, tych kilka samochodów. Wtedy potwory różne jeździły, Lancia Stratos i tym podobne auta. Kilka minut i było po wszystkim, ale ile emocji wtedy było i kilkaset osób, może z 1000 osób wtedy było na samym starcie do rajdu Monte Carlo pod Hotelem Forum.
6: Więc dla pana to są takie wspomnienia jeszcze z dzieciństwa, które pokazywały w tamtych trudnych czasach, że jednak Polak potrafi się odnaleźć w tej przestrzeni międzynarodowej. To było

0: że cienko było po latach 80. i to, co pan dzisiaj powiedział, czyli nastawienie rządu komunistów za czasów przywództwa Wojciecha Jaruzelskiego jest pewną odpowiedzią na to, dlaczego tak było. A jak pan dzisiaj w ogóle ocenia kondycję polskiego sportu motorowego? My o tym bardzo dużo mówimy w tej audycji, ale wiemy, jaka jest sytuacja z torem Poznań, wiemy, jaka jest sytuacja z innymi torami pełnowymiarowymi, jest taka, że ich nie ma w ogóle. Wiemy, jaka jest sytuacja z sportem pod kątem rozwoju. Karting, mamy kartingowe Mistrzostwa Polski, one są na dobrym poziomie, jest wielu zawodników, ale co mówią motocykliści? Śmieją się. Goście, polscy motocykliści, Daniel, jak gościliśmy Daniela Blina kilka miesięcy temu, który jeździ we Włoszech w Mistrzostwach Niemiec Międzynarodowych, przyjechał na rundę Mistrzostw Polski motocyklowych, no aż nie mógł się powstrzymać niestety od uśmiechu, kiedy komentował ich poziom. Wiemy, że żadna seria wyścigów międzynarodowych wyścigowa niestety nie gości w Polsce w ogóle, może z małymi incydentami. Jak pan na to wszystko patrzy, w jakim położeniu my jesteśmy?
1: W takim samym, jak byliśmy przez kilkadziesiąt lat, jak wielcy pasjonaci tego sportu sami coś wyrzeźbią, sami coś zrobią, poszukają sponsorów, niesponsorów, partnerów, to coś się może wydarzyć. A nie ma wsparcia, ja uważam, że Polski Związek Motorowy nic nie robi. Po prostu nic nie robi. Nie mówiąc o władzach, proszę sobie wyobrazić, że kultura sportu motorowego przenosi się na drogi. To tory wyścigowe służą bezpieczeństwu. Nie mamy żadnego toru z prawdziwego zdarzenia, a w Kielcach genialny tor, taki mini Nürburgring, mini Nordschleife, jest praktycznie nieużywany. Tak? W Poznaniu za chwilę ten tor przestanie istnieć, bo się ludzie tam burzą. A kultura właśnie motoryzacyjna zaczyna się od sportu, bo ci sportowcy później uczą innych bezpieczeństwa, zachowania na drodze i tak dalej, i tak dalej. W Wielkiej Brytanii jest 16 torów, we Włoszech 14, w Niemczech 15, w Hiszpanii chyba z 11. I tak dalej.
0: Ja wiem, że to jest bardzo hipotetyczne, bardzo trudno to de facto zrobić. Być może to jest kompletnie niemożliwe. Przepisy nas ograniczają niezwykle w tym względzie, ale czy pan sądzi, że gdyby Automobil Klub Polski był na miejscu Polskiego Związku Motorowego i miał jego moc prawną, to wyglądałoby to z roku na rok coraz lepiej?
1: Trudno mi to powiedzieć, prawda, bo to jest tak drogi sport, że nie wiem, czy sam Automobil Klub byłby w stanie finansowo wsparcia. Tak, to wymaga wsparcia. No, mamy Orlen, który mógłby się pokusić o jakieś poważne działania. Dla Orlenu to są nieduże pieniądze, tak, skoro on inwestuje kilkadziesiąt milionów euro rocznie w Kubice, to w rozwój polskiego sportu, taki poważny rozwój, też mógłby zainwestować, tylko potrzeba na to otwartych głów w zarządzie.
2: I decyzji politycznej.
1: Ależ oczywiście.
3: Mówi pan o tym, że kultura torowa przenosi się na drogi. To też jest taki aspekt niedoceniany, że po prostu brakuje w Polsce miejsca, gdzie ludzie, którzy no nie chcą być może zawodowymi kierowcami, ale po prostu potrzebują jakiegoś miejsca, żeby się wyszumieć, żeby gdzieś spożytkować tą swoją energię, chęć szybszej jazdy i po prostu no nie mają do tego przestrzeni.
1: No tak, najlepszy przykład WNR, że ludzie się skrzykują nielegalnie,
3: Warsaw
1: gdzieś tam, tam, tak, i upalają, a policja ich goni po całym mieście. Ja już pojechałem, żeby zobaczyć, jak to wygląda i gdyby był tor jakikolwiek, to mogliby się chłopaki tam skrzyknąć, być, bawić, a tak to muszą uciekać przez policję, przez całe miasto, a ona i tak za nimi będzie gonić.
0: I jest jeden wielki syf, można tak to podsumować. Mirosław Dzięczkowski był naszym gościem, między innymi Robin Auto TV, Automyślnik Turystyka, strona automyślnikturystyka.pl. Odsyłamy, jeśli ta strona, to strona, ale też Facebook też, a jeśli chodzi o Robina TV, no to też TikTok, Instagram. wszędzie praktycznie można pana znaleźć.
1: Staram się. Razem z synem to robimy.

0: Jestem też trochę w kartingu i jest bardzo zdolny.
1: I patron Radia Wnet, Mirosław Dzięczkowski, syna pozdrawiamy, żonę także, która jest tutaj u tak, nas tak. W redakcji.
0: No, żona na zloty ze mną jeździ.
1: O proszę. I maluchem z Polski do Andory dojechała.
0: To tym bardziej. Ale to dawno temu było.
1: Pozdrawiamy i gratulujemy tego wyczynu. Paweł Surynowicz, naczelny polskiego kartingu, był z nami.
2: Dziękuję serdecznie.
1: Amelia Wyszomirska. No, już wymienialiśmy, Amelia, tyle twoich tytułów. No, dodamy, że jedna z lepszych polskich zawodniczek kartingowych. Trzecie miejsce w Europa Poland w tym roku w jednym wyścigu. Wielkie gratulacje i do usłyszenia, do zobaczenia.
3: Dziękuję bardzo, do zobaczenia.
1: Szymon Chrystianus realizował, prowadzili.
4: Piotr Nałęcz, dziękuję serdecznie.
1: I Kamil Kowalik, a Mirosław Dzięczkowski jest patronem. Możesz być nim i tym, można powiedzieć. patronite.pl/radiownet. Tam odsyłamy. Do usłyszenia.
5: Czas na motorsport. We współpracy medialnej z tytułami światwyścigów.pl i Polski Karting.
6: Radio Wnet.
7: Autopromocja. Kanał Wnet Kultura na YouTube to przestrzeń dla tych, którzy chcą lepiej zrozumieć świat. Od literatury przez muzykę, teatr i film, aż po historię idei, dawne cywilizacje i dziedzictwo naszej kultury. Rozmawiamy o książkach i ich twórcach, sztuce i muzyce, mitach i wierzeniach, wielkich i małych cywilizacjach oraz zjawiskach, które kształtują współczesną kulturę. Wnet Kultura na YouTube. Subskrybuj i oglądaj.
8: To była autopromocja.

0: Szanowni Państwo, dzisiaj zapraszam Państwa do Wsoli, do wioski położonej 10 km od Radomia, 90 km od Warszawy, w której od 2009 roku mieści się Muzeum Witolda Gombrowicza. Jest ze mną pani profesor Anna Spólna, literaturoznawczyni, specjalistka do spraw edukacji, nauki oraz kuratorka wystaw w muzeum. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: To może zacznijmy od tego, jak ten piękny pałacyk willa we Wsoli łączy się z Witoldem Gombrowiczem.
1: Pałac został zbudowany w 1914 roku. W ręce rodziny Gombrowiczów przeszedł w 1924 roku. Wtedy Aleksandra z Pruszaków wyszła za Jerzego Gombrowicza, brata pisarza, brata Witolda Gombrowicza, i wniosła mu w Wianie ten budynek. I od tego czasu rodzina Gombrowiczów zaczęła odwiedzać swojego brata, bywać regularnie we Wsoli. I tak też było z Witoldem. Przyjeżdżał do brata w latach 20., w latach 30. Pierwszy raz był tutaj, jak sądzę, jako 20-latek, bo urodził się w 1904. Ostatni raz na początku lipca 1939 roku. Wtedy żegnał się z rodziną, wypływając do Argentyny. Także sporo czasu spędzał we Wsoli i był tutaj traktowany jako ważny gość, chociaż nie był łatwym gościem.
0: Tak, udało mi się też doczytać, że miał nawet pomysł zamieszkania w tych okolicach, ponieważ kiedy skończył studia prawnicze, chciał wejść w skład Palestry Radomskiej, ale się to nie udało.
1: Tak, zdaje się, że miał zbyt demokratyczne przekonania, żeby mogło się to udać. Gombrowicz tak naprawdę nie miał sprecyzowanych planów. On przed wojną był kimś, kto przede wszystkim chciał pisać. Praca prawnika była czymś, czego raczej oczekiwała rodzina, niż o czym marzył on sam. Być może te wszystkie zabiegi były takimi zabiegami, które miały go uwolnić od presji rodziny. Po prostu robił to, bo takie były oczekiwania. Sam z siebie chciał być po prostu publicystą, a tak naprawdę pisarzem, i to pisarzem poczytnym. Bardzo mu zależało na tym, żeby być sławnym pisarzem, który zarabia dużo pieniędzy.
0: No i to się różnie mu udawało, można powiedzieć, w życiu. Tutaj to, że chyba literatura wychodziła mu, że tak powiem, najlepiej, możemy się przekonać też oglądając świadectwo maturalne Witolda Gombrowicza, które znajduje się właśnie tutaj w muzeum we Wsoli, ponieważ szóstkę otrzymał tylko z języka polskiego, a reszta to raczej nie były dobre oceny.
1: Miał jeszcze dwie czwórki. To był język francuski, historia, poza tym trójki, no ale to była matura, którą zdawało się ze wszystkich przedmiotów, a Gombrowicz był rozsądnym człowiekiem, który uczył się tylko tego, co go interesowało.
0: Ten język francuski zresztą mu się później na emigracji bardzo przydał, ale wracamy do muzeum. Proszę powiedzieć, co tutaj możemy zobaczyć? Jakie przedmioty osobiste Witolda Gombrowicza na przykład się tutaj znajdują? Jak w ogóle tutaj widzi pani, czy stworzyli państwo rozkład tych sal, na co stawiają państwo nacisk też w tych wystawach?
1: Muzeum jest literacko-biograficzne. Myślę, że na równych prawach próbujemy opowiedzieć o życiu Gombrowicza i o tym, co napisał oraz jak przyjmowano jego teksty, jaka była recepcja. Jeśli mowa o rozplanowaniu, o porządku ekspozycji, to parter wystawy zajmuje relacja z tego, jak żyła rodzina Gombrowiczów, trochę o pochodzeniu, trochę o dziejach rodu, trochę o tym, jak żyli w dwudziestoleciu międzywojennym, jak gospodarowali i funkcjonowali w samej Wsoli, a także co robił Witold Gombrowicz jako najpierw dziecko, potem młody chłopak, a następnie no, już dorosły mężczyzna do 35 roku życia, kiedy wyemigrował, a właściwie wyjechał, nie wiedząc, że będzie to trwała emigracja. Na półpiętrze i w holu są już przedmioty, o których pani wspomniała, zaraz do nich wrócę, ale też dużo fotografii, głównie Bohdana Paczowskiego, bardzo zaprzyjaźnionego z Gombrowiczami, mieszkającym już na Lazurowym Wybrzeżu. Jest też dużo cytatów, są to zwykle autokomentarze. Zależało nam na tym i zależy, żeby osoby zwiedzające chciały poznawać Gombrowicza poprzez Gombrowicza, dały mu się poprowadzić. Dlatego jeśli przeczyta się, jak on sam kreował siebie wobec innych, można z nim obcować w sposób adekwatny.
0: Tak, tutaj tylko wtrącę, że jak się w ogóle do muzeum wchodzi, czy podjeżdża samochodem, zostawia samochód na parkingu, to widać już ogromny napis, przepiękny cytat właśnie z Witolda Gombrowicza pod tytułem Im mądrzej, tym głupiej. Czyli państwo też mają taki duży dystans jakby do całego tworzenia, prawda, tej opowieści o Gombrowiczu.
1: No on jest naszym przewodnikiem, trudno go nie mieć. Najważniejszym chyba hasłem Gombrowicza, wezwaniem był dystans właśnie i dzięki temu, że on nas tego uczy, my także staramy się to przekazywać innym. Mówienie o nim w sposób absolutnie serio, bez poczucia ironii czy autoironii, no byłoby samobójcze po prostu. To nie jest pisarz, który do tego zachęca i nie jest to pisarz, który będzie wtedy adekwatnie rozumiany. Trzeba się zdobyć na podobny styl myślenia, jakim dysponował Gombrowicz. On próbował świat zarazić tym stylem myślenia.
0: I się też wyswobodzić z tych różnych gąb, pup i tak dalej, które przyjął na przykład właśnie w związku ze swoim pochodzeniem, w związku ze swoim polskim pochodzeniem, ale też tym pochodzeniem szlacheckim, tak możemy o nim powiedzieć? Tak jakbyśmy rzeczywiście weszli jakby do tej pierwszej sali związanej właśnie z rodziną Gombrowiczów. To jakie są jego korzenie? Jak wygląda historia rodu Gombrowiczów?
1: Gombrowicze byli dobrą rodziną szlachecką. Tak naprawdę gniazdo Gombrowiczów było w okolicach Kowna, ale oni dokonali takiej wewnętrznej emigracji, czyli dziadek Witolda Gombrowicza przeniósł się na Sandomierszczyznę po powstaniu styczniowym. Niemniej Gombrowicze często podkreślali, że są lepszą szlachtą niż ta z centrum Polski. Uważali to za rodzaj deklasacji, to przeniesienie się. Gombrowicz zresztą był trochę snobem i często opowiadał o ciotkach, które wyszły za Radziwiłłów. Właściwie były to raczej fantazje. Tak czy inaczej, była taka dwuznaczność w jego traktowaniu własnego pochodzenia, bo wobec ludzi, którzy byli gorzej urodzeni, był zawsze subtelny, delikatny, a poza tym był zafascynowany ludem, ludźmi prostymi, ludźmi, którym przypisywał szczególną autentyczność, ale wobec takich osób, które mogły wywyższać się w stosunku do niego, zawsze grał prawie arystokratę. Rodzina była skoligacona później z Kotkowskimi i Gombrowicz miał matkę z Kotkowskich. To już była szlachta z Sandomierszczyzny. Dobra szlachta, bardzo bogata, bo inwestująca w przemysł bardziej niż w uprawę roli. To nie były dobre czasy dla ziemiaństwa. Gombrowicz dorastał w czasach rewolucji, wojen, deklasacji, demokratyzacji. Miał świadomość, że to, co kiedyś wystarczało, żeby mieć swoje miejsce w świecie i w społeczeństwie, może być teraz na różne sposoby podważane, kontestowane. I on sam uważał, że nie ma żadnych podstaw, żeby czuć się lepszym tylko dlatego, że miało się szczęście być urodzonym w lepszej, herbowej rodzinie.
0: Wiemy, jak potoczyły się losy Witolda Gombrowicza, no zupełnie ten wyjazd latem do Argentyny, latem 1939 roku zmienił zupełnie bieg wydarzeń jego życia i no najprawdopodobniej mielibyśmy, jeśli mielibyśmy do czynienia z Gombrowiczem literatem, to zupełnie ta literatura by była inna, ale jak się potoczyły losy jego rodzeństwa na przykład?
1: Janusz, najstarszy brat, w czasie wojny pomagał Żydom z okolic Potoczka, a miał też jednak kłopoty, jako ziemianin był na przykład atakowany przez oddziały partyzanckie lewicowe. Po wojnie został niesłusznie oskarżony o kolaborację. Samą wojnę spędził w obozie koncentracyjnym. Wyszedł z wojny z wojny, poharatany fizycznie i psychicznie. Nigdy nie wrócił do równowagi, nie był człowiekiem, który podjąłby się nowego życia w Polsce Ludowej. Trochę handlował walutą, trochę po prostu był zdany na pomoc rodziny. Kiedy już Gombrowicz mógł publikować w kraju za sprawą Odwilży przez jakiś czas, był właściwie jego agentem literackim i Witold chętnie oddawał mu te tantiemy, które wynikały ze sprzedaży jego książek w Polsce, ale to był krótki okres. No i jego śmierć w 1968 roku to była śmierć kogoś naprawdę nie tylko bardzo chorego, ale przede wszystkim bardzo niegotowego na życie w tym nowym świecie. On się nie przystosował. Inaczej było z Jerzym. Jerzy wrócił z Rumunii po II wojnie światowej. Nie wrócił do Wsoli, bo Wsola była już zabrana rodzinie. Zamieszkał w Radomiu przy ulicy Żeromskiego i starał się być takim, powiedziałabym, dziennikarzem freelancerem. Pracował w radomskich gazetach, najchętniej pisał jakieś relacje z wydarzeń kulturalnych, najchętniej właściwie to teatralnych, bo jego interesował i fascynował teatr. Spisał też wspomnienia rodzinne. Starał się jakoś układać z nowym życiem w Polsce Ludowej. Prawdę mówiąc, starał się też odróżnić od brata. Uważał, że trzeba podkreślać tę odmienność na przykład nazwiskiem i częściej podpisywał się Szymkowicz Gombrowicz. Niezbyt jest jasne, dlaczego tak skąpo z nim, z bratem korespondował, dlaczego tak letnia jest ta korespondencja. Wydaje się, że obaj mogli mieć poczucie, że te listy są czytane i że nie można pisać tam bardzo szczerze. Był zapamiętany przez Radomian jako człowiek o szerokim geście, o zawsze dobrym humorze, ktoś, kto nie rozpacza, nie spogląda w przeszłość, nie rozdziera szat. Podobno w jego domu można było wypić dobrą wódeczkę, pograć w brydża, trochę powspominać i trochę pożartować. Miał też taki inteligencki styl życia, kiedy elegancko ubrany wychodził ze swojego skromnego mieszkania, to zwykle odwiedzał kilka kolejnych lokali, w jednym pił kawę, w drugim zjadał ciastko, zbierał informacje, plotki z miasta, żeby wykorzystać to w swojej pracy dziennikarskiej. Został bardzo dobrze zapamiętany jako także ktoś, kto pomaga młodzieży, jest takim mentorem dla ludzi próbujących pisać, bardzo życzliwym pod tym względem. No, on sobie jakoś miejsce w Radomiu znalazł i miejsce w PRL-u znalazł. Jeśli chodzi o Teresę, jego córkę, to była urzędniczką państwową, nie wyszła za mąż, więc też nie zostało po niej żadne dziecko, które nosiłoby rodowe nazwisko. Właściwie powiedziałam źle, bo można, to pani to z tym zrobi porządek, bo to nieważne, że nie wyszła za mąż, tylko nie związała się na stałe z żadnym mężczyzną, nie urodziła dziecka, tutaj linia Gombrowiczów wygasła po jej śmierci. Teresa, Rena, właściwie Irena, nazywana Reną w rodzinie, jedyna siostra Witolda Gombrowicza, 4 lata od niego starsza, żyła właściwie dla matki. Ona była już przed wojną uważana za starą pannę, to jest nomenklatura oczywiście przedwojenna. Była singielką, ale mieszkała z matką, zajmowała się matką i to się nie zmieniło do końca życia matki, Marceliny Antoniny z Gombrowiczów. Po wojnie właściwie nie miały nic. W czasie powstania straciły cały majątek, uciekły z Warszawy, zamieszkały w Kielcach. Irena pracowała w księgarni i wydawnictwie Jedność w Kielcach i z tego utrzymywała i siebie, i matkę. Kiedy matka zmarła pod koniec lat 50., Irena przeniosła się do Radomia, żyła jeszcze tylko 2 lata później. Umarła podobnie jak Witold Gombrowicz z powodu kłopotów z sercem i z astmą.
0: Czyli tak naprawdę ten ród wygasł, tak? Nie ma potomków, czy?
1: Na szczęście ród nie wygasł, dlatego że Janusz, o którym wspominałam, miał syna, Ryszarda Józefa, który wyemigrował do Francji, ożenił się tam z francuską Lilienne, miał synów i córki, ci synowie również synów. Także rodzina Gombrowiczów żyje we Francji, głównie w Paryżu. Są w dobrym kontakcie z panią Ritą, wdową po pisarzu. O ile wiem, nikt z nich nie zajmuje się literaturą.

0: No dobrze, czyli można powiedzieć, że wyszliśmy z tej pierwszej sali, która mówi o tym, powiedzmy, dziedzictwie pokoleniowym Witolda Gombrowicza. To idziemy dalej, to może wejdźmy sobie do tego pokoju polskiego.
1: Do sali emigracyjnej.
0: A, sali emigracyjnej, a tak, tak.
1: Sala emigracyjna pokazuje właściwie resztę życia Gombrowicza, który stał się emigrantem, chociaż tego nie planował. Z jednej strony tej ekspozycji można obejrzeć przedmioty, dokumenty, fotografie i film, które są związane z Gombrowiczem jako emigrantem w Argentynie. Druga strona dotyczy jego powrotu do Europy, zamieszkania najpierw w Berlinie Zachodnim, a następnie wyboru życia na Lazurowym Wybrzeżu we Francji.
0: Znajduje się u Państwa też walizka, z którą Witold Gombrowicz wsiadł na statek Chrobry, który do Argentyny go zawiózł. Walizka i co jeszcze? I maszyna do pisania z tych takich osobistych rzeczy.
1: Tak, pani Rita Gombrowicz była dla nas i jest wielką przyjaciółką i bardzo prywatne przedmioty Witolda Gombrowicza zostały nam przez nią przekazane. Oprócz walizki, czy maszyny do pisania, czy laski, z której Gombrowicz korzystał, kiedy wychodził na spacery już bardzo schorowany, mamy bardzo wiele przedmiotów prywatnych, na przykład notes, w którym Gombrowicz zapisał sobie numery telefonów do ważnych postaci polskiego życia kulturalnego, literackiego za granicą. Są takie przedmioty jak szachy z kołeczkami, czyli szachy podróżne, bo Witold Gombrowicz namiętnie grał w szachy i zabierał je ze sobą także, kiedy ruszał gdzieś w jakąś drogę. Są inhalatory, bo on był astmatykiem, potrzebował pomocy przy oddychaniu. Fajki, był maniakiem palenia, miał dużą kolekcję fajek, lubił mieć fajkę w ręku. Tego typu przedmioty wzbogacają ekspozycję i są też jakoś wzruszające, na przykład szczególne jest to, że one są wszystkie niewielkie. Gombrowicz, żeby spakować się do jednej czy dwóch walizek, bo tak zwykle podróżował i tak starał się żyć, nie mógł mieć rzeczy dużych. I pani Rita wspominała o tym, że to była jego stała cecha, nie gromadzić, a jak się już coś zgromadzi, to nie wyrzucać, dopóki tego można użyć. Nie był wielkim zwolennikiem gadżetów, kupowania rzeczy nowych, starał się, żeby to były rzeczy z klasą, zwłaszcza, że przez wiele lat żył w tak dużej biedzie, że właściwie nie mógł sobie pozwolić na poważniejsze zakupy.
0: Czyli dzisiaj byśmy powiedzieli, że Witold Gombrowicz był minimalistą i żył w duchu zero waste.
1: Myślę, że zdziwiłby się, gdyby to usłyszał, ale gdyby ktoś mu powiedział, że jest modny, to by natychmiast zaczął protestować, chyba że ktoś by go nazwał prekursorem tego nurtu. To wtedy jak najbardziej, bo przepadał za przekazywaniem światu tej prawdy, że był pierwszym na przykład egzystencjalistą albo pierwszym strukturalistą. Więc czemu nie miał być pierwszym zwolennikiem tejże filozofii nieniszczenia, wykorzystywania wszystkiego bez zostawiania za sobą śladu, także śladu węglowego. Zresztą nie przepadał za lataniem.
0: Pojawia się też u Państwa, jeśli mówimy tutaj o przedmiotach, coś, o czym ja nie miałam pojęcia, czyli figurki świętych, które Gombrowicz produkował w Argentynie.
1: Tak, precyzyjnie mówiąc, kupił maszynę, która produkowała takie, służyła do produkowania takich figurek w tryskarkę do plastiku. Historia jest trochę zabawna, a trochę poruszająca. Witold Gombrowicz miał zaprzyjaźnioną parę, małżeństwo, Marię i Karola Świeczewskich. Miałam zresztą przyjemność poznać Jacka Świeczewskiego, dziecko tej pary, kiedy byłam w Argentynie. I Jacek Świeczewski mówił wprost, moja matka kochała Gombrowicza, bezkrytycznie mu ufała, zrobiłaby dla niego wszystko. I kiedy Gombrowicz próbował zarobić jakieś pieniądze, to wpadł na pomysł, że skoro Świeczewscy prowadzą fabryczkę takich plastikowych figurek, to on kupi jeszcze jedną maszynę, oni będą to produkowali, on będzie miał jakieś zyski ze sprzedaży. Ponoć, tak twierdzi ich syn, długo po tym, kiedy fabryka splajtowała, Maria Świeczewska wciąż przysyłała Gombrowiczowi pieniądze, twierdząc, że to są zyski z tej fabryczki i zyski z tej jego maszyny.
0: Ciekawa jestem, jak wiele osób było takich wokół Gombrowicza. No bo jeśli pomyślimy już właśnie o Witoldzie Gombrowiczu jako emigrancie, no takim w pewnym momencie już zmuszonym do tej emigracji, czy zmuszonym do pozostania w Argentynie, no to nie był to, można powiedzieć, człowiek, który się chętnie imał jakichś prac poza pisaniem, prawda?
1: No, trzeba wziąć pod uwagę kilka względów. Oczywiście zgadzam się z panią, że on nie pracował fizycznie, ale z wielu powodów nie bardzo mógł pracować. Na przykład on był bardzo wątłego zdrowia. Był astmatykiem, nie miał za dużo siły fizycznej. Zresztą przez długi czas żył jakby na krawędzi zdrowego trybu, zdrowego funkcjonowania. Na przykład nie dojadał, albo mieszkał byle gdzie, albo często zmieniał miejsce zamieszkania. Był człowiekiem, który nie miał żadnego fachu w ręku. To znaczy, no był wykształcony, był prawnikiem, miał dobre wykształcenie, humanistyczne przede wszystkim, ale nie mógł tego ujawnić za bardzo, nie znając hiszpańskiego. Nie mógł nostryfikować dyplomu, nie mógł pracować w wyuczonym zawodzie. Pewnie, że pierwsze, co przyszło mu do głowy i zawsze przychodziło, to publikować, no ale do tego trzeba albo znać język, w tym wypadku hiszpański, albo mieć pieniądze na tłumaczenia. Tychże pieniędzy Gombrowicz nie miał. Był dość chyba nieporadny życiowo, jeśli chodzi o umiejętności zadbania o siebie, o umiejętności ugotowania sobie czegoś, wyszukania czegoś praktycznego, ale miał ogromne umiejętności pozyskiwania sobie ludzi, którzy mu w tym pomagali. W tym był mistrzem, dlatego że był psychologiem praktykującym, potrafił sobie zjednać osoby, które mogły mu w jakikolwiek sposób pomóc. I chyba uważał, że ma prawo do tej pomocy, że jest ważny dla świata jako pisarz i że świat powinien dać mu na to szansę, na to, żeby tworzyć, a nie żeby na przykład pracować fizycznie.

0: To prawda, że Witold Gombrowicz chyba uwielbiał ludzi. Patrzę, teraz jesteśmy w sali poświęconej Ferdy Durkę. To jest wystawa rozrzucona Ferdy Durkę, którą pani właśnie przygotowała i której pani jest kuratorką. I tutaj właśnie pojawia się na przykład w stosunku do natury. Natura? Nie chcę natury. Dla mnie naturą są ludzie. I w ogóle tak sobie myślę o tej obserwacji, takiej bardzo wnikliwej obserwacji relacji międzyludzkich, zachowań międzyludzkich, że ta cała, no można powiedzieć chyba filozofia Gombrowicza wzięła się z tego, że on miał jakiś taki wyjątkowy zmysł obserwacyjny i taki rodzaj nie wiem, czy mówić tu o szczerości, bo z drugiej strony szczerość i sztuczność też się tam u niego pojawia. On jakby mówi o tym, że pisarz nie może być szczery, ale takiej ta wnikliwa obserwacja właśnie, w której się zdejmuje te wszystkie jakieś warstwy wyuczone, nawet w języku. Więc tak myślę sobie o tym właśnie, o tym człowieku jako takie studium jakby ludzkości, ról ludzkich. Tak gdzieś teraz zawędrowałam w tej filozofii. A to dlatego, bo właśnie jesteśmy w sali poświęconej Ferdy Durkę, czyli jest to utwór, który Gombrowicz wydał jeszcze przed wyjazdem do Argentyny w 1938 roku, tak? Jeśli dobrze pamiętam.
1: To jest data z okładki. Tak naprawdę książka wyszła jesienią 1937 roku, ale wydawnictwo RUI miało taką politykę wydawniczą, że starało się jak najdłużej utrzymywać książkę wśród nowości, więc w takiej sytuacji zwykle datowało inaczej. Tak było też z tą książką. Rzeczywiście Ferdy Durkę jakoś ustanowiła Gombrowicza stosunek do formy, także formy międzyludzkiej. Była dla niego takim zupełnie podstawowym wykładem zrozumienia relacji, które są oparte z jednej strony na negocjacjach, z drugiej strony na różnych formach przymusu. Dla Gombrowicza człowiek jest dla drugiego człowieka jednocześnie ucieczką i wyzwaniem. Zwykle zaprasza go nie do przyjaźni czy czułego wsparcia, tylko do jakiejś walki, do jakiegoś sporu. Pojawia się w jego wszystkich utworach, ale zaczyna się to nawet przed Ferdy Durkę, jeszcze w pamiętniku z okresu dojrzewania. Pojawia się ta myśl o tym, że trzeba walczyć o swoją pozycję wśród innych ludzi i że ona jest zawsze do naruszenia, nigdy nie jest trwała. To też z drugiej strony pozwala zobaczyć w Gombrowiczu kogoś, kto zachęca do burzenia hierarchii, do wskazywania, że nie ma nienaruszalnych porządków, także międzyludzkich, że jeżeli coś jest jakimś układem, jakąś formą pomiędzy innymi osobami utworzoną, to można tę formę, a nawet trzeba naruszyć, skłębić, zburzyć, rozbić.
0: Ferdy Durkę Gombrowicz naruszał tę formę szkoły, można powiedzieć, i nie tylko szkoły, no bo tam też się pojawia już ten wątek szlachecki, wątek polski, wątek patriotyczny, narodowy. W jaki sposób jeszcze burzył Gombrowicz te można powiedzieć, ważne takie posągi, ważne dla polskiej kultury, dla w ogóle tej narracji takiej patriotycznej, można ją nazwać?
1: No, sposobów było wiele. Właściwie dopasowywał do pomysłu też formę, w której to robił. Żaden z jego utworów nie jest bardzo podobny do pozostałych. On pisał opowiadania, pisał dramaty i tworzył powieści, ale też zbudował takie opus magnum, czyli dziennik, który jest hybrydyczny, tam są różne gatunki. Można powiedzieć, pisał też wspomnienia, można powiedzieć, że Gombrowicz chciał, żebyśmy spojrzeli z dystansu na wszystkie formuły, także formuły narodowe, także formuły filozoficzne, także formuły egzystencjalne i zachęcał do tego już to parodią, już to satyrą, czasem po prostu humorem, czasami wykładem filozoficznym albo parafilozoficznym, na przykład tworzył powiastki filozoficzne. Czasami sięgał po bardzo nieoczywiste gatunki, na przykład napisał operetkę, która jest takim mariażem słowno-muzycznych wystąpień, a w tej frywolnej formie próbuje pokazać grozę totalitaryzmów, a nawet mody intelektualne, które prowadzą do zniewolenia. Więc mówiąc, używał eseju, który jest takim bardzo mocnym żywiołem obecnym w jego dzienniku. Przeprowadził wywiad sam ze sobą, testament, rozmowy z Dominikiem Deru tak naprawdę są rozmowami, które sam ułożył. To dotyczy i pytań, i odpowiedzi. Więc starał się właściwie wszelkimi możliwymi sposobami dotrzeć do świata ze swoim widzeniem rzeczywistości. Nie gardził, powiedziałabym, żadnym pomysłem formalnym.
0: I jak był w tym odbierany?
1: Dość długo przebijał się do szerszej świadomości czytelniczej. Pamiętnik z okresu dojrzewania był na dobrą sprawę prawie nieczytany i zlekceważony przez krytyków. Ferdy Durkę zyskało uznanie u osób, które należały do jakiejś elity czytającej, więc był to sukces prestiżowy, ale nie sukces masowy. No, na pewno nie był to bestseller. Potem już w czasie emigracji próbował dotrzeć do publiczności, która używa innego języka, więc zdecydował się na ekscentryczne tłumaczenie Ferdy Durkę, które powstawało w kawiarni Rex przy stoliku szachowym. Czasem nawet 20 osób skupiało się wobec Gombrowicza, który przynosił wersję roboczą w francuskim i ułomnym hiszpańskim. Śmieli się ci wszyscy ludzie, próbowali dociec, o czym właściwie jest to dziwactwo, i tłumaczyli w sposób niezwykle daleki od oryginału tę książkę. Była szansa, że ona zyska sobie czytelników. I zyskała, ale znów, czytelników pasjonatów, a nie masy. W związku z tym próbował w nieskończoność. Potem napisał ślub. Kiedy się nie powiodło, poszedł pracować do banku, a jednak wciąż pisał. Powstał Transatlantyk. Zaczął pisać dziennik i tu otworzyła się jakby droga, ścieżka do trochę innej publiczności. Dlatego, że dziennik zechciał drukować miesiąc po miesiącu w swojej kulturze Jerzy Giedroyć. I to było nowe otwarcie, dlatego że z jednej strony Gombrowicz otrzymał stałe zlecenie. To go dyscyplinowało. Musiał wymyślić coś oryginalnego i ważnego, i chciał regularnie. Dostawał też regularnie pieniądze i mógł po pewnym czasie zrezygnować z pracy w banku, której nienawidził szczerze. I dziennik był też jego drogą do Polaków, którzy pozostali na emigracji, ale też coś zamykał, bo ktoś, kto był emigrantem i publikował u Giedroycia, tym samym stawał się wrogiem władzy ludowej i był zakazany w Polsce. Gombrowicz niezupełnie się z tym godził i kiedy pojawiła się możliwość publikacji w 1957 roku, bardzo chętnie przystał na to, żeby jego teksty były publikowane w kraju, ale nie godził się na cenzurę, więc kiedy skończył się ten czas odwilży, znowu był zakazany. Czytelnicy, których miał, coraz liczniejsi, to byli przede wszystkim emigranci albo osoby, które czytały przemycone do Polski albo numery kolejne kultury, albo książki wydawane przez Giedroycia w ramach Instytutu Literackiego. Więc Gombrowicz stał się pisarzem podziemnym. A kiedy pojawił się niezależny ruch wydawniczy pod koniec lat 70., był jednym z najważniejszych autorów wydawanych w tych podziemnych oficynach. Jeżeli ktoś chciał czytać Gombrowicza, podsumowując w kraju, to albo korzystał z wydań przedwojennych, czyli to nie były liczne tytuły, albo mógł się dostać do tych książek odwilżowych, albo czytał go nielegalnie. Legalnie można było go czytać tak naprawdę, kiedy dostawało się zgodę od swojego promotora do pracy naukowej nad tekstem Gombrowicza i to wyłącznie w czytelni. Zmieniło się to wszystko w 1986 roku. Wtedy WL wydał po raz pierwszy Gombrowicza w tej czarno-białej serii. To jeszcze były niestety wydania z drobnymi ingerencjami cenzorskimi, co zaskoczyło panią Ritę Gombrowicz, która nie dała na to zgody. No i od tamtej pory właściwie czytamy Gombrowicza dzięki wydawnictwu literackiemu. Natomiast jeśli chodzi o czytelników za granicą niepolskojęzycznych, to Gombrowicz poszedł w świat dzięki językowi francuskiemu, niemieckiemu i włoskiemu. To były pierwsze języki, na które był tłumaczony. I tutaj wielką pomocą i promotorem jego twórczości okazał się Kot Jeleński, który był wielbicielem Gombrowicza i miał świetny gust literacki. Po 1963 roku, kiedy Lavelli wystawił ślub, Gombrowicz zaczął też trafiać do ludzi poprzez teatr. Stał się popularny jako autor tekstów adaptowanych na scenę i to też przyczyniło się do tłumaczeń. Są języki, bo Gombrowicz jest tłumaczony na 40 języków, są języki, które zaczęły przygodę z Gombrowiczem od przygotowywania przekładów w celu wystawienia go na scenie.
0: I w tym świecie pozapolskim już w latach 60. Gombrowicz odnalazł się, można powiedzieć, bardzo dobrze, o czym świadczy nominowanie go do Nagrody Nobla, prawda? Kilkukrotne, z tego co wiem. I jak wyglądała sytuacja, bo tutaj mam takie pytanie o rozstrzygnięcie właśnie, czy rzeczywiście Gombrowicz miał dostać Nagrodę Nobla w 1969 roku, bo pani Rita mówiła o tym, tak, że przed śmiercią w listopadzie już miał otrzymać Nagrodę Nobla, niestety zmarł w lipcu i tej Nagrody Nobla nie otrzymał, otrzymał ją Samuel Beckett. Czy to jest potwierdzona informacja?
1: Znaczy, to jest potwierdzone dokumentacją, dlatego że akta noblowskie są odtajnione i Gombrowicz był w ścisłej czołówce, właściwie miał kontrkandydata, którym był Beckett. Można oczywiście powiedzieć, że no, być może to Beckett miał dostać Nobla, ale lobby, które głosowałoby na Gombrowicza, było liczniejsze. Zresztą on był od kilku lat kandydatem. W związku z tym no, miał mocne poparcie. Jeżeli ktoś się pojawia w tej czołówce przez kilka lat, to znaczy, że wiernie chcą na niego głosować liczne osoby. Ja jestem przekonana, że dostałby tego Nobla. Bardzo żałuję, że nie mógł się tym ucieszyć, bo był rzeczywiście spragniony sławy i powodzenia. Poświęcił temu życie, żeby dotrzeć do czytelników i żeby coś zdziałać w świecie idei. Myślę, że jego noblowska nominacja, zakończona otrzymanie Nagrody Nobla,

0: Wracając do recepcji Gombrowicza, trzeba jeszcze powiedzieć o tym, jak Gombrowicz trafił do kanonu lektur szkolnych, bo trafił już jeszcze w czasach PRL-u, tak? Pod koniec lat 80. już się Ferdydurkę pojawiła w kanonie lektur, ale chyba nie było pomysłu, jak tego Gombrowicza czytać, jak tego Gombrowicza omawiać z uczniami, no bo jeśli on uderza właściwie w Ferdydurkę, w cały ten system, w ramach którego należy go omawiać, no to było to zadanie trudne, więc może takie pytanie, jak czyta się Gombrowicza w ramach właśnie szkoły? Jak rozmawia się o Gombrowiczu? Tutaj też odwołuję się do Pani doświadczeń jako nauczycielki języka polskiego, jako osoby prowadzącej też tutaj lekcje muzealne. Jak rozmawiać o Gombrowiczu z młodzieżą? Jak czyta Gombrowicza młodzież? Czy czyta? Co odnajduje w nim?
1: Dopóki Gombrowicz jest w lekturach szkolnych, dopóty młodzież go czyta. Oczywiście będą pasjonaci, którzy zawsze go będą czytali, a niektórzy lubią czytać to, co zakazane. Kiedy Roman Giertych miał zastrzeżenia do obecności Gombrowicza na liście lektur szkolnych, wzrosła natychmiast sprzedaż jego książek. Bo Polacy i młodzi ludzie lubią rzeczy zakazane. Więc niektórzy złośliwie twierdzą, że obecność Gombrowicza w szkole bardzo szkodzi Gombrowiczowi. No nie rozstrzygnę tego. Tak czy inaczej, Gombrowicza zwykle czyta się poprzez Ferdydurkę, ona jest w lekturach szkolnych, chociaż zdarza się, że przy rozszerzeniu na przykład odwołać się można do Transatlantyku albo do Dziennika. Moje doświadczenie najpierw szkolne, a teraz z lekcji, które w muzeum odbywamy wokół gombrowiczowskich tekstów, jest bardzo dobre. To znaczy w moim przekonaniu Gombrowicza czyta się dobrze, jeżeli się zechce go poczytać w sposób wolny i z niejakim luzem. Bo jeżeli Gombrowicz byłby czytany jako jeszcze jeden wieszcz, no to oczywiście to by kompromitowało samą ideę obcowania z tymi tekstami, które były ściśle antywieszczowskie. Dobrze jest pewnie odwołać się do tych najbardziej znanych fragmentów, które pokazują szkołę jako miejsce udręki, a język polski jako przedmiot, który indoktrynuje, ale ja tak naprawdę staram się Ferdydurkę czytać raczej od fragmentu do całości. Nie zawsze można mieć pewność, że młodzież przyszła oczytana w Gombrowiczu, że naprawdę obejrzała sobie okładkę, a potem otworzyła tę książkę. Wiadomo, że młodzi ludzie szukają innych dróg poznania tekstu. Czasem oglądają adaptacje, czasem słuchają czegoś, czasem czytają albo oglądają, bo teraz się też ogląda streszczenia. Ja w to w ogóle nie wnikam. Zakładam, że mam też komfort, że nie jestem już teraz nauczycielem szkolnym, więc mogę w to nie wnikać. Ja zakładam, że można czytać Gombrowicza od szczegółu do całości, więc zwykle analizuję jakiś nieduży fragment, wręcz zdanie, odwołuję się do znajomości fabuły i próbuję zrekonstruować światopogląd, który w tej książce jest, ale nie po to, żeby go odtworzyć, tylko po to, żeby zapytać siebie i grupę, która ze mną rozmawia, co to nam wnosi do naszego myślenia o świecie, czyli w jakim sensie to, co Gombrowicz napisał przed wojną na przykład, może być dla nas inspirujące. I jeżeli się odwołać do doświadczenia własnego uczniów, a można się do tego odwołać, no Ferdydurkę przecież Józio jest wtłoczony w sytuację ucznia, czyli kogoś młodego, zresztą marzy o młodości i autentyczności, goni za nią w całej tej powieści. Więc jeśli odwołać się do takich podstawowych pragnień, wolności, nawet jakiejś anarchii, niezależności, kształtowania siebie, niepodlegania z góry narzuconym autorytetom, jeżeli do tego się odwołamy, no to Ferdydurkę będzie błyszczała, bo to jest powieść, która bardzo zachęca do niezależności, a jednocześnie pokazuje, jak trudno ją utrzymać.
0: Był taki pomysł w tych latach 80., żeby rozpatrywać moralność Józia. I że to był pomysł na czytanie Gombrowicza, czytanie Ferdydurkę. Zupełnie oczywiście nietrafiony. A czego my dzisiaj możemy się uczyć właśnie od Gombrowicza? Szczególnie, czego warto się uczyć tym, z czym zmagamy się w tej obecnej codzienności?
1: Ja bym powiedziała, no niech każdy uczy się czego chce, bo Gombrowicz jest ogromny, jeśli chodzi o zasób myślowy tego, co napisał. I tak naprawdę wyobrażam sobie, że można dziennik otworzyć w dowolnym miejscu i zobaczyć, co tam akurat dla siebie znajdziemy. Coś w rodzaju słowa na niedzielę. Znaczy, to jest kopalnia, możemy się uczyć czegoś, co nas przyciągnie. Gombrowicz bardzo często sam sobie przeczył, bardzo często stawia sprzeczne tezy, bardzo często się wymyka, kiedy już nam się wydaje, że go w pełni rozumiemy. Dlatego nie można go przeszpilić i powiedzieć, o, on deklaruje tę jedną rzecz, tę jedną myśl i teraz idźmy za nim. Bo jak za nim pójdziemy, to on zaraz nam pokaże figę i powie, że wcale tak nie myśli, tylko żartował. I mogę powiedzieć o sobie, czego ja mogę się doszukać w Gombrowiczu tu i teraz, bo nigdy bym się nie ośmieliła mówić innym czytelnikom czy słuchaczom, co mają znaleźć w Gombrowiczu. No ja znajduję w Gombrowiczu taki twórczy niepokój. Takie przekonanie, że nie można nigdy być pewnym tego, co w tej chwili wydaje nam się bezwzględnie ważne. Że trzeba być czujnym, zwłaszcza wobec samego siebie. Dlatego, że mamy ogromną skłonność do samooszukiwania się, tworzenia sobie jakichś fałszywych konstrukcji, w których nam jest wygodnie. On mówi, że prawdziwe życie jest życiem niespokojnym i w sensie moralnym, i w sensie duchowym, bo on był człowiekiem duchowym, wbrew temu, że uważa się go za ateistę, to był człowiekiem o rozbudowanej w moim przekonaniu, choć skomplikowanej duchowości. On wzywa do poszukiwań, po prostu do niepokoju, który jest ruchem, który jest zmianą, który jest myśleniem.
0: Tak, akurat jak pani o tym mówiła i mówiła o tym, że Gombrowicza się nie da przyszpilić, to mój wzrok padł na cytat, gdyż nie ma ucieczki przed gębą, jak tylko w inną gębę, a przed człowiekiem schronić się można jedynie w objęcia innego człowieka. Przed pupą zaś w ogóle nie ma ucieczki. Ścigajcie mnie, jeśli chcecie, uciekam z gębą w rękach. I to może być podsumowanie dzisiejszej rozmowy. Moim gościem była pani profesor Anna Spólna. Bardzo pani dziękuję. Trzeba tutaj podkreślić, że pani Anna Spólna, która jest jednocześnie miłośniczką Witolda Gombrowicza i jego twórczości. Tak, zgadza się?
1: Krytyczna miłośniczka.
0: Czyli najlepszy sposób na miłość. Dziękuję bardzo.
1: Ja również dziękuję.

Bardzo Państwu dziękuję za ten wieczór spędzony z Witoldem Gombrowiczem, spędzony we Wsoli. Cieszę się, że właśnie w tej wiosce, w Muzeum imienia Witolda Gombrowicza, dzisiaj z przystanią wędrowców przystanęliśmy. Chciałabym jeszcze ze względów faktograficznych dodać, że tę rozmowę przeprowadzałam już jakiś czas temu i wówczas nie było jeszcze otwartych nowych przestrzeni ekspozycyjnych na terenie tegoż muzeum. Teraz one są już otwarte, dlatego my z panią profesor jeszcze o nich nie opowiedziałyśmy, a państwo już mogą zobaczyć nowe wystawy, nowe reinterpretacje, interpretacje, nowe ścieżki prowadzące od i do twórczości Witolda Gombrowicza. I jeszcze muszę dodać słowo o muzyce. Mogli Państwo usłyszeć w trakcie tej rozmowy różnego rodzaju utwory nawiązujące mniej lub bardziej do Argentyny, szczególnie do argentyńskiego tanga, ale szczególnie warto powiedzieć o utworze ostatnim, Mi Buenos Aires Querido. To jest utwór, który powstał w 1934 roku i to nagranie również z tegoż roku pochodzi. Tango napisane przez Alfredo Lepere i Carlosa Gardela i zostało ono napisane na potrzeby filmu. W tym filmie jest scena, w której bohater grany właśnie przez Gardela wraca do Argentyny i śpiewa właśnie o tej Argentynie, o Buenos Aires. Gombrowicz na pewno słyszał tę piosenkę, no ale jego sytuacja była inna. On do Polski wrócić nie mógł, ale na pewno tę piosenkę słyszał. Być może sobie ją nucił. Bardzo Państwu dziękuję raz jeszcze. Audycję realizował Szymon Christianus, ja nazywam się Justyna Miguła i zapraszam na kolejną przystań wędrowców, jak zwykle we wtorek o godzinie 21. Tymczasem dobrego wieczoru. Do usłyszenia. Znowu.

0: Перемагаємо разом.
1: Звичайно разом.
0: Програма для українців у Польщі.
1: Аудиція для українців в Польщі.
0: Разом ми сильніші.
1: Разом jesteśmy сильніші.
2: Радіо Внет.
3: Автопромоція.
4: Co czwartek od godziny 21 do 23 pakiet premier i nowości, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Zaprasza Olgierd Zbychorski.
3: Sofa Surfing. To była autopromocja. Nocne powtórki Wnet.
5: Igor, zgodnie z zapowiedzią przy telefonie Stanisław Żaren, Fundacja Instytut Bezpieczeństwa Publicznego, Rada Bezpieczeństwa i Obronności przy prezydencie Karolu Nawrockim. Inne funkcje pominiemy. Dzień dobry panu.
6: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
5: Kolejne informacje na temat dronów w przestrzeni natowskiej, dlatego że jeden na Litwie, jeden gdzieś na plażach bałtyckich w Polsce wylądował, spadł, jak to było?
6: No wygląda na to, że ten dron zestrzelony dzisiaj na Litwie był dronem, który trafił nad Litwę ze strony Białorusi. Tutaj czekamy jeszcze na zidentyfikowanie tej maszyny przez władze litewskie. Natomiast dobrze, że podjęto interwencję i ten dron został zestrzelony. Druga sprawa, która dotyczy Polski od wczoraj, to dron wyłowiony z mórz Bałtyku. Tutaj też czekamy na szczegóły związane z tym, jak ten dron się w polskich wodach znalazł i z jakimi działaniami rosyjskimi on może mieć związek. Natomiast bez wątpienia jesteśmy poddawani już takim codziennym prowokacjom z użyciem różnego rodzaju narzędzi i instrumentów przez Federację Rosyjską i te loty bez załogowców trzeba widzieć w szerszej perspektywie takiego dociskania krajów tak zwanej wschodniej flanki NATO. Jesteśmy niestety poddawani presji i jak mówił ostatnio dowódca operacyjny generał Nowak, tutaj nie ma żadnego przypadku. To są celowe, świadome działania Federacji Rosyjskiej przeciwko również Polsce.
5: Ale po co robi to Federacja Rosyjska?
6: Możemy tutaj postawić kilka hipotez i scenariuszy. Z jednej strony ten najczarniejszy, który budzi coraz większe obawy, to pytanie o to, czy nie mamy tak zwanej taktyki gotowania żaby, to znaczy, czy tych incydentów nie jest tak dużo.

0: specjalnie po to, żebyśmy przestali na nie odpowiadać i żebyśmy się przyzwyczaili do takiej polityki agresji, a jeżeli już się do niej przyzwyczajimy, to niestety nie będziemy w stanie podjąć żadnych działań związanych z tym, że Rosja będzie próbowała na przykład zaatakować nas wojskowo. Mówię nas, czyli jakiś kraj wschodniej flanki NATO. Więc to jest ten czarny scenariusz, że chodzi o pewną paraliż decyzyjny również w Polsce. I to jest ten najgorszy scenariusz. Lepszym scenariuszem, choć również niebezpiecznym, jest to, że mamy do czynienia z pewnego rodzaju manipulacją psychologiczną po to, żeby Rosja wywalczyła sobie coś przy okazji negocjacji dotyczących Ukrainy, żeby naciska nas po to, żeby zastraszyć nas i tutaj tak pokazać, że trzeba się w końcu z Rosją dogadać na jakichkolwiek warunkach, bo ta wojna zaczyna nam realnie zagrażać w życiu codziennym. To jest mniej drastyczny scenariusz, ale również niebezpieczny.
1: Na to i odpowiedź na to, jak słyszeliśmy, jest w pewnym sensie asymetryczna, bo dron kontra myśliwce. To się zdarzyło kilka miesięcy temu w Polsce, to się zdarzyło dzisiaj, rozumiem, nad Litwą. Myślę, asymetryczność, czyli koszty są asymetryczne. Dron tani, myśliwiec i rakieta droga.
0: Na szczęście myśliwiec nie zostaje utracony w tego typu reakcjach, ale rzeczywiście mamy problem z szeroko pojętą odpowiedzią wobec agresywnych działań Federacji Rosyjskiej, bo to, na czym się skupiamy, to działania neutralizujące takie bezpośrednie uderzenia. No, czasami się to udaje, jak dzisiaj na Litwie, a czasami się to nie udaje, jak przy okazji tej rakiety, która pod koniec lipca trafiła w polskie terytorium. Więc natomiast skupiamy się na tym, jak bezpośrednie zagrożenie zwalczyć, zneutralizować. A mamy problem z taką bardziej systemową odpowiedzią, która pokazałaby Rosji, że nie opłaca się w ogóle wchodzić w taką działalność prowokacyjną wobec Zachodu, bo jesteśmy w stanie wytworzyć takie koszty społeczne, polityczne, finansowe w Rosji, że jej się to finalnie przestaje opłacać. I tutaj mamy realny problem, ale też nie widzę specjalnie debaty na ten temat, jak Rosję przycisnąć, żeby Rosja odczuła, że nas się zaczepiać nie opłaca. I jest jeszcze drugi wątek, bardzo poważny, międzynarodowy, na który już kilkukrotnie zwracał uwagę szef NATO, to znaczy współdziałanie rosyjsko-chińskie, które też trzeba widzieć. To znaczy Mark Rutte kilka razy już powiedział, że niestety można się spodziewać scenariusza wspólnych działań agresywnych już o charakterze wojennym Chin przeciwko Tajwanowi i jednoczesny rosyjski atak na kraje w Europie po to, żeby zdobyć tutaj jakieś zyski na arenie międzynarodowej przy pomocy właśnie takich działań agresywnych. Więc ta skala zagrożeń i ta mozaika staje się coraz mniej bezpieczna.
1: Czy można dodać do tego zdanie przy słabości okazywanej przez Stany Zjednoczone Donalda Trumpa?
0: Niestety Stany Zjednoczone Donalda Trumpa wciąż wydają się niejednoznaczne i takie nie do końca przewidywalne w tej najważniejszej dla mnie polityce wobec Rosji, bo z jednej strony mamy działania takie bardzo ofensywne, które spowodowały różnego rodzaju nacisk na ten tandem rosyjsko-chiński. Mówię o odcięcie chociażby ropy wenezuelskiej od rynku międzynarodowego na tych zasadach, które funkcjonowały. Mówię o naciskach na Iran, mówię o naciskach na Kubę. Natomiast do dzisiaj nie mamy jednoznacznego podejścia Stanów Zjednoczonych do tego, co wobec Rosji należy robić. Ostatni dziwny apel dla mnie do rządu ukraińskiego, żeby oszczędzić system rafineryjny w Rosji. Ostatnie działania związane również z próbą jakiegoś negocjacji, jakichś pokojowych, wiążą się z przeglądem sił europejskich Stanów Zjednoczonych, który nie wiadomo też jak się skończy, jeżeli chodzi o skalę obecności amerykańskiej. Więc tutaj nie stawiam jednoznacznych tez, natomiast widzę pewne zagubienie, jeżeli chodzi o priorytety amerykańskie wobec Rosji, co również może się przełożyć na bezpieczeństwo naszego regionu.
1: I mówiąc o słabości Stanów Zjednoczonych, no to myślałem o tym, co dzieje się nad Morzem Czerwonym, o tym, co zrobili, jak przegrywa Arabia Saudyjska, jak dwie cieśniny strategiczne z punktu widzenia świata będą kontrolowane przez Iran.
0: No rzeczywiście ta sytuacja wygląda niedobrze. Od początku różni eksperci wskazywali na to, że amerykańskie kalkulacje na temat tego, że da się sprawę, mówiąc obrazowo i kolokwialnie, Iranu załatwić w sposób szybki i przy niskich kosztach, że to był jednak błąd początkowy tego zaangażowania amerykańskiego. Wiemy, że tam różne są interesy Amerykanów i Izraela, więc to też nie jest taka spójna koncepcja, co na Bliskim Wschodzie w tej chwili zrobić. Natomiast no, widzimy, że ten konflikt zaczyna się rozlewać i zaczyna być dłużej trwającym konfliktem, niż wszyscy się spodziewali w Stanach Zjednoczonych i niż liczyli. To nadal jest sprawa, która będzie angażowała Stany Zjednoczone. Sygnał związany z odpuszczeniem sobie trochę pomocy Arabii też nie jest dobry dla takiej wiarygodności Stanów Zjednoczonych jako sojusznika najważniejszego państwa Zachodu, więc tutaj jest szereg takich wyłomów, które będą szkodliwe, będą wykorzystywane także przez naszych wrogów, chociażby w działaniach propagandowych po to, żeby podważać stabilność Sojuszu Zachodniego. A wiemy, że ta niestabilność jest też napędzana pewnymi konfliktami politycznymi między liderami Europy i Stanów Zjednoczonych, co ma wymiar także takich realnych emocji i niechęci politycznej. I to wszystko będzie także rzutowało na zagrożenia, będzie rzutowało na to, czy nasi rywale będą chętni i uznają, że opłaci im się zeskalować agresję przeciwko Polsce i krajom Europy Środkowej.
1: To wróćmy na chwilę do drona wyłowionego w Bałtyku. To jak to jest? Ten dron sam z siebie wpadł do Bałtyku i nie utonął i go znaleźliśmy? Pływał sobie po falach bałtyckich? Jak to było?
0: No tak, wynika z doniesień polskiego wojska, że on został zauważony przez jedną z jednostek morskich naszych i został przetransportowany czy scholowany na plażę w okolicach Jarosławia, w okolicach na zachodnim wybrzeżu, więc ten dron będzie musiał trafić w ręce specjalistów i wojskowych i ze służb specjalnych po to, żeby zobaczyć, co to jest za maszyna i jak trafiła w rejon polskich wód terytorialnych. Ostatnio pojawiały się różnego rodzaju doniesienia medialne na temat chociażby lotów dronów między Białorusią a obwodem królewieckim, o różnych ćwiczeniach właśnie związanych czy prowadzonych w obwodzie królewieckim, więc to wszystko musi zostać odtworzone i musimy wiedzieć, skąd ta maszyna się znalazła, ale też musimy skorzystać z okazji, żeby zobaczyć, jak dokładnie ona jest zbudowana, z jakich komponentów, w jaki sposób są poszczególne elementy złożone i też tę wiedzę powinniśmy wykorzystać.
1: W województwach przygranicznych codziennością stały się te informacje o tym, że zbliżają się drony, że jest możliwe, że jakaś rakieta przekroczy granicę Polski, to będzie już codzienność Lubelszczyzny i Podkarpacia?
0: Mam nadzieję, że to nie będzie codzienność, że jako NATO znajdziemy jakiś pomysł, żeby nacisnąć Rosję na tyle skutecznie, żeby ona tego bezpośredniego zagrożenia w Polsce nie generowała. Natomiast obawiam się, że Rosjanie będą w tej chwili zainteresowani w wytwarzaniu takiego bezpośredniego zagrożenia w Polsce, że ta presja psychologiczno-społeczna również będzie wiązała się z nadchodzącymi wyborami w przyszłym roku, bo to wszystko służy Rosji właśnie do tego, żeby rozgrywać Polaków, zastraszać polskie społeczeństwo i żeby mocniej oddziaływać na opinię publiczną i decydentów. W związku z tym, no niestety, zakładam, że te ataki będą się przybliżały do polskiej granicy, a w szczególności na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie, bo widać wyraźnie, że Rosjanie dalej próbują odciąć, mówiąc obrazowo, Ukrainę od pomocy Zachodu. Jest bardzo ciekawa uwaga takiej fundacji InfoOps Polska, która zajmuje się rozpoznawaniem rosyjskiej propagandy i dezinformacji, że po ostatnich atakach tych w okolicach stacji kolejowej pograniczu z Polską, Rosjanie zaczęli informować o szczegółach, szczegółowe dane, również nazwiska polityków europejskich, którzy akurat tego dnia przebywali w podróży między Kijowem a Warszawą. I to jest jasny sygnał, że Rosjanie zagrażają dzisiaj i próbują zagrozić każdemu, kto jest zaangażowany w pomaganie czy rozmowę z Ukrainą. I widać wyraźnie, że Rosjanie będą próbowali odciąć nas od nas Zachód, od Ukrainy, a niestety tutaj Polska jest oczywistym centrum tego oddziaływania.
1: O czym Stanisław Żagan powiedział w Poranku Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo, dobrego dnia.
2: Nocne powtórki Wnet.

0: Nocne powtórki wnet.
1: I tym razem łączymy się ze studiem Lwów. I we Lwowie, albo gdzieś w okolicach Lwowa jest Artur Żak. Dzień dobry, Arturze.
2: Dzień dobry, Krzysztofie, kłaniam się nisko. Tak, dzisiaj kłaniam się wyjątkowo z Drohobycza, czyli około 80 kilometrów od Lwowa.
1: Dlatego się zawahałem, bo w Lwowie w studio masz za sobą mapę świata, a tutaj widzę zupełnie białą ścianę i jakiś kominek, ale w ogóle taka domowa atmosfera.
2: W rzeczy samej, tak. Jestem na takim krótkotrwałym wywczasie.
1: Rusłan Krawczenko, prokurator generalny Ukrainy, gdzieś, mówiąc potocznie, zwiał. Nie wiadomo gdzie i nie wiadomo dlaczego, czy może wiesz gdzie i może wiesz dlaczego.
2: Dlaczego podejrzewam? Gdzie? Wiem, że prawdopodobnie jest na terenie Unii Europejskiej, ale może, Krzysztofie, zaczniemy od początku, dlaczego akurat on wyjechał. Chociaż oficjalnie do dzisiaj Krawczenko jest prokuratorem generalnym, bo dzisiaj dopiero ma być głosowanie w parlamencie nad odwołaniem. No, prawdopodobnie na 100% tak naprawdę zostanie odwołany. Ale on przybywa oficjalnie w delegacji. Co prawda w delegacji, którą sam sobie stworzył, którą sam sobie wypisał, a zaczęło się to wszystko 4-5 września, kiedy to NABU i SAP, czyli Narodowa Agencja Walki z Korupcją i Specjalistyczna Prokuratura Antykorupcyjna, rozpoczęła operację Kartagina, między innymi w prokuraturze generalnej, nie wystosowując zarzutów bezpośrednio do prokuratora generalnego, ale między innymi w kierunku jego zastępców, w kierunku także wysokich prokuratorów pracujących czy też urzędników pracujących w prokuraturze generalnej. Ten zarzut polegał na tym, że oni między innymi czerpali korzyści z tak zwanych call center, czyli z tych fikcyjnych takich instytucji, które naciągają ludzi po prostu na pieniądze, zwyczajnie mówiąc tak kolokwialnie, czyli duże takie korporacje zajmujące się oszustwami w internecie, czy też przy pomocy telefonów. No i właśnie, przez chwilę Krawczenko zapowiadał, że on nie zrezygnuje z funkcji prokuratora, sam się nie podda, że wszystko inne to jest tylko i wyłącznie akcja polityczna. Powtórzę, on nie ma żadnych zarzutów. Zarzuty mają jego podwładni. W końcu 7 podał się do dymisji i wszystko miało przebiegać w takim trybie zwyczajowym, czyli miało być głosowanie w parlamencie, miało zostać odwołany. No ale wczoraj faktycznie wydarzyła się rzecz dosyć kuriozalna, bo rano okazało się, że Krawczenko w nocy wyjechał z Ukrainy właśnie w tą delegację. Niby to ma przemawiać właśnie na zgromadzeniu parlamentarnym Rady Europy. Problem w tym, że zgromadzenie parlamentarne Rady Europy nic na ten temat nie wie. I przy okazji nagrał co najmniej 2 filmiki, które opublikował. Dodatkowo w tych filmikach poinformował, że podpisał, że prokuratura postawiła zarzuty szefom NABU, czyli Narodowej Agencji Walki z korupcją, ale także specjalistycznej antykorupcyjnej prokuratury. Pod koniec dnia jednak sama prokuratura generalna Ukrainy złożyła dementi i powiedziała, że nic nie zostało opublikowane, że ten wpis nawet w tym głównym rejestrze, w którym zjawiają się właśnie między innymi zarzuty, został anulowany, że nikomu nie doręczono tego podejrzenia o popełnieniu przestępstwa. A komentarz źródeł dziennikarskich, między innymi w kancelarii prezydenta Ukrainy, jest taki, że prawdopodobnie nie wytrzymał psychicznie.
1: Ale nie, dosyć skomplikowana historia, także po opowiedzeniu, po wysłuchaniu jej mogę spokojnie zadać pytanie, o co chodzi.
2: No tutaj jedynie możemy na daną chwilę podejrzewać, bo może wróci z tej delegacji. Tutaj nie możemy mówić, delegacja ma wypisaną na 5 dni, więc może po tych 5 dniach wróci. Ale uwzględniając dziennikarską informację między innymi ukraińskiej prawdy, że jego żona wyjechała 12, co prawda tutaj jeszcze w sumie aktualne do dzisiaj, prokurator generalny wyjechał przez granicę ukraińsko-polską, a jego żona wyjechała przez granicę ukraińsko-mołdawską 12. Więc można domniemywać, że może jednak i przedłuży mu się ta delegacja, no ale nie będę wyrokował, będę czekał. Może wróci.
1: Ale wszystko dotyczy jakiegoś korupcji na Ukrainie. Znaczy ta korupcja, która już sięgała kancelarii prezydenta Zełenskiego, ministrów obrony, teraz prokuratura generalnego. Coś więcej możemy na temat korupcji powiedzieć?
2: Znaczy, jeżeli mówimy o tej konkretnej sprawie, to chodziło przede wszystkim o to, że między innymi jeden z zastępców Krawczenki, czyli prokuratora generalnego, osoba, która odpowiadała za kontakty między innymi z zagranicą, miała się zajmować takim kuratorstwem tych nielegalnych centrów telefonicznych, call centrów, które się zajmują oszustwami. Czyli na przykład przy pomocy fikcyjnych stron internetowych, jakichś funduszy inwestycyjnych, telefonów, dzwoniąc do ludzi, jak on na przykład od przedstawicieli banków, wyłudzają, oszukują ludzi na środki finansowe i właśnie między innymi funkcjonariusze prokuratury generalnej, urzędnicy mieli zajmować się tym, że pomagali im, żeby ci nie zostali podciągnięci do odpowiedzialności, że to tak określę. Taki jest zarzut Narodowej Agencji Antykorupcyjnej, czyli NABU. Podstawowy zarzut. No a tak jak powiedziałem, Krawczenko poniósł na daną chwilę tylko odpowiedzialność polityczną, co w sumie nie jest nic dziwnego, no bo to jego najbliżsi współpracownicy według NABU byli w to zamieszani. Ale sam Krawczenko nie otrzymał żadnych zarzutów, nie było żadnej informacji. NABU i SAP, czyli Specjalistyczna Antykorupcyjna Prokuratura, czy też WAKS, czyli Wyższy Sąd Antykorupcyjny, nie poinformował o żadnych zarzutach, nie było zastosowanych żadnych sankcji i nawet przycieków informacyjnych nie było na temat, że takowe zarzuty w najbliższej przyszłości mogą powstać. Więc na razie zastanawiamy się, co mogło spowodować tak nerwową decyzję Krawczenki. Tak? Oczywiście polityczna odpowiedzialność powinna być pełna. Co prawda dziennikarze zaznaczają też dosyć specyficzną rzecz. Pamiętamy rok temu przecież ten atak na te niezależne struktury antykorupcyjne. No, między innymi NABU i SAP mieli być podporządkowani prokuratorowi generalnemu, czyli tej osobie, która teraz uciekła. Dodatkowo dziennikarze wspominają, że on kandydował na dyrektora NABU, ale nie przeszedł weryfikacji między innymi na wykrywaczu kłamstw, bo uznano, że nie nadaje się z powodu różnych cech osobowych, ale także majątkowych, tak? Bo tutaj też był podstawowy zarzut, że nie do końca jest w stanie wytłumaczyć niektóry majątek, który posiada. Więc teraz dziennikarze tutaj na Ukrainie zadają takie podstawowe pytanie, że dlaczego osoba, która nie przeszła weryfikacji, aby zostać szefem NABU,

0: specjalnych to nie ma nic wspólnego.
1: No, oficjalnie oczywiście nie, tam była konkurencja troszeczkę inna, różnych pododdziałów, czyli pododdziału właśnie GUR, czyli Głównego Zarządu Wywiadu Wojskowego i SBU. Na daną chwilę dwóch funkcjonariuszy, dwóch specjalsów tak naprawdę, żołnierzy, jeden z jednej struktury, drugi z drugiej struktury, przebywają teraz w więzieniu. No i faktycznie sytuacja, łagodnie mówiąc, nie jest ciekawa, bo ja opowiadam to w sposób dosyć taki
0: lekki.
1: Żywiołowy i lekki, niemniej jednak to jest kolejna burza polityczno-korupcyjna za ostatnie tak naprawdę tygodnie, tak, która jest burzą przepotężną. No i moim zdaniem, zresztą zdaniem większości ekspertów, jeżeli nie będzie radykalnych działań i przede wszystkim odpowiedniej komunikacji ze społeczeństwem, no może to się skończyć nieciekawie. Większość specjalistów twierdzi, że trzeba całkowicie zmienić strukturę powoływania i procedurę powoływania prokuratora generalnego, wprowadzić bardzo skrupulatną procedurę konkursu na to stanowisko. Spora część polityków i ekspertów twierdzi, że fajnie by było też do tego zaangażować między innymi partnerów zewnętrznych, jakieś instytucje zewnętrzne, podobnie jak jest zresztą to przy NABU i SAP-ie. I jak widzimy, to działa, tak? Bo jednak te struktury są w stanie dociągnąć się do najwyższych poziomów władzy ukraińskiej. I nadal działają pomimo licznych prób i nieprawidłowości, które wobec nich były wymierzone.
0: A to wszystko dzieje się podczas wojny i Dmytra zawsze w poranku pytam o ostatnie 24 godziny, to i Arturze i ciebie również o to samo zapytam.
1: Jeżeli chodzi o zachód Ukrainy, to było spokojnie, że to tak ujmę. Niestety tego nie da się powiedzieć o całym terenie Ukrainy. Jednak ta ilość około 200 środków napadu powietrznego jest teraz ilością niemalże stałą. Jeszcze kilka miesięcy temu te ilości były zdecydowanie większe. Niemniej jednak były to trochę inne środki napadu powietrznego. Teraz coraz częściej Federacja Rosyjska używa między innymi bezzałogowców o napędzie turboodrzutowym. One są trudniejsze do zestrzeliwania, latają przede wszystkim szybciej i niestety mają coraz lepsze możliwości trafiania, coraz lepsze możliwości tak zwanego widzenia maszynowego, czyli no, mówiąc kolokwialnie, sztucznej inteligencji i doprowadzania na cel przy pomocy już automatyki właśnie kierowanej przez to maszynowe widzenie i coraz lepszą łączność mają w sensie takim, że tworzą te takie sieci mesh, które pozwalają tym rojom dronów komunikować się ze sobą i być bardziej odpornymi na walkę radioelektroniczną. No i niestety coraz częściej dostajemy znowu potwierdzenia, że chociażby te drony, które atakowały ostatnio zachód Ukrainy, były między innymi korygowane przy pomocy stacji takich nadawczych retransmitorów z terenów Białorusi. Więc no, niestety noc jak noc. Jeżeli chodzi o front, no front, powiem bardzo oględną rzecz, jest stabilny i nadal wiele się dzieje pod Łymanem. Tutaj nawet powołując się na doniesienia ze strony rosyjskich tak zwanych blogerów militarnych, czy też Z-blogerów. Federacja Rosyjska na tamtym kierunku straciła swoje przyczółki, a zaznaczę, że to jest bardzo ważne miejsce chociażby pod kwestią zajęcia potencjalnego atakowania chociażby Słowiańska, który jest takim no, w danym momencie złotym gralem armii rosyjskiej w kwestii zajęcia resztek obwodu donickiego.
0: O czym w poranku wnet opowiedział Artur Żak prosto z Drohobycza.
1: Miasta Królewskiego Drohobycz, w rzeczy samej.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję i do usłyszenia.
1: Kłaniam się nisko.
2: Nocne powtórki wnet.

0: Nocne powtórki w net.
1: Pani Barbara Piwnik była minister sprawiedliwości, sędzia jest przy telefonie. Bardzo mi miło, dzień dobry.
2: Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. Sędzia w stanie spoczynku, szczęśliwy, obserwujący aktualnie, jak przychodzi jesień. Witam państwa.
1: Jesień przychodzi, rzeczywiście coraz więcej złotych liści na naszych drzewach, ale coraz więcej liści ze smutku opada, patrząc na to, co tak. dzieje się w wymiarze sprawiedliwości.
2: Zgadzam się.
1: A jest jakaś metoda? Skąd to się wzięło i czy jest jakaś metoda na to, żeby to wszystko uporządkować, żeby Polska z powrotem stała się państwem prawa?
2: Ten proces postępuje, teraz coraz bardziej przyspiesza ten proces. Ja oczywiście, śledząc wszystko, co się dzieje, zastanawiam się, jak to można będzie, czy trzeba będzie naprawić. I czasem wbrew wszystkim mówię, że nadzieja jest w ludziach młodych. Młodych, takich 20-20-parolatków, a więc ten czas musi dopiero kiedyś nadejść, że młodość ma też to do siebie, że ludzie są krytyczni, że chcą poznawać, rozumieć, kształcić się. Nie bez powodu o tym mówię, bo jeżeli też obserwuję takie zdarzenia w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, że polityka zaczyna wkraczać w życie tych ludzi, którzy chcą zdobyć wykształcenie, którzy chcą właściwie rozumieć i stosować prawo, to kiedyś musi nadejść refleksja wśród tych, którzy dopiero będą kiedyś w przyszłości odpowiadać za sytuację, także sytuację, jaka jest w kraju, że tak postępować nie wolno. Bo jeżeli teraz mamy do czynienia tylko z taką ślepą nienawiścią, tak bym powiedziała, bo jeżeli słucha się właśnie osób, które okopały się w przeciwnych okopach, w tej chwili mi przyszła taka refleksja, że to jest tak jak w czasie pierwszej
1: wojny światowej.
2: W tych okopach tkwili, tracili życie, były straszne sceny każdego dnia i oby u nas nigdy nie doszło do takiej eskalacji tych napięć, ale do niczego dobrego w tej chwili nie możemy takim sposobem działania dojść.
1: No dobrze, ale z pozycji tego obserwatora, czy umie pani wskazać kogoś, kto jest winny tego stanu rzeczy, czy obie strony współdzielą winę?
2: W tej chwili mam wrażenie, że tak jak...
1: No, jakiś cenzor.
2: Po jednej i po drugiej stronie brakuje odpowiedniej refleksji i takiego momentu zatrzymania się w tych wyrażaniu swoich. Ja nie twierdzę, że te oczekiwania czy te stanowiska są z jednej czy z drugiej strony do końca złe. Tylko patrzę przez to, znaczy na to, co się dzieje, jak ten wieloletni praktykujący prawnik, żeby dojść do istoty rzeczy, żeby ustalić to prawdę materialną, jak ustalaliśmy w procesie, trzeba spokojnie wysłuchać jednej i drugiej strony. Tylko jeżeli jedna i druga strona sporu nie chce przez chwilę właśnie zahamować, właśnie dokonać takiej też wglądu w siebie, to tylko może następować coraz większa skala nieporozumienia i dziś nie można powiedzieć, że tylko ten ma rację, czy tylko ten ma rację. Tylko nie ustalimy tego, jak należy postępować, gdzie kto powinien się trochę cofnąć, a komu należy przyznać rację, że jeżeli nie będzie tej spokojnej, merytorycznej dyskusji. Dziwię się tym prawnikom, którzy mając jeszcze przed sobą długą karierę zawodową, wkraczają na taki niepewny grunt w tym sensie, że ewidentnie też starają się ominąć obowiązujące prawo czy wytłumaczyć. Niestety ten termin już w naszej świadomości chyba na zawsze pozostanie. Rozumieć prawo tak jak my je rozumiemy, nie ma jak my. Prawo jest napisane dla wszystkich. Wszyscy są i muszą być równi wobec prawa. Wszyscy muszą rozumieć napisane dla nas wszystkich prawo tak, abyśmy właśnie bez tej ciągłej walki czy tego poniżania innych mogli funkcjonować. I dlatego mówię, że dziwię się tym prawnikom, którzy nie myślą także o własnej historii własnego życia, że przyjdzie im jeszcze funkcjonować przez kolejne lata, a kiedy będą właśnie, mam nadzieję, że też szczęśliwymi ludźmi w stanie spoczynku czy na emeryturze, będą mogli spojrzeć spokojnie w przeszłość, a kiedy spotkają obcych ludzi, że ci ludzie, tak czego ja doświadczam, uśmiechają się do mnie, życzą mi zdrowia, wszystkiego dobrego i życzyłabym każdemu prawnikowi, bo prawnicy, a dzisiaj zwłaszcza, muszą być obecni w świadomości społecznej, nie mogą kryć się za decyzjami innych, tylko biorą odpowiedzialność, jak zawsze prawnicy brali.
1: I będą brali odpowiedzialność, a pytanie w takim... A pytanie, patrzę na pierwszą stronę Gazety Polskiej. Koalicja szykuje ostateczny szturm na Trybunał Konstytucyjny. Wokół Trybunału Konstytucyjnego to, co się dzieje, jeżeli do tego dojdzie, to czego to będzie, co to będzie oznaczać?

0: W momencie przerwane zostały słowa pani Barbary Piwnik. Myślę, że za chwilę połączymy się z panią, z sędzią w stanie spoczynku, byłą minister sprawiedliwości, i poprosimy o ciąg dalszy komentarza na temat tego, co się zdarzy, jeśli dojdzie do ostatecznego szturmu na Trybunał Konstytucyjny. Politycy Koalicji 13 grudnia nie ukrywają, że przygotowują operację siłowego przejęcia Trybunału Konstytucyjnego, a swój zamiar mogą chcieć zrealizować pod nieobecność prezydenta Karola Nawrockiego, który w przyszłym tygodniu będzie przebywał z wizytą w USA. Przed siedzibą organu wyrosło miasteczko protestowe, w którym dyżury mają pełnić także parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości. Ja oczywiście nie ulegnę presji, nie poddam się żadnemu szantażowi ani groźbie władzy ustawodawczej czy wykonawczej, zapewniał wczoraj demonstrantów prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski. Barbara Piwnik jest znów razem z nami, jest gościem.
1: Witam państwa powtórnie. Tak niestety to z połączeniem jest.
0: To jeszcze ten komentarz do tego ostatecznego szturmu na Trybunał Konstytucyjny.
1: Nie wolno doprowadzać do takiej sytuacji. Tak jak powiedziałam, ci prawnicy, którzy mieliby następnie sprawować władzę sądowniczą, tak bym to określiła, a więc wydawać orzeczenia w Trybunale Konstytucyjnym, nie mogą być tam wprowadzani siłą, nie mogą być tam wprowadzani z naruszeniem prawa, bo jak następnie mają wydawać orzeczenia, które będą ważące dla obywatela, skarga obywatela, i ten obywatel będzie miał przed oczami nie powagę państwa, powagę Trybunału Konstytucyjnego, tylko będzie miał przed oczami obrazy siłowego zdobywania Trybunału Konstytucyjnego. Chyba nasze społeczeństwo, chyba od pokoleń doświadczani byliśmy w różnych sytuacjach używaniem siły. Czas najwyższy, żeby od takiego modelu sprawowania władzy, czy takiego modelu postępowania na co dzień, politycy raz na zawsze odeszli. Po to jest prawo, po to jest trójpodział władzy, po to są wybierani przedstawiciele nasi, czy powoływani na stanowiska sędziów, żeby obywatel każdy, także wszyscy moi tu sąsiedzi, którzy są zainteresowani tym, co się dzieje, chcą przede wszystkim żyć w spokoju, cieszą się, że rodzą się wnuki, że pogoda była łaskawa i mogli zebrać plony. Życie to nie jest walka w Alei Szucha, w Alejach Ujazdowskich czy w innych alejach. To jest po prostu codzienność i za taką codzienność ponoszą odpowiedzialność wszyscy sprawujący każdą z trzech władz. I czy chcą, czy nie chcą, czy im się to podoba, czy nie, muszą pewnego dnia zrozumieć, że życie nie toczy się w gmachach, gdzie się władzę sprawuje, tylko życie toczy się także tam, gdzie skrada się pomału jesień.
0: O czym tak pięknie w Poranku Wnet opowiedziała pani Barbara Piwnik. Bardzo serdecznie dziękuję.
1: Dziękuję państwu, dziękuję za cierpliwość i przepraszam za trudności, ale tak jest w moich kochanych Górach Świętokrzyskich.
0: Bo pani jest w Górach Świętokrzyskich.
1: Ja jestem w Górach Świętokrzyskich, tydzień pobytu w Warszawie. Obserwacja uczestnicząca w różnych zdarzeniach, bo też chcę spotykać się z ludźmi, rozmawiać czasem właśnie, rozmawiać w nieco szerszym gronie jak dziś. Także no nie tracę z pola widzenia tego, co się dzieje i nie chcę używać przesadnych słów, ale cierpię wtedy, kiedy widzę, że coś idzie w kierunku, którego nie akceptuję, mając wieloletnią praktykę, i to głównie ta praktyka moja dochodzi do głosu w takich momentach.
0: I wtedy wraca pani w góry świętokrzyskie i wszystko staje się normalne.
1: Tak, i wszystko znajduje swoje miejsce i już widzę, wiewiórki biegają, zbierają orzechy, jest pięknie, proszę państwa. Chce się żyć i naprawdę jeszcze raz do tych, którzy mają

0: władze, myślcie o tych wszystkich, którzy właśnie chcą spokojnie żyć, a to jest wasza odpowiedzialność. I niestety w historii pozostaniecie jako ci, którzy albo budowali ten spokój, albo burzyli ten spokój. I chyba lepiej być w tej pierwszej grupie, prawda?
1: Prawda. Wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję serdecznie za rozmowę. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Pani Barbara Piwnik była gościem Poranka w Net.
2: Nocne powtórki w Net.

0: Wywiad Wnet.
1: A gościem poranka Wnet jest generał Andrzej Kowalski, wiceszef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Dzień dobry, panie generale.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Widzieliśmy się w Kielcach na tych wielkich targach zbrojeniowych. Myśli pan, że polski przemysł zbrojeniowy może stanąć na wysokości zadania? Czy ma wystarczająco siły, żeby się przeciwstawić choćby atakom, czy tym rajdom dronów rosyjskich, które mają miejsce teraz na terytorium Polski, czy na terytorium Litwy?
2: Z pewnością ma takie możliwości. To chyba trudno mieć wątpliwość, kiedy się odwiedzi MSPO w Kielcach. Oferta jest bardzo bogata. Wątpliwość rodzi się trochę na innym poziomie. Na poziomie absorpcji tego, co wyprodukuje przemysł do wojska. To jest chyba największy kłopot, jaki Polska ma od wielu lat. To nie jest kłopot obecnego czasu czy obecnego rządu. Jest taki problem, jak to nowoczesne uzbrojenie ma wejść na uzbrojenie konkretnych jednostek wojskowych, jak długo to trwa, jak trzeba szkolić żołnierzy, w ogóle jaką koncepcję mieć, co kupić z tego wszystkiego, co jest oferowane na rynku. To są potężne pytania i one są właściwie ciągle jakby w takiej
1: szarej zle. Ale to chce pan generał powiedzieć, że nie znamy odpowiedzi na takie pytanie proste, jak wyszkolić żołnierza, jak dokonać tego, żeby ten dron, który zostanie zakupiony, trafił w ręce kogoś, kto wie, jak się nim posługiwać.
2: To jest oczywiście bardzo uproszczone, bo my wiemy, to się jakoś tam dzieje. Zawsze jest pytanie o to, jak szybko i w jakiej skali. Pytanie jest o tyle zasadne, że kiedy obserwujemy zmiany po rosyjskiej stronie, jak oni adoptują się do nowych warunków walki, a wszystko to dzieje się w ciągu ostatnich właściwie 2 lat. No, przypomnijmy sobie, 23 rok to jest jeszcze czas, kiedy mamy wojnę starej modły, starej metody, kiedy są czołgi, wozy bojowe i jest próba przepychania się nawzajem sił przy użyciu takiego uzbrojenia. Potem gwałtownie pojawiają się drony i one modyfikują wszystko. I teraz mamy rosyjskie wojsko, które zrozumiało tę lekcję, ponieśli ogromne straty i rozpoczęli bardzo szybki proces zmian strukturalnych wewnątrz armii rosyjskiej, szkolenia wojsk dronowych, wyposażenia wojsk dronowych, produkcji dronów. To są dziesiątki tysięcy, setki tysięcy sztuk tak naprawdę, a być może nawet jeśli chodzi o te małe rozmiary, małe drony, to nawet miliony sztuk rocznie. I Rosja weszła w taką skalę, która jest skalą uzbrojenia dronowego, która jest bardzo zastanawiająca i trochę przerażająca. Teraz pytanie jest o nas, tak? Jak my reagujemy na to wszystko? Czy od 23 roku, kiedy widzieliśmy, że następuje ogromna zmiana wewnątrz sił zbrojnych, czy ukraińskich, czy rosyjskich, czyli tak naprawdę zmienia się w ogóle obraz pola walki, to czy my uruchomiliśmy procesy adekwatne do tych, które są po stronie wschodniej?
1: I to pytanie zadaję właśnie panu generałowi. Uruchomiliśmy czy nie?
2: No oczywiście, że nie uruchomiliśmy w takiej skali, jaka powinna nastąpić. To nie jest tak, że mamy wyodrębnioną strukturę wojsk dronowych. Chociażby tylko to, prawda? Czyli podobnie jak robią to Rosjanie,
1: no dobrze,
2: w każdej brygadzie
1: dobrze,
2: mają...
1: To przerwę, ale dlaczego tak się dzieje? No bo przecież jest rozsądek, jest coś takiego jak rozsądek i odpowiedź. Mówimy, wydajemy 200 miliardów z naszego budżetu, rząd wziął SAFE, czyli dodatkowe 50 miliardów euro, więc wydajemy bardzo dużo pieniędzy, co było widać na tych targach. Ktoś powiedział, czuję miliardy w powietrzu, tak? I co?
2: Co innego było czuć w powietrzu, tam był kwas masłowy rozlany, więc...
1: Ale to następnego dnia.
2: To był trochę inny zapach, nie miliardy. No w każdym razie to jest proces, z którym się mierzy nasza polska administracja, tak bym to powiedział. Administracja zarówno cywilna, jak i wojskowa. Mamy pewne procedury, które są bardzo długotrwałe i strasznie dużo zabiera to czasu, zanim my przestawimy pewne mechanizmy. No niestety tak to wygląda, jesteśmy w czasie pokoju, w związku z tym wszyscy trochę się usypiamy tą rzeczywistością, że to jest czas tak zwany P.
1: Czyli można podziękować wojskom rosyjskim, że choćby ten dron spadł gdzieś i można było go wyłowić i położyć na plaży bałtyckiej po naszej stronie, żebyśmy sobie przypomnieli, że ten czas nie jest czasem zwykłego pokoju?
2: No, nie dziękowałbym Rosjanom za to, że te drony nam wysyłają, ale z pewnością tak jest, że wszystkie te fakty, które się zdarzają od już co najmniej 2-3 lat, mamy różnego rodzaju fakty, które są związane z przeniknięciem polskiej granicy przez rosyjskie statki powietrzne. To już nie są tylko wloty samolotów, ale to są właśnie nie tylko wloty dronów, ale też upadki tych dronów, czy nawet eksplozja rakiety pod Tarnawą. Te wszystkie fakty powinny nas bardzo mobilizować do głębokiej rewizji wszelkich procedur, które są związane z wprowadzaniem nowoczesnego systemu uzbrojenia do jednostek wojskowych, intensywnego szkolenia żołnierzy. To nie jest tak, że to się nie dzieje w tym sensie, że w ogóle armia śpi. Nie, wojsko nad tym pracuje, wojsko przeprowadza pewnego rodzaju analizy, wojsko ma pewne pomysły na zmianę struktur i zmianę procedur, ale to wszystko po prostu trwa długo, dlatego że jesteśmy ciągle w czasie P.
1: P, czyli pokoju. Jest też tak, że jesteśmy w czasie P, w związku z powyższym nie mamy strategii, która jest strategią obronną, czy strategią, która mówi o tym, w jaki sposób Polska powinna w czasie W się zachować. Nie mamy takiego dokumentu.
2: Nie bardzo wiem, o którym dokumencie pan rektor myśli w tej chwili.
1: Strategia obrony, strategia bezpieczeństwa, strategia obrony, jak zwał, tak zwał, ale ten główny dokument, który ma być tą instrukcją, co należy kupić, kogo należy wyszkolić i jakie są cele strategiczne polskiej
2: armii.
1: Tak,
2: mamy z tym poważny problem, dlatego że wszystko właściwie zaczyna się od jednego dokumentu, od strategii bezpieczeństwa narodowego. To jest bardzo ważny dokument, chociaż kompletnie jakby zapomniany i niedoceniany, dlatego że zgodnie z polskim ustawodawstwem SBN jako dokument rozpoczyna pracę nad innymi dokumentami. Z niego wynikają wszystkie inne opracowania strategiczne. Można powiedzieć, że opracowanie i przyjęcie strategii bezpieczeństwa narodowego rozpoczyna cały cykl opracowywania różnych dokumentów. Na czym polega trudność? Trudność polega na tym, że bez opisania w strategii bezpieczeństwa narodowego sposobu, w jaki Polska chce osiągnąć stan bezpieczeństwa, no bo na tym polega strategia bezpieczeństwa narodowego. Patrzymy na zagrożenia i deklarujemy naszą wolę, jakimi metodami chcemy ten bezpieczeństwo utrzymać. Bez takiego określenia, bez wskazania tych wszystkich zawiłości, nie można zaplanować chociażby obrony państwa, bo my nie do końca wiemy, jak bronić, bo nie wiadomo, czego chcemy, prawda? No więc to, czego chcemy, to, co jest naszym celem, definiowane jest w tym wyjściowym, pierwszym dokumencie, który nazywa się Strategia Bezpieczeństwa Narodowego. Tego nam brakuje, w związku z tym brakuje też innych dokumentów, które byłyby, można powiedzieć, uwspółcześnione, bo oczywiście istnieją starsze wersje tych dokumentów,
1: bo one są pisane cyklicznie. Roku.
2: No na przykład, tak, albo nawet wcześniejsze z 18 roku. One są już po prostu kompletnie nieadekwatne. No i w tej chwili bardzo ważne jest to, żeby SBN był napisany, żeby był zatwierdzony zarówno przez rząd, jak i przez prezydenta i żeby na podstawie tego dokumentu można było utworzyć wszystkie inne.
1: No tak, ale to zatwierdzenie trwa już, nie wiem, rok mniej więcej?
2: Już minął rok.
1: No i co?
2: A no właśnie, świetne pytanie. No i co? To jest tak, że prace na ten temat były prowadzone bardzo intensywnie do kwietnia tego roku. Pomagaliśmy rządowi, naszym zespołem eksperckim, jak należy napisać strategię bezpieczeństwa narodowego, aby ona była dokumentem możliwym do zatwierdzenia. Od mniej więcej kwietnia z tym dokumentem dzieją się jakieś dziwne rzeczy, bo właściwie już można powiedzieć, że całkowicie prace stanęły, czekamy na to, co zrobi z tym rząd.
1: Minister Przydacz, czyli minister odpowiedzialny w Kancelarii Prezydenta za politykę międzynarodową, mówiąc o relacjach między ministrem spraw zagranicznych i wicepremierem Sikorskim, a prezydentem Karolem Nawrockim, powiedział tak, że właściwie była uzgodniona strategia i w którymś momencie premier Donald Tusk zablokował, powiedział, żadnego porozumienia z prezydentem Karolem Nawrockim. Czy w tym wypadku myśli pan generał, że jest tak samo? Premier powiedział ministrowi obrony i wicepremierowi żadnego porozumienia z tym BBN-em i z tym prezydentem Karolem Nawrockim, bo musi być wojna.
2: Nie potrafię powiedzieć, czy tak było, czy nie. Można odnieść takie wrażenie, że nastąpiła gdzieś blokada na bardzo wysokim szczeblu politycznym.
1: Bardzo wysoki szczebel polityczny, a jednak jest ten, to nie jest dokument, tylko to jest ten katalog, o którym pan generał mówił w czasie targów kielerskich, podpisany przez szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego i wicepremiera i ministra obrony pana Kosiniaka-Kamysza, czyli wspólnie coś można podpisać, choćby katalog. Więc jakaś współpraca jest, jakaś...
2: mówimy o bardzo wysokim szczeblu politycznym. Nie mówimy o szczeblu politycznym na poziomie szef BBN-u, wicepremier, minister obrony narodowej. Ja myślę, że to jest bardzo dobry sygnał, który pan przywołał, to, że można opracować wspólnie dokument, bo to jest właściwie, można powiedzieć, dokument, katalog przedsiębiorców polskich i produktów polskich, którzy produkują bardzo nowoczesne uzbrojenie. Katalog zawierający 450 produktów. To jest ogromny wysiłek, ogromne dzieło, które zostało wspólnie wykonane. W dużej mierze BBN był odpowiedzialny za redakcję tego wszystkiego. MON oczywiście bardzo nam pomagał. I ten katalog powstał. I on może być takim objawem, jak możliwa jest współpraca w rzeczach ważnych, bo to naprawdę jest istotne, żebyśmy mieli własny materiał promocyjny, napisany w języku angielskim, wydany na bardzo porządnym papierze, gdzie możemy promować polski przemysł zbrojeniowy. To jest naprawdę wielki kawał dobrej roboty. No ale to jest poziom, na którym najwyraźniej współpraca jest możliwa, być może są takie poziomy, na których ona nie jest możliwa.
1: Jak napisanie strategii, czyli fundament tego dokumentu, który jest fundamentem bezpieczeństwa Polski, to w takim razie na jakiej podstawie w ogóle my dokonujemy i polska armia dokonuje zakupów?
2: No jest to bardzo dobre pytanie, też się nad tym czasem zastanawiamy. Przypomnę, że krytyka w stosunku do programu SAFE, którą formułował ośrodek prezydencki, w dużej mierze była też oparta o takie spostrzeżenie, że właściwie do końca nie rozumiemy, co przyświeca przy wyborze konkretnych kontraktów. Jaka wizja rozwoju armii, jaka wizja rozwoju polskiego przemysłu. A przypomnę, że strategia rozwoju przemysłu obronnego ciągle jest niepodpisana. Ona chyba dopiero teraz ma być podpisywana w obecnym kwartale, a może nawet w czwartym kwartale 2026 roku. A więc jeżeli ta strategia nie istnieje jeszcze, no to można się pytać, no to dobrze, to na podstawie czego...
1: A to inna strategia, strategia przemysłu obronnego.
2: Tak, to jest rozwój przemysłu obronnego, bardzo ważna strategia, dlatego że ona w dużej mierze wynika z pomysłu na to, jak bronić Polskę, czym bronić Polskę, w jaki sposób na poziomie uzbrojenia odpowiedzieć na istniejące zagrożenia.
1: Czyli a te pieniądze, to w takim razie jeszcze o pieniądzach przez chwilę porozmawiamy. Te pieniądze, które mamy z SAFE, czyli z Unii Europejskiej, 44 miliardy euro, one trafiają do PGZ-u w większości? Tak to jest zrobione i ten PGZ potem się dzieli tymi pieniędzmi z innymi podmiotami?
2: Tak nie, zostało podpisanych wiele umów, bardzo długa lista. W tej chwili nie potrafię powiedzieć, jak dużo było przedsiębiorstw na tej liście. To całkowicie uleciały mi tam z głowy te wszystkie liczby, ale faktycznie była to długa lista przedsiębiorstw polskich, które podpisały w ramach SAFE kontrakty. To nie jest tylko PGZ, to jest zdecydowanie więcej.
1: Ale główna część trafia do PGZ-u, bo to było największa.
2: Zbiór wielu firm.
1: I potem ten zbiór się dzieli z tymi pieniędzmi z innymi, a czasami na końcu może trafić do jakiejś małej firmy albo dużej firmy prywatnej, dlatego że czegoś nie może zrobić PGZ. Tak jest?
2: Nie potrafię powiedzieć, czy taki był system działania programu SAFE.
1: No dobrze, a baza...
2: Mam nadzieję, że to kiedyś zbadamy bardzo dogłębnie.
1: Baza amerykańska. Wicepremier powiedział 15 miliardów. Jak złotych będzie kosztować, tak? To są koszty policzone już i wiadomo, że ta baza tyle będzie kosztować?
2: No tak mówią politycy, a w związku z tym nie wiem, czy trzeba się przywiązywać do tych kwot. Politycy różne rzeczy potrafią powiedzieć. Myślę, że jest to dosyć rzetelnie wyliczona, szacunkowa, ale myślę, że startowa kwota, która jest potrzebna, żeby tę bazę budować. Znowu z drugiej strony, gdyby pomyśleć w inny sposób, że w jakiś znaczący sposób wzmocnimy nasze bezpieczeństwo, to nie jest duża kwota za bezpieczeństwo Polski.
1: Bo to jest znaczące, czyli opłaca
2: znaczące.
1: Się...
2: opłaca się zainwestować.
1: No dobrze, ale czy w ogóle... No, Saudowie to jest coś... To nie są Polacy, ale Saudowie zawiedli się na Amerykanach. Teraz widać w czasie ofensywy Houthi poprosili Amerykanów o osłonę lotniczą, nie dostali tej osłony. Czy my... Czy Donald Trump jest nadal wiarygodnym partnerem dla kogokolwiek? No, przepraszam za to pytanie, ale, panie generale.
2: Pytanie jest świetne, ono jest jak najbardziej...
1: Ja wiem, jak każdy.
2: Jest bardzo popularne, warto zauważyć, że w wielu momentach ono pada. Ja myślę, że to jest trochę tak, że Na każdego partnera trzeba spojrzeć z perspektywy tego, co on do nas mówi. Amerykanie od 2018 roku bardzo jasno komunikują zmianę strategiczną. Od 2018 roku, od strategii, którą oni napisali w 2018 roku, strategii bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. I tam jest bardzo jasno napisane, że Amerykanie będą limitować swoją obecność w świecie, że oni nie chcą być żandarmem, który rządzi całym światem i ma wpływ na wszystko i broni demokracji w każdym zakątku świata i tak dalej, i tak dalej. Administracja Trumpa jest w tym wymiarze super konsekwentna. My tego nie chcemy jakby usłyszeć. Nam się wydaje, że mamy ciągle do czynienia z tą samą Ameryką, Ameryką, która jest takim właśnie policmajstrem. Jak gdzieś jakiś bałagan się pojawia, to oni przylecą i posprzątają. Absolutnie nie. Ameryka taka nie chce być. W związku z tym to my sobie dokładamy pewne treści w naszej wyobraźni i my w związku z tym potem myślimy, a Amerykanie są niewiarygodni, bo oni w czymś tam nie pomogli. Amerykanie nikt nie mówi, że będą pomagać w Zatoce Perskiej utrzymać porządek na poziomie takim, jaki był załóżmy kilka lat temu. Nie, oni mają swoje interesy, oni te swoje interesy będą realizować i co więcej, powiedzieli nam to też wyraźnie rok temu, prawie rok temu, zachodnia hemisfera jest sferą interesów amerykańskich. Cała reszta świata to są tylko pewne wypadkowe tych interesów i będą oni oczywiście uczestniczyć w rozwiązywaniu problemów, ale o tyle, o ile Amerykanom się to opłaca. Być może to, co w tej chwili obserwujemy, jeśli chodzi o Bliski Wschód, taką ma kalkulację amerykańską, że nie warto rozpoczynać kolejnego zaangażowania akurat tam, gdzie Jemen próbuje w tej chwili wywrzeć presję na państwa Europy, Bliskiego Wschodu.
1: No tak, ale to jest kolejny to kolejne miejsce, którym płynie gaz i ropa do Europy i do Azji, tylko nie do Stanów Zjednoczonych.
2: A no właśnie. No to dlaczego Europa nie robi czegoś, żeby pomóc tej sytuacji? No to jest proste pytanie. Amerykanie w ten sposób myślą. Amerykanie pytają się, gdzie są te wasze europejskie siły, które interweniują w związku z tym, że to wasze szlaki handlowe są zagrożone. My interweniujemy tam, gdzie są nasze szlaki zagrożone. A to są wasze, to jest wasza ropa, wasz gaz. Dlaczego was tam nie ma? No bo faktycznie Europa już wielokrotnie spotykała się, ogłaszała jakieś koalicje, coś będą organizować, jakieś były grupy inicjatywne, ale ciągle nic z tego nie wyszło. Ciągle nie ma europejskich sił zbrojnych, które byłyby zaangażowane w tamtym regionie świata po to, żeby stabilizować sytuację.
1: Bo nie ma europejskich sił zbrojnych. Jest NATO.
2: Europejskich, no zgadzam się. Europejskich w sensie takim, że poszczególne państwa robią zrzutkę, składkę i deklarują. Niemcy dadzą fregatę, Holendrzy dadzą drugą fregatę, Polacy coś tam dadzą jeszcze, ktoś tam jeszcze coś dołoży i w ten sposób powstają siły, w cudzysłowie oczywiście, europejskie, które w jakiś sposób mogą stabilizować sytuację. Tej inicjatywy nie widać.
1: Jakie, to już odchodząc od tej Zatoki Perskiej, ale jakie sygnały Polsce i krajom flanki wschodniej NATO daje teraz Rosja? Myślę o tym, co się stało na granicy polsko-ukraińskiej, czyli linia kolejowa i stacja kolejowa, dronach Litwa, dron Polska i rakieta w Polsce.
2: Tak, tak. No, sygnały są niestety dla nas niekorzystne, w tym sensie, że odwołam się do takiego bardzo prostego obrazu. Dzień po eksplozja była po stronie ukraińskiej. Bardzo to było spektakularne, bo to była bardzo głośna eksplozja, bardzo wyraźna, widoczna chmura, najpierw kula ognia, potem chmura dymu. Mieszkańcy polskiej strony już tak w Dorohusku dostali SMS-y, że mają się ukryć. No, tylko, że nikt nie wie, gdzie tam się można ukryć. I to jest chyba ten sygnał, który my powinniśmy w pierwszym momencie sobie przywołać. Tak? No, Rosja do nas mówi w sposób agresywny, komunikuje nam coś. Jeszcze nie wiemy do końca co, niech sobie nad tym podumają w MSZ-cie czy w kancelarii premiera, ale na poziomie społeczeństwa ta cała sytuacja przemawia do nas, czy my jesteśmy bardziej gotowi na ekstremalne zdarzenia niż to było rok temu, dwa lata temu, trzy lata temu. Czy coś się realnie zmieniło? Czy, nie wiem, poza funkcjonującą cały czas bardzo sprawnie aplikacją, która jest stworzona jeszcze przez Państwową Straż Pożarną w 2023 roku, poza tą aplikacją, czy coś więcej jest, co może służyć obywatelowi do tego, aby on się dowiedział, gdzie może się ukryć. Nawet nie zrobiono czegoś takiego, że na telefon możemy pobrać aplikację, w której możemy po naszej lokalizacji uzyskać informację, gdzie jest najbliższe miejsce schronienia. Nie ma czegoś takiego. Nie możemy sobie tego wgrać na telefon, tak? No, nie było nawet państwa polskiego stać w ciągu 3 lat, żeby pomimo tego, że mają świetną bazę, gdzie są miejsca ukrycia i schrony, bo to przygotowała Straż Pożarna, to my nie możemy obywatelowi zaproponować aplikacji na telefon. Oczywiście problemem są jeszcze wszyscy ci, którzy nie mają smartfonów i nie mogą mieć aplikacji na telefonie, prawda? Ale jakby nie czytamy komunikatów rosyjskich od tej strony, tak? Nie rozumiemy, że ta rzeczywistość, która do nas przychodzi, puka ze wschodu, to jest rzeczywistość coraz bardziej brutalna. Rosjanie mają tak zwaną swoją, no, to się pięknie nazywa, drabina eskalacyjna, tak? Czyli kolejne szczeble eskalacji, które będą wykonywać. Różne rzeczy będą robić Rosjanie wobec nas i będą patrzeć, jak my reagujemy, jak społeczeństwo reaguje, co się dzieje w relacjach społeczeństwo-rząd, co się dzieje w społeczności lokalnej, jakie niepokoje naprawdę powstają w związku z rosyjskimi aktami agresji. To jest taki pomiar, który jest pomiarem dla Rosjan bardzo ważnym, no bo jeżeli mieliby liczyć na coś, co będzie bardzo negatywne w polskim społeczeństwie, to na pewno pęknięcie pomiędzy Polską lokalną a Polską centralną, czyli wzrastająca nieufność ludzi, którzy żyją gdzieś w terenie, w małych wioskach, wobec władz centralnych. Jeżeli to będzie postępowało, to wtedy załamie się komunikacja, która będzie komunikacją najistotniejszą w pierwszych dniach zagrożenia.
1: Ale wiemy, co się dzieje w polskiej polityce. Jakie jest prawdopodobieństwo, że te SMS-y, które dostają obywatele na Lubelszczyźnie czy Podkarpaciu, będą elementem manipulacji politycznej? Zwykłej manipulacji. Strach jest ważnym elementem w komunikacji między politykami a wyborcami.
2: No, niestety takiej pewności mieć nie możemy.
1: Drabina eskalacyjna Rosja jest na którym szczebelku drabiny?
2: Nie potrafię powiedzieć. To jest pytanie, które sobie stawiają wszystkie ośrodki diagnozujące sytuację rosyjską w całej Europie, a nawet może nawet w części świata. Jest to bardzo poważny problem, jak rozumieć w ogóle rosyjskie działania. Jak oni mają to wszystko skonstruowane w swojej głowie, to jest bardzo trudne do przełożenia. Ale z pewnością nie jest to jakoś bardzo wysoko jeszcze na tej drabinie eskalacyjna. Tam jeszcze jest sporo stopni.
1: To jest pocieszające. To na zakończenie pytanie, którego pan generał się pewno nie spodziewa, ale aneks do raportu o likwidacji wojskowych służb informacyjnych, gdzie jest?
2: Gdzie on jest fizycznie? Cały czas jest w tym samym miejscu, czyli jest w kancelarii tajnej, w Pałacu Prezydenckim. No i tam sobie spokojnie czeka na rozwój dalszych wypadków.
1: No bo z tej kancelarii tajnej trafił do... Było takie napięcie, trafił to, czy mi się śniło, bo może dużo rzeczy człowiekowi się śni i potem myśli, że to rzeczywistość, ale mam wrażenie, że marszałek Czarzasty dostał aneks, mam wrażenie, że marszałek Senatu dostała ten aneks, nie czytali, odesłali i... Coś jest takiego dziwnego z tym aneksem?
2: No właśnie, to jest fascynująca rzecz. No, czytałem ten aneks, więc tym bardziej się zastanawiam, co w tym wszystkim jest dziwnego. Najwyraźniej to jest tak, że po tamtej stronie sceny politycznej aneks ciągle zawiera jakieś wrażliwe informacje. Tak to oni oceniają, że to jest dokument, który w jakiś sposób zagraża ich interesom czy ich pozycji. Dlatego jest też taka obstrukcja. No bo to jest obstrukcja. Postępowaliśmy zgodnie z polskim prawem, czyli najpierw musi być prośba o opinię marszałka Sejmu i marszałka Senatu. Potem musimy czekać na kontrasygnatę premiera, aby można było opublikować aneks. No i ten proces po prostu będzie wydłużany, moim zdaniem.
1: A to premier musi się podpisać.
2: No jeszcze, tak, no jak się ustawę dokładnie czyta, tam jest taki element, że przed publikacją musi być kontrasygnata premiera.
1: No to dobrze, to czekamy w takim razie na kontrasygnatę premiera.
2: No albo trzeba czekać na nowego premiera.
1: I kto nim będzie?
2: No skąd ja mogę wiedzieć? No, nie, no to na takich refleksji BBN nie snuje.
1: Generał Andrzej Kowalski, wiceszef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, był gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w studio.
2: Miło mi było, dziękuję bardzo za zaproszenie.
1: I do zobaczenia. A jakiej piosenki posłuchamy? Jaki jest zespół? A Beatlesi, zna pan generał taki zespół?
2: Tak, coś tam słyszałem w dzieciństwie, tak.
1: No to powrót do dzieciństwa w takim razie.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Jest godzina 8:44 i spontaniczny telefon do pani Marii Kurowskiej, posłanki Prawa i Sprawiedliwości, która teraz jest gdzie, pani poseł?
2: Jest dalej na 6 piętrze Akademii Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie.
1: I kolejną noc pani spędziła w Akademii i jest pani w tym gabinecie, do którego powinien wrócić albo przyjść nowy dyrektor czy szef Akademii?
2: Lekka zmiana tutaj, to znaczy zmiana, ja nigdy nie byłam w gabinecie pana rektora. Pan gabinet jest zamknięty, klucz je pan rektor ma, rektor Sopiński, myślę, no już nie ma, tak, ale ja uważam, że rektorem jest tylko rektor Sopiński, dlatego mówiąc o rektorze, mówię o rektorze Sopińskim. Natomiast pan Sławomir, który chce być rektorem, bardzo intensywnie tutaj zabiega, aby można się było dostać do tych drzwi. I ja stanowię właśnie tą blokadę przed tymi drzwiami. A więc jest tutaj taka mała kanapka, stoliczek sobie zorganizowałam, bo tu był na środku, to go przeniosłam w ten mały korytarzyk, bo do tego gabinetu jest taki mały korytarzyk i tutaj po prostu jestem. Pracuję na okrągło do tego stopnia, że wczoraj poszłam spać o 14:30. A to dlaczego? Ponieważ bardzo duże zainteresowanie jest tą sprawą i ze Stanów Zjednoczonych mnóstwo ludzi do mnie dzwoniło, a oni mają dzień wtedy, gdy u nas jest noc. W związku z tym chciałam każdego uspokoić, że się nic nie dzieje, że jest dobrze z moim zdrowiem, bo jest, mimo że to jest 6 dzień, kiedy jestem bez jedzenia. I dlatego też po prostu tak długo pracowałam, no i wstałam. Mam tak, żeby już zdążyć na poranną mszę świętą w Radiu Maria o 7:00. Także już jestem tu zaopatrzona modlitwą na cały dzień. I czuję się dobrze, ale dziękuję też Państwu za to wielkie zainteresowanie, bo ja to też widzę, jak mam chwilkę czasu na internecie, że Państwo jesteście ze mną i to nie może być nic piękniejszego, gdy po prostu tylu ludzi jest ze mną. Dlatego apeluję do wszystkich. Proszę się nie martwić. Proszę się nie martwić, proszę się modlić, bo to my modlitwą uratujemy naszą ojczyznę. I nie ja jestem ważna w tym całym wydarzeniu. Ważna jest nasza ojczyzna, aby ona istniała, aby była, abyśmy mogli w niej po prostu żyć, a żeby się to wszystko odwróciło, co w tej chwili jest, co niszczy naszą ojczyznę.

0: to potrzeba nie tylko czynu, ale potrzeba wielkiej modlitwy. I dlatego też zamiast trzymać kciuki, to bardzo was proszę, abyście trzymali różańce i modlili się za naszą ukochaną Polskę. I efekt przyjdzie, na pewno przyjdzie, mamy to jak w banku.
1: Powiedziała pani, że 6. dzień bez jedzenia zupełnie?
0: Tak, zupełnie. Natomiast też ciekawa jest sprawa, że wczoraj Sławomir Cudak, który chce być rektorem, wypowiadał się wieczorem w telewizji. To był wywiad z panią redaktor Oracz i tam powiedział rzeczy niesamowite. Ja myślę, że to państwo ocencie, ja nie lubię oceniać. Nie lubię po prostu różnych złych rzeczy. Natomiast on powiedział tak, pani poseł ma dostarczane jedzenie, jest jedzenie i tak dalej. Nie mam dostarczanego jedzenia, a świadkiem są funkcjonariusze Straży Więziennej, ponieważ ja tutaj nie jestem sama, ja jestem każdą sekundę z funkcjonariuszem Straży Więziennej, który tutaj jest, który, że tak powiem, ma mnie na oku, bo takie ma zadanie, z takim zadaniem został wysłany. I ci funkcjonariusze, jak trzeba będzie, to potwierdzą, bo oni widzą każdy mój ruch, prawda? Czy ja tutaj gdzieś coś chomikuję i sobie podgryzam, czy nie. No przecież, no jakby mogła mówić, że nie. Natomiast ja nawet o tym nie mówiłam, to wyszło przez przypadek. Ja po prostu nie jadłam, ale o tym nie mówiłam. Ale w końcu ktoś mnie zapytał, co ja tam jem. No to ja nie kłamię, w związku z tym musiałam powiedzieć, że nic nie jem. No jak to pani nic nie je? No bo nie jem, bo nie mam. I natomiast rzeczywiście padła propozycja, żebym jakąś tam kawę czy coś, ale to ja powiedziałam, że nie, że ja sobie tylko życzę, aby jeżeli chcą, abym cokolwiek jadła, to owszem, ale przyniesione mi przez posłów. Bo ja tu rodziny nie mam w Warszawie, w związku z tym posłowie, posłanki, a gdy mi oni przyniosą, ale oni mi przyniosą tutaj do gabinetu, czyli tutaj do tego korytarzyka, na którym jestem, to ja wtedy to zjem. Natomiast ja nie mam zaufania do po prostu innych i po co ja mam mieć jakieś obawy tutaj, że ktoś mi tam czymś psiknął, ja za chwilę zasnę i zrobią ze mnie pośmiewisko. Więc tak to wygląda. Nawet się pojawiła, gdy ja o tym powiedziałam, to za chwilę pojawiła się zgrzewka wody, którą na filmiku, który dzisiaj nagrałam, właśnie pokazałam tą zgrzewkę, która jest nietknięta i która jest nie na moim stoliku, jak mówił pan rektor, tylko na stoliku właśnie funkcjonariuszy, który tutaj jest. Więc to wszystko jest przedstawione i pokazane. I szkoda, że człowiek, który chce być rektorem, szanowni państwo, rektorem i jeszcze jakiej akademii? Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. I on po prostu słowo po słowie kłamie. Jedyną rzeczą prawdziwą, która była w tym wywiadzie, to było to, że przychodzi do mnie. Rzeczywiście przychodzi, w piątek był chyba 6 razy, ale przychodził i próbował mnie przekonać, żebym jednak odstąpiła od tego mojego protestu, abym pozwoliła mu otworzyć ten gabinet. No oprócz tego jeszcze tam jakieś, prawda, parę innych, bo jestem człowiek rozmowny, w związku z tym prowadziliśmy tą konwersację. On tam powiedział, że nieistotne.
1: Pani poseł, na pewno będziemy jeszcze do pani dzwonić. Maria Kurowska, poseł Prawa i Sprawiedliwości, była gościem poranka i jest gościem poranka wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Ja również bardzo mi było miło z państwem się spotkać, ze wszystkimi słuchaczami Radia Wnet. I pozdrawiam państwa serdecznie i obyśmy doczekali wolnej, pięknej, sprawiedliwej, praworządnej Polski. Bo to, co jest w tej chwili, to jest przekroczenie wszelkich granic praworządności, to jest przekroczenie wszelkich granic w ogóle.
2: Nocne powtórki Wnet.

jak Andrzejczak.

0: A teraz granice w poranku wnet będziemy przekazywali razem z panem Jerzym Gawędą. Solidarność, kopalnia Soli Solino. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry państwu, dzień dobry panu dyrektorowi.
0: Jakbyśmy powiedzieli, co teraz... Wyłączmy radio przede wszystkim, żebyśmy się lepiej słyszeli, żeby nie było pogłosu, i zaczniemy opowieść o tym, co dzieje się w tej chwili w kopalni Soli Solino.
1: No cóż, kopalnia soli bez soli to jest zew dzisiejszego czasu. Ale wracając do tematyki, kopalnia i cały kompleks energetyczny spółek, które współpracują, dla których solanka jest podstawowym produktem do produkcji, zajmuje się oprócz produkcji soli bardzo poważnym tematem. Jej celem było zbudowanie i zabezpieczenie bezpieczeństwa państwa, a więc zbudowanie całego systemu podziemnych, systemów magazynowych dla szeroko rozumianych węglowodorów. W pierwszej fazie, w naszym przypadku, zbudowanie magazynów podstawowych dla państwa polskiego na ropę i benzynę. I to, co miało być szczęściem, no, zaczyna od wielu, wielu lat, jest problemem. Wynika z tego, że Polska, która nie posiada wystarczających tych mediów, o których mówimy, wykorzysta ten potencjał i zbuduje sobie odpowiednią bazę magazynową, żeby zabezpieczyć państwo i energię, żeby nie dochodziło do destabilizacji życia gospodarczego, społecznego w Polsce. Niestety nad tym projektem od samego początku jest jakieś fatum. Tak wygląda, jakby państwo polskie nie było zainteresowane, żeby wykorzystać tego potencjału. Natomiast mówimy tu o magazynach, które są pod ziemią, w kawernach solnych, które są magazynami, przede wszystkim magazynami bardzo tanimi, magazynami bardzo bezpiecznymi, przyjaznymi ekologii. Gdyż składowane media, o których rozmawiamy, są na głębokości kilkuset metrów, więc nie grozi, nawet gdyby doszło do próby zniszczenia tych magazynów, nie grozi ich zniszczenie, nie grozi uszkodzenie tego medium i nie grozi również katastrofa ekologiczna.
0: Ale czy już państwo polskie jakiś magazyn wykorzystuje? Czy gdzieś jest zgromadzona ropa albo gaz?
1: Są budowane, ale centralnym magazynem, jeżeli chodzi o ropę, benzyny, to są inowrocławskie kopalnie soli. To jest podstawowy magazyn. Po drugie, my znajdujemy się na trzech dużych złożach w centralnej Polsce, które można ten potencjał by wykorzystać na zbudowanie odpowiedniej bazy magazynowego. Tu nie chodzi tylko i wyłącznie o magazyny strategiczne, ale również powinny one być na dużą skalę zbudowane do bieżącej działalności gospodarczej, gdy są to bardzo, jak to powiedziałem, w tym wypadku tanie, co miałoby i będzie na pewno miało pewien wpływ na obniżenie kosztów produkcyjnych, a więc jako klienci mielibyśmy możliwości tańszych towarów, które pojawiają się na rynku. Taki powinien być cel. A oprócz tego ten cel strategiczne i to należałoby to podzielić na kilka etapów, na ten podstawowy, średni okres składowania oraz na okresy bardzo długie, czy to roczne, czy półtora roczne, ponieważ te magazyny, gdyby nie byłyby niepotrzebne, można je po prostu zamrozić i niemal bezkosztowo odstawić, które mogą czekać sobie na potrzeby w przyszłości. Ponadto ten potencjał jest tak duży, że moglibyśmy zbudować i zabezpieczyć środkową Europę, czy tak zwanego kraju Trójmorza, a więc zbudować w tej części Europy tanią, bezpieczną i wydajną bazę magazynową na węglowodory i uzależnić się jako cały region, nie tylko Polska, od szantażu energetycznego. bo takie mamy tu możliwości.
0: Ale tak się, ale tak, tak, to tak wygląda sprawa z punktu widzenia Solidarności, ale rozumiem, że z punktu widzenia tych, którzy zarządzają, a kto tym zarządza w tej chwili?
1: W tej chwili zarządza tym Orlen, bo on jest właścicielem stuprocentowym, natomiast magazyny były budowane decyzja zapadła w połowie lat 90. i one miały być budowane jako cele, jako strategiczne magazyny do państwa polskiego i takie jest ich przeznaczenie. W tamtym okresie był to wymóg również do spełnienia przez Polskę, wstępując do Unii Europejskiej. Wymóg w Unii był i jest taki, że państwa wstępujące, czy te, które są, muszą posiadać minimum te 3-miesięczne rezerwy strategicznej. Polska tego nie spełniała, dlatego przedłożyliśmy jako związek tą propozycję zaadoptowania tej kopalni, zbudowania odpowiedniej bazy magazynowej. Sądziliśmy, że to będzie rozwijane, dlatego że celem tego kompleksu, o którym tu rozmawiamy, energetycznego, nawet spółek, które z nami współpracują, które są połączone rurociągami, właściwie one stanowią jeden kompleks gospodarczy i właściwie powinny być jako jedne przedsiębiorstwo, miało nie tylko zbudować, ale również budować, zagospodarowywać inne złoża, budować tę bazę magazynową, tak samo i dla producentów, dla
0: dystrybutorów. Ale rozumiem, że to się nie dzieje, bo gdyby się działo...
1: To się niestety nie dzieje.
0: Że jest jakaś intencja, żeby część czegoś sprzedać komuś. Co?
1: Tak, w połowie roku 2014 sprzedano prywatnemu inwestorowi odbiorców Solanki zakłady, które powinny być zaliczone do zakładu strategicznego, objęte jako infrastruktura krytyczna. One nie powinny być sprzedawane, a państwo, które sprzedało w tamtym okresie, nawet nie zabezpieczyło swoich interesów, nie zabezpieczyło żadnych. Mówiąc praktycznie, oddało klucze do polskiego bezpieczeństwa prywatnemu inwestorowi. I my przed tym ostrzegaliśmy i właściwie zaczęło się dziać to, o czym, na co zwracaliśmy uwagę, że może dojść do destabilizacji. No i to się dzieje. Jeden z tych zakładów Komitiki w Inowrocławiu jest likwidowany. Mówimy tu o zakładach janikowskich, co się przekłada na spadek produkcji solanki, a tym bardziej w tym wypadku na brak możliwości budowy nowych złożach kopalni zaprojektowanej pod magazyny. Dlatego, że jeżeli nawet magazyn będzie podstawowym, jego jest pozyskanie solanki do przemysłu chemicznego, to ale celem jest magazyn, to i tak ten magazyn jest tylko odpadem, dlatego jest bardzo tani w tym. No i niestety, jak się okazuje, obecnie próbuje się te zakłady sprzedać firmie niemieckiej, która ma szeroką gamę swoich produktów, K+S, a więc koncernowi niemieckiemu potężnemu, tym bardziej w tym wypadku oddajemy klucze do polskiego bezpieczeństwa obcemu państwu. I tu musimy sobie zdawać sprawę, że wtedy modelowanie polskiej gospodarki będzie w rękach kapitału niemieckiego. Natomiast musimy tutaj jeszcze zwrócić uwagę, że jeżeli mówimy o kierunku niemieckim, to przecież jeszcze niedawno pozwolono na zbudowanie, omijając tą część Europy, rurociąg Nord Stream 1, Nord Stream 2 z wrogiem tej części Europy i Polski. Gdyby nie interwencja Stanów Zjednoczonych, dzisiaj mielibyśmy bardzo poważne problemy. I oddając klucze polskie do polskiego bezpieczeństwa obcemu państwu, tu wypływa Niemcom, musimy sobie zdawać sprawę, że powrót do tamtej inwestycji, ja uważam, w mojej ocenie, do tego dojdzie. I zakłady niemieckie w mojej ocenie tu chcą wypełnić trzy takie elementy podstawowe. Podstawowym to będzie blokowanie budowy polskich podziemnych magazynów i tutaj dystrybucją będą się chciały zająć Niemcy, bo oni również takie możliwości posiadają duże w budowie podziemnych magazynów w kawernach solnych i będą mieli wyłączność na zabezpieczenie Polski oraz tej części Europy. No jeżeli dojdzie do powrotu do koncepcji, a wcześniej czy później dojdzie po wojnie z Rosjanami, tu się nie oszukujmy, no to mamy bardzo poważne problemy. Tutaj drugim takim elementem, który uważam, to jest to, co się dzieje w kopalni Kłodawa. Jest to próba przejęcia jednej z kopalń naszych otworowych, która nie była projektowana pod magazyny, gdzie i uważam, że tym się powinny zająć już tą sytuacją odpowiednie służby, ponieważ jest ta kopalnia na złożu, gdzie się znajduje magazyn i można byłoby i takie były nasze wnioski, zaprojektować drugą część złoża pod magazyny gazu i odstąpić, odsprzedać tej firmie, która się zajmuje magazynowaniem gazu. To zostało zniszczone. W związku z powyższym prawdopodobnie chodzi tu o to, żeby przejąć tą kopalnię, tak jak Kłodawa, i zagospodarować na odpady, w tym również i nuklearne. Niemcy nie mają gdzie już tego składować. Zresztą kopalnia Kłodawa zaczyna protestować. Niedawno uzyskali zgodę na prowadzenie działalności dalszej na złożu, a więc soli, a w tej chwili próbuje się ją zagospodarować pod odpady i uważam, że ten cel jest również tutaj na Kujawach przejęcia tej kopalni pod odpady, które byłyby ściągane z Europy. I taki trzecim elementem, bo po tych inwestycjach, które oni próbowali przedstawić, że będą inwestować w Ażenie, no chcą inwestować w Ażenie, wiedząc, że się kończą złoża, że w tym momencie nie ma złóż i na tym należałoby zainwestować w budowę kopalni na nowym złożu, żeby pozyskać surowiec do produkcji warzywni. No przecież nie będą kakała w tym momencie robić, więc to zaczyna też pokazywać, że nie jest to priorytetem, a Niemcy doskonale wiedzą, jaki jest stan naszych złóż, bo przecież zlecano niemieckim firmom badanie tych złóż, co jest niedopuszczalne w mojej ocenie, że zakład, który prowadzi działalność wrażliwą, a więc ma zabezpieczyć bezpieczeństwo państwa, pozwolił, żeby obcego państwa badały złoża. Oni doskonale wiedzą, co jest. I myślę raczej, że tutaj oni chcą zbudować kanały dystrybucyjne na swoje produkty oraz przygotować się na kierunku zasilenia przerzucania na Europę Środkowo-Wschodnią.
0: Ja muszę popatrzeć na zegarek i patrzę, że jest godzina 9, prawie 5, więc kończymy Poranek Wnet, ale obiecujemy, że do sprawy wrócimy i przyjedziemy tam na miejsce, żeby dokładnie zrozumieć, bo to jest historia ciągnąca się przez wiele lat, bardzo skomplikowana, którą trzeba wyjaśnić i o której trzeba opowiedzieć słuchaczom Poranka Wnet. Pan Jerzy Gawęda, Solidarność. Przewodniczący?
1: Tak, przewodniczący Komisji Zakładowej.
0: Do zobaczenia na miejscu. Mam nadzieję, że przyjmie pan delegację Radia Wnet.
1: Również.
0: Wszystkiego dobrego.
1: I bardzo dziękuję i państwu. I do zobaczenia.
0: A my teraz przenosimy się do polowego studia, skąd Jakub Duszek poinformuje nas, co słychać w świecie.
2: Nocne powtórki Wnet.

0: Nocne powtórki wnet.
1: 9:23, a my mamy gości w studio. Pani prezes oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego Magdalena Wędlikowska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry państwu.
1: I pan Stanisław Ziemecki, prezes zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Ziemian. Dzień dobry.
3: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Mała poprawka, nie prezes, tylko członek zarządu.
1: Członek zarządu, dobrze. To tak, poprawiamy, aby widzimy się dzisiaj tu, dlatego że 7 września, to już parę dni minęło, w Warszawie przy Alejach Ujazdowskich naprzeciwko kancelarii premiera odbył się protest, na którym państwo byli, w którym państwo uczestniczyli. Cóż to był za protest i dlaczego pod kancelarią premiera się on odbył?
3: Proszę państwa, no, powstała taka sytuacja, że przez ponad 30 lat polskie władze nie przystąpiły do tak zwanego uregulowania stosunków własnościowych i jakiegoś naprawienia choćby podstawowych krzywd, które licznej grupie polskich obywateli, bo tak to trzeba nazwać, zostały wyrządzone przez władze komunistyczne. Wręcz przeciwnie, mimo licznych zapowiedzi i wyrazów woli politycznej, również przez pana prezesa Kaczyńskiego, czy wspomni za chwileczkę pani tutaj prezes Wędlikowska, nic się w tych tematach nie dzieje. Co więcej, mamy do czynienia z czymś, co ja nazywam pełzającym odbieraniem praw. Chodzi o to, że ta grupa ludzi, która właścicieli różnego rodzaju mienia, która została poszkodowana bądź skrajnie niegodziwymi i sprzecznymi z ówczesnym porządkiem konstytucyjnym prawami wydanymi przez władze komunistyczne, bądź pozbawiona swoich praw w sposób całkowicie bezprawny, to znaczy z naruszeniem ówczesnego komunistycznego prawa, jest pozbawiana nawet tych swoich uprawnień systematycznie, które zostały jej przyznane przez obowiązujące przepisy. Jak to się dzieje? No, dzieje się to w taki sposób, że na przykład w przypadku, bo był to protest wspólny Zrzeszenia Dekretowiec oraz Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego, na przykład w stosunku do nieruchomości objętych tak zwanym dekretem Bieruta, o czym było głośno w Polsce, tak zwanej mafii reprywatyzacyjnej, tak to nazwano. I faktycznie była to mafia wykorzystująca istniejące przepisy w celach przestępczych, tak to trzeba rzeczywiście powiedzieć, ale gdzieś w tym wszystkim zginęli ludzie rzeczywiście pokrzywdzeni tymi przepisami. Tam dekret ten odbierał ludziom własność gruntów w celu odbudowy miasta stołecznego Warszawy, pozostawiając im własność budynków, bardzo ważne, pozostawiając im własność budynków. I ten dekret zapewniał, że w tych przypadkach, w których będzie to możliwe ze względu na plan odbudowy i plan zagospodarowania miasta stołecznego Warszawy, własność tych budynków będzie utrzymana, czyli one, te osoby będą nadal właścicielami i otrzymają tak zwane prawo czasowej własności gruntów. I cóż się dalej stało? Oczywiście komunistyczne władze nie były zainteresowane, żeby oddawać czy przyznawać jakąkolwiek własność, bo to nie leżało w ich interesie. W związku z czym zostały wydane wiele tysięcy decyzji, w których nie przyznano tej własności gruntów, a taka decyzja również jednocześnie odbierała prawo własności budynków. Z chwilą wydania takiej decyzji, bądź niezłożenia wniosku dekretowego o przyznanie tej czasowej własności gruntów, właściciel tracił prawo własności budynków. Po przemianach ustrojowych w sposób oczywisty, no, osoby poszkodowane wystąpiły na drogę administracyjną dopuszczoną istniejącymi przepisami w celu stwierdzenia tak zwanej nieważności, czyli wyeliminowania z porządku prawnego tych wadliwych decyzji wydanych w latach 50., 60., czasami nawet 70. I wielokrotnie te decyzje otrzymały. I cóż się dało dziać? No, stworzył się pewien problem, jak te budynki oddawać. No przecież te budynki nie dość, że są w kiepskim stanie, no to mieszkają w nich komunalni lokatorzy płacący tak zwany czynsz symboliczny, można powiedzieć. I co z tymi lokatorami zrobić? Oczywiście jest to problem, z którym należy rozmawiać. Ale jak ten problem rozwiązano? Rozwiązano w ten sposób, że nowelizacją zupełnie innej ustawy, i to w latach 20., ograniczono te przypadki, kiedy można dawać to prawo, nadawać to prawo czasowej własności gruntu i utrzymywać tym samym prawo własności budynku. Ograniczono w ten sposób, że dołożono szereg wyłączeń. Na przykład takie wyłączenie, że jeżeli w budynku mieszkają lokatorzy komunalni, to tak to nie można przyznawać tego prawa czasowej własności gruntu. Dzisiaj użytkowanie wieczystego, bo tak to po prostu wygląda. Ale chyba zapomniano, że w tym momencie następuje utrata własności budynku, zgodnie z tym dekretem Bieruta, który do dzisiaj jest aktem obowiązującym.
2: Nadal mamy takie akty obowiązujące, tak, prawda? To jest niebywała sytuacja.
3: Jeżeli
2: samo
3: teraz,
2: z własnością ziemi też i dworów.
3: Jeżeli teraz, wyobraźmy sobie, panie doktorze, jest pani właścicielem jakiegoś budynku, nawet niewielkiego, prawda? I to prawo własności zostaje pani odebrane, no to zgodnie z dzisiaj, aktualnie, zgodnie z obowiązującą konstytucją, wszystkimi ustawami, należy się pani odszkodowanie za utratę własności. Jakiejkolwiek, czy to budynku, czy to samochodu, czy to czegokolwiek innego. O tym zapomniano. O tym kompletnie zapomniano i na ten temat w przepisach nie ma żadnego słowa. Drugi temat dotyczący na przykład właśnie bardziej już tutaj spraw Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego jest taki, że nowelizacją kodeksu postępowania administracyjnego umorzono wszystkie postępowania, które dotyczą niewłaściwych działań władzy komunistycznej, które miały miejsce wcześniej niż 30 lat temu. Czyli mamy taką sytuację, mamy przemiany ustrojowe, zaczynają toczyć się różnego rodzaju postępowania, na które zresztą obywateli skierował niejako wręcz dyrektywą pan prezydent Aleksander Kwaśniewski, wetując ustawę reprywatyzacyjną, powiedział: idźcie sobie do sądów, tak, i tam dochodźcie swoich praw.
2: 30 lat jesteśmy w sądach.
3: Tyle, że te sprawy w rzeczywistości toczą się nie od razu w sądach, tylko najpierw przed organami administracyjnymi, bo tylko te organy administracyjne są władne stwierdzić tak zwaną nieważność czy wydanie z rażącym naruszeniem prawa dawnych decyzji władz komunistycznych, które nadinterpretowując ówczesne przepisy zabierały własność tam, której te ówczesne przepisy w ogóle nie powinny zabierać. Tak? Czyli ludzie tracili takie mienie, którego nie powinni stracić i które nie było w rzeczywistości objęte komunistycznymi przepisami.
2: Ja może tutaj wspomnę tutaj to pismo.
3: Za chwileczkę, dobrze?
2: Oczywiście.
3: Te postępowania przy skrajnie złej woli organów administracyjnych, przy skrajnie złej woli osób zarządzających tymi organami administracyjnymi toczyły się przez długie lata. Proszę sobie wyobrazić na przykład, że była głośna mowa, co państwo wiecie na temat naprawy wymiaru sprawiedliwości i reformy wymiaru sprawiedliwości. No ponieważ to dotyczyło sądów, no to wymagało ustaw i tym podobnych rzeczy. W tym samym czasie rząd, zresztą do dzisiaj ma to wielokrotnie miejsce, nie był w stanie zapewnić w podległych mu ministerstwach odpowiedniej ilości pracowników, którzy nie są sędziami, wystarczy, że są po jakichkolwiek studiach prawniczych i którzy rozpatrują sprawy administracyjne. W związku z czym na rozpoznanie tych spraw administracyjnych czeka się całymi długimi latami. Bywają sytuacje, gdzie na przykład dany organ administracji, na przykład Ministerstwo Rolnictwa, przez 5 lat nie wykonuje w sprawie żadnej czynności. Nie pisze jednego pisemka, nie wydaje żadnego postanowienia. Sprawa sobie leży. A następnie władze polityczne powiedziały: no słuchajcie, poszkodowani, skoro przez tyle lat nie byliście sobie w stanie tego załatwić, wręcz cytat, no to teraz te postępowania podlegają umorzeniu. No i tak sprawa wygląda w dniu dzisiejszym. Pomimo dawnych, szumnych zapowiedzi polityków, że coś z tym faktem trzeba zrobić. I tutaj oddam głos pani prezes.
2: Tak, ja tutaj państwu przeczytam pismo pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego do ziemian w Londynie, do pana Gumińskiego, do pana Boguskiego. I tutaj może jedno zdanie, które tutaj pan prezes napisał do tych panów ze Związku Ziemian w Londynie, tak? Szanowny panie prezesie, szanowny panie wiceprezesie, z uwagą przeczytałem list panów. Podzielam pogląd, że uporczywa odmowa załatwienia sprawy tak ważnej dla porządku prawnego i moralnego w naszej ojczyźnie, jak naprawienie krzywd wyrządzonych polskiemu ziemiaństwu przez władze komunistyczne, jest objawem poważnej choroby naszego życia publicznego. Także tutaj pan prezes tutaj wspomina
3: to
2: o tym.
3: To w podpisie jeszcze tylko.
2: Tak. Pan prezes wspomina o tym, że jest po prostu za... Aha, jeszcze może... Reprezentuje środowisko polityczne, które od zarania III Rzeczpospolitej wypowiadały się za reprywatyzacją, które już od wielu lat sformułowało postulat moralnej rewolucji. Także pan prezes tutaj... To był rok 2003. I w tym piśmie pan prezes tutaj bardzo popał reprywatyzację, także no jest to takie jedno z pism, które nam no tutaj optymizm, że tak powiem, w nas w jakiś sposób.
3: Bo musimy odróżnić dwie sprawy. Tak, jedna sprawa to jest jakiś rodzaj zadośćuczynienia, a powiem, że do dnia dzisiejszego nikt za to, choćby z trybuny sejmowej, nawet nie przeprosił. Ludzi, którzy zostali poszkodowani tymi niegodziwymi co najmniej przepisami komunistycznymi, zgodnie z ich brzmieniem i literą. Tak, czyli ktoś miał fabrykę i tą fabrykę mu zabrano, tak, nie dając nic w zamian. Napisano, że przepisy dotyczące odszkodowań zostaną wydane oddzielnym dekretem. Oczywiście nigdy ich nie wydano. W związku z czym osoby te zostały bez odszkodowania. Natomiast czym innym są działania władzy, które doprowadziły do zaboru mienia w sposób sprzeczny z przepisami komunistycznymi. I tutaj, no bez względu na to, jakiej opcji politycznej jesteśmy, za jakim, powiedzmy, poglądami się wypowiadamy, to nawet kiedyś pamiętam pan profesor Nałęcz, który jest no, lewicowcem i z tym się nie kryje, tak? Ale jest człowiekiem bardzo uczciwy, mimo pewnych rozbieżności poglądów, bardzo pana profesora szanuję. Był łaskaw powiedzieć, że jest oczywiste, że tam, gdzie to prawo komunistyczne zostało naruszone i własność odebrano sprzecznie z tym prawem, to należy tę własność zwrócić. I nie ma o czym dyskutować.
2: Ja tu może... Powiem państwu ważną rzecz. Chciałam powiedzieć, że w 1989 roku było w Polsce 10 tysięcy dworów i pałaców. Można je było wtedy oddać, tak? W tej chwili tam by były firmy duże, ludzie by mieli pracę na prowincji, tak? No teraz niestety są w ruinie te dwory, pałace i te majątki. No niestety dotrwało tylko 3 tysiące dworów i pałaców, tak? Z tego 2 tysiące jest w ruinie. Możemy uratować 1000. Także proszę zobaczyć, jak w wolnej Polsce przez te ponad 30 lat no, chroniono tą własność, tą naszą historię, tradycję, te dwory, pałace, które w tej chwili no, jedziemy na wieś, widzimy przepięknie zadbany kościółek, tak, wieś, budynki zadbane, wjeżdżamy, szukamy dworu, dwór w ruinie. I tak jest w większości. No to jest tragedia. Ja maluję te dwory zniszczone, zrujnowane. Tutaj jest obraz serce polskiego dworu. W miejscu serca jest taka wyrwa. Tego obrazu jest wyrwa. To jest po prostu tam byli ludzie. Po prostu to jest wyrwa, serce jest puste. Nie ma tych ludzi, prawda? Sercem tych dworów byli ludzie, którzy tam mieszkali, którzy tworzyli tą społeczność. No niestety ich w tej chwili nie ma. No trzeba coś zrobić. Powinna być ustawa restytucyjna, restytucji.
1: Czy państwo mają jakiś gotowy projekt, z czym państwo tam przyszli? Jakie są kolejne kroki? No bo był protest, była jakaś reakcja, co dalej się
3: Pani
1: ma
3: dyrektor,
1: zadziać?
3: Żeby próbować nawet przygotować jakikolwiek projekt, trzeba mieć drugą stronę do rozmowy. Tak, no bo jeśli nie będziemy
2: piszemy
3: o jakichś tematach rozmawiamy, tak to no, nie ma szansy nawet na próbę wypracowania jakiegoś konsensusu. Niestety po drugiej stronie, bez względu na kolejne rządy, nie ma z kim i nie ma o czym rozmawiać, dlatego że nikt tych rozmów nie chce podjąć. To jest temat, który, jak mówiłem, został odepchnięty z boku przez polityków. Nikt tym nie chce się zająć, nikt nie chce się tego dotykać i politycy wychodzą z założenia, że kolejnymi przepisami, które są jawnie i skrajnie sprzeczne z prawem, z polską konstytucją, z zasadami ustrojowymi, ale takimi małymi kroczkami będziemy po prostu tą grupę ludzi pozbawiać kolejnych praw, tak żeby tak naprawdę nic im nie zostało i w ten sposób problem zostanie w cudzysłowie załatwiony. Tak? No my się oczywiście z takim załatwieniem sprawy nie zgadzamy i przede wszystkim mamy taki postulat, żeby na ten temat zacząć rozmawiać. Tak? To naprawdę nie kosztuje nie tylko miliardów, ale nawet milionów. aby powołać ze strony rządowej zespół ludzi, który, nie wiem, kilku osób, które się będą spotykały, nie wiem, raz na dwa tygodnie i rozmawiały o możliwościach. Wie pani, są możliwości załatwienia spraw w sposób pewnej grupy spraw, bo nie wszystkich oczywiście, ale pewnej grupy spraw w sposób nieobciążający budżetu państwa. To jest bardzo
2: zwrot
3: ważne.
2: Zwrot w naturze,
3: tak.
2: Przede wszystkim, prawda? Tego,
3: tak,
2: co się
3: ale
2: da.
3: Różnego rodzaju. Ja podam przykład znów może wyciągnięty z dekretu Bieruta, który pokazuje sposób podejścia władzy do tego typu zagadnień. Otóż kiedy ograniczano te możliwości zwrotu budynkom tym przedwojennym właścicielem, to na posiedzenie senackiej komisji, na którym byłem obecny, miasto stołeczne Warszawa, samo miasto, zwróciło się z prośbą o zrobienie pewnej, wniesienie pewnej poprawki do owego projektu, ograniczającego możliwość zwrotu tych budynków przedwojennym właścicielom, argumentując to w ten sposób, że jest, ja tylko nie pamiętam, czy 1700, czy 2700 budynków na Pradze, budynków jednorodzinnych, przeważnie takich niewielkich klocków, tak zwanych, jak pamiętamy jeszcze, zbudowanych w czasów przedwojennych, w których mieszkają przecież Praga nie była specjalnie zburzona w czasie II wojny światowej.
2: Do zwrotu w zasadzie.
3: Mieszkają tam od początku i niemal wyłącznie ludzie, którzy są rodzinami tych przedwojennych właścicieli. Czyli mieszka sobie rodzina, której tak naprawdę władze komunistyczne nie wyrzuciły, odebrały im własność na papierze, ale ci ludzie mieszkają w tym budynku, jest to jedna rodzina, cały czas tam mieszka przemieszkała tam wojnę, mieszka tam po wojnie. I teraz miasto stołeczne Warszawa ma z tym problem. Dlaczego? Bo oficjalnie te osoby są lokatorami komunalnymi. To, że są lokatorami komunalnymi, uniemożliwia w związku z projektem tej ustawy, zresztą uchwalonym, zwrot tych budynków. Z kolei miasto musi te budynki utrzymywać, no bo jest ich właścicielem. Koszty utrzymania tych budynków są wyższe niż czynsz wpływający z ograniczonego wysokości tego czynszu komunalnego. W związku z czym miasto do nich dokłada. Te osoby, które są spadkowiercami właścicieli, w sposób oczywisty tam nie inwestują, no bo nie jest to ich własność, tak? No, jeżeli pani mieszka w wynajętym mieszkaniu, no to trudno, żeby pani tam, nie wiem, robiła generalne remonty i tym podobne rzeczy, no bo to nie na swoją własność pani przecież robi nakłady. W związku z czym miasto poprosiło, że chciałoby te budynki oddać. Swoją drogą na marginesie pytanie jest takie, dlaczego przez tyle lat miasto ich do tej pory nie oddało, tak? Dlaczego tych spraw nie załatwiono? Ale miasto zwróciło się, że chciałoby te budynki oddać, mówiąc, że w tych wszystkich ponad 1000 czy ponad 2000 budynków jest tylko 30 osób, które nie są rodzinami, bo tam były to być może nieco większe domy jednorodzinne i tam dokonano podziału na tak zwane dwa mieszkania i tam zostali zakwaterowani lokatorzy komunalni. I miasto zobowiązało się, że dla tych 30 osób jest w stanie bez żadnego problemu zapewnić mieszkania zastępcze i je stamtąd przenieść, dając im godziwe inne mieszkania zastępcze. Tych 30 osób w stosunku do tych, jak mówię, ponad 1000 czy ponad 2000 budynków. Ale reprezentujący rząd na tym posiedzeniu, pan minister Kaleta stwierdził, że nie, rząd jest przeciwko tej poprawce, która przecież ułatwiała życie miastu stołecznemu Warszawy, tak? Bo nie może nic zrobić z tymi budynkami, nie może tam dokwaterować do jednego mieszkania obcych osób, kolejnych lokatorów, nawet jeżeli mieszka tam dwójka czy trójka tych spadkobierców. Bo stwierdził, że poprawka jest źle sformułowana. Powiedział, że gdyby poprawka była tak sformułowana, że dotyczyłaby możliwości zwrotu tylko takich budynków, w których mieszkają wyłącznie spadkobiercy, no to wtedy rząd mógłby rozważyć, czy jest za jej poparciem. No, ośmieliłem się wstać, dostałem możliwość riposty od pana przewodniczącego komisji, wytłumaczyć panu ministrowi Kalecie, który notabene jest prawnikiem, że w polskim prawie rodzina, no to najczęściej rodzice i dzieci. A polskie prawo spadkowe jest tak sformułowane, że spadkobiercą jest tylko ta osoba, najczęściej ten ojciec lub ta matka, której rodzice byli właścicielami, którzy zmarli, tak? Więc nie cała rodzina jest spadkobiercą, a tylko ojciec lub matka z tej rodziny. W związku z czym, gdyby ta poprawka była tak sformułowana, jak pan minister to zaproponował, to dokładnie nikt by nie dostał żadnego zwrotu, bo przecież jest tylko jeden spadkobierca w tej rodzinie.
1: Dobrze, ale czy w ciągu tych 35 lat państwo znają przypadki, że trzeci poszkodowani dekretem Bieruta czy reformą rolną komuś na drodze sądowej udało się odzyskać tą własność albo odszkodowanie? Czy to są pojedyncze przypadki, czy są ludzie, którym się to udało zrobić, czy państwo podstawiają tezę, że tak jest sformułowana obecnie, tak działa wymiar sprawiedliwości, że nie da się po prostu przy obecnie obowiązujących przepisach tej własności dochodzić
2: w jakikolwiek
1: sposób.
2: Nie można dochodzić własności, bo zostało zablokowane w tą nowelizację KPA, prawda? Dochodzenie własności. No i w większości ci przedwojenni właściciele, ratując swoje dwory, pałace niszczyjące, odkupywali od Skarbu Państwa swoją własność. No to jest skandaliczne, że ten właściciel przedwojenny, gdzie jego rodzina przez setki lat była w tym miejscu, prawda, miała ten dwór czy pałac, musi odkupić swoją własność, bo nie ma szans na odzyskanie drogą sądową, bo to

0: To jest naprawdę niebywałe. Jesteśmy jedynym krajem w Europie, któremu własność nie została oddana. I podstawowym warunkiem naszego wstąpienia do Unii Europejskiej była reprywatyzacja, prawda? Zwrot własności przedwojennym właścicielom. I niestety tego nie zrobiono. Nie wiem, jakim cudem znaleźliśmy się w Unii Europejskiej, jeżeli podstawowy warunek, warunek reprywatyzacji nie został spełniony.
1: Pani redaktor, szanowni państwo, jeszcze doprecyzowując. Oczywiście w tych przypadkach, gdzie, jak mówię, to prawo komunistyczne zostało naruszone, części osobom udało się to mienie odzyskać. No, w przypadku, jak twierdzi komisja reprywatyzacyjna powołana przez Sejm do nadzoru tych decyzji dekretowych, prawda, która tam część tych decyzji uchyla, zresztą jeden z jej członków powiedział ostatnio w radiu dla ciebie, że na początku 70% decyzji tej komisji zostało uchylonych, co wskazuje na to, że 70% osób zostało poszkodowanych, przynajmniej na samym początku działalności tej komisji. Ale o co tutaj chodzi? Chodzi o to, że na przykład w przypadku dekretu Bieruta spraw było bardzo dużo, przerób urzędniczy bardzo mały. W związku z czym, jak powstała w ogóle ta afera reprywatyzacyjna? Bo od tego trzeba zacząć.
0: No właśnie.
1: Te wnioski, te dokumenty sobie spokojnie w odpowiednich komórkach Miasta Stołecznego Warszawy leżały. No ale były osoby, które miały tam, powiedzmy sobie, były ustosunkowane, tak? Miały jakichś znajomych, nie wiem, inne dojścia, wpływowych przyjaciół i ich wnioski, może inaczej, były w stanie doprowadzić do sytuacji, w której dane wnioski były rozpatrywane w pierwszej kolejności. W związku z czym grupa osób wpadła na taki pomysł, że można odkupywać od osób rzeczywiście poszkodowanych te roszczenia za niewielkie pieniądze, bo jeżeli ktoś jest w bardzo trudnej sytuacji materialnej, brakuje mu na przykład na lekarstwa, to jest w stanie sprzedać roszczenie do kamienicy, nie wiem, za 20-30 tysięcy złotych, po to, żeby mieć na bieżące życie. Natomiast ktoś, kto jest właśnie odpowiednio ustosunkowany, no i może odkupić te roszczenia, i w efekcie tego doprowadzić, znając swoje, nazwijmy to, układy w mieście stołecznym, doprowadzić do tego, że taki wniosek zostanie rozpoznany w ciągu kilku miesięcy. W związku z czym za te 20, 30, 50 tysięcy złotych ta osoba stanie się właścicielem kamienicy wartej kilka milionów. Okay. To wykorzystywali oszuści, też również, tak powiem, doprowadzając do postępowań w imieniu osób, które tak naprawdę dawno zmarły, bo przecież wielu mieszkańców Warszawy, wielu warszawian zostało wymordowanych, nie pozostali spadkobiercy, w związku z czym te osoby wstępowały, próbowały doprowadzić często, bardzo, bardzo często skutecznie do sytuacji, w której wstępowały w prawa tych osób, które już nie żyły, próbując udowodnić, że gdzieś tam żyją za granicą, postawiali się jako kuratorzy spadków, prawda, i przejmowali te majątki, a następnie doprowadzali do wyrzucania przy pomocy bardzo niegodziwych i drastycznych metod mieszkających tam lokatorów. Po prostu przejmowali to, przebudowywali, wystawiali na sprzedaż, zarabiali gigantyczne pieniądze na tym. Ale skąd to się wszystko brało? No brało się to stąd, że i w przypadku dekretu Bieruta jeszcze te komunistyczne przepisy były niewykonywane albo wykonywane tak opieszale, że ludzie rzeczywiście poszkodowani czekali po 10, 20, 25 lat na załatwienie tych spraw i już tracili wiarę i nadzieję, no bo jak ktoś ma lat 80 i czeka od lat 20, tak? No to jest gotów i ma ciężką sytuację finansową, to jest gotów sprzedać te swoje roszczenia. I stąd powstała cała afera reprywatyzacyjna i tutaj dążąc do jakiegoś ukrócenia tej afery, do jednego worka wrzucono te osoby, które były rzeczywiście poszkodowane i przestępców. I potraktowano to wszystko w sposób jednolity i jednakowy, nie przejmując się żadnymi konsekwencjami. Jest to bardzo przykre, że nasze władze są tak krótkowzroczne, o tak zawężonych horyzontach i tak nie zapominające o prawach ludzi, którzy te prawa po prostu słusznie nabyli i które powinny być realizowane. No, jest to bardzo przykre, natomiast nikt nadal na ten temat nie chce rozmawiać.
2: Dobrze, no to był protest, jest jakaś reakcja. Co dalej, jaki jest plan działania?
1: Pani redaktor, jeżeli pani myśli jakąś reakcję, to pani przecenia, że tak powiem,